0: gdzieś tam pojawiła się ocena 10 na 10, to tak mówię, nie, no kurde, was chyba pojebało, tak? Bo to są jednak bardzo ważne rzeczy. Nawet jeżeli to są glicze śmieszne w stylu, że pudełko niesione przez typka lewituje 2 metry przed nim, co jest powiedzmy zabawne, albo ten Jackie dostaje jakiegoś ataku padaczki, bo on tam tymi swoimi rewolwerami tak sobie śmiesznie macha i czasami to się zagliczuje i mu się ręce zwijają w supeł.
1: Albo zaczyna strzelać do cywili, którzy są nieśmiertelni i tak strzela w nich w nieskończoność, w jakiegoś tam biednego typa chowającego się za śmietnikiem. No. Dziwne się rzeczy tam dzieją, tak.
0: Sytuacja, która 2 razy mi się wczoraj zdarzyła i powiem szczerze, że za pierwszym razem to wzbudziło we mnie grozę, a za drugim razem, kiedy już odkryłem, o co chodzi, to wzbudziło śmiech, mianowicie, że trup krzyczał, że mnie zajebie.
1: To już na trailerze była śmieszna sytuacja, bo obcinamy mieczem głowę jakiemuś typowi a ta głowa krzyczy jeszcze tam coś, o kurwa!
0: Nie, ale słuchaj, bo tutaj akurat dźwięk przestrzenny jest zrealizowany absolutnie, absolutnie fantastycznie. No i wiesz, no i tam czyszczę jeszcze z tym takim pomieszczenie. No i wiesz, no i tutaj, chodź tu, guma, zaraz zostaniesz, zajebać ci w pierdolnie. W ogóle zajebać ci w pierdolnie, nie słyszałem tego, odkąd miałem 5 lat.
1: Jakiś dziwny tekst.
0: Nie, ale jestem ciekaw, jaka jest tego geneza, ze względu na to, że to było bardzo takie, że tak powiem, podwórkowe wyzwisko w bardzo takim miejscu, które bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek mogło zostać przesiąknięte kulturowo przez coś innego.
1: Ale w pierdol to można spuścić, a nie zajebać w pierdol. No, nie gramatycznie.
0: Wiesz co, aż muszę na kredycie sprawdzić i zobaczyć, czy nie znajdę tam jakiegoś znajomego nazwiska.
1: Też nie do końca mi na przykład odpowiadał slang, jak patrzyłem, takich gości z półświadka lub z półświadka, jak to niektórzy mówią, półświadek. Z półświadka, goście, którzy gadają trochę tak, wiesz, lamusowato, nie? Że tam musisz dla mnie coś tam buchnąć, to... zajumać albo nie wiem, tam zajebać, a nie tam jakieś takie...
0: No ale wiesz, 77 to język też się może trochę zmienić, więc tutaj akurat zawieszam swoją niewiarę i jestem w stanie na to przymknąć oko. Natomiast tak, no ja bym na ten moment myślę, że wystawił uczciwe 8 na 10, tak? Gdyby nie glicze, gdyby nie błędy. No to znaczy tak, gdyby nie glicze, to by było 9 na 10, a gdyby nie błędy, które zmuszają cię choćby właśnie w sytuacji tej mojej pierwszej walki z bossem, gdzie za pierwszym razem wyszedłem szybciej niż Jackie, przez co Jackie wlazł gdzieś do ściany i krzyczał gdzieś, kurde, z jakichś kazamatów, że ej, chodź tutaj do mnie, musimy porozmawiać i jedziemy dalej.
1: Wkręciło mnie w ścianę, nie mogę wyjść, ratuj. Dziwne sytuacje, no. Dużo dziwnych sytuacji się w tej grze zdarza, a powiem ci, że miałeś kiedyś glicza we śnie, na przykład, bo ja miałem. Stary, ale wiesz, ale to było chyba spowodowane tym, że pomyślałem sobie po prostu, czy to jest sen, a może się da jakby skapować, czy śnie, czy nie śnie, patrząc, czy się jakieś glicze nie pojawiają. I popatrzyłem gdzieś tam na podłogę, czy na grunt i okazało się, że tekstury się powtarzają, tak jakby ktoś, wiesz, oblepił w grze teksturami, że tam, o, widzę, się powtarzają, to jest sen, bo się błędy pojawiają. Mózg nie wyrabia. Ty, słuchaj, może niektórzy mają taki mózg, że mogą tylko śnić na low, a niektórzy śnią na high.
0: Ty, ale to by było dobre, nie? Że śnisz, a tu nagle właśnie zaczyna ci frame rate spadać, tutaj wiesz, tutaj ci wyskoczy jakaś niewidzialna struktura, jakaś niewidzialna ściana albo fizyka, ragdoll zacznie się pieprzyć.
1: No, założę się, że gdybyś się zaczął nad takimi rzeczami we śnie zastanawiać, to zaczęłyby się pojawiać jako taka odpowiedź, nie? No tak to działa w świecie snu, że często wywołujemy sami pewne wydarzenia, zjawiska, sterujemy tym snem jakby trochę. Więc jak kiedyś ci przyjdzie coś takiego do głowy we śnie, to założę się, że się pojawi. No, ale to może kiedyś się pojawią takie wspomagacze, takie jakieś dodatki. Kupisz sobie w Biedronce chipa, który ci sprawia, że sny się stają bardziej realistyczne, nie?
0: Sobie wyobrażam, jak ten chip gdzieś tam w Tajwanie przez Chiny trafił i trafił do Biedronki, no bo to też jest tak w CP2077 bardzo podkreślone, że to musi być bardzo, bardzo, wiesz, bardzo, jak oni się kurwa nazywali, nie pamiętam. To co prawda taki ulicznik, no ale możesz sobie kupić chipa tam gdzieś na targowisku między ziemniakami a cebulą, ale żeby to zamontować, no to tak trochę słabo by było, żeby robić to u jakiegoś wirusa. Jeszcze jedna rzecz, bo nie chcę za dużo siedzieć, ponieważ miasto mnie potrzebuje.
1: Ponieważ muszę grać w Cyberpunka, no to akurat się wpisuje jakoś w audycję. No, tak, ale przepraszam, z tymi cyberwszczepami to sobie wyobraziłem, słuchaj, przychodzi do Biedronki taki z reklamacją. Panie, kupiłem nowe gały i nic nie widzę. To tam ci ekspedientka mówi, no widzi pan, no właśnie nie widzę, no. Taka scena jak z Misia trochę, nie? Takie, wiesz, cybergały za 199. I sobie sam tam, panie, ja pan widzę, że pan se widelcem sam w mieszkaniu żeś to instalował, bo tu porysowane. Nie, ja w klinice byłem. Dobra, to idź pan stąd, nie? To nie ma gwarancji.
0: Widzisz pan? Nie. A widzisz?
1: No widzisz pan.
0: Jedna rzecz, na którą chcę zwrócić szczególną uwagę, jest to muzyka, gdzie mamy całe naręcze polskich artystów, o co Redzi bardzo zadbali. Także soundtrack jest jak najbardziej, bo tam w ogóle śmieszna rzecz, przed premierą, jakiś tam czas przed premierą na Tidalu się pojawiło parę właśnie takich płyt, że soundtrack z gry Cyberpunk, nie? I ktoś po prostu sobie, wiesz, przytulił nazwę, wydał płytę pod nazwą soundtrack z płyty Cyberpunk, puścił na sieci, to takie tam, wiesz, no tak bardziej do Hotline Miami to pasowało niż do Cyberpunka. Natomiast tutaj gatunkowo jest bardzo szeroko, no i przede wszystkim jest patriotycznie pod względem pochodzenia tychże artystów, więc kawał dobrej roboty. Jeszcze ostatnia rzecz, bo miałem wcześniej powiedzieć, ale mi się zapomniało, odnośnie tego przesuwania premiery i tego, że to wyszło jak wyszło, wczoraj jakiś tam wywiad czytałem czy słuchałem, już dokładnie teraz nie pamiętam, kogoś z Redów, że stwierdzili, że kolejnego przesunięcia premiery po prostu być nie może, że no już tak bardzo naruszyli cierpliwość graczy. Zresztą mój kumpel, właśnie współpracownik, się śmiał, że wreszcie obchodzi swoje urodziny sprzed półtora roku, kiedy to żona zrobiła mu preorder na pierwszą premierę Cyberpunka. Więc no też wiadomo, cierpliwość graczy na pstrym koniu jeździ. No co w tym akurat przypadku jest, mi się wydaje, całkiem uzasadnione i podejrzewam, już tam patrząc na ceny akcji, patrząc na te zwroty i tak dalej, no ta gra potrzebuje jeszcze przynajmniej roku miłości ze względu na skalę tych problemów, mi się wydaje. I gdyby przesunęli premierę o rok, no to ludzie by zaczęli kancelować, anulować te wszystkie preordery, no i się nagle by okazało, że Redzi musieliby dołożyć trochę. Zresztą też świat gier pokazuje, że nawet całkiem nieźle zabagowaną grę można poprawiać przez lata i takim przykładem jest No Man's Sky, który zebrał tytuł gry roku pod względem utrzymania gry, gdzie już poprawili te wszystkie błędy, przez lata dorobili te wszystkie rzeczy, które były obiecywane przed premierą, no i nagle się okazuje, że ta gra cały czas z czymś nowym zaskakuje, tak? Ona się nawet nie tyle ładnie starzeje, to wręcz młodnieje z każdym kolejnym update'em. Wobec tego, no właśnie, tutaj...
1: Ale to tylko może wtrącę, że właściwie dzisiaj mamy takie czasy, że można takiego cyberpunka nawet wzbogacić wizualnie za rok, za dwa lata, jak powiedzmy bardziej standardem stanie się lepszy sprzęt trochę. To znaczy jakby... Wiesz, o co mi chodzi, że nie tylko można poprawiać błędy, ale można samą grę ulepszyć ze względu na to, że minęło sporo czasu. Nie wiem, czy to jest jakieś powszechne, robi się raczej remastery, nie? Czyli takie wersje poprawione, gier dostosowane do nowego sprzętu. Sporo takich remasterów wyszło, no ale można też to płynnie robić, jak dla mnie, równie dobrze. Ale taki Wiedźmin, trójka. Jak kupiłem go z bardzo dużym opóźnieniem, bo jakoś tak niedawno w sumie kupiłem dopiero tego wieśka, trójkę, to dla mnie on działa fenomenalnie. Wszystko tam działa płynnie, nic się, ani razu się nie zawiesiła gra. Jestem zadowolony. Przepraszam, zacząłem czkać. Zawiesiłem się, mam czkawkę.
0: Początki oczywiście miał dużo, dużo trudniejsze, natomiast tutaj z tego co pamiętam, pierwsze DLC-ki Pierwszy DLC jest planowany na okolice lutego, natomiast na karteluszce dołączonej tutaj sobie czytam, że mamy dla ciebie prezent, pakiet darmowych DLC-ków. Mam nadzieję, że one umiłują ci chwilę spędzone w świecie Cyberpunka 2077. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrze, moi kochani, wracam rozjeżdżać dzieci. Do usłyszonka, na razie, trzymajcie się.
1: Trzymaj się, cześć.
0: Sam do tego mnie zmusiłeś!
1: No to tak, trochę go podkusiłem, to prawda, żeby sprawdził, że się da zabić dziecko, to straszny jestem. No ale to mnie tak ciekawi, ze względu na to, że byłem po prostu, no byłem ciekawy, jak Redsi to rozwiązali, nie? Powiem, że jest to problem w grach, jak to rozwiązać. No, także mamy tytuł wiekopomny, niesamowity, który wzbudził chyba więcej kontrowersji niż Wiedźmin swego czasu, bo tutaj zdania są bardzo podzielone. Niektórzy są totalnie zawiedzeni, niektórzy tutaj dają szansę, inni są bardzo zadowoleni i mówią, że to nic nie znaczy, te wszystkie błędy, glitche, usterki, że to szybko zniknie. Niektórzy się bardziej czepiają detali, inni stawiają na fabułę, ogólnie klimat i może kwestia po prostu tego, jakie kto miał oczekiwania względem gry, nie? Strasznie przehajpowany tytuł, to też takie zjawisko dość współczesne, przehajpowanie. Polega to na tym, że wzbudzamy zbyt duże oczekiwania, zbyt często bombardujemy jakimiś nowinkami, przypominamy się. Pokazujemy oczywiście sami materiały świetnej jakości, nie? Gameplaye robione na znakomitym sprzęcie, wszystko pięknie, ładnie. No i potem co? Taki krawculek sobie uruchomi na swojej skromnej karcioszce graficznej, na skromnym komputerku i mu to tak niespecjalnie działa, niespecjalnie to wygląda i trochę są nerwy. Pecetowcy się cieszą, bo mogą zawsze dodać sprzętu i mieć fajną grę, a na konsolę to jest tylko fajna gra. No tak, tak trochę to wygląda. Graficznie bieda i nie idzie... I nie łudźcie się, że to się zmieni. No, to znaczy, tak jak mówię, gra jest bardzo elastyczna i tutaj właśnie posiadacze pecetów, no są faktycznie, tak jak mówi Super Belkas, są bardzo do przodu, bo są uprzywilejowani mocno, ponieważ no, szybko mogą sobie tam zmienić, dokupić RAMu, kupić dysk SSD. U mnie to się dość szybko wgrywa, ale czuję, że gdybym nie miał tego na dysku SSD i normalnie na talerzach jechał, no to by było słabo, słabo. No i... Ale czy grafika jest aż tak ważna? To znaczy, dla mnie grafika jest ważna, tylko ja to postrzegam trochę inaczej, że niż większość przynajmniej recenzentów, że nie skupiam się tak bardzo tutaj na samej rozdzielczości, na liczbie włączonych efektów dodatkowych, na jakości antyaliasingu i tak dalej, wygładzania tego wszystkiego, krawędzi. Tylko tak patrzę na przykład na jakość tych modeli, jak one są fajnie zrobione, nie? Jak wyglądają wnętrza, wiecie, nie? Te różne takie właśnie rzeczy. No i tutaj wielki ukłon, naprawdę. Myślę, że świetni są graficy ze studia CD Projekt Red. Być może kupowali trochę gotowych asetów, czyli gdzieś tam na jakichś takich stronkach, nie? Gdzie są kolekcje do kupienia. Powiedzmy tam za 50, 100, 200, 1000 euro można kupić sobie gotowe coś, już wymodelowane. Może się wspomagali trochę. Jako taki zboczeniec, grafik zboczeniec, trochę nawet się przyglądałem tak super bliska różnym modelom, gdzieś tam właziłem pod kanapę, klękałem, przyglądałem się i powiem, że ciężko się przyczepić do czegoś, nie? Tekstura na kanapie po prostu równiutka. Wszystko tutaj odbicia, wypustki, wypukłości, mapa odbić. No wszystko po prostu jest zrobione bardzo fachowo, nie? O to mi chodzi, że... No tylko tak ogólnie, jak ktoś to uruchomi właśnie na słabszej konsoli, czy na pececie słabszym, no to się to wszystko to jakby... ten efekt jest mocno ograniczony, zniwelowany, ten fajny efekt, no bo tu coś się rozmywa, bo rozdzielczość jest niższa, tu coś się dogrywa, tu coś miga, jakiś model w tle dziwnie, nie? Bo coś tam jest, powiedzmy, źle, nie do końca dobrze przygotowany. No tu akurat znalazłem też, no tak mówię, że szanuję, ale też kilka błędów bym wytknął, co po niektórym grafikom. Sądzę, że tam są bardzo różni graficy, od takich, wiecie, początkujących, którzy dostali ambitne zadanie, zaprojektuj baner reklamowy, tam będzie w wiejskiej chacie na początku, gdzieś na dachu, sobie taki baner z nazwą sklepu. No i ten biedny grafik niedoświadczony modeluje i no źle to robi, że model miga po prostu, bo ma za blisko od siebie różne warstwy. No nieważne, nie chcę tu się wdawać. Krawiec, a czemu nie startowałeś do CD Projekta? Odkaszlnę i powiem, bo trochę jeszcze jestem chory. Sorry, mam takie lekkie przeziębienie jeszcze. Nie wiem, może za dużo jaram, czy coś. Tutaj wielkie ukłony do wspaniałych ludzi z Nocnego Radia tutaj, że mam co jarać. No, co ja mówiłem, że tak, że... miałem odpowiedzieć na pytanie, czemu nie startowałem do CD Projekta. Przypuszczam, żebym się dostał, jestem dość... Może nie jestem jakąś elitą grafików 3D na przykład, ale potrafię wymodelować postać, zrobić tam kości, żeby się ruszała, oteksturować, co nie jest proste. Trzeba odpowiednio model tak poprzycinać, zrobić tak zwane szwy. Bo wiecie, tekstura na postaci to jest tak naprawdę obrazek dwuwymiarowy, który jest nawijany odpowiednio na bryłę. No i teraz wyobraźcie sobie, czy sklejaliście, kurwa, jakie trudne słowo, czyście sklejali kiedyś modele z papieru, na przykład jakieś, nie wiem, kostkę z papieru umiecie skleić? Jak to przygotować, taki wykrój, nie? Żeby się dało z niego złożyć kostkę. No to nie jest skomplikowane. To jeszcze sobie niektórzy, większość może poradzi. A teraz wyobraźcie sobie, że macie tak posklejać człowieka z kartonu. Przygotować taki wykrój. No to już ciężej, nie? I właśnie mniej więcej na podobnych trochę zasadach przygotowuje się teksturę. Powiedzmy teksturę ubrania, skóry, żeby to pasowało do modelu, nie? Więc trzeba mieć naprawdę zmysł do tego, jak poprzycinać, gdzie ten model, żeby ta tekstura się ładnie rozłożyła na płasko, żeby nic w siebie nie wchodziło i tak dalej, żeby nie było na przykład na cyckach takiej rozpikselowanej tekstury bardzo, a na plecach szczegółowej, nie? Wiecie, o co chodzi. No i bym się pewnie dostał, ale to, wiecie, jaka to jest praca? To jest praca ciężka. Praca po godzinach, wyciskanie pracownika jak cytrynę, to tak mogą sobie tam opowiadać, że my tutaj rodzina i tworzymy wielkie dzieło, a tak naprawdę zapierdol. Pensje pewnie dobre, przypuszczam, że w takim studio nieźle płacą. Chociaż pewnie też biorą na praktyki często, nie? Wiem, że w studiach takich deweloperskich, przynajmniej w Polsce, to co miałem styczność, to często się podchodzi tak właśnie, że o, to weźmiemy cię na próbę i nam tu rób, nie? Tu nam projektuj levele, a jak na Photoshopie sobie radzisz, pokaż. No i tak robisz, pokazujesz. Część z tego wykorzystają, ale niekoniecznie cię wezmą, nie? Do roboty. Ale tutaj to być może w tym studio akurat CD Projekt Red jest trochę lepiej, nie wiem. No i tak, ja się nie nadaję do pracy na etat, chociaż nie nadaję się, ja po prostu nie chcę. Przez wiele lat pracowałem na etat, przecież pracowałem w różnych... Pracowałem w największej agencji interaktywnej we Wrocławiu. W kilku mniejszych studio robiących stronki, w agencji reklamowej, takiej stricte agencji reklamowej jednej. W jednej z największych firm wcześniej jeszcze, Internet Communication, w ADV, za granicą, w Irlandii. Pracowałem, wstawałem normalnie do pracy, myłem się, szedłem albo się jej nie myłem. No, czasami się może za rzadko myłem, to trzeba mieć, wiecie, taką dyscyplinę. Właśnie, no, zawsze zmienić te majtki, koszulkę, wymyć się z rana, zjeść dobre śniadanie. To jest życie dla kogoś, kto potrafi tak żyć. Ja jestem trochę takim, wiecie, nomadem, nie? Znaczy, nomadem w takim sensie, że lubię żyć po swojemu może, nie? Więc, no, trochę się nie nadaje może od tej strony faktycznie, że niekoniecznie umiem grać w te reguły, korpo też. Niektórzy, są tacy ludzie, którzy się godzą na taki właśnie tryb korpo, jak mamy do wyboru w tym cyberpunku, właśnie nomada, punk i korpo. No tak żyłem w takim trybie korpo trochę, tylko nie do końca się potrafię w tym odnaleźć. To trzeba mieć zamiłowanie i jakby godzić się na taką drogę rozwoju, że jesteś tu lojalny zawsze, korzystasz z social life tu korporacyjnego, masz tu karnet, idź co pograj w kosza z kolegami z pracy, wiecie, nie? Korporacja zawsze stara się jakoś integrować ludzi, ma taki trochę kompleks, taki, że czuje się, że jest trochę odczłowieczona, więc stara się stworzyć takie wrażenie, że jest bardzo za człowiekiem, tutaj przyjaźnie, my się tu lubimy. Nawet, słuchajcie, no ja spędzałem święta po korporacyjnemu, nie? Gdzie robiło listę prezentów, spotkanie wszystkich tam, kilkadziesiąt osób sobie, no takie korpo, no nie wiem, czy można to nazwać korpo, może korpo to jest, nie wiem, 200 osób, 500, nie? A to takie korpo, no kilkadziesiąt, to taka, nie wiem, no ale na pewno styl korporacyjny, korporacyjne zasady, korporacyjny tryb pracy, powiedzmy, dzwonił klient, to wszyscy już stają na chuju i srają ogniem z dupy i biegają i skaczą, podskakują i piszczą, nie? A krawiec wtedy nogi na stół i mówi, ale o co chodzi, człowieku? O co chodzi, man? Dlaczego mam nagle tutaj wariować razem z wami? Nie jestem jakimś tu desperatem, pracuję normalnie, a nie tu, że nagle jakieś wielkie tu hece robicie, nie? I wszyscy patrzą zdziwieni wtedy na krawca i mówią, co on mówi? Ja nie rozumiem. On chyba nie rozumie powagi sytuacji, ja nie wiem, o co mu chodzi. No więc nie każdy się nadaje, nie? Do takiego trybu. Jesteśmy różni, mamy różną emocjonalność, różne zasady wyznajemy, różne mamy priorytety i system wartości. U jednego na pierwszym miejscu jest na przykład pęd za sukcesem, dorobić się, a u kogoś innego na pierwszym miejscu jest rodzina, a u jeszcze kogoś innego jest wolność, a jeszcze ktoś inny stawia na pierwszym miejscu jeszcze coś innego. Krawiec, grałeś już w nowego cyberpunka? Jak wrażenia od 0 do 5? No, to Misiu się chyba trochę spóźnił, bo przecież no, cała audycja dzisiaj o cyberpunku i już tyle tutaj informacji padło. No ale tak dla przypomnienia, no to grałem w cyberpunka trochę, na razie bardzo niewiele. Bardziej tak się zapoznałem z samym gameplayem, jakością gry, wydajnością i tak dalej, jak to ogólnie wygląda. No ale tu inni też już trochę tam grają i też się dzielili wrażeniami. No od 0 do 5 no to bym 4 dał, nie mogę dać 5, bo gra jest mocno niedoskonała, ale jest fajna, jest wciągająca na pewno i tam mi się już, słuchajcie, mi się już tak właściwie nie chce w nic grać. Teraz akurat jak dostałem od Balka NS-a konsolkę wspaniałą, PS Vita, to się tak trochę ożywiłem i z przyjemnością gram sobie w gierki, ale to jest coś nowego. To jest obcowanie z nowym sprzętem. Tutaj mam normalne joysticki, trzymam sobie w ręku, ekranik, różne fajne gierki, dostałem całą bibliotekę gier do tego. Dzięki w ogóle, ziom. No i co? I sobie gram w małe gierki zamiast w dużą gierkę. W ogóle tak growo się zrobiło, nie? Przypominam, że w weekend, teraz się w ogóle będę częściej pojawiał. Trochę odpocząłem sobie, trochę nabrałem chęci, żeby znowu nadawać. No ale dzisiaj akurat tak bardziej growo. gadamy sobie o cyberpunku. Jakbyście chcieli się jakoś tutaj wypowiedzieć swoje zdanie na temat gry, czy jakieś odczucia, wrażenia, to zapraszam. Nocne Radio, Skype, możecie dzwonić.

0: pod pewnymi względami gra jest gorsza nawet od takiego Grand Theft Auto, można powiedzieć, jeśli chodzi o symulację całego tego świata. No bo tak, samochody mają jakąś dziwną fizykę, nagle samochód gdzieś podskakuje, coś, można wjechać w coś. Wbiegamy na jakąś postać i też nie ma czegoś takiego jak w GTA, że ona się przewracała. Najlepsza fizyka to w ogóle była w GTA 4. W GTA 5 okroili to trochę, ale tak często się dzieje z grami. Na przykład drugi Far Cry był pod pewnymi względami, jeśli chodzi o symulację świata, o to jak się ogień rozprzestrzenia, jak coś podpalimy, jak się drzewa palą, że w końcu tam drzewo się pali i padnie, nie? Było to o wiele bogatsze, nie? Ale potem uprościli, żeby zyskać trochę mocy i w coś innego to zainwestować, być może. Na przykład w lepszą grafikę, nie? W ogóle ludzie zbyt chyba mocno się skupiają na tej grafice, w tej grze Cyberpunk. A gdzie właśnie ta przygoda, dialogi, scenariusz? Przecież to jest najważniejsze, nie? Też się ludzie tak rozbestwili trochę. Ja pamiętam takie czasy, gdzie się często uruchamiało jakieś gry, które w ogóle chodziły w 10 klatkach na sekundę. Grać się w to nie dało. Mimo, że Lara Croft miała szpiczaste, stożkowate cycki. Takie, wiecie, jak dwa stożki. I nie było żadnych efektów. Nic nie było w ogóle. Tekstury tylko się biegało. I człowiek z wypiekami na twarzy na to patrzył, nie? Bo to było 3D. I uruchamiał to na jakimś archaicznym sprzęcie, na którym to się nie dało grać. I kombinował, zmniejszał sobie ekran, że miał wielkość ekranu, znaczka pocztowego. Po prostu ludzie nie byli tak rozbestwieni. Dzisiaj coś działa w 25 klatkach na sekundę, to jest już dramat. To już w ogóle w to się nie da grać, nie? Bo się przyzwyczailiśmy, że można grać w 60 klatkach na sekundę i poznaliśmy, jaka to jest płynność, jak to fajnie działa. Jeszcze co więksi szczęśliwcy, których stać na jeszcze lepszy sprzęt, to sobie zagrają w jakiegoś tam Spidermana w 120 klatkach na sekundę. Nie wiem, mówi się, że ludzkie oko rozpoznaje maksymalnie 60 klatek na sekundę. Słyszałem też informację, że ludzkie oko nie rozpozna więcej niż 16 milionów kolorów. No i to chyba jest akurat prawda, ale z tymi klatkami to różnie może być. Wydaje mi się, że mózg ma zdolność do interpolowania sobie takiego swego rodzaju interpolacja, czyli po prostu nawet jak nie potrafi odczuć w pełni tych 120 klatek na sekundę, takiej płynności, to mózg sobie to jakoś wszystko i tak wygładzi fajnie, że jednak będzie to odczuwalne w stosunku do 60 klatek, że odczujemy jakoś jednak różnicę. Nie może nie będzie takiego skoku jakości między, nie wiem, 20 a 60, nie? Czy coś w tym stylu. Tam kiedyś były gry tekstowe, wszystko miało kolor i rozdzielczość wyobraźni. No jak ładnie napisał Lobo, jak poetycko. No tak, tak to wygląda. Tak to wygląda. Pierwszy jakiś tam poszukiwacz przygód, jeszcze z czasów Spektrumów, Komodorków, Atari, komputerów 8-bitowych, to był zrobiony z kilku pikseli, z kilku tych kwadracików na krzyż. Wyglądał jak jakaś wyklejanka, nie? Dziwna. Po prostu no, taki kwadraciak dziwny. Nie było widać ani wyrazu twarzy, ani oczu, ani nic. Taki ludek śmieszny. Dziś mamy gry, które jakoś tam dążą do realizmu. Często niektórzy są takiego zdania, że grafika komputerowa zatrzymała się w miejscu, że już nie ma takich rewolucji jak kiedyś. A ciekawi mnie, co Gumball na ten temat uważa, który właśnie się tu przyłączył. To jest człowiek, z którym mogę sobie pogadać o takich rzeczach. Cześć, Gumball.
1: No cześć, właśnie przez chwilę grałem w Cyberpunka, tak chyba 1,5 godziny, pierwsze wrażenia. To ci mogę powiedzieć, że spodziewałem się tragedii pod względem grafiki, bo początek mnie zachwycił, ale jak tylko wjechałem do miasta, to powiem ci, jak na mój komputer, a wcale nie mam najwyższych, powiedziałbym, że to średnie, wysokie, to po prostu gra mnie zachwyciła. No powiem ci, że tak wywalonego miasta jeszcze nie widziałem, bo praktycznie gdzie tam jechałeś, to wszystko było takie ogromne. Nie tak jak w GTA, że tam to wszystko jest takie malutkie, bo to GTA jest takie małe. Tutaj to wszystko wygląda, żyje. Nie wiem, po prostu idę do pierwszego miejsca, tam jakiegoś bloku, gdzie się wchodzi, po prostu czujesz, że możesz wyjść i pójść sobie gdzie chcesz, albo coś zrobić, albo tutaj gościa zabić, albo nie wiem. I to po prostu ta dowolność już na samym początku tak ci strzela, że po prostu ja się czuję jak dziecko takie małe, po prostu chcę wszystko sprawdzić, biegam tutaj, po prostu gra fenomenalna, pomimo że Cyberpunk te klimaty nie moje, po prostu gra mnie wciągnęła już po pierwszej godzinie, ja chcę więcej, no po prostu to jest niesamowite.
0: Czyli co, mają rozmach skurwysyny, chciałoby się rzec. Mają rozmach skurwysyny. Wszystko jest tam takie epickie, wielkie. W końcu widzimy przeogromne budynki, wieżowce. Ale właśnie ten taki jakby całokształt. Patrzysz sobie na to miasto i ono tak tętni życiem. Jeżdżą samochody, ludzie. Tam w ogóle jest ciekawe ustawienie, parametr. Można jakby decydować o tym, jak gęsty jest tłum dookoła nas. No i wiadomo, że jak więcej ludzi dookoła nas, tym gorzej to wszystko będzie działać, nie?
1: Ja stwierdzam, że pomimo, że ta gra nie działa tam najpłynniej, włączyłem sobie tutaj jeszcze parę opcji w moim monitorku, żeby to trochę upłynnić, bo mam tego FreeSync'a. No ale powiem ci, że nie gra się źle. Ja myślę, że to nie jest najgorsza optymalizacja, chociaż wcale nie najlepsza, bo uważam, że to lepiej zoptymalizowane gry. Ale pod samą grywalnością, po prostu już początek gry po prostu strzela do mnie tym, że możesz zrobić co chcesz. Po prostu podchodzę do misji, tutaj typo ci coś każe robić, ty możesz po prostu wybiec, zestrzelić wszystkich. Tam jak wchodzisz gdzieś do budynku, to też możesz pogadać z każdą osobą, coś tam zrobić, tu masz do zakupienia coś. I tak naprawdę to była ledwo godzina. A ja się zastanawiam, co będzie, jak pogram sobie w to, nie wiem, 3 dni. To ja pewnie będę chodził, każdy budynek zwiedzał, tam nie wiem, będę się jarał po prostu tym, bo aktualnie to jest taka podjarka.
0: No, czyli widzicie, Gumball zajarany gierką. No to fajnie słyszeć też głos taki, wiesz, że ktoś po prostu mówi, świetna zabawa, dobrze się bawię. Jest git, nie? Bo zawsze się można do czegoś przyczepić. Właśnie trochę takie czepiastwo chyba jest. Gdyby ta gra wyszła z jakiegoś pod ręki jakiegoś nieznanego studio, stąd ni zowąd, nikt się nie spodziewał, to by wszyscy piali i nikt by złego słowa nie powiedział. Ale dużo zależy od tego, kto zrobił, jakie oczekiwania wzbudził, kto za tym stoi. No i tak ludzie trochę ideologii do tego wtryniają za dużo. Ale czyli co, ogólnie się chyba z tego, co słyszę, dobrze czujesz w świecie, gdzie chodzą półnagie lafiryndy, gdzie jest dużo narkotyków, seksu, strzelanin, to jakoś się swojo czujesz. A co by to było, jakbyś jeszcze założył hełm do rzeczywistości wirtualnej, to byś się zakochał w tym świecie i już chciał tam zostać.
1: No, myślę, że tak. Chociaż sądzę, że jest pewna rzecz, której mogę się przypieprzyć. Akurat strasznie słabo wytłumaczone są niektóre koncepty gry, to znaczy masz dużo tekstu, ale nie są kontekstualne, to znaczy wszystko działa, ale to musisz sam do tego dojść albo czytać to wszystko, czego ja nie lubię w grach. Ja lubię, jak gra ci jasno pokazuje pewne rzeczy. Tutaj jest bardzo dużo mechanik i te mechaniki trzeba się wyuczyć, trzeba dużo rzeczy wiedzieć i one nie zawsze są takie jasne, to znaczy na przykład jakieś tam skradanie się, jakieś zabijanie po cichu. Jest na przykład, że musisz podejść i nacisnąć F. No przypomina mi się to z Far Cry'a, ale na przykład znam gry, gdzie to wygląda w taki bardziej kontekstualny sposób. Czyli podejdziesz do kogoś z tyłu i wystarczy, że zaatakujesz go, to z automatu go jakby, wiesz, atakujesz znienacka. A tutaj jednak coś musisz dodatkowo zrobić, więc sądzę, że pewne rzeczy mogły być uproszczone. Jest strasznie dużo tego, to jest na pewno, może nie minus, tylko takie, no dla mnie problem akurat, ale sądzę, że to jest do nauczenia i jak już się człowiek nauczy, to jest świetna zabawa.
0: Ta gra jest strasznie, mi się tak powiem w cudzysłowie, generyczna. Znaczy, w Wiedźminie mieliśmy na sztywno ustawionego bohatera, który miał swój charakter, swoje zachowania. Tutaj robisz sobie dowolnego, łącznie tam z tymi atrybutami, co gadaliśmy, że fujarka czy bez. Ludzie też jacyś tacy na kolorowo ubrani, wszystko pstrokate. Duża dowolność w graniu. Znaczy, wiesz, o co mi chodzi, że to wszystko tworzy taką jakby czystego sandboxa, nie? takiego, w którym to ty decydujesz, w jaką grę grasz. Zupełnie już.
1: No i chyba to jest właśnie najlepsze.
0: Symulator człowieka, nie? Może wiesz, może się będą takie jakieś dziwne hece, jak w przypadku Diablo, że ktoś zmarł, tak grał, że aż umarł, to tutaj będą, że kupił sobie jakiegoś Oculusa Questa, wydał ostatnie pieniądze od babci na hełm wirtualny i nie chce zdejmować. Przykleił sobie klejem i chce żyć w cyberpunku i nie je, nie sra. No, będą
1: myślę,
0: takie hece może.
1: Że nie, że Cyberpunk nie byłby dobrą grą VR, za dużo tego. Myślę, że byś się pożygał, w sensie niedobrze by się zrobiło. Tam jest za dużo punktów odniesień, świateł, nie ma na czym skupić wzroku, a VR to jest ważne, bo jak zaczyna ci gdzieś to wszystko latać, to twój błędnik dostaje świra i myślę, że w tej grze po prostu to by nie wyszło i ktoś by naprawdę mógł zezgonować po takim VR.
0: No może, może. Pamiętam, że duże wrażenie na mnie zrobiło... Oglądałem gameplaya jakiegoś tam streamera, który no... To chyba był Energeek, który grał sobie oczywiście na jakimś tam wypasionym sprzęcie, z włączonym wszystkim. I on sobie jechał samochodem i przez szybę, na której było widać rozbryzgi wody, bo padał deszcz, noc, deszcz, neony, ludzie chodzący po ulicach, jakaś rozmowa, no niesamowity klimat, nie? Czyli po prostu już takie, no, kwintesencja cyberpunka, czyli takie, wiesz, trochę z noir, trochę właśnie science fiction, noc, neony, rozmyte, wszystko pięknie, gra świateł, no ale to już jak masz włączone wszystko, bo tam się da bardzo dużo włączyć i wyłączyć w tych ustawieniach graficznych. No, ja to sobie mam taką grę na poziomie Duke Nukem Forever bardziej, no.
1: Ale... To jest źle? Ja też nie mam wcale najlepszej. Mam tego GTX-a 1070 i tam coś tam ustawione, coś tam zmniejszone, ale zabawa jest przednia, no.
0: GTX 1070 to taka chyba kultowa, dosyć, znaczy taka ceniona karta, nie? Chyba to jest 1070 Titanium, coś takiego?
1: BBS Ti, bo Ti to było potem, a 1070 była popularna. Tytan też był, znaczy Ti, bo to Tytan się nazywa, też był, ale 1070 bardziej. Teraz ludzie przechodzą na 3060 Ti albo 3070 z tej karty, bo w zasadzie no nigdy się nie robi przeskoku z generacji na generację, zawsze co drugą się skacze.
0: A jak byś się odniósł, myślisz, że Xenon trochę przesadza, że taka dobra karta graficzna to nie wiem, ile on tam mówił, 2000 czy coś, że równowartość najlepszej, najbardziej wypasionej konsoli, faktycznie są teraz takie drogie te karty graficzne, lepsze?
1: Są, ale dlatego, że je ciężko zrobić i w sumie Nvidia nie ma konkurencji, więc to też. AMD trochę teraz robi i to no, podrożało cholernie, no. Ja też patrzę na to pod względem tego, co kiedyś było, tylko że kiedyś też te karty... Porównaj sobie takiego na przykład WDFX, jak on wygląda. To jest malutka karta, nawet chłodzenie to jest jakiś mały wiatraczek, a dzisiaj to masz tak, 3 wiatraki, kawał bloku metalu do chłodzenia, żeby tam było. No i masz cholernie dużą płytę, no to chyba jednak trochę ciężej wyprodukować, co nie?
0: Takie karty to w ogóle chyba, co mają 3 wiatraki i są takie super mocne, to one nieźle prąd chapią, nie?
1: 300 watów bierze na przykład AMD, no to wcale nie najwyższy, wiesz, nie najwyższy pobór, bo są jeszcze bardziej prądożerne.
0: A potem, wnusiu, co my takie mamy te rachunki za prąd? Ja nie wiem, to boiler tak, czy co, ja nie wiem. To.
1: Mamo, ja gram w Cyberpunk, ja tu pokój sobie ogrzewam.
0: No, fakt, tak kiedyś były takie żarty z właścicieli Commodore 64, że mają właśnie piecyk na zimę od razu, bo zasilacz taki był specyficzny, że tak rozgrzewał się. No to tak, no, iż technologia, panie. Czyli ale, co, no?
1: Ale widzę, że Zenek to chyba nie był w czasach WDFX-a, nie, oczywiście żartuję, ale jak on mówi, że karta na lata, to on chyba nie żył wtedy, bo kiedyś to raczej tak, no 15 lat temu to kartę się zmieniało co rok, bo co chwilę było lepsze, a szczególnie w przeskoku, milenium, kiedy tutaj był 2000 rok, to praktycznie co róż nowa gra to przeskakiwała nowe bariery graficzne. Teraz już tak nie jest, i nawet na sprzęcie drugiej generacji, tak zwanym starszym, albo w ogóle czymś tam innym można grać, a kiedyś to po prostu nie ma, bo nie masz pixel shadera dwójki i chuj, nawet gry nie odpalisz, to nawet cię nie będziesz miał co klepać, a dzisiaj to Direct 12 prawie co w każdej karcie, więc no, moim zdaniem jest lepiej niż było kiedyś, to ludzie narzekają, bo nagle się okazało, że popatrz, nie mogę włączyć wszystkich opcji na maksa, ale popatrz, możesz zagrać w tą grę. Kiedyś byś nie mógł, by ci po prostu by nie pozwolili nawet.
0: No, by ci wywaliło, że gra nie może się uruchomić, błąd numer tam, hashtag 019 i koniec. No ale Zenon też ma trochę racji, bo pisze, ale tyle nie kosztowały. No faktycznie, no dzisiaj to taka karta za 2000, no kto to widział? No dwa koła dać za kartę, tyle co za używany jakiś samochodzik. Za kawałek, wiesz, blachy, żeby trochę gra wyraźniejsza była i płynniejsza. Coś tu... Mi się wydaje, że strasznie karty podrożały wtedy, jak ludzie zaczęli kopać bitcoiny. To od tamtego czasu jakoś...
1: Wcale nie. Ja myślę, że po prostu ludzie zaczęli grać coraz więcej w gry, coraz więcej wykorzystywać komputery. To nagle... Bo kiedyś komputer to było coś, co po prostu mieli albo biznesmeni, albo ludzie, którzy tego potrzebowali. A dzisiaj co druga osoba ma komputer i wiesz, to, że spopularyzowało się to, nagle ludzie zaczęli to traktować trochę jak iPhony. Nie do końca, ale chcą więcej, chcą jeszcze więcej, a ci co produkują będą dostarczać. A że to za ceną, to inna sprawa, ale że ludzie kupują, to czemu nie?
0: Coś czuję, że teraz wielu wnuczków, wielu synków będzie przekonywało swoich rodziców, że do nauki potrzebują lepszy komputer z taką kartą graficzną, jakąś tam Power Titanium
1: do nauki!
0: GTX 2 do nauki. Zawsze można potem rodzicowi zapodać jakąś taką gierkę ściągniętą tam z gazetki czy coś, jakiś tam królik uczy czytać i pisać i pokazać, no teraz się uruchamia królik trójwymiarowy tutaj, no dziękuję babciu, a tam sobie wnuczek gra panią z fujarką i zarabia dupą na ulicy i rozwala przechodniów i dzieci przejeżdża samochodem. No, ale babcia się cieszy, że się lepiej będzie uczył, ma lepszy komputerek teraz.
1: No, powiem ci, a jak kupisz dla Flight Simulator i się nauczysz latać i zostaniesz pilotem?
0: Albo terrorystą. No, ja słyszałem, że ci, co walnęli w World Trade Center, to się uczyli na Flight Simulatorze.
1: A to pewnie nie wiesz ciekawostki, że była reklama Flight Simulatora przed 9-11 i tam gościu wlatywał właśnie w dwie wieże i tak babka do niego mówi, a ty zaraz wlecisz w nie, on tak, byłoby to fajne, co nie?
0: No nie gadaj, że takie rzeczy były.
1: No możesz sobie wygooglować, 9-11 tam Flight Simulator, a coś takiego znajdziesz, to było dosłownie chyba rok przed, nie wiem dokładnie, ale na pewno było. I potem Microsoft miał problemy. Znaczy, skąd oni mieli wiedzieć, nie?
0: No, słynne dwie wieże znalazły się też na jakimś tam fragmencie z The Simpsons. Było nawiązanie do tego, znalazły się w słynnych kartach Illuminati Steve Jackson Games. Tylko z tymi kartami chyba szury tutaj popełniają jeden błąd, że nie wiedzą... jak się wydaje, takie gry karciane, że się po prostu wypuszcza nowe karty z czasem, chociaż tutaj no nie dam sobie jajec obciąć, że akurat jakieś tam karty, które są się sprawdziły, jakieś przepowiednie w tych kartach słynnych, to czy to były karty wydane później, już post factum, czy nie, trzeba by to zbadać, ale jest to prawdopodobne, no większość karcianek wypuszcza nowe karty, więc czemu nie Steve Jackson Games do swojego Illuminati Card Game. Może zrobimy kiedyś jakąś recenzję tej karcianki. No, o. Ale dzisiaj o cyberpunku.
1: Tak, tak. Ja jeszcze muszę wtrącić dwa grosze swoje o tym, bo Potrzeba mówił, że sterowanie jest jak w... nie w Watch Dogsie, ale chyba w... Czekaj, ta gierka od Ubisoftu, taka wyścigowa. Czekaj, jak ona się zwała? No nieważne, taka wyścigowa to tam kto będzie.

0: podobała jazda, to po prostu jakoś klikło i to działa i to się miodnie jeździ. A jeszcze to, że czasem bohater nawet, to jest w ogóle takie śmieszne, że ja próbowałem w pierwszej misji wejść do samochodu, jako wiesz, ten co prowadzi tam, jak oni sprawdzają kontrabandę, chociaż nie wiem, czy ty grałeś jako, bo nomad to jest inna rzecz, ale ja gram jako nomad, to tam kontrabandę gościu sprawdzał i tam jak wychodziłeś od budynku, to ten Jackie na ciebie czekał. Ja myślałem, o pewnie będę musiał prowadzić samochód. Chuja, on prowadzi. I tak, o kurde, czyli oni też mogą w tym prowadzić samochody? No kurde. I takie pierdoły, ale tego się nie spodziewa człowiek. No kurde. No cieszy mnie, że gry idą w jakimś aspekcie bardziej realistycznym niż było, że wcześniej, o tylko ty jedziesz samochodem, bo nikt kurwa inny nie ma prawa jazdy. Albo, nie wiem, cokolwiek innego.
1: No ale wiesz, niektórzy też z kolei narzekają, że ta gra to taka jedna wielka cutscenka im się nagle robi, że tu za ciebie ktoś prowadzi, tu rozmawiasz, tu gdzieś idziesz prowadzony i że tak troszkę, wiesz, chętniej wow. by sobie więcej grali. Sam model jazdy samochodem mi się wydał taki sobie, wiesz, jakby gorszy niż w GTA.
0: No,
1: ten samochód
0: gorszy.
1: Jakby za bardzo jest czuły, ja tylko... kliknę tutaj strzałeczkę czy coś i on mi od razu gdzieś tam w kaktusa wali.
0: Ale to grałeś nomadem?
1: Tak.
0: No właśnie, bo ten samochód jest taki.
1: Aha, taki beznadziejny samochód.
0: No, on ma tak się właśnie tak jeździć. I mi się zdaje, że oni dobrze odwalili robotę na jeździe. Jest taka fajna. A jak już, to najwyżej będzie blisko GTA 4, gdzie mi się też podobało, pomimo, że było spieprzone. Ale no, powiem ci jeszcze jedną rzecz kontrowersyjną. Ta gra mi przypomina Far Cry'a trójkę.
1: Tak?
0: Pod względem wielu mechanik. Nie mówię, że to jest Far Cry 3, tylko dużo mechanik mi przypomina Far Cry'a trójkę. Tutaj te pierwsze wchodzenie na wieżę, tam interakcje w taki odpowiedni sposób, zwiady takie, tam używanie pewnych rzeczy, łączenie tutaj strzelania, używanie jakichś rzeczy, to było w Far Cry'u.
1: Branie z zakładnika, to znaczy, że się osłaniasz kimś, też tam było, właśnie się pojawiło.
0: Tak, tak, i właśnie gdzieś mi się ten Far Cry cały czas gdzieś pojawiał, tak w głowie, mi się, kurde, no przecież... A Far Cry mi się podobał, trójka, to była spoko gra.
1: Mi też, to nawet sobie kupiłem po latach i nie wiem, czy nie gra mi się w niego przyjemniej niż Far Cry'a 5. Po prostu Far Cry 3 miał fajny klimat. Ta właśnie rajska wyspa, ten was, psychol niezły. Fajne przygody tam po prostu były, nie? Porównałem sobie te przygody z tymi z GTA 5 i no myślę, że GTA 3 do przodu tutaj jest, jeśli chodzi o różnorodność przygód, wyzwań.
0: GTA 3?
1: Słucham?
0: GTA 3 powiedziałeś chyba.
1: Aha, to przepraszam, chodziło mi o Far Cry'a 3. Far Cry 3 jest moim zdaniem do przodu fabularnie i klimatycznie do Far Cry'a 5. No teraz już szóstka, w której pojawia się ten aktor, nie pamiętam jak on się nazywa, ale grał Gustavo w Breaking Bad, taki murzyn o złowrogiej twarzy. Gustav, tak. No, tak więc może być też... Chociaż Far Cry'e się zapętliły po prostu, jest ciągle to samo, odgrzewane po raz tysięczny i to już trochę za mało tam nowości jak dla mnie. Zmienia się jakby skórka tej gry, nie? Wizualnie. A wracając do Cyberpunka, masz jakieś tutaj przypuszczenia, jak to będzie dalej z tą grą? Co tam się będzie działo wokół niej?
0: Jeśli chodzi tutaj bardziej co ja w grze się spodziewam teraz, czy może bardziej co się spodziewam, że jakieś DLC, czy może coś, bo tutaj tak nie sprecyzowałeś.
1: No bo to takie niesprecyzowane pytanie, takie bardzo
0: no
1: ogólne.
0: Dobrze, no ja obstawiam, jeśli chodzi o mój gameplay, no że gra będzie szła swoimi torami do momentu, kiedy spotkasz tego Kiana, gdzie tak naprawdę ta gra pierdolnie. Wtedy to będzie dopiero tak naprawdę ta gra. Teraz to jest jakieś takie plomkanie po wodzie, a dopiero wtedy jak spotkasz tego gościa, to wtedy będzie, nie wiem, jakieś prawdziwe misje, że będziesz tam wychodził, robił jakieś rzeczy, nagle już naprawdę... że to będzie jaja urwało, nie wiem, będziesz może w helikopterze tam kogoś zabijał, może tam gdzieś musiał się skradać przez cały budynek, nie, że nie tam, że jakieś jedną lokację, tylko cały budynek, ja nie wiem, bo nie wiem, czy takie rzeczy będą, ale może się spodziewam.

0: czegoś takiego, że tam wiesz, byś musiał gdzieś przechodzić, jakieś kurde robienie, jakieś fiku-miku tutaj gdzieś musisz zrobić, jakieś questy, które będą się ciągnęły, albo na przykład nie będziesz miał jakiegoś jasno rzeczy wyjaśnionych, takie rzeczy, których nie wiem, wręcz nie ma w grach. Taki trochę gothic powiedziałbym. Że jakiś quest na przykład masz do zrobienia, oni ci mówią, a to nagle nie da się go zrobić, ale coś zaczynasz szperać w innych questach i nagle do zrobienia, da się. Także wiesz, oczekuję trochę nieoczekiwanego.
1: No właśnie, ten moment, w którym pierwszy raz usłyszymy od Keanu Reevesa "We know too much! We know too much!" No, to będzie wiekopomny moment na pewno.
0: Ja myślę, że Keanu Reeves to jednak do dupy jest aktor głosowy jednak. Nie aktor, tylko aktor głosowy.
1: On ma taki zawsze taki sam sposób mówienia, taki jak taki, wiesz, amerykański dude, nie? No, come on, ten... man!
0: Może do Rockowca to pasuje, nie wiem, ale dziwnie, tak jak widziałem te trailery, to on tak jakoś sztywno mówi, pomimo, że wiesz, że masz tam ta główna postać jakoś tak fajnie gada. Ten w ogóle Jackie to jest świetna postać. Ja już wiem, że on pewnie umrze, to nie musicie mi mówić.
1: Tak, taki fajny, że musi umrzeć, no, nie?
0: Przecież kurde, gość jakiś super, nie? Już mi się podoba, typu, ale kurwa wiem, że umrze. Kurwa wiem to. Nawet gdzieś chyba widziałem, że umarł w jakimś trailerze, także no po prostu już jestem wkurwiony z automatu na to, bo wiem, że taki typ, o taki fajny, tu można zagadać, tutaj wiesz, tutaj idzie na paniury, wiesz, jaki typowy.
1: Taki swojak, taki ziomek, po prostu fajny ziomek, nie? Tak no. Też mi się wydawało, ale tylko to widziałem na gameplayach cudzych. Jeszcze nie poznałem Jackiego nawet, tylko tak opieram się na tym, na jakichś tam rozmowach, co widziałem, że taki sympatyczny gostek. No faktycznie, no pewnie umrze. Już widzę tutaj Gambola, jak przy komputerze krzyczy "No!" o 4 w nocy. Nie!
0: O dziwo, powiem ci, nawet tą grę udało mi się streamować, bo tak zestreamowałem ją na Twitch o 1,5 godziny. I o dziwo, powiem ci, że strasznie mało procesora zżre. Bardzo, bardzo graficzno żerne, ale tak na procesorze jakoś nie siadało, także spokojnie mogłem streamować. I to w sumie fajnie. No,
1: to może nam byś coś postreamował? Ja bym ci dał kluczyk tutaj do kluczyk sieciowy i byś nam jakiegoś streama zapodał, bo inni nie za bardzo mogą. No mi już nie wystarcza kompa. Potrzeba też już tam mu klatkuje.
0: No tak, ale...
1: Palka NS to w ogóle to już nie da rady na swoim
0: 60.
1: PS. Co?
0: To też nie będzie stałe, bo ja zwykle mam pomiędzy 30 a 60, coś takiego. Nigdy nie spada poniżej 30, nawet bez streamowania, bo u mnie akurat streaming jest tak ustawiony, ja mam pod NVK i ładnie ustawiony, że on nie wpływa na grę, ale po prostu sama gra mi tak lata od 30 do 60, ale to chyba nie będzie problem, bo większość osób i tak 30 klatek pasuje, jak się coś ogląda.
1: Zresztą u nas w nocnym radio tu nadajemy w 1280, wiesz, na 720 w 30 klatkach zwykle.
0: Byś się zdziwił, jak ja nagrywałem na YouTube'a, to ja kiedyś waliłem nawet 10K, bo można było tych wiesz... znaczy 10 tysięcy tych kilobitów, coś takiego, czy jak to się tam nazywa, no. I wiesz, waliło się takie coś i ładnie wyglądało, a YouTube i tak to przetwarzał, więc nikomu nie buforowało, a jakoś była fenomenalna ostatecznie, docierała.
1: To co, to zapodasz nam któregoś dnia streama?
0: A kiedy chcesz? Kiedy chcesz, mogę robić. Mogę nawet zrobić takiego streama, tylko ja trochę sobie pogram. Że będę grał tak jak ludzie będą chcieli, nie? Tam ktoś powie, a tutaj weź zajeb go, to ja zajebię. Tam ktoś powie, a weź dawaj zrobić tak, to ja tak zrobię. No to mogę taki stream zrobić, nie? Mnie ciekawy.
1: Super by było. To może w weekend znalazłbyś chwilkę, żeby nam tutaj wszystkim pokazać. Bo wiesz, bo dzisiaj to taka audycja jak to w radio. No gadamy sobie i dyskutujemy o grze. Nawet by gameplay przeszkadzał trochę, bo bym się skupiał na grze i bym tylko głupie teksty walił. Ale kop, ale się wywalił, ale se głupi ryj rozwalił. Hehehe. No to jest trochę inna rozmowa. Ale ty byś zrobił taką na przykład audycję, w której właśnie słuchacze, słuchaczki mogliby sobie popodziwiać, jak to wygląda, w trochę lepszej jakości, bo masz tam, rozumiem, jakiś tam w miarę przyzwoity sprzęcik. Ta karta chyba jest dosyć dobra. A ile masz RAMu?
0: 16 z upgrade'em do 32 i to w bardzo krótkim terminie. Mhm. Także no 16 mam na razie, ale to nie gra w ogóle, nie jakoś mi ramowo nie robi problemów. To prędzej mówię, karta jest tym dołkiem najgorszym, bo procesor mam dobry, mam Ryzena 5 3600, ale no mówię, no tutaj karta najgorzej wypada, ale nieźle, naprawdę gra wygląda dobrze u mnie. Znaczy, no wiadomo, nie jest to fenomen z ray tracingiem, ale na playbacku wygląda dobrze. Także da się oglądać, jest naprawdę miodnie. Tekstury najważniejsze, że są na najwyższych, więc jak wiesz, są rejce, to wszystko ładnie wygląda.
1: To co, to zgadamy się jakoś może w najbliższym czasie. Tak, to na
0: pewno. Jestem na pewno chętny na takie rzeczy, bo teraz mam dużo wolnego, jestem nitem bezrobotnym.
1: To gratuluję, masz dużo czasu, żeby grać w Cyberpunk.
0: Specjalnie, to był plan właśnie, tak było z tym stażem.
1: Specjalnie poszedłeś do szefa, zdjąłeś spodnie i się mu tam na podłogę zdefekowałeś. Taki zadowolony gambol
0: Ale wiesz,
1: kopa
0: że to prawda, że z tym urzędem, bo ja tak poszedłem i powiedziałam, że mam wywalone, też już mi się nie chce, kompletnie. I chłopie zadzwonili do mnie z urzędu, że nie dość powiedzieli, że potwierdzili, że miałem rację i zostawili mnie jako bezrobotny, to jeszcze mi kasę chcą spłacić.
1: No to żyć, nie umierać, fajnie, no. Widzicie, gambola się zapytali, a co pan potrafi? W sumie nic. A coś się panu chce w ogóle, może? Nie, no chcieć to też mi się nie chce. To może pan by tu się zgodził na taką propozycję? Nie. No i poszedł i sobie przynajmniej ma czas, żeby grać w Cyberpunka. I będzie grał u nas też na antenie. Już niedługo. No to co, Gumball, to dzięki za telefonik i za twoje tutaj, za twoją recenzję.
0: Tomisiu, 8 giga. No, to tak. Dziękuję. bardzo jestem zadowolony. Chciałem podziękować wszystkim, to szczególnie zasługa rodziców i do zobaczenia.
1: Trzymaj się, hej.

0: Ja gram na 8 giga RAM-u. Sam nie wiem, czemu jeszcze nie kupiłem więcej. Może się przejdę w poniedziałek i kupię sobie w końcu do 16. No, bo to czuję, że są problemy, tak? Przy edycji wideo to w ogóle już siada wszystko. Zamula ten komputerek mój biedny. No, tak więc mamy nowy towar eksportowy. Papież Polak, Waleza, pierogi, Wiedźmin i Cyberpunk. No, bez wątpienia ciekawa przygoda. W ogóle to ja na to wszystko zawsze patrzę jak na takie zjawisko, że są dookoła nas ludzie, którzy odpływają nagle, rezygnują z życia i grają sobie w tego cyberpunka. Wciągają się, chłoną ten świat, wchodzą w niego. To jest to ciekawe zjawisko, nie? W pewnym sensie. W ogóle mówię, dla mnie cyberpunk jest takim światem, który nawiązuje do naszego tutaj i z takich różnych uniwersów science fiction, no to wydaje się dość bliski temu przynajmniej trendowi, który jest i który postępuje. No bo powiedzcie, czy... No słuchajcie, gadam z typiarą, która tutaj sprzedaje kurczaczki pyszne, różne fajne rzeczy. Taka fajna, ładna dziewczyna, ale ma dziwną fryzurę. Jest tak na wikinga trochę, nie? Mi się podobają takie właśnie pogańsko-punkowskie klimaty. Ma wygoloną całą tu po bokach głowę, z tyłu też taka łysa, ale ma jakiś taki ten... długie włosy, tak na czubku, nie? Jakieś tam coś porobione. I ona mi zdradziła, że ona wydaje, słuchajcie, 400 miesięcznie na taką fryzurę, żeby to jakby pielęgnować, żeby utrzymać tą fryzurę, nie? No i tam... utyskuje, że no tyle pieniędzy, po co mi to było, no ale jest, jednak no się zdecydowała i trzyma się tego właśnie. Na same włosy wydaje, no dziewczyna, która sprzedaje kurczaki, bardzo sympatyczna, w ogóle fajna dziewczyna, ale trochę nawet się tam dowiedziałem, bo no wiecie, zamawiam, to słyszę, o czym sobie tam rozmawia jedna dziewczyna z drugą tam panią, która sprzedaje. No i taka babka, która się lubi lać, gdzieś tam na imprezach jakieś bójki, coś, ostrzyżona właśnie tak cyberpunkowo trochę, można powiedzieć. Ma taki jakiś dziwny pióropusz tutaj, wygolona tutaj tego. No i tak ludzie dzisiaj, słuchajcie, kogo znacie dzisiaj bez dziary, bez tatuażu? Wszyscy są wydziarani dookoła, nie? Chyba rzadziej można spotkać kogoś, kto nie ma żadnego tatuażu w ogóle, to jakiś ewenement. Unikat. Relikt dawnych czasów. Dziś wszyscy... W ogóle wróciła moda taka właśnie inspirowana trochę kulturą punkową. Zobaczcie, ilu ludzi się dzisiaj wygala po bokach, zostawia sobie jakiś takiego czuba, czy takiego mini irokeza, wiecie, takiego nie irokeza, irokeza, tylko tak, że mają po prostu no tylko na górze te włosy trochę dłuższe. To jest wszystko inspiracja właśnie modą jakąś tam punkową trochę, wydaje mi się, nie? I pogańską, te pogańskie klimaty. Wyszły świetne seriale, nie wiem, Rzym, Wikingowie. Ludzie się tym zafascynowali. To już było coś, co było w odwrocie. Można powiedzieć, nie? Kojarzyło się z czymś archaicznym, że jakieś piraci, Wikingowie. To... No a przyszedł czas, że nagle się zrobili znowu popularni piraci. Za sprawą może Piratów z Karaibów z Johnnym Deppem. Jak się Disney wziął za te klimaty, no to nagle wypromował, można powiedzieć, piractwo na cały świat i nagle dzieci się zaczęły przebierać za piratów znowu, nie? No pamiętam, że to tak za moich czasów, jak byłem całkiem mały, to się właśnie przebierało za pirata, za kowboja albo za Zorro. Ja za Zorro się przebierałem często. Za Zorro. To ciekawostka. Możecie to wykorzystać przeciwko mnie. Teraz, że... To już były takie tutaj, o, wściekłe ataki, że Krawiec już 20 raz mówi o kobiecie z fujarką i że to jakiś fetysz chyba ma. Chyba nie. A może mam. Ja mam wszystkie możliwe fetysze. Okej, mam tutaj polecany utworek od DJ Grześka, naszego kolegi. To może zrobię przerwę muzyczną i puszczę wam utworek polecany przez Grzegorza. Posłuchajmy, a ja wracam za 4 minuty. 2040. Całkiem zacny hip-hop. Już wolę taki, niż taki, który ciągle opowiada o ziomeczkach, którzy na Klatkowskiej sobie stoją i palą zioło. I pan policjant zły przyszedł i pałą leje dla ich dobra. Rzekomo. No, tu przynajmniej jest jakaś treść i takie tematy, które no, nawiązują trochę właśnie do tej wizji świata przyszłości. W ogóle jak dla mnie to ten świat przyszłości właśnie cyberpunkowy jest dosyć, tu się nie wszyscy zgodzą, ale jest dosyć trafiony. Jakby brać pod uwagę obecne jakieś trendy, to myślę, że tak się to skończy, nie? Mówiąc krótko i na temat, tak się to skończy. Właśnie konsumpcjonizm, dekadencja, pewna sztuczność dookoła, wszystko sztuczne, wyprodukowane, kup nowe, odejście od jakiejkolwiek duchowości na rzecz konsumpcjonizmu, hedonizmu i tak dalej. Wszechobecny seks, reklamy, banery, właściwie no, idziesz i oglądasz dalej banerki reklamowe, reklamy, klikasz, oglądasz, akceptujesz, nie akceptujesz, wszystko to dookoła nas, nie? Hologramy, reklamy, product placement, korpożycie, życie ustawione nam przez wielkie korporacje, tak będzie wyglądało. Bez wątpienia, a wszystko w tym kierunku idzie, myślę, że pieniądz wygrywa jednak. Popatrzcie, wszyscy są bardzo za pieniądzem dzisiaj, no jest to... Stało się to właściwie czymś naturalnym, że ludzie są za pieniądzem bardzo i że pieniądz jest właściwie sensem życia. Nawet jak ktoś żyje trochę według innych wartości, ma inne jakieś pasje, nie wydaje się osobą, która jest przywiązana tak bardzo do dóbr materialnych, to gdzieś tam ta presja otoczenia, presja tej rzeczywistości sprawi, że w końcu ta osoba też powie, no dobrze mieć te pieniążki, no jak bez pieniążków to ciężko, nie? I się zajmie ta osoba też zarabianiem. Ktoś, kto dzisiaj odrzuca te rzeczy, to właściwie kończy jako taki półmenel, trochę jak ja, nie? Właśnie niewykorzystane szanse, jestem postrzegany jako wręcz taki trochę czasem frajer, ktoś, kto się nie potrafi dopasować do pewnych standardów współczesnego świata. Ale znam też paru, nawet ci ludzie, których znam, którzy są najbardziej tacy anty, którzy są, o których no, w życiu byście nie powiedzieli, że są materialistami, to nawet oni jakby są jedną nogą tu, drugą nogą tam, nie? Czyli jakby dojście do pewnego etapu, wspięcie się na tej drabinie hierarchii w firmie, pewien tam dorobek zawodowy sprawiły, że po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby żyć jako taki właśnie nomad niby. Jeść zdrowe, bioorganiczne jedzenie, być uduchowionym, ale to wszystko kosztuje. No, możesz sobie tak żyć, jak jesteś pracownikiem korpo i zarabiasz 10 koła, 15 koła, 20 koła. Są takie osoby, nie? Tutaj myślę nawet wśród nas, no to łatwiej wtedy jest o wiele powiedzieć, zrobić sobie dready, być takim trochę odludkiem, może takim trochę renegatem w tym świecie korpo, biznesu, bo masz te dready, jednocześnie chodzisz w garniturze. Wiecie, do czego zmierzam, nie? Że niektórzy bardziej tak chcieliby, albo mają taką pozę, pozują na tych, którzy uciekli, odłączyli się od systemu. No, jak masz piękny, duży dom, gospodarstwo, to ci się łatwiej odłączyć od systemu, nie? Jak cię stać, żeby sobie kupić jednego dnia 5 agregatów prądotwórczych, masz spiżarnię zaopatrzoną, studnię, no to sobie możesz być renegatem i sobie być antysystemowcem. A jak ktoś mieszka, jak ja na przykład, w wynajętym mieszkaniu, żyje od pierwszego do pierwszego.
1: Złotych. Na stek z in vitro.
0: O, na stek z in vitro, dziękuję. 3 dyszki aż od Grześka. No dzięki, dzięki. Stek z in vitro, no właśnie. Wszystko z probówki. Cyfrowe życie, wszystko z probówki. Ciężko dziś być osobą wyzwoloną. To łatwo mówić komuś, kto ma właśnie zabezpieczony byt, oszczędności, nie? A ktoś, kto żyje od pierwszego do pierwszego, jest zdany na inne osoby, to ktoś taki staje się trybikiem w tej machinie i nie za bardzo ma możliwość, żeby się odłączyć, bo jako trybik zginie po prostu. A jak ktoś jest bardziej machiną taką, która sama może sobie działać, no to ma lepiej. Kuźwa, kupujesz nawet jak nie potrzebujesz, idziesz z trendami, musisz mieć najnowszy model butów, ciuchów, telefonów itd. Jak nie masz, to jesteś wyalienowany. Pisze Lobo. Może nie do końca. Dziś nawet myślę, że osoby, które chciałyby żyć po swojemu i na przykład, nie wiem, jakiś młody chłopak przyjdzie do klasy i powie, ja mam jakąś tam Nokię starą, nie, z monokrystalicznym wyświetlaczem, to może nawet niektórzy powiedzą, o, wow, szacun. Fajnie, nie? Ktoś powie, że na przykład, no ale częściej chyba jednak, nie, no młodzi mają taką presję, nie, że zawsze muszą wszyscy ci młodzi muszą wyznawać ogólnie obowiązujące trendy, czyli no muszą grać w to, w co się gra, muszą oglądać to, co się ogląda, słuchać tego, co się słucha i ubierać się w to, co się ubierają inni, bo jak przyjdziesz w jakimś sweterku, w jakichś sztruksach i śmiesznych trampkach, to cię wyśmieją i już pozostaniesz ofiarą do końca swoich dni. Nie, z tego trybu ofiary też można jakoś wyjść, wydaje mi się. Tutaj nie ma jakiegoś większego problemu, tylko no ludzie nie wiedzą za bardzo jak, nie? To też trochę ciężko wbrew sobie coś robić. Jak ktoś jest raczej spokojny, bezkonfliktowy, no to ciężko mu się zmienić w kogoś, kto walczy o swoje prawa. Tutaj w Cyberpunku mamy fajnie, mamy trzy początki różne. Raz zaczynamy jako taka wieśniara nomadka gdzieś na zadupiu z zepsutym samochodem, raz zaczynamy jako pracownik już całkiem wysoko postawiony w korpo, który musi w różne intrygi się dać wpuścić albo się nie dać wpuścić i odczuje skutki tego, bo komuś coś zawdzięcza. No czyli takie korpo życie bardziej. Kwestia regulowania różnych zobowiązań, życia według pewnych zasad, które są no jednak narzucone, których przestrzegania się od nas oczekuje, nie? Ale w przypadku początku właśnie street, czyli jako ten ulicznik, człowiek ulicy, który ma kontakty w półświatku i tak dalej, no to też te zależności, te długi, spłacanie długów, zobowiązania, długi wdzięczności, to wszystko ma znaczenie. Tak tutaj zauważyłem, że to też jest fajnie jakby oddane, nie? No, domyślam się, że wśród nomadów też są te więzi rodzinne bardziej. Nomadzi są właśnie gdzieś tam w kontrze do tych korpo, ponieważ nomad to jest człowiek, który gdzieś jest bliżej jednak tej przyrody, tego życia rodzinnego właśnie w grupie, społeczność, rodzina, grupa, sztama, prawda, tu się trzymamy razem. Żyjemy w jakiejś biednej przyczepie, gdzieś na odludziu sobie, no ale są pewne też reguły gry. No, a no, nie wiem, jeszcze poznaję tą grę, i pewnie się podzielę wrażeniami. Muszę Gambola złapać, żeby wam zrobił gameplaya na żywo tutaj i pokazał, jak to wizualnie wygląda. No, to co? Może jeszcze ktoś chciałby tutaj pogadać? Nie wiem, na koniec możemy w ogóle zmienić temat, bo nie wiem, do 12 chyba posiedzę, może chwilkę dłużej, bo też nie wiem, nie chciałbym tutaj na siłę o tym cyberpunku teraz gadać w nieskończoność. W każdym razie postaram się teraz więcej nadawać, żeby bardziej zadowolić tych, którzy liczą na jakieś inne tematy, bo ich gry nie interesują, tak więc nie martwcie się, będzie więcej teraz trochę audycji. No, ostatnio to się trochę opuściłem, odpoczywałem, ale już wracam do żywych, więc będzie dobrze, będzie dobrze.

sumie tak się narzeka, że o, grę se kupił, będzie się alienował, uciekał od rzeczywistości, co to w ogóle, a gdzie realne życie? Ale tak chyba zawsze było, że ludzie lubili sobie uciekać od rzeczywistości trochę. Przecież taka książka. Otwieramy sobie książkę, leżymy sobie lampka, nie? Wygodnie się rozkładamy na kanapie, zapalamy lampkę i wchodzimy w ten świat książkowy. No to też tak trochę odpływamy. Tradycyjne gry RPG, te papierowe z mistrzem gry, kostkami, no to też wczuwamy się w klimat świata, odgrywamy jakąś postać. To dopiero właśnie taka psychodrama, to też trochę ucieczka. Narkotyki, też kolejny rodzaj ucieczki od rzeczywistości. Wierzenia, wiara, to też jest takie trochę odpływanie, nie? Rozmawianie o rzeczach, co do których nie mamy żadnych dowodów. Są to jakieś nasze przypuszczenia, marzenia, oczekiwania, jakiś wyznajemy po prostu taki pogląd, że coś jest więcej jeszcze na tym świecie, nie wiemy dokładnie co. Też takie trochę odpływanie. Jak często odpływamy? Nie wiem, ktoś sobie włączy radio, się zasłucha w jakiejś audycji, też odpływa. Filmy, gry, książki, komiksy. No, tak więc mamy taką tendencję ogólnie, żeby trochę uciekać sobie od tej rzeczywistości. Odpływać. Być przez chwilę kimś innym. Przeżyć jakąś przygodę, nie? Może taka atrapa. Kiedyś może ludzie mieli więcej przygód. Można było sobie na wojenkę pojechać, gdzieś tam łupy zdobywać, nie? Albo chronić jakiegoś miejsca na wezwanie, tam mobilizacja. Pływać statkiem, odkrywać nowe lądy. A dzisiaj chów klatkowy. Siedzimy sobie w tych naszych betonowych czterech ścianach. Jak to uciekłeś od życia? Jak rozmawiasz o grze z dziesiątkami ludzi teraz? Może gry łączą też na jakimś poziomie? Cyberpunk akurat, z tego co czytałem, nie oferuje gry online, czyli z innymi. To jest gra nastawiona na solowe przeżywanie przygód z komputerem i sztucznymi bohaterami. Ale kto wie, może się to jeszcze zmieni jakoś. No ale tak, no, nie wiem czy łączy, chyba nie łączy raczej taki cyberpunk ludzi. Łączy tam, że gadają o tym sobie, nie? To już bardziej jakieś Facebooki, media społecznościowe z takich nowych wynalazków łączą ludzi tutaj, to tak nie wiem czy coś łączy. Jak kogoś nie stać na dopalacze, to ogląda TVP, pisze Marcin. Krawiec, wiesz, że w dodatkach do gry Cyberpunk jest cały PDF z oryginalną książką PDF Cyberpunk 2020. O, to ciekawe. Czyli się dogadali, tak, że system jest za darmo dla właścicieli gry. No fajnie. Ma być multi, pisze Etimpert. No pewnie będzie. No, gra będzie rozwijana, to jest cały przemysł teraz, nie? Trochę mi się nie spodobała figurka kolekcjonerska, zestawu kolekcjonerskiego. Zestaw kolekcjonerski, jakby ktoś nie wiedział, to jest takie specjalne wydanie gry, gdzie macie wielkie pudło, różne dodatkowe tam zawartości, typu specjalna książeczka, specjalne pudełko, specjalny bryloczek do kluczy i czasem właśnie specjalna statua, czyli taka większa figurka, trochę cięższa, trochę mniej taka plastikowa, zrobiona z czegoś tam trwalszego. No i tutaj w tym przypadku no trochę mi się nie podoba ta figurka, bo to jest jakiś koleś na motorze, jakiś w dziwnej takiej pozycji, że on tym motorem zgniata, przejeżdża jakiegoś typa, jednocześnie strzela, no dziwnie to jakoś wygląda. Czemu niezwykły bohater, który gdzieś tam stoi sobie fajny, jakieś, nie wiem, tylko takie jakieś przekombinowane tak jakby, nie? Dla mnie to jest ta figurka, nie spodobała mi się jakoś specjalnie. Dodatkowo bryloczek do kluczy, metalowe pudełko jakieś na grę, jakieś nalepki, naklejki, nie? Taka najbardziej tandetny dodatek chyba, jaki można dodać gdzieś. Naklejki. Naklejka. No ale cóż, takie czasy, że ludzie się cieszą, że dostali naklejkę.
W ogóle można czasem sobie spojrzeć tak na naszą rzeczywistość z dystansu pewnego, nie? I zobaczyć, tak się wczuć może w trochę w sposób życia współczesnego człowieka, patrząc z perspektywy kogoś, kto żył, nie wiem, 500 lat temu, nie? No to mamy ludzi, którzy noszą na własne życzenie reklamy różnych marek. Reklamujemy, nie? Inne jakieś korporacje. Tutaj ktoś nosi Nike, tutaj Pumę. Jest dumny i zadowolony, że zapłacił kupę hajsu za jakieś dresy i tymi dresami jeszcze robi reklamę. Tu i tu, na piersi, na głowie, zabrakło na czole jeszcze naklejki, nie? Z logo. No to było sparodiowane w Idiokracji, gdzie wszyscy noszą... Gdzie ktoś potrafi nosić koszulkę, która ma 100 różnych logosów, nie? I taka jedna wielka chodząca reklama. No to jest taki świat trochę, mi się tak kojarzy właśnie. Świat cyberpunka kojarzy mi się trochę ze światem idiokracji. Jest taki trochę idiokratyczny, nie? Że taki plastikowy, dużo reklam. Ludzie też chyba nie za mądrzy. Znaczy, to jest też wygodny świat w ogóle, bo można tak. Na ulicy stoi jakiś ludek i się dziwnie zachowuje, macha rękami, jakiś błąd w grze. Można zawsze powiedzieć, że to nie jest glitch, jakaś usterka, że się animacje popsuły i on nagle zaczyna coś dziwnego robić, tylko on jest po prostu naćpany. Sami narkomani dookoła gdzieś dziwnie biegają, o ściany walą głowami. To nie są błędy, po prostu ci ludzie są naćpani. Można tak wytłumaczyć. No, ale w ogóle też sama stylistyka przedmiotów, te kanciaste różne rzeczy. Wiecie co? Jak tworzycie obiekty, samochody, meble, cokolwiek w 3D, to jakby złożoność tego obiektu bardzo drastycznie rośnie. Liczba jego tam po prostu tych, no, trisów, mówi się fachowo, czyli tych trójkątów, z których się ostatecznie składa każdy obiekt, rośnie wraz z liczbą zaokrągleń. Chodzi mi o to, że obiekty kanciaste są bardziej jakby ergonomiczne. Sprzyja to jakby wydajności w grze, nie? Że tej mocy nie potrzeba tak dużo. I moda, nie wiem, wygląd przedmiotów w tym cyberpunku jest po prostu tak pomyślany, że tam są takie rzeczy kanciaste, nie? Że samochód ma te błotniki bardziej takie kwadraciaste. Sam jest taki bardziej kwadraciasty, maska tego samochodu. I to jakby chodzi mi o to, że to się fajnie zgrało, że można, że to pozwoliło fajnie zoptymalizować grę. Ale od zawsze uważałem, że gry komputerowe zawsze prezentują w pewien sposób uproszczone światy. To, co by było zrobić najciężej, to świat rzeczywisty, w którym wszystko wygląda tak, jak widzimy dookoła, w którym jest podobna złożoność przedmiotów, ludzi, obiektów, ubrań. Światy fantazy, gdzie są miecze, magia, światy science fiction, gdzie jest technologia, polityka. To są takie światy, które pozwalają na pewne uproszczenia, bo zawsze możemy zawsze możemy zrobić jakieś opustoszałe miasto, gdzie nie ma dużo ludzi, nie? Zawsze możemy zrobić dziwnie wyglądające, uproszczone samochody i wytłumaczyć, że taki jest trend. Zawsze, dawniej ogólnie ludzi było mniej. Mniej się dookoła nas działo, nie było takiego przesytu wszystkiego, nie? Że wszystkiego dużo. Więc takie światy przypominające trochę średniowiecze typu fantazy pozwalają na dużo uproszczeń. Pierwsze gry to się wszystko tam działo w lochach, bo lochy było prosto zrobić. Po prostu macie dookoła ściany, lochy, nikt tam nie chodzi, nic tam się nie dzieje, bo to są lochy. No, stopniowo coraz bardziej akcja tych gier coraz częściej się rozgrywała właśnie w lasach, gdzieś w górach, no bo pozwalały na to możliwości komputera bardziej, nie? I tak to wygląda, no. Tutaj było i tak duże wyzwanie, bo tętniące życiem miasto, kluby, sklepy, mieszkania różne, tam nie wiem, bazy, wszystkiego tu jest dużo. Jak to się wszystko zmieściło w tych kilku gigabajtach RAMu, nie? Ciekawe, jak będzie w ogóle technologia postępowała, jeśli chodzi o wydajność sprzętu. Niektórzy twierdzą, że to się zatrzymało ze względu na pewne ograniczenia, które jakby tkwią w samej fizyce
że no po prostu ciężko już bardziej zagęścić w procesorze, nie wiem, ilość czegoś tam, nie wiem, zwojów się nie znam. Zwoje w procesorze. W ogóle przełamał kiedyś ktoś procesor, zobaczył, co tam jest w środku? Mi to ciężko sobie wyobrazić, co tam może być w środku takiego procesora, czy nawet takiego zwykłego chipa, nie? Który mamy gdzieś tam na płytce w jakimś urządzeniu elektronicznym. Co tam jest w środku? No z zewnątrz jest krzem, nie? A w środku? Co tam jest? Napiszcie, bo mi szkoda tu psuć, żeby zobaczyć, co jest w środku. To dzieci tak mają, nie? Że coś rozwalą, zepsują, bo są bardzo ciekawe, co jest w środku. Aż mnie nawet korci, żeby rozpruć tego cyberpunka i powyciągać sobie z niego jakieś modele fajne. Umiem to robić, już się nauczyłem. Są specjalne programy, słuchajcie, które się uruchamia, one się jakby doczepiają do samego pliku uruchamiającego gry, trochę jak wirus. I pozwalają potem wyciągać z gry różne rzeczy, jakby na własny użytek, nie? Mogę sobie wyciągnąć samochód na przykład z gry i sobie go gdzieś tam postawić na Unity i powiedzieć, że to ja zrobiłem i to nocne radio tam, neon dać w tle. Dzisiaj bardzo growo. Dzisiaj cały wieczór growy. Obiecywałem tutaj niektórym, że będą inne tematy, no ale tak wyszło dzisiaj, że growo jest. Ale gracze też mają prawo mieć tu swój kącik w nocnym radio od czasu do czasu, nie? I sobie możemy przecież zmienić trochę klimat.

Co do tych protez, różnych implantów, dalej w przeciwieństwie do Zenona będę się trzymał tego, że w tym kierunku to jednak wszystko idzie. Popatrzcie, no dziś coraz więcej rzeczy możemy zastąpić jakby sztucznymi, nie? Liczba tych elementów rośnie. No co dziś mamy? No, jakieś tam wszczepianie sobie cycków, dowolne modyfikacje ciała, nie? Że trochę jest piękniejszy człowiek, bardziej, nie wiem, symetryczny, foremny, ładniejszy. Implanty zębowe, jakieś tam przeszczepy włosów, modyfikowanie swojego ciała też przez tatuaże i inne takie ozdoby, piercing, kolczyki jakieś, metalowa płytka wszczepiona, gdzieś tutaj jakaś proteza ręki, bardziej lub mniej zaawansowana. No w tym kierunku to idzie. Być może nigdy nie doczekamy czasów, że będzie się dało zrobić sztuczne oko, bo może się okazać, że no jesteśmy tak zrobieni, że wmontowanie nam takiego oka jest tak skomplikowane jak naprawienie jakiegoś najtańszego chińskiego sprzętu, gdzie jest zalana płytka klejem i się nic nie da z tym zrobić. Jest w ogóle obudowa nie do otwarcia, zaklejona jakoś dziwnie, nie? No to po prostu się nie da, nie da się. Zostało tak zrobione, że się nie da. No więc, nie wiem, te połączenia, wiecie, te połączenia nerwowe oka z mózgiem są tak misterne, że nawet jak ktoś rośnie jakoś w sposób zaskakujący, że zbyt szybko rośnie, to się ludziom robią wady wzroku, bo się te tam żyłki rozciągają i tak dalej. Energik o tym opowiadał, ja się nie spodziewałem, on ma dosyć znaczną wadę wzroku i właśnie się podczas jednego streama wypowiadał na ten temat, że właśnie to było spowodowane tym, że za szybko rósł i mu się tam porozciągały te żyłki w oku, coś takiego i mu się wzrok pogorszył mocno. Tak więc to są strasznie misterne rzeczy, ale są już sztuczne oczy. No, ale znasz kogoś, komu zamontowali takie, że to działa? No, nie możemy chyba mówić o sztucznym oku, dopóki nie wszczepimy go i nie zacznie ono działać, nie? No, bo inaczej to możemy mówić o jakichś wynalazkach, które, no, jest jakieś oko, no, ale nie wiemy, czy ono działa, czy nie, czy się, no, jeszcze nie wiemy, jak je komuś wstawić, więc to chyba takie pra-pra sztuczne oko ewentualnie. No ale są szkła kontaktowe, też to pewna taka, w pewnym sensie, modyfikacja ciała, nie? Sam nosiłem kiedyś szkła kontaktowe, ale nie polecam ich nosić zbyt często i zbyt długo, po prostu no to nie wpływa dobrze na wzrok, tak twierdziła przynajmniej okulistka pewna.

0: tego typu rzeczy jak sztuczne kończyny, wymiana różnych narządów, oczu czy organów wewnętrznych. Przypuszczam, że jak zwykle to się od wojska zacznie, że no, wojsko to jest taka instytucja, która ma pieniądze, po prostu ma przyzwolenie, ma wolną rękę, ma możliwości, żeby się zajmować takimi rzeczami, prawda? Bo robi to w imię wyższych idei, tu obronności, dostanie 100 miliardów od Kaczyńskiego i mogą sobie robić, nie? Badać i robić badania. Po tajniaku najlepiej jeszcze, nie? Żeby się wróg nie dowiedział, że mamy takie coś już. Internet to też wynalazek wywodzący się z wojskowości, nie? To miała być po prostu sieć, która przetrwa atak nuklearny, która będzie niepodatna na takie zniszczenia wynikające, że zniszczyła się jakaś jednostka centralna, wróg zaatakował główne serwery i wszystko pada, nie? To miało być odporne po prostu na takie zabiegi. A dziś korzystamy z tego wszyscy i nie wyobrażamy sobie chyba życia bez internetu. Nawet osoby trochę z innego pokolenia, które to nie były tak przyzwyczajone do tych komputerów, internetów, w końcu się przyzwyczajają, uczą się tego. Może nie będą takimi mistrzami jak najmłodsze pokolenie, które już się urodziło w tym stanie i czuje się jak ryba w wodzie po prostu, włączając komputer. Większość małych dzieci dzisiaj to już chyba ma, że po prostu coś takiego w nas jest, że jak jesteśmy mali, to jesteśmy bardzo chłonni i szybko się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, chociaż ja bym tu stawiał na to, że po prostu nie ma w nas takich ograniczeń. Popatrzcie, jak często niektórzy ludzie mówią, że a ja nie się tym nie zajmę, a nie, weź mi to. To jest właśnie takie z góry nastawianie się, że a to za duże bariery dla mnie, ja sobie tego nie wyobrażam, nie moja bajka. I takie myślenie jest bardziej spotykane u osób właśnie, no im człowiek starszy, tym bardziej w tym kierunku idzie, nie? Ja już sam się przyłapuję często na takim czymś, że ja już nie chcę, ja już dziękuję, ja już, to zostawmy to młodym, nie? Może nam się odechciewa po prostu z czasem ciągle się mierzyć z czymś nowym, uczyć czegoś nowego, no. Jak człowiek jest młody, to ma więcej też czasu na uczenie się nowych rzeczy i od niego się też tego oczekuje, że się nauczy nowych rzeczy. Od młodych ludzi często się w rodzinie oczekuje, że to oni wytłumaczą starszym, jak tam zaprogramować telewizor, jak włączyć komputer, co to jest ten internet. Tak się oczekuje od tych młodszych, nie? Trochę, że a pokaż tutaj wujkowi, cioci,
1: krawcólkowi, wujkowi. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Sforne gacie. 3 złote. Super audycja, uśmiechnięta buźka. Jutro będę ogrywał.
0: Sforne gacie. O, jaki fajny, miły komentarz, że super audycja i będzie jutro grał. No, tak się czuję trochę, że zachęciłem być może trochę nawet, tak dopinguję niektórych, żeby się zmierzyli z tą grą. No, możecie tam, w najbliższym czasie pewnie będziemy wspominali tam co jakiś czas, chociaż troszkę, jak tam postępy, co tam nowego. No, jest hicior, no, jest wydarzenie, więc nośny temat. Może ktoś trafi na nocne radio też, bo sobie tam wyszuka cyberpunk. No nie ukrywam, że troszkę też gdzieś tam z tyłu głowy też to mam, nie? Że trzeba brać się za bary z tematami, które są popularne, które są aktualne, bo można coś tam nowych ludzi trochę przyciągnąć. Ktoś będzie tego szukał po prostu, nie? Chociaż jest taki zalew recenzji tej gry, jak grzyby po deszczu, po prostu pach, pach, pach, pach. Widzę, każdy teraz streamer coś o tym cyberpunku gada, nie? Więc troszkę za późno. To trzeba naprawdę trzymać rękę na pulsie i w pierwszy dzień w ogóle robić jako pierwszy, nie? W pierwszą godzinę w ogóle od wypuszczenia szybko zainstalować, kupić. No dziś to już trochę po ptokach już się nie przebije. Gdzieś tam będę na 200. miejscu w wyszukiwarce, nie? Niestety.

0: się tak zastanawiam, czy chciałbym żyć w takim świecie cyberpunkowym. Chyba tak, chyba tak, chyba chciałbym. No my zawsze ten świat jakoś podziwiamy z perspektywy bohatera, nie? Który jest kimś, który jest jakimś albo jakimś byłym pracownikiem FBI, jak to co drugi bohater filmu sensacyjnego, nie? Były pracownik FBI, KGB, CIA, były policjant. A jak żyje taki zwykły chopek czy dziołcha w takim świecie? No nie wiem, gdzieś tam prowadzi sobie jakiś sklepik. W ogóle jak wygląda szkoła cyberpunkowa? Czy ostały się jakieś jeszcze kościółki? Czy pani Jadzia, która właśnie stoi przy kasie i ma zapłacić za towary, ma jakieś cyberwszczepy i tak dalej? Takie, wiecie, życie w tym świecie zwykłego człowieka chętnie bym zobaczył, nie? Jak to wygląda? Może tutaj miejsce dla kogoś kreatywnego, jakiegoś pisarza, twórcy, żeby pokazać po raz pierwszy chyba świat cyberpunk widziany oczami takiego zwykłego, szarego Kowalskiego. To by było ciekawe, nie? By the way, pamiętacie jak Zenon mówił, że równie dobrze możesz być ciężarówką? Tak, to tu jest. Potrzeba pisze, że można być chyba dosłownie ciężarówką, się przerobić na ciężarówkę. Taki świat. Bądź kim chcesz, nie wiem, totalna wolność. Chcesz, nie wiem, to jest świat, w którym broń jest wszechobecna, jest wolność dostępu do broni, broń jest czymś normalnym w zasadzie, ale też coś za coś. Musisz być przygotowany na to, że jak wyciągniesz taką broń i zaczniesz z nią latać, grozić ludziom, to przylecą panowie takim latającym samochodem, jacyś tam super ekstra elita oddziałów specjalnych od razu i cię rozwalą na 1000 kawałeczków w ogóle z jakiegoś działka pokładowego. Taki świat, nie? Musisz być gotowy na śmierć. To nie wiem, to chyba taki świat, w którym się życie mniej liczy, nie? Może wielu tych, którzy są tutaj przeciwko, którzy czują, że są gdzieś tam po drugiej stronie, nie podoba im się to wszystko, ten cyberpunk, te gendery, ten materializm, ten konsumpcjonizm, ten system cały i tak dalej, no to może też są wśród nas tacy ludzie, a może są też i tacy, którym właśnie to się podoba, że jest ta wolność, bo no to jest świat z dużą dozą wolności w porównaniu do tego, co mamy teraz, nie? Natomiast to z domu nie możemy wyjść, w ogóle nie możemy się spotykać, nic nie możemy przez tego zasranego koronawirusa. A tam mamy wolność, czujemy się wolni. W ogóle to by było ciekawe, gdyby w jakiejś grze, gdyby teraz na przykład wyszła taka modyfikacja, jakaś uaktualnienie do gry, że wszyscy w tym świecie cyberpunka noszą maseczki. To by było ciekawe, nie? Ciekawe, kiedy się pojawią ludzie w maseczkach w ogóle w grach. A może jeszcze nawet dożyjemy tego, że taki wygląd człowieka bez maseczki to będzie taka jakaś fikcja literacka, filmowa, że nam się to wyda dziwne. Patrz, synku, tak wyglądał świat, jak jeszcze nie noszono maseczek. Tak chodzili ludzie. A dziecko się będzie pytało, a to tak se wyszedł bez maseczki i ty co? I tak se chodził?
1: No tak, synu, chodził sobie. To... Tatuś jeszcze pamięta, jak się chodziło bez maseczki. Można było normalnie...
2: Ale tato, to jak chodzenie na gulasa. To co, nie przyszedł policjant i nie dał pałą w łeb?
1: No nie, synu, no to były takie czasy. A jeszcze kiedyś to w ogóle... To w ogóle ludzie bez maseczek chodzili, ale mieli takie żelazne maseczki. Takie, to się nazywało hełm rycerski na przykład. Taka maseczka.
0: Takie będą dziwne rozmowy, nie? Się śmiejesz, ale ludzie kiedyś bez majtek chodzili. Nie no, mieli takie majtki z takiego długiego pasa, nie? To się robiło z tego przepaskę biodrową, nie? Przepaska biodrowa. Się tam owijało odpowiednio i się robiło takie majtki samoróbki. No, to piękne czasy, piękne czasy. Nie no, tak ogólnie to w ogóle człowiek nie jest przystosowany do chodzenia bez majtek, a kobiety bez stanika. To znaczy, no to się skończy tak, że będzie sobie szła pani, będzie miała takie piersi do samej ziemi, no, a facet jajka do samej ziemi, nie? To musimy mieć jakieś podtrzymywanie dla tych naszych jajeczek, cycuszków. Myślę, że pośladki też jakoś się tam trochę podnoszą, nie? Jak się nosi odpowiednie majtki, no, kobietom. No, a tak to nam grawitacja płata psikusa i wszystko opada powoli. Nie ma jakiegoś podparcia i się tak rozciągają rzeczy. Nasze organy. Nawet jacyś ludzie z dzikich plemion też mają zwykle jakiś tam jakiś rodzaj majtków, że tak niegramatycznie powiem, nie? Jakąś właśnie przepaskę, jakieś coś. No ale tu różne zwyczaje są. Aż dziw, że ten mały fragment naszego ciała, właśnie te miejsca niesforne, wzbudzają tyle emocji w nas od wieków, od zawsze, nie? Że to zawsze gdzieś tam najważniejsze jest wszystko. O czym gada Kościół dzisiaj? No głównie o tych rzeczach. O, ciekawe, czy Kościół zacznie coś gadać o cyberpunku, że to... O, to początek końca chyba, proszę ojca. Widać właśnie, że zły czuwa. Widzimy tu znaki antychrysta, tak? Właśnie pani z fujarką. Znowu to powiedziałem, pani z fujarką. No. Siemka, gdzie gra? Pyta Ziomuś. Słuchaj, Ziomuś, no to właśnie to jest... My się tym różnimy trochę od innych mediów, że wszyscy grają, a my sobie kulturalnie i konkretnie rozmawiamy, skupiamy się na rozmowie. Akurat dzisiaj, bo gameplay też będzie w nocnym radyjku niedługo. Gumball się zaoferował, że zrobi streama. No ale dzisiaj bardziej sobie gadamy, jak to wiesz, w medium gadanym o tej grze. A właściwie to powoli kończymy, bo... Już mi się o tej grze nie chce gadać. Wolałbym pograć chyba troszkę. Może ktoś zadzwoni?

A nie mówiłem wcześniej, że płynnie przejdziemy do tematu kościoła? Co ja się śmieję, Tomisiu. No, to zahaczyłem tylko, przepraszam, to co ten kościół taki delikutaśny, że tylko coś o nim wspomnisz i od razu tutaj się uaktywnią, na przykład Furiat i inni i o, wściekłe ataki. W ogóle nie ruszać, nie wspominać, w ogóle temat tabu, a tyś Krawcze niegodny, aby o kościółku rozmawiać.

w ogóle trochę są... Inaczej się jakby testuje tego typu gry sandboxowe właśnie z otwartym światem, typu, nie wiem, gry Bethesdy, no, które zaczyna coś element wspólny. Gry od CD Projekt są tak samo zabugowane jak słynne gry Bethesdy, które w ogóle wszystko tam się psuje w tej grze co chwila. Słynny Fallout 76, nie? To tam to w ogóle glitch na glitchu, bug na bugu, wszystko się rozsypuje w rękach. No i to takie podobieństwo. No ale do czego zmierzam? Że ludzie testują te gry w pewien specyficzny sposób. Najpierw gdzieś tam chodzą, sprawdzają, czy się da to, czy się da tamto, czy się da przejechać samochodem dziecko, czy się da babcię zrzucić z balkonu, czy się da ojca i matkę wystrzelić rakietą w kosmos, czy się da zdeptać pieska, czy się da rozbić szybę, czy się da wjechać samochodem na setne piętro wieżowca i zjechać, spaść na dół i tak dalej, nie? Takie testowanie po prostu możliwości jakby samego silnika, samych możliwości gry, na co ona pozwala, a mniej jakby wypełnienie, nie wiem, rozwiązanie jakichś przygód, przeżycie przygód, jakiejś fabuły, nie? Wielu z tych, którzy testowali grę, to właśnie tak grają byle jak. Gdzieś tam wjadą samochodem w ścianę, kogoś kopną w dupę i tak sprawdzają i testują, nie? Ja wiem, że ciężej się trochę skupić na grze, jak się gada do ludzi, ale no tak można powiedzieć, że wszyscy grają byle jak w tą grę. A oczekują Bóg wie czego.

kogo by się wcielił kaczor? Jest takie pytanie na czacie. W cyberpunku. No pewnie w jakiegoś korpoluda, ale takiego, który pociąga za wszystkie sznurki. To spółka srebrna nie może sobie pozwolić, żeby jakaś arasraka nam tutaj korporacja dyktowała warunki. No, weźcie ich tam, obsmarujcie u Kurskiego, dajcie mu znać. A ciebie wysyłam z tajną misją. Masz spieprzyć tego dziada ze stanowiska. Masz tu zdjęcie, idź. Już. No, taki byłby Kaczyński. Jak ludzie się dowiedzą, że rozjebaliśmy cały budżet i nie mamy pieniędzy teraz, to nas rozszarpią. Musimy coś tu zakombinować. Taki kaczor.

pytam szczerze, czy trollingu, czy są w... bez trollingu, czy są w grze nawiązania Johnny'ego Silverhanda do masturbacji, bo wiesz, to trochę intrygujące. A to nie wiem, to takie pytania zadajesz, Marcins. Nie wiem, ja tylko chwilkę grałem w tą grę, więc jeszcze nie mam takiego zdania. Znaczy, jeszcze no, nic nie wiem w ogóle, nie? Nie mogę wam zdradzić tutaj. Zresztą też nie wiem, czy chciałbym tutaj zdradzać jakieś szczegóły z fabułą związane, żeby nie psuć gry jednak. Chociaż tyle już się ukazało różnych nagrań na YouTubie, jak ludzie w to grają, już tyle spoilerów, że szkoda gadać. No, no jest to wydatek trochę taka gierka, ale tak patrzyłem dzisiaj na przykład na ceny, bo już się prezenty pojawiły, już powoli George Michael zaczyna lecieć, już Last Christmas, już jakieś tego typu klimaty i w hipermarketach nawet takich biedronkowych typu Dino, już klocki Lego leżą na półkach. No, wiecie, ile kosztują te klocki? Nie wiem, za stówę to macie taki najprostszy zestawik, jakiś helikopterek, jakiś ludek, drzewko i już, nie? I stówa. Jestem też przekonany, że te klocki są gorszej jakości niż kiedyś. Widzę to po opakowaniach po prostu, jak są sklejone, jaka jest tektura, ile jest tego lakieru. Założę się, że w środku bym znalazł już nie piękny, kolorowy folder, jak kiedyś, tylko jakąś czarno-białą instrukcję, nie? I... no, wszystko schodzi na psy, kurczę, jeśli chodzi o jakość. Totalnie. A ceny chyba tak nie spadły, skoro Lego nadal kosztuje tyle, nie? Że za stówkę masz najprostszy jakiś w ogóle zestawik gówniany. Ale fajne było Lego Classic, zwróciłem uwagę. To takie Lego, wiecie, składające się z najprostszych klocków. Takie zwykłe, tradycyjne, proste klocki, z których się buduje przeróżne rzeczy. To mi się spodobało, takie klasyczne Lego. A nie tam jakieś Lego Friends, gdzie masz już jak Playmobil to wygląda, masz gotowe elementy po prostu, jakieś dziwne. Niesystemowe już to jest. Kiedyś takie Lego to było po prostu cacuszko, to jak to było zapakowane, te przegródki, wszystko w oddzielnych przegródkach, piękne, kolorowe, pachnące instrukcje, dobry druk, dobry papier, dobry plastik. Dziś założę się, no nie wiem, miał ktoś kontakt może i porównywał stare Lego z nowym, co można było dawniej kupić, nie? W PWX-ie może jeszcze, do tego co dzisiaj leży na półkach w hipermarkecie najtańszym. Swoją drogą też ciekawostka, nie? Znamy jeszcze, wielu z nas zna czasy, gdzie takie klocki kosztowały tyle, co nie wiem, co pensja człowieka. Kupowało się je w PWX-ie za gdzieś tam po tajniaku skołowane dolary, bo przecież nie można było mieć dolarów za bardzo. Znaczy, no, ludzie mieli, ale no w praktyce mogli was za to drapnąć, jakby tutaj znaleźli u was dolary. No i kupowanie takiego czegoś, nie? PWX, pamiętam ten klimat. No a dzisiaj mamy PWX dookoła i już na nas to nie robi wrażenia. Popatrzcie, ile rzeczy do wyboru w ogóle dzisiaj, nie? Kiedyś była jedna kawa, jedno masło marki masło, czekolada marki czekolada. Dzisiaj macie 100 czekolad obok siebie, nie? 50 gatunków kawy leży do koloru, do wyboru. Powiem przewrotnie, nowe jest lepsze, pisze Yamamoto. Pod wieloma względami pewnie tak. No, przynajmniej możemy sobie dzisiaj kupić to Lego normalnie, nie? Za normalne pieniądze, za w miarę normalną cenę. No, wielu pewnie stać, żeby sobie kupić tam dziecku za stówkę taką zabaweczkę. Kiedyś to było zarezerwowane naprawdę dla ludzi, którzy się totalnie wyłamali z tego systemu, żyli po swojemu, nie wiem, gdzieś jeździli, handlowali, byli prywaciarzami. No wiecie, ktoś, kto był po prostu trochę takim renegatem, nie? Żył po swojemu, nie pierdolił zasady ogólnie obowiązujące i no to jego było stać, żeby kupić dziecku Lego. No ja akurat się zaliczam do tych szczęśliwców, którzy tego doświadczyli.

0: że miałem. No taka ulubiona zabawka. Nie wiem, dziś już tak mało nas coś cieszy, nie? Nie wiem, ja teraz to się ucieszyłem z tej zabawki PS Vita, które dostałem od Balka NS-a. Się tym jaram, ale tak mnie za bardzo nie jarają już tak rzeczy. Nawet ten Cyberpunk nie jest to takie przeżycie jak uruchomienie pierwszego Fallouta trójki. Zagłębienie się po raz pierwszy w ten w pełni trójwymiarowy świat, gdzie ludzie tam chodzą, żyją, rozmawiają. To było większe przeżycie, nie? Nie wiem, ile człowiek się nagimnastykował, gdzieś się zabierało peceta do kumpla, przesterowywało się go tam, się zanosiło, podłączało, żeby sprawdzić coś, tu jak tu zrobić, żebyśmy wspólnie mogli grać. Wiecie, kiedyś nie było internetu i się grało podłączając dwa komputery ze sobą kablem. To nie chciało działać, kombinowało się, nie? Ciężko było zdobyć wiedzę. No a dzisiaj wszystko na wyciągnięcie ręki, wszystko za pół darmo, za darmo. Masz tu za darmo, tylko obejrzyj, no właśnie, obejrzyj reklamę. No. Myślę, że ta gra może być taka, wiecie, dla dorosłych, ale w fajnym tego słowa znaczeniu, że po prostu poważne questy. Takie przygody, w których musisz w końcu zdecydować, czy bardziej ci zależy na dobrach materialnych, czy na przyjaciołach. Takie przygody, w których musisz się opowiedzieć po którejś ze stron i nie wiesz za cholerę, co wybrać, bo i ci mają swoje... Nikt nie jest kryształowy, nie? Ci mają swoje wady, ci mają swoje za uszami. I tak dalej. Wiecie, takie po prostu no już dość tego ratowania księżniczek i kurwa i walczenia z kosmitami, nie? Coś poważniejszego, żeby było. Jakieś dylematy moralne, jakieś życiowe sprawy. I to mi się podoba właśnie w Cyberpunku, że jest to gra dla dorosłych i nie chodzi tylko o to, że pani ma fujarkę, znowu to powiedziałem. To nie wiem czemu. No dobra, że pan ma waginę. Lepiej no... Ja sobie zrobię takiego bohatera, właśnie pana z waginą, z różowymi włosami, uszminkowanego, ze skórą zieloną i sobie będę grał tak, że będę zarabiał własnym ciałem i sobie tam nasmaruję kremem Nivea pupę i będę chodził i żeby podziwiali w tym cyberświecie. Piotr jest na antenie. Cześć Piotrze.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór wszystkim. No, ja muszę powiedzieć tak od razu na ból dupy wszystkich prowadzących, taką chciałem sentencję wygłosić, że ostatnio do Krawca się wszyscy przypieprzają, żeby, nie wiem, skończył to radio czy coś. Całe szczęście, że to radio jest. Dla wszystkich ludzi, którym się nie podoba to radio, no to tak szczerze po cyberpunkowemu wam powiem. Chuwiam w dupę. Kim ty jesteś w ogóle? Czy ty możesz coś takiego mówić?
0: O, jak ostro.
1: Bo ja
0: jak ostro
1: znam od 2013 przynajmniej roku. Tam słucham już, jak już byłem wcześniej i całe szczęście, że nawet takie wątki poruszę, jak właśnie cyberpunk, bo do innych radiów, drodzy kochacze, Boże,
0: kochacze, to jakiś, to może jakaś jakieś kochacze. Freudowskie może przejęzyczenie.
1: Tak, no, przepraszam na emocje.
0: Kochacze. Kochacze, ale kochacze tak, inaczej.
1: Wszyscy kochacze wszyscy. Słuchajcie, Krawiec jest jak cyberpunk. On jest jak Night City. Ono kocha, ale jest brutalny. I musicie sobie to zapamiętać. A tak by the way, to ja się tak cieszę zajebiście, że ta giera wyszła w końcu. O Boże, jakie to jest dobre, to się w palę nie mieści. Może ta muza tam, to jest jakieś przegięcie pały. Ja uważam Krawcze tak. Ja od razu się wtrącę, sorry, że ci nic ci nie dam powiedzieć, bo jest taki kawałek, jak tam zaspoileruję, ale trochę niedużo. Jak bierzesz drugie korpo, pewne rzeczy się dzieją i nagle trafiasz z taką misją, żeby kogoś tam odjebać. I leci tam taki dobry rave, że naprawdę, jeżeli ktoś w życiu nie był nad czymś takim jak rave i nie wie, co to jest muzyka klubowa, jeszcze ten klimat z tymi rozjebanymi ciałami, tam w ogóle grube akcje są. Jak mnie to jebło. No przecież ja od rana, ja od, w sumie od 10 grudnia to tak codziennie cały czas tego słucham, tego jednego kawałka. Mówię, tego będzie więcej. No i sobie gram, no i słucham i jest tego więcej i jest dobrze. A wszyscy, którzy tak psioczą i w ogóle, no to chyba to jest taka nasza polska natura, że komu się tam udało, ale nam się, ale mi się nie udało, nie? Straszne uważam po prostu. I to tak samo, ja uważam, że Cyberpunk to jest taka aproksymacja nocnego radia. Gościom się udało, sobie fajnie nadaje audycję, fajne tematy prowadzi na różne zajebiste rzeczy, ale nie no. On prowadzi, ale ja siedzę i będę napierdalał te hejterskie komenty.
0: A bez przesady, nie ma jakiegoś strasznego hejtu, wiesz. Co najwyżej znaczy, ktoś może być tutaj niezadowolony, że coś tam nie zrobiliśmy, że coś tam za rzadko, wiesz, ale generalnie jest spoko, myślę. Generalnie jest spoko.
1: Tak, zawsze, no, w Cyberpunku też wszystko nie wyszło, no. Nawet drzewa mi się tam teraz mam przed oczami. Mam rozmowę, kurczę, z pewnym jegomościem z Meksyku i tam drzewo mu się w krocze wcięło. No i co? Ja już mam wyłączyć grę, bo coś nie wyszło. No, ludzie, to jest tak samo, ej, mniej spiętych pośladów, drodzy słuchacze, zajebiste radio, gościu nie pierwszy raz to robi, jest zajebiście, więc dajcie spokój, kurwa, content jest na tyle dobry, że nie rozmawiam tylko i wyłącznie o płaskiej ziemi, bo też takie tematy są i całe szczęście, że są, ale są różne i o to chodzi. I to jest zajebiste. I ja będę tym fanem, fanatykiem tego nocnego radia przez całe życie przez to, że to jest takie inne niż wszystko, co było inne. I to fajnie powiedzieć ostatnio na audycji, że nie chcesz mieć takiego radia jak Radio Maria czy coś, tylko różnych ludzi. Może być mniejsze. Zajebiście, że jest mniejsze, ale żeby było swojskie. I to jest mega wartość nocnego radia, tak uważam. I ja się z Zenonem nie zgadzam. Sorry, Zenek. Czasami tak pierdolisz, że nie mogę cię, kurwa, słuchać. Jesteś zajebisty gościu, masz fajną babkę obok siebie, ale tak dupcysz, że Jezus, chłopie, ogarnij ten ryj czasami.
0: Och, oj, ale tam, lubię. Oj, no, Zenek się trochę marudny zrobił, ale może ma, wiesz, jakieś tam życiowe sprawy i wkurzony
1: tak,
0: jest czasami.
1: Tak, ja właśnie też o tym myślałem.
0: Miejmy nadzieję, tak, że mu przejdzie, jak i innym, którzy są może jakoś tam nastawieni, wiesz. No bo, ale w ogóle poruszyłeś taki temat, że Polacy marudzą, że zawsze niezadowoleni, że do krytykowania to pierwsi. Coś w tym jest, chociaż akurat w przypadku na przykład Wiedźmina, poprzedniej gry tego studia, się tego nie czuło, ale to może była sytuacja, w której to było, wiesz, tak pierwszy raz, że się świat zachłysnął Polską, że Polska na topie w branży gier, no to tak nie wypadało trochę marudzić, nie, w tym przypadku. Dziś już jest...
1: Ja ci przypomnę. Już, no. Mhm.
0: Tak?
1: Mogę?
0: Tak, proszę bardzo. Śmiało.
1: Słuchaj, ja ci przypomnę recenzję Wiedźmina sprzed pamiętnej łatki na konsolę. Bo jak dostali ludzie wersję PC-tową, to było jeszcze w miarę okej, okay, chociaż była w chuj zabugowana. I to wszyscy pisali. Jak wyszło to na konsolę, o, to już recenzenci to już dostali takich spazmów, że to jest niedopracowane, że to jest mały chuj. I z Cyberpunkiem jest dosłownie to samo. Przy tak dużych projektach, no, przy tak małym studiu, no, to nie jest Rockstar Games, nie? Oni naprawdę zrobili zajebistą robotę i ja uważam, ja w to gram teraz, nie? Ja gram bez Day One Patcha, no, przyznam się, kurwa, że z torrentu, bo musiałem sprawdzić, czy to w ogóle się opłaca kupić. Tak, kupiłem, żeby nie było na hejterów. Kupiłem, pochwalę się na nocnym radiu za tydzień, kurwa, w tobie wkleję slajda, że mam wersję fizyczną i chuj, nie? Znaczy i tak to będzie kod z gry, no ale wkleję ci, żeby nie było. Chciałem sprawdzić, zagrałem sobie prolog, powiedziałem pierdolę, wspomogę to studio normalnie, jak trzeba. To jest takie pierdolenie. Nikt nie pamięta, jak wyglądał Wiedźmin trójka na premierę. Była, ta gra była strasznie tak zjebanie zoptymalizowana, że to się w palę nie mieści. Naprawdę. To było straszne. Ja to pamiętam. Mówię, o kurwa, będzie ciężko. Giera 10 na 10, a tu pizda, nie?
0: A tymczasem na ekranie, przepraszam, że ci przerwę, ale w tle na ekranie, bo tu się zaoferował Adam, który przesyła wam specjalnie streama ze swojej gry. Wszystko płynnie tutaj działa. No widzicie, kurczę, i co to za świat? Widzicie tutaj jakiś sklep z dildosami, straporny, jakieś tutaj seksualne rzeczy, dildosy, sztuczne penisy. No to zgroza, zgroza. Zły czuwa, słuchajcie, no.
1: Krawcze, jak chcesz, przypomnieć taką rzecz, bo ja to jestem tak nachajpowany cyberpakiem, nawet nie z tego względu tylko, że w ogóle wyszedł, całe szczęście, że wyszedł, tylko jedna rzecz mnie tak strasznie wkurwiła w świecie. Amerykanka, już nie pamiętam tego imienia, wszyscy na Metacritic, takim najbardziej opiniotwórczym serwisie, wyjebali noty 91-90%. No, że to jest kurwa majstersztyk. A jedna laska zajebała posta z Games Score albo z jakiegoś innego serwisu, też takiego dużego, że im się po prostu gra nie podoba i wyjebała cyberpunkowi noty na 70%. Ja myślę, co jest nie tak? Poczytałem sobie o tej pani troszeczkę i się dowiedziałem, że pierwszy punkt. Nie wykonała wszystkich misji. Ona po prostu leciała fabułę. Cały czas fabułę. Żadnych pobocznych aktywności. No to już sobie myślę, to już jest dziwne. Świat zachwalała, no bo jest genialny. Pewnie na tym PC-cie, co ona grała, to musi być wyjebanie genialny, a nie genialny. Na tym, co my gramy. No ale jest dużo gliczy, ale najbardziej miała właśnie taki ból dupy o to, że nie ma hakowania, ale ona w ogóle się przyznała do tego, że nie hakuje. A najważniejszy powód takiej obniżenia noty to było to, że jest zbytnia seksualizacja kobiet w tym świecie. My mówimy o dystopii 2077 roku i to mnie trochę dziwi, że laska się na to wkurwia, bo teraz wszystko jest już mega zajebiście seksualizowane, nie chodzi o kobiety, bo i tak samo i mężczyzn się tak samo przedstawia i to wiadomo, że to będzie seks sprzedaje się po prostu w każdej formie, czy to będzie facet czy laska, nie? Jeszcze w takim świecie? Kurwa. No mówię, powinniśmy wspierać kurde, chłopaków, co tam robią, zapierdalali ostro przez na pewno nie przez miesiąc, tylko przez kurde, przynajmniej rok, bo od E3 2019, a ja to śledzę i to zajebiście 8 lat czekałem na tą gierę, było grubo. Grubo musieli mieć przejebane, przynajmniej niektóre zespoły i komórki tych zespołów, a co dopiero jeszcze rok przed premierą, więc dajcie spokój, bo to się robi powoli jak z nocnym radiem, kurwa, taki hejt, no. I szkoda jednego i drugiego.
0: To nagranko, które sobie leciało w tle, to się okazało właśnie, że to nie jest na żywo, tylko to jest nagranie i to jeszcze zapętlone, że się tam powtarza co jakiś czas. No ale ktoś nagrał taki właśnie dziwny sklep erotyczny, sklep sex shop tutaj w świecie cyberpunka. No są te kontrowersje, no ta gra jest mocno taka seksualna.
1: Wiesz,
0: ja bym był spokojniejszy, gdyby, wiesz, no bo film dla dorosłych to jest jednak film dla dorosłych, jest jakaś bariera, a w te gry to przecież grają we wszystkie gry, grają wszystkie dzieciaki. Ty wierzysz w to, że jakieś dzieciaki w klasie nie zagrają w tego cyberpunka, bo jakiś jaś powie, ej, wiecie co, to jest dla dorosłych, nie możemy, aha, to nie grajmy. Będą grali wszystkie dzieciaki będą w to grały, wiadomo.
1: Oczywiście, że tak. A co, a dzieciaki nie oglądają pornosów? Ja mam brata 13 lat, ja mam 27 w tym momencie. I to myślę, że ja nie widzę, czasami go nie złapię na tak zwanym fapowaniu. Kurwa, normalnie. No, takie życie jest. I to będzie do tego prowadziło. A jak jakaś laska ma ból dupy, o to białą głowę, no to ja powiem tak, no weź tego dildosa z tej gry i przynajmniej nie będziesz musiał udawać, nie? To sobie przynajmniej poeksperymentujesz. No taki świat jest. I on będzie bardziej brutalny. I to tego uczy. Ja uważam, że cyberpunk sam sobie jest taką wartością, że przynajmniej wyeksponował te problemy. Kurwa, no ludzie, przestańcie już to wszystko. Są tam przecież Chińczycy, są kurwa Meksykanie, są Haitańczycy, wszystkie różne nacje. Ja nie mówię, tylko od razu opowiem, nie grajcie z polską wersją językową, bo jest dla mnie, jest fajna, jest dobra, ale traci na wartości do tego, jakie jest Night City, bo Night City jest odzorowaniem Los Angeles. Jak się komuś, kurczę, coś tam nie podoba, no to znaczy, że jest jakiś przynajmniej nienormalny, no bo do tego to wszystko zmierza. I czy to będzie w jedną stronę generalizacja, czy w drugą stronę generalizacja płci, to i tak nastąpi. I to jest właśnie o tym ta gra. I ona jest głęboka i nie możecie tak napierdalać. I całe szczęście, że to polecy to zrobili. Koniec kropka.
0: No jest to, no bez wątpienia można powiedzieć, że jest to odważna gra. Czasem może pokazanie pewnego zjawiska w przerysowany sposób to jest też jakiś głos w dyskusji. Chyba to miałeś na myśli, że nie zawsze, że nie zawsze musimy tak się chronić i uciekać i wiesz, i się bać, tylko po prostu jakieś nagłośnienie, pokazanie czegoś to też jest. To może nas na przykład przysposobić do rozmowy na jakieś tematy albo zwrócić uwagę na problem. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: No właśnie o to chodziło. No właśnie. Na pewno o to twórcą chodziło. To nie jest, że to jest perfidne czy coś. No, ludzie, ta gra jest zajebista, koniec kropka, ma problemy. No bo musi mieć, no bo jak robi konwersję przez te 7-8 miesięcy, nie wiem dokładnie ile, ale tak przeczuwam. Dlatego były te obsuwy z kwietnia do właśnie grudnia, żeby to zoptymalizować na starszej generacji konsol, nie? No ja sam tu teraz PS4, nie mam PS4 Pro, ściągam na lapka, na całe szczęście, swojego gamingowego i będzie śmigać zajebiście, nie? Ale kurwa, no to jest nasz produkt, do chuja pana, no ludzie, ogarnijcie te pizy, no wyszło im, no wyszło tam jednemu, drugiemu, trzeciemu, ale dali pracę też kupę ludziom i dzięki temu Polska nie słynie tylko wyłącznie z wódki i ziemniaków do kurwy nędzy, nie?
0: No pewnie,
1: to też pokazuje, że mamy zajebistych ludzi tutaj.
0: No.
1: Nie tylko takich dików, ale też takich fascynatów, no nie? Że ten kraj to też jest taki, który zna tą Amerykę, gdzieś coś tam był, zobaczył, dowiedział się i coś z tego przyniósł tutaj i zrobił swojego. I mało tego, cała Ameryka tego słucha teraz. No to może w tą stronę idźmy, a nie, bo Jezus, ale tam jakieś bugi, a coś tamtego, a tego. Wy oczekiwaliście, że to będzie takie, kurwa, nowe, zajebiste medium. Nie, ta gra jest zajebista, ja zagrałem, oglądam gameplaye dalej, recenzje, no gameplaya, no to ja wyłącznie tyle co oglądałem, żeby te pierwsze 30 minut zobaczyć, jak to wygląda.
0: To jest, ja to jest w ogóle,
1: to jest oszałamiająca gra.
0: To jest w ogóle niesamowite, że Polska, bo Polska się jawi jako taki kraj konserwatywny raczej na tle świata, a tu nagle polskie studio wypuszcza grę, która wyznacza jakby, no podnosi poprzeczkę, wyznacza nowe granice w łamaniu pewnych tabu, można powiedzieć, no bo mamy tu, wiesz, niewiele jest gier, gdzie można zobaczyć jakiś sklep ze strapornami, czy panią z penisem, wiesz. I jest to taki fajny kontrast, że Polska niby z jednej strony taka tradycyjna, konserwatywna, trąbiąca na temat tego, że są jakieś tutaj moralne normy łamane, seksualizacja, a z drugiej strony taka gra, nie? Więc to taki kraj kontrastów widać. A w tle widzicie, tym razem macie streama od Gambola, dostałem, tylko coś mi się tu zepsuło. Kurczę, chyba przestało działać. Momencik. Czemu tego nie widać? Widać, kurde, na ekranie widać, a tu czarny... Nie, znowu widać, nie wiem, coś się tu dzieje. Dobra, Gumball sobie tworzy teraz właśnie bohatera, jak widzicie. A na antenie jest ze mną Piotr i gadamy sobie o cyberpunku. Dzisiaj cała audycja growa, tematy growe. No, a czyli mówisz, że bardzo cię muzyka porwała, spodobała ci się i tutaj wysoką notę.
1: Muzyka to mnie rozwaliła. Jest taki kawałek, słuchaj, znalazłem, bo nawet mam na... Kurwa, ja specjalnie ściągnąłem ten kawałek sobie. Scavenger Hidehood coś tam. No jak jesteś w korpo, no tam idziesz, rozpierdasz tych skawandżerów. Tam jest taki rave, ale to naprawdę ktoś tam musiał, ja jestem pewny, założę się o 100%, że albo Marcin Przybowicz, jeden z twórców, albo ktoś tam z jego ekipy poszedł na tak zwany rave, wziął jakąś pigułę i poszedł i zobaczył, jak to wygląda. Sobie jeszcze do tego mu powiedzieli, słuchaj, idź tam, wybaw się, ale miej jedno w głowie, pistolety i strzelanie. I to naprawdę działa. Ja mówię, kurwa, rozpierdolił mnie ten kawałek. To nie jest muzyka, której ja słucham na co dzień, bo jestem fanem Black Sabbath, z tym podobnych heavy metalowych brzmi, ale żeby mnie tak elektro wzięło po takiej grze, blow my mind po prostu w tym momencie. No, muza w tej grze jest przezajebista. Samo intro, jak w sobie wchodzisz, bo tam oczywiście ma wyświetlać się cyberpunk, wcześniej masz jakiś tam zajebisty filmik wprowadzający do świata, żeby zacząć grę, ale kurwa, no sama ta muza z tego intra, no nie, jeszcze zanim dasz start, ona jest tak dobra, tak soczysta. Ja uważam, stary, że to jest gra, która jak wyjdzie w wersji takiej jak GTA Online, nie? Czy będzie Cyberpunk Online, to ona doprowadzi do zajebistych problemów matrymonialnych na świecie po prostu, bo to jest tak dobrze napisany świat, że on jest tak zajebiście soczysty, że ty nie wiesz, czy to jest rzeczywistość, czy to jest naprawdę, i naprawdę idzie się zagubić w tym. I to Redzi spełni w 100%.
0: Na pewno wyjdzie wersja na hełmy wirtualne, to możemy być pewni na 100%. No i to może z, nie wiem, za 100 lat, za 50 lat będzie się o takiej grze Cyberpunk mówiło jako o takim pra wirtualnej rzeczywistości jakiejś, nie? Zaczęły wychodzić takie gry, w których się zagłębiałeś już całym sobą, które miały symulację świata, i że ludzie zaczęli wtedy częściej te hełmy zakładać, i to wiesz, takie początki były, nie?
1: No.
0: Kto wie?
1: Taki
0: kto
1: kamień milowy, no nie? Ja jestem tego pewny, że tak to będzie. Nawet już sobie zobaczcie recenzje zagranicznych serwisów, tylko nie takich pojebanych.
0: PC Gamer, co dał tam tą niską notę, to nie jest takie szanowane pismo. Pamiętam, że jak w Polsce zaczęło to wychodzić, to takie gówno pisemko było. Jakoś mi się nie podobało na tle tych naszych polskich gamblerów, Secret Service. No tak. To były takie nudy tam.
1: Z streamów w ogóle.
0: No.
1: Kurwa, no ja mówię, jakaś tam chora laska się obraziła na to, że ona, kurwa... Przepraszam, że takimi kolokami, ale jak ja o tym mówię, o tej recenzji, to mnie aż krew zalewa dosłownie. Bo to jest takie... Ktoś jej płaci za to, że sobie siedzi na dupie, nie zapieprza gdzieś w kopalni czy coś. Ja nie mówię o kopalni, ale w ogóle gdzieś tam zapieprza, że nie zapieprza na magazynie, że tylko siedzi na dupie i gra w grę i ma napisać na ten temat recenzję. I się tej dupie nie spodobało to, tej pani, żeby już nikogo nie urazić, że tam jest seksualizacja kobiet, i no już pojechała po bandzie, no nie? Wszystko spoko, że najważniejsze serwisy, kurczę, piszą, że to jest majstersztyk, ale ona musiała akurat to, i to jest taka szpila, ale taka zajebista szpila, bo wiadomo, że w tej grze będą błędy. One są karygodne w tej wersji, co dostali recenzenci, ale jeżeli recenzenci dostają takie wersji alfa taką grę i oni piszą, że to jest na 9 na 10, że to jest majstersztyk, tylko że nieoszlifowany diament. Jeszcze trzeba trochę czasu. Tak samo jak z Wiedźminem było. Bo mało kto pamięta, że naprawdę Wiedźminy były zajebiste błędy. Okropne błędy były. No to ja mówię, coś tu nie gra naprawdę z tym światem, coś tu nie gra po prostu. To nie może tak być, no.
0: Ale jest takie powiedzonko, nieważne co tobie mówią, byleby nazwiska nie przekręcali. I trochę tak tutaj myślę, to działa, wiesz, jeśli gra wzbudza takie kontrowersje, że były już oskarżenia o rasizm, że w grze jest rasizm, teraz jakaś tam dyskryminacja kobiet, to wszystko jest woda na młyn, moim zdaniem, CD Projekt. I jeśli gra wzbudza takie emocje, to znaczy, że jest w niej coś wyjątkowego, bo o jakiejś gierce kolejnej z tysięcznej, gdzie zabijamy smoki, nikt się nie zająknie, nigdzie nie napisze na portalach, a tutaj o tym się gada i to oni się cieszą pewnie, że się gada o grze. Chociaż słyszałem, że kasowane są nieprzychylne recenzje na YouTubie masowo. I CD Projekt skomentował to tak, że to dla waszego dobra. Czyli co, że mieliśmy do wyboru albo was pozwać i naszych prawników uruchomić, albo wam wykasować i wykasowaliśmy dla świętego spokoju. No to tak niefajnie trochę z kolei, ale to są wszystko rzeczy gdzieś tam dookoła. Najważniejsza jest sama gra i to jak się jaką zabawę daje, a wszystkie te rzeczy takie, to są takie taki folklor, nie? U nas też mamy w radio dramy, różne tego, ale to niekoniecznie to jest kwintesencją w 100%.
1: Ale o tym nie słyszałem, powiedz, że tam Cyberpunk, że CD Projekt kasuje recenzję. To teraz się dowiedziałem. Ja widzę cały czas te recenzje do dupy i no nie wiem.
0: Może to plotka, bo to słyszałem od jakiegoś streamera, może to po prostu jemu się coś, wiesz, tak uwidziało, bo też widziałem te...
1: No dzisiaj
0: te nieprzychylne recenzje, że one są gdzieś tam, nie?
1: Znaczy, wiesz co, oni chwalą wszystko, bo widziałem nawet tych, kurczę, no ze wszystkich, no i polskich, amerykańskich, z każdych narodowości, z angielskich, nawet ostatnio oglądałem z niemieckiej wersji i wszyscy chwali to zajebiście, tylko że są błędy, no bo muszą być błędy, no bo fajnie już tak naciskali, żeby to wypuścić, 3 razy przekładano premiera, no to kurde, no ja mówię, ta gra byłaby wyjebana w kosmos, jakby jeszcze dać taki pełny rok, ale no wiadomo, kasa musi się zgadzać, ktoś to zainwestował. Cyberpunk, Boże, CD Projekt nie generuje takiej kasy sam z siebie. To nie jest duże studio. Więc...
0: No nie wiem, czy nie jest duże. Jak 500 osób pracowało nad grą, to nie jest duże.
1: W Ubisoftie to ile masz? Jak masz jeszcze 3 inne oddziały Ubisoftu?
0: No jak podsumować oddziały, to pewnie może więcej. Nie wiem, nie znam się, ale to chyba duże studio. Ci Redsi. Chociaż przypuszczam, że brali.
1: Tak, ale dużo... jak ktoś zaczynał od zera teraz, nagle, no to trochę chujowo. Znaczy, że oni zaczęli tą grę w 2012 roku. To ile tam było? 100 osób? Może 200?
0: A tymczasem Gumball nam zaprezentował chyba najnudniejszego streama na świecie, bo już tą postać robi i robi.
1: No i to jest to piękne w tym.
0: I sobie dopracowuje usteczka. Takie usteczka. Może trochę bardziej wąskie usteczka, profil szczęki i tak, no pokaż nam miasto, człowieku.
1: No właśnie, pokaż Night City. Ja powiem tak, Gumball, szacun za to, że tak zanudzasz innych, oby tak to wyglądało i żeby ludzie przestali oglądać na przykład rzeczy w stylu tam rolnik szuka żony, że coś, tylko żeby właśnie oglądali na TVP czy gdziekolwiek indziej, w ogóle w telewizji, żeby zaczęli oglądać właśnie jak się tworzy usta albo penisa rozmiara, bo sutki się odejmuje w Cyberpunku. Ja to będę oglądał przez 4 godziny dziennie.
0: No właśnie, można sobie sutki jakby zlikwidować, to taki tuning człowieka, nie? Czasem samochody się tak właśnie robi, że się likwiduje takie różne tam jakieś dziurki na kluczyki, coś, że samochód się staje taki czyściutki, płaski. Mi się to zawsze bardzo podobało, to może człowiek będzie mógł sobie tak właśnie wyciąć sutki w klinice, tak, w 5 minut. Idę sobie wyciąć sutki, bo mi się przestały podobać moje sutki, se wytnę.
1: Krawcze, ja uważam, że ta gra wkroczyła na taki poziom, że raz tą grą ona wytyczyła znowu trendy. Znowu CD Projekt wytyczył trendy, ponieważ to jest takie opowiadanie historii, tak filmowe, że no naprawdę dziesiątki filmów hollywoodzkich, które wyszły na przestrzeni przynajmniej 5 lat, to mogą się chować pod tą głębią w ogóle. Całym zaangażowaniem świata, już nawet nie mówię o tym, jak to jest wymodelowane, że tam jest tyle i tyle przechodniów, tak zajebiście zrobione. Też mówię o muzyce, o mimice twarzy. To jest arcydzieło technologiczne, bo to mało kto wie, ale to zrobić grę, to tam każdy sobie może zrobić grę w 2D, ale zrobić z czymś takim.
0: No to jest bez wątpienia najtrudniejszy typ gry do zrobienia, no bo faktycznie masz tam całą symulację rzeczywistości, to wszystko musi ze sobą współgrać. Cykl dobowy, ludzie mają swoje zajęcia, sztuczna inteligencja tutaj na najwyższym poziomie, te skrypty są jakieś tam AI, na które trochę narzekają, niektórzy twierdzą, że AI jeszcze szwankuje, ale to wszystko może będzie dopracowane. W każdym razie gry z otwartym światem już same z siebie wymagają więcej pracy, bo trzeba każdy element przygotować w kilku wersjach, tak, że ona się upraszcza, jak jest dalej i tak dalej, kolizje, fizyka, no to nie jest gra, w której leci sobie stateczek i strzela, czy przygodówka, gdzie mamy namalowane tełko i bohater sobie chodzi w lewo, w prawo i wcisnął przycisk. Tylko to jest no taka symulacja właśnie rzeczywistości trochę i to jest ciężkie do zrobienia.
1: Bardzo ciężkie, ja uważam. Tam nawet jest taki szczegół, że jak zmieniasz biegi w motorze, to widać. I faktycznie zmienia te biegi. Ja byłem w takim szoku, że ja pierdolę, jak to zobaczyłem. Mówię, nawet o takie gówno zadbali. No to chociaż z tego względu to jest zajebiste. A co dopiero, że nawet nie mówię o kurtkach, o wszczepach, o historii. Już nawet nie mówię o tym świecie. Jak masz dobrą kartę graficzną, przynajmniej tam 980, żeby ci odpowiadał ten ray tracing na średnich GTX-a, NVD, no to zobaczysz to, faktycznie to zobaczysz. A jak już masz tam faktycznie naprawdę taki sprzęt, to ciężko jest to odróżnić. Naprawdę, ludzie, to naprawdę jest ciężko odróżnić od rzeczywistości, bo te postaci, nawet jak palą papierosa, na przykład byłem w takiej sytuacji, że wykonuję sobie questa, no i mówię, jeszcze nie byłem aż tak zajarany tą grą, mówię, zajebista jest ta gra, ale jeszcze coś mi brakuje i wtedy to zobaczyłem. Jest quest, nie powiem kto, w jakiej sytuacji, ale są postacie, które rozmawiają ze mną. Czyli jak już ze mną rozmawiają, no to ta kamera jest w moją stronę tam 1:1. Rozmówca i odbiorca. A nagle rozmówca sobie tam pali papierosa, a sobie tam laseczkę weźmie za nogę, pogłaszcze, odwróci wzrok. Mówi, Jezu, jak w życiu, ja pierdolę, jakie to jest filmowe, Chryste, Panie Boskie.
0: A tymczasem...
1: I takie
0: widzicie,
1: szczegóły
0: bo się...
1: to są tak zajebiste.
0: Okazało się, że to, co Gumball tutaj zapodał, to jest wcześniejsze nagranie jego i to można przewinąć. Sorry, no to robicie mnie w konia dzisiaj. Ja myślę ciągle, że streamy, a to jest wcześniej nagrane, ale fajnie, bo przynajmniej dobra jakość, nic nie rwie. Przewinąłem, tu macie rozmowę z szeryfem. Jest trochę taki wątek jak z Rambo, kiedy zaczynacie nomadem czy nomadką, to
1: tak, nomada,
0: zostajecie
1: nomada,
0: potraktowani trochę jak Rambo swego czasu, gdzie zły szeryf się przypierdziela tam, nie? Że nie lubi włóczęgów i tak dalej. Trochę mamy taką sytuację tutaj zainspirowaną, myślę, Rambo. Nie lubi nas szeryf i chce, żebyśmy jak najszybciej opuścili to miejsce, jego ukochane, zasrane miasteczko, 2 domy na krzyż. No jak widzicie, jest filmowo. Dojście do takiego poziomu w GTA 5, że widzicie kokpit samochodu, swoje ręce, że on po prostu się przestawił na tryb FPP, czyli właśnie z widoku z perspektywy pierwszej osoby, z naszych oczu widok, to zajęło trochę czasu i okazało się, że taka gra jest bardziej wymagająca właśnie, że to po prostu większa moc tutaj jest potrzebna, dlatego to z czasem się pojawiło. Tu mamy to od razu tak jakby przedstawione, to wszystko. Widzicie tutaj, jak samochodem można jeździć, są różne samochody, pojazdy. No, niesamowity sandbox, tu po prostu, no, to jest świat.
1: Cenę urywa. Ja powiem ci, że jak była decyzja o tym, że to będzie widok z FPP,
0: to zaklaskałeś uszami aż z radości.
1: No, krew mnie zalała.
0: No ja podobnie, bo żeby była imersja, żeby było wczucie się w tą grę, to musi być taki widok, nie? Twórcy nawet sami mówili, że zrezygnowali z takich wstawek TPP, z widoku tam z zapleców na postać, bo chcieli utrzymać tą imersję, to wczucie w grę.
1: Tak. I to działa. Ej, słuchajcie, ja wiem, że wam tego krawiec nie powie teraz, ale ja wam to powiem. Zobaczyłem to na własnych oczach. Kurwa, no ja pierdolę, jakby tak świat wyglądał serio, to ja bym to jebnął, żeby to wszystko, co się teraz dzieje z tymi strajkami kobiet i z tym pojebanym Sejmem i w ogóle, tylko żebym się chciał przemieść, że na 5 minut do takiego świata. To jest tak zajebiście dobrze zrobione. Boże, jak to współgra ze wszystkim. Ja uważam, Krawcze, że taka gra była potrzebna teraz na te wszystkie kryzysy, na to wszystko, co się pojebało, bo to jest naprawdę taka odskocznia od tego wszystkiego. Ja wiem, że ta gra wywoła takie gówno i to będzie przez lata, bo to będzie temat, o którym będziemy rozmawiali przez lata. Tak ja uważam. Jest tak, to nie jest to idealne, ale jest tak dobrze zrobione, że faktycznie mogą być problemy tutaj, kurczę. Żona, mąż i tym podobne.
0: Alienacja, no to
1: coś... czasu za dużo o gierce, bo jest tak dobra. Ja powiem szczerze, człowiek pisze pracę... Ja tak się od siebie podzielę, że piszę sobie pracę inżynierską, ale ja mam w głowie jedno. Kurwa, ja muszę tego questa zrobić. Ja tam muszę za chwilę wejść do tego świata. Więc tak kurwia, ja pierdolę.
0: Jak narkotyk.
1: Czy zarabiasz, ale muszę to jedność, no.
0: No, jak narkotyk trochę. Może to działać.
1: Tak, heroinę, naprawdę mówię.
0: Wiesz, stary, masz do wyboru jechać, spotkać się z rodziną, że ci się tak nie chce za bardzo i tej sałatki jarzynowej spróbować mówić, że pyszna, a masz do wyboru wcielić się w bohatera, kurwa, który tu strzelaniny, porwania, samochody,
1: ludzie,
0: misje.
1: To jest lepiej życie, kurwa, no ja mówię poważnie.
0: To się nie chce już po tą sałatkę.
1: Niesamowite. Ja to tak posłowie, ta gra była potrzebna temu zajebiście zestresowanemu kraju, który ma tyle kompleksów, na tyle w ogóle na tyle innych nacji. Mnie to też w pracy spotyka i to jest przejebane w ogóle, kurde. Ale serio, to ja jestem z tego produktu tak zajebiście dumny, bo ja wiem, że jak ja pójdę na pewną jednostkę pływającą, to oni będą mówili nie jako Polak, że tam kurwa ze środkowej Europy, co coś tam, że coś się dzieje, że tam jakieś jaja są z tego, tylko oni będą mówić cyberpunk i mnie to tak zajebiście jara, że ja pierdolę. Ja mówię, ta współpraca w 2012 roku z Mike'em Pondsmithem to była najlepsza rzecz, która się wydarzyła, bo tam ktoś musiał być z łubem, który wiedział, że musi, jeżeli chce zrewolucjonować, w miarę jakoś zmienić ten rynek gier, to musi się wpierdolić w niszę. I oni się w to wjebali. Z buciorami. To cyberpunk to był w sumie gatunek umierający przed naszą rodzimą produkcją. Niesamowite to, co zrobili. To na tyle, co czasu mieli. Ja uważam, żeby jeszcze rok czasu to byłoby taka... O kurwa, Jezus. Ja już wiem, że tutaj to już by było ciężko z kościołem, z innymi rzeczami, to tam mężowie by już pozostawiali żony, bo to by już by aż tak wciągające. To już by człowiek... Ja bym jeszcze wjebali w to ten content właśnie tego typu jak GTA 4 czy Red Dead Redemption Online i byłby Cyberpunk Online, to jestem tego pewny i dam sobie rękę uciąć, że wszystkie takie pierdoły z hakowaniem byłyby rozszerzone i ludzie by naprawdę już innego zajęcia nie mieli, oprócz jednego. Pójść do roboty, zarobić na tą grę, na swoje życie, opłacić mieszkanie i kurwa, i cioranie w cyberpunka. Nie byłoby wódy czy czegoś, nie byłoby nawet alimentów, bo czy laski by nie chciały kurwa nawet się spotykać ze sobą, z mężczyznami, bo to byłoby tak zajmujące. I ja jestem tego pewny, że do tego by doprowadziło. To jest tak zajebiście rozbudowany świat, i to tam widać na każdym kroku i oni to tak dobrze poprowadzili, tą całą historię, że oni ci tego pysk nie dają, że tam jest ten V, który, kurczę, on już w tym świecie żyje, on już się w tym świecie wychował, ale on tak smaczkami tutaj, przez telewizor, tam włączasz telewizor i coś słyszysz o Night City i wiesz mniej więcej, coś, skąd jakiś gang, co się dzieje. Ja pierdolę, mówię, ludzie, ogarnijcie te pizdy, bo...
0: No dobra, ale to już tak troszkę się powtarzamy tutaj, nie? No, w każdym razie tak w cyberpunkowym tonie trochę zaapelowałeś do słuchaczy, że ogarnijcie pizdy. No dobra. No ale widzicie że sami, że Piotr jest, że mu się bardzo spodobała gierka i no, są podzieleni ludzie. Niektórzy są oczarowani, inni tak średnio, a niektórzy w ogóle... A tymczasem macie grę, tym razem macie... Tutaj potrzeba streamuje na żywo. No teraz już chyba się nie pomylę, na żywo. Więc macie po polsku, możecie sobie pooglądać, jak tutaj to wygląda. O, tu już jest ten Johnny, to już daleko zaszedł chyba.
1: Silverhand, tak, jeszcze potrzeba i Johnny Silverhand, wiesz co, krawiecy sobie kopiesz, kurwa, naprawdę grób w tym momencie. To jest człowiek, który chce zniszczyć nocne radio, halo, ej. On chce zniszczyć Night City w tym momencie już.
0: Nie uda mu się.
1: Jak to potrzebie się nie uda?
0: Robimy drużynę tutaj przeciwko potrzebie. Będziemy wypełniali misję zniszczyć potrzebę.
1: Całe szczęście.
0: Dobra, nie słuchaj, dzięki.
1: Ja się rozłączam. Oczywiście Krawcowi, ja ostatnie słowa. Krawcowi, Krawcze, ja ci strasznie życzę wszystkiego najlepszego. Wszelkie sprawy sobie tam rozwiąż. Masz wiernych słuchaczy, pierdol inne gówna. Potrzeba to jest super gościu i się niczym nie denerwuj. Cyberpunkiem żyjemy tym od dawien dawna, bo ty o tym już dawno mówisz. Oj, chyba przynajmniej 2014 rok to chyba pierwszy raz coś powiedziałeś na ten temat, że jesteś najarany. Wiem, że lubisz. Ja też uwielbiam, kocham. Dzięki tobie nawet. Ja powiem tak dla słuchaczy Nocnego Radia. Dzięki Krawcowi ja się dowiedziałem, czym jest cyberpunk. Jest to teraz owoc tego i jest to zajebiste.
0: No proszę, sympatycznie.
1: Zagrajcie, promuję. Ja osobiście promuję. Wysłuchajcie mojego głosu. Potrzeba jako duet, to jest zajebiste, nie ma drugiego takiego radia nigdzie indziej, mówię serio, nigdzie indziej, wszędzie są jakieś Marcin Rola, kurwa, albo coś, jakieś inne pierdoły, ale tutaj chłopaki zawsze chcą inaczej to pociągnąć, zawsze coś jest ważnie, ale zauważcie jedno, że nawet ten cyberpunk, z którego tak mówimy, że to jest gierka, nie, ale to jest ważna sprawa i oni to poruszają.
0: I no to jest na pewno po prostu zwyczajnie wydarzenie, no pewne, o którym warto wspomnieć zdecydowanie. No dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Ja już tutaj powoli się szykuję do kończenia audycji.
1: Zdejmuj mnie na razie, trzymajcie się tam wszyscy, poznam wszystkich słuchaczy. No i tak wam powiem, że ostatni daj mi tylko na koniec. Night City to burn, kurwa, spalmy to miasto, nie? Zajebiście jest. Kurwa, nie da się spalić. Dobra, idę grać.
0: No to ja cię już nie zatrzymuję, bo masz miasto do spalenia, nie? No to tak. Biegnij.
1: Jako korpo gram, od razu mówię, graj się jako korpo. Coś takiego. Boże.
0: Bu.
1: To jest coś wspaniałego.
0: No, niech ci będzie.
1: Na razie. No
0: cześć,
1: dobra, wiadomo, ty to chcesz tam, ja wiem, kogo ty chcesz.
0: Ja to tak bardziej nomad chyba.
1: Dobrze, to tobie w głowie. Wiem, Fallouty, wiem, znam. Ale gacie jako korpo, poważnie, jest spoko. W ogóle ta gra jest spoko.
0: No to ja miłej, miłej zabawy, na Piotrze, razie. I do następnego. Hej, hej.
1: Na razie.
0: Cześć.
1: No to ja na odpływ. Hejka.

I co, to tak wszędzie ten Johnny za nami łazi? Nawet jak pod prysznicem jesteśmy, to tam obok stoi ten Johnny? To tak dziwnie trochę. Kurde, pryszcz mi się zrobił na gębie. Nie wiem. Jak chcecie, żebym wycisnął, to jedyneczka na czacie, a jak nie, to zero.

potrzeba się rozsmakował w fabule chyba i toczy jakieś dyskusje zawiłe. Jedyneczki poleciały, czyli wycisnąć. Dobra. No dobra, powoli będziemy chyba kończyli. Zjawię się w weekend jakoś, żeby może jakieś inne tematy się pojawiły. Żeby się tutaj osoby nieinteresujące zupełnie gierkami nie frustrowały. O, potrzeba chyba gdzieś wychodzi. Powoli. Chcielibyśmy w końcu to miasto zobaczyć, to słynne miasto tętniące życiem. Chociaż może nawet u potrzeby na PS4 Pro się zacznie to wtedy mulić, zamulać, haczyć. Nie, to jakaś misja bardziej już taka bojowa. Wkroczył do jakiegoś tajnego bunkra i już tu ręce w pogotowiu, zaraz będzie mordował. A ja bym sobie chętniej miasto zobaczył, kurczę, jak to wygląda. To jakiś dawniej żyjący człowiek mógłby się tutaj zadziwić. Czyli co? Przez taki magiczną, taką płaską, szklaną kulę, w której widzi wszystko, to tam obserwuje siebie, że jest kobietą i ma brodę i ma fujarkę i biega z mieczem i na niby zabija, tak? Oho, to ciekawie, ciekawie doszliście z tą swoją cywilizacją tutaj. W ciekawym kierunku poszliście. To ciekawe, ciekawe.

No, przez chwilę było widać jednak postać z perspektywy trzeciej osoby, przez moment. Coś tam było w sterowaniu, że osobne jest jakby sterowanie dla widoku takiego, dla innego, więc te różne widoki chyba jednak są. No tu potrzeba rzeza mieczem. Wcielił się w taką słodką ślicznotkę, która jak ją facet jakiś zdenerwuje, to go nożem w jaja. Adzia, adzia, adzia, adzia. Tak, taki jest potrzebny.

jeszcze dziwniejsza jest ta taka dziwna pętla, że jakby, że w grze komputerowej siedzimy i oglądamy telewizję. To nie wiem, tak mi się wszystko jakieś mi się takie głupie wydaje, nie? Co robisz? Siedzę sobie w wirtualnym świecie i oglądam tu sztuczną telewizję i zaraz tego zmienię sobie ciało na... No, przypomnijmy, że tu nie ma wyboru płci, tylko jest wybór, jest rodzaj ciała, typ ciała.

ciekawe, czy jak mamy już takiego bohatera wypasionego, to czy on potrafi odbijać kulę mieczem w ogóle i łapać kulę w zęby swoje cybernetyczne, metalowe. Co tu się dzieje w ogóle? Z wad gry często się wymienia taką, że tu się strasznie znajduje ciągle jakieś nowe bronie, w ogóle tony tego potem mamy, nie? Jakieś pistolety, bronie, za dużo tego jest. No ale to może kwestia gry też na odpowiednim trybie trudności. Mamy tam łatwy, normalny, ciężki, tam i super, ultra, hard, turbo. No, ja gram na normalu, to może nie będzie tak źle.

coś mi się z OBS-em psuje, że na przykład nie mogę przełączyć sobie jak kiedyś okna przeglądarki na inne, bo traci mi jakby to źródło, nie? Także awaria trochę, awaria. Już to dlatego wyłączam i przechodzę na czata, żeby mieć tu kontakt z wami jakiś w ogóle, żeby widzieć, co piszecie. To jest tutaj jakby najważniejsze, nie? A nie tam. Czy potrzeba zabił mieczem, czy rozstrzelał, czy rozkwasił. Zresztą myślałem, że pokażę miasto. Troszkę się zawiodłem. Chciałem, żeby wam miasto pokazał, ale on akurat wykonuje jakieś misje. No wiecie, to jest wielka odpowiedzialność, nie? To nie są śmichy-chichy tutaj. W całym tym głównym wątku, z tego co zrozumiałem, chodzi o temat nieśmiertelności, czyli taki egzystencjonalny, mocno i uniwersalny bardzo temat, który dotyczy nas wszystkich i właściwie od dawien dawna człowiek szukał recepty na nieśmiertelność. Właściwie cały czas to robimy, nie? Wydłużanie życia, zastanawianie się w ogóle co po śmierci. No gdzieś tam cały czas krążymy wokół tej długości naszego życia. Legendy o tym, że ludzie kiedyś żyli dłużej, ale zostali przez Boga ukarani i dlatego żyjemy krócej. Tak przynajmniej powinni twierdzić chrześcijanie, bo to jest zgodne z ich świętą księgą. No a tu mamy coś dzisiaj takiego nieświętego trochę. Taki nieświęty, mocno nieboży świat. Świat mocno nieboży. Nieboży. Mój Boże, co to będzie? Co to będzie, ludzie? Dobra, chyba się będziemy żegnać. Przyznam, że troszkę mnie ciągnie, żeby, nie wiem, chwilę sobie odsapnąć i może jeszcze sobie moment dzisiaj pograć. Jestem świeżo po zakupie, też bym sobie chętnie pogiercował. No więc no, dzisiaj może nie będziemy siedzieli tak do bladego świtu. Postaram się wam to zrekompensować jakoś może w weekend. Nie powinienem mówić może, albo chyba, nie? Chyba coś ponadaje w weekend, to wiadomo, że nic z tego nie będzie, nie? Tak po prostu będzie. Tak już po prostu bydzie. Hej! Jakby to powiedział Cybergural.

chrześcijanie nie żyją tymi legendami, a nawet nie znają. Stety czy niestety, tak pisze Mika. No i Mika ma niestety, w tym przypadku niestety, rację. No, bo faktycznie chrześcijanie zbyt rzadko znają swoją mitologię, no. Może głównie katolicy, bo oni jakoś tak bazują na tym, co im tam powie ksiądz w kościele albo w mediach katolickich, coś ktoś powie. No a Biblii często nie znają. Wstyd, wstyd. Protestanci trochę lepiej pewnie. Świadkowie Jehowy to słyną z tego, że świetnie znają Biblię, ale trochę ją inaczej interpretują. Ciekawe w ogóle, czy w świecie, w tym bogatym, jakże bogatym świecie cyberpunka zostały w ogóle jakieś elementy religii, nie? Czy są jakieś kościoły, czy są misjonarze jacyś, kaznodzieje ulicy, coś takiego. To mnie nawet ciekawi. Muszę zbadać ten temat.

one, o co chodzi w ogóle. Też taki świat, nie? Że ciągle coś, kurde, gdzieś tam ci obcinają, włączają, wyłączają. Jesteśmy zdani na łaskę dużych korporacji komunikacyjnych, elektronicznych. Na Chińczyków jesteśmy zdani. Ale świat cyberpunkowy to często jest taki, w którym ci Chińczycy już jakby się rozmnożyli i są wszechobecni, nie? W Blade Runnerze przecież mamy Chinatown. Wszystko się w Chinatown dzieje w sumie. Często jest w ogóle kojarzony taki krajobraz miejski, cyberpunkowy, z dużą ilością neonów, które są jakieś japońskie, chińskie, nie wiem. Dobra, to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia się z wami w weekend i bawcie się dobrze, czy to przy cyberpunku, czy to przy innych jakichś waszych pasjach, zamiłowaniach, hobby. Do następnego, hej!

czołem wielkiej szuri. Witam. Krawiec przy mikrofonie. Mamy dzisiaj 18 sierpnia. Godzina 18:17 i 52 sekundy. Imieniny Zenona i Bogusławy i Bździsławy. Bździsława i Kunegundy. O, już się ludzie zbierają, proszę bardzo. Kto was tu zapraszał? Wyrocha mi stąd, moje radio. Już mi stąd. Ja żartuję, zostańcie. Chociaż to niebezpiecznie tak żartować, bo ludzie są czasem bardzo drażliwi i już się mogą obrazić. Nawet o takie coś. Też tak bywa. Czy wiecie, co to jest ASMR? Za Wikipedią. Zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. No tak w praktyce to się sprowadza do tego, że można znaleźć nagrania takie dźwiękowe, w których ktoś mlaska, siorbie i ma bardzo czuły mikrofon i ktoś się od tego podnieca. Myślałem, żeby może w nocnym radio coś takiego wam zafundować. Mam tu lizaka i nie wiem, spróbuję tutaj trochę podgłośnić. Halo. O, będę teraz mruczał. Uwaga.

I co? Czy kobiety czują podniecenie? Od. Nie, tu Dark Viper się podniecił. Nie o to chodziło. A Ola ucieka i wycisza. No nie o to mi chodziło właśnie za bardzo. Chłopskie ASMR to na szkolnej, pisze nocny ochroniarz z Choroszczy. On się wygadany zrobił, od kiedy awansował z nocnego ciecia. O, także no, chyba się nie podoba za bardzo. A myślałem, że to będzie hit w nocnym radio i że będziecie się domagały więcej. Kurde, ale dobry ten lizak. Jeszcze bym sobie chętnie tutaj posiorbał. Jak go położę, to

0: mi się przylepi. A dobra, to niech się przylepi do CD Action, które robi za podkładkę. Jakby ktoś nie wiedział, do mikrofonu dobrze mieć podkładkę. Wtedy wibracje nie powodują... wibracje nie sprawiają, że słychać taki delikatny szumik. Podkładka pod mikrofon na statywie to podstawa. Czy ja tu nie mam za cicho? Chyba mam coś za cicho. Tak, miałem o połowę za cicho, ale przyszedł z dzicho, zdzielił w karczycho i przyszło do nas Zenonicho. Witam. No, nie słychać go chyba, on nie należy
1: no, jak zwykle powinieneś się przyzwyczaić, że tam, że całe te, że teraz to ja muszę sobie coś przestawić w Skype'ie, żeby mnie było słychać.
0: No i dobrze, no i dobrze.
1: Słuchaj, dzięki za tą możliwość bycia w ruchu przez następne, nie wiem, 30 minut. Wstałem dzisiaj o 4 rano i jestem jak taki, wiesz, żywy trup, nie? Ledwo muszę coś robić, żeby nie paść. Nie jestem w stanie już zrobić czegoś takiego szczególnie, nazwijmy to, wymagającego skupienia. Ale do radia mogę zadzwonić, nie? ASMR powiedziałeś. O, no to jest mocna sprawa. No, mamy fanów ASMR w Nocnym Radiu. Pozdrawiam Arcy Janusza. I ten, i co by tu na ten temat powiedzieć? No, Misza, może z czegoś nam wyniknęła, nie? I faktycznie może chodziło o to mrawienie, ale w pewnym momencie taki gang labadziar, które jeszcze nie chcą się rozbierać i pokazywać psiochy, plus pewnie później jeszcze takie, które chcą i to robią, tą niszę zagarnęło i właśnie tak się różne gangi spermiarstwa i simpostwa i kakolstwa, co jest złym określeniem, bo to nie o to chodzi, w ASMR wkręciły, nie? Taka banda wygłodniałych samców ogląda takie wytapetowane labadziary i ten, i się zachwyca wielce i niemożebnie. Elo Dart Viper. Nowe, lepsze szatanie. No, nowe ASMR za pomocą psiochy. Turboson, nie wiem, no ja nie muszę takich rzeczy oglądać, ale przypuszczam, że też by się znalazło, nie? Wiem, że z psami na przykład jest ASMR. Tam pies coś spożywa, no a krawiec teraz robi ASMR. Co jest ciekawe jeszcze z tym ASMR, taki jest quartering, taki kanał RPG-owo-growy z takim sznytem prawicowo-altrightowo-politycznym, który krytykuje lewicę, nie? To jest koleś, który był znany ze środowiska Magic the Gathering i dostał właśnie za swoją działalność polityczną w topę. Wygonili go i całego deka stracił i w ogóle jest nikim teraz tam w tym środowisku. Dostał bana. No i kiedyś tak sobie, wiesz, dał jakiś szerowany screena, żeby na filmiku coś pokazać, a tam w polecanych dosłownie miał 100% ASMR, nie? Same labadziary ASMR, nie? No, trochę w topa, tak jak ten, tak jak Lis, który kiedyś miał, że tam Ukrainki na ruchanie, czyli sprzątanie w AdWordsach. A ty, krawiec, jakie byś miał ASMR-owy polecanych?
0: Nie mam żadnych chyba właśnie. Nie wgłębiałem się aż tak bardzo w temat. A ty powiedz lepiej, co ty tak o 4 rano wstajesz, albo o 4 w nocy, jak kto woli. Ja o tej porze idę spać, a ty już wstajesz, co to teściowie do ciebie przyjechali?
1: Jak teściowie do mnie przyjeżdżają, to idę spać na walony, ale ten, co ja robię o 4? No, są takie rzeczy w komputerach, które trzeba zrobić w nocy, kiedy wszyscy śpią. I tyle.
0: Czyli jesteś hakerem po prostu i włamujesz się do jakichś tam banków, coś tam, tak?
1: No, wręcz odwrotnie.
0: Łapiesz hakerów. O, to potrzeba, musi uważać.
1: Proszę cię. Nie, no trzeba, wiesz, czasami zaktualizować oprogramowanie. No, dokładnie wtedy, kiedy użytkownicy z niego nie korzystają. Standardowa praktyka.
0: No tak. No, jakby ktoś nie wiedział, to tutaj Zenon jest naszym adminem i grzebie tutaj i różne rzeczy tam stara się ponaprawiać, ustawić. Głowiliśmy się teraz, co to się stało się z naszym czatem, że tak znika pod audycjami, ale czat się w końcu pojawił. Okazało się, że YouTube chyba tak przetwarza po prostu długo te filmy I dopiero jak już w 100% przetworzy, to włącza tego czata. No coś w ten deseń prawdopodobnie, skoro trzeba czekać, nie?
1: Zobaczymy. Wydaje mi się, że im się globalnie coś wywaliło i ci najmniejsi najpóźniej dostali po prostu, wiesz, ten... Mogę się mylić, słuchaj, nie jestem jakimś wielkim orłem, ale to takie duże rozwiązania działają na zasadzie klastrów i po prostu... Czasami u jednego działa, a innego jeszcze nie działa, nie? I tak dalej, i tym podobne. To było widać na przykładzie awarii Skype'a kilka lat temu. Nie wiem, czy pamiętacie. Była taka sytuacja, że jedni się mogli do nocnego razu dzwonić i u innych Skype nie działał. No.
0: Tutaj spóźnialscy się pytają, co to jest ASMR. No takie wydawanie takich mlaskań, jakichś dźwięków z bardzo bliska nagrywanych, jak tam pies mlaszcze odbytnicą, czy coś, i inni tego słuchają i podniecają się, no. Albo jak ja lizaka jem.
1: Z Olą kiedyś oglądaliśmy jakiś ten i była jakaś taka polska dentystka, która z maseczką na twarzy była, a to jeszcze dużo przed COVID-em, nie? No to też swoją drogą jest ta maseczka dobry patent dla brzydkich dziewczyn, żeby się zakamuflować.
0: Ty, a tak to ASMR to nie jest przypadkiem takie porno dla kobiet bardziej?
1: Chłopy się na to strasznie biorą. Ja tak? Nie wiem, czy kobiety, ale jak piszę, że... No wpisz sobie na YouTubie ASMR i zobacz, co wyskoczy. Mhm. Jeden z drugim.
0: Czyli niekoniecznie dla kobiet. Bo kiedyś słyszałem, że kobiety to wolą zupełnie inne porno niż faceci. I to mnie bardzo ciekawi, bardzo interesujący temat, do którego możemy wrócić. A ja znalazłem, słuchaj, generator bełkotu wniosków unijnych. I spróbuję coś tu...
1: Wyślij mi to, błagam cię.
0: Dobra, już ci tu wysyłam. Teraz coś wygenerujemy. Uwaga, jak staracie się o jakieś tam 2 miliony z Unii Europejskiej, to macie teraz łatwiej trochę. Wychodząc z założeń projektowych, nowy model działalności organizacyjnej umożliwia w większym stopniu tworzenie istniejących polityk lokalnych.
1: No to jest coś pięknego. Ja się pierwszy raz z tym spotkałem w kontekście Deepaka Chopry, czyli takiego kolesia, który na fali nowego ateizmu pojawił się w takim środowisku alter ezo, powiedzmy, ale takim pseudonaukowym, nie? Jeszcze był taki koleś ze Szwajcarii, już nie pomnę jego nazwiska, w każdym razie generował chłopina takie kompletne pierdoły i jest taki oparty o jakieś tam rzeczy generator jego gadki, nie? To zawsze były jakieś kwantowe splątania związane z neurologicznymi zależnościami i tam działaniami rodów z Sanhedrynu, nie?
0: Cóż mogę panu na to odpowiedzieć? No, moje bogate doświadczenie w realizacjach działań lokalnych i aktualna struktura trzeciego sektora w regionie, stwierdzam, że to wymaga sprecyzowania i pewnego określenia kierunków rozwoju przyjętego modelu. Nie wiem, czy ja się jasno wyrażam w tym momencie.
1: Poczekaj, aż ludzie będą mieli wystarczająco czasu i pieniędzy, to będą takie generatory z nami, z naszego radia. I jeszcze raz chciałem ci podziękować teraz tak z anteny, że w końcu dobrze mnie spardiowałeś.
0: To nie jest takie trudne, wystarczy być po prostu bucem, dupkiem, żartuję.
1: A tu jeszcze są kwestie, wiesz, że statystyki, no przykro mi, mylisz się, coś tam, nie, i tak dalej. Dobre to było, no, naprawdę, w końcu się doczekałem, bo już się bałem, że jestem aż tak bardzo nijaki.
0: A ty nijaki? No. Co najwyżej niejaki, ale nie nijaki. Ale czy będąc, no. Nawet będąc bardzo nijaki, jesteś jakiś?
1: Z twarzy podobny zupełnie do nikogo.
0: Więc możesz być nijaki na odwrót.
1: Nijaki to jest, wiesz, takie dobre nazwisko dla jakiegoś fana japońskiej kultury.
0: Możesz być nawet zerem, ale będąc zerem znasz już jedynkę. I jesteś jednocześnie nie jesteś, będąc. Sorry, dzisiaj nasłuchałem Tomasza Filozofa u Tarasiuka.
1: Chuj z Tomaszem, daj tą grubszą akcję.
0: No słuchajcie, jeden kolo tam był prowadzony wywiad z takim jednym Kolesławem, który no oczywiście całe spektrum zainteresowań, jakieś byty kosmiczne czeka na tutaj na przybyszów, klony, gęstości, no wszystko tam, prawda? I ten człowiek postanowił, że znajdzie sobie jakąś pracę, bo tam trochę krucho z finansami i aplikował do psychiatryka, żeby go wzięli, bo stwierdził, że on wyleczy wszystkich w dwa dni, bo ci psychiatrzy to źle robią po prostu. Złe założenia mają zupełnie, to oni likwidują tylko skutki, a nie przyczyny i on wszystkich wyleczy. No i go przyjęli, wyobraźcie sobie, no ale jako pacjenta i został tam.
1: To jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, nie? No. Ale może tak być, robią testy psychologiczne różne firmy, a psychiatryk to już zdecydowanie powinien. No i co? I na ile go przyjęli?
0: No cały czas tam chyba siedzi. Ale ta jego historia dziwna była, bo on tam złożył tą aplikację, jak się nazywają ci, co pomagają ci znaleźć pracę, jakiś tam społeczna instytucja do spraw czegoś tam.
1: Kurwa, ochotnicze chówce pracy.
0: No i on tam poszedł, złożył aplikację i trzy dni później do niego gliniarze przyjechali i zabrali go z domu.
1: Ja
0: pierdolę. I on mówił, że ja tu mam swoje rzeczy i tak dalej, przywieziemy je panu, proszę się tam nie bać, tutaj założymy sweterek wygodny, tak, już jedziemy, nie ma co czekać. No i został już tam i... Nie wiem, nie wiem, to już jest nagranie.
1: Ty, ale może mieć rację, nie? Bo jeżeli dalej jest pierdolnięty, to znaczy się, że oni faktycznie umieją leczyć.
0: No, no. Ale to jest trochę starsze nagranie, może go już wypuścili. W każdym razie wyświetla się gdzieś tam na górze, jak się wpisze tam 12 tysięcy szabel, 12 tysięcy szurów, to się gdzieś tam w górnej części wyświetla, stąd znalazłem. No i tam opowiada swoją historię. No tam w ogóle, no ciekawe towarzystwo, bardzo.
1: No szury są, wiesz, o tyle ciekawe, że oni są tak otwarci i tak daleko patrzą, że nie widzą tego, co mają przed oczyma i takich oczywistych jakichś konsekwencji i rzeczy, nie? Podoba mi się, jak oni te memy powtarzają cały czas, ja nie wierzę, nie? Cały czas żyje to, że choroba może być bezobjawowa. Znaczy jak to, nie może być bezobjawowa, nie? Chuj tam, że większość jest, nie? To nieistotne. Kto by się przejmował, nie? Albo, że ten sam twórca metody PCR powiedział, że ona jest nieskuteczna do tych zastosowań, nie? I czekaj, i kto by się przejmował tym, że tak naprawdę inna i poprawiona metoda PCR jest wykorzystywana do badania COVID-a, nie? Kogo by to interesowało? Po co to sprawdzać?
0: No.
1: I to jest cała taka metoda tej szuri, nie? Trzeba ci tej swojej narracji, a nawet jak ci ktoś udowodni, że to jest bzdura, to albo olać, albo powiedzieć, że to nie tak.
0: Są pewne takie zachowania charakterystyczne dla ludzi z tych kręgów. Na przykład no, chyba bardzo wybujałe ego zazwyczaj, bo często sobie przerywają, wchodzą w słowo i widać na przykład, że nie bardzo ich interesuje, co poprzednik miał do powiedzenia, tylko tak szukają okienka, żeby się wstrzelić i ze swoim, nie? To zabawne jest czasami. Ale też no. Żyją w ciekawy sposób. Radamenes Polański, bodajże tak się chyba nazywa jegomość, który kiedyś do nas zadzwonił, było fajnie, ale potem pewnie coś usłyszał, co mu się nie spodobało, bo już potem psioczył na nocne radio, mimo że nic go tutaj przykrego nie spotkało, bo wiesz jak to jest, do nocnego ktoś dzwoni, to nawet jak pojechany jest trochę i się tam się nie zgadzamy, to fajnie sobie zazwyczaj pogadamy. No ale coś musiał usłyszeć tam niefajnego. No i dowiedziałem się, jak on żyje sobie. Mieszka w Holandii. W ogóle sporo ludzi z tego grona się przeprowadziło do Holandii.
1: Są migranci na zmywakach. Najczęściej nie doszli inteligenci.
0: No on akurat żyje z tego, że zbiera muszelki. Tak fajne. Się dowiedziałem. Nie no, w sumie to jest fajne, to jest nawet sympatyczne sobie tak żyć po swojemu, nie? Chodzisz sobie po plaży, zbierasz muszelki, pewnie robi z nich jakieś naszyjniki, sprzedaje później, więc spoko, mi się nawet to podoba. Też bym tak chciał, też bym tak chciał, ale no też tak żyję trochę nietypowo. Wstanę się o gole i jestem po pracy, jak to ci mówiłem, nie? Dzięki w ogóle Lajtowskiemu za podesłanie tu wskazówki ciekawej odnośnie jednego z działów na stronie, co tu można ulepszyć. Dziękuję bardzo, faktycznie jest tutaj dobry pomysł. I też nowa słuchaczka Niemra, SS Niemra, ale to ciekawy nick, nie? Mieć, jak ktoś ma w nicku SS, to tak się zastanawiam, czy to nie jest to jakaś osoba taka mocno judeosceptyczna na przykład i taka blondynka na przykład o jasnej cerze, która używa zamiennie pseudonimu Walkiria i przeciera sobie codziennie szmatką obraz, portret wujka Adiego, może na przykład SS Niemra.
1: SS to znaczy super specjalna.
0: No i ona z kolei podesłała interpretację jednego z moich snów, tyle że to jest bardzo cicho nagrane, nie udało mi się na szybko tego wgrać do Audacity, bo jakiś dziwny format, więc musicie zaczekać z tym do następnej audycji, ale bardzo dziękuję, takie rzeczy są fajne, już tu sobie zapisałem i na pewno odtworzymy.
2: Tutaj nowy lepszy szatan robi insynuację na czacie, czyli jak muszelki, może mu chodzi o prostytucję. Jest takim Ezo Alfonsem, nie? Takie fest pojechane ma ten pracownicę, nie? No. O, chodź tutaj, chodź, rozjedź mi czakra, nie?
0: Kurde, sam się zastanawiam, czy nie fajnie by było się do Holandii przeprowadzić. Tylko, czy zioło jest legalne tylko w Amsterdamie, czy w pozostałych miastach też?
1: Ty pytaj Błażeja, bo Błażej jest dobrze w Holandii zorientowany i to nie z perspektywy takiego krótkotrwałego imigranta. Nas zajmuje ci człowieku 50 euro dniówka, a po robocie Amstel i kurde Blancik. Więc myślę, że Błażej by ci tu dał dobrą perspektywę. Oczywiście, wiesz, z Błażejem to trochę jak ze mną, musisz zawsze wziąć poprawkę na jakieś konfabulacje i rzeczy i tak dalej i tym podobne.
0: I całe te?
1: Całe te, więc...
0: I tak dalej. Ostatnio zauważyłem, że wiele osób nadużywa tego i tak dalej.
1: A takie idiosynkrazje to jest ciekawa rzecz też z punktu widzenia socjologii czy psychologii społecznej, nie? Żeby patrzeć, jak one się dystrybuują, nie? I w jakich społecznościach i tak dalej.
0: I tak dalej. Ale kto to ostatnio? To Potrzeba chyba w swojej audycji powiedział, no i żyjemy, umieramy i tak dalej. I się żachnął od razu, bo jako nihilista on przecież nie wierzy, że jest i tak dalej po śmierci.
1: Religia zjada jego nihilizm, więc stąd takie przejęzyczenia. No. Ale tak Potrzeba mi klepnął ten mój kąśliwy opis audycji, bo i tak mało kto czyta.
0: No nie wiem. Myślę, że twoje opisy to zdecydowanie więcej osób czyta, bo zawsze tak po sobie trochę staram się oceniać, nie? Że jak ja stwierdzam, że coś jest fajne i wesołe i mi się fajnie czyta i z ciekawości zaglądam, co tam naskrobał ten koziołek Zenonek, nasza perełka, no to inni to statystycznie też pewnie większa ilość słuchaczy zacznie czytać te opisy. Poza tym sam się zmęczyłem tym pisaniem opisów, tak stwierdziłem, że już tak wszystko na jedno kopyto i tak mi to nie idzie, więc moich pewnie już ludzie nie czytali na pewno.
1: No tutaj może na podziękowania dla Niny za zwrócenie uwagi, że tam był opis, nie? No, dziękuję uprzejmie.
0: Gdzie był opis? Co? Gdzie?
1: No to gdzieś tam jakiś opis zrobiłem, jeden z tych pierwszych i Nina napisała, że o, super, w końcu opis i w ogóle, nie?
0: A, no widzisz. A Nina nas od dawna słucha? Bo ja tak oczywiście kojarzę Ninę, ale tak się zastanawiam, czy to jest świeża krew, czy stara gwardia?
1: A kto to wie? Ja tylko wiem tyle z moich działań wywiadowczych, że to jest twoja koleżanka po fachu.
0: Czyli zajmuje się leżeniem i nic nie robieniem?
1: Nie, grafiką. Aha.
0: Bo to jest mój fach. spędzanie czasu w pozycji horyzontalnej.
1: Najlepszy grafik, jakiego znam, to kobieta, nie? Jakbyśmy nie byli tacy pofrytani, to bym wam zaprosił panią grafik, która robi grafikę do Warhammera.
0: Kurde, pani grafik, fajnie.
1: No.
0: Nie wiedziałem. Nice, nice.
1: No. Jak tam dobrze postępujecie, nice. Jakoś Nina się specjalnie nie ukrywa, to znajdziecie parę jej prac. Tak myślę. Nie nice. Wiem, czy to celowo się tak nie ukrywa, czy nie celowo, ale są do znalezienia.
0: Nice, I like. Może ją złapię do wora, tak jak Borat sobie szukał kobiety i złapał do wora. Po prostu. Jak mu się spodobała Pamela, to ją złapał do wora po prostu i tyle. Tak, tak facet powinien kobietę zdobywać, a nie tam jakieś podchody, randki, coś. Do wora i już, i bierze ze sobą.
1: Nie, ale Saszę Barona to podziwiam za rzeczy, które robi. Wiadomo, że ma taki sznyt prożydowski, ale był ten, myśmy to oglądali z teściami, serial Szpieg, gdzie nie grał jakiegoś głupka, tylko grał jednego z takich znanych szpiegów izraelskich, którzy zaliczyli w topę w Syrii. No, serial jest rewelacyjny, naprawdę, nie? Polecam.
0: A Turboson się na mnie wyzłośliwia, a ja nawet wiem czemu, ale nie będę wam tutaj zdradzał. Ale to też jest charakterystyczne, że jak kogoś nie zadowolę czymś, czytam na priwa, czy coś, to potem czytam takie komentarze, że o, znów głupek przyszedł, o, ty krawiec i co, i znowu wiochy narobisz, tak? O.
1: Ale znowu pewnie mu chodzi o takie twoje ogólne pajacowanie, że jak kobieta się gdzieś pojawia tutaj w radiu.
0: Ale spoko, ja to rozumiem. Każdy może, ma prawo się poczuć urażony w pupę. Ale pamiętajcie, że ja nie mam tak dużo czasu, żeby tam o wszystkim, ze wszystkimi gadać i nie wszystko mnie interesuje i tak dalej, i tak dalej.
1: Jest jedna opcja, tak wracając trochę do pana Matejki, bo ten temat cały czas wisi, jak i miecz Damoklesa. Nocne radio, zauważyłem, ma jeszcze jedną taką ciekawą cechę. Mianowicie już tam kilka cech takich ogólnych wyszczególniłem, natomiast jest konkretna rzecz na tym radiu, że tu możesz mówić różne rzeczy, ale prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto powie sprawdzam, nie? Prędzej czy później.
0: No, tak jest. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chociaż niektórzy by woleli sobie dalej bujać w obłokach i czują taki dyskomfort, kiedy się pojawia właśnie ten zamaskowany sprawdzacz.
1: Nie wiem, czy tak bardzo dobrze, bo czasami pojawia się w tej roli żywiołak rozpierdolu, czyli Janko Muzykant, nie? I nie każdemu to odpowiada.
0: Ale tak fajnie, wiesz, opowiadasz sobie jakieś niesamowite historie o starożytnych Rosjanach i ich klonach z innej gęstości, które brały udział razem z olbrzymami w budowaniu piramid, które są taką tarczą ochronną, dzięki której nas kosmici nie widzą i nie ma inwazji. A tu nagle przybywa jakiś samotny mściciel na czarnym koniu, tajemniczy sprawdzacz i psuje to wszystko.
1: No i dlatego te niektóre wszystkie środowiska tak nas nie lubią.
0: Ale mamy też... Jesteśmy otwarci na różne alternatywne teorie, alternatywne widzenie świata, tylko nie tak do końca otwarci, żeby tylko to było, nie? I żeby się w tym zagłębić, jak w takim bagienku i się dobrze czuć.
1: Słuchaj, to jest klątwa i teraz wyjdę na ćwierć inteligenta Sokratesa, tak? No, Sokrates za to dostał w czapę. Zadawanie pytań, kwestionowanie, nie? To jest to, co go przed na trybunał sąd rzuciło i za co tak dostał czapę, nie? On tam miał dużo tych różnych zarzutów. Deprawowanie młodzieży, ateizm, tak, to było karane śmiercią. Nazbierało mu się tego, a on tak naprawdę tylko pytania zadawał.
0: Think for yourself and question authority, jak mawiał Timothy Leary.
1: To jest bardzo ironiczne, że te hasło było powiązane z pewnym medium, które tego stopnia było alternatywne, że aż się stało mainstreamowe w pewnym sensie. Bo ja uważam, że te środowiska szulskie jak po sznurku tych elit po prostu idą, nie? Wszędzie widzą spiski nie tam, gdzie trzeba i po prostu robią dokładnie tak, jak to było przewidziane 10 lat temu.
0: Może wyjdę tutaj na takiego, co... No, każda stroczka swój ogonek chwali, ale to niekoniecznie, bo uważam, że Radio na Fali za kadencji kapitana Tomka to było jedno z takich ciekawszych mediów alternatywnych. W takim sensie, że no, może trochę za dużo keszy, to wiadomo, ale był też czas, że była cała masa innych tematów, dziesiątki innych tematów, nie? Więc i wtedy to moim zdaniem było the besta i ogółem całe te.
1: To było oryginalne, nie? Przynajmniej jak na polskie warunki. Tak, ale my też mieliśmy wczoraj hiperprzestrzeń bez litości. Spoko, nie?
0: No. Jakie no. Hiperprzestrzeń bez litości?
1: No wczoraj. Nie słyszałeś tego podkładu potrzeby? Przecież to kurde już ich słuchacze napisało, że to normalnie on gadał o jakichś tam kwiatkach i ziemi, i gai, i wszystkim.
0: I, takie, i świerszcze w tle. I świerszcze w tle, faktycznie.
1: O. Ale ja się cieszę, nie? Może napisałem taki kąśliwy artykuł, znaczy twój opis, ale super, nie? Dla mnie ta audycja była kosmiczna, nie? Rewelacyjna i chciałbym więcej w tym temacie. Po prostu. I nie tylko w tym temacie, żeby potrzeba solo znowu ponadawał. Bo się fajnie znowu rozpędza i mu się przypomina, jak się jeździ na rowerze.
0: No właśnie, też mu napisałem, że bardzo się fajnie słuchało i że... No też niezła słuchalność była, chyba się ludziom spodobało. Też uważam, że mógłby coś zacząć znowu więcej nagrywać, bo no, widać, że nie zardzewiał. Może dlatego, że często dzwoni do radia i sobie tu gadamy, to nie zardzewiał dzięki temu. Dzięki mnie on nie zardzewiał.
1: Tego trzeba, słuchaj. Nie? Ja się mogę z tym punktem widzenia zgadzać, ale ja myślę, że to jest właśnie esencja nocnego radia. Żeby był ten inny punkt widzenia, choćby po to, żebyśmy go mogli kwestionować, nie?
0: A zawsze może ktoś do nas zadzwonić, na przykład teraz się przyłączyć i powiedzieć... Ja wam teraz wszystko wytłumaczę. Chłopaki, chłopcy. Cześć. Zacznijmy od podstaw, moi mili, bo coś, widzę, że coś wiecie, ale no niestety ulegliście poważnej dezinformacji. Zacznę może od podstaw, żeby wam naświetlić pewne sprawy. No i można nam wytłumaczyć, jak naprawdę jest. Może czegoś nie wiemy po prostu. No, mamy prawo nie wiedzieć. Prawda?
1: Nie zapominaj, że Zenon z Kition pozostała pod wpływem Sokratesa, potem cyników, Krates Step, których obyczaje go zraziły. Jego szkoła miała być odpowiedzią na ogród Epikura. Widzisz, Darth Viper... To jest ta ironia losu, bo ja jestem epikurejczykiem tak naprawdę, a tą ksywę sobie dałem, no bo wtedy Zenek Martyniuk jakoś po prostu gdzieś tam działał i nie miałem pomysłu, jaki sobie nikt dać na czata, więc tak chamsko napisałem Zenon z Kition i już zostało, nie? Aha. A ja w gruncie rzeczy, jakbyś mnie do jakiejś filozofii chciał dopasować, to jestem epikurejczykiem, umiarkowanym. W sensie nie, że tam kurde wszystko i odważnie próbować, tylko po lekku, spokojnie. Mniej ryzyka, mniej cierpienia, a takie spokojniejsze te rozrywki.
0: A ja sobie wczoraj do snu słuchałem Fryderyka Nietzschego znowu po raz kolejny, tako rzeczę Zaratustra i no chyba to jest moja bajka trochę. To jest moja bajka. Bardzo mi się podoba w ogóle to, w jaki sposób to jest napisane. Jak pięknie, jak poetycko i tam więcej... prawd znajduje niż, przepraszam bardzo, no w Piśmie Świętym, no przepraszam bardzo, no, ale tam dużo fajnych rzeczy jest. Polecam.
1: Za co ty przepraszasz? Ola rzuciła dzisiaj na czata fajny filmik, jak jacyś rycerze Chrystusa w X-lecie tam Bitwy Warszawskiej robili sobie jakąś przedstawienie mszy i jakiś biskup pomocniczy wyskoczył i powiedział, że no i wtedy nad polem bitwy ukazała się Maryja w towarzystwie husarii. I to nie są jakieś pobożne opowiastki. To naprawdę tak się stało. Ja po prostu pierdolnąłem, jak zobaczyłem tych łysych delikwentów, nie, w stylu NSDAP. Mówię, no kurwa, nie, no jasne, nie. Szczerze? Ja nie wiem, jeżeli jest coś takiego jak obraza Wojska Polskiego, no to powinno się chyba i przyłoić, nie? Że w sensie, że to był cud? Nie, to Wojsko Polskie wygrało, a nie, że tam były jakieś, na kodach grali i jakieś tam rzeczy z kosmosu, kurde, im pomogły jakaś Żydówka sprzed
0: nie z kosmosu, lat. Tylko z zaświatów, Matka Boska, taka wielka się zrobiła, Matka Boska Dragon Ballowa.
1: Cześć, Darth Viper i Pior przedtem mówią, że twoje czyny mówią co innego, ale epikurejczycy potrafili być impulsywni, no na litość boską, to jest ta różnica. Szkoła stoicka właśnie gardziła impulsywnością, a epikurejska nie gardziła impulsywnością. Natomiast w takich ogólnych życiowych osądach się były takie dwie podszkoły, czyli że jedziesz na całego i idziesz się ostro tam tarabanić do swingers klubu, albo masz kurde jakiś swój kochany spokojny związek, nie? No to ja jestem z tej szkoły. I o to chodzi. A to, że czasem wybuchnę, oczywiście, że wybuchnę, no. Epikurejczycy, wiesz, żywioł, nie? To była szkoła filozoficzna oparta o żywioły. Atomistyczna, nie? To koncept atomu się tak jest powiązany ze szkołą epikurejską. No. Mm.
0: To dlatego taki jesteś.
1: Taki jestem. No.
0: A czemu nie wierzysz, że Matka Boska mogła się objawić i wystraszyć komuchów?
1: Komu chyba nawet nie wiedziało, co to jest. Ty patrz, ale tu puścili film, nie? Jakieś dziwne chłopy. Co oni mogli wiedzieć? Jakie kody kulturowe te komuchy rozumiały, żeby się przestraszyć Matki Boskiej?
0: Ale to nieważne są tutaj kody kulturowe. Pamiętasz Watchmenów i doktora Manhattana, który tam Wietnamczyków niszczył? Taki wielki się zrobił, taki gigantyczny i ich tam deptał laserami z oczu i błyskawicami z dupy rozwalał. No to może coś takiego, nie? Taka Matka Boska gigantyczna i zrobiła się, jakby się przed tobą objawiła taka olbrzymia postać i jakimś takim głosem, który się ciągnie echem, wypowiedziała jakieś dziwne słowa. Jam służebnica pańska i pif, pif. I sandałem, wiesz, na miazgę komucha.
1: Nie wiem, jakby powiedziała, że dajcie donaty na nocne radio, to bym się zastanowił, nie? Ale nie powiedziała niczego takiego.
0: A udowodnij mi, że nie było tam ingerencji Matki Przenajświętszej.
1: Nie. Udowadnię się, że coś było, a nie, że czegoś nie było.
0: Idź, ty. Nie gadam z taką osobą nieprzebudzoną w ogóle.
1: No... Dobrze, no. Zegar mi tyka, jak zwykle przy telefonie. Mam 10 minut, bo muszę coś ogarnąć, ale Matka Boska, no słuchaj, fajnie, nie? Ale ja naprawdę wierzę, że to Wojsko Polskie jakoś tak ledwo cudem sobie poradziło. Natomiast trzeba powiedzieć, że wywiad zrobił 100%, nie? W tej bitwie całej. Nie, ten koci to nie jest dla mnie zajęty. I... Wszystko po prostu, co tylko mogło być do obczajenia, wywiad polski obczaił. I to był klucz, nie? Do zwycięstwa w tej bitwie. Plus tam kilka błędów u ruskich.
0: Ja akurat dopuszczam, że to mogła być ingerencja Matki Przenajświętszej. I ona miała takie specjalne moce i jasnogórskie pięści zagłady. Częstochowa Special Combo Mark II. Mogła mieć takie.
1: Najciekawsze jest to, że znam dość trochę ludzi z Częstochowy i to są prawie sami ateiści. Bardzo nie lubią tego kościoła. No ale pewnie dlatego, że nie mieszkałem w tym ringu dookoła Jasnej Góry, nie? Gdzie się zarabia na tym.
0: Czekaj. Częstochowa, Jehowa, Anodaj. To wszystko się odnosi do dóbr materialnych, do ofiar. Nie, jeszcze chyba jak? Coś pomieszałem.
1: Częstochowa. I są, wiesz, takie właśnie kody kulturowe, które powodują to, że są możliwe przepływy kapitału, nie? Częstochowa jest jednym z takich kodów kulturowych, który właśnie powoduje odpowiednie przepływy kapitału, nie? I to jest tylko w połowie żart, bo w gruncie rzeczy cały ten patriotyzm i te wszystkie inne bajki temu służą, nie? Żeby kasa leciała z ręki do ręki, z odpowiedniej do odpowiedniej ręki.
0: Gdyby ktoś.
1: Pior, jak jeszcze raz wycofiesz komentarz, to ja cię wycofię w ogóle z czata. Dobra?
0: A co, on cały czas wycofuje, faktycznie.
1: Tak. No. Ja cię wycofię z czata.
0: A może nie, no bo może on coś takiego pisze, że YouTube mu automatycznie kasuje.
1: Nie. Bo patrzę.
0: Jest też takie dziwne zjawisko, się ostatnio pojawiło na czacie, że niektórych nie widać. To znaczy jedni ich widzą, a inni ich widzą i są, a jakoby ich nie było. Ktoś tu się chce do nas przyłączyć. Przepraszam, odbija mi się, zapowietrzyłem się, ale jest nocna zmora, to może...
3: Halo, halo, jaki temat audycji?
1: Jaki chcesz?
3: Jaki chcę? To odnośnie tej bitwy warszawskiej, to wcale nie był taki cud. Po prostu mieliśmy trochę szczęścia, bo szanowny towarzysz Stalin miał w dupie pomoc głównym wojskom.
1: Dokładnie. Dziadek mi to zawsze powtarzał. Słuchaj, dlatego tak nas Ruscy nienawidzą, bo Stalin przeszarżował i dostał po dupie.
3: Nie, Stalin nie dowodził w tej bitwie. Stalin był chory na władzę i chciał samemu zdobyć Kijów.
1: Tak. Ja nie mówię, że w bitwie.
0: Zenon, trochę ja nie słyszę, co do końca mówi zmora, bo niczym taki szur z wybujałym ego się wcinasz po prostu i jedziesz ze swoim.
3: Znaczy, Zenek mówi dokładnie to samo, co ja, więc...
0: Bo on jak wyczuje, że wie, co chcesz powiedzieć i też to wie i też się z tym zgadza, to musi cię wyprzedzić, żeby było, że to on taki mądry.
3: To ja będę przytakiwał, będę mówił tak.
0: Nie, tak. Jak on cię wyprzedzi i powie to, co ty chciałeś powiedzieć, to mu przytakuj i powiedz, o, ale mądry jesteś właśnie.
1: Teraz Szura jeszcze dwie audycje temu mówiłeś, że to są osoby... Osoby nadinteligentne, ale ja oddaję głos Radkowi.
3: Znaczy ja tylko tyle chciałem dodać, nie? Bo tu tam jakieś mity cudów, niecudów, matków boskich i innych tam Jezusów, dzieciątków, a to tak naprawdę nie był żaden cud, to po prostu była trochę szczęścia i dużo, dużo dobrej roboty, jaką zrobił, tak jak to mówiłeś, wywiad, który się wtedy dopiero rodził. I czytał w ruskich rozkazach jak z kartki, tak? Czy jak to tam się mówi.
1: To jest ta szkoła lwowska, o której być może zapomniałem ostatnio wspomnieć, kiedy mówiłem o pulsacyjnym napędzie termojądrowym, czyli napędzie, które może nas rozpędzić do 1/10 albo nawet więcej prędkości światła. Stanisław Ulam między innymi, nie? Ja z matematyki jestem słaby, ale fajnie by było, gdyby ktoś kiedyś nam te meandry przybliżył, nie? Tej lwowskiej szkoły matematycznej.
3: Znaczy, nie wiem, czy to była szkoła lwowska. Chyba też jakaś Politechnika Warszawska, jakaś, albo łódzka wtedy, która z tych uczelni. A w tym udział w każdym razie dowodzącym polskiego wywiadu, tych koderów całych, były główny, nie szpieg, tylko był główny dowódca tego samego działu, ale w Wojskach Austro-Węgierskich. To tak a propos podejrzewania Piłsudskiego i wszystkich, którzy z nim współpracowali, o kolaborację z innymi wywiadami. No niestety współpracowali z nimi, bo do tych czasów, kiedy nie było polskiego państwa, służyli w tamtych armiach, czemu później mieliśmy tak wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. No okej, to tyle ode mnie, to trzymajcie się.
1: Szkoda.
0: Cześć.
3: Słucham? Znowu szkoda.
1: Mógłbyś coś więcej powiedzieć, nowy temat, zagaić i tak dalej. Ja zaraz muszę schodzić na to, chłopie.
3: Powiedziałem tyle, ile wiedziałem. No dalej się nie będę w to zagłębiał, bo jeszcze mnie ktoś tam skontruje ostro i mi pójdzie w pięty.
0: A czemu musisz się... schodzić zaraz, Zenon? Czemu musisz schodzić? Masz COVID-a, czy co?
1: Jeszcze nie wiem. Będę wiedział o 22 najwcześniej. Aha. No. No, drugi test, nie? To już też wspominałem. To właśnie jest to, że niektórzy nie wiedzą, jakie to są testy i jak wygląda procedura, a ja tego na własnej skórze doświadczam. Teraz fenomen jest taka grupa na Facebooku, która nie ma COVID-a czy coś takiego, fake-demia, i oni twierdzą, że nikt w tej grupie nie zna nikogo, kto zachorował albo umarł, nie? To dla mnie to jest dziwne, bo ja znam kogoś, kto umarł i zachorował, znam wielu ludzi, nie? Ciekawe.
0: No, wśród słuchaczy Nocnego Radia, słuchaczek się coraz częściej pojawiają ludzie, którzy kogoś znają, kto zachorował albo umarł i wcześniej się dziwiliśmy. No czemu to tak jest, że nikt nie zna nikogo, kto by znał kogoś, to coś, jakaś ściema. No ale okazało się z czasem, że jednak są takie przypadki. No więc...
1: No ja liczyłem, że w przeciągu półtorej roku od lockdownu szkoły każdy, kto ma dziecko w szkole, będzie słyszał o takiej osobie. Więc odliczamy.
0: Coś tam zabzyczało, chyba już cię ścigają.
1: Nie, mówię, że jak się zaczął lockdown w Polsce, to powiedziałem, że z moich wyliczeń przy tamtej śmiertelności każdy będzie za półtorej roku znał kogoś, komu umarła babcia albo ktoś starszy, nie?
0: No rozumiem, ale chodziło mi o to, że telefon usłyszałem, że zabrzęczał, więc tak sobie zgaduję, że cię tam ktoś ściga.
1: To nie u mnie, to coś innego. No dobra,
0: mniejsza. To może u mnie, cholera jasna. Dobra, nieważne.
1: Tutaj Pior już cały czas mnie próbuje zaczepić, że będę wybuchał. Pior, ty sobie pisz co chcesz, tylko nie kasuj, nie? Na litość boską. Żeby sobie zapisanie głupot na bana zarobić, to trzeba się dobrze zapracować, szczególnie na YouTube. Nie przejmuj się. Tylko nie wycofuj tych rzeczy, bo to ludzi wkurza.
0: Zenon już sobie zdał sprawę, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. Przeczytał Spidermana numer 128, monolog Szakala i już wie, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. I najpierw prosi, potem ostrzega, potem grozi, a na końcu wybucha i kasuje, i wyrzuca. No.
1: Chorują, no. Umierają ludzie chorzy, czyli szybcy tacy, bo przez rzec kropką jest napisane. Później chorzy tacy, że słabo, białaczka, raka i tak dalej. Ludzie umierają, nic nowego. To nie jest takie proste i nie chcę po raz enty tego tematu wałkować. Kraj to chyba też nie.
0: Mi to się w ogóle nic nie chce, tak wam się przyznam. Im bardziej nic nie robię, tym bardziej mi się nie chce robić czegokolwiek. Jak trochę jak Tomasz, filozof, brzmi znowu, ale tak jest. Więc przypuszczam, że będzie taka krótka audycja, takie wejście. W sumie to tak z Zenonem chcieliśmy sobie pogadać, a wy jesteście tak trochę na doczepkę, zdradzę wam. Ale może wejdę o 21. Mam witaminę D3, mam. I zapoznam się też z tym kanałem Szarpanki z życiem, który tak reklamujecie. Zapoznam.
1: No. No, nowy guru inceli, nie? I to nie jest taki koleś do końca incelowy, nie jest znowu tak jakoś mocno pojechany. Natomiast ja tylko czekam, aż na niego siądą, tak jak na Marka z Radia Samiec Świetli. Zobaczymy. Marek ostrzej trochę jechał i bardziej taki blackpillowy dawał obraz sytuacji. Z kolei Szarpanki, nie jest taki mizoginistyczny, że tak powiem, ale jedzie po różnych personach. I już się zawiązują grupy na Facebooku, które po prostu myślą, jak mu dojechać, nie? Krawiec, co ty tak milczysz? No jak to tak?
0: Odpalam sobie papierosa. Już odpaliłem. Mam witaminę D3, właśnie sobie też zaaplikowałem, dwie pigułki. Fajne, takie mięciutkie, fajnie tak, takie gumiaste w rączkach, ale też spędzam czas na słoneczku, trochę więcej sobie na balkonik wychodzę. No, jak wy jedziecie do pracy, to ja właśnie sobie na balkoniku, potem jak wy pracujecie, to ja się przewracam na drugi bok, potem jak wy tam jakieś ciężkie zadania wykonujecie, to ja sobie słucham Krzysztofa Kononowicza, potem jak wy już tacy zmęczeni tam szykujecie się do wyjścia z pracy, to ja się golę, no i tak dalej. No, nie, lepiej takich rzeczy nie mówić, bo są ludzie okrutni, zawistni, którzy odbiorą to za afront osobisty.
2: No, wszystko jest kwestią, wiesz, zazdrości takiej materialnej.
0: A, tu akurat nie ma czego zazdrościć zupełnie, ale może czasem warto poświęcić dobra materialne dla świętego spokoju, dla tego, żeby sobie spokojnie żyć.
2: Penko ci mówi, Zenon, powiedz proszę Krasowi, co zrobił Kamil Bednarek, ten śpiewak. To ja zacytuję papieża i powiem. Nie wiem.
0: Nie wiem.
2: Słuchajcie, ja będę miał zaraz inwazję na chatę, wjazd na chatę i to taki konkretny. Więc mała prośba. Jak chcecie, żeby krawiec jeszcze jakieś pitoliu Androny, to niech ktoś się wdzwoni i mnie zastąpi. O.
0: Albo wyślę donata zacnego.
1: O! To też jest opcja.
0: Tak. No, tak. Ale to też, czy audycje muszą być długie, czy musimy tutaj na siłę siedzieć i... Ja nic nie mam do powiedzenia, więc nie będę tutaj udawał mądrego.
1: Kto powiedział, że na siłę? Kto powiedział, że na siłę? Człowieku, królu złoty, nic na siłę, nie? Dobrze, tutaj temat ogarniesz, zagaisz, jakoś tam rozwodnisz i będzie fajnie, nie? Tym bardziej, że powiedz, jaki masz sok z gumy jagód teraz?
0: Soplica pigwowa.
1: A, widzisz, zawsze coś się znajdzie. Pingwinowa, jak to powiedział ten, kto to, Konon, tak? Soplica pingwinowa. Dziewczyna go zostawiła na chwilę, po czym wróciła zapłodniona, a on ją przyjął. Kamil Petarek to nie jest, tam muszę się zapoznać, ale to i tak nie przeskakuje Eweliny Lisowskiej, która być może, ja nie wiem, to jest allegations i tam takie, wiesz, tego, na pudelkach przez chwilę było, że jej chłopak zdradził ją z Rafalalą, nie? To była dopiero krzywa akcja.
0: No.
1: No.
0: Tak,
1: dobra,
0: to jest.
1: Kończę. Z Panem Bogiem, nie?
0: Dobra, no to tam trzymaj się i czekamy na wyniki.
1: No dawaj, no dawaj, no hej.
0: Cześć, cześć.

O, przepraszam ogółem, ale to... To dobrze, to nie szkodzi, bo... Żołądek pracuje. Właśnie, muszę sobie pierogi zrobić. Ze smażonką. Czekają. Strasznie się szybko jedzenie psuje. Nie macie takiego odczucia, że coś kupujecie i już na drugi dzień takie jakieś wymiętoszone, spleśniałe. Trzeba ciągle do sklepu biegać. A co by to było, gdyby nie było tych różnych konserwantów, chemii, to już w ogóle trzeba by co 5 minut do sklepu biegać. I wszystko by było droższe, bo by się psuło, trzeba by doliczyć do kosztów jedzenia, które kupujemy, to, które się zdąży zepsuć, zanim ktoś je kupi. Tak więc no ta chemia, no zło, takie mniejsze zło jakby, wydaje mi się trochę, nie? Chemia w jedzeniu. I różne tam utrwalacze, przedłużacze. No, ale i tak, mimo nawet tej chemii, tych konserwantów różnych, strasznie się szybko wszystko psuje. Wstydu oszczędź, kończ waść. No to źle napisałeś. Kończ waść, wstydu oszczędź się pisze. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Tak jest, stare dobre powiedzenie. Zresztą, jeśli prawdą jest to, że doświadczamy właśnie schyłku cywilizacji, no to co my się tak przejmujemy chemią w jedzeniu? To tym lepiej dla nas, dobra nasza. Kupimy sobie taniej trochę w tych ostatnich dniach, w tych dniach ostatecznych. Czy kupiłem modafinil? Jeszcze nie, Dawidzie, jeszcze nie. No, ale tak reklamujesz. Niektórzy twierdzą, że to takie, że to przereklamowane, że to wcale tak nie zadziała z taką siłą. A Dawid reklamuje, że to właśnie dobra rzecz. Nie no, muszę kupić. Często właśnie wpadamy w taką pułapkę, że słuchamy jednych, słuchamy drugich. A może tak, a może nie. Weź spróbuj, przetestuj i tyle. To nie było do ciebie, krawiec. No dobra, to spoko, to się nie obrażam w takim razie. No, zachęcam właśnie, żeby mieć bardziej takie nastawienie, że działa, nie działa, to kesze na przykład, nie? Ile było rozmów, ile zmarnowaliśmy czasu, całe lata w sumie na gadanie o tym, a nikt nie zrobił i nie przetestował. No to jakiś absurd, jakieś szaleństwo. Więc nie będę się zastanawiał, kto ma rację, czy ci, którzy twierdzą, że ten modafinil działa, czy nie działa, czy przereklamowany, tak dalej, tylko po prostu sobie kupię i sprawdzę, i tyle. A tam drogi, tam jest dużo tych kapsułek, nie? Masz za 150 zł, można już kupić coś koło tego i tam masz tych kapsułek, nie wiem, 60, 90, tak czy owak dużo, spory zapas, więc myślę, że to nie jest aż tak strasznie drogo. Zioła najlepsze. A jakie zioła? No, się zgadzam, tak, oczywiście, zioło jest najlepsze. Zioło. Kurde, jak mi się nic nie chce. Właśnie może ten modafinil. Modafinil. A może się zrobię bardziej modny od tego modafinilu. Będę wyglądał bardziej modnie, bo na razie to tak słabo trochę. Jak Mr. Rogers, tak chodzę w jakichś sweterkach, w jakichś takich obskurnych trochę ciuszkach. Ciągle tych samych. Nie nadążam za modą, zdecydowanie. A wiecie, kto to był Fred Rogers? To był taki typ, który prowadził program dla dzieci. Przez około 40 lat prowadził taki program w amerykańskiej telewizji CBS. Tak się nazywa? CBS chyba. I to był taki program bardzo nietypowy, oryginalny, bo już w tamtych czasach w telewizji leciało dużo westernów,
kreskówek z superbohaterami, dup, jeb, nur, brzdęk, dużo bodźców, nie? Dużo się dzieje, dużo się strzelają i tak dalej. A program Freda Rogersa, Mr. Rogers and His Neighborhood, nie pamiętam dokładnej nazwy, to było takie show, które było bardzo spokojne, ciepłe, skupione na takich prostych rzeczach ważnych dla dzieci. Proste jakieś zabawy z kukiełkami, jakiegoś żółwia przyniósł. I ten pan Rogers, on też mówił w taki bardzo spokojny sposób. Hi the neighbor. Witam was, sąsiedzi nocno-radiowi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy to fajnie mieć zwierzaka, zwierzęcego przyjaciela, którym możecie się zaopiekować, a być może ten zwierzak też was czegoś nauczy. I potem pan Rogers śpiewał jakąś piosenkę fajną, na pianinku grał. Bardzo takie, coś takiego, czego dzisiaj brakuje, nie? Dzisiaj to jest przeładowanie bodźcami i dzieci od tego mogą nawet ADHD dostawać, jak się naoglądają jakichś Batmanów, Supermanów i tak dalej. No, a to było takie bardzo ciepłe, spokojne, fajne show. Można było spędzić z tym panem Rogersem czas jak z dobrym wujkiem. Jak wizyta u dziadków trochę, nie? To może się wydawać śmieszne, ale to jest taka szkoła robienia show dla dzieci typu Ulica Sezamkowa. Z polskich produkcji to mi się najbardziej to kojarzy z Piątkiem z Pankracym. Piątek z Pankracym to było z kolei takie przedstawienie. Jeszcze kiedy telewizja była czarno-biała, to się zaczynało. Potem to przeszło na kolor. Ale to też było takie bardzo spokojne. Pioseneczki, zabawy. Nie wiem nawet, czy Piątek z Pankracym nie był przypadkiem trochę inspirowany tym Mr. Rogersem, ponieważ komuniści często podpatrywali różne rzeczy, które są na Zachodzie i robili to po swojemu. To taka trochę komunistyczna... Znaczy, nie wiem, czy to jest takie charakterystyczne dla komunistów, bo takie inspirowanie się to wszędzie jest, nie? No, a dzisiaj to się producenci różnych show dla dzieci nie inspirują, nie patrzą, co tam robi Walt Disney i nie starają się dorównać. W każdym razie pan Rogers był bardzo ciekawą postacią. Zapraszał jakieś dzieci, często one coś pokazywały, co potrafią. Jakiś murzynek pokazywał, jak tańczy breakdance'a. Ale też było w tym coś takiego niesamowitego, że to był jeszcze taki czas, gdzie nikogo nie raziło, ani nie dziwiło, ani nie było czymś takim, że to się nie sprzeda i w ogóle. Zaproszenie na przykład dziecka niepełnosprawnego. Taki mały Stephen Hawking na wózku, troszkę taki, no wiecie, skrzywiony, niepełnosprawny mały dzieciak. I pan Rogers sobie z nim rozmawiał. Super sprawa, nie? Naprawdę fajna rzecz. No, a dzisiaj co mamy? Dzisiaj to już by się nie sprzedało. I dzisiaj to, gdzie to takie dziecko zapraszać? To brzydko wygląda, nie? Takie czasy. I czy to świadczy o tym, że staliśmy się lepsi? No chyba nie. Chyba gorsi raczej.

Tak więc możecie sobie zobaczyć, wpisać na YouTube na przykład Mr. Rogers i zobaczyć, jakie to było show. Ciekawe doświadczenie.

Fred Rogers był też postacią trochę tragiczną, ponieważ jego spotkała wielka właśnie tragedia. Dzieci mu zmarły. I on w tym show odnalazł trochę jakąś odskocznię, jakiś sposób na przezwyciężenie z tej traumy, depresji straszliwej. No chyba ciężko o większą tragedię, nie? Niż jak wam dzieci umierają. Czy tam chłopiec, jedno dziecko, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie no to tak dużo nie zmienia. Tak czy owak jest to wielka tragedia. No i on jakoś tam odnalazł sposób na poradzenie sobie z tym wszystkim właśnie poprzez prowadzenie tego show. No, dziś już świętej pamięci, już nie ma z nami pana Rogersa i ludzie tak trochę tęsknią właśnie za takimi spokojniejszymi programami dla dzieci, gdzie pokażą żółwia, żółwia, to też takie symboliczne, żółwia, jakąś kolejkę, ktoś tam przyjdzie, porozmawia. U nas kiedyś były takie show typu jakiś tik-tak czy coś, ale to już to nie było to, no bo to była próba jakby łączenia ze sobą tej starej szkoły robienia show dla dzieci z jakąś tam nowoczesnością i pokazywanie już jak tam ktoś gra na komputerze, ktoś trenuje karate, ale to też było fajne. Nawet dzisiaj już może ktoś stwierdził, że nie opłaca się robić show z żywymi aktorami, z zaproszonymi dziećmi, tylko wyrenderować wszystko, nie? Sterylnie na komputerze myszkę Miki wyrenderować i podłożyć głosy i jedziemy, zarabiamy.

Widzę, że temat was w ogóle nie zainteresował. Ludzie tutaj się odłączają od streama. Kolejni. Zero jakichś komentarzy o panu Rogersie, ale mnie wkurwiliście teraz po prostu. Rzucanie pereł przed wieprze po prostu. Ja wam zrobię audycję taką, że wam wpięty pójdzie. Ale się wkurzyłem teraz. Nie wiecie, co dobre. Zupełnie nieprzebudzeni ludzie. Żyjecie w tym Matrixie i chłoniecie jakieś gówna i nawet nie wiecie, kim był pan Rogers. No i tu Jimmy'ego Sevilla reklamuje Zenon. No pięknie. Jimmy Seville też robił programy dla dzieci. Tyle, że okazał się trochę mniej sympatyczny niż pan Rogers. Z panem Rogersem też były jakieś kontrowersje. W pewnym momencie zarzucono mu, że jest trochę, że ma jakieś rasistowskie ciągoty, coś takiego, ale nie znalazłem potwierdzenia tego za bardzo w jakichś faktach. Tylko takie, wiecie, oskarżenia. Może, nie wiem, może producenci jakichś innych show chcieli go zdyskredytować albo coś. No, co do Jimmy'ego Sevilla, to trochę inna bajka, nie? Nagle po jego śmierci wyszły na jaw jego niecne uczynki. Okazało się, że strasznie perfidny zboczuch, że tam dzieci molestował, starców i zwłoki, i drzewa, i psy, i wszystko. Taki po prostu odjechany, zupełnie odklejony. No, a nikt nic nie wiedział. Nikt, co, naprawdę, to? Kilkaset ofiar na koncie, ale nikt nic nie wiedział. Nie Roger Waters, tylko Mr. Rogers, Fred Rogers. No i on

40 lat około prowadził to show. Strasznie długo. I zaczęły się jakieś problemy z finansowaniem tego, on się ubiegał o jakieś pieniądze dla telewizji NBC, a nie CBS, co ja mówię, tutaj sprawdzam sobie NBC. NBC, CBS, ABC, to nieważne. No ale świat się zmienia, świat się zmienia niestety.

No ale tak czy owak muszę wam powiedzieć, zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie zapominali jednak, że aktualna struktura trzeciego sektora w regionie zmusza nas do przeanalizowania systemu edukacji odpowiadającego wytycznym unijnym. Pamiętajcie o tym, to jest ważne, to chciałbym podkreślić.

nikt nie dzwoni, to ja się chyba zapiję na śmierć. Jak nikt nie dzwoni. Zapiję się na śmierć. I pochowajcie mnie z mikrofonem w ręku. Niech umrę. Posadźcie orchideę na moim grobie. I spalcie mnie tak, jak Rzymianów palili. Rzymianów. Zaproś go proszę na gościa do audycji. Kogo? Pana Rogersa? Już nie żyje. Na chruście, o właśnie. Dobra, to ja sobie idę w takim razie. Może wrócę o 21:00 znowu na jakąś audycję, jak się zastanowię, o czym tu zrobić, bo to takie luźne gadki, właśnie to bardziej dla was, żeby ktoś tu coś, jakiś temat rzucił, zadzwonił, a nie tylko brać. Czemu jesteście takimi biorcami tylko, a nie dawcami? Pamiętajcie, że dając możecie też brać. Mać. No. Spalić czy pochować? Pochować na chruście i spalić. No. Dobra. To do usłyszenia. Się z wami ewentualnie o 21:00, jak mi się będzie chciało. Żadnego donata nie dostałem, nawet 3 złote. Nawet nikt mi nie dosrał w donacie, że tam krawiec, ale pierdolisz. 3 złote. Nic. Zero w ogóle. Co wy jesteście tacy? Co z wami ludzie? Tylko Nocna Zmora zadzwonił i uratował honor słuchaczy. Dziękujcie mu za to. To jest wielki człowiek Boży. Nocnik. Wielki nocnik. Chodzi o to, żeby ten nocnik był pełny. Nie pusty. Pełny. Ja nie mam zdrowia do was w ogóle. To ja was tu chwalę, zachwalam, że taka aktywna społeczność, tacy fajni, mądrzy ludzie, weseli, na których zawsze można liczyć, że tu zadzwonią, coś skomentują, a tu takie, no, przyszli tego, tu. Nic, zero w ogóle. Nie wkurzajcie mnie, bo walnę focha, zniknę na 2 miesiące i potem będzie czemu nie ma krawculka? Gdzie nasz krawculek? I te rączki tak. Jak gej. Gdzie nasz krawculcia? A ja wtedy powiem... Co ja wtedy powiem? Powiem... Sami sprowadziliście na siebie klątwę. Wasz język nie był ani tak, ani nie. Dlatego nie ma mnie dla was. I obłożę was klątwą i słuchaczy do 7. pokolenia. I nie będzie audycji, powiadam wam za prawdę. No, co prawda namawiam tutaj co po niektórych. Co najmniej 2 osoby, żeby poprowadziły takie luźne gadki, bo luźne gadki to jest taka audycja przechodnia trochę. Ona miała służyć różnym nadającym. W międzyczasie nam się trochę grono tutaj redakcyjne wykruszyło. Nie było też specjalnie chętnych, żeby może jakoś to ciągnąć. No taka audycja, gdzie się po prostu gada z ludźmi. Jesteśmy tu ze sobą, śmiejemy się. No i może ktoś się zdecyduje na taką audycję. Zobaczymy. Namawiam. No, a ja tymczasem borem lasem idę sobie, wymachując sobie, już nie powiem czym, bo jest akurat jeszcze przed 23:00. Yeah.

No dobra, to w takim razie nawinę standardowy tekst o tym, że lepiej zostawić niedosyt niż przesyt i tak dalej, i tak dalej. I pożegnam się z wami. Do usłyszenia, ewentualnego usłyszenia dzisiaj o 21. A jak mnie nie będzie, to znaczy, że sobie wziąłem do serca bardzo i wziąłem do siebie bardzo to, że nikt nie dzwoni, nie ma donate'ów i nie podrzucacie ciekawych tematów. Zapoznam się może z tym kanałem, który tu reklamowaliście. Może mnie natchnie jakoś. No i cóż. O właśnie, rekordy można też bić w drugą stronę. Najkrótsza audycja. Ile to wyszło? O, godzinka. O, to jak na nocne radio. To nawet nie jest trzepnięcie skrzydeł motyla. Idę sobie, może się położę i sobie posłucham Fryderyka Niczego. I nie będzie niczego. Do usłyszenia.

0: dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom, dobry wieczór też i Paniom. Oczywiście dzisiaj gadki ostateczne. Tak, nie przesłyszeliście się. Gadki ostateczne. Audycja jednak inna niż zwykle. Bardziej luźna, humorystyczna. Po prostu sprawy zawodowe i sprawy życiowe lekko mnie przytłoczyły. Do tego niespodziewana przeprowadzka, a tu trzeba prowadzić audycję. Oczywiście dziękuję wszystkim sponsorom, tym, którzy wspierają nasze radio. Myślę, że wasze środki zostaną dobrze spożytkowane, na przykład na przeprowadzkę dla mnie, która już niebawem. A o czym w dzisiejszej audycji? Kurde, to ja tu się spinam jak krawiec Mekinia.
1: Cicho,
0: aż sobie pod... Kurde, to ja tu się spinam jak... O, kurczę, a myślałem, że brzmię jak Chris Mekinia. A brzmię jak jakiś debil. O, ale jeszcze debil, bo dla 20 osób się tutaj jakiś teatrzyk robię. Jestem zawiedziony. Ogłaszałem, że będzie, że dzisiaj gadki ostateczne, czyli odchodzę z radia. Podjąłem już decyzję, że kopnę w mikser. Nie no, żartuję, nie bójcie się. Jestem, będę, jestem

wieczny, niczym Lenin na bramach, na bramie stoczni. No właśnie. A nie skłamałem, nie skłamałem, bo dzisiaj audycja faktycznie luźniejsza. Co brzmi jak krawiec? To jest mój defaultowy głos taki? Teraz? Głupi trochę taki? Nie, chyba nie. To jest mój defaultowy głos, tak? Dobry wieczór Państwu. Dziś wy współtworzycie tą audycję. To mógłbym to powiedzieć teraz nieprofesjonalnie. No to dzwońcie i po prostu odbierać telefony od bekaczy do końca audycji. No, a nie, a właśnie nie. Dzisiaj możecie zaproponować tematy poważne, śmieszne, dramy jakieś, nawet możecie tu wyciągnąć spod brudnego tapczana dramy śmierdzące jakieś, nawet wszystko możecie dzisiaj. A jakby wam się nie chciało, to mam tu też przygotowane coś w zanadrzu, mianowicie muzyki filmowej kolekcja, taka mała tutaj. I jest to nie byle jaki secik, bo są to utwory ze ścieżek dźwiękowych do filmów spiskowych, można by tak powiedzieć, no spiskowych. No bo jest tutaj Matrix, jest Oni żyją, They Live, jest Conspiracy Theory, Soundtrack z rosyjskim akcentem jakoś tam. Pamiętacie? Z Melem Gibsonem? Aż sobie zobaczę tutaj. Mam otwarte też Teoria spisku, 97 rok. Mel Gibson tutaj gra Jerego Fletchera, gościa, który jest całkowicie owładnięty spiskami i one kierują jego życiem. To jest taki maniak spisków. No, a my się powoli rozkręcamy. Dzisiaj audycja pewnie trochę dłuższa z racji tego, że luźniejsza, ale też i no wszystko może się zdarzyć, prawda? Więc może być ciekawie. Zostańcie z nami.

0: No, przyszedł tutaj komentarz ciekawy na priwa. Dzwonię do Orgonitów i nic. A co mnie to obchodzi? Czy tutaj są Orgonity? Widzisz pan tu jakiś Orgonit? Nie, no tak serio to... Jest, tutaj są czasy ostateczne w nocnym radio i tu też można dzwonić. A dzisiaj można dzwonić ze wszystkim. Możecie nawet dzwonić, jak was ząb boli, albo jak macie sraczkę, ale też jeśli na przykład prześladuje was rząd światowy i ogólnie rząd, jeśli kosmici was podglądają pod prysznicem na przykład, albo przez okno, albo spod łóżka wychodzą, albo tak sobie leżycie pod kołdrą, patrzycie się, przewracacie się na drugi bok, a tu kosmita. Albo na przykład macie wrażenie, że ktoś was śledzi, albo widzieliście ducha, albo was UFO porwało i zgwałciło analnie. Na przykład anal proba wszczepili. A może boicie się chipowania, a może jesteście... Może udało się was przekonać, że płaska ziemia jest prawdą. Proszę, dzisiaj takie tematy bardziej jajcarskie. Nie mówimy o reptylianach. Ja tą sprawę traktuję poważnie. Zamierzam o tym zrobić audycję na poważnie o reptylianach. Zdaje się, że ktoś tu z konferencji. A, dlaczego nie? A, to on nie odbiera, sorry. Ja każdego odbieram. Ja każdego, panie, odbieram. To właśnie, zobaczmy opis tego filmu, Teoria spisku. Kurier... Czemu ja powiem? Taksówkarz! Taksówkarz cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Gromadzi dowody potwierdzające teorię spiskową i dzieli się nimi z prawniczką. Fascynujące. Nie, ale film dobry. Mel Gibson, widzę tutaj jeszcze młody, ale on zawsze takich cierpiętników gra. Tam też taki był cierpiący. Każda rola, gdzie grał cierpiętnika, to był wielki sukces. Mad Max, na przykład Braveheart, tu cierpiał, tu mu nogę połamali i idzie. Tam się, no, albo tutaj mu flaki hakiem wydziabują.
1: Halo?
0: No, halo, niezła ekipa się tutaj dodzwoniła, ludzie. Cały szwadron, witam serdecznie.
1: Witam.
0: Czy dzwonicie z OLX może w sprawie reklamy, że sprzedam pralkę? Halo?
1: Możliwe, bo akurat nie mam pralki swojej. Musiałbym kupić w sumie.
0: No, to ciekawe, co mówisz. A gdzie wszyscy sobie poszli, bo zostałeś sam nagle w tej konferencji?
1: Wiesz, my rozmawialiśmy jakoś w czerwcu i ja dzwoniłem jako pierwszy chyba i do mnie ten op od N Pary tam, co nie? Dzwonił do mnie kilka razy, ale ja wtedy nie chciałem, bo ja byłem chyba zajęty. I jakoś tak kurwa wyszło, że teraz napisałem, bo kurwa chciałbym się dodzwonić do jakiegoś radia teraz, żeby pogadać, ale kurwa ten klot jebany nie odbiera.
0: No jak tak go nazywasz brzydko, no to dziwne nie jest, że nie odbiera. On jest bardzo kulturalny człowiek.
1: No dobra, sorry, tylko nie, do niego nic nie mam, go szanuję bardzo. Nie chciałem go obrażać, tylko po prostu kurde dzwonię. A on tam nie odbiera, co nie, go szanuje jako człowieka.
0: I bardzo dobra postawa. Dobry wieczór, witamy kolejnego słuchacza na antenie. Bardzo dobra postawa. Proponuję Anonie, żebyś zadzwonił do Kloda i tak mu od serca powiedział: drogi Michale, przepraszam, że dokuczaliśmy ci i tam, wiesz, było różnie, ale ogólnie jesteśmy bardzo zżyci tu, kochamy twoją audycję, miło spędzamy czas dzięki niej, jesteś spoko. Coś tam, i on wtedy się ucieszy, zacznie robić lepsze audycje, no nie wiem, przeproście go po prostu, chamy. No.
1: Ej, a może ktoś napisać tam, bo ja mam bana za forsowanie. Może ktoś coś napisać w jego Fredzie?
2: Że odbierał. Czy ja się dodzwoniłem do Radia Chlew? To do widzenia w takim razie.
0: Radio Chleb, to ciekawe. Było dobra, radio...
1: A może chciałbym zapowiedzieć radio teraz nowe, konkurencyjne.
0: Kto, z kim? I przeciw komu?
1: No, ej, ale ja nie rozmawiam z OP-em od N, przez N, N pary tam, co nie? Ja rozmawiam ze słuchaczem, co nie?
0: Nie, rozmawiasz z racji... z OP-em... Enerowcem, o, jestem Enerowcem właśnie, Enerowcem.
1: Nie, bo ja poznaję tamtego, tamten op był strasznie taki nieśmiały, co nie? I on założył tą audycję taką zamiennikową.
0: Coś tam mi się obiło. No, ale to widzisz, tutaj nocne radio, jak długo słuchasz nocnego radia, nowy słuchaczu, ile, pół roku, rok?
1: Nie, bo ja rozmawiałem wiele razy z Wąsem na audycji. Nie wiem, czy pamiętasz incydent, kiedy on nie wiedział, że Lwów nie należy do Polski, coś tam pomyliło mu się z Wilnem, to byłem ja wtedy, jako ty krowa gadaliśmy.
0: Aha, w ten sposób. No widzisz, no. Jakie przygody fajne w innych radiach ciekawe są. No, ale tutaj raczej tak o konkurencji to tak mało, pomówmy o nas, prawda, to dużo ciekawsze, prawda. Za co najbardziej lubisz nocne radio, powiedz?
1: Ja lubię nocne radio za to, że mogę się wygadać, kiedy nie mam z kim pogadać, bo mam naprawdę rzadko z kim pogadać i to jest na serio najgorsze dla mnie. No i bym pogadał z kimś w ogóle.
0: No to bardzo miłe takie.
3: Nie, BHL-u?
0: Nie, GRS tutaj.
1: GRS?
0: GRS. To jest moja firma, założyłem wczoraj. GRS. I będę rozwodził też... różne rzeczy.
1: Kurwa, Anony, niech ktoś z was założy temat, zrobimy ten opozycyjne radio do Gieresia, bo Gieresz kurwa nie odbiera i mnie wkurwia on, że wam powiem. Powinien odebrać ode mnie.
0: Jak tak patrzę na poziom audycji, jaki mam tutaj, to on chyba dobrze robi, że nie odbiera. Panowie, jakieś tematy, ktoś ducha widział, albo może go UFO porwało, a tu jakieś osobista prywata, panowie. Spiski, rzeczy niewyjaśnione, słucham.
1: Nie, ja opowiem na temat tym, co tam Ivelios mnie tam w dupę ruchał, kiedy... Wiesz, to było niewiadomo.
0: O, i to jest właśnie taki bardzo niefajny akcent. Jednak tutaj, prawda, no, kulturka i tak dalej. Dziękujemy, zadzwoń jeszcze kiedyś. Tak, dobrze. Dobrego tutaj wyrzuciłem, bo chyba tak, no. Sebastian jest jeszcze na antenie z nami. Czy jesteś tam, Sebastianie?
3: Tak, bardzo.
0: No ja też świetna odpowiedź bombowa, też jak na razie bomba. Tak.
3: Ja chciałem powiedzieć, że Bilderbergi teraz sprzedają w Lidlach pianki, które smażę sobie zapalniczką, bo nie mam ogniska. To wszystko, do widzenia.
0: Do widzenia.
1: Aha, kto mnie wywalił?
0: Op, operator, admin.
1: A kto jest opem?
0: Ja.
1: No widzisz, kurwa, cwaniaku.
0: Ja tu jestem nocnym cieciem, siedzę dzisiaj w budce.
1: No i po co mnie wywalasz?
0: Bo jestem dzisiaj nocnym cieciem i dzisiaj wywalam, po prostu ktoś przychodzi, ja tu pilnuję radia. Co pan chciał?
1: Nie, no i
0: jaki
1: pan
0: temacik?
1: Nie.
0: Temacik konkretny.
1: Panie.
0: Proszę, panie. Nie panie, tylko konkretny temacik jakiś i pan
1: dobra,
0: opowiadasz tu
1: ja
0: coś
1: mogę...
0: słuchaczom.
1: Dobra, już mówię. Radioaktywne zwierzęta, które są pod wpływem tych używek tych. Jak to miało ten? GMO. Są zwierzęta pod GMO.
0: Używki GMO, no to coś nowego w ogóle całkiem, jeszcze nie było.
1: Używki, chodzi mi o te nawozy, co nie te, że pod wpływem GMO są zwierzęta pod sterydami. I wtedy powstają takie amelki karmowskie, więc wiesz o co chodzi, co nie? Aha. Taka amelka karmowska, ile ona ma? 13-14 lat, a wygląda jak płodna sucz w wieku 20 lat. To jest takie trochę dla mnie dziwne, co nie?
0: No, pan żeś chyba tutaj jakąś GMO...
1: Nie, GMO to jest poważny temat,
0: zażył przed audycją. Nie, spoko. No, tak jest, trują nas, to wiemy.
1: Wiesz, czy ja uważam, że to zatrucie dla mnie to jest całkiem pozytywna rzecz, co nie? Bo jak dla mnie na przykład są winogrona, co nie? I na przykład dzięki GMO mamy winogrona bezpestkowe. I ja na przykład bym nie zjadł winogron zwykłych, a bezpestkowe mógłbym wpierdalać na umór. Mógłbym kurwa 3 kilo wpierdolić jednego dnia winogron bezpestkowych. I to jest dzięki GMO.
0: No proszę, no proszę, co za niespodzianka. A teraz tutaj nieoczekiwana sytuacja na antenie, bo ja sobie pójdę po zapalniczkę i zostawiam was ze słuchaczem, ale takim, no słyszycie jak on brzmi, nie? To mogą być jaja, zaraz.
1: Dzięki, na serio. Kto tam? Halo, kto tam jest? Dzięki, ze mną, halo? Ano, nie. Kurwa, jestem sam. Nie rozłączyli mnie. Halo? No jestem kurwa sam. Kto tutaj ze mną? Chuj, ja chcę się dodzwonić do Empire Town, kurwa, nie do jakichś tych. Halo? Skurwysyny. W ogóle pozdrawiam ten. Jana Pawła.
0: O, akurat jak wróciłem z zapalniczką, wracam, już słyszę coś Jana Pawła, nie dosłyszałem co, ale ja to się domyślam, co, i też już dziękuję, proszę pana.
1: Nie, daj spokój.
0: Nie, Jana Pawła nie, dziękuję, do widzenia, i wyrzucam wszystkich, na pewno coś powiedział na Jana Pawła brzydkiego. Możecie mi napisać na czacie, czy napisał coś brzydkiego na Jana Pawła.
1: To był tylko test, spokojnie. To był tylko test.
0: Dzwonisz jako konferencja i wszyscy będą dzwonili tutaj do mnie. Ty coś podpuszczasz. Jakiegoś DDoS-a robisz tutaj.
1: Nie, a DDoS-a, kurwa, DDoS-a. Jak ja bym się znał na takich rzeczach. Ja tylko na VPN-ach się znam najbliżej.
0: W przypadku Skype'a, to wiesz, jak się połączysz w 10 osób, to już zdedosowałeś komputer. To zabiera tyle mocy, że...
1: Wiesz, Anonku, my jesteśmy tylko tutaj we dwóch. Nikogo nie ma poza nami, więc spokojnie. Nie musisz traktować tego na poziomie jakimś takim... Kurwa. Czekaj. Rządowym, czy jakimś takim, co nie? Takim formalnym, tego szukałem słowa.
0: No, mój niewidzialny przyjaciel, który siedzi tutaj obok, nadaje ze mną dzisiaj. Jest niewidzialny, tylko ja go widzę. Cześć. I niesłyszalny też jest. No, też potwierdza, że jesteśmy sami tutaj.
1: Ale co wy nadajecie takiego anonie, mój drogi?
0: Ja nie jestem anonem, jestem... Krawiec Anon ewentualnie, albo Anon Krawiec.
1: Hej, Krawiec, słuchaj, ty nie jesteś od żadnego radia.
0: Ja jestem od Nocnego Radia, właśnie prowadzę audycję z tobą tutaj na antenie, bo dzisiaj taka luźna i sobie gadamy.
1: Nie, my nie, jedyne radio, które teraz prowadzi, są Orgonity.
0: No, to chyba mnie z kimś pomyliłeś, ja nie prowadzę Orgonitów. U mnie
1: nie,
0: to...
1: Nie, dobra, mam chyba Orgonity, co nie, tylko... Co, czy to gdzieś jest zapisywane, czy co? Nas ktoś słyszy, czy nie?
0: Tak, ludzie na żywo nas słuchają.
1: Ale czekaj, bo ja na niej nie widzę na forum naszym tym. No. Kurwa, no nie wiem jak to jest. Robalowym. Na robalowym naszym forum nikt nas chyba nie słyszy, co? A no nie.
0: No, nie wiem, a jak słyszą, to co? To powiedzą, że co?
1: Nie, dla mnie tym lepiej, bo ja już jestem na... O jacie, na ilu ja jestem na graniach związanych z naszym forum robaczkowym. Nie, dla mnie to już jest chleb powszedni. To po prostu się... Nie, bo wiem, że mnie fuja robisz, Anonie, kurwa. Nikogo tu nie ma z nami. Tylko my się
0: Gwiazdor zadzwonił, Gwiazdor trollingu, widzicie? No po prostu jak podpuszcza nas wszystkich tu fajnie.
1: Nie podpuszczam, ja chciałbym pogadać, na serio, ja chciałbym pogadać, tylko żeby to słyszało przynajmniej 140 osób online, 140 osób, czekaj, odświeżę.
0: No, muszę cię zmartwić, słucha na żywo 30 osób.
1: Ale nie widzę tego nigdzie.
0: No, to wejdź sobie na nocneradio.pl i tam jest.
1: Nocneradio.pl?
0: No i tam sobie słuchasz, ale... no i tam masz na głównej stronie napisane, ile osób słucha.
1: Ale jest jakiś frez na temat tego? Nie, ty mnie w chuja robisz, przecież widzę, kurwa.
0: Dobra, bo to się coś zaśmiesznie tutaj robi, zaśmiesznie, to dziękujemy.
1: Nie, czekaj, zadzwonię za chwilę, dobra?
0: No, a czy to konieczne?
1: Tak myślę.
0: Co?
1: Nie, bo ja mogę na temat, na różne tematy rozmawiać, tylko... Tak, kurwa, sprawdziłem nocne radio, to przecież klot napierdala, to jak mamy, kurwa, na nocnym radio gadać? Nie rób mnie w chuje.
0: No, Klod już od roku nie nadaje tutaj w nocnym radio. Więc...
1: Dobra. Przecież my rozmawiamy tylko nas dwójka, słyszy. Dobra, już mnie w chuje nie zrobisz.
0: No, dobra, rozszyfrowałeś mnie. Nie wiem, co tam masz w głowie, jaką wizję, ale tak, rozszyfrowałeś, słuchaj. To wszystko jest spisek. No to co, dzięki za telefonik. Ja spróbuję jakąś muzyczkę fajną zapodać. W razie czego to dzwońcie, ludzie, po przerwie. Dziękujemy. I puścimy może inny ciekawy kawałek. Może temat przewodni z Oni Żyją. Wake up.

0: No to dzisiaj się niesamowite rzeczy na antenie dzieją. Zagubieni w czasie, w przestrzeni, goście z piątej gęstości nawet dzwonią. I możesz zadzwonić też i ty, słuchaczu, słuchaczko. Bo dzisiaj, przypominam, luźno-gadkowe czasy ostateczne. Gadki ostateczne. Ostrzegałem, że wszystko się może dzisiaj stać, nie? No, ja tu intrygę jakąś węszę. Jakiś ktoś fałszywe przekierowanie zrobił, kogoś wciula tutaj. No, i słuchacz myślał, że dodzwonił się na linię oczekującą do wydawnictwa Teoria Chaosu. I tam sekretarka się pyta, co pan chciał powiedzieć?
1: No.
0: Znowu męczycie bułę tutaj, towarzyszu.
1: Ale od razu otwierasz. Ale niegrzeczny. Anunku. Stolarz. Słuchaj. Jest taka sprawa. Sprawa wygląda tak.
0: Nawijaj.
1: Ostatniego szluga palę, co nie?
0: Dawaj. Dawaj temat tutaj.
1: A ty palisz?
0: Co prawda nas słucha trochę osób, ale będziemy mówili cicho. Tu, do ucha. Co masz za sprawę? Coś chcesz tam sprzedać mi?
1: Słuchaj, czereśnia, słuchaj. Nawet jak mnie w chuja robisz, to powinieneś to kurwa nagrywać, żeby coś z tego było. Bo wiem, że mnie nikt nie słucha, ale powinieneś kurwa to nagrywać, żeby potem dać Freda paczek wyruchałem Anonka. Ale wiesz, sprawa wygląda tak, że nikt nas nie słucha, jesteśmy we dwójkę, a ty jesteś Anonem gościem. A kurwa, ja jestem Anonem ziomkiem, co nie? I wiesz, jak wygląda ta sprawa.
0: Dobra, słuchajcie, bo to robimy sobie tutaj jaja, ale wygląda na to, że to jest jakiś biedny, pokrzywdzony słuchacz, być może podróżnik w czasie i przestrzeni, może nieudana teleportacja, albo go zamrozili, coś tam i odmrozili.
1: Animator, kurwa, normalnie z Fallouta 4.
0: Powiedz, który mamy rok? Takie kontrolne pytanie. Według ciebie, który mamy rok?
1: 2027.
0: Wiedziałem, słuchajcie, przybysz z przyszłości, z cyberpunka.
1: 2277. Tak, ja jestem z Fallouta 4. Ja jestem Anonem z Fallouta 4 normalnie. Mam dogmita, tutaj normalnie latamy sobie po pustkowiu, Wasteland, ogarniasz to nie, Commonwealth.
0: No ba. Falloutik rządzi.
1: Falloutik zajebisty jest. Nie wiem, czemu ludzie narzekają na czwórkę, bo dla mnie to jest najlepsza część, kurwa.
0: O, i tu się zaczyna robić ciekawie coś, widzę. Ciekawy temacik podsunąłeś, bo ja się na przykład nie zgodzę zupełnie. Według mnie New Vegas, najlepsze questy, najlepszy w ogóle system...
1: Ale jest system settlements, jest system, że możesz mieć domki normalnie, swoje wioski, możesz budować.
0: A grasz na modach, tak?
1: Nie, to jest wanilia. Tu możesz normalnie budować, możesz mieć własną wioskę, możesz wybudować swój domek, możesz nawet przenieść to jakoś, żeby to było na drzewie, schodki robisz i masz normalnie domek na drzewie, jak na Cartoon Network, klan na drzewie.
0: Dobra, to a powiedz, tak może coś tutaj humorystycznie, słuchaczy, rozbawimy. Jak sobie wyobrażasz polską taką falloutową rzeczywistość? Taki Fallout, jak sobie wyobrażasz. Tutaj pierdyknęło, rozdupczyło wszystko, napromieniowane, no i się odradza tutaj ludzkość, takie dzikie Polaki, takie Polaki, no właśnie, jak taki wastelandowy Polak żyje sobie według ciebie.
1: No wiesz, kurwa, ja wychodzę sobie, nie ma jakiegoś takiego sensu, nie? Wychodzę z piwnicy i tutaj się ludzie napierdalają tymi bombami, takimi grubasami, co nie, Batmanami. To ja wracam do piwnicy, czekam tam jakieś 30 godzin, wychodzę znowu. No i wychodzę, kurwa, na mojej ulicy wszystko rozjebane, co nie, weterynarz rozjebany, ulice rozjebane, idę dalej. Patrzcie, kurwa, Marian jest, co nie, leży. Ja mu daję, kurwa, slimpaka, co nie. On wstaje, mówi, że może być moim towarzyszem, idziemy dalej, idziemy na jakąś wieś, zbieramy plony, potem atakujemy tych raiderów, co nie,
0: odbieramy... Chwileczkę, a jakie Marian ma talenty? W co tam, jako Marian? Kompan? Jak się sprawdza jako kompan Marian?
1: Marian to jest fuj silny chłop, bo on zapierdalał zdaczych na magazynach, co nie? Ja nie wiem, jak on przeżył tyle dziesiąt lat czy setek lat, ale żyje, co nie? Wbijam do niego, dałem mu tego simpaka, no i staje, jest kurwa, nie wygląda na muskularnego, ale ma siłę. No idziemy dalej, co nie? I on jest w chuj silny, co nie? Ma w chuj siłę, co nie?
0: No to musi głupi być, tak? Jak jest silny, to głupi musi być strasznie.
1: Ma
0: 10 siły, to już mu nie zostało. Jak mówisz, że taki też nie ma, że jakiejś charyzmy, bo taki właśnie Marian, no to co, wszystko na siłę, mało charyzmy, mało inteligencji, no to taki...
1: Ale zobacz, masz takiego Mariana Paździocha, co niby ma dużą siłę, bo może dużo bagażu przenieść, ponieważ dużo może handlować, co nie? Marian Paździoch. No i go bierzesz i on kurwa handluje zajebiście, bo jest takim, nie jest Żydem, jest Polakiem, co nie? I on handluje zajebiście, bo on te kapcie sprzedaje, co nie? Tam na Wrocławiu czy gdzieś, kurwa.
0: Gacie sprzedawał Marian Paździoch. Tutaj zupełnie inny typ Mariana.
1: Tak, no. ale on też sprzedawał kapcie, pamiętam.
0: Taki chudy Marian z perkiem tam, tak. Trader, z handlowaniem, tak. Wypasionym. Charyzma, taka Marianowa, cwaniaczek. Tak.
1: Ale ma siłę, bo może unieść bagaż. Może tam unieść gdzieś 300 bagaży, co nie? A masz bejzowo, masz 200.
0: Ale to widzisz, jak cię napadną, jak coś zbuje czy coś, to co Marian ci pomoże? Co najwyżej tylko zakrzyknie. Ja Marian... was do sądu, kurde! Dam was, was ten grubas nasłał!
1: Nie no, Marian weźmie grubasa, ma amunicję, to rozpierdoli piątkę zaraz nawet, bo jest kurwa kotem, co nie?
0: No, czyli... No, a według mnie taki polał, no to by się wszystko tutaj zaczęło już całkiem kotłować i... No i mielibyśmy jak takich kaznodziejów, jak dzieci atomu, tylko to coś tam z Jezusem.
1: Dzieci atomu, kurwa, właśnie niedawno ich... Nie, tam... Jezus jest ogólnie spoko gościem, ja go szanuję, co nie? Ale co do dzieci atomu, ja właśnie ich napotkałem na tym, coś tam ten... Kurwa, było takie to wysypisko, co nie? Co tam było do odblokowania safe, to ja właśnie wczoraj to odblokowałem, co nie? Wbiłem tam, było kurwa, z 5 ogarnąłem tych strojów dzieci atomu i to jest... To się tylko mi przydało, żeby ten, bo to miało 25 do obrony przeciwko... Kurwa, promieniowaniu. No,
0: to dynamicznie, no tam... dynamicznie w radio, proszę opowiadać tutaj. Musisz być jak Free Dog z Fallouta trójki.
1: My nie jesteśmy na radio w ogóle żadnym.
0: No, jesteśmy. Zaraz ci to udowodnię, bo dołączy do nas człowiek, który to potwierdzi i to jest tutaj nocnik zaprawiony. Potwierdź proszę, że słuchamy tutaj radia i nadajemy w radio. Unik Orgazm przed Państwem.
2: Dobry wieczór. Kłania Dobry się wieczór. Niepowtarzalny orgazm. Dobry na wstępie, wieczór. Tak potwierdzam, na wstępie potwierdzam, że tak jesteśmy na żywo w nocnym radiu, a przede
1: tak,
2: wszystkim...
1: Tak, kurwa, się... jak robicie.
0: O, takie brzydkie słowo na H, dziękujemy. I no, na bluźnierstwa nie możemy pozwolić.
2: Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że świetna audycja, bardzo ciekawe tematy i też pozdrawiam no. Jasia Pawła II. No jeszcze bym beknął, ale...
0: Nie wolno, ale nie wolno bekać na antenie. A Jasia możesz tutaj pozdrowić.
2: No Chciałem zapytać, czy to jest ustawione, czy to się dzieje naprawdę,
1: kurwa. To jest wszystko ustawione, na mnie w chuje robi.
0: Słuchajcie, tak naprawdę zdradzę wam sekret. Lecimy na żywo na streamie Górala, youtubera.
1: ja pomyślałem też.
0: Góral, chodź tu, Góral.
1: Tak, dawaj Górala, dawaj, losy tam, dawaj.
0: Słuchajcie, nie chcę przyjść, jak tam siedzi... Z koleżanką w drugim pokoju, taką dziesięcioletnią.
1: Dajcie mi Freda na B, żebyś weźcie coś kurwa napiszcie, nie wiem, coś w stylu Radio Chuj. Weźcie coś takiego kurwa napiszcie.
0: To ty jesteś trollem, anonem, cyfrowym graficiarzem, który zapaskudza swoimi jakimiś głupimi wypowiedziami, tekstami, wpisami internet. Taki właśnie internetowy łachmyta, troll. No to ty idź tam gdzieś wpisz, gdzie tam chcesz. No.
1: Jak ja w życiu, kurwa, nie byłem na wykopie, to co ty mi pierdolisz o jakimś, kurwa, trollowaniu,
0: łachmycy? A już myślałem, że cię przejrzałem, że jesteś z wykopu. Ja to ich nie lubię, głównie za obrażanie Ojca Świętego, wtedy jakby skończyłem czytać wykop.
1: Nie, ja na Pawła ogólnie szanuję, tylko kurwa powiem ci, że Europa na przestrzeni 400 ostatnich lat to tak trochę nie za dużo miała z papieża, ale ogólnie papieża szanuję, jeśli jest tylko człowiekiem. Ale jeśli nie pomaga dla Europy, to wiesz, tak średnio trochę. Wiesz,
0: no, a co myśli na ten temat drugi słuchacz? Jak ty się zapatrujesz na sytuację z papieżami? Który najlepszy?
2: Ale tak szczerze mam powiedzieć?
0: No?
2: No, jeżeli bez trollowania, to Franciszek jest spoko ziomek, a...
1: Kurwa, ten lewak jebany!
2: Tak, bo ja też jestem właśnie lewakiem, dlatego no, bardzo, bardzo mi to, co on zgłosi, odpowiada. Chciałbym ogólnie mieć czas, żeby zapoznać się z jakimiś encyklikami, które pisze obecny papież, bo myślę, że miałby tam sporo do powiedzenia i no jako że papież ma obowiązek pisać encykliki, to na pewno coś tam spod jego pióra wychodzi.
0: Tylko on tam na Google klika. On na Google klika i jest encyklika.
2: Ja nie mam czasu. Ostatnio potrzeba w czytajniakach świetnie sprawdza się w roli lektora i ja może bym tu przy okazji zasugerował, żeby wziął na warsztat jakiś fragment encykliki papieskiej papieża Franciszka i po prostu do odcinka czytajniaka to rzucił.
1: Ale wiecie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że większość katolików, jakieś 80%, jestem pewien, nie lubi Franciszka za to, że jest taki liberalny. I jest dogmat taki papieski, co nie? Jest taki dogmat katolicki. Jeśli ktoś jest katolikiem, to musi się papieża słuchać w 100%. I jeśli nie akceptuje tego, co mówi papież, no to taki trochę chujowy z niego katolik, co nie? Taka jest prawda.
2: Znaczy, papież według dogmatu ma tak zwaną, nie wiem, czy to klauzula jest, czy co, ale klauzula, nazwijmy to klauzula nieomylności, ale tylko w sprawach wiary. Czyli jeśli się wypowiada na przykład w temacie tego, że tam uchodźców trzeba przyjmować, to już nie jest stricte temat związany z samą wiarą i tutaj ma prawo się mylić. A jeśli
1: mówi o Jezusie,
2: o Duchu Świętym, to wtedy ma tą nieomylność.
1: Tak, tylko ludzie łączą to, że coś tam z uchodźcami, że papież mówi, że bądźcie na przykładzie Jezusa, że Jezus by przyjął bez warunków, bez żadnej warunkowości, żeby nie patrzył, co oni tam odjebali, czy co tam zrobili, żeby się po prostu go słuchać, nie? Więc to takie jest bardzo ogólne.
0: A ja wam powiem, że mi najbardziej Jan Paweł II odpowiadał. On był taki fajny. On jak coś powiedział, to powiedział. On to po prostu tak ten całe te gesty, wszystko i tej ziemi, jak ja to zapamiętałem, jak ja płakałem, jak odszedł, ja o Jezu, ja nie chcę o tym mówić nawet na antenie.
1: Ale nas nie ma na antenie, kurwa, nie rób nas w chuja.
2: Ale to jest na swój sposób zabawne, bo zobacz, Krawcze, gdyby... No, właśnie nie masz jak parodiować Benedykta XVI czy Franciszka. Oni faktycznie są dla nas postaciami niewyrazistymi. Nie mają jakiegoś charakterystycznego głosu, nie mówią w naszym języku i no, sparodiowania tych postaci nici. Natomiast faktycznie Jasia Pawła, czy Wałęsy, czy Konanowicza, no, to są takie ikoniczne postaci, najważniejsi Polacy.
0: O, Jana Pawła z Kononowiczem.
1: Żeby go sparodiować.
0: Kogo?
2: No, Jan Paweł i Kononowicz mają bardzo dużo wspólnego. Modlitwa przed posiłkiem na przykład. Dziękowanie Bogu za konserwy, za pokarm. Nie wiem, czym się żywił Jan Paweł.
0: Oprócz chlebek Boży.
2: Czy jadł szprota na przykład z cebulką Bożą. Ale jeśli
0: szprot Boży. Prima sort, szprota, to bym zjadł sobie, kochani moi, ale nie ma szprota. Nie ma niczego. Zeżar mi wszystko, chuj pierdolony, kurwa.
1: Co tu się dzieje?
2: Scena przejmująca, autentycznie łzy do oczu mi naszły. Tyle w tym było dramatyzmu, ale co jeszcze chciałem powiedzieć. Wczoraj, i to nie jest też trollowanie, wczoraj słuchałem powtórki audycji z roku bodajże 2016, z grudnia. Nawet strzeliłbym tutaj, że z 13 grudnia. O najważniejszych chyba Polakach to właśnie było, którzy... Nie jestem pewien, czy
1: tylko... Dmowski.
2: I tam było, padało mnóstwo cytatów. Nie, to nie było tylko o Polakach, bo padały też cytaty jakichś greckich tam myślicieli, filozofów, także...
1: Grecja jest najlepsza dla mnie, kurwa.
2: Ogólnie mowa była o bardzo ważnych postaciach dla osób, dla naszej cywilizacji.
1: I czekajcie, dobra, no mów.
2: Przytaczane były tam cytaty i tam Krawcze... Cytowałeś właśnie Jana Pawła i chyba z Furiatem toczyłeś dialog na temat tego, ile Polacy pamiętają słów wypowiadanych właśnie przez naszego wielkiego papieża Polaka.
1: Nie, Polacy się nie słuchają w ogóle tego, co mówi papież. Oni się po prostu podniecają tym, że w ogóle jest papież Polakiem. Co nie, oni mają w dupie to, co on mówi.
2: Tak, to coś w tym jest, co mówisz. Bo
0: młody
2: faktycznie...
0: człowiek, a jak trzeźwo patrzy, widzicie, na życie.
2: Bardzo z sensem powiedział teraz, bo faktycznie Polacy, większość Polaków, nie można generalizować, ale większość Polaków, którzy tak strasznie cenią sobie papieża, są w stanie właśnie przytoczyć te trzy cytaty o kremówkach, o tej ziemi i niech zstąpi duch twój. A nie, to jest to samo, co tej ziemi. To jak
3: wszystko cytat. Duch twój.
0: O, parodiowanie papieża na antenie i to nie byłem ja, więc to jest niedopuszczalne. Tylko ja mogę parodiować. No właśnie. Co to za patostream? Pytanie na czacie. No patostream dzisiaj, tak, dokładnie. Miały być luźne gadki całkowicie. Proszę mi nie przerywać. Dobrze, jesteśmy w radio, na żywo, przypominam. Proszę mi nie przerywać. Ja panu nie przerywałem. Tak, drodzy państwo, słuchacie audycji dzisiaj luźno-gadkowej. Wszystko może się zdarzyć na antenie. No i przyszedł jakiś koleś. Jakiś koleś. I Unique Orgasm jest też na antenie. I jakiś...
2: Skąd ty tego jakiegoś kolesia wziąłeś, to ja zachodzę w głowę.
0: Nie wiem też, po prostu.
2: Zdaje mi się, że to jest ustawione, ale mogę się...
1: Ebebe.
0: To jest, widzisz, taki standardowy słuchacz z innych mediów. Słucha, nie wiem.
2: To ja mu zrobię test.
0: Rafatusa sobie...
1: Dawaj linkę.
0: Daniela Magicala sobie ogląda, Rafa Tusa.
1: Okay. Dokładnie.
0: Takie tematy...
1: Jana Pawła. I usłoń.
0: Słyszymy się, Unique Orgasm.
2: No już myślałem, że się nie słyszymy. Anonie, czy ja ci mogę zrobić test na to, czy jesteś prawdziwym Anonem z tych środowisk? Jak to nazwałeś?
0: Środowiska anonimowe. No, jak właśnie, jakie środowisko? Co?
2: Robaczkowe, nie? Tak było.
1: Ale na opa czy na mnie? O kim mówisz?
2: No właśnie o tobie mówię.
1: No mów, dawaj.
2: Dobra. Więc pytanie będzie niezwykle proste. Co jedzą pszczoły?
1: Gówno.
2: O kurwa, faktycznie prawdziwe anon.
1: I co?
2: Co jedzą Litwini?
1: Gówno!
2: Kurwa, faktycznie. Gość zna temat.
0: No, kurczę, wyszedł profesjonalizm.
1: Zesraliście się?
0: No, ja już nawet 5 razy się zesrałem. Za każdym razem, jak cię odbieram, to się zesrywuje.
1: Czuję te 5 kilo w swoich gaciach.
0: No, to dobra. No to... ja sobie idę z gaci wytrząchnąć, a ty idź tam, gdzie tam idziesz, cześć. Dobra. Muszę go wywalić z konferencji chyba jednak. Już dziękujemy, wystarczy. Fajnie było, ale się skończyło.
2: Dobra. Będzie dzisiaj jakikolwiek temat, chociaż taki odrobinę
1: przeszkodę. Ile kurwa można?
0: Do widzenia.
1: Kurwa!
0: Kurde, teraz to ja zadzwoniłem, sorry, bo chciałem zablokuj dać, a... Dobra. Przepraszam cię, Unikorgazm, dzisiaj widzisz, co się dzieje na antenie.
2: Ja się nie gniewam.
1: Nie, weź, dobra.
0: Śmiałem się z Kloda, że nie zna Skype'a, a widzicie, też teraz szukam, jak gdzie tu wyrzucić z konwersacji.
1: Dobra, już przestań, nie.
0: No, dobra. Ostatnia szansa. Jedno słowo na Ojca Świętego i po prostu banik. Żegnamy, do widzenia.
1: Ja pamiętam o śmierci, a nic do niego nie mam.
0: No. No to kontynuujmy. Czy temat? Nie, no właśnie mówiłem, słuchacze muszą rzucić jakiś temat i rozmawiamy. Myślałem, że to zostało zrozumiane, więc... Ale musi, uwaga, musi być temat jakiś spiskowy albo niewyjaśniony.
1: Apokalipsa.
2: Z grubej rury. Nie. Apokalipsa.
0: Pojechałeś. Za bardzo pojechane.
2: W audycjach no religijnych możemy przerabiać, to nie ma ze spiskami wiele wspólnego. Co się ostatnio stało takiego spiskowego?
0: Religia dzieli ludzi i teraz będzie awantura na antenie, gdzie Polaków trzech tam 100 opinii i awantura. Te religie odpuszczamy, następna propozycja tematu.
1: A może pogadamy o Klaudii Gajickiej?
0: O czym? O Klaudii?
1: Tak, Klaudii Gajickiej.
0: Nie znam.
2: Klaudii jakiej?
0: Znam tylko Kloda.
1: Kurwa, no jak to nie znasz Klaudii Gajickiej? Przecież ostatnio cały B jest zapierdolony nią. Wchodzisz w katalog, sortuj według odpowiedzi i masz pierwszy Fred, Klaudia Gajicka, 1537 odpowiedzi.
2: Ale to jest w jakim katalogu, przepraszam, najmocniej?
1: No, robakowy.
0: Głupoty, jak coś tam, nie zrozumiałem, coś tam Freda, Marszczyń, nie wiem, co tam mówił, nie znam się. No, to dobra, no to jakieś inne propozycje tematów, co tam jeszcze, spiskowego, niewyjaśnionego? Unik, orgazm, jaka jest twoja propozycja?
2: No właśnie, nie wiem, od czasu jak tak mniej regularnie słucham audycji tych konkurencyjnych, to w zasadzie jestem nie na bieżąco, jeśli chodzi o tematy spiskowe. Ja tak bardziej w tematach politycznych, polityki tutaj krajowej siedzę.
0: No to się nie kwalifikuje.
2: Też mi się tak właśnie wydaje. Tym bardziej, że sam zapowiadałeś, że radio ma odbić trochę od polityki.
0: No, dobra. No to skoro nie ma więcej propozycji, tematów, to dziękuję za wspaniałe telefony.
2: No, dziękuję również za możliwość uczestnictwa w tej naprawdę ubogacającej wymianie refleksji zdań. Było super, naprawdę, i więcej takich audycji sobie życzę.
0: Wspaniale.
2: A tam jeszcze takie serduszko, bo mam na Skype coś takie jak zarabuj, to jest... O, zobaczymy, czy dostaniecie serduszko.
0: Wspaniała opinia. Myślę, że warto nagrodzić ją tutaj. Masz specjalną wirtualną gwiazdkę z zasługi tutaj nocnikową. Nie jest jeszcze zrobiona, ale jak zrobię gifa takiej gwiazdki, bo...
1: Ja mam bardzo małe dzieci.
0: O.

0: Głośniej.
1: Głośniej? To teraz? Czy mnie słychać?
0: No teraz tak, już chyba. Teraz już chyba jest okej, głośność.
2: Dobra, ja się rozłączam tymczasem. Spoko. Tymczasem i słucham sobie, co Grzegorz będzie miał do powiedzenia, ale już za pośrednictwem playera radiowego.
0: Dobra, dziękuję za telefonik. Trzymaj się.
1: Tak. Bardzo ciekawa audycja, potwierdzam.
0: No, to będę wyrzucał, bo szukam tutaj zablokuj. Jan, mów, Grzegorzu, mów.
1: Dobrze, spoko. No, fajnie, radio się rozrasta, dużo nowych gości, to się chwali. A jeśli chodzi o temat na audycję, no to taki mi chodzi po głowie już chwilę. Uwaga, mówię temat. Po czym poznamy, że obcy przyjechali, przylecieli na naszą planetę. To znaczy, jeśli ich nawet 8 tysięcy to żeby każdy człowiek z planety go zobaczył, chociaż na odległości 10 metrów, no to by zeszło jakieś kilka lat, żeby 8 miliardów ludzi to zobaczyło na własne oczy. A to i tak może być jakaś ustawka, że na przykład eksperyment, że może Amerykanie mają nową technologię i laserami wyświetlili to. Co nas tak naprawdę...
0: Ups.

0: Halo, halo? No i teraz nic
1: tak
0: nie słyszę.
1: Tak urwało mnie chyba,
0: o,
1: w jakim momencie.
0: Tak, tak, służby. Oni tak specjalnie, to są opłaceni ludzie. Ja już, halo? O, i rozłączyło? Nie, no, dobrze było. Nie! Nie odbieram konferencji. O.
1: Halo, halo.
0: I teraz jesteśmy sami. No, rozłączyło służby. No, opłaceni trolle. Mów, proszę bardzo.
1: Tak, a w jakim momencie mnie urwało, bo nie wiem.
0: Urwało cię akurat jak dochodziłeś do sedna i chciałeś zdradzić.
1: A, to ja się, nagadałem.
0: Największą tajemnicę.
1: Dobra, spoko. Tak, więc... mój proponowany temat to, po czym poznamy, że obcy odwiedzili naszą planetę.
0: A to było.
1: Przyjechali na naszą planetę.
0: To było, tak, to było. No właśnie. I po ale czym poznamy?
1: Było.
0: Takie czułki mają, takie zielone i mówią, witajcie, ziemianie. Coś takiego sobie wyobrażam, kosmite. A ty? Jak sobie wyobrażasz w ogóle kosmite?
1: Jak sobie wyobrażam? Różne mam, różne wyobrażenia, ale po czym poznamy, bo na przykład, że choćby ich nawet chociaż raz ich zobaczył, no to minie troszkę czasu, a to i tak powiedzą, że to jakieś gumowe, podstawione, nowa technologia, to Rosjanie na przykład, atak, na przykład Putin, proszę państwa, dzisiaj obcy tam na Kaukazie gdzieś wylądowali, no to przecież nikt nie uwierzy. Czy Donald Trump nawet wyjdzie, no to może to jest wojna z Chinami, żeby coś tam odwrócić uwagę. I po czym by tak ludzkość naprawdę przyjęła do wiadomości? Co by się musiało stać? Moim zdaniem to niemożliwe.
0: No, coś w tym jest. Teraz tak wszyscy fantazjują i opowiadają sobie różne dziwne rzeczy, że co by się musiało stać jakiegoś niezwykłego, żebyśmy nie powiedzieli, że to manipulacja, to ktoś tak zrobił na Photoshopie, albo sfingowane, albo to jest nowa kampania reklamowa marki X, wiralowa jakaś, żeby wszyscy
1: tak
0: się nabrali.
1: To jest takie troszkę pytanie do każdego z osobna, po czym by ktoś uwierzył, czy komuś by wystarczyło właśnie orędzie tam prezydenta USA, bo wiadomo, w Nowym Jorku zawsze kosmici lądują, czy jednak coś więcej, jak musieliby pomacać, dotknąć, porozmawiać, no nie wiem.
0: No autorytet chyba faktycznie jest tutaj dużą siłą, że jak prezydent USA coś by takiego by powiedział, to ludzie by sobie raczej nie robili jaj, nie? I nie myśleli, że to prank, bo prezydentowi nie wypada robić pranków.
1: Tak, ale może to jest załamanie finansowe giełdy Wall Street i robią, żeby to zakryć temat taki, bo no nie wiem, mają wojnę cenową z Chinami na przykład,

0: I już wyjdzie taka odpowiedź i ileś tam ludzi nie uwierzy. To jest... Właśnie czekamy na tych obcych, a jednak no ludzi, że naprawdę są.
1: Fajny był jeden z odcinków Ricka i Mortiego. To była końcówka drugiego sezonu, czy pierwszego. No nie pamiętam, taki trochę finał. Rick i Morty są w ogóle przesączeni różnymi fajnymi pomysłami. No i był prezydent Obama właśnie, znaczy taki bohater, który wyglądał na prezydenta, czarnoskóry. No i okazało się, że w Białym Domu on w razie czego ma tak, schowane gdzieś za ścianą, przepuszczone przez MK Ultra pranie mózgu małe dziewczynki znające kung fu, które cię zaatakują w razie czego. Ma drony, ma technologię obcych jakąś do teleportacji i tak no kombinują jak tu wpływać. Taka cała ekipa. No i Rick i Morty oczywiście mają lepszy wynalazek, czyli przenośny teleporter. Jak to było nazwane? No, otwiera wrota do różnych wymiarów w ogóle. Międzywymiarowy pistolet przenośny. To o, dobry wynalazek, nie?
0: Porządna rzecz. To tak.
1: Byś się przeniósł do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, która by była no podobna trochę do naszej, ale jednak inna pod jakimś jednym względem.
0: Właśnie, jak się nazywał ten serial z lat 90., gdzie się przenosili i zawsze jakimś tam drobiazgiem się różniła ta rzeczywistość alternatywna.
1: Sliders.
0: Sliders. Bardzo mi się podobało, dopiero wiesz co, że nie wiedziałem. Rok temu to oglądałem. Tak. I fajnie, no właśnie to dużo się zastanawiałem na tym wtedy, podczas oglądania tych odcinków. I chyba chciałbym. No, co można w życiu lepszego doświadczyć niż jakaś zmiana mała fizyczna lub taka szerokokulturowa właśnie jak w tym odcinku, gdzie no nie wiem, tam na chodzili, czy no nie wiem, czy komunizm zwyciężył na przykład. Taka mała zmiana, tak?
1: Mała, ale zmienia wszystko, nie?
0: Dokładnie.
1: I potem
0: jak najbardziej chciałbym
1: tworzy takie cały trząs scenariusza, cały trzon się z tego robi i dużo fajnych pomysłów na śmieszne patenty, bo to są cały czas śmieszne sytuacje, się łatwo tworzy. Po prostu ten świat jest inny od naszego i nas bawi, że wszyscy chodzą na gulasa albo komunizm zwyciężył. No ale z penicyliną też było, że nie została odkryta. Co tam jeszcze było? Było tak, że spotykali jakiegoś takiego sobowtóra swojego, który jest kimś znanym. Jakieś takie wszelkie możliwe patenty. Co im się tam udało wykrzesać w ogóle? Światła inaczej działały, zamiast czerwonego zielone i zamiast zielonego czerwone. Takie jakieś głupoty też różne. Co tam jeszcze było?
0: Raz, że przenieśli się do tego świata. Te portale, one się otwierały nieregularnie. Znaczy był wyznaczony czas i jak gdyby przegapili, zostaliby na zawsze w tym wymiarze. I kiedyś mieli na kilka tylko sekund czy minut i wylądował ten gościu, który wynalazł w piwnicy tą całą maszynę, tak? To urządzenie.
1: Queen Mallory. Mallory. Queen.
0: Queen Mallory, tak. I przynieśli się do tego, bo nie chcieli potem już wrócić po jakimś czasie do domu, tak? Definitywnie. Bo im się znudziło. No i właśnie otworzył bramkę, u niego bramka zawsze skrzypiała. No i szybko wbiegli do tego i szybko mieli tam kilka sekund czy kilka minut, był koło domu, otwarł bramkę, bramka nie skrzypiała, no to mówił, no to nie ten wymiar, tak? Coś nie pasuje. Wrzucili się do portalu, a potem wychodzi ogrodnik i tam mówi do jego mamy, no naoliwiłem bramkę, bo zaraz, bo skrzypiała.
1: Trochę ci urwało końcówkę wypowiedzi. Ale to był ten odcinek, w którym wszystko niby się zgadzało, wszystko niby było super, żadnych zmian, ale jedna mała taka pozorna, wydawałoby się banalna zmiana, że furtka jest właśnie niedomknięta czy coś, a potem się okazuje, że jednak jakieś rodzinne inne układy, perypetie, że to był taki
0: znak
1: tego, że a jednak coś się zmieniło.
0: Był tak, że się cieszyli, że wrócili do domu, ale właśnie potem zaczęli skapować, że coś nie gra, ale o tym, co mówiłem, bo oni czasem przenieśli się tak 3-4 razy, a tam już za piątym na przykład zaczynał się ten długi odcinek. No i to właśnie był jeden z takich przeskoków malutkich. Nie główny wątek z tą bramką, tylko taki.
1: Bardzo zacny serial, bardzo zacny, też lubię. Starszy, klasyczny, zobaczcie sobie, słuchacze, jeśli nie znacie Slidersów. Piąty wymiar to się u nas nazywało po polsku, okej, no tytuł zupełnie tutaj inny. Potem chyba też było Slidersi, czy jakoś tak spolszczyli to Sliders. Zmieniała się ekipa, jakieś pogłoski były o kontynuacji, ludzie sobie gdybali. Chyba jest tak, że czasami różne te pogłoski o tym, że powstanie jakiś serial, to tak naprawdę jest badanie opinii. Rzuca się newsa i jak fani zareagują, jak ludzie zareagują, jaka reakcja. No a potem jak niespecjalna i widać, że to słabo rokuje, to zawsze można powiedzieć, że fake news albo że ktoś głupoty gada. A jak dobra reakcja, to mamy dobra, potwierdzamy, że to prawdziwy news. I tu się przyda ktoś, komu może coś wypłynąć, jakaś taka ciapa, które wszystko, co przekażesz, to gdzieś tam wypłynie. Może są zawodowcy tacy, zapłacisz mu, żeby wypłynęło gdzieś tam.
0: No, wszystko możliwe. No, jak jest duże zainteresowanie, znaczy kasa się zgadza, jeszcze nagłośnią trochę. Oni tam mają wyliczenia, marketingowcy.
1: Nawet taka zwykła pierwsza reakcja w stylu, wiesz, wszyscy są happy, cieszą się, wiwatują, że będzie. A jak taki marazm i w ogóle nawet zainteresowania nie ma, no to wyraźny sygnał.
0: To tak chyba Frugo czy któryś produkt, ktoś założył fanpage'a, tylko nie jestem pewny, czy to było Frugo, ale coś tak, co było w latach 90. popularne, a nie jest i firma zainteresowana, czy ten koncern, który miał prawa do tego Frugo, ktoś wykupił ten fanpage i tam dofinansował i otworzyli produkcję i od nowa jest, ale nie jestem pewny, czy to Frugo. Ale coś takiego. Może jak widzą, że ma właśnie branie, no to jakiś powrót.
1: Kiedyś to się, panie, robiło prostą reklamę. Baba w staniku albo bez stanika, w wannie, mydełko, pan z kamerą. I coś mówi fajnego, na przykład bardzo lubię mydlić się tym mydełkiem fa, siabadabada, i tam się mydli coś i wyskakuje Marek Konrad i
2: mej cycoliny z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni.
0: No Marek Konrad dostał głowy, co nie dam, gdzieś to raz tylko w jakimś artykule czytałem, na ile to jest prawda, nie wiem, ale że za Dzień Świra dostał 200 tysięcy złotych za rolę, a za reklamę ING Banku, która ma tam, nie wiem, poniżej 2 minut, dostał bańkę, 1 000 000.
1: I to jest prawdziwy Dzień Świra, nie? Trochę.
0: Tak, to jest Dzień Świra.
1: To jest Dzień Świra, no. Marek Kunrad, mówisz? Marek Kunrad, Kunrad tak. 44.
0: 44, pewnie sekund, to reklama trwała.
1: Marek Kunrad reklamuje dla was, jaki on tam bank reklamuje?
0: ING reklamował kiedyś, nie wiem jak teraz.
1: Weź mi nie przypominaj o ING, muszę tam iść.
0: No dobra.
1: Muszę tam iść do nich. ING, no reklamuje dla was ING, Marek Kunrad, a teraz nowa promocja, 44 grosze za konto.
0: Okay. Mogę pozdrowić kogoś, może nową słuchaczkę będziesz miał.
1: Proszę.
0: Nitka chciałbym pozdrowić.
1: Nitka?
0: Tak.
1: Nitka. Jaka tak. Ładna, słodka, wdzięczna ksywka. Nitka. Tak. Ale to wiesz co? Ja chcę nic mówić, ale nitka to pasuje do Krawca.
0: No to do Nocnego Radia pasuje. No, potem dam relację, czy zainteresowała się dziewczyna radiem.
1: Dobra. Koniecznie. To dzięki okay. za telefonik. I
0: spoko.
1: Trzymaj się.
0: To przełączam się na odsłuch, słucham dalej.
1: Hej. Cześć. Nitka.
2: siedziałem w ciemnym pokoju. Za oknem padał deszcz. Takie noir klimaty, wiecie. Siedziałem sobie, piłem sobie whisky w prochowcu. I wtedy wyszła ona, Nitka. Przedstawiła się.
1: No i o, skończył się podkładzik. Kurde, coś mi brzuch boli. Kawy bym się chyba napił. To ja coś puszczę. O, a pamiętacie film Oczy szeroko otwarte? Oczy szeroko zamknięte, przepraszam. No, są to takie właśnie dziwne, bo jak mogą być szeroko zamknięte? Ja nie rozumiem, to głupie. Głupie jakieś, jak zamknięte, to nie szeroko ogółem. Całe te wariata robią z człowieka, głupie tytuły jakieś. I potem weź się ty zastanawiaj. Głupie. Dobra. Puszczam. Mroczne takie jakieś. Ja już słuchałem wcześniej. Przygotowałem. Cicho teraz. To się potem rozkręca. Fajnie. O. Te chórki fajne. To po żydowsku coś. Reklama Prusa Koleb wylądowała na naszym czacie. No ale to chyba jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza w ogóle reklama polska. To jest ten backflipping, czy jak to się nazywa, to takie, że od tyłu, no właśnie, od tyłu, hip-hopowcy lubią tak od tyłu czasami coś puścić, no, lubią od tyłu, że mi się przypomniało, że prezydent Biedroń, no, że przeleciał cały świat, było gdzieś napisane. Dużo podróżuje, lata samolotem. Przeleciał cały świat. Co tam jeszcze było z takich całkiem starych reklam? A pamiętacie takie chrupki Star Foods? Takie mocno nasączone tym chrupkowym ekstraktem zawsze były. I już o smaku pizzy, tam orzechowe. To się jakoś potem zmieniło na Magic. Kiedyś to wszystko było Magic, Ultra albo Turbo. Takie czasy, nie? No i jakieś wzięli takie dzieci w dresach i tam śpiewały. Chrupki nasze są najlepsze. Nie wiem, co dalej. Możesz dać je też koledze. Bo to właśnie taki przekaz. Wtedy tak prosto kombinowano. Bo weźmy, powiedzmy, że możesz dać koledze, to kupią dwa. Panie, panie Mieciu, co pan na ten temat myśli? Nie wiem, panie, no reklama, to musi tam być baba z cycem. No. A były chyba takie jakieś... To Spejson czy Wojtas w Blok Ekipie mają taki plakat. No to Wojtas oczywiście, przecież fan Poltków, fan Poloneza, fan Trapeza. Na niego mówi się też Trapez. No to ma taki plakat właśnie, Trapez stoi I na masce trapeza jakaś cycolina. Grażyna, no taka. Taka młoda Grażyna. Nie, Grażyna nie pasuje. Jola. No, ewidentnie od tyłu gada w odwrotną stronę. I co tam jest schowane za tekst? Może jakiś szatański wchodzi do głowy? Trzeba będzie czyścić czakry. Kamień do Kuro się na czacie pojawił. Kamień do Kuro. To było to, czego szukała trójka Drombo i chciała zdobyć, tak? I Wiatamanie. Kamień do Kuro. Tam dwie drużyny go chyba szukały.

0: Dobra. Zaśniecie. Ja, już jak ja zasypiam, to wy też. No tak, okazuje się, że mniej chętnie ludzie chyba słuchają takiej luźnej audycji, a więcej osób na pewno, więcej osób słucha audycji konkretnej, ale są fajne telefony i pewnie ci, którzy słuchają z offline'u, to im się spodoba, bo dużo się dzieje, telefony i ogółem całe te. Całe te. No, dziwne tu rzeczy. Ktoś, dzwonią jacyś ludzie. Po głosie poznałem, że trolujący słuchacze, słuchacz, głównie jeden, czy dwóch nawet. No i oni coś tam może nagrywają jakieś fragmenty i zrobią coś w stylu właśnie tych przeróbek, co robią na patostreamach, takie jakieś miksy. No nie wiem, z Majorem coś tam. On sobie siedzi, jakieś takie dziewczyny przyszły, ale takie jakby ciutkę za młode. Znaczy, nie wiem, w sumie, no ludzie tak trochę trolują, trochę może bulldupią, że jakieś młode laski przyszły do starego dziada i do grubasa wstrętnego. A to sympatyczne, co to, nie mogą sobie młode dziewczyny przyjść, posiedzieć tam, pochichotały sobie, poszły. Konon przyniósł mleko, poczęstował dziewczyny, przyszły mlekiem. Całe te ogółem mleko. Czujecie, dziewczyna przychodzi do was tam gdzieś na randkę, się ładnie ubiera, siada się przy stole, a ty mleko przynosi. Macie tu mleko zdrowe. I do jakiegoś dowcipa rubasznego można z mlekiem, coś tam, nie wiem. No. Pijcie mleko, to wam dytki duże urosną. No, ogółem właśnie. Tak to jest, widzicie. No. Ale dzisiaj taki spokojny wieczorek, telefoniczny, zdecydowanie. O, i dzwoni ciekawa persona. On na pewno z jakimś komentarzem do dzisiejszej audycji, czy tak z taką oceną jakby, jak to wszystko tutaj, czy to ma sens, czy nie ma. Witamy, Jacku, halo.
1: Dobry wieczór.
0: Wieczór.
1: Była mowa na temat Marka Konrada.
0: O.
1: Prawdopodobnie tą bańkę zainwestował w sieć sklepów, znaczy tak mi się wydaje. Jakiś czas temu byłem w Warszawie w takim sklepie, to się nazywa Marek Konrad Wina Wybrane. I tutaj historia tego sklepu jest nie do końca jakby jasna, więc może na temat historii tego sklepu się nie będę wypowiadał, bo to jest, wedle niektórych źródeł wynika, że to jest jego sklep, wedle innych wynika, że on tylko użycza swojej twarzy. No, tak czy inaczej, ty masz takie ambicje, żeby być patostreamerem, no to gdzieś tam na alkoholach musisz się znać. I na tym tam asortymencie wokół alkoholi. To a propos Marka Konrada, to taki ciekawy wyróżnik, bo ja już w niejednym sklepie z winem byłem i ogólnie, mimo tego, że alkoholu pić nie mogę, no to lubię nawet patrzeć, jak ktoś pije, tak? W sensie mam jakiś taki fetysz. Lubię patrzeć, jak ktoś pije wino i czy w sposób, to też jest taki fanatyzm z mojej strony, czy w sposób prawidłowy pije to wino. Moja ma trochę pod tym względem ze mną przejebane, bo czasami tam ją opieprzam, tak? Że źle tą lampkę chwyta i tak dalej, że to nie powinno się tak pić, że po pewnym czasie powinno się przepukać usta wodą, no bo to wtedy, że też wino nie powinno się pić od razu, tak, bo ono gdzieś tam dojrzewa i za każdym razem ma inny smak, że powinno być dobrze zamknięte. Natomiast w tym sklepie po raz pierwszy się spotkałem, tutaj szczerze mogę polecić, kupowałem butelkę Hole in the Water, to jest takie wino różane z Nowej Zelandii, w ogóle to było pierwsze nowozelandzkie wino, jakie kupowałem wcześniej, jak jeszcze mogłem pić alkohol, to była seria chilijskich. Chiliskie wina to w ogóle polecam, bo gdzieś tam sięgają swoją intensywnością francuskich, natomiast nie mają cen francuskich, a jak pewnie słuchacze wiedzą, to francuskie wina należą generalnie do tych najdroższych, chociaż nie wszystkie, tak? Bo są też serie wypuszczane, no nie chcę tu mówić dla plebsu, ale tak powiedzmy dla bardziej tego budżetowego konsumenta. I to, co mnie, to co, za co mógłbym pochwalić, ja nie wiem, czy to jest jego pomysł, ale za co mógłbym pochwalić ten sklep, to, że tam można zakupić, ja też to zrobiłem w cenie 19 zł, można zakupić takie drewniane nosidełko do wina. Na pojedyncze wino, ale też na kilka. W środku normalnie jest takie sianko, otwiera się to w taki bardzo ciekawy sposób. Myślę, że to jest w ogóle, jak była mowa coś tam o reklamach czy o marketingu, to ja myślę, że to jest w ogóle dobrą metodą na reklamę czegoś, co jakoś tam trudno jest reklamować, bo jest różnorodne, tak? Na przykład radia, tak? Żeby znaleźć jakiś taki jeden element, taki, który wyróżnia jakby bardzo ten segment, tak? I tutaj mogę zupełnie szczerze powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze z takimi eleganckimi, drewnianymi nosidełkami w żadnych innych sklepach w winie, a tak lekko licząc to w 10 byłem w różnych miastach. W Warszawie w sumie w czterech. W czterech, z czego jedno to było takie miejsce na wino wewnątrz galerii i to jest coś, czego zasadniczo bym nie polecał, a to dlatego, że no, w tej galerii ci ludzie, którzy sprzedają to wino, to są sprzedawcy. To nie są konsultanci. Ja potrafię być do tego stopnia bezczelny, że jak wchodzę do takiego sklepu, to wyciągam byle jakie wino, kładę, najczęściej to jednak sprzedaje facet. Bardzo rzadko się zdarza, że kobieta sprzedaje. Nie wiem do końca, z czego to wynika, ale może jak ktoś sprzedawał alkohole, to zadzwoni i powie, z czego to wynika. Kładę butelkę na ladzie i się pytam, co pan jest mi w stanie powiedzieć na temat tego wina. No i od razu słyszę, tak? Jak gość bierze tą butelkę i tam z etykiety zaczyna mi dukać, tak, to ja mówię, do widzenia, spierdalaj, nie? Bo to w ogóle nie opłaca się, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, nie opłaca się u kogoś takiego kupować, bo on po prostu nie ma pojęcia o tym, co sprzedaje.
0: Ale jak on tak duka, ten sprzedawca, to trzeba być wyrozumiałym trochę. Może on ma wadę wymowy, na przykład. Ja też czasami trochę dukam.
1: Nie zatrudnia się w takich miejscach ludzi z wadą wymowy. Ludzie z wadą wymowy to mogą, nie wiem, pracować jako graficy, mogą robić w radiu, bo to może mieć te pewien walor jakiejś takiej atrakcyjności w radiu, tak? Natomiast generalnie w takich miejscach, no wyobrażasz sobie, żeby hostessa, tak? Dajmy na to na jakiejś wyprzedaży, żeby miała wadę wymowy, tak? I podchodziła do jakiegoś tam klienta i mówiła: proszę pana, spróbuję pan mojego salka.
0: Ale wiecie, co? Grzesiek tu słusznie zauważył, że to zabawna sytuacja trochę, że blacha, patrzcie, pierw tutaj dżentelmen, znawca win, kieliszek trzymamy tak, tu kładziemy widelczyk, savoir vivre pewne, no smakosz win, a nagle mówi, przychodzi do sprzedawcy i no, dziękuję, spierdalaj pan, jak pan tak dukasz, to...
1: No bo w takich miejscach nie powinien sprzedawca pracować, tylko powinien pracować ktoś, kto się zna na winach i miałem tą niezwykłą przyjemność poznania takiej osoby, gościa, który od 16 roku życia degustował wina. Jak zaczął mi mówić na temat jednego wina, to w pewnym momencie zacząłem spoglądać na zegarek, ale aż wstyd mi było mu przerywać. Na swoje 18 urodziny jego znajomi dostawali komputery, dostawali jakieś tam sprzęty na tak zwaną 18, tak? Rowery i tak dalej, drony, tak? Natomiast on zażyczył sobie, żeby kupowali mu wina z całego świata. No, pełen szacun. Ja mu zostawiłem napiwek w postaci 50 zł za samą jego gadkę.
0: Tak więc widzicie, blacha jest, co prawda ma sobie coś z dżentelmena, dobre wino, to jest to, ale jak trzeba, to potrafi też popędzić kota sprzedawcy, taki twardziel o złotym sercu.
1: Bo w takich miejscach sprzedawca nie powinien być, no to wyobraź sobie, że dysponujesz jakimś większym budżetem, tak, i masz ochotę na luksusowy samochód, tak? i ktoś ci mówi, o, to wie pan, to dla luksusowych klientów to najlepszy jest Lexus, a ty się tak rozglądasz, patrzysz i może Porsche? Nie, proszę pana, Lexus. No ale czym się różni Lexus od Porsche? A on ci odpowiada, no wie pan, no Lexus to jest Lexus, znana marka. Na co ty mówisz, ale Porsche to też jest znana marka, ale ja mimo wszystko polecałbym panu Lexusa, tak? Bez sensu taka rozmowa, tak? Ten człowiek nie powinien tam pracować. Ja bym od razu ustawił mu szubienicę i go powiesił w tym salonie, żeby dać przykład innym. Gdzie jest miejsce takich patołachów? Dobrze, bo chyba zaczynam się zapędzać. Widzisz, już jak myślę o takich ludziach, to zaczyna mi ciśnienie skakać i dlatego nie powinienem pić alkoholu. I tobie też nie polecam i generalnie ludziom, którzy jakoś tak czują jakiś sentyment do alkoholu, to też wina nie powinni kupować, tylko wybrać sobie jakieś inne miejsca, nie wiem, jakiś monopolowy na ulicy trzeciej kategorii, bo nie chciałbym się z nimi spotkać w takim miejscu.
0: No, wiem właśnie już, że gustujesz raczej w dobrych restauracjach, ewentualnie możesz się z piękną kobietą spotkać, możesz ją przewieźć właśnie kabrioletem Porsche. Wyszło tutaj, widzicie, też lubi drogie samochody, blacha, nie byle jakie.
1: Nie, to nie jest kwestia, to było tylko porównanie, to nie jest kwestia
0: kobieca
1: tego, że
0: ja... Kobieca bielizna jeszcze?
1: To była. Nie jest kwestia tego, że ja lubię... Ja w ogóle jestem z motoryzacji kompletna noga, także ja nawet bym nie wiedział, jaki samochód mam brać i prawdopodobnie zamiast kupować ten samochód, to bym to zainwestował w kryptowaluty, tak?
0: No, więc... Wyczuł, że za dużo wiem i teraz ściemnia, że w ogóle go tam nie interesują samochody, a dopiero co jechał Porsche z piękną kobietą. Blacha jest chyba agentem. Ten kieliszek,
1: no tak,
0: stoi, wyobraźcie sobie, teatr wyobraźni. Stoi blacha, w ręku kieliszek wina dobrego, obok piękna kobieta na kanapie, za oknem Porsche, garnitur, ona w bieliźnie damskiej też, kolejna rzecz, którą no, blacha lubi też, ja też lubię. No widzicie, może on jest agentem, mało wiemy o Jacku tak naprawdę. On nigdy się nie pokazał.
1: To może, bo tak wymieniłeś te restauracje. Owszem, lubię, natomiast nie stać mnie na oryginalną kaczkę po pekińsku, tak? Której tam kawałek 500, ja już nie pamiętam, 500 czy 700 gram kosztuje ze 150 zł, czy jakoś tak. Nie stać mnie na coś takiego, natomiast bardziej mi tutaj chodziło o pewną kwestię smaku i podpowiedzenie może komuś, kto by był, czy na przykład tobie, tak? Gdzie w przyszłości, jak już byś był takim patostreamerem wyciągającym tam miesięcznie te 300 koła, nie? No to wiesz, no to warto by było, żebyś wiedział, nie? Żeby się potem nie skompromitować, nie? Na streamie jakiś tam tani jabol, tak? No bo to ci, co wpłacają, to przecież są barachła, nie? To nie ma sensu się dla nich jakoś tam specjalnie angażować. Ale poza streamem, poza live'em, no to myślę, że chciałbyś posmakować takiego, jakby to powiedzieć, no lepszego życia. Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: No pewnie, że kto by nie chciał. No.
1: No to tyle ode mnie co do Marka Konrada i jego biznesu takiego poza aktorskiego. Mogę polecić kobiecie wino. Wino smakowało i mi też klimat, że tak powiem, w środku się podobał, a nie jest to standardem na nieszczęście, że właśnie za ladą w takich miejscach stoją ludzie, którzy są bardziej zainteresowani konsultacją, a nie po prostu upchnięciem swojego towaru, tak? To też jest sztuka. To coś podobnego jak w radiu, tak? Żeby stworzyć miłą atmosferę, tak? Gdzieś tam to jest ten taki początek, a dopiero potem tam upychać tych foliarzy, te bitcoiny i tak dalej. Zgodzisz się ze mną, prawda?
0: Tak, pewnie.
1: No, i tym miłym akcentem możemy zakończyć naszą rozmowę. Czas mnie goni. Cześć.
0: Cześć. Jacek Blacha. Tak chciałem zakończenie zrobić, jak tak odchodzi w siną dal, rzuca jakąś jeszcze mądrość, włos rozwiany. Ale to pożegnanie było bardzo takie epickie.

0: A wiecie, że Chińczycy mają broń laserową? No to wiecie, nie? Czytam właśnie o laserowym AK-47, czyli no taka giwera laserowa. I można nią zapalić na przykład demonstranta. No, ta broń jest zaklasyfikowana jako niezabijająca, tylko taka, no, odstraszająca, ale można by kogoś... No, Chińczycy tam się bronią. My będziemy tylko transparenty palili demonstrantom. Idziesz sobie, masz transparencik, tu ci nagle się sfajczył. No, a można tym kogoś też poparzyć. Ból ponoć nie do zniesienia. Został tak opisany, jako ból nie do zniesienia. No i co tu zrobić? Jakieś gwiezdne wojny nam się zbliżają. Z kolei amerykański prezydent powołuje jakichś kosmicznych marines amerykańskich. Ja wiedziałem, że tak będzie. Czułem, że tak to się skończy. Muszą być po prostu amerykańscy space marines. Wpadali na inną planetę po surowce. Tam. No co, nie mówcie, że nie jesteśmy w stanie wojny, bo jesteśmy... Mamy tutaj doniesienie z Ziemi, nasz ziemski rząd uważa, że przetrzymujecie tutaj bombę międzygalaktyczną, no właśnie, bombę, no tak, właśnie, panu przyjechał, oddawajcie bombę, jakiś tam drugi, no, ale jaką bombę, jesteśmy pokojową, pozytywną cywilizacją, wegetarian, patrzcie, tacy jesteśmy szczupli, wysocy. Elfie uszy mamy takie. Przeszliśmy już w piątą gęstość nawet raz, ale wróciliśmy tu na chwilę jeszcze. Jesteśmy pokojowi. A wy w jakim celu tu przybywacie, ziemianie?
1: W takim celu, żeby ci kurwa surowce zajebać, dawaj kurwa. I tam się leją ziemianie.
0: No, tak może się skończyć. A przypominam, że pierwszy, kto zginął z ręki obcych, w Obcy 2 lub Aliens, jak kto woli, to był Polak Wierzbowski, cześć jego pamięci, Wierzbowskiego. Pierwszy się rzucił. Nie będzie ksenomorf pluł nam w twarz, tak zaśpiewał. I z brzucha wyskakiwał. I z taką pieśnią na ustach właśnie Wierzbowski zginął od aliena. Chwila ciszy. Ale ja nie mogę być cicho. Ja wciąż mi dźwięczy w uszach ten krzyk. Nie pamiętam, kto to tam krzyknął, ale ktoś krzyknął Wierzbowski! No, a wtedy ta Sanchez, ta Ramirez, Vasquez? No, krzyknęła tam Let's rock! I zaczęli strzelać, bo wszyscy pochowali sobie amunicję, a mieli oddać, bo weszli do generatora przestrzeni synfazowych i nie wolno tam było strzelać. Nie, bo coś było, że powłokę zniszczą. No nie wolno, bo się przegrzeje ten generator, o, kesze. Tam się, jak przestanie działać magraf w środku, zostaje przestrzelony drut miedziany, to generator przestanie oszczędzać i zacznie bardzo dużo, się zagrzeje i wybuchnie. Takie właśnie było ryzyko. No i ale jakoś sobie poradzili. Znaczy, sobie nie poradzili. Połowa zginęła. Space Marines. A to możemy zrobić w konia Amerykanów. Powiemy im, że tam na planecie Xaraxax 7 mieszkają tacy pokojowi, takie ciapy kosmiczne, takie... Przyjedziecie, to ich tam zaraz obalicie, zajmiecie, przejmiecie. A im damy cynk na jakąś planetę takich killerów największych. Jakichś kosmicznych, kurde, smoków. Kosmicznych szatanów jakichś takich, co w ogóle, jak ich ktoś napadnie, to w ogóle to zaraz rozerwą na strzępy i w ogóle zjedzą razem z duszą i w ogóle torturują, chipują, okłamią. W konia jeszcze zrobią ich. O, takich wyrolują, że będą wyrolowani, a na końcu im jeszcze w pierdy spuszczą. I powiemy, że to tam lecicie. Oni tam na nas, go, go, go, Marines, go, yeah! Fuck this, man! Dude! A to amerykańscy tacy, jeden dopiero co na desce surfingowej przestał surfingować. Dude! Oh, dude! No, bo Charlie i to jest Charlie, on musi gdzieś surfować. Charlie musi gdzieś surfować. Potem będziemy sobie śpiewali Charlie can surf du, du, du, du, du, du, du. Na jeziorach płynnej rtęci w galaktyce Kurwix. No, właśnie, może też dorobimy się takiego kapitana bomby naszego kosmicznego. W ogóle, no to bardzo taki skuteczny. Gdzie się go tam nie wyśle, to załatwi wszystko jak trzeba, nie? Kapitan bomba. Tępy chuje. No. To jest trochę problem z takim bohaterem, nie? Bo w żadnej reklamie chyba nigdy nie wystąpił. Każdy się bał. Nawet wilka się nie bali wziąć do reklamy. A widzicie, bombę... No, nie sądzę, żeby Walaszek nie próbował. Ale to jest raczej właśnie taka fajna postać do robienia samemu jakiś, do wydawania własnych gier w tym uniwersum, do którego prawa mamy jako twórcy postaci. No, w ten sposób jakieś koszulki, gadżety, gry, karcianki jakieś wydawał też Bartosz. No i bardzo dobrze. Niech wydaje. Niech mu się szczęści, niech se zarabia, zasłużył.

No, czekam jeszcze na telefoniki, nikt nie dzwoni, nikt nie zagaja, ani nawet nikt nie zageja. No ale audycja jeszcze chwilkę potrwa, tylko tak przypominam, że można tu dzwonić i jakieś tematy rzucać na antenę. Że jakieś matrixowe, nie wiem. Widzieliście tancerza, który tańczył w jakimś amerykańskim Mam Talent, czy czymś takim. I tylko tam różni ludzie występują, jacyś sztuki, no to u nas też, tak? Nie tylko śpiewanie, tak? Też taniec. No i ten tańczył, jakby był w Matrixie jakimś, się wyginał, upadał dziwnie, jakoś podskakiwał, biegał, skakał, podskakiwał. Zawało mało nie dostał. Ale świetny popis umiejętności, taki, nie wiem jak to się nazywa, taki taniec, no taki breakdance, breadgance, czyli taniec na głowie, zatańczył breakdance.

Procesor atmosferyczny. Jest podpowiedź z czata. Dziękuję bardzo Aspreolowi. No, procesor atmosferyczny właśnie. Bez tego to nie hu hu. Nie będzie atmosferki fajnej wtedy. No, przede wszystkim to jest bardzo drogie i firma nie mogła sobie pozwolić na taką stratę, gdyż no, transformator... Procesor, znaczy się atmosferyczny, wiecie, jak ja bym się do tej roboty nie nadawał. No. Ja to, jak bym był w uniwersum obcego, to mógłbym tym, ewentualnie tym wózkiem widłowym. Egzoszkielet połączony z wózkiem widłowym. Świetna rzecz. Doskonała.

0: A ma pani, pani replayowska, replayowska, pani replayowska, czy pani ma pozwolenie, ten, uprawnienia na kosmiczny wózek widłowy, czy na ziemski wózek widłowy? Bo to są, proszę pani, zupełnie różne wózki, no i niestety, no nie poleci pani na stację kosmiczną. To jest kosmiczny wózek widłowy, pani ma tu, no jak byk jest, to jest zwykły ziemski, to jest zupełnie inny wózek, proszę pani. Tam trzeba wejść do takiego... To jest prawie, że robot, panie. To, szanowna pani, to jest bardzo drogie. To firma tyle na to... Nie możemy tak po prostu bez zezwolenia dawać. No niestety, niestety.
1: I w polskiej rzeczywistości Ripley... pani Ripleyowa.
0: Pani Ripleyowa?
1: Została na ziemi i żyła długo i szczęśliwie, dorobiła się dzieci, nigdy nie słyszała o alienach, o tych straszliwych bestiach. Ciekawe, czy jak będą alieny, to Polacy tak będą podchodzili do tego, tak wiecie, że one są od szatana, ci obcy, co nam z brzucha wychodzą i to szatan je podrzucił, żeby takie okropieństwa nas odwiodły i Polacy będą z pieśnią na ustach i krzyżem te ksenomorfy zabijać. Ponownie na antenie Jacek, witam cię serdecznie.
2: Witam, ja teraz krótko co do alienów. Nie wiem, czy to było w pierwszej, czy w drugiej części, ale kojarzysz mniej więcej fabułę Facetów w czerni?
1: No, tak mniej więcej kojarzę.
2: Tam był taki...
1: tych części było, bo były aż trzy chyba części wyszły, nie? Tak ciężko spamiętać wszystko.
2: To było chyba w pierwszej części. Był taki jeden obcy, który tam przez tych dwóch był ścigany, tak? I ten obcy jakby był takim pasożytem w ludzkiej skórze, przypominasz sobie. On miał taki nawyk, że tam żywił się głównie cukrem, tak? I cukier był mu bardzo potrzebny. Nawet taka scena, w której on tam, nie wiem, 6 czy 7 łyżeczek cukru sypie do wody, bo już nie może wytrzymać. I łyka po prostu to prawie, że w całości razem ze szklanką. To tak sobie pomyślałem, że przecież Janusz Korwin-Mikke też dużo słodzi.
1: O.
2: No, faktycznie. I może to nie jest przypadek. Tylko nie wiem, czemu muchy wyjdą z brzucha, jakbyśmy go rozpruli. Ciężko by było to sprawdzić. A właśnie, dlaczego on ma taki wielki ten brzuch?
1: Może ma tam faktycznie jakiegoś bliźniaka pasożytniczego? Taki mały korwinek. I pyskuje coś. No nie, no...
2: Może któregoś dnia, jak to było w czerni, po śmierci po prostu Korwin wróci na swoją planetę.
1: Faceci w czerni w ogóle fajny temat też, bo tam jest taka rzeczywistość bardzo, bardzo oryginalna. Wcześniej chyba nikt nie wpadł na to, że, znaczy to jakaś tam ewolucja kina, no mieliśmy zabawne filmy o kosmitach, różne sitcomy, pełnometrażowe seriale. I no taki Alf też jest o kosmicie na wesoło i takie społeczne sprawy jakieś się pojawiają, jak ten kosmita się tu u nas czuje czy coś. A tu mamy cały świat, gdzie żyją z nami kosmici, ale my o tym nie wiemy, oni się ukrywają. Ale mają tu tak, oni tu do roboty przylatują, czy albo tu po prostu już od dawna są i mają sentyment do tej Ziemi po prostu i pracują jako zmywacz, jako jakiś tam...
2: Tak, ale mnie zawsze najbardziej tak gdzieś tam fascynowała ta kwestia, że fajnie była przedstawiona ta taka, jakby to powiedzieć, no to dlaczego my o nich nie wiemy, tak? Bo po prostu po śmierci oni wracali na swoją planetę, tak? I tam były takie teksty pod tytułem, że Elvis, tak? A co z Elvisem? No Elvis nie umarł, Elvis po prostu wrócił do siebie. Także wiesz, ja ze względu na to, że jestem tarantinistą, tak by to było chyba można powiedzieć, no to bardzo zwracam uwagę na dialogi, nie? Na tą część tekstową w różnych filmach i trzeba przyznać, że naprawdę teksty w facetach w czerni tam były zacne. Na pewno w tej pierwszej części, bo drugą tak słabo kojarzę pewnie zazwyczaj, jak część druga była słaba. Jak to zawsze bywa w tego typu produkcjach, że drugą część to już się tak robi trochę na siłę, tak? Bo pierwsza część się sprzedała, tak? No to przychodzi jakiś tam pan producent, tak? Do grupy aktorów i do reżysera. Mike, Mission Impossible się sprzedało. Mike, teraz będziesz robić facetów w czerni 2. Nie wiem, daj im czarne rajtuzy, kurwa, niech zapierdalają, niech coś robią. Kosmici mają być, ma tu wszystko się świecić, ma być zło, ma być dobro, wiesz jak to robić, tu masz hajs, do roboty.
1: No, a tymczasem Karino pisze tutaj na czacie, że ty tak sądzi, domniemywa sobie, że ty opisujesz swoich kumpli, mówiąc o tych kosmitach, którzy tu na czarno gdzieś pracują na Ziemi, że to są twoje kumple. Czyli ona chyba, czy ona sugeruje, że to tajemnicza postać, że to może jesteś jednym z tych kosmitów, że taki kosmita trochę jesteś tutaj w tym radio.
2: No tak, pracują na czarno, może niekoniecznie na czarno, ale podatków starają się płacić jak najmniej, to tak, no zgadza się, no. No Karino tutaj trzeba przyznać, że mnie rozszyfrował. Przejrzał mnie osoba, jak słabo przygotowaną osoba. Herbatę.
1: Nie wiemy, czy to kobieta, czy mężczyzna, więc mówmy osoba. Osoba bardzo tutaj ciekawe spostrzeżenie miała.
2: A jeżeli ktoś na przykład nie czuje się istotą ludzką, to co? To mamy się do niego zwracać to coś? To też kwestia, jak już tak mówimy o kwestiach dotyczących kosmitów, to jeszcze bardziej mogłoby, że tak powiem, skomplikować tą taką dynamikę ruchów LGBT, tak? No bo wyobraźmy sobie kosmitę, który ma trzy płcie naraz, ale na przykład ta trzecia jest dla niego najważniejsza, tak? I bym mówił coś takiego, proszę pana, ja od frontu jestem gejem, ale zaraz za tym jestem gotem, a zaraz za tym poczuwam się częściowo do heteroseksualizmu ludzkiego, ale tylko w tej takiej części oralnej, bo w żadnej innej, bo tamta dziura służy mi do innych czynności niż do waszych i to jest w ogóle dyskryminacja, że pan do mnie mówi pan, ja jestem coś.
1: No, mogą być kosmici, którzy mają jedną płeć, mogą być tacy, że są obojnakami jakimiś, albo transseksualny kosmita, nie wiemy tak do końca, coś tam mu dynda, ale ma cycuchy. Też i za anteny możesz go jeszcze szarpać, jak go w te cycuchy mu miętosić kosmiczne. No dobra, słuchaj, no...
2: Transseksualny to myślę, że jeszcze pikuś, ale tak sobie wyobraź większą ilość tych cyców, albo w jakichś innych miejscach, tak?
1: Na plecach, no albo trzy. Tak. A podobałyby ci się trzy cycki? Czy tylko dwa?
2: Ale to też jeszcze zależy, tak? No bo zależy, w którym miejscu by był on umiejscowiony, czy w takiej poziomej linii, czy w pionie, tak?
1: No, powiedzmy jak Total Recall ze Schwarzeneggerem. Pamiętasz scenę z trój piersiastą?
2: Nie pamiętam. To już dawno temu oglądałem, nie przypominam sobie.
1: To wyobraź sobie tak, jeden cycuszek, drugi cycuszek normalnie, tylko to tak szerzej trochę są i tam pośrodku nich troszeczkę niżej jeszcze trzeci cycuszek.
2: No myślę, że byłoby to fascynujące, przynajmniej dla mnie. Chciałbym dotknąć i zobaczyć, co to jest. Taka wiesz, dziecięca, niezdrowa ciekawość. Niekoniecznie
1: tak,
2: tam, żeby coś...
1: Tak byś to powiedział tej kosmitce, że to tylko taka chłopieńca, niezdrowa ciekawość, ziemska, taka ciekawość ziemianina, chciałem sprawdzić, u nas są dwie.
2: To no trzy. Wiesz, jak w amerykańskiej pulpie, nie? Show me heaven.
1: A byś się mógł zdziwić, bo pani z kosmosu by powiedziała, proszę uprzejmie, na naszej planecie jest to całkowicie normalne, że osobniki męskie macają biust przedstawicielek płci żeńskiej. Proszę bardzo.
2: To może w twoim przypadku, bo w moim przypadku to pani z kosmosu by nic nie powiedziała, by była tak mną oczarowana, że od razu by uklękła. No, i tym sympatycznym akcentem zakończę. Życząc wszystkim słuchaczom takiego klękania z kosmitkami w roli głównej. Pa, pa.
1: Cześć. No właśnie. Mogą być zupełnie inne zwyczaje u kosmitów, jak na przykład na Kajpaksie, u Prota. Tam dzieci były wychowywane przez wszystkich. No, u nas też bywały takie czasy. Nie pamiętam kiedy, czy to w średniowieczu, czy w starożytności. ale gdzieś tam był taki zwyczaj, że się zajmowano powszechnie dziećmi opuszczonymi. No, tak brzydko powie, brzydko to brzmi może przy takim temacie, ale mówi się, że potrzeba matkom wynalazków. I to nie mam tu na myśli, że jeden z redaktorów Nocnego Radia ma jakieś, coś, jakieś wynalazki robi. Nie, tylko potrzeba matkom wynalazków. O. I no niestety, no, jak jest dużo dzieci bez rodziców, bo są wojny, dużo wojen, nie wiem, choroby, to normalne, że społeczeństwo się jakoś tam dostosowuje i jest zwyczaj, że kiedyś tam brano, nie? Tutaj jakiegoś dzieciaka do pracy od razu będzie, no, takie, jakoś, a teraz to te różne procedury, czekanie na pozwolenie, no się pozmieniał świat, nie? Bardziej niż nam się wydaje, a czasami jest takie złudzenie, że no, jest jak było wszystko, nic, niewiele się zmieniło, a wiele się rzeczy diametralnie zmieniło. No podejście do niewolnictwa już kiedyś raczej powszechne było to, że nikomu do głowy nie przychodziło, żeby potępiać niewolnictwo. Było normalne zjawisko, niewolnik. Kurczę, no tak w ogóle nawet wszyscy tak żyją z tym, nie? Nawet masz tam niewolnika, ciągniesz za sznurek jak w Jabberwocky jakiś, ten. Ciągniesz, spada mu kamień na głowę, on tam dzwoni. Ja to Flintstonowie, sorry. No, ale w każdym razie... No, można by też sobie wyobrazić, że Polska dopiero... To jest, słuchajcie, niesamowitą wpadłem w ogóle wizję. Mogłem powiedzieć, że mi się to przyśniło. No, że w Polsce po kataklizmie, po katastrofie zawsze na odwrót. To jest ten kraj na opak. U nas dopiero wszystko rozkwitnie. I to będzie najlepszy czas dla Polski. Złote lata Polski, czas chwały. W ogóle raj na ziemi i pomarańcze rosną na ulicach i brzoskwinie za darmo. Biały mur taki w ogóle, wszyscy chodzą w togach takich rozpromienieni. Sobie spędzają czas na filozofowaniu, na pomocy biednym. Takie polskie niebo, tak w ogóle to nazwą. Nasi tutaj specy od marketingu. Co pan powie? Polskie niebo. Czujesz? Czuje pan to? To ma siłę. Mamy to. Polskie niebo, no. I polskie niebo, takie olbrzymie transparenty, reklamy. I zapraszamy wszystkich dookoła, takie obskurwiałe, zniszczone wszystko, kanibale biegają, czarne z proch w ogóle, gówno. No,

0: U Grześka zawsze z opóźnieniem lekkim. Dopiero pewnie zaraz się będziemy słyszeć. Halo? No. Nic nie słychać.
1: Halo, halo?
0: No halo, halo.
1: Miałem wyłączony mikrofon, bardzo przepraszam. Nieprofesjonalne zachowanie. Tak, też jeśli chodzi o Furiata, podpisałem się pod komentarzem przepraszającym tydzień temu. Hashtag MeToo, że też nie będę dzwonił pod wpływem, ale jednak jestem pod wpływem, przepraszam.
0: Właśnie, kolejne wydarzenie, kolejna drama. Furiat... Furiat, sorry, ja jednak nie wykasowałem jeszcze tego z tej audycji, co tam...
1: Ja i tak mam w MP3, więc możesz kasować. Ale to fajne, mi się osobiście bardzo podobało.
0: Mi też w sumie się podobało, znaczy różnie podobało, nie podobało, coś ciekawego było. To też była luźna audycja w miarę, znaczy właśnie nie była, no ale się zrobiła. No ale no. Też fajnie było i ja tam... nie czuję, że jakaś tam siara czy coś. No to...
1: Ja tak samo nie czuję, żeby jakoś się skompromitował, wręcz przeciwnie, taka naturalność. I tak
0: wesoło
1: dalej.
0: Było po prostu, no tak. Przecież sobie żartowaliśmy.
1: A to, że było pod koniec audycji właśnie, więc...
0: No, to można to potraktować jako taki after, bonus, nie wiem, jak zwał, tak zwał, dodatek. Wyobraźcie sobie, że tego nie było i dostajecie to za darmo, jako fajny dodatek do audycji. Może być.
1: Tak. A zainspirowałeś mnie tematem właśnie taka postapokaliptyczna Europa i wszędzie jakiś taki smród, brud, a w Polsce złote wieki normalnie, bo my jest takie apokaliptyczne powstanie, mamy tam styczniowe, nie wiem, lipcowe, sierpniowe, to by w końcu było jedno dobre postapokaliptyczne.
0: Taki trochę świat...
1: Bo w Stanach jesteśmy najlepsi.
0: Ale wiesz co, dodajmy temu światu, naszemu naszemu nowemu polskiemu uniwersum, które wymyślamy dzisiaj na antenie, taki posmaczek falloutowy i trochę się w innym czasie to wszystko stało, za PRL-u i wiesz, jeżdżą jakieś tam zasilane energią atomową
1: Fiaty, żuki,
0: Poltki i wszyscy chodzą w takich trochę staroświeckich ubraniach, jakieś swetry, spódnica w grochy, tu się natapirowała, tutaj, ale jest bogactwo, jest na wypasie.
1: Jest na wypasie.
0: Jaka by
1: Niemcy,
0: muzyka,
1: Niemcy
0: słuchaj,
1: leżą,
0: grała,
1: Czesi to. Leżą, Litwini leżą, Ukraina, Białoruś w ogóle, głód, umierają, padają w Polsce. W Polsce na bogato. No.
0: Ale tą muzyczkę jakąś trzeba, taką fajną, też staroświecką, pasującą do klimatu, by puścić. I tutaj bym proponował Czesława Niemena. I teraz wobec jakiś tam taki, wiesz, kosmiczny, falloutowy polski Janusz, ale taki bogaty, wypasiony, na ulicach sobie tam fruwają te polonezy.
1: Tak, grzyby rosną na rondach, takie półtorametrowe.
0: Nowy wynalazek polskich. Ty, tam musi być dużo takich wynalazków zdolnych polskich naukowców. Co byś tu proponował? Właśnie no, mamy grzyby olbrzymie, ale to co, wszyscy zgrzybieni? To takie halucynogenne, czy co?
1: Jak w Mario,
0: Tak.
1: Okay. I powiększa się. I takie paprotki co łapią ludzi, nie? Jak w Mario.
0: No, nie.
1: Ponoć tak, w Czarnobylu są takie grzyby, takie metry i tak dalej.
0: A właśnie, że Polska właśnie tak została, stała się taka piękna i bogata i mądra i dająca przykład i enklawa w ogóle ostoja, wiesz, cywilizacyjnego ładu, bo tutaj ludzie, bo Polacy przestali nagle pić i palić i ćpać i są tacy, wiesz, zrównoważeni, spokojni.
1: Aż taki czarny scenariusz, czemu?
0: Zakazany. Nie jest nawet zakazany. Po prostu wszyscy dobrze wiedzą, że nie wolno pić, palić i narkotyków
1: brać. To już wchodzisz w science fiction już hardcore.
0: Czemu? To... Polak jest bardzo mądry, bo nauczanie Jana Pawła II pewnego dnia zostało opuszczone. Te kosmiczne czasy nadeszły.
1: Wszystkie Biblie się spaliły, tylko encykliki Jana Pawła II zostały.
0: Przez megafony było, wiesz, tam i nie pijcie, pamiętajcie, abyście nie sięgali po to, co czyni was tam agresywnymi i takimi takie zagryzienia.

0: jaki z was są potem? I przyszliście, aby mnie ze mną pogadać, ale ja coś wam powiem. Powiem wam, nie palcie, nie pijcie. Żyjcie zdrowo, tak jak ja żyłem, kiedy chodziłem jeszcze po górach.
1: Na tej atomowo skażonej ziemi, tej ziemi.
0: Tej ziemi. Jak tam, gdzie jest ta ziemia, w gałę rżnąłem, aż miło. Jak biegałem po tej ziemi, kopałem. To mi Wałęsa zaczyna. Taki nie, Bolek dobra, i Lolek w jednym. Bolek i Lolek
1: dobra,
0: w jednym.
1: Dobra, nie, za daleko. To daj spokój, to bo. Wiesz co, ciekawy motyw na grę jakąś taką. Nie, na bogato. Dobra.
0: No, gra by dobra była. Albo, nie tak. wiem, albo postapokaliptyczne nocne radio. Taki etam.
1: A to już było z Kubą. Agentem ze Stanów robiliście.
0: No było, fakt. Czasy ostateczne. Tak. Wspaniała. A tak mało ludzi odsłuchało.
1: Fajna, polecam. W archiwum.
0: I na żywo wszystko nagrywane. To nie jest składane. To nietypowa forma zabawy. Ale część ludzi się przyłączyła, nawet i twórczości trochę radosnej. Fajnie było, to był fajny eksperyment.
1: Tak, dobra, no to tą wizją mnie urzekłeś właśnie, postapokaliptycznej Polski i my w powstaniach jesteśmy najlepsi, więc powstanie z atomu by było też najlepsze pewnie. Tak.
0: Nie, my tutaj na węgiel stawiamy w Polsce. Co tam atom? Na węglu były. Nie, na węgiel to steampunk, ale taki polski steampunk na węgiel.
1: Węgiel, no. To by mogło dać radę. Dużo drzewa w Polsce, dużo węgla.
0: Drzewa już mniej trochę.
1: Albo ten, szyszko wyciął, tak? No nic. No dobra, no to
0: słyszałeś, że jak Tusk, teraz krąży teoria spiskowa, że Tusk chciał Żydom w ramach oddawania im w ogóle tych 19 trylionów, co tam chcą, to lasy polskie chciał im sprzedać tym Żydom.
1: Tak, słyszałem. To nie chcę skłamać, nie wiem, czy to nie była tam teza pana Brauna chyba od niego, że to usłyszałem, że to jakoś w tym samym czasie, tak? Tak było. Mhm.
0: Już tak jako taką cząstkę tych naszych win byśmy spłacili, te lasy oddali. Potem jako tak w drugą ratę moglibyśmy im oddać na przykład bankowość w Polsce, żeby se mieli tak
1: być fajnie. Bankowość musielibyśmy mieć najpierw, żeby oddać. Nie, no teraz odkupiliśmy od Włochów PKO chyba, SA, tak?
0: No to fajnie było, jakby wszystkie banki były żydowskie, ale tak otwarcie, że wchodzisz, a tam taki Żyd ortodoks w kapelutku z pejsami za okienkiem i ty się tam pytasz, ile by kosztowało to konto, to ile stracę za to prowadzenie konta? O, panie Polak, pan się nie zastanawiasz, ile można stracić. Pan się natychmiast mnie zapytowywujesz, ile można zyskać.
1: Tak jak jeden rabin powie tak, drugi nie. Tak jeden bankier powie, pan możesz za 100 zł, tak drugi za 500.
0: Czy to konto, nie wiem, co można się zapytać, czy warto mieć kartę kredytową? No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie.
1: W jednym bankomacie rabię. Ci wezmą 100 zł za wypłatę, w drugim nie. A w którym?
0: I potem nasi politycy się zgodzą w ogóle, żebyśmy zamienili nazwę złotówki na polskie szekle. Tak, żeby tak fajnie było. Tak
1: złotówki na Żydówki.
0: Żydówki.
1: Nie, suche to było, cholera, sorry.
0: Polskie szekle lepsze. Polskie szekle. No i tak se zmienimy i tam jakichś znanych żydowskich takich tych naukowców, artystów. Przecież wiadomo, że to tam sami tacy zdolni politycy, biznesmeni, artyści, nie to co my, cebulaki. Będziemy się tam na banknoty Żydów damy. Na te polskie szekle. Tak fajnie będzie. Co jeszcze można by przerobić w Polsce?
1: Ale właśnie to jest taki... jakikolwiek temat nie weźmiesz i taką polskość dodasz, i żeby zrobić z tego taką prześmiewczą parodię, wszystko pasuje. Każdy cholera temat.
0: Może to w ogóle taki świat opanowany przez Żydów.
1: Ninja i tak. Polskiego, perlowskiego, no i możesz mu już naładować takich cech dużo. To jest świetne.
0: PRL-owski taki... ninja? Ty powiedziałeś?
1: No nie wiem, to tak z dupy, nie? Przykład.
0: Tak, no nie wiem, PRL-owski ninja, to dobre też. No, jakby taki wyglądał PRL-owski ninja?
1: Szable by miał taką, nie wiem, aluminiową.
0: A kimono sobie sam uszył z kołdry. Bo nie było materiału, to sobie uszył z kołdry. Buty to ma sofiksy, bo nie było takich japońskich z dwoma palcami.
1: Tak, honoru nie ma, bo nie opłaca się.
0: Bo jest pijany.
1: Jeszcze pijany. Co kurwa, przyjebać ci miecz.
0: Ty kurwa, ty nie wiesz, gdzie ja się ninjutsu uczyłem, koleś. W dzielnicy ninjów w Chinach, wiesz, ta prawdziwa taka, co tam oryginalne te ninje są wszystkie, to ja tam się uczyłem ninjutsu. Taki ninja pan Wiesio, nie? I przewraca się, jak gdzieś tam wskoczy, to się przewraca cały czas. Na ryj, głupi, spada.
1: No to jest ciekawe, że taki to ten PRL i typowy Polak to jest tak mocny stereotyp, że właśnie przez ten filtr wszystko można przepuścić. Fajnie. Ciekawe.
0: Ale to, mam swoją teorię na ten temat, że może to jest tak, że w Polsce mamy dużą część takiego społeczeństwa, takie jakieś właśnie wujki, Włodki, Janusze, trochę jakiegoś dresiarstwa, jakichś starszych wujciów, patriotów, antysemityzmu. To, nie, dużo też plebejskiej ogólnie jest tak jakby klasy, nie? Że dużo osób się wywodzi ze wsi albo ma korzenie wiejskie i to jakoś rzutuje na nasz, jak my sami to widzimy, jak my sami postrzegamy w Polsce, bo wiadomo, że jak jakiejś części społeczeństwa jest więcej, no to bardziej zwracamy na to uwagę i budujemy jakiś taki stereotyp, który jest po części prawdziwy, no ale czy trzeba się też przejmować, że jesteśmy nie jacyś inni. No, każdy kraj ma jakąś swoją specyfikę i kurczę, no nie starajmy się być na siłę, nie wiem, angielskimi dżentelmenami stereotypowymi, jak mamy inne stereotypy własne, takie właśnie taki pan Wiesio trochę. Czy pan Wiesio jest często sympatyczną postacią? Pan Wiesio jest, nie wiem, śmieszny. Pan Wiesio, jak trzeba, to zrobi coś. Na odpierdol, bo na odpierdol, ale zrobi. Tutaj blok ekipa oczywiście, pan Wiesio. Adrianku, tak. wal byle jak.
1: Tak, ale właśnie no to nie chcę wracać do klasyki. Pierwsza wojna, mnie było na 123 lata, więc jakieś tam struktury były w tym galicyjskim zaborze, to jeszcze tam Austriacy pozwalali być wysokimi urzędnikami podczas Polakom pod ruskim zaborem, to tam już w armii na przykład generałowie byli polscy, no nie wiem, może generałowie nie, ale chyba tak nawet, ale wysoko byli w wojsku postawieni, ale znowu, jeśli chodzi o sprawy jakieś tam cywilne czy coś, no to kompletnie właśnie chłopstwo, nie? Z niemieckiej strony było prawo bardzo przestrzegane, nieważne, czy ktoś był chłopem, czy może teraz tak stereotypami jadę, ale poniekąd tak było, tak te trzy nacje się różniły, dobra, dostaliśmy mniej więcej do 18 roku niepodległość, tak po pierwszej wojnie światowej, bo wszyscy zostali się słabsi, nie, że my mocniejsi i teraz weź te wszystkie trzy różne nacje, jakby narody poniekąd, bo podobnym językiem mówią, ale podobnego nic z sobą nie mają, weź zespół, weź to garnij, tak. No i potem wybito nam inteligencję właśnie po drugiej wojnie światowej, w PRL-u niszczono na potęgę tak samo ludzi takich przedsiębiorczych, którzy chcieli coś do przodu. No trudny, no i teraz właśnie dokładnie wywodzimy się z chłopstwa, tak, no tak nie z magnaterii, nie ze szlachty. No i tak jest, to trzeba przyznać.
0: Ale to jest jednak taki trochę miks, bo ludzie, którzy pochodzą z jakichś, powiedzmy, rodów bardziej takich bogatych czy szlacheckich, albo jakaś elita intelektualna, profesorowie, albo nauczyciele. No ogólnie ci ludzie, którzy mogą jakoś wpłynąć na innych, czy dziennikarze, czy artyści, oni wszyscy się pojawiają też dookoła cały czas. Już sporo czasu minęło, mają wpływ na ludzi i tworzy się ogólnie taki miks charakterów trochę, bardzo różne klasy. Wydaje mi się, że Polska jest bardzo zróżnicowana po prostu, że tu są, żyje bardzo dużo różnych ludzi. My mamy, zobacz, ale ten taki rodzaj, może te wszystkie Czesie, Wieśki i tak dalej, z których ja tu się śmieję, to jest po prostu jakiś taki mem i tyle.
1: Tak, jasne, mem, to tak to odbieram. Pasuje
0: słowo mem, nie?
1: Tak, oczywiście. Taki przerysowany stereotyp, oczywiście.
0: Może bardziej taki sposób tworzenia memu czy komedii polegający na takim zwieśniaczeniu. Wiesz, że Rambo, nasz tu polski Rambo z wąsami, dużo w tym kopiowania jest. Polski humor, jakieś kabarety, coś lubią coś przerabiać, nie? Coś, co już było.
1: No tak.
0: Zrobić parodię na przykład też w filmie, zrobić film amatorski, parodia Terminatora, czy ZF Skurcz i te rubasze.
1: Właśnie, miałem o Skurczu wspomnieć, jak to było, tam statuetkowy szlak?
0: Klątwa statuetkowego szlaku? No taki tak. Jakiś w każdym razie krapowaty
1: tytuł. Na początku
0: w
1: pierwszej scenie chyba grał Staszewski.
0: Stazik chyba tak, on tam się pojawiał w bułgarskim pościgu chyba był.
1: No, nie, kocham te filmy, co to jest, kurwa.
0: To było ciekawe, ponieważ właściwie to był pierwszy, chyba, znaczy jeden z pierwszych takich autorów, mówię o Bartku Walaszku, który się zdecydował w ogóle nie spinać, robić wszystko kompletnie z jajem, nie robić przeróbki jakichś Gwiezdnych Wojen, gdzie będziesz się silił na poważnie, jak byli tacy twórcy. Zrobili epizod 13 czy coś takiego. No takie całkiem fajnie to wyszły te amatorskie polskie Gwiezdne Wojny.
1: Nie,
0: no
1: widziałem.
0: Znamy Staszka Monderka, też fajna parodia Gwiezdnych Wojen. Różni ci artyści są. U Bartosza zawsze wszystko było takie wieśniackie, wulgarne trochę, ale też tak jakby odrobina tego abstrakcyjnego też humoru, dużo różnych,
1: tak, ale
0: dużo memów.
1: Jeśli chodzi o te trzy filmy, chyba trzy takie były pełnometrażowe, takie, gdzie się przyłożyli, chyba zaczęło się od Sum, tak zwany Olimpijczyk.
0: Zgadza się.
1: Słucham?
0: Tak. Zgadza się. I to był jeden, chyba pierwszy, tak? Ich
1: tak, chyba tak.
0: Pełnometrażowy.
1: Tak, to właśnie teoria tego szlaku, czy jak to się nazywało, nie pamiętam dokładnie, to trzeci film i jeszcze był ten Kung Fu, jak ktoś... Wściekłe Pięści Węża chyba w drugi. To te trzy takie filmy główne, chyba że są jakieś inne, o których nie wiem. No to genialne, no, jak dla mnie.
0: No Wściekłe Pięści Węża to taka... To już jest chyba zrobione przez Git Produkcję, nie? Już Bartek...
1: Tak,
0: już
1: muzyka
0: Bartosz tak, sam chyba działał. Chociaż tam pojawiają się jego znajomi, wiadomo, ale to było bardziej już pod jego chyba egidą, tak jakby, bo wcześniej to była taka radosna twórczość bardziej całego zespołu, mieszanka tych różnych charakterów, tam Doktor Iri, Bartosz, no i różni tam jego koledzy, kurczę, nie pamiętam imion i nazwisk, ale taka zgrana ekipa, fajna. I oni się potem jakoś tam rozeszli, nie? I Bartosz zaczął swoje własne rzeczy robić.
1: No nie wiem już jak tam dalej, tak nie śledzę znowu bardzo.
0: Git Produkcja, a teraz Spinka Studio, które już w ogóle robi się coraz bardziej profesjonalne. No już jakieś tam nagrywanie w studio. Zobaczcie sobie na For Fun TV chyba teraz aktualnie dalej, znaczy w dalszym ciągu to jest puszczane, ale... Nie pamiętam już gdzie, ale widziałem, że Bartosz tak jakby się trochę rozwinął. To znaczy tworzy dużo różnych serii, współpracuje, myślę, że jest wziętym
1: właśnie na pewno
0: grafikiem
1: ma teraz...
0: i animatorem dzisiaj. Ale też bardziej i prezesem takim, nie? Właśnie, że już ma ludzi pod sobą i bardziej jest takim szefem zespołu. No i to jest... I należy się gość, który prowadzi amatorsko zespół muzyczny, będący pastiszem disco polo, ale trochę z takim sznytem, jakby to, nie wiem, jakby to Tymon Tymański do tego gdzieś tam swój mały, ten najmniejszy palec przytknął. No to jest fajne, albo ten nocny kochanek, to podobne trochę klimaty, nie?
1: O, to nie znam, Nocny Kochanek.
0: Nocny Kochanek to też w tym stylu, jak bracia Figo Fagot trochę, nie? To okay. Takie zjawisko dosyć podobne do siebie, czyli coś, co jednocześnie jest disco polowe, a jednocześnie wyszydza trochę i sobie kpi z tego disco polo. Drze z niego łacha, nie wiem, jak to powiedzieć. No i ciekawe zjawisko też. Ja to lubię się patrzeć na takie rzeczy jak na zjawisko trochę, nie? Co tam, patrzę, co podoba się ludziom. Jakieś nowe trendy, mody. Fajnie to. A Bartosz, ja się ostatnio dopiero dowiedziałem, że on podkłada głos za wszystkich trzech członków blok ekipy. Za Wala, za Wojtasa i za Spacona, no.
1: A to nie powiedziałbym, no to szacun.
0: No z tym Spaconem problem, bo jakoś tak to się słyszało, że to jest jego ten głos charakterystyczny przy Walu i przy Wojtasie, którzy zresztą mówią w dosyć podobny sposób. Tu ciekawostka, te głosy bohaterów się zmieniały. Na początku trochę inaczej brzmieli. Widać, że autor to dopracowywał trochę. Spacon na pewno inaczej mówi, z inną manierą, akcentem, no, dresiarskim. No i ja byłem przekonany, że Spacona ktoś inny podkłada, ktoś dodatkowy, a tu też, to też jest Bartosz ciekawe, nie?
1: No proszę. Tak samo, jak się to nazywa, American Man? Pan Ameryka, tak?
0: American Czekaj. Dead? Może?
1: Nie, ten animowany serial. Kurde, American Guy, co ja mówię.
0: American Guy?
1: Guy.
0: Guy. Family tak. Guy.
1: Family Guy, a nie American. Czemu?
0: Widzisz, połączyłeś różne rzeczy w jedno, bo jest Family tak, Guy i American Dad.
1: Tak, to sporadycznie tylko oglądam. Tak jak w telewizji gdzieś tam leci, ale też słyszałem, że właśnie ten gość podkłada za wszystkie trzy osoby, właśnie tego pieska młodego i starego, jedna osoba robi ten głos. Tak, o.
0: Tak, chyba tak było faktycznie, tutaj sprawdzam. Seth MacFarlane, tak?
1: Nie wiem z nazwiska, aż tak to mnie w ogóle wbiło w ziemię, że to są kompletnie różne głosy dla mnie.
0: Zdolni, owszem,
1: ale to jest trudne.
0: A w Riku i Mortim zdecydowanie polecam wszystkim, jeśli lubisz naprawdę pokręcone kreskówki, gdzie szaleństwo się
1: dwa odcinki widziałem.
0: Tam jest istne kosmiczne szaleństwo, można powiedzieć. Jest dużo nawiązań do teorii spisków, do science fiction. I Polewka, to miało być początkowo, miał być taki, nie tyle pastisz, co takie mocne nawiązanie i Szydera trochę z Back to the Future. No widzimy oczywiście doktora Emmeta Browna i Martiego narysowanych, ale to nie są oni. To jest właśnie tutaj przeróbka. Jest Rick i Morty. Morty to chłopaczek taki łajzowaty trochę, ale taki sympatyczny, fajny. Ciekawy charakter po prostu. No, jeśli nie widzieliście, zobaczcie koniecznie Ricka i Mortiego. Ukazały się 3 sezony. Myślę, że kreskówka jedna z lepszych, jakie powstały przez ostatnie lata. Zdecydowanie w czołówce.
1: No, muszę nadrobić. Wiele osób mi to polecało właśnie ten serial.
0: I tam też autor podkłada głos i pod Ricka, i pod Mortiego w oryginale. Jeden z autorów. Jeszcze sprawdzę. Czy są tu głosy? Tak, Justin Roiland i tu cała lista postaci. Morty Smith, Rick Sanchez, Giddy Bob, Zielony Obcy, Obcy Blob, Obcy ze snu, Drwal, Misix, jak to było po polsku? Aha, to był Pan Wisznu chyba. Nie wiem, czy widziałeś ten odcinek?
1: Nie. Dwa odcinki tylko widziałem, że o akumulatorze widziałem i jeszcze jeden. Że w akumulatorze było, że jakieś tam teoria jakby jak to jest, że żyjemy w symulacji, o coś takiego, że w samochodzie miał symulację, a następną, że tam była symulacja, i jeszcze oni w tym ludzie, tylko tam stworzenia, które w tym akumulatorze wytwarzały prąd, miały symulację swoją, że ktoś im ten prąd wytwarzał, oni tylko przekazywali na pokręcone w cholerę. No.
0: Fajny, a ja zdaje się, nie dokończyłem, bo ktoś wcześniej zadzwonił, jak mówiłem o Ricku i Mortim, i nie dokończyłem tego, że rozbawiło mnie, jak szukali nowej planety do życia, nowej Ziemi, bo nie mogli wracać na naszą Ziemię, bo tam byli ścigani przez jakąś kosmiczną Unię międzygalaktyczną, coś. No i te, i szukali sobie nowej Ziemi, ta za mała, ta za duża, w ogóle, a na trzeciej stoją, wszystko pięknie, ładnie, trochę takie tu kolorki ciekawe stoją i słońce wychodzi za gór i się okazuje, że to słońce się cały czas drze, ale tak jak wariat taki, jakby go ze skóry obdzierali, wiesz. I oni tak stoją i ile tutaj doba trwa? A tam, no, 2 dni i 15 godzin ziemskich. Czy 50 godzin, nie pamiętam, ale w każdym razie wyobraź sobie perspektywę, taka planeta. Świetne miejsce, nie? Tylko, że słońce wstaje i i to się przez cały dzień ci się drze.
1: No.
0: Fajny był też odcinek z psem. Fajny był też odcinek z psem, z psami, które zdominowały ludzkość, bo jeden się zrobił super mądry i potem inne tam przerobił, żeby były bardzo mądre i psy rządzą światem też. A zaczęło się od pana Puszka, czy jak on tam się nazywał? Taki mały, biały, on się nazywał pan, jakiś tam pierdziuszek, jakiś taki po prostu taki mały piesek. No i też. I potrzeba się pojawia też, panie potrzeba, a pan potrzeba to prowadzi to jest diabeł i prowadzi sklep z magicznymi przedmiotami. Tam można kupić na przykład małpią rękę, która spełnia 5 waszych życzeń. Tak się odginają palce magiczne, za każde życzenie palec się zagina. Macie 5 życzeń tylko. Zostało to zmarnowane strasznie na uratowanie pana potrzeby. Bo dziewczyna, która tego dokonywała, musiała poczarować, żeby go uratować tą ręką. Różne dziwne rzeczy diabelskie sprzedaje pan potrzeba. A Rick robi mu konkurencję, bo Rick sprzedaje kosmiczne rzeczy, ma naprzeciwko sklep zajebiste, kosmiczne i pan potrzeba zaczyna bankrutować, nikt nie chce już kupować przeklętych książek. Nie, tam same takie były dobre dla klienta rzeczy, które mogą dać ci na przykład bogactwo, albo szczęście, albo jakieś takie inne czary-mary, no ale dusze się sprzedawało w tym sklepie, po prostu trzeba było podpisać cerografik z panem potrzebą. No tak więc pan potrzeba się pojawia też w Ricku i Mortim w takiej oto postaci. Zdecydowanie polecam. Naprawdę każdy odcinek jest arcydziełem tutaj, małym dziełem sztuki właściwie. I fajna kreska też, bardzo prosta, minimalistyczna i śmieszna. Fajny kolor. I ciekawostka, to jest raczej animacja poklatkowa w dużej mierze. Znalazłem chyba informację na jakim programie to robili. Kurde, no nie pamiętam, gdzieś miałem zapisane. Toonboom chyba, Toonboom Studio.
1: Bardzo to już informacja dla geekowska stricte. Ale fajnie, zaciekawiłeś mnie serialem, będę śledził. Odrobię sobie te odcinki, których nie oglądałem.
0: A pan Wisznu to był taki stworek, który spełniał każde twoje życzenie, oczywiście tak nie przekraczające jakichś tam super granic, takie proste, chce się nauczyć grać w golfa na przykład i pojawiał się z takiej magicznej skrzynki pan Wisznu, taki niebieski stworek i on ci pomagał, taki głosik miał charakterystyczny, cześć, to ja, pan Wisznu, oto ja, spełnię twoje każde życzenie, czego chcesz, taki zadowolony. I pomagał faktycznie ci, można było sobie kilku przywołać tych panów Wisznu, wszyscy tacy sami. To jest taka cywilizacja istot, która teleportuje się między wymiarami, takie dżiny i oni lubią spełniać życzenia i pomagać. I kiedy pan Wisznu jeden spełni życzenie, to wtedy umiera. I to jest dla niego cudowne, bo oni bardzo krótko żyją, oni nie chcą żyć długo, oni się męczą, oni chcą się pojawić, spełnić, w czymś ci pomóc po prostu i zniknąć, zakończyć swoją egzystencję. Tak wygląda życie, sens życia pana Wisznu, każdego.
1: Ile panów Wisznów jest? Jest nieokreślona ilość, czy jakiś limit może?
0: No to było tak, że Rick z Mortim gdzieś lecieli i jako, że nie było ich w domu, to Rick zostawił taki kosmiczny wynalazek, bo on lata po kosmosie, jakieś artefakty po lombardach skupuje. No to miał takie magiczne pudełko, że wciskasz i wyskakuje pan Wisznu jeden i załatwia ci problem jeden. No i był problem, bo jeden z bohaterów, już tutaj patrzę, który... No nie patrzę, nie mógł się nauczyć grać w golfa, zapomniałem jak się nazywa ojciec rodziny, głowa domu, no i nie mógł się nauczyć grać w golfa i pan Wisznu nie mógł go tego nauczyć za cholerę. I zaczął się horror, bo pan Wisznu nie mógł zniknąć, bo nie mógł spełnić swojej misji, nauczyć swojego pana grać w golfa, no i zaczął się dziwnie zachowywać ten pan Wisznu, zbuntował się potem i postanowił zabić tego ziemianina, który, żeby w końcu zakończyć swoją tu katorgę, zakończyć misję, bo już się nie nauczy, no jak będzie miał dziurę w głowie.
1: Samobójstwa popełnić na przykład?
0: Nie może, pan Wisznu nie może, on znika tylko jak spełni się jego misja, żeby ci pomóc w czymś.
1: Okay. Przerąbane.
0: Przerąbany ma pan Wisznu. Była nawet dziwna sytuacja, ponieważ ten pierwszy pan Wisznu, który nie mógł sobie poradzić z nauczeniem gry w golfa swojego pana, no to wezwał do pomocy drugiego pana Wisznu, żeby mu pomógł w tym.
1: A ten drugi kiedy był, Mar? Jakby właśnie, gdyby nauczył tego pierwszego i tamten dopiero, tego, który chciał się nauczyć w golfa, czyli obydwo... taką krecią robotę zrobił, bo obydwoje nieśmiertelni się stali, dopóki tamten się nie nauczy grać.
0: No, oni tak odchodzą z tego świata, nie wiem, zmieniają gęstość, czy po prostu giną, jak spełnią te życzenie, no i zniknęło, gdyby się nauczył grać w golfa, to zniknęłoby dwóch panów Wisznu, no ale szybko pojawił się cały tłum tych panów Wisznu i cała ekipa się ich zrobiła, żeby tam do pomocy, żeby pomóc temu, bo ten wezwał tego.
1: Dobra, nauczyli go w końcu grać w tego golfa.
0: Tak, ale to w ostatniej chwili, jak już jeden z panów Wisznu trzymał za zakładniczkę jakąś sprzątaczkę ze spluwą przy głowie i tam w ogóle krew już...
1: Dobra, zacznę oglądać ten serial. Przekonałeś mnie.
0: To ja, pan Wisznu, moja misja jest zakończona, cię przekonałem.
1: Mam takie pytanie, oglądałeś może serial Dark Matter?
0: Dark Matter, kurczę, nie pamiętam.
1: Od 2015 do 2017, trzy sezony były, czytam z filmu chyba, sześcioosobowa załogu. Sześcioosobowa załoga statku kosmicznego budzi się z wyczyszczoną pamięcią w odległym zakątku kosmosu. Jedyną odpowiedzią, co do ich tożsamości, jest ładunek pełen broni i cel odosobnienia, odosobniona kolonia górników. Okej. No nie brzmi może imponująco, ale jest taki jakby niedoceniony serial moim zdaniem. Jest zajebisty w cholerę. Polecam jak najbardziej, tylko najgorsze jest to, że pierwsze kilka odcinków no nie powalają na kolana, ale on się robi coraz lepszy. Druga seria genialna, trzecia super w cholerę. I właśnie cóż powiem więcej, gdybyś kiedyś do spoilera wrócił, to chciałbym sobie zażyczyć, a żeby nie być jakimś tam tym, jeśli koncert życzeń, no to i jakiegoś donata wyślę, żeby to się sprawiło, gdy wrócisz do spoilera, wiesz, bo to trzy sezony nie wkidmuchał, to chciałbym ci wynagrodzić właśnie patrzenie, więc... Tam Blacha zamawiał kiedyś audycję, no to ja tak się deklaruję tutaj online przed milionami słuchaczy, że to bym zamówił.
0: No to dobrze, dobrze, ja sobie tutaj zapisuję. No tak, myślę, że spoiler wróci, nawet teraz miał w sumie być, początkowo miałem plan, żeby prowadzić jutro spoilera zamiast dzisiaj, luźną audycję. No ale różnie to może być, mówię teraz, dużo spraw na głowie, ale na pewno...
1: A to nie mówię za tydzień, dwa, trzy, bo to jednak parę odcinków jest, a żebyś sobie to na spokojnie obejrzał i no będę starał się ciebie zmotywować. Okej, okay, dobra, no to polecam. Fajnie by było, chciałbym takie coś usłyszeć. Może, okay. Może ktoś jeszcze więcej słuchaczy oglądał ten serial, może się przyłączył do prośby.
0: No, Black Matter, tak?
1: Dark Matter.
0: Dark Matter. Tak, dobra, to polecamy. Fajne dzisiaj różne rzeczy polecamy wam, słuchaczom. Same, no starajmy się polecać takie, jak ktoś by jeszcze chciał coś polecić. Rzeczy, no takie absolutnie najlepsze, najfajniejsze jakieś. I tego się trzymajmy. Dzięki za telefonik, fajnie się
1: spoko.
0: Gadało. Hej, hej.
1: Również fajnie mi się gadało. Przełączam się na odsłuch, słucham dalej. Hej.
0: Cześć, cześć. To był Grzesiek. A wy słuchacie luźnych dzisiaj bardzo gatek ostatecznych, tak, niech będzie. A tymczasem niech coś tutaj sobie zagra jeszcze.

W Polsce opłaca się udźwiękawiać gry, nawet jakieś wysokobudżetowe, konsolowe. Można na przykład wynająć po bardzo korzystnej cenie jakąś filharmonię, skrzypków, orkiestrę. U nas można to stosunkowo niedrogo takie coś zorganizować, do tego chóry. No więc duże pole, fajne narzędzia dla dźwiękowca, dla kompozytora. A więc polecamy Polskę. Polecamy Polskę. Stolica web game developingu w ogóle. Wiedźmin 3. Panie, mówi to panu coś? Panie, paździoch.

I tym sposobem audycja dobiega już końca. Ja się powoli z wami żegnam. Dzięki za wspólnie spędzony wieczór. Myślę, że było wesoło, ale i mądrze. Wesoło, ale i mądrze. Głupio, ale i mądrze. Smutno i śmieszno było. Było... No, dobra, nieważne, jak było. Jak było, tak było. Ale było. To jest ważne. Wpadajcie, no nie wiem, a może coś mi strzeli do głowy jutro, jednak zrobię też audycję dodatkową. Tak więc wystarczy wejść i sprawdzić. Jak ktoś ubolewa, że musi sprawdzać, to niech się zapisze do premium naszego Toma Powiadamiacz wtedy. I słuchajcie, jak ktoś tam ktoś pisał, ma pytania jakieś, to wszystko na kontakt ślijcie. Nie do mnie na krawiec, na maila, tylko na kontakt, bo wtedy potrzeba to dostaje i on wam odpowie. Co, gdzie, jaki link tu się zarejestrować. No to proste, tylko trzeba tam poczytać. Jest info na Patronite. Zachęcam zresztą do sponsorowania Nocnego Radia. Będzie się rozwijało, na pewno wtedy lepiej i będą różne... Będzie więcej dobrych rzeczy, no. To nie znaczy, że nie będzie audycji... Czemu to nic nie gra? Że nie będzie audycji takich wspaniałych jak ta, dzisiejsza. No nie no, od czasu do czasu można, no. Czasu do czasu można. Ile kosztuje audycja do 6 rano? O, nie ma takiej opcji. Nie wszystko jest na sprzedaż, mój drogi panie. Na steropianie. 22 osoby. Wszyscy poszli spać. Nie wykupiajmy się. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. A nie jak ci, co by tylko gadali i gadali. Dziób im się nie zamyka. Trzeba umieć powiedzieć stop. Kończę, zamykam wypowiedź, audycję, a nie tak gada, ple, gada, dziób mu się nie zamyka, po prostu aż człowieka nerwy biorą. Gada, po prostu lanie wody, takie spędzenie, po prostu gada, w tobie się flaki przewracają, już flaki ci się już przewracają, a on gada i ci swędzi i biadoli, i bulldupi, i farmazony z brakloki wali, makaron nawija na uszy. No, ty już masz dość, już, no, on gada. Tobie już mija złość, zaczynasz takie, już takie senność czuć, a on gada. Trzeba powiedzieć stop.

A nie, to złe podejście mam. Widzicie, tak myśli właśnie biedny plebs, taki jak ja. Mówi, tu się słuchacz się pyta, ile kosztuje audycja do 6 rano? I wiecie, ja tutaj jak debil, że to nie jest na sprzedaż. Wszystko jest na sprzedaż. I tylko trzeba po prostu od razu walnąć taką cenę kosmiczną, bo on się będzie targował. Ja na przykład powiem, no 10 tysięcy złotych. To bardzo drogo mój czas kosztuje, proszę pana. Ja to... Ja do 6 rano mam prowadzić audycję, jak ja o 7 jestem z Michałem Wiśniewskim umówiony. Nagrywamy. Bardzo drogo, 10 tysięcy. A on wtedy powie, weź tam krawiec, serio pytam. No to wtedy trzeba trochę spuścić z tonu. Mówimy tak, żartowałem. Tysiak stary, no to wiesz, jest okazja, tysiak. On wtedy tak się drapie po głowie i tysiak, no nie, no wiesz, to zupełnie o innych kwocie myślałem, weź już nie przesadzaj. A ja wtedy, no wiesz, ja se dalej z ciebie robię, no tak se przesadzam. No pewnie, że nie tysiak, 500 dajesz i jest audycja do 6 rano, dawaj, no, bo mi się spieszy, no. A on tak, no co, gdzie ty z tymi rękami? Co dawaj? Daj to chiński sprzedawca jaj. No, a wtedy, no nie bój się, żartowałem. Czy Iwona włączona? Mam zapytanie. No nie, czekajcie, to włączę Iwonę. Gadam o donate'ach, a nie są włączone. Moment. No, żartowałem, nie 500, zgłupiałeś, aby 500 zł za audycję brał. Normalnie biorę dwie stówki, no. A jak dla ciebie 180? I tak wyciągasz rękę, a tak za 5 dyszek nie można? Można, ale słuchajcie, to musicie wszyscy. Co tu jesteście? Tak na 3-4. Jest Iwona włączona, ale nie wiem, czy przeczyta. A jak przeczyta syntezator Jacek, to co? Moment. Zawsze się gubię. Ja sobie to muszę inaczej poukładać. Dobra. Muszę mieć tu wgląd. A co Grubas dzisiaj własnego Pato Stream and Donation założył? Ja włączyłem i tylko coś tak i nie dosłyszałem, o tam, o coś tam wpłacajcie na mojego tutaj tip and donation. To jest ogółem moje radio, jakoby to się nie, ja to założyłem ogółem całe. Czekajcie. No jest tutaj, kiedy ostatni donate, ale to już za przeszły, tak. Od niepowtarzalnego orgazma zresztą, który dzwonił, nawet dzisiaj. Kiedy stream na kanale YouTube Nocnego Radia z przyjmowania różnych substancji odbytnicą. No, dziękuję bardzo, pięknie się pan przedstawił. To widać, że to są niszczyciele, to są trole opłacone. Ja nie chcę już mówić, nie chcę pokazywać palcem, ale wiemy, kto za tym stoi. Wiemy. No, 44 się też pojawia tutaj kwota. Czy bym zszedł z 50 na 44? No, kuszące. Ile to było? A, no 44 zł, tak. Dziwne, bo w tej liczbie drzemie taka moc, że ja czuję, że nie mogę się opanować. Co się ze mną dzieje? Ja muszę prowadzić 44. Nie, żartuję. To nie jest. Nie zadziałała tutaj magia.
No, jeszcze chwilę sobie posiedzę tu z 10 minut z wami. Może ktoś zadzwoni i jeszcze beknąć na do widzenia do słuchawki. I zaśmiać się. Mam taką teorię spiskową, że beknięcie bekacza jest odtwarzane tam z MP3 jakieś, że to ma takie gotowe beknięcie, że to on nie beka, a wszyscy tak go podziwiają, jak on tak beka długo i głośno. A mam nagrane, to jest pseudo bekacz zwykły. Wielki niewypał, jestem rozczarowany. Dobra, bo jestem prawie pewien tego, że tak jest. Bo to beknięcie tak mi brzmiało, za podobnie brzmią te beknięcia po prostu. Tak jakby to było jedno. To ma tam trzy podobne, tam coś jedno wydłużył. To jest sample. O, proszę. Mam tu deklarację, że będzie donejcik za dzisiejszą. No proszę. Dobra, to siedzimy. To siedzimy. Ile fabryka daje? I słuchajcie, żeby nie było, co łaska, najlepsze są, jak płaci dużo osób. Najlepiej właśnie grupowo. Słuchajcie, to się można dogadywać. Na przykład robimy taka akcja, na przykład, tu, że się tam zbieracie, że nawołujecie. Mówcie jedni drugim, kochani. Niech to się szerzy. Link, czy może być na czata? Ale który? Link. Dowolne linki, tak, to wklejajcie, co tam chcecie. A to co, że ja mam wkleić, czy coś? No, także, o. Deklaracja, że dołączy do Patronite'a. Czyli co, wszyscy zadowoleni nagle, jak jest luźna audycja, taka zupełnie, że po prostu jestem. Do Iwony. No, Iwona nic nie czyta, ale ja tu mam otwartą Iwonę. Może przeczyta, a jak nie, to ja przeczytam. Jestem lepszy od Iwony. A tymczasem niech sobie jeszcze coś chwilę poplumka. Pachnie Beethovenem, chyba mam trochę.

0: ja chyba się zmienię w takiego ojca dyrektora bardziej i mam już pewne pomysły. Tak zwana cegiełka nocnego radia Bożego. Za jedyne głupie 1000 złotych możecie wspaniałe rzeczy od nocnego radia otrzymać. Taki tytuł dobrodziej nocnoradiowy, dobrodziej. Nie możecie się posługiwać oficjalnie już takim tytułem. Na drukarce też dostaniecie takie oficjalne podziękowanie ode mnie. Tam to napisane takie dziękuję bardzo dużą czcionką. Wydrukowany taki dyplom macie, dobrodziej krawcowy. No. Tip and cegiełka. A, tutaj, tak, właśnie. No właśnie, bo tu nie każdy wie. Link jest na stronie głównej, ale tam zszedł bardzo nisko. Jak ktoś jest, ale to jak ktoś jest zalogowany, dobra. Wklejam po prostu na czata. Pato streamy i donaty dzisiaj. A potrzeba dostał jakiegoś donata. Ja mam nadzieję, że on się ze mną z tego rozliczy, bo inaczej ja daję sprawę do sądu. Ja się go nie boję. Także. No, też się ostatnio dowiedziałem, że tu od pewnego człowieka, od którego wynajmuję mieszkanie, że tu kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi, panie Krawiec. No, żartuję sobie, dobra. W każdym razie teraz się trochę tutaj zmienia w radio, mi się szykuje przeprowadzka, więc może też mnie czasem nie być, ale postaram się być raczej. Postaram się bardziej być niż nie być. Co jeszcze można powiedzieć ciekawego? O, dostał 8 zł. News poszedł w nocne radio. Krawiec dostał 8 zł. Słuchajcie. 8? A to panie, to powinien z 20 dostać, jak dla mnie. Co tam pani dobrodziejka opowiada? Z 30 mu dać. No, ale myślę, że takie właśnie bajki mógłbym opowiadać, żeby zachęcić. No to można przez bajki uczyć, wyrabiać pewne nawyki u słuchacza, żeby on jednak, prawda, dał. Nie, to potrzeba dostał 8 zł. O, skurczysyn, to on teraz będzie szalał za te pieniądze. O, 8 zł. Nic mi nie napisał zaraz po audycji, że dostał 8 zł. Ukrywa te rzeczy. To jest zwyczajny hochsztapler. Ja się go jutro spytam o te 8 zł. Zobaczymy, co powiem. Będzie tam świrował. Co? Ja mówiłem, że to tak wspólnie tu. A ja myślę, że chcę zahachmęcić. On to 8 zł po prostu. Zobaczymy. A ja nic nie.
1: Cekciarz nocnego radia nie oczekuje wiele. Po prostu bądź. Nie musisz mieć pleców. Po prostu bądź. 15 zł.
0: Czy to jest jakaś sekciarz nocnego radia? Sekciarz.
1: Greg Tipan cegiełka. To na pierwsze odcinki Dark Matter 30 zł.
0: Proszę. Greg. Tip and cegiełka. To na pierwsze odcinki Dark Matter 30. No, obiecał i jest. Proszę bardzo. I to właśnie mi się podoba w słuchaczach. Tak, no, ja już nie chcę mówić, że jest straszna bieda, że potrzebujemy. To już zależy, kto ma jakie serduszko, kto, jak się poczuwa. jak się poczuwa do tutaj wspierania darem serca naszego ośrodka wrocławskiego. A wiecie, że ostatnio Jackie Chan był na rynku we Wrocławiu? To sobie szedł. Jackie Chan. Jak ktoś nie wie, kto to jest Jackie Chan, niech się ze wstydu pod ziemię zapadnie. Najsłynniejszy na świecie chyba kaskader, specjalista od kung fu, aktor, no i biznesmen, dzisiaj już wszystko w jednym. No i on se szedł po prostu tak po placu solnym. I tam zaczepiło go parę osób, polskich fanów, owszem, tam zdjęcia. Co on tu robi? No pierw poszła fama, że zahipnotyzuje mnie ten podkład. Poszła fama, że być może kręci coś z Patrykiem Wegą. No to od razu wyobraźnia ruszyła i mogło być tak, że faktycznie tutaj klimaty takie w połowie polskie, a w połowie jak w filmie z Jackie Chanem. Ale to mi nie zagrało, bo Jackie Chan od wielu lat deklaruje, on nie chce grać złych facetów. On chce być ten dobry, którego gonią i go tam chcą ukatrupić, a on dzięki swojej sprawności, sprytowi mu się udaje uciec. W sumie zawsze tak jest, tylko że raz to jest w kosmosie, raz na Dzikim Zachodzie, a raz w dzielnicy gangów, ale on zawsze ucieka. Bije się tylko w ostateczności. To jest bardzo taki dobry, tak jest duchem Jana Pawła II. Bij się dopiero w ostateczności. No nie wiem właśnie, czy Jan Paweł II by potwierdził. Znaczy, czy by spodobało mu się postępowanie Jackiego. No w każdym razie, co on tu robił? Okazuje się, że nie u Wegi, a w Czechach coś tam kręci i sobie postanowił odwiedzić Polskę i spytał się kogoś, gdzie tu można by przyjechać. No, ktoś mu powiedział, do Wrocławia możesz sobie pan pojechać. Mr. Chan. Kurczę, mogliby go tu zaczepić jakieś tam Siwy i Seba, nie? Ty, Siwy, pa, Chińczyk. No, a Seba, nie, Seba powiedział, no, pa, normalnie żółtek, nie? Za tą całą taniochę, którą nam tu sprzedają, to teraz czas zemsty. I tam go chcą, go tam skopa coś, a on hu, ha, hu, pu, tu, i połamane kości. A potem mówi, leave me alone. Nie, po polsku bym musiał mówić, ale z takim akcentem. Zostawcie mnie, łobuzy. Jak się zachowujecie? Wiecie, tak to aktorstwo chińskie to zawsze takie jest trochę takie bardzo ekspresyjne, nie? Jeszcze taki mają taki zaśpiew, taki. A czego ode mnie chcecie? Tak po chińsku. Czego do mnie chcecie? No, oni mu tam coś opowiadają. No, bo nie będzie nam tu chiński brud po ulicę kalał narodowo. A Jackie jakiś taki morał, żeby to, wiecie, on zawsze jakiś ma dobry morał, przesłanie i naprawia tych złych nawet. Takie ma w ogóle mądrości prawi. Chińskie mądrości. No, o właśnie. I don't wanna fight. Leave me alone. Dziękuję za podpowiedź tu. I don't wanna fight with you, motherfucker. Ale może my chcemy, panie Chińczyk. Raz go tu w tubę, a Jackie tam. I kurtkę ściąga, i kurtką go oplata, i kopie, i fikołka, i gwiazdki z dupy, i Grzesiek na antenie. Witam cię z powrotem, serdecznie. No, mikrofon sobie podłącz, bo masz właśnie rozłączony.
2: Halo, hej.
0: No, znowu zapomniałeś mikrofonu podłączyć. No co,

0: albo ja zadzwonię. Próbujemy jeszcze raz. Może tym razem będzie lepsza jakość połączenia. No. No i co? I teraz może się słyszymy lepiej? Bez opóźnień? Bez lagów? Halo? O, i znowu to samo.
1: Halo, halo?
0: No, słyszymy się teraz. Teraz dopiero. Halo? No, jakaś awaria. Dobra. Ale i tak już powoli się tutaj... Nie, już, dobra, jeszcze sobie siedzę. Gadamy sobie, czyli co? Mam tutaj odcinek o Dark Matter zrobić. I tutaj sekciarz się jeszcze przyłącza. Może jakaś sekta, tacy sekciarze nocnego radia będą w przyszłości. Świat taki postnuklearny, jakiś wyniszczony, mroczny, przemoc, wyzysk, barbarzyńcy jacyś powrócili na ulicach, tylko na motorach jeżdżą, a tu sekta nocnego radia. Podrzuca kasety jakieś z tymi, z nagraniami, nielegalne, jak ulotki, jak to rozrzucamy płyty, coś tam nagrywamy. I pytanie teraz co? A. Propagandę sławiącą system. Propagandę, sztukę i propagandę. No, twórczość. Czy może bardziej tak sławimy na przykład co? Wolny rynek. Albo może na przykład, że science fiction jest fajne. A nie, co, tu nie ma ideologii. Że... Możemy być pupilkami systemu albo antysystemowe treści głosić. Co byście wybrali, jakbyście widzieli nocne radio w przyszłości? Może niekoniecznie w postnuklearnej, może w jakiejś innej. Jakiejś może w dystopii, albo w space operze, albo w jakimś hard science fiction. I tak sobie dzisiaj rozważamy wieczorową porą w niezobowiązującej. O, jeszcze mi się coraz zbieram, znaczy coraz bliżej już jest, bo się przygotowuję trochę, zbieram materiały, coraz bliżej audycja o różnych gwiazdach, o różnych wizjonerach, można powiedzieć, branży growej, komputerowo-growej. Twórca będzie na pewno o twórcy Jet Set Willy, będzie o Matthew Smithie, będzie o Borku z Top Secretu, który też ma na koncie jedną grę, co może was zdziwić, jeszcze na 8-bitowce. Będzie na pewno o Eriku Hashi, twórcy Another World. W ogóle w ostatnim CD Action, no teraz to już chyba w przedostatni, fajna była dołączona książeczka 100 gier wszechczasów. I tu mamy faktycznie w takiej małej podręcznej książeczce wymienione te tytułowe 100 gier wszechczasów. No, otworzyłem na losowej stronie. Jest Company of Heroes i Crisis. Pierwszy Crisis, bo tutaj są raczej tylko pierwsze części tych gier. Nie ma tak, że jest jakiś Prince of Persia 2, czy co, chociaż może jest. No, ale w każdym razie raczej jest taki trend, żeby te pierwsze części podawać jako ten to perfekcyjne, tą najlepszą, tą, po której już było tylko gorzej. A ciekawe, czy Gothic się znalazł, tak bardzo lubiany w Polsce, a na świecie chyba jakoś tak w ogóle w tle za produktami Bethesdy, Elder Scrolls. Grześku, czy teraz się słyszymy?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Doskonale, tak. Teraz jest chyba
1: Przepraszam,
0: nie ma sprawy.
1: Zakupiłem zewnętrzną kartę muzyczną i uczę się. Na laptopie w ogóle jest teraz ta zewnętrzna karta mikrofonów 5 podpiętych. Cholera wie, o co chodzi. Przepraszam.

0: Ach, te technikalia.
1: Tak, alkohol też nie służy, żeby temu sprostać.
0: No, ale tu tak widzę teraz z kolei w tych grach wszechczasów Fallout i Fallout New Vegas, czyli są też różne części. No, mówię, dla mnie New Vegas najlepszy. No, a może jakiś temat zaproponujesz? Taki już jeden tu z ostatnich.
1: Z ostatnich na dziś luźna audycja, ostatni temat, nocne radio. A to mi zabiłeś ćwieka teraz.
0: Jaka by była odwrotność nocnego radia, taki biały wilk, bo tu mamy złego wilka, czarnego, a jakby tak odwrotność.
1: Dzienna telewizja.
0: Dzienna telewizja.
1: Albo... Czyli poranna telewizja, TVN, śniadaniowy, takie coś.
0: Czyli to jest odwrotność nocnego radia, telewizja śniadaniowa.
1: Poniekąd.
0: W sumie dobre. Taka właśnie, bo też odwrotność radia, telewizja, tu śniadanie, noc. No super, bardzo mi się podoba. I co by tam było?
1: Jakob z tą horyzontalnie wyzwoloną panną, tak. Tam nadaje chyba.
0: Wyobraziłem od razu takie bogate studio, tam kamery, makijażyści. I główne wydanie wiadomości dziennej telewizji, a tam potrzeba i etam na przykład w garniturach.
1: O Adze rozmawiają.
0: W garniturach. Panie redaktorze etamie, mogę chyba tak do pana mówić, panie kolego, no co pan myśli tutaj o tej sytuacji, panie? No, byłem w Biedronce, no, taka dzienna telewizja.
1: No, parówki dzisiaj, no, jest promocja 8,99. Nie żartuję, to tak, też mem, jak wcześniej gadaliśmy.
0: Ja tam poszedłem, no, etam ma zawsze te opowieści trochę takie w stylu, ja tam patrzę, a tu są cztery parówki pakowane po 5,50, a ja tam widziałem, są pakowane też po dwie sztuki, one są droższe, ja się spytam, czemu one są, te są tańsze, a te droższe, no tu tak, i tu nie mamy, a tu okazyjnie, dzisiaj kupiłem sobie z bułką, se zjem.
1: Wiesz, to jest w tym najlepsze, że prawdopodobnie to by były bardziej wartościowe informacje dla milionów słuchaczy niż to, o czym oni tam pierczy kropki na co dzień.
0: To można takie połączenie, w ogóle zróbmy takie idealne nocne radio, co poprawić tutaj, to może takie audycje, zobaczcie, potrzeba ostatnio tam przygotowuje się, nagrywa, wcześniej se nagra głos, włączy jakieś aktorstwo mu się włącza i tam dawno, dawno temu jak dziad stary tak pierdoli trochę. No ale niech mu tam się uda tego. No.
1: Też są takie po śniadaniowych telewizjach, też są takie później, no bo między tam śniadanie to już 9 nie bardzo, to między 9 a 12 jest znikoma słuchalność, to są takie programy, że ktoś kupił szkatułkę i chciał sprzedać i kupił za tam, nie wiem, 50 zł na targu, okazało się, że to tam była u carycy Katarzyny III na dworku i ona jest warta tam 30 tysięcy na przykład i on się dowiaduje i takie smutne historie między właśnie 9 a 12. Akurat.
0: Blacha by się czuł bardzo nieszczęśliwy, gdyby była dzienna telewizja, bo w telewizji to w ogóle zawsze jest chwilka tylko na wypowiedź, tam ci liczą 10 sekund i już cię poganiają, tak. A blacha by zdążył powiedzieć dzień dobry w tym czasie najwyżej.
1: W Top Gearze u Clarksona, Jeremiego Clarksona, on miał gości tam pod koniec odcinka, czy w połowie, nie pamiętam, nie wiem, czy oglądałeś Top Gear.
0: No tam sporadycznie. Fanem motoryzacji jakoś nie jestem za bardzo.
1: Ja również nie jestem fanem motoryzacji, ale jednak tam taki jakby trzecia kalka Monty Pythona tam się odbijała.
2: Potrzeba 19 krawcze. Przyjmij proszę połowę humory. Donaida, który dostałem.
1: Na wysokim poziomie.
2: Nie zamierzałem ukrywać przed tobą żadnych dochodów ani odchodów. Obiecuję, że
1: u Clarksona był prowadzący,
2: po
1: który mówił, że dostał złote. Chyba tam w MTV telewizji jako taką pierwszą pracę, bardzo, bardziej poważną, jakieś robić reportaże i miał takie czasy na słuchawce tam, no dobra, teraz ten, dwie minuty, nie, masz dwie minuty z tym gościem. Zadał mu pytanie jazzmanowi jakiemuś i taki stary w ciemnych okularkach, on tak przedstawiał tego Clarksona, siedzi ten jazzman i on mu zadał pytanie, co tam, coś tam, jak zacząłeś, nie, jak się czułeś po ostatnim koncercie, coś takiego, takie prozaiczne pytanie. Ten tak myśli, nic nie odpowiada, czas leci, to mu na słuchawce napieprzają. Jak się czułem po tym koncercie? Za chwilę powtórzył pytanie. Jak się czułem po tym koncercie? Ci go na słuchawce cisnął, bo już koniec czasu, już reklamy mają lecieć. Jazzman. Tak, koniec cięcie, wiesz, złapali go, nie? Chodzi mi o to, że właśnie ten gość Clarksona no mówił, że to są czasy, na sekundy cię liczą w słuchawce, krzyczą do ciebie i no nie ma przeproś, tak?
0: No dobra, dzięki za wypowiedź, arcyciekawą w ogóle, całe te, a ja to muszę komentarz przeczytać jeden od jednego człowieka, zwanego Jasne. Złym wilkiem, mnie zdenerwował. Dziękuję, do widzenia, przepraszam, rozłączyłem to chamsko, ale na chamstwo należy reagować chamstwem i godnością osobistą. Przyszedł prowokacyjny, czego się spodziewać po tych ludziach, to są psychopaci, prowokacyjny donate i próbuje się mnie tutaj już coś wmanewrować, ponieważ osobnik Potrzeba 19, tak o nim powiem, zadeklarował tutaj, że jakby odda, że zwróci mi to ukradzione 4 zł z 8, jakby wycofał się, myślę, że po prostu wie, z kim ma do czynienia. Ale też być może on mnie chciał poniżyć, bo wiedział, że tutaj połowę z tego zabierze, prawie połowę, tip and donation, ja dostanę 2,20 gówniany. Specjalnie. To jest takie... O, to dobra. Zostawmy, bo to są przykre sprawy. Kolejna drama się szykuje. Przepraszam, głos mi się łamie, ale wyszło szydło z worka. Drzwi sobie. Nie, no dobra. Komentarz. Dobranoc słuchaczom. O, tu się żegna Karino. Dobranoc. Niepowtarzalny orgazm odpowiada. Trzymaj się. Taka wspaniała atmosfera. Na czacie Nocnego Radia to właśnie to jest to. Trzeba siać. Dobro czatowe właśnie. Dlatego dla wybranych jest włączone. Tylko nie dla tam anonów, anon jakiś. Ja nie znam żadnego anona. Ja mówię, co? Kim ty jesteś, człowieku? Skąd ty przyszedłeś w ogóle? Czy ty masz w ogóle opinię od krawca proboszcza, od kapitana, któregoś z kapitanów? Czy masz w ogóle opinię, że tu wchodzisz na tego czata jak do siebie? No i tak właśnie coś tu pokrzyknąć, tu się rozłączyć. To wiemy, kto za tym stoi. To jest ten, który o nas mówi, zły wilk. To zastanówcie się, czy tam wąż nie wychodzi gdzieś z nogawki. Daje wam na przykład paczkę, a tam nie ma przesyłki, tylko jest wąż. To jest taki właśnie kurier zła. Tak, no powiedzmy sobie to szczerze, kurier zła. Ostatnio kurier zła znów zaatakował w mediach, w publicznych mediach, na oczach wszystkich. No, spoliczkował, wyszydzał, oskarżał. Tam było wszystko. Tam było wszystko, kochani. No i dlatego właśnie tu musicie wspomagać. Ojciec dyrektor dobry, no, a ja, kurde, ja mogłem wam... Od początku tak mogłem tak w ten sposób mówić, to bym dzisiaj był bogaty. w radio, same takie audycje. Tak po prostu byście myśleli, że tak normalnie się zachowuje. Tak, tak mówię. Bogaty byłbym, wille, a wszystko to byłoby wspólne, nasze tu nocnikowe, jak wy to mówicie, tak z przymrużeniem oka, no, że nocniki, tak, to wszystko tu jest wspólne, nasze, ja tu tylko trzymam to u siebie wszystko i to jest na mnie podpisane tu na dokumentach, a tak symbolicznie, żeby no, ktoś musi pilnować. I ja te domy z basenem, te samochody mówią, że drogie. Co to tam? Jakiś Mercedes S dwuletni. To jest byle jakie. To. Jak ja bym żył gdzieś w Ameryce albo gdzieś właśnie tak no, w innym miejscu, to by ludzie docenili, a tak to. No ale tutaj właśnie no, trzymam w ramach tutaj sekty Nocnego Radia, no tak mówią u nas sekta, ale to nie no, to, że żyjemy tutaj w odosobnieniu, że się mnie słuchacie, że mi przynosicie pieniądze i tu frykasy różne i że jak coś powiem, to świętość, że pomnik mi tu zbudowaliście z kotem tak bardzo ładnym, ze złota, no to nic nie znaczy. Mówią tutaj właśnie, że nocniki, że krawczyści, że zły wilk, no. A to niech szczekają, się tu zamkniemy w naszym obozie. No, nadawałbym się na guru. Miałbym taki wielki, wielki domek piękny, a dookoła takie małe jakieś namiociki, tam byście wy zamieszkali. I mi ten... Ja bym mądrości mówił jakieś? Mądrości? I za to tam byście mi przynosili jakieś tam drobiazgi ze złota, jakiś pieczony dzik, jakiś ten owocki, bo ja muszę dużo owocków jeść. I to by się nazywało kapłan w tej naszej cywilizacji. Kapłan. Kapłan król. Kapłan król Krawus pierwszy. Myśmy tak zrobili na egipską trochę. Modłę to fajne takie. Byście budowali mi jakieś takie piramidki. Ja nie mówię takie duże jak ta Cheopsa. Na przykład. Tylko takie bardziej symboliczne. Może być 3/4 tej piramidy. To w kilka lat, jak się zaweźmiecie, to w kilka lat zbudujecie mi taką piramidę. I tam nadajniczek na samym czubeczku, przez który ja będę nadawał. Każdy mówi, żeby się nadawał, a tych to nie ma aż tak wiele. A to a propos czego, Aspreol? No, w każdym razie cywilizacja. Nocne radio to wspaniały Boży klimat. Tu pisze niepowtarzalny odgłos. Źródło wiedzy i dobra. Ale również wielka odpowiedzialność, kochani moi, szanowni państwo. Co tu jeszcze pisze? To dzieło nie przetrwa bez wsparcia słuchaczy. Pięknie powiedziane. Pięknie. Przepraszam, znów trochę wzruszenie odbiera głos. Ale pięknie powiedziane. To dzieło nie przetrwa bez wsparcia słuchaczy. I to dalej pisze. Słuchasz? Dzwonisz? No tak marketingowo teraz taki tutaj, o, nowoczesna reklama. Słuchasz? Dzwonisz? A czy pomagasz? To właśnie trzeba tak jak w radiu profesjonalnie. Dzwonisz? Nie. Słuchasz? Dzwonisz, a czy pomagasz? I to jakiś taki sampelek. Yeah! Yeah! Dlatego zwracamy się do słuchaczy odpowiedzialnych o to, by nie odwracali wzroku i nie zamykali portfela. Bóg zapłać. O, Bóg zapłać w takiej reklamie. Bóg zapłać. trzeba z namaszczeniem, to nie, to jednak ojciec dyrektor musi być, bardziej pasuje. Na początku jest, to dzieło nie przetrwa bez wsparcia słuchaczy. No to, a na końcu jest, Bóg zapłać. No to trzeba całość tak przeczytać. Słuchasz, dzwonisz, a czy pomagasz? A czy pomagasz właśnie? Wiecie co? Ja to chyba słyszałem gdzieś. No to to już widzę, że tu niepowtarzalny po prostu przekleił jakieś przemówienie z Radia Maryja i tam wkleił nocne radio. No właśnie, widzicie, takie to jest nocne radio, że tu się wytnie to nocne radio i można wkleić wszędzie. Była kiedyś taka fajna akcja, zalepianie dużych billboardów z reklamami, plakietką z dopiskiem. Jest po trzeciej w nocy, to mogę chyba powiedzieć. I chuj. No i tak było, fajne różne wychodziły takie żarciki, no bo to pasuje do dowolnego hasła reklamowego. To coś więcej niż zwykłe mydło. I chuj. Albo tylko teraz margaryna Boryna 10% taniej. I chuj. I tak do wszystkiego pasuje, nie? I może coś w tym stylu zróbmy, że dopisujmy. A nie, ja wam nie będę podpowiadał, bo jeszcze zrobicie. No, jakieś dziwne akcje. No. Ewentualnie można by się podpiąć pod tamtą akcję i pod tym i chuj dolepić jeszcze kolejną plakietkę. I tak najlepsze jest nocne radio. Czyli na przykład jakiś tam billboard, jakikolwiek, no nie wiem. Od jeszcze przez tydzień kiełbasa zwyczajna 20% taniej, a kapusta pekińska tylko za 3 zł. I tam i chuj. A i dopisek, i tak najlepsze nocne radio. Taka reklama. Bardzo mądra. Może można tak się jakoś dogadać, żeby były, bo wiecie, zrobienie reklamy to trochę jest roboty, pieniądze i tak dalej, fundusze, organizacja. Dogadać się z kimś, żeby to były dwie reklamy w jednym. Nie zawsze, że jest jedna w jednej, tylko to będzie taka wspólna, że producent, nie wiem, kotłów gazowych, jakiś z dzich gaz, a my tam dodatkowo na końcu się wkleimy, że te kotły są bardzo dobre, tak uważamy w nocnym radio. Nie, to nie. Nocne radio potwierdza, to bardzo dobre kotły. Nie, też nie. Patron medialny, nocne radio. No nie wiem, coś tam się dopisać jakoś tak przynajmniej trochę. I on sfinansuje, pan z Dzisio, ze Zdzichpolu, a my mamy reklamę. Albo pół na pół się złożymy, zrzucimy. Drogo kosztuje, będzie... Tylko to musi być płynne przejście, nie? Na przykład się dogadamy z producentem musztardy, takiej, która jest mało tam znana marka, chcą się tam wzmocnić i powalczyć z Sarepską od Kamisa i coś czy coś, nie wiem. No i jakiś taki pomysł, na przykład... Dogadamy się jakoś, Etam zadzwoni i powie, no muszę Krawiec właśnie powiedzieć, że mamy tu do czynienia z przypadkiem bardzo takim, niesamowite się rzecz stała, bo ja właśnie smaruję kanapkę z mortadelą, tą musztardą, którą tutaj w radio ostatnio pokazałeś, potwierdzam, bardzo dobra, no i się jakoś tam podziałkujemy. Macie jeszcze jakieś pomysły, jak się gdzieś wpiąć? Może jakiegoś eksperta trzeba tutaj wykreować. Ekspert. No to... Nie wiem. Bajtiter, potrzeba. Max. Błażej. Potrzeba. Żeby mówiłem. Każdy tutaj. Ja też myślę, żebym się nadał na eksperta od wszystkiego. Specjalistę od deserów mogę być. albo no, gdzieś tam pójść w media, do telewizji i się wypowiadać jako ekspert. Trzeba się wybić na plecach małych pedałów. Tak Ator zrobił, pisze słuchacz. To... No tak, tak, potem tak jakoś to zostało nazwane. No to na kogo plecach ja mam się wybić? Weźcie kogoś, zaproście, żebym się wybił. Powiedzcie, jako słuchacze chcieliśmy Krawcowi zorganizować, drogi panie, i tu wklej nazwę jakiejś znanej szychy, osobistości, Marek Konrad. Panie Marku, my tu mamy takiego niedorobiony taki prowadzący trochę, wiem, wydaje mu się, że jest radiowcem, gada, coś pierdoli. Przepraszam, że tak powiedziałem. No i my chcemy mu zrobić niespodziankę, że go ktoś słucha, że Marek Konrad przyszedł. No jest taki biedny, pokrzywdzony chłopiec. Tak. No i tak mu powiedzcie, on tam... powie, o, taka sprawa, to może faktycznie przyjdę i to no, za darmo oczywiście, nie będę nic brał, zrobimy niespodziankę. No i ja tutaj wejdę sobie, zrobicie taki myk, że powiecie tam na przykład potrzebie, że w Nocnym Marku dzisiaj go nie będzie, że ja przyjdę nieprzygotowany, taki smutny, o, dzisiaj znowu chyba będę pierdolił głupoty, smakloki takie. A wy tam hi, ale się zaraz zdziwi. I tu ktoś dzwoni i tu podpisane Marek Konrad. A ja odbieram i mówię, ty kurwa, dość mam tego podszywania się, wypierdol, ty Anonie zasrany. No i tam zbuzgałem, zbanowałem od razu i... Już miałem dość, się ludzie podszywają. Tu Marek Konrad niby dzwoni. A potem taki w ogóle szok. To był prawdziwy Marek Konrad. Krawiec, ale... Tutaj wyraz bardzo obelżywy. Bardziej wulgarna wersja zepsułeś. Ale wszystko zepsułeś. Motyla noga. No... I tak by się zabawnie skończyło, że zadzwonił Marek Konrad i go zwyzywałem i się nie dodzwonił i poszło psu w dupę i dalej 20 słuchaczy. Dziękuję bardzo.

No i to by było na tyle. Powoli się będę ewakuował. Dzięki, że byliście. Dzisiaj tak luźnie sobie tutaj pożarciliśmy sobie za wszystkie czasy. Człowiek sobie lubi czasem pożarcić, a nie ciągle jakieś mam... Ciągle same takie mądre rzeczy mam mówić, to wam głowy pękną od tego. Ja muszę też trochę się pośmiać, pożartować, jak taki nauczyciel. No. Nie, oczywiście żartuję. Głupoty gadam. Po prostu dzisiaj gadki ostateczne. Tak mnie wzięło, żeby sobie po prostu pogawędzić na antenie. Lepsze to niż nic. Darowanej audycji nie zagląda się w co? W źródło pliku, nie wiem. W tagi się nie zagląda.

W audycji było dużo komercyjnej muzy, więc raczej to jest nienagrywana rzecz, tylko online. Takie spotkanko nocne. Fajnie, że sporo telefonów było. Dzisiaj luźniej, więc można dzwonić wiele razy te same osoby. No, nie zawsze to się sprawdza, ale jak jest tak bardziej afterowo, to i kilku naraz może nawet rozmawiać, co też dzisiaj było, więcej niż jedna osoba na antenie przez moment.

Dzień dobry, bardzo się z wami, Krawiec przy mikrofonie. Krótkie, niedzielne, luźne gadki z moimi przemyśleniami na temat ostatniej gali KSW. Złośliwi Polacy są tacy, mówią kurewsko sprzedana walka. Na przykład, to bardzo nieładnie tak mówić KSW, kurew,

0: ciężko sprzedana walka. Mi się to bardzo nie podoba, że ktoś tak mówi. Cześć. Cześć, Binio, cześć. No właśnie. Jako, że nie jestem frajerem, to nie kupowałem pay-per-view na tą polską galę MMA. W sumie to się spodziewałem, że skończy się tak, jak się skończyło. Mianowicie, miał walczyć Mariusz Pudzianowski z wielkim murzynem o pseudonimie Bombardier. Miał zbombardować naszego Mariusza narodowego, polskiego Polaka Mariusza. No ale okazało się, że niestety nie zawalczy, nie przyjedzie do Polski, bo dostał ataku wyrostka robaczkowego. Mam swoją teorię na ten temat. Proszę bardzo. Dotarłem do tajnych nagrań. Momencik. O. Proszę bardzo. No, ja myślał, że pojedzie tam do Polska walczyć z Mariusza, no ale to Bombardiera się dowiedziała, że to tam Polska to dziwne zasady panują, to właśnie to, że Mariusz ma wygrać, zawsze Mariusza ma wygrać, no a jak Bombardiera wygra, to co? To wtedy też Mariusza wygrała, no bo Polska tak to jest, że właśnie Mariusza ma zawsze wygrywać. No to ja, Bombardiera nie wie, czy pojedzie. No Polska, piękna kraj, piękne dziewczyny, pierogi, Jan Paweł II second. I, no nie wiem, no właśnie, czy jechać, no. Wyrostka boli. Wyrostka. To ja nie wiem, czy pojadę, no. No i tak to według mnie mogło wyglądać troszeczkę, bo faktycznie są różne kontrowersje związane z tym KSW. Dziwnie wyglądała walka z następcą, no bo oczywiście zaraz zaczęto szukać kogoś, kto wystąpi zamiast Bombardiera. No i padło na pana Milanowicza, ochroniarza Gotrata, Marcina zresztą. No, i teraz tutaj moja wersja tego wszystkiego. To jest raczej Janusz, a nie Milanowicz. Słuchajcie, gruby facet, nie wiem, dowiedział się dzień wcześniej, jakiś debiutant w ogóle w MMA, to są jakieś jaja chyba. No, to są jakieś jaja. Myślę, że pan Milanowicz, jak się dzień wcześniej dowiedział, że będzie walczył z boskim Mariuszem, no to mógł powiedzieć, kurwa, Halincia, szykuj schaboszczaki, jutro będę z Mariuszem walczył, kurwa, mnie zaszczyt kopnął, kurwa, czasu mało, zdejmuj Matkę Boską z telewizora, będziemy się modlili, żeby może sił dodała, czy coś, rób te schaboszczaki, ja ci tłuc ci pomogę, będę tłuk, może poćwiczę, kurwa, trochę. Dawaj. No i stanęło na tym, że pan ochroniarz debiutant z brzuszkiem najadł się tych schaboszczaków. No i kurwa, no mogli do bonusa BGC zadzwonić, faktycznie Morf, masz rację. Dzień czy kilka godzin. No nie wiem, tak strzelam, że dzień wcześniej się dowiedział i też dostał taki prikaz, że tylko słuchaj, nie bij mocno Mariusza. To jest nasz skarb narodowy i wiesz, tam, słuchajcie, ja tu nie chcę nic mówić, bo nie wiem, ale Paweł pisze, uważam, że to była najlepsza walka Pudziana w historii pod względem finansów przytulonych w ciągu kwadransa. Nie rozumiem, po co tyle zamieszania. No, świetna walka była, świetna. Nawet zgrałem tutaj i ci, którzy nie widzieli, proszę bardzo, zaraz zobaczymy tą wspaniałą walkę polskie MMA.
1: Ach, kurwa. Ach, kurwa. Aż cię kopnę zaraz, ty. Co? W twarz? W twarz, kurwa? W twarz? Czekaj, ty. Czekaj, ty. Ja cię... Łapaj go. A mam cię. A widzisz, ty. Kurwa, mam i nie puszczę. Cię teraz nie puszczę, ty. A ty myślisz, że co? Za nogi. Kurwa! Kurwa, nie w szczepionki! Kurwa! Kurwa! Weź już! Stop! Stop, kurwa! Matko Bosko! Matko Bosko, co się stanęło, kurwa? O Jezu! O Jezu!
0: I Mariusz sapie, zmęczył się po 30 sekundach walki. No i tak to wygląda, no. Kurczę, mówicie potem, że Krawiec marudzi na Polskę, że Krawiec to, Krawiec tamto. Nie wiem, no. Myślę, że pan Janusz usłyszał po prostu, że Mariusza się nie rusza. Taka zasada jest w KSW. Mariusza się nie rusza i tyle, no. No, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te kocie ruchy, jak wspaniale się ruszał Janusz na ringu. Kurde, no, zasapał się w pierwsze 10 sekund. Dziwne, że Mariusz też taki zasapany, no, ale jak Mariusz wie, że jego nie wolno bić, bo to jest nasz skarb narodowy, no to może Mariusz tak nie trenuje za bardzo. Nie wiem, dla mnie to jest wszystko taka parodia trochę, taki cyrk. To nawet nie jest freak fight, bo widziałem wiele lepszych freak fightów, nawet na tym zasranym Fame MMA. Tutaj przy okazji pokażę wam, tu jest moje zgłoszenie. Zgłosiłem reklamację do Fame MMA, bo ostatnia gala to przerywało co chwilę i nie dało się oglądać. Czarny ekran sobie oglądałem. I zgłosiłem reklamację. Dziś mija ostatni dzień, 2 tygodnie niby mają na reklamację. No i brak reakcji, chyba mnie zlali. Wyrzucone pieniądze w sumie, żałuję tych tam 25 zł, czy tam 30 zł. Szkoda, kurczę, no. A dlatego już teraz jestem ostrożny i nie kupuję żadnych pay-per-view na polskie walki. No to freak fight, to KSW to taki, no, freak fight był. Wzięli ochroniarza Janusza, dzień wcześniej mu powiedzieli, będziesz walczył z Mariuszem. A on, o kurwa. Ale czy ja dam radę? Ale widzisz, Janusz, to nie chodzi o to, żebyś ty dał radę. Wiesz, kto tu w tym KSW jest. Wiesz, co ci się może stać, jak uszkodzisz Mariusza. Tylko, słuchaj, żebyś, wiesz, to, że go nie możesz bić, Mariusza, możesz go złapać za nogę, jak chcesz. No, żeby to wyglądało, łap go za nogę. No, ale żebyś go nie bił i żebyś nie starł mu reklamy z Dzichpol i kostka brukowa na plecach ma. Uważaj na plecy, tam jest reklama Drutex z jednej strony, po drugiej stronie Januszek na łopatce jest i uważaj, żebyś tego nie starł. To jest flamastrem narysowane, to ma dostać. To jest reklama, to miliony poszły. Ty zdajesz sprawę, człowieku? No. Ja nie wiem w ogóle skąd jakieś takie same reklamy oni mają na plecach, na czole, na dupie. Jakiś Cekol, Wikol, kostka brukowa, to same takie firmy się reklamują tylko. No, a moje zgłoszenie oczywiście nie zostało przyjęte. Myślę, że nie będzie, no bo chyba miliony się zgłosiły po zwrot kasy. No bo to u nikogo nie działało. To nie jest tak, że u niektórych działało, u niektórych nie. Tylko po prostu się zebździło totalnie. Zebździło się totalnie i komentarz był taki, że padli ofiarą wściekłych ataków DDoS. I to najprawdopodobniej mafia. Szukajcie. Był taki... taki wiersz kiedyś, może go znajdę. O Grzesiu Kłamczuchu. O Grzesiu Kłamczuchu wierszyk, no bo tak mi się to kojarzy. Słuchajcie, mafia się mści, bo oni w tym KSW to udaremnili mafijne takie różne sprawy i to się mafia mści i nam zepsuli internet. To taki jest wierszyk fajny. Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę, cioci, list, wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę, cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Jak miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę, cioci. Wuj Leon, przepraszam, wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No daję słowo i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka tego, nic tam nadzwyczajnego, a na kopercie nazwisko i Łódź i taka ulica z numerem i pamiętam wszystko, że znaczek był z Belwederem, a jak wrzuciłem list do skrzynki, to przechodził tatuś Halinki i jeden oficer też wrzucał wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał i jechała taksówka i powóz i krowę prowadzili i trąbił autobus. I szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki.
2: Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.

Nie wiem, czy Etam by się nie spisał lepiej od tego Milaciowicza, czy... W ogóle fajnie podsumował całą walkę Gortrat. Nie wiem, czy dobrze czytam. Gortrat, czy Gortrat. Ten koszykarz. No, że świetna walka. Świetna, doskonała, naprawdę. I widać wspaniałe umiejętności Mariusza. No, jakie on tam umiejętności pokazał? On tam nic nie pokazał. Dreptanie w miejscu pokazał. Robienie groźnej miny pokazał. Napinanie bicepsa pokazał. Wzrok, mroczne spojrzenie kruka z podełba pokazał i takie rozpaczliwe ruchy takie, a masz, no, jak tamten upadł na ziemię, to nie wiem, czy w tył głowy można bić w ogóle. Jest jeszcze jedna kontrowersja, to, że Mariusz, nasz boski Mariusz, się łapał za siatkę, a też nie wolno. I sędzia nic nie zauważył, bo akurat patrzył w drugą stronę, bo go rozproszyli specjalnie i proszę cioci, no. I nie wiem, czy w Polsce zawsze tak wszystko musi być jakieś takie niewydarzone, nieudane, spierdolone, miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Ja tu w ogóle nie wiem, czy to chodzi o nieudolność, tak jak w przypadku naszego rządu. Mam takie obawy, że to nie chodzi o nieudolność, tylko... O, przestawmy tutaj, no, Pudzianowski kontra Janusz, tak powinno być, o. No i myślę, że to może po prostu chodzi o jakieś takie mafijne działania. Nasz rząd działa tak samo jak mafia, zastrasza, do niczego się nie przyznaje. Kościół też u nas działa tak jak mafia, mówi, że my się tu we własnym gronie zajmiemy delikwentem, sami wymierzymy karę. No to jak... do mafioza przyjdziesz, to on też powie, to nie trzeba policji wzywać, synu. Sami wymierzymy karę. No to tak u nas tak samo działa. Rząd, kościół, mafia, to właśnie połączyłem słowa media i mafia. Mafia. U nas są mafia. No to też tam kłamią, przedstawiają kogoś w dobrym świetle, kto jest skompromitowany, no to też takie jakieś bandyckie, mafijne, złodziejskie, wszystko. No i KSW też może takie trochę jest. No ja nie wiem, to nie mówię, no ale tak już, no, samo się ciśnie na usta, kurczę blade, no bo może po prostu jacyś bogaci ludzie postawili kupę kasy w zakładach na Mariusza i Mariusz po prostu musiał wygrać. Widzieliście, on temu Januszowi nic nie zrobił praktycznie. On go tak lekko pykał, to przecież no, nawet śladu nie było, nawet śniaka na twarzy nie miał. Tylko tak padł, zasłonił się, nawet nie było widać jakiejś woli walki. Człowiek pada i się zasłania, jak w panikę wpadnie, jak czuje, że ma już, nie wiem, złamany nos, na jedno oko nie widzi, nie? No to faktycznie to może tak zareagować, ale on żadnego ciosu nie dostał, potknął się, upadł i się tak zasłaniał. O Jezu, jak mnie boli, oj jak boli, naprawdę nie kłamie, bardzo boli, oj jak boli, przerwać walkę, o jak boli. No i przerwano walkę tak od razu, sędzia jak nie widział łapania się za siatkę, to tutaj taki nadgorliwy Janusz dostał takie jakieś lekkie pyknięcia, bo ten Mariusz jakoś tak nieporadnie walił, tak jakby kaskader, jakieś takie popisy kaskaderskie, nie? Jak w szkołach aktorskich, w których jak się teraz dowiaduję, w polskich szkołach aktorskich też mafijne klimaty, bo tam biją ludzi i w ogóle tam... A cały artykuł o tym był, że też chujowe te polskie szkoły aktorskie. No i tak, nic mu nie zrobił, temu Januszowi. Nie ma żadnych śladów, siniaka, a ten się zasłania, już przerwać walkę, sędzia. Jak nie widział trzymania się za siatkę, to nagle już spostrzegawczy, już koniec, zostaw go, Mariusz. Och, ale dobrze, że zdążyłem, bo inaczej by zabił Mariusz. O Jezu, jak jeszcze sekunda i byłoby po Januszu. Nie wiem, co o tym myślicie. Zaloguję się na profil Nocnego Radia, bo znowu zapomniałem. Naprawdę zapomniałem. Ostatnio coś zapominam. Już kilka razy zapomniałem. Oj, smutna wieść od Furiata. No,
współczuję śmierci dziadka, bardzo mi przykro. Kondolencje serdeczne. Co począć? Takie życie, nie? Okej, już się loguję. No i tak to wygląda właśnie. Same ostatnio smutki, nie? I dramaty, smutki, jakoś tak się niefajnie zrobiło tutaj. I jeszcze nic nie wychodzi dodatkowo. Na Fame MMA też miał walczyć Popek. Złamał sobie rękę, czy tam rękę sobie uszkodził. Nie będzie Popka. Miało być widać, nie widać. Miały być dobre walki, są byle jakie walki. I tak ze wszystkim. Widzę, że było połączenie od... ale to nie wiem, czy to teraz. Nie, to nie teraz, to wczoraj. Okej. Okay. No i co tu jeszcze można... Co tu jeszcze można dodać? Nie wiem, oglądał ktoś całe KSW? Może chociaż inne walki były dobre, bo... No ale zawsze tak to jest, że się zwraca uwagę na te najbardziej spektakularne, na Mariusza, tylko nie wiem też czemu, bo w sumie Mariusz na dobrą sprawę nie pokazał za bardzo dobrych walek, jak to się mówi. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu. No to tak nic nie pokazał do tej pory. Ma niby 14 wygranych walk, ale to ten Mariusz to taki, nie wiem, jakiś ustawiony jest. No właśnie, ludzie umierają dziwną śmiercią. Też prawda. Furiat tu zwraca uwagę, że dziadek bluźnił na pielęgniarki. I to mogła może jakaś taka zemsta. No, Furiatowi to śmierdzi. Wszystko. No, w mojej rodzinie też sporo śmierci ostatnimi laty. Się wykruszają członkowie rodziny. Wszystkich nas to czeka. To jest strasznie, strasznie taka przykra perspektywa, nie? Że wcześniej czy później nas dotkną takie wydarzenia i naszych bliskich. No niestety. A Gumball woli anime MMA. No ja też wolę jakieś takie walki animowane. Było trochę tego, nie? Są takie... Japończycy lubią robić bajki o sportowcach ogólnie. To jest taki ich trademark trochę, a to o piłkarzach, a to o koszykarzach, a to jakieś kosmiczne mecze, a to, co tam jeszcze było, Tygrysia Maska, tak, to też chyba anime o zapaśnikach. No, trzymaj się, Furiat, trzymaj. Jesteśmy z tobą.

A wracając do tematu, no to czuję, że w Polakach jest coś takiego, że zadowala nas byle jakie zwycięstwo czasami. Nie macie takiego odczucia, znaczy mówiąc nas, znowu tak mówię, jako naród, nie? Że właśnie Mariusz wygrywa fartem na przykład, bo się nie przewrócił, bo się siatki złapał. Wygrywa w 30 sekund, bez żadnej klasy, bez umiejętności, a większość Polaków będzie się cieszyła, że Mariusz po prostu wygrał, nie? Czyli nie liczy się w jaki sposób, czy zasłużenie, czy są jakieś kontrowersje, tylko będzie taka radocha, że Mariusz wygrał. I to widzę w wielu przypadkach takie dziwne zachowanie właśnie, takie zadowalanie się byle czym, nie? I to pragnienie, żeby właśnie, że nasi muszą być górą i oprócz tego nic się nie liczy w zasadzie, nie? No to takie słabe jest trochę. Od dzisiaj chyba się przestaje zupełnie interesować polskimi galami sztuk walki, bo to jest jakieś marne, strasznie szybko się zawsze kończy. Ktoś gdzieś upadł, jakieś kontrowersje, dziwny werdykt. Na Fame MMA też były dziwne werdykty. Walka Polaka, z kim to było? Z Ferrarim. No to też taka sytuacja, że bardzo kontrowersyjny werdykt sędziów, do tego stopnia, że tych sędziów potem zwolniono i zastąpiono innymi, bo cała Polska zrobiła jedno wielkie what the fuck. No i też chodziły słuchy o tym, że ktoś postawił akurat na Polaka dużo pieniędzy, że miał on wygrać. No i strasznie niefajny klimat jest wokół tych polskich imprez sportowych. I pytanie, czy z kim tu jest coś nie tak? Co tu nawala? Czy o co tu chodzi? O co tu chodzi?

jakieś takie wszystko tutaj jest po prostu nieudane, nie? Robią super produkcję polską, to spłoną dekoracje, nie ma pieniędzy, ktoś zdefraudował, ktoś wziął i uciekł, reżyser się odcina od filmu Wiedźmin, cała kasa idzie na Żebrowskiego, potem się jeszcze okaże, że córeczka Żebrowskiego grała drewniane jakieś dziecko, czy jakaś tam inna córuś, kogoś z ekipy. I tak samo teraz w tej aferze z Obajtkiem wygląda na to, że Orlen to jest taka jedna wielka siatka powiązań, a Obajtek jest tam ważną szychą. I jak się przyglądniemy, czyje parówki są tam dostarczane, nie wiem, no, córka Dudy teraz gdzieś tam zatrudniona, z polecenia Obajtka, kto tam znany z polecenia Obajtka dostał też fuchę, robotę gdzieś w zarządzie. Cały czas po prostu takie klimaty, wiecie o co chodzi? Łomatko bosko, co to się stało się? No ja nie wierzę po prostu. Aż uruchomię tipli, żeby jeszcze raz przeczytać. Kurde, dzięki. Się nie spodziewałem czegoś takiego zupełnie. Wacław. Kurde, dzięki Wacław. No naprawdę. Życzenia opóźnione. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzy Wacek 100 lat życia na złość innym. Na złość innym. Dzięki, dzięki. Radocha, oh yeah! Kurde, chciałem dzisiaj się powkurzać, chciałem

Agro, już tu sprawdzam. Tak, miałem przekazać na pewno jednego donata na Jacka. Ale tu nie widzę. Jest agro. 10 zł tydzień temu, tak? Dobrze, przekażę ci pieniądze. Należą ci się jak psu Buda. Ale bądź łaskaw sobie założyć własne tipli, bo nie chciałbym być twoim tutaj bambaryłom i ci coś tutaj co chwilę przynosić w kopertach. Więc załóż swoje tipli. Nie będę nic tutaj robił, co uważam. Po prostu zaraz to zrobię za pamięci, bo zapomnę jeszcze i będzie afera, że złodziej, że ukradł. Szybciutko.

0: No i poszło.
1: Dobra, wracając do przyjemniejszych rzeczy. No nie wiem, czy są jakieś przyjemniejsze rzeczy. Jak ktoś ma ochotę, może zadzwonić i skomentować walkę, jak mu się podobała walka Janusza z Mariuszem. Według mnie to jest ogólnie słabe widowisko. Nie wiem, jaki jest sens oglądać w ogóle coś takiego. Oglądam sobie UFC i kurde, to jest 10 leveli wyżej. Jakie tam są akcje. Tu się, tu wymyk, tu jakaś balacha, tutaj jakiś Nelson, tu go trzyma, tu przewrót, tu kopnął z półobrotu. Jakieś spektakularne nokauty w ogóle, liczenie, jedno, drugie, rund, masa rund, w ogóle każda długa, techniki, różne sztuki walki, raz zapasy, raz jakieś Muay Thai, no niesamowite widowisko, nie? A u nas to tak stoi, czai się, ten Janusz na tych krzywych nogach, w ogóle tymi rękami, oczy zamyka, biegnie, aż ty kurwa, cię zaraz cię złapie, kurwa, za nogi łapie w ogóle, żeby tylko Mariuszowi nie, tam, żeby Mariusza nie podrapał mu tych pięknych nóg muskularnych, bo jak Mariusz potem będzie wyglądał, nie wiem. Jeszcze nie dostanie wynagrodzenia, bo Mariusza uderzył, a było umówione, że ma nie bić Mariusza. Nie wiem, przestaję w ogóle oglądać polskie sztuki walki. Znudziło mi się to. Nawet to Fame MMA tak zeszło na psy, że dramat po prostu boży. Gdyby była walka Kononowicz kontra Major Suchodolski, to może by większe emocje nawet były. Tutaj emocje zerowe. No, ludzie wkurwieni, rozczarowani oczywiście i to rozczarowanie, wkurwienie to ja widzę przy każdej gali, czy to KSW, czy Fame MMA. No więc kiepścizna raczej.

Chodzą słuchy o być może, że być może będą wcześniejsze wybory jakieś. Teraz rząd ogłosi wcześniejsze wybory. Może trzęsą dupą, że dojdzie do jakiejś rewolucji, bo w sumie jest blisko tego. Z kolei w Niemczech wielka afera pedofilska kościelna. Okazuje się znowu, że przez dziesięciolecia były różne sprawy tuszowane i dwustu księży w ogóle uczestniczyło w tym procederze pedofilskim. No i chyba jest koniec kościoła. Oczywiście kościół nadal w Polsce trzyma się nieźle. Jest wyłączony z

tych restrykcji, z lockdownów, kościoły otwarte. No, co innego prywaciarz, nie? Prywaciarza trzeba zniszczyć, ale nie kościoły, nie kościoły, nie atakuj kościoła. Sam Kaczyński często wygłaszał takie przemowy, że kto atakuje kościół, atakuje polskość, bo kościół to polskość i Polakom nie są znane inne systemy wartości niż te chrześcijańskie. Dlatego właśnie, no i tak, no, deklarował się jako po prostu kościelny przydupas, który będzie bronił własną piersią bez względu na wszystko. Taki Kaczyński pewnie jest przekonany, że to wszystko wyssane z palca przez pewne siły, te afery i całe. No. No, ale coraz więcej apostazji. W końcu muszę sam się zgłosić po apostazję. Nie chcę tutaj zawyżać statystyk. Pudzian jest super, bardzo go szanuję. Mega talent i siła, pisze Jack. A za co go szanujesz? Przecież, ależ rozumiem, że go szanujesz jako strongmana. No to jeszcze mogę zrozumieć. Szacunek do strongmana, nie? No ale do zawodnika MMA, no jak nic nie pokazał, to za co go szanować? I wszystkie jego walki jakieś takie niewydarzone są, to za co go tu szanować? Samo przyjęcie walki z jakimś Januszem, debiutantem. Widziałem komentarze z zachodniej prasy, że ludzie za granicą nie rozumieją fenomenu. Się pytają, kto to jest ten Mariusz? Dlaczego on taki wielki w Polsce jest? Co on takiego zrobił w MMA? W MMA? Co on zrobił? Nie rozumieją tego w ogóle. No, ja też tego nie rozumiem. Jest po prostu kiepszczakiem i dają mu największego kiepszczaka, jakiego mogli dać. Otyłego pana grubaska, który nic nie pokazał też, nie zaprezentował żadnych umiejętności, łapał się, walczył, to była walka jak pod Żabką, nie? Walka dwóch meneli pod Żabką. Tak to wyglądało. Dają mu kogoś, kto żadnego doświadczenia w MMA nie ma, grubego pana Janusza, no, który dzień wcześniej się dowiaduje, że będzie walczył z mistrzem nad mistrzami w ogóle. To co to jest za mistrz? No nie wiem, kiedyś się śmiałem, że Mariusz w końcu będzie walczył z 5-letnim Krzysiem i że mu dowali tak, że mu kredki z tornistra wylecą. No i trochę się sprawdziło w sumie, nie? No, kto następny? Jakiegoś geeka wezmą w okularkach sklejonych taśmą klejącą, który przyjdzie taki nieśmiały, powie, gdzie ja tu mam stanąć? Ja się nigdy z nikim nie biłem. Cholercia. Ale wyobrażę sobie, że jestem barbarzyńcą w RPG, lubię grać, może mi dostanę siły jakieś. I tak wezmą takiego chudego w koszuli z długopisem za kieszonką, okulary sklejone taśmą i Mariusz wygra i będziemy się cieszyli po prostu. Mariusz, nasz skarb, jak tak go trzepnął, że tamten się zgiął w pół, szpagat zrobił i zemdlał. Po prostu Mariusz, po raz kolejny udowodniłeś nam, że Polska górą. Nie wiem, czy to jest się z czego cieszyć. Chyba nie, no. Nie wiem, dajcie Mariuszowi jakiegoś naprawdę dobrego zawodnika w końcu. Skoro mistrz, no to niech inny mistrz z nim walczy, nie?

Etibert, gruby mógłby wygrać, gdyby Pudzian nie złapał się siatki, gdy się bronił przed obaleniem. To jest złamanie przepisów, a sędzia był ślepy. No to mówiłem wcześniej o tym. No tak to wygląda, niestety. No, ale Mariusza się nie rusza. Mariusz może łamać zasady. No faktycznie, Mariusz by padł i gruby by go po prostu przycisnął do ziemi, no trochę waży, nie? Już Mariusz by mógł nie wstać. Skoro był zasapany po tych kilkudziesięciu sekundach walki i tak sapał, nie mógł zapać oddechu, no to mógłby też nie mieć siły, żeby jakoś przejść do lepszej pozycji w tym obaleniu. No, tak to się potknął, grubcio padł i się zasłonił i przerwano walkę. Momentalnie przerwano walkę, od razu. Padły trzy ciosy od razu. Stop, stop, już, Mariusz, przestań. Zabijesz go. No niestety, tak to wygląda. A ja jestem głodny jak sukcesu Polaków. Chciałbym, żeby w końcu jakieś były dobre polskie filmy, dobra polska sztuka, muzyka, gry komputerowe. No właśnie, z Cyberpunkiem, co wyszło. Też wielkie G. Nie wiem, czego się ostatnio Polak nie dotknie, to spierdoli. Sorry, że tak mówię, wiem, że to niektórych drażni, jak śmiesz atakować, wściekłe ataki, krawcze. No ale trochę tak to wygląda. Ostatnio same pasmo porażek, nie? I wszystko, co polskie, to niedługo będzie... Niedługo słowo polskie to będzie synonim, nie wiem, byle jakie. Bo kiepskie. Takie polskie, nie? No i mnie to smuci osobiście. No ten Wiedźmin był dobry, no Wiedźmin się udał, no. Jedna rzecz i ciągle ten Wiedźmin. Już nie zesrajmy z tym Wiedźminem, nie? A to nie jest sztuka zrobić jedną, jedyną dobrą rzecz, nie? No, zawsze ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że fartem wyszło. Narzekasz tylko. No, Gumball, no... Znaczy, nie wiem, a jak już się cały kraj zawali, już się w sumie wali, jak już w ogóle nic dobrego, już zapomnimy o Wiedźminie dobrym polskim, to... Będę mógł wtedy narzekać, czy też nie bardzo?

0: zawsze można zadzwonić i opowiedzieć o tym, co was zachwyciło w polskich produkcjach, przedsięwzięciach. Nie wiem, jakieś przedsięwzięcia budowlane, też jedna wielka kompromitacja, nie? Wielkie przedsięwzięcia, robimy jakiś tam, jakiś przekop, jakiś gazoport, coś i to zawsze się kończy tak, że nic z tego nie ma i nie wyszło i miało być, a nie ma, nie? No więc ciężko coś takiego znaleźć pozytywnego. A to jest jednak ważne, bo dobrze, żebyśmy byli jacyś tacy, żeby nam nie spadło morale, żebyśmy byli podbudowani, żebyśmy czuli dumę, to jest takie krzepiące i zachęca innych, żeby też coś robili, Polska górą. A tak jak nic nie wychodzi i same porażki, same wpadki, same afery, defraudacje, kompromitacje, kiepskie show, no to my się zaczynamy kiepsko czuć w końcu. I ktoś potem ma w ogóle takie, może ja jestem zarażony takim już spojrzeniem na Polskę, że po prostu zaczynam się nią tak trochę brzydzić tym, co tu jest. Nie wiem. Wszystkim, co mi się kojarzy z Polską, nie? Taką czuję niechęć już do tego. I może faktycznie się zmobilizuję i wyjadę, bo nie ma co się męczyć w nieskończoność. Mariuszowi zamiast gika dajcie lepiej etamika. To pudziana wam zamęczy i zapachem go zadręczy. Dostałem tutaj taki na prywa wierszyk piękny. Gumball wspomina o The Medium. No, słyszałem, że nawet dobra gra. To polska, tak? Polska gra. Nic się nie wali, dopóki drukareczki chodzą, jest okej. Nowe pokolenie 2000, które mam przyjemność rekrutować, to już jest inny gatunek ludzki. Dążymy do zniewolenia i pokolenie 2000 do tego dąży. Godzi się, znaczy, tak. No ciekawe, czy dożyjemy w ogóle takich czasów, które nas totalnie zaskoczą, jeszcze może bardziej niż pandemia. No właśnie wprowadzą handel bezgotówkowy, zabiorą własność, zamkną granice i nie wiem, czy kraj ogłosi bankructwo, czy dojdzie do jakiejś krwawej rewolucji, no może nas coś jeszcze zaskoczyć. Życie emigranta też jakieś super nie jest. Mimo wszystko jest tęsknota za ojczyzną, jaka by ona nie była, pisze Bystre Oko. Polska produkuje masę dobrych produktów, pisze Gumball. Wydaje mi się, że o wiele, wiele mniej niż kiedyś, bo się tak umasowiło i to znaczy wyprzedane jest dużo polskiej produkcji, polskich marek i one się pogorszyły. I duże koncerny zaczynają myśleć inaczej trochę niż mniejszy producent. Taki, który jeszcze ma tradycje jakieś wielkie, nie? Misje, tradycje, jakiś etos. No, nagle przejmuje to duża korporacja, która sobie jedzie na grzbiecie jakiejś marki, typu Krakus czy Polska Wódka, ale zaczyna to rozcieńczać, faszerować chemią, optymalizują koszty, jak to się mówi, i optymalizują sobie zarobki i sobie wszystko optymalizują. Tak optymalizują, że dostajemy ostatecznie towar gorszej jakości, no. Ale też ta nasza duma CD Projekt Red, no to też oprócz wtopy z cyberpunkiem, to ciągle ktoś mi się tam włamuje. Ciekawe kto to, nie? To jacyś hakerzy, którzy potem się domagają okupu za zwrot danych czy coś takiego. No to też można zaliczyć jako taką wpadkę. Tyskie na przykład, pisze Binio. Ale co, że pogorszyło się? Dużo niestety idzie na eksport. No, kiedyś tak było w Polsce, że dużo dobrych rzeczy szło na eksport, a zostawały tutaj gorsze, nie? No. Ale fajnie by było, gdyby znowu, gdyby tak cofnąć czas i stworzyć taką rzeczywistość, która była dawniej, że kupujemy zdrowsze jedzenie, idziesz sobie do sklepu i ci pani odkrawa z dużego bloku masła, zdrowe jakieś w miarę masło, nie? Dobre. Gdzie no, te wędliny no, są trochę lepsze, wszystko, gdzie filmy są bardziej różnorodne, gdzie może policja się nie zajmuje cały czas gnębieniem obywatela, tylko bardziej dba o zajmuje się bardziej łapaniem złodziei, przestępców. Dużo bym zmienił tutaj, nie? Poprawią błędy i będzie okej, ale w cyberpunku wydaje mi się, że cyberpunka się nie da naprawić już. On jest zbyt zepsuty. To tak jakbyś chciał nagle uperfumować kupę, nie? I no możesz ją zawinąć w piękne sreberko, możesz ją wyperfumować, możesz zrobić piękną etykietę, czekolada luksusowa premium, ale to już będzie zawsze kupa, no. Nie da się chyba. To on jest zbyt zepsuty. Tam jest wszystko gorsze, jak są takie porównania. Cyberpunk kontra różne inne gry, czy to Red Dead Redemption 2, czy GTA, no to tam wszystko jest gorsze. Wszystko, co możliwe. Fizyka, efekty cząsteczkowe, inteligencja NPC-ów, efekty jakieś tam, nie wiem, typu level of detail, które zamieniają obiekty na gorszej jakości, które są daleko. Właściwie wszelkie mechanizmy growe tam są na gorszym poziomie, co sprawia, że trzeba by tą grę od nowa chyba napisać, nie? Okazało się po prostu, że Redsi nie mają zupełnie doświadczenia w takich grach i o ile taki third person perspective, gdzie oglądamy dupę Geralda, no to jakoś im to wyszło, no to takie RPG FPS-owy, no to zupełnie nie. No więc ja nie widzę tu szans, ja nie widzę żadnych szans na naprawienie cyberpunka, żadnych, już nic, stracone, koniec, kropka. No nie widzę, no, niestety. Jedyne, co nam trzeba, to prawo naturalne, reszta to bicie piany. Dobrze pisze Remi. Zgadzam się w zupełności, gdyby nasze życie było oparte mocniej właśnie o takie zdrowe prawo naturalne, które często jest, brzmi sensownie, wydaje się sensowne, logiczne, sprawiedliwe, nie? A dobudowano do tego różne dziwne prawa, jakieś twory prawne i się totalnie rozregulowało, nie? Też jestem zdecydowanie za prawem naturalnym. Szeroko rozumianym nawet, nawet jeśli tak intuicyjnie trochę je rozumiemy, no bo prawo naturalne to też ludzie różnie do tego podchodzą, nie? Osoby wierzące kojarzą to z takim prawem biblijnym, bożym, z takim bożym prawem, nie? Inni bardziej to kojarzą z takim prawem opartym na zdrowych zasadach po prostu, zdrowych, naturalnych, nie? Różnie ludzie rozumieją to prawo naturalne. Nie ma chyba jednej definicji za bardzo. Remi dodaje, że w tej chwili mamy prawo morskie, uznaniowe i jest niedobrze. No, nasze prawo jest bardzo uznaniowe, niejednoznaczne. W Polsce, gdy tylko jakaś firma się wybije, to przychodzi duży koncern i zostaje zaraz sprzedana. No właśnie. Pieniądze rządzą światem, więc cudów nie ma. No. Jeśli w Polsce ciężko się prowadzi działalność, myślę, że ciężko się prowadzi działalność zarówno temu małemu, jak i dużemu graczowi. Ale korporacja duża, no to potrafi sobie obchodzić różne tam niedogodności, nie? Stać ich na najlepszych prawników, potrafią te pieniądze tu jakoś wyprowadzić z Polski, nie płacić podatków, jak zechcą, jak pokombinują. I nikogo się nie boją, a korporacji się nawet polski rząd będzie bał zawsze. Więc, ale no powiedzmy, że mamy jakiegoś producenta, właśnie znanego producenta czekoladek, wędlin, jakiś Wedel, czy tam inny Krakus, czy inna tego typu marka, no to oni tak się w tej Polsce też mogą trochę męczyć przez lata i w końcu się pojawia na białym koniu ta korporacja, ten koncern jakiś spożywczy, który wykłada grube miliardy, no to, to trzeba skorzystać już, dobra, niech oni się tym zajmują, tym burdelem, nie? Cześć, tam, witam cię serdecznie.
1: No, cześć, musisz tak zawsze ostatnio rano nadawać. Zawsze przesypiam te audycje. Wysłałem ci tam też zdjęcie takie prowokujące Pudziana, może podejmie walkę z poważniejszym przeciwnikiem. Także tam możesz sobie wkleić, jak ci chce. No, ale datę troszeczkę zmieniłem, bo muszę jeszcze schudnąć trochę, żeby wagowo Pudziana nie pokonać.
0: No, ale to jest, przepraszam, ale jak zdjęcie, jak to jest link do YouTube'a, do jakiegoś filmu, no to jak zdjęcie?
1: Ja ci dałem link do YouTube'a? Niemożliwe, aż się...
0: Pod tym, pod wierszykiem, który wkleiłeś, no nie chciałem zdradzać autora, Gal Anonim, no ale to teraz już wiemy, że to Etam napisał ładny wierszyk, nie, tylko że tu jest link do YouTube'a.
1: Niemożliwe, wkleiłem ci linka, kurde, czekaj, a może muszę to rozgryźć, bo teraz jestem przez chwilę, dobra, będę to rozgryzał i mówił to z sensem.
0: Wkleiłeś mi linka do streama tego, który aktualnie się odbywa, aha, do mojego streama.
1: Aha, no to widzisz, no to zrobiłem błąd, że tak powiem.
0: No coś tam ci się źle wkleiło, nieważne.
1: No to teraz bym musiał napisać to ręcznie. A na YouTube się ostatnio wymądrzył i nie przyjmuje moich linków w ogóle, żaden czat. Nie wiem, dlaczego oni to zrobili. W ogóle uważam, że to jest bez sensu, żeby obcinać. Ja ci go wkleję jeszcze tutaj na czata, tylko będziesz musiał zobaczyć, czy się pokaże. Bo u mnie się pokazał, ale prawdopodobnie u was się nie pokazał.
0: Mistrz Federacji Musztardowo-Parówczanej w MMA. MF.
1: Nie, MP. Ten. Ja bym sobie tam się przygotował, nie? W ciągu 2 lat. No bardziej, że Pudzian już teraz chudy jest. Czym widać, że barki ma duże, tak? No bo to są takie uwarunkowania genetyczne już w tej chwili. No, ale absolutnie on już teraz nie jest żadnym tam najsilniejszym człowiekiem świata. Sawickas jest w tym momencie królem, jeśli chodzi o strongmanów. A poza tym to takie stwierdzenie najsilniejszy człowiek świata to jest takie bardzo mylące, nie? No bo w czym najsilniejszy, tak? No bo dźwiganie takich nietypowych ciężarów to jest zupełnie coś innego, jak ma miejsce właśnie w tym całym strongmanie, jak na przykład dźwiganie typowych ciężarów. No.
0: No masz rację, tak. To inne partie mięśni pracują, nie? Zupełnie.
1: Znaczy nie tyle inne partie mięśni, co po prostu inna jest zupełnie, jakby to nazwać, koordynacja podnoszenia ciężarów nieforemnych. Na przykład ktoś, kto podniesie 50 kg na siłownię, ja podniosę i to jedną ręką, to nie musi koniecznie podnieść worka kartofli, nie? Który waży tyle samo. To jest zupełnie inaczej. Ja kiedyś sąsiada musiałem podnosić, bo się przewrócił przed drzwiami, jak akurat wchodziłem. Miałem takie szczęście, że trafiłem pijany jak Bela. No facet, myślę, że około 90 kg, a ledwo go na pół piętro wtachałem, żeby go wrzucić do windy. I to jeszcze sobie tak zrobiłem, że złapałem go w pół z tej kurtki, bo to była zima, z kurtki mi się wyślizgiwał i sobie kolanem o jego pupę podpierałem kolano i tak go podrzucałem nogą o każdy stopień. To nie jest takie proste, naprawdę. Jakbyście mieli kiedyś taką okazję człowieka podźwigać, to nie jest takie łatwe, jeżeli jest taki facet oczywiście konkretniejszy. To nie jest tak, jak kobitkę sobie weźmiecie na ręce. Nie, nie, absolutnie.
0: No dobra, to powiedz lepiej, jaką byś miał taktykę na Pudziana?
1: Na Pudziana? No, na Pudziana w tej chwili to taktyka byłaby taka, żebym po prostu starał się go trafić jak najszybciej z całej siły, a jakbym go nie trafił, no to po prostu by mnie położył, nie? No bo wiadomo, że ma doświadczenie, nie?
0: Także, to jest bardzo skomplikowana taktyka.
1: Ale gdybym go trafił, to myślę, że byłby przynajmniej przez... No nie, byłby liczony z pewnością. bo to jest takie złudzenie tylko, że te, no takie czyste ciosy zresztą w MMA nie padają, najczęściej tam są nokauty przez jakąś dźwignię, tak, czyli w parterze, bo, czy jakieś duszenie, czy coś takiego. Rzadko się zdarza, że są skopnięci, czy może rzadko, no. W tym takim u nas, które jest pokazywane, to raczej to są właśnie parterowe sprawy, nie?
0: Myślę, że Etam by walnął Pudziana głową w jaja, z bara w jaja, dupą w jaja, plecami w jaja po prostu i się rzucił przegryz krtani Pudzianowi.
1: Jest też taka możliwość, że dałby mi low kicka i by mi kość pękła w nodze, nie? Też jest taka możliwość, ale nie poddałbym się, skakałbym na jednej nodze, nie przyniósłbym wam wstydu.
0: No, liczę na to. Może kto wie, co nam przyszłość przyniesie. Może jeszcze kiedyś zobaczymy Etama na ringu. Kto wie, wszystko się może zdarzyć, wszystko jest możliwe. Ja to myślę, że jakieś zapasy byś może uskuteczniał.
1: Nie, absolutnie nie. Z moimi stawami to jest raczej ciężkie. Do zapasów trzeba mieć bardzo silne nogi tutaj przede wszystkim, a ja w tej chwili no, mocno odstaję od tej swojej szczytowej formy kiedyś tam w 90-tych latach. Natomiast bardzo możliwe, że jeśli ta cała paranoja się skończy, a wiesz chyba i chyba słuchacze wiedzą, że 3 dni temu, czas szybko leci, to było 3 albo 4 dni temu, Sąd Najwyższy uznał, że jest to, wszystko co było jest nielegalne, to co było przez rok ostatni. Sąd Najwyższy to orzekł. Także jest pole do popisu, każdy z was może złożyć pozew w tej chwili za każdy dzień. Myślę 200 zł za dzień każdy tego lockdownu nieformalnego jest realnym odszkodowaniem. Jest tylko kwestia tego, żeby ktoś to wreszcie zrobił, nie?
0: Niech ktoś. No daj nam przykład, bo na partę może zrób.
1: Znaczy, wiesz co, ja szczerze mówiąc pewnie bym to zrobił, ale jestem za leniwy, nie chce mi się iść do sądu.
0: No ja też w sumie. Też mi się nic nie chce.
1: Lenistwo jest główną przyczyną tego, że my nie działamy, a powiem ci tak, nawet gdyby zasądzili 100 zł za każdy dzień, tutaj by trzeba w moim przypadku, że tak powiem, powiedzieć, że po prostu zestresowanie, tak, że byłem zestresowany, że jeździły tutaj te suki, że musiałem czytać prawo i tak dalej, po prostu presja psychiczna, nie? To myślę, że ze 100 zł dziennie, no to jest 36,5 tysiąca, tak? No jest o co walczyć, tak? Jest o co walczyć. W każdym bądź razie, no, jak ktoś ma ochotę, czy ma w rodzinie prawnika, żeby nie musiał zakładać, bo 5% w tej chwili pomniejszyli, 5% kwoty, w którą się ubiegasz, jest wadium, trzeba wpłacić. To jest takie zabezpieczenie, jak już wam kiedyś tłumaczyłem, które ma spowodować, żeby biedni ludzie nie mogli się sądzić. To no jeszcze wniesienie sprawy 700 albo 600 zł kosztuje, nie pamiętam, w tej chwili założenie sprawy kosztuje, to jak ma w rodzinie, który to zrobi za darmo prawnik, to polecam spróbować, bo przetarłby jakąś tam ścieżkę, bo u nas wprawdzie nie ma precedensów, ale jest tak zwana linia orzecznicza. No obecna władza, że tak powiem, jak już tak przeszliśmy ciutkę na politykę sobie kompletnie, to jest najgorszy rząd ever. Od chyba czasów Bieruta, ostatniego prezydenta Polski popowojennego. Najgorszy, jeżeli chodzi o legislację zgodną z regułą prawa, tak? Wprowadziliby ten stan wyjątkowy i wszystko byłoby w porządku. Przy tym, co jest w tej chwili, to przewrót Jaruzelskiego z legalnie założoną Radą Ocalenia Narodowego, to po prostu to była wzorcowa sytuacja prawna, wzorzec. To, co zrobili ci tutaj, to jest po prostu jedna wielka paranoja, która po prostu na zawsze, co jest najgorsze, na zawsze w ludziach współczesnych zatrze taką jakiś rozsądek tego, że jest jakiś porządek tak w państwie. Nie?
0: No tak, to niestety działa, że jakby PiS wytyczył nowe standardy nieuczciwości, nieliczenia się z narodem, niegospodarności, Też jeśli chodzi o afery, nowe levele tutaj zdobył i to jest takie wytyczanie pewnych standardów. Następna władza sobie może powiedzieć, no to wystarczy być niewiele lepszym teraz od PiS-u, żeby ludziom zaimponować, nie?
1: No tak, i jeszcze wiesz, co najgorsze, to ja tak słyszę, wczoraj oglądałem sobie te filmiki z tego kryterium ulicznego w Warszawie, którego się wszyscy spodziewali, jak ku zaskoczeniu policji, tylko jeden policjant uciekał, bo się niechcący z tego zbitego szyku się jakoś tam poszedł chyba wysikać czy coś, bo tam śmiali się, że on siusiu poszedł i kogo, znaczy nawet go nie gonili, tylko on uciekał, nie wiadomo.
0: I jakoś tak krzyczał chyba, nie? Tam ratujcie, coś. Jakieś coś tam, takie były takie okrzyki. Tam, ludzie, ratunku. Pogonili no, jednego policjanta.
1: Także komedia zupełna. Co ciekawe, to policjanci nie powinni stać w takich szykach zbitych, bo teraz sobie wyobraź, że w taki szyk zbity wpada jakiś ładunek, tak? Od kibica, na przykład jakaś petarda czy coś. To jest najgorsza możliwa sytuacja, nie? Powinni być bardziej rozproszeni i tutaj dystans jest jak najbardziej ten, no ale oni się zbijają, tak? No, po prostu jeszcze nie będę o tym mówił, bo jeszcze komuś przyjdzie do głowy potem zrobić krzywdę, nie? Mi nie zależy na tym, żeby młodym ludziom po szkole policyjnej cokolwiek się stało, nie? Natomiast no są prowadzeni, ja na przykład obserwuję, dzisiaj oglądałem taki filmik, jest taki człowiek czujny na tym, na YouTubie, już bardzo znany dosyć.
0: No tak,
1: taki, gdzie wszędzie jeździ.
0: Marek,
1: no
0: i tak, Marek,
1: tam go
0: Marek jakiś... Majcher. Marek Majcher o pseudonim Marecki, tak? Marecki to jest pseudonim, Majcher nazwisko, no ale ludzie wołają na niego czujny, tak? Wiesz co, przestał mi trochę imponować, bo widzę, że zarówno on, jak i Biedka strasznie po prostu jadą po fame i owszem, patrzyłem do tej pory na nich i może nadal patrzę trochę jako na takich, którzy robią dobrą robotę, ale w zasadzie to oni strasznie są tacy, wiesz, jednostronni, robią sobie show z tego, że jakiegoś tam policjanta wypytują pół godziny o imię i nazwisko, no tak, jakoś tak niefajnie to zaczyna wyglądać, no ale...
1: Znaczy ma to swój walor edukacyjny, no teraz już każdy wie, że jak policjant zaczyna interwencję, to po pierwsze musi się przedstawić, tak, udowodnić to, że jest policjantem, a przede wszystkim zdjąć maskę powinien, o tym zapominają jeszcze, powinien zdjąć maskę, bo osoba w mundurze zamaskowana nie jest milicjantem, także policjantem, obojętnie jakich tam zwał, takich zwał. Taka interwencja w ogóle nie podlega. My musimy wtedy mieć w głowie jedno, że możemy uznać takiego człowieka za napastnika i podjąć środki, jak już kiedyś to opowiadałem, adekwatne obrony do posiadanego uzbrojenia przez takiego napastnika.
0: No, część z tego, co mówisz, to w teorii jest prawda, tylko że to jest taka teoria, która nigdy nie ma szans przejść w praktykę, bo nawet jak potem będzie sprawa sądowa o... to wiesz, to i tak cię skażą za czynną napaść na policjanta. Co byś, czym byś się tam nie bronił? Po prostu u nas prawo działa tak, a nie inaczej. I...
1: Niekoniecznie, bo z tego względu, jeżeli trafi na człowieka takiego jak właśnie ten Majcher, on ma orzeczenie i to od razu łatwo się domyśleć, że to jest od psychiatry, tak? No to już i spożywa leki na przykład antylękowe, bo na przykład maska powoduje u niego stan lękowy. No to żaden sędzia go nie skaże. Dostanie zrok od siatki, ale w warunkach takich szpitala psychiatrycznego, nic więcej.
0: No nie wiem, albo się uda, albo się nie uda. Niestety jest tak, że policja jest jakby wyjęta spod prawa, w tym sensie, że policjant może mieć samochód zaparkowany z włączonym silnikiem dłużej niż obywatel zwykły. Policjant jak jeszcze może łamać prawo, może użyć nieuzasadnionego przymusu jak to się nazywa, przymus bezpośredni i nikt mu nic nie zrobi, bo go wybronią.
1: Nie wiadomo, przekonasz się, że może być pierwszy, który podniesie rękę, pamiętaj. Może się to zacząć. Także to nie jest, popatrz się na zachód, tam się nikt nie pitoli. Przekracza swoje uprawnienia i do widzenia. Co jest, słuchaj, tutaj jest taka sytuacja dla na przykład posiadaczy broni, tak? Zwróć uwagę, w Polsce jednak jest tam te kilkadziesiąt tysięcy sztuk broni, A jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby ktoś zaczął tą bronią bronić, tak? To świadczy, co całkowicie obala, że tak powiem, tutaj tezę tych, którzy są przeciwnikami posiadania broni w kraju, że posiadanie broni jest jakimś zagrożeniem. Oczywiście, że nie. Gdyby tak było, no to przecież broń czarnoprochowa jest równie skuteczna jak Glock. No oczywiście w Glocku można zamontować na przykład 17 automatyczny spust, tak? Ją strzela, szybko strzela na magazynek i masz automatyczne strzelanie. Natomiast wiesz, no, to jest takie wszystko bardzo ten. Znaczy ja nie sądzę, żeby w Polsce taki rzecz doszło. Nie? Jednak może i dobrze, no dobrze, że żyjemy w takim w miarę bezpiecznym kraju, tak? Jednak jak się porówna te zamieszki nawet w Niemczech czy Francji do tego, co tutaj się dzieje, to jest i łagodna policja, i łagodne społeczeństwo, tak? Jest jednak w Polakach już taki wyrobiony ten taki zdrowy rozsądek i dobrze, i lepiej, żeby było. No ale to jednak mimo wszystko pozwala tym faszystom, no nie bójmy się tego słowa, bo obecna, że tak powiem, sytuacja legislacyjna bardzo przypomina faszyzm, czyli rządzenie dekretami, tak? Tak to się odbywało.
0: Tak, i takie swego rodzaju nadużywanie monopolu na przemoc przez państwo. No i państwo jest wszystkim, tak? A obywatel musi się bardzo temu państwu podporządkować. To wszystko takie faszystowskie też. Jeden wódz, no nie oszukujmy się, każdy wie, że Kaczyński jest takim wodzusiem. No i to dużo ma cech faszyzmu. A ja tak się zastanawiam, jak jesteśmy już przy walkach, jakie szanse ma taki obywatel, zwykły, przeciętny obywatel, powiedzmy, że jakiś tam w miarę krzepki, wysportowany, z policjantami. Moim zdaniem ma bardzo niewielkie szanse. Policjant jest uzbrojony w paralizator, pałkę, ma ochraniacze. Jak nawet zacznie przegrywać, jak go przygwoździsz gdzieś tam do ziemi, to dwóch następnych cię złapie, zamkną ten kordon i już tam nikt nie pomoże. Psikną gazem, samo psiknięcie gazem, oni mają te gazy pewnie jakieś dosyć mocne, duże stężenie tego pieprzu w roztworze. No i wiesz, no ciężko, nie? Ciężko sobie poradzić. W ostateczności, nawet jak ludzie zaczną jakoś tych policjantów masakrować, no to przyjdą oddziały uzbrojone w tarcze, w pałki, armatki wodne, włączą Elrada, sparaliżują cię dźwiękiem. Jakie mamy szanse? Żadnych.
1: Akurat Elrad jest bronią obusieczną. Bardzo prosto jest skonstruować takiego prostego Elrada, przenośnego dosłownie w plecak i na zasilanie i masz przed sobą, niesiesz taki kwadrat. Jest nawet bardzo dokładna instrukcja na YouTubie, jak to skonstruować. I jest to bardzo, bardzo prosta broń do zlikwidowania. Wystarczy przebić cztery membrany, które się w środku znajdują i tyle. Nawet z wiatrówki zwykłej.
0: Gazy łzawiące. Znaczy, ostatecznie tak, na ulicę wyjdą wojskowi i czołgi. Trochę jak w GTA, zaczną się kolejne gwiazdki zapalać i będą coraz tutaj poważniejsze środki używane.
1: Tutaj jesteś zbytnim pesymistą. Jeżeli ja uważam, że jeżeli wyjdą na ulicę kiedyś czołgi w tej sytuacji, to rozgromią policję, a nie ten. Znaczy, powiem ci tak, o co tutaj chodzi tak naprawdę. To kiedyś obserwowałem w trakcie meczu i rozmowy kibiców z trzema panami, jeszcze milicjantami wówczas, na meczu Pogoni Szczecin i tam stała przed nimi dosyć duża grupa i ktoś się ich zapytał z kibiców, czy oni sobie się nie boją, czy sobie z nimi poradzą. Powiedzieli, spokojnie, my w przeciwieństwie do nich jesteśmy zorganizowani. Nie? I to jest właśnie to, że jest plan, jest dowodzenie, jest strategia jakaś. Nie? Natomiast w przypadku tłumu tej strategii nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o fizyczność taką, czyli to przyjrzyj się kostiumom tych policjantów, którzy są na zamieszkach. Oni są obładowani jak żółwie ninja. To im strasznie ogranicza mobilność, nie mówiąc już o tym, że szczególnie kobiety, szczególnie dotyczy się policjantek, które mają przypiętą broń nad biodrem. No to jest półtorej sekundy, jest uzbrojona taka dziewczyna. Nawet nie zdąży po nią sięgnąć. Natomiast mężczyzna ma przypięte oczywiście do górnej części uda, nad mięśniem czworogłowym uda i wtedy ma naturalnym ruchem ręki wyjmuje tą broń. Także tutaj jest jeden na jeden, to oczywiście jeżeli jesteś w sportowym ubraniu, w miarę wysportowany człowiek, ma większą szansę w konfrontacji niż policjant. Natomiast w przypadku grupy zwartej oczywiście tu masz rację, tak? Natomiast już w przypadku tłumu, no to sytuacja się adekwatnie zmienia, bo może być niestety taka sytuacja, że ten tłum będzie w jakiś sposób zorganizowany, przygotowany na to. No i przy zbitym kordonie policji to niestety taka policja jest narażona na bardzo duże obrażenia i to jest właśnie takie dziwne tutaj. Ja szczerze mówiąc nie wiem, kto ich szkolił, ale no, ja bym tak tego nie robił, tak? Bo to naraża po prostu całą akcję. Ja przede wszystkim ludzi naraża, tak? No, przecież policjant to jest człowiek, tak? On tylko jest na 8 godzin na w tej pracy, tam ileś, nie wiem jak oni sobie tam radzą. 8 godzin to pewnie nawet chyba mniej, bo przecież no, czasami się zastanawiam nad czymś takim, jak on jest ubrany w tego żółwika, no bo tam mają mi tą kamizelkę z tyłu i pełno tych różnych dodatków, typu tam jakiś tam właśnie gaz, jakiś pistolet, coś tam jeszcze zwisają, jakieś kajdanki, jakieś tego. I teraz mu na przykład dostanie biegunki, nie? No bo człowiek w stresie może dostać biegunki, nie? No to co on zrobi, tak? W tym momencie. No, wiesz, lepiej jest, że jest jak jest, czyli jest w miarę spokojnie i niech tak zostanie.
0: Ja tak nie uważam, mówię, że
1: pamiętam, pamiętam zamieszki 80 roku, strajki sierpniowe, pamiętam tak jak przez mgłę, że ta mgła była rzeczywiście, bo gazy były na bramie portowej. Także no, nie jest to nic fajnego, tak? Nie jest to nic fajnego. I jeszcze w wersji, w wydaniu, gdyby wzorował się ktoś, a mamy takie grupy tutaj, jakieś tam zadymiarzy, którzy wzorować się mogą na filmikach z Francji czy gdzieś, to po prostu by, no, dodatkowo jeszcze były jakieś niepotrzebne zniszczenia osób trzecich, nie? To by w ogóle bez sensu kompletnie. Całe szczęście, że my żyjemy na prowincji, daleko od tego upadłego miasta Warszawy.
0: Co do tego, co mówiłeś, że gliniarze mają ciężką sytuację z tym sprzętem. To jest prawda. Na to właśnie zwracał uwagę też Marecki, jak gadał z kibolami, bo on się z tych kręgów wywodzi, że bardzo dobrą taktyką jest ganianie się z policjantami, tak żeby ich wymęczyć. Jak oni z tym rynsztunkiem swoim biegają, to się szybko męczą i potem uzyskuje się przewagę. A co do dawnych protestów, strajków i walki z ZOMO, albo w sytuacji, kiedy już czołgi wyjechały na ulicę, to też no, na filmach to jest przedstawiane tak. Myślę, że jakoś tam starali się dobrze to zrekonstruować, że to były takie protesty, wiesz, gdzie Polacy nie wykazali się jakąś brutalnością, wielką agresją, tylko raczej, wiesz, śpiewanie piosenek, to teraz też wiecznie chodzą i śpiewają, nie? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. O, Satan Christ, dwie dyszki miłej niedzieli, krawiec. Dziękuję bardzo i tobie też. Miłego wieczorka. Dzięki. No więc raczej wojsko czy policja, u nas jakoś żołnierze, policjanci są bardzo przywiązani do tych struktur i nie sądzę, żeby zdobyli się na to, żeby wypowiedzieć posłuszeństwo. Wnioskuję to z tego, że do tej pory nie słyszymy za bardzo o policjantach, którzy się wyłamali, a już naprawdę jest sytuacja taka, że powinni już dawno to zrobić. Powinniśmy słyszeć o policjantach, którzy zmienili pracę, zaczęli mówić o patologii w policji, zaczęli donosić anonimowo, co im się proponuje na różne błędy i wypaczenia. Nikt tego nie robi. I zawsze idą w zaparte. Nawet jak są mili, nawet jak są grzeczni, nawet jak się tłumaczą, że ja muszę tu wykonywać rozkazy w policji jak w wojsku, to raczej się nie wyłamują, nie stają po stronie obywatela i myślę, że tak będzie do końca. Nie spodziewałbym się, że czy wojsko, czy policja stanie po stronie ludzi. A jeszcze można dodać do tego to, że sami ludzie się często trochę tak dziecinnie i żałośnie zachowują. Ja rozumiem ich sytuację, ktoś, kto traci wszystko, ktoś, kto czuje się więźniem we własnym kraju, czuje się sponiewierany, no to reaguje trochę tak histerycznie i to często widać, nie? Ale cały czas brakuje jakiejś takiej iskry i jest cały czas tylko krzyki, wiesz, panie, zostaw pan go, panowie, właśnie to mnie śmieszy, zawsze już prowadzą kogoś tam skutego od tyłu, zgarbionego, wloką go do suki i zawsze jest panowie, panowie, jacy panowie, no kurwa, może tak na ty przejdźmy w końcu, a nie cały czas pan i pan, panie, panie, co pan, panie, dlaczego mnie, proszę pana, pan bije, panie.
1: No, ja do policjantów mówiłem chłopaki w radiowości cały czas. I dziewczyno potem, bo jeszcze dziewczyna była, która miała tak właśnie pistolet dziwnie ustawiony, że ja bym po prostu jej wyjął, zanim ona by do niego do tego. Zwróciłem na to uwagę, mówię, no po prostu musicie patrzeć, no ja widziałem, że ich obserwował ten za kierownicą, bo to tam taki starszy tryb, bo to chłopaki i dziewczyna na próbnym okresie tam jest 30 dni albo 3 miesiące, nie wiem, może ktoś mnie poprawi, ale to zdaje się jest 30 dni i oni właśnie są pod obserwacją, mają najwyższe możliwe mandaty dawać i się po prostu przed tym, że tak powiem, trepem popisać, tak? Tam jest jakaś tam taka hierarchia wprowadzania kotów, nie?
0: No dobra, Etam, bo trochę zeszliśmy na tematy, no znowu ten sam temat, nie? COVID, maseczki, policja, a już kiedyś o tym nawet gadaliśmy na antenie, więc proponuję się już pożegnać powoli, może ktoś jeszcze zadzwoni, coś wrzuci, a jak nie, to powoli się będę żegnał, bo jeszcze mam dzisiaj sporo roboty do zrobienia, muszę się zająć pracą.
1: A i ty masz zawsze robotę, a potem zostajesz do 7 rano.
0: Muszę.
1: No, to jeszcze słowo ostatnie, kochani. Spokojnie, ta sytuacja, która jest aktualnie, będzie trwała jeszcze przez kilka lat, ponieważ jeżeli ktoś czytał teorię wojny, to wiecie, że znaczy już widać to, że nie ma strategii wyjścia z tej sytuacji. I to będzie trwało przez co najmniej kilka lat, może do 30 roku, może do 24. Najbliższe dni to jest wprowadzenie stanu wyjątkowego, jeszcze prawdopodobnie przed świętami, podatek katastralny, który może troszeczkę wkurwić, rzeczywiście tutaj może być jakiś ten, no ale mówię, no nie widzę strategii wyjścia z tego, co jest w tej chwili i będą cały czas te rozporządzenia, które będą wpuszczać tych, którzy nie znają prawa, a ci, którzy znają prawa, będą mieć po prostu sprawy odraczane, czy w ogóle nie będzie żadnej sprawy, tak? No i tyle z mojej strony, abyśmy żyli w ciekawych czasach i żyjemy w ciekawych czasach, chociaż troszeczkę już męczących, taki marazm, nie? Dobra, ucieka wasz najbardziej ulubiony nudziciel na antenie. No, trzymajcie się.
0: Dobra, trzymaj się, hej.

Autussi pisze, śmiejesz się z panowania, ale to właśnie jest podświadoma obrona przed eskalacją. No może, może. Ja myślę, że to jest... Staram się oceniać innych na podstawie własnych odczuć, jak sam w takich sytuacjach reaguję. No jednak mundur budzi jakiś respekt. Taki, no, jakoś to wyrobiono w nas, nie? I tak przejście z gliniarzem na ty, tam gościu, a weź tego, no, oni też to czują, że mają taką przewagę i często jest odpowiedź, nie jesteśmy na ty, nie? Bardzo często. Ale widzę, że no, coraz częściej ludziom puszczają nerwy i już nie czują się zobligowani do tego, żeby być tam na per pan, panie funkcjonariuszu, tylko właśnie jest na ty. Padają nawet groźby coraz częściej, że no, gdyby was tu nie było tyle, gdybyście nie mieli broni, to byś... I deklaracje się pojawiają bardzo często, że będziecie rozliczeni i że będziecie potraktowani tak, jak na to zasługujecie. No, naszych zomowców, czy tam jakichś innych partyjniaków za bardzo nie rozliczono, nie? I pewnie znowu się tak samo skończy, że nie rozliczą. Nikt nie rozliczy dzisiejszej władzy. PO nie skazało za żadne afery PiSu, PiS nie skaże PO. Będą sobie grozić, będą obiecywać, będą... A co z tą wojną, co miała 3 miesiące temu wybuchnąć w piątek? Pisze straszny świntuch, a to ja nie wiem może o żadnej wojnie. No ciągle słyszymy przepowiednie, że wojna, reset, ale coś nie nadchodzi. A może nadchodzi, tylko to jest tak powolutku. I stopniowo, stopniowo, kolejne małe kroki. W Konstytucji jest taki zapis, że każdy, że no są różne tam ciekawe zapisy, że żaden obywatel nie powinien być dyskryminowany z żadnego powodu, że każdy ma prawo do pracy, każdy ma prawo pracować, różne takie rzeczy. I na to się powołują dzisiaj ludzie. No ale to Konstytucja jest właściwie u nas takim trochę zapomnianym prawem. Tak to wynika. Kurczę, kupiłem sobie grę Adom. Mówiłem, że kupię, bo pamiętam, miło wspominam jeszcze wcześniejszą wersję, taką czysto tekstową tego roguelike'a, ale się rozczarowałem trochę. Mój bohater zawsze wiecznie chodzi głodny, jak taki Janusz, po prostu zrobi 10 kroków i głodny się robi, nie? Kurwa, zjadł coś, kurwa, już potwora zabiłem, to trzeba coś zjeść. O Jezu, jak już mnie w brzuchu burczy. I tak co chwilę mu w brzuchu burczy, głodny i ciągle mi umiera z głodu, nie wiem. A jak sobie nakupuję tych racji żywnościowych, kupię parę i już przeciążony w ogóle chodzi taki. I się szybciej robi głodny, bo dużo dźwiga. No jakaś dziwna jest ta gra. Spodziewałem się, że więcej tam się będzie dało zrobić, a tak tylko łażę po tych lochach. A więc rozczarowanie Adomem zdecydowanie. Robię sobie nekromantę i żadnych czarów nie mam, nawet szkielecika żadnego nie przywołam, nie wskrzeszę. To muszę pewnie 10 leveli skoczyć. Zrobiłem sobie rycerza chaosu, okazało się, że nikt mnie nie lubi, nikt nie chce ze mną gadać, nikt nie chce ode mnie nic kupić z tego, co znajdę w lochach. Sprzedać, kupić, nikt nie, w ogóle renegat pełną gębą. I tak zawiodła mnie ta gra. Zrobiłem sobie Palladyna, to myślałem, o, będę się modlił i moje modlitwy będą wysłuchane, będzie mnie bóstwo leczyło. Pomodliłem się 2 razy, a za trzecim, tak jak w przypadku wszystkich postaci, bóstwo odparło. Weź się, łotcze, ode mnie. Nie zawracaj dupy. I już tak zostało, nie? No więc co to za przewaga tutaj Palladyna, który powinien być bliżej bóstw swoich, modlitwy wysłuchane i tak dalej. No, też nie. No to co to jest za RPG, jak wszystko tak zawodzi?
zrealnie się, gdzieś tam ktoś mnie zrealni, to zaczynam sikać krwią, z każdym kolejnym krokiem w ogóle, coraz słabszy, ginę. I tam jest tak, że nie można sobie wgrać save'a. Tam jak się zginie, to się ginie, no. Autusy pisze, zabrali nam nawet prawo do oddychania. No, coś w tym jest. Nie wolno oddychać, nie wolno pracować, siedzieć w domu. Szykuje nam się już twardy lockdown chyba, tak? Teraz, że w ogóle nie będzie można z domu może wychodzić. Prawdą to jest, że zamknięto właśnie tak całkiem w domach 70-latków plus. Bo tak gdzieś mi się obiło o uszy. Popis to jedna sitwa. No tak, niestety. Dziś już to wiemy.

macie na ekranie. Pudzianowski versus Tamusiek. Big on. Good fight. Tak naprawdę to wolę sobie pooglądać uliczne walki. Teraz są bardzo popularne uliczne walki, street fighty, ale w jakimś zrobionym prowizorycznie oktagonie z desek, czy tam no taki ring, oktagon to nie jest, ale taki po prostu ring prostokątny, czy tam kwadratowy i się leją i naprawdę no super akcje tam są, tam dużo większe emocje, dużo większe skille. No może doczekamy jeszcze takiej walki Pudzianowski kontra Etamusiek, kto wie?

Jaki to tytuł tej gry, o której mówiłem? Adom. Adom się nazywa. Jest na Steamie też do kupienia. Etam wygląda jak Nord ze Skyrim. Tylko okulary. Jakby tak okulary zdjąć i jakieś dziary zrobić pod okiem, czy tam na czole, na policzkach, no to by wyglądał jak taki barbarian.

Dobra, czas się pożegnać. Taka krótsza audycja, niespodziewane wejście. Półtorej godzinki i styknie. Może jeszcze coś się dzisiaj wydarzy, kto wie. Właściwie to nie wiem, czy dzisiaj jest nocny jaszczur. Gdzieś tu mignął Bierut na czacie. Widziałem, że się pojawił. Jesteś, KG Bierucie? Jak jesteś, to napisz, bądź łaskaw rzucić info, czy dziś jest nocny jaszczur, czy nie ma, bo mi się troszkę myli. Wiem, że jest co dwa tygodnie, ale już nie pamiętam, czy dzisiaj jest ten dzień.

Jutro jeszcze będzie nocny Marek w nowej formule, czyli w formule bezkrawcowej. Ale za tydzień, w następnym, już nocnym Marku, powracam do nadawania. Co niektórych ucieszy, a niektórych bardzo zasmuci pewnie. Kagibierut pisze, jest zapowiedź. No to już zerkam w takim razie na tą zapowiedź. Zobaczymy. Już zerkamy. No faktycznie jest. Nocny jaszczur. Tak, teraz sobie przypominam, że faktycznie Kagibierut zapowiadał, iż będzie o paraliżu sennym. Nocny jaszczur. Paraliż senny, godzina 21, standardowo. No to czekamy, czekamy. Tak więc jeszcze dzisiaj będą w nocnym radiu różne fajne rzeczy. No ciekawe, czy się z takiego tematu da wykrzesać coś ciekawego. No nie jest to prosty temat, to znaczy nie jest prosty pod tym względem, że no, paraliż senny, no to ile można o tym mówić, nie? No ale może Kagibierut z tego wyciągnie jakieś ciekawostki.

Do tego, co Krawcze, co wspomniałeś, że w końcu mogłoby być coś dobrego polskiego, mamy mocną scenę black metalową, świat jest zachwycony. No tak, to taka znana prawda, że Polska metalem stoi i Polska planszówkami stoi, to na pewno dobre gry planszowe. Metal. No właśnie. Też ciekawe, nie, że z jednej strony eksporter księży i taki katolicki kraj, który murem za księżulem, a z drugiej strony black metal, przeciwna strona barykady, przeciwny biegun, też mocne. Ciekawostka. Tylko też można by sobie zadać pytanie, ile tych zespołów metalowych, nie? Jest. Wiadomo, że jeśli chodzi o metal, no to Behemoth jest znany na świecie, ale coś tam jeszcze było, nie? Nie, już furiat nie mogę. Już muszę zmykać, bo... Już jest późno, a znowu, wiesz, robota czeka. No niestety nie mogę. Nie mogiem. Może, no tego nie wiemy, mogłoby się okazać, że mamy zajebistych magów, demonologów, którzy mają takie wysokie levele i takiego demona mogą przywołać, że to wszyscy magowie na świecie zielenieją z zazdrości.

Rodzimowierstwo nieźle się trzyma. Wiem, że na turniejach polscy wikingowie, Słowianie, rycerze dobrze się spisują i dobrze nam idzie, jeśli chodzi o walkę. No, na pewno polskie pieczywo nadal jest dobre, jeśli kupujemy w piekarni, no to są kraje, gdzie się tylko tam chleb tostowy głównie wpierdala, nie? Polska kiełbasa, wódka, no są dobre rzeczy, są. I Mariusz Pudzianowski, który wszystkie walki wygrywa, chociaż jeszcze nic ciekawego nie pokazał. I są kontrowersje i wolno mu łamać zasady i sędzia nie widzi i walczy z jakimiś frikami, emerytami, debiutantami tylko. No to jest ten Mariusz. Cieszmy się z Mariusza. Okej. Zmykam. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za wsparcie, komentarze, telefony. No, jeden telefon. I wpadajcie o 21 na Nocnego Jaszczura, dzisiaj o paraliżu sennym. I do usłyszenia.

Szczęść Boże. Dobry wieczór, chociaż jeszcze nie taki wieczór, to widać. Godzina 17. 22 października. Sobota. Ja akurat niezmęczony. To przy mikrofonie. Oczywiście Gumball. Po wczorajszej fenomenalnej audycji. Myślę, że chyba Ania przebija samą siebie, chociaż tak naprawdę była to trójkowa audycja. Myślę jednak, że tutaj całą robotę robiła pani Ania.

0: Trójmiasta. Co tam, jak tam? Bardzo dobrze. I zapytacie się, o czym dzisiejsza audycja. No dzisiejsza audycja jest na Polanie. Także zapraszam. Można sobie polać. A ja chciałem porozmawiać troszeczkę dzisiaj o różnych sprawach, które dzieją się na świecie. Bo czuję, że świat staje na głowie. Nie wiem, jak bardzo słuchaliście wczorajszej audycji, ale wczoraj wspominałem o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii, co dzieje się w USA, co dzieje się za naszą granicą w Ukrainie i wieloma innymi rzeczami. Jest masa aktualnie, nawet nie tyle dezinformacji, co po prostu masa różnych dziwnych rzeczy, które tak akumulują się w naszych głowach i w naszym świecie. Zaczynając od może tego najbardziej dla mnie ciekawego, co dzieje się właśnie w Wielkiej Brytanii. Premier Liz Truss, która jeszcze jest premierem, odwołała się z powodów no czysto praktycznie politycznych, bo jej partia praktycznie kopała pod nią dołki, to znaczy był Boris Johnson, kopali pod nim dołki, okej. No to musiał się odwołać, no dłużej nie pociągnie i trzeba poprawić kraj, a raczej poprawić słupki poparcia, więc trzeba coś tam zrobić. No to wybrali tą Liz Truss, żeby ona coś zrobiła. Ostatecznie wszyscy wypięli się na nią, bo chciała zrobić zbyt dużo. No przecież nie możemy ucinać, prawda, hajsu firmom, innym tam opcjom. Chciała po prostu namieszać w podatkach. Czy dobrze, czy źle, nie wiem. Na pewno ludzie się na to wkurzyli, na pewno wkurzyła się na to partia. Straciła bodajże chyba 70% poparcia w przeciągu 44 dni. Powiem szczerze, że Sałata dłużej żyje w spiżarni niż kadencja premier. Także Liz Truss w tym momencie się odwołała, stwierdziła, że no nie potrafi nic zrobić. No i idąc tym tropem, to wróg, ale nasz wróg. To tak jak wtedy w pierwszej części tam szukali chyba gdzie zamieszkać. Nie pamiętam dokładnie, co to było w pociągu. I zauważyli chyba Karguli, tak to było? Czy może tych drugich? Ja już jestem na bakier z firmami polskimi. I powiedzieli, że to no sami swoi, nie? Sami swoi. Co z krawcem? No dzisiaj krawca nie ma, albowiem sobota jest od gambola. Ale jeśli krawiec zadzwoni, no to będzie krawiec. Piątki są krawcowe, akurat krawca nie było wczoraj, bo zachorował. Myślę, że nadal jest w stanie chorowitym. Miejmy nadzieję, że będzie w lepszym stanie. Musicie mu dobrą energię przesyłać. Ale wracając, no w Wielkiej Brytanii wróci Boris Johnson. No i co, znowu będzie komedia zwana polityką brytyjską. Tam już naprawdę dzieją się dziwne rzeczy, bo funt względem euro i dolara naprawdę spadł. Bodajże 1,12 dolara i 1,14 euro za jednego funta. No, mogę się mylić, to tak z pamięci, ale na pewno są to no dosyć słabe. Jest to dosyć słabo, bo był czas, kiedy przecież funt stał wyżej od dolara. I to jest już moment, w którym gdzieś ta gospodarka brytyjska zaczyna trochę nieudolnie działać. No ale no nie tylko rzeczy złe dzieją się w Wielkiej Brytanii, bo tak jak mówię, w USA teraz zbliżają się midterms. Nie potrafili sobie ugadać cen paliw i to nawet nie tylko dla siebie, bo też dla ogólnie Europy i innych tam miejsc, no bo przecież OPEC to nie tylko paliwo, prawda, dla USA. No i ostatecznie zmniejszyła się produkcja, bo tak to już robią, że kiedy ceny zbyt mocno spadają, to zmniejszają produkcję. I w tym momencie właśnie ta produkcja została zmniejszona, żeby cena, prawda, znowu się zbalansowała. Nie jest to dobre oczywiście dla konsumentów, ale dla tych, co produkują, jest to bardzo dobre, bo zawsze wyjdą lepiej na tym, będą mieli większe zarobki, więc tutaj Joe Biden nie potrafił nic wynegocjować. Powiedział, że no więcej produkujcie, takich trochę próbował nagonić, ale to się nie udało. Też próbował po prostu błagając, no przesuńmy to o miesiąc, no bo wiadomo, wtedy midterm się skończy, czyli te wybory do Senatu, do House, jak to się tam mówi u nich w USA i tych innych wszystkich pierdół, to prawie tak u nas jak wybory do Sejmu, tak można uprościć, że to są takie trochę takie wybory, ale to upraszczam, bo to jest znacznie bardziej rozszerzone, no i nie udało się panu Bidenowi oczywiście tego ugadać, więc tam już też nie jest miło. No i fakt faktem, że oni zmniejszyli swoją produkcję wydobycia, rafinowania ropy, co jest słabe. Też dla nas, bo przecież moglibyśmy wykupywać amerykańską ropę, gdyby ona była tania. Ale nie jest. No i też nie jest dobra. Znaczy nie jest po prostu w tym momencie odpowiednia ilość jej, bo no tam nie ma tego. To wszystko przez to, że sobie nałożyli tyle tam różnych opcji. Bo to tak mówi się, no ale co to interesuje kogo? Przecież to jest ropa amerykańska, a nie europejska. No tak, tylko zawsze można ją sprowadzać. Czasem można nawet taniej sprowadzać rzeczy z dalszych zakątków świata niż z bliższych, bo przy dużej ilości eksportu ceny transportu się zmniejszają. Tak jak owoce, prawda, przychodzą do nas z dalekich zakątków świata, one są w miarę tanie. Banany, jakieś inne rzeczy. Przecież to u nas nie rośnie, a możemy kupić to w miarę tanio. Dlaczego? Bo po prostu przychodzi to w wielkich statkach, które już są napakowane po brzegi tym i koszt samego transportu jest dosyć tani. To są wtedy groszowe sprawy na jednym bananie, więc tak samo wyglądałoby to z baryłkami paliwa, a ropy raczej, więc to dałoby się zrobić, jest to możliwe. No ale wiadomo, cena. No i tutaj wiadomo, USA no nie średnio sobie radzi, raczej średnio radzi. No i to, co dzieje się za naszymi granicami, Ukraina. Dużo szalonych rzeczy. Ukraińcy tutaj zestrzelili samolot szturmowy, czytałem sobie. Nawet przytoczę wam dokładnie, jak to wygląda. Rosja wzmacnia siły na Morzu Czarnym. Trwa 241 dzień inwazji, no to wiadomo, już trochę to trwa. I tutaj jest informacja właśnie o tym samolocie zniszczony czołg. Ale czemu tutaj nie ma tej informacji? No w każdym wypadku też zbliżają się jakieś tam w ogóle potyczki. Coś tam słyszałem, że właśnie nie ma informacji na temat Chersonia i jakiś jest blackout informacyjny, więc tam w ogóle już się coś dziwnego dzieje. Też było o tym, że po prostu manewry jakieś były rosyjskie gdzieś w okolicy, żebym was teraz nie skłamał, Łotwy, tak mi się zdaje. Sobie spojrzę na mapę dokładnie, czy to była Łotwa? Tak, Łotwa, Estonia, te okolice. Były jakieś manewry rosyjskie, one były bardzo blisko granicy i bodajże tam jakieś rakiety poszły i gdyby tam coś trafiło w samoloty NATO, bo tam były samoloty NATO, to mogłoby być dosyć grubo. Wow, akurat pokój remontuję i słucham archiwalnej audycji, przed chwilą skończyłem, a to Gumball znowu nawija. No właśnie, tak to. Ja lubię nawijać. Bardzo długo. I No nie wygląda to dosyć ciekawie, bo jeżeli Rosja już jest na tyle odważna, żeby gdzieś na granicach coś robić, znaczy też nie wiemy dokładnie, czy to na przykład NATO może nie próbowało czegoś, no ale wyglądało to tak, że gdyby został wykonany jakiś jeden zły ruch, jeden samolot został nawet dgnięty w jakiś zły sposób, nawet nie wiem, tam cokolwiek by się stało. O, sekundka. Dzięki, Etam. Mam nadzieję, że to ty, Etam. Na pizzę gigant. No, trochę nie starczy. Chociaż, kurczę, gdyby jeszcze tak... parę złotych, to mógłbym wyciągnąć tą dyszkę, co mam. No to 20, no to jeszcze trochę. No i można byłoby... można byłoby coś pokombinować. No ale w każdym przypadku, patrząc na mapę, rzeczywiście tutaj pewnie... jeżeli to jest pomiędzy Estonią a Łotwą, no to pewnie gdzieś w okolicach Miso. Tak, ojeju, ale dziwna nazwa tego. Musiałbym sprawdzić. Bo tam dokładnie nie powiedzieli, gdzie to było, nie? W sensie powiedzieli tylko, że gdzieś było pomiędzy Estonią a Łotwą. No to jest tam taki punkt. Można sobie spojrzeć na mapę. Tam się trzy stykają, to gdzieś pewnie w tej okolicy. No i dosyć grubo, no grubo się dzieje. Ten blackout też, ten informacyjny w Ukrainie, w Chersoniu bodajże, to też nie jest zbyt dobra informacja, nawet jeśli to jest blackout spowodowany przez Ukrainę, bo bodajże to jest ukraiński blackout, czyli nie Rosja to robi, tylko Ukraina. I to chodzi o blackout informacyjny, nie. Chociaż w sumie nie wiemy też, czy może nie ma tam blackoutu prądu, nie? Ale no nie ma tam żadnych informacji i coś się tam dzieje. To znaczy, są przypuszczenia, że jakieś walki uliczne mają być, ale to są tylko przypuszczenia, prawda? Ja właśnie obiad gotuję, kurczak. O, smacznego. Mam nadzieję, że wyjdzie dobry. Można się pochwalić zdjęciem, jak masz, gdzie. Kraj ostatnio się chwalił, że mało pije. No, ja też mało piję. Piję jedynie energetyki, ale już nie do końca. Taki... nie wiem, kurczę, jakby to nazwać. Piję taki produkt Gaminate, amerykański G Fuel, a tak naprawdę polski Gaminate, tylko ja mówię, że na czym można to porównać. I Energol, tylko niegazowany, bez cukru, to ma słodziki. I to się, to jest tak naprawdę, tak jak macie, nie wiem, jakieś rzeczy dla pakierów, nie, to w proszku. To się z wodą miesza i dobrze trzyma. Bo na przykład kawka dla mnie to jest, ma ten problem, że po kawie mam zejście. To znaczy godzinę trzyma, a potem już dupa. No i też mój żołądek nie lubi kawy. W sensie mam efekt przeczyszczenia bardzo mocny, a po takim czymś nie mam tego. No czy to jest zdrowsze, czy nie, to pewnie tak samo. Bo tam nie ma na przykład cukru, a ja do kawy daję cukier, więc gdzieś tam się różne rzeczy wyrównują. Podobnie są tam jakieś suplementy, diety, Bóg wie co, ale też nie wierzę w jakieś prozdrowotne rzeczy, czegoś, co ma cię pobudzać, więc dla mnie to ma tylko działać. Ja też nie jestem głupi, wiem, że to też tam jakiś ma zły wpływ na mnie, no ale ostatecznie jednak działa to w miarę dobrze, jak słyszycie, nie śpię, czyli jest dobrze. No i też chciałem powiedzieć, że testuję, to już z całkowicie innej beczki, filtry w OBS-ie. Możecie powiedzieć, jak mnie słychać, bo teraz mam włączony filtr do wytłumiania szumów. Tak jak na przykład klikam czasem myszką, to powinno wyciszać te klikanie. Powinno też wyciszać jakieś dźwięki z zewnątrz, inne rzeczy. Troszeczkę może na tym stracić jakość, ale myślę, nie będzie źle, bo sprawdzałem i bardzo rzadko to wpływa na jakość mikrofonu, znaczy mojego głosu, o może tak. No właśnie. Muszę sobie taki przycisk zrobić, jak kiedyś kontestacja chyba miała. Nie wiem, czy to kontestacja miała, ktoś miał taki przycisk, gdzie można było nacisnąć i wyciszało się, i taki przycisk sobie zrobię pod stołem. Będę go naciskał, jak będę kaszlał. Jak zrobisz wrzucić zdjęcie? Jak masz Discorda, to najlepiej na Discorda. Ja sobie tu Discorda odpalę. W ogóle też mam parę takich myków fajnych, że mogę wyciszać sobie aplikacje. Na przykład teraz mogę wyciszyć Skype'a. I jak ktoś będzie dzwonił, to ja to będę słyszał fizycznie, ale wy tego nie będziecie słyszeć. I dopiero jak odbiorę tą osobę, to mogę odciszyć. A muzyka nadal będzie na przykład działać. Już takie jakieś myki zrobiłem w OBS-ie, naprawdę fajne. I mi się podobają. Będą wpływać dobrze na audycję, to znaczy to takie quality of life, jak to się mówi. I myślę, że w przyszłości będzie ich więcej, będę starał się poprawiać. Z każdą audycją będę dodawał jakieś rzeczy, które będą troszeczkę polepszać to jakość. Nie chcę szaleć, bo myślę, nie ma co wprowadzać jakości TVP od razu. Nie ma z Discorda. No to gdzieś możesz na Skype'ie wrzucić to zdjęcie na Skype Nocnego Radia. Jak będziesz chciał, to nawet będę mógł je tutaj wrzucić na streama. Ewentualnie jak nie masz Skype'a, to możesz wrzucić, nie wiem, jakiś hosting, linka wrzucić tutaj. Także myślę, jakieś opcje są. Jak tam w ogóle sobota mija dla was? Widzę, że 8 osób ogląda, ale to jest w sumie normalne, godzina 17 to nie jest prime time. Dzisiaj wchodzę wcześniej, tak jak mówiłem. Raczej staram się, żeby te audycje były w ciągu, czyli one były po prostu. Tamta sobota faktycznie była ominięta, ale to było spowodowane tym, że brak prądu u mnie był. Próbowałem naprawić z ojcem pewną rzecz, także mieliśmy tam pewne rzeczy i tyle, no to jakieś takie naprawy były. Nic wielkiego, no ale się zdarza, no nie da się wtedy nadawać. Tak. No. A patrząc się tutaj na inne wiadomości, no faktycznie, no to co się dzieje tam na Ukrainie, Rosji, to są po prostu dziwne rzeczy. Nie wiem, jak to się w ogóle wszystko skończy, bo patrząc się na ten cały rozgarniasz, a lubię takie słowa używać, których nie rozumiem. Nie, no żartuję. Po prostu nie umiem ich wymówić. To jest moja święta Achillesowa, trudne słowa. Patrząc się na to wszystko, co się dzieje tam, dochodzę do takiego wniosku, a raczej pytania, co jest tak naprawdę ostatecznym wynikiem, co będzie tym czymś, co ma zakończyć to wszystko, w sensie, do czego próbują dążyć dwie drużyny? Co jest celem Rosji w tym momencie? Bo oni odbili sobie te tereny, prawda? Okej. I teraz jaki jest ich cel? To znaczy, czy ich celem jest tylko obrona przed Ukrainą, czy oni chcą jeszcze atakować? Bo patrząc na to, oni nadal atakują Ukrainę, czyli atakują ich miasta. Pytanie, czy oni coś chcą więcej zrobić? No i z drugiej strony, co Ukraina chce zrobić? Czy oni mają jakiś cel? Czy ich celem jest tylko odebranie tego, co zabrała im Rosja? Czy może coś więcej? Czy chodzi tu o pokój, czy chodzi tutaj już o po prostu wygranie takie kompletne? I jeżeli wygranie kompletne, no to gdzie jest ta linia? Gdzie stawiamy linię, że wygraliśmy? I gdzie stawiają ją Rosjanie, gdzie stawiają Ukraińcy? No i z tym przychodzi trzecie pytanie, czy da się znaleźć coś po środku? I czy znajdując coś po środku, nie zostanę nazwanym ruskim agentem? Oczywiście żartuję sobie. Po prostu takie luźne pytania, bo ja przecież nie kontroluję tej wojny i bardzo dobrze, bo ja się nie znam na tych rzeczach. Po prostu stawiam pytania takie do przemyśleń. Sami nawet możecie o tym pomyśleć. Bo to jest dobre pytanie. Co będzie tym wynikiem? To do czego oni chcą dojść? Czy zostaną użyte bronie ABC, jak ja to ładnie nazywam, czyli atom biologiczne lub chemiczne? Czy uda się to bardziej pokojowo rozwiązać, humanitarnie? A powiedz tu z powyłamywanymi nogami. No jeszcze takie rzeczy powiem, ale są na przykład takie trudniejsze rzeczy jak korale. No właśnie, zawsze miałem z tym problem. Korale koloru koralowego. Korale koloru koralowego. No i jakbym to zaczął szybciej mówić, to prawdopodobnie bym się na tym wykrzaczył, bo to zawsze było dla mnie trudne. Wcale nie ten stół z powyłamywanymi nogami. No, korale bardzo trudne słowo. Takie, no, wredne. Kto to wymyślił? Po co mi korale? Stół z powyłamywanymi... Oj, teraz będę się na tym mylił. Stół z powyłamywanymi nogami. Tam był jeszcze... Ja nawet nie pamiętam, jak to szło. Tłum rozentuzjowany. No właśnie, i to też tego nie powiem, bo ja nawet nie pamiętam, jak to szło. A gdybym pamiętał, jak to szło, to jeszcze bym powiedział. Także wolę nie mówić, bo zaraz palnę byka. Tak jak jest włączać i włączać. Włączać. Włączać. Tak zawsze jak się mylę z tymi dwoma słowami. Jedno jest błędne, drugie poprawne. Do cholery nigdy nie wiem, które jest poprawne. Nie, no żartuję, wiem. Ale pewnie i tak zrobię tego byka, bo to jest jedno z tych rzeczy, które człowiek chce zrobić dobrze, a i tak robi źle. To jest takie, wiecie, błędne koło. Już mózg jest tak zapisany, że i tak zrobi to źle. Tak jak przynajmniej, bynajmniej. I przynajmniej to coś zrobię, ale bynajmniej to nie będzie błąd. I chyba powiedziałem teraz dobrze, ale mogę się mylić. Nie, naprawdę. Język polski jest trudny. Możecie mi wierzyć na słowo, że angielski język nie ma takich powalonych rzeczy. Znaczy ma, ale ich się nie używa, a my w języku polskim ich używamy na co dzień. My używamy naprawdę trudnych trudnych słów, trudnych rzeczy ogólnie. Ja już nie chcę używać jakichś słów lingwistycznych, bo sam ich nie znam po prostu, a zaraz powiedziałbym coś, co by kompletnie nie miało sensu. No ponieważ trudny, tak mówią. No bardzo trudny. Polski język jest jednym z najtrudniejszych na świecie. Trudniejszy może tylko mandaryński, ale mówimy tu o tradycyjnym mandaryńskim, nie o tym uproszczonym, który został wprowadzony 500 lat temu. Bo ten język był fatalnie trudny. Tradycyjny mandaryński, który już nawet w Chinach chyba nie jest stosowany, jest trudny. A na przykład taki koreański jest bardzo łatwy, dlatego, bo ma alfabet. Koreański ma alfabet, który, tak jak my mamy ABCD, to oni mają coś podobnego. O, dziękuję. To może ja już zamówię, co? No ja w sumie mam te 50 zł na koncie. To co, zamawiamy? Okej. Słuchajcie, te 50 zł to ja... Chyba mówimy. Kurde, gdzie mam telefon? Na Allegro mam na telefonie. Czekajcie moment, ja to zamówię. Czemu? Że jestem... Dziękuję. Idziemy zamawiać. Cześć, Nightmare Cat. Fonik? Pokazałbym wam, ale boję się, że jakieś informacje zaraz tutaj wyciekną bankowe. Jak się nie boję wyciekać swoich prywatnych danych, to jeszcze ktoś mi ukradnie te 20 zł, co mam na koncie. Nie no, mam 50, to jest szaleństwo. No to co, podręcznik hitu, historia i teraźniejszość, tak to się nazywa. Okej, okay, i to jest podręcznik tego gościa, jak on się nazywał. O właśnie, 1945, powiedzcie mi, czy ja dobrze patrzę, to jest Wojciech Roszkowski, tak? To jest ta książka Wojciecha Roszkowskiego, patrzę na ceny produktu. To będzie mój hit na prezenty urodzinowe w tym roku, polecam. Czekam na drugi tom. Wszystko w jak najlepszym porządku, polecam. Okej, okay, hicior. Kupiłem kilka razy, będzie na prezenty. Właśnie też to myślę, że dobry prezent jest urodzinowy dla kogoś. Także w tym momencie ja już to zakupuję. Protect, co to w ogóle jest? A fajny jazz sobie puściłem. Olga Kotarczuk. A tak. Nie, wiecie, powiem wam szczerze, że pewnie jakbym ją spotkał, to bym nie miał aż takiego problemu. Bo ja mam problem z ideologiami, ale nie mam z ludźmi problemu. Musimy nauczyć się akceptować ludźmi takimi, jak jacy są. To znaczy, bo ja na przykład jak bardzo nie lubię jej opinii, tak pewnie gdybym ją spotkał w prawdziwym życiu i zaczął z nią rozmawiać, to bym po prostu z nią rozmawiał. Bo myślę, że dzisiejsi ludzie bardziej patrzą się na kogoś ideologię, niż na przykład na kogoś po prostu. Bo to na przykład, że z kimś pijemy piwo, na pewno no raczej nie będziemy rozmawiać o ideologiach, nie? Albo tam coś będziemy robić. I myślę, że większość ludzi można poznać w normalny sposób. Także myślę, że nie byłoby takiej tragedii, chociaż faktycznie no ona mnie trochę irytuje swoimi powiedzmy poglądami. No ale to są tylko jej poglądy, tylko jej ideologie. Nawet z Etamem pewnie bylibyśmy kumplami na żywo, dokładnie. Bo to jest tak, że to co my mówimy, te poglądy, wszystkie rzeczy, ideologie, one nie wychodzą na co dzień, one nie wychodzą w takim po prostu byciu, nie wiem, w barze, sobie idziemy gdzieś tam, to tylko wychodzi w takich właśnie sytuacjach, kiedy jest rozmowa właśnie taka bardziej intelektualna. Chociaż nawet w takich rozmowach intelektualnych face to face myślę, że spokojnie odnaleźlibyśmy się z niejednym wrogiem. Kurczę, tak próbuję sobie znaleźć jakąś najtańszą opcję. Nie będę przepłacał. To coś to Allegro teraz poszwabiło. Że nie można sobie sortować. Chyba, że ja źle robię to. O, jest, dobra. Cena od najniższej. Myślicie, że ja będę przepłacał za tą książkę? Na pewno nie. Właśnie ile najtaniej ta książka chodzi. Albo nie, wiem. Dam od najbardziej popularnych. Wtedy myślę. Te, co najwięcej ludzie kupują, to zawsze są najtańsze. 50, 50, 40... Czy gdzie widziałem? O! Super. Dostawa we wtorek, a gdzieś dostawa w poniedziałek? Kurde, wszędzie dostawa we wtorek. Dobra, no to nie ma tego. To by było. 88 osób kupiło. No i gitara. Kupuję i płacę. Kod Blink. No, także na wtorek mi to przyjdzie. Będziemy czytać sobie. Wojciech Roszkowski. No, mam nadzieję, że dobro kupuje, nie? Wojciech Roszkowski. Tak? Okej. Najwyżej zwrócę. Nie, mam nadzieję, że nie kupuję złej, bo naprawdę nie wiem, nigdy nie widziałem tej książki, tylko widziałem memy z nią. Okej, odbiór w punkcie. Czy to jest mój numer telefonu? Nie, to nie jest mój numer telefonu. Czyli trzeba zmienić. Tak, zatwierdź. Pierdalaj. Za każde 10 przesyłek zamówionych z Allegro zasadzimy twoje drzewo. Dziękuję, nie potrzebuję drzewa. Kurde, teraz szukam tego wszystkiego jak ten głupek. Dobra, mamy to. Dawaj. I okej, już zakupione. Chwilę mi to zajęło. Bo szukałem najtaniej. Tak, na Janusza. 44 zł. Bo dostawa za darmo. Akurat taki plusik Allegro Smart. To tylko tam 40 zł się płaci, czy 50, a dostawy za darmo. No bo tak naprawdę, powiem wam szczerze, jak zamawiacie więcej razy niż, nie wiem, 10, no to już od razu wam się zwraca. A potem to już praktycznie grosze są. Więc można prawie powiedzieć, że ta dostawa jest za darmo, bo w ilości, którą zamówi, na przykład ja zamawiam rocznie rzeczy, no to naprawdę wychodzi praktycznie jakbym nic nie płacił. Więc te Allegro Smart jest super opcją. Mogę wam jeszcze polecić Amazon Prime. Ale na Amazonie to pewnie bym to za... No ale to zobaczę, ile to na Amazonie bym za to dał. Pewnie zaraz się okaże, że mniej i bym się wkurzył. Ale też 30 zł to też nieźle. Amazon Prime. Jest Amazon Prime. Daj. Sprawdźmy, ile ta książka kosztuje. Historia i teraźniejszość. A nawet jej nie ma na Amazonie jednak. A nie, jest, ale nie ma zdjęcia. Aha, tyle samo. Dobra, to w dupie. Czyli kosztuje tyle samo. Już są te nowe książki bodajże. Te lepsze takie. Ale te lepsze są mniej śmieszne. Dobra. Okej, no to zamówione będzie na wtorek. Audycję we wtorek nie zrobię, ponieważ we wtorek jest Check Tool. Także... będzie w jakiś inny dzień, może w środę, zobaczymy. W którym przypadku ciekawe, co Check Tool będzie robił we wtorek. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe rzeczy, nic nudnego. Buenos dias, Eevee Place. Kurde, coś mnie kasza jakiś bierze. Mam nadzieję, że to nie przeziębienie krawcowe. No, także już zamówiliśmy książeczkę. Patrzę się, co tutaj się dzieje. Jeszcze ciekawego na świecie, poza tym wszystkim, no poza Ukrainą raczej niewiele. No chyba, że mówimy o wyborach, no ale to już dawno, dawno przesądzone, że PiS wygra. No chyba, że odwalał taką akcję jak Partia Konserwatywna w Wielkiej Brytanii, czyli zmiana premiera podwójna. Chociaż myślę, że do tego nigdy nie doprowadzą, bo u nas tak naprawdę rządzi jeden człowiek. Wiemy dokładnie, który, a nazywa się on Fakfa. I raczej nigdy nie dojdzie do takich roszad. Bo chyba w Wielkiej Brytanii partia konserwatywna nie ma czegoś takiego jak lider, czyli ich tak jakby szef. Znaczy... Poprawcie mnie, jak nie mam racji, no ale nawet jeśli jest, to prawdopodobnie nie ma znaczenia, bo jeżeli dzieją się takie rzeczy, to znaczy, że tam premier u nich jest najważniejszy i ten premier jest wybierany jakąś tam, w cudzysłowie, demokratyczną opcją. W cudzysłowie demokratyczną, bo oni wybierają między sobą tego, prawda, premiera. Czemu mieszkasz w Budzie? Mieszkam w Budzie? To tak źle mnie słychać? Czy jest jakiś problem? Nie, naprawdę nie wiem, o co chodzi. Bo jak mnie słabo słychać, to mogę poprawić to, ale jeżeli jest jakiś problem z audio, to mów. Bo mam włączone filtry, które mają wyciszać pewne szumy. Ale jeżeli one są słabe, to je wyłączę. Okej. Dobra, czy jest okej? Bo bez tych filtrów to ja wam pokażę, jak ja brzmię. A raczej usłyszycie, bo raczej nie zobaczycie mojego dźwięku. I teraz na przykład włączyłam te filtry i troszeczkę będzie lepsza jakość, ale jak słyszycie w tle, no są takie delikatne szumy, bo nie mam najlepszego na świecie wzmacniacza i on troszeczkę szumi. Ale też nie jest jakiś tragiczny, bo gdybym puścił wam z innego mikrofona, to tych szumów byłoby znacznie więcej. No i teraz jak włączyłem ten filtr, to prawda już nie ma tego, jest bardziej czyściej. I no minimalnie to wpływa tam troszkę na jakość, ale to nie jest tragicznie. Mam też, prawda, kompresorek włączony, ale kompresorek musi być, żeby nie było za głośno. Taki podstawowy filtr. No jest też filtr o nazwie, uwaga, Equalizer. Equalizer jest bardzo ważną rzeczą. Bez niego będę brzmiał w sumie średnio. Aż pokażę wam, jak brzmię bez equalizera. Teraz na przykład wyłączyłem ten equalizer i brzmię, no tak, średnio, powiedziałbym. Znaczy pewnie brzmię naturalnie. To czego nie chcę. Bo naturalnie to można brzmieć w realu. A tutaj, prawda, będzie taki podbity głos. Tak jak radiowcy mają trochę podbity. Oczywiście ja nie mam radiowego głosu, więc to też jest to, że tyle można, ile można bez głosu. Prawda, nie szaleję z tym podbiciem też, żeby nie było tak, że całkowicie wytrąca to z rytmu. Dopiero prawdopodobnie jak wam to pokazałem, przełączyłem to. No to po co się pchasz do radia? A, już rozumiem, czyli przyszedł słuchający, trolujący, dobra, już rozumiem. Tak przez chwilę nie złapałem, o co chodzi. A teraz już wiem, o co chodzi. Dobra, w porządeczku. Myślę, że jakieś coś dostałem. A, zaproszenie. Widzę, jest Machajka. Widzę Machajkę na Skype'ie. Spokojnie, patrzę się na to. Czy będę musiał jakąś sobie wodę przynieść? Czemu nikt nie dzwoni? Jeszcze nie teraz oczywiście, ale później. W ogóle... Powiedzcie, pijecie herbatkę? Czy raczej pijecie kawę tylko? Lol troll. A bekniesz? O, piwerko. Ja mam kurde już końcówkę Jagera. Tam na 2-3 szoty starczy chyba tylko. Ja niestety z alkoholem tak mam, że ja bardzo mało piję alkoholu. Piję go okazjonalnie i to tylko tak, żeby sobie humor poprawić. Raczej nie, żeby się upić. Nie mam polskiej krwi chyba. Ta polska krew gdzieś mi uciekła, bo większość co znam ludzi to piją do utraty tchu. Do tego, żeby się jakby... No żeby się przewrócić, mówiąc krótko. A ja ten alkohol po prostu piję dla zabawy. Wjechały dwie kawy. O! A jakie kawki? Takie czarne jak szatan, czy może raczej na przykład bardziej takie ekstrawaganckie? Flat white? Może mocha? Może cappuccino? Czy coś bardziej niesamowitego? Chciałbym ci zdjęcie wysłać z obiadu. Aha! Tutaj, okej, okay, no to akceptuję. To nie możesz wysłać bez tego? Bez akceptacji? Dziwne. Myślałem, że po prostu możesz rzucić mi to zdjęcie. To widzę. Okej, okay, to cię zaakceptowałem, bez problemu. Sorki. Myślałem, że to na Skype'ie da się inaczej, ale okej, okay, już jesteś zaakceptowany. Okej. Okay. Mamy zdjęcie. One się zapisało bodajże tu. Te zdjęcie się zapisało, do cholery. O, jest. Papa. Ojej, ale duże to zdjęcie. Ojeju. Niesamowicie duże. Dobra, momencik, ja sobie tu przeskaluję. I zaraz je zobaczycie. Mam nadzieję. Aha, bo to zdjęcie w takie. Okej. Okay. Okej, okay, proszę bardzo, jest to zdjęcie widoczne. Obiadku. Walana z komodo. Widzimy tutaj kurczaka teriyaki. Ryż. Jest to chyba ryż zwykły biały, tylko po prostu sos jest na nim. No i pomidorki w ćwiarteczkach. Obiadek boży. Bardzo smacznie. Aż przypomina mi się pewien serial. Gdzie był taki ojciec pijak? Inżynier chyba. Tam też była taka matka, co paliła. Dosyć dużo paliła. Niestety już świętej pamięci kobieta, aktorka. No bo przepaliła się chyba. Na raka płuc umarła, także no nie polecam palić. Chyba dlatego w ogóle paliła tam, bo chyba już tak mocno dymiła, że musiała nawet na planie dymić. Były dzieci, które o dziwo nie były pokazywane jako demony, bo na przykład grały w gry. I te gry nie były demonizowane. A jaki to serial? Rodzina Zastępcza. Mój ulubiony. Znaczy, ulubiony z dzieciństwa. Bardzo lubiłem ten serial jeszcze za czasów, kiedy był komplet aktorów, oryginalny. Pan Jędrula. Gdzież pan Jędrula zawsze był? Ale nie było tego głupiego filozofa, co mnie wkurwiał, bo później była Rodzina Zastępcza Plus i był ten filozof. Chociaż dodali pułkownika Kwiatkowski. Czy to był pułkownik Kwiatkowski? Nie pamiętam, ale chyba Kwiatkowski. I ten pułkownik to był człowiek genialny. On zawsze walił koniaczek, jak typowy Polak. Także bardzo fajny serial. To był dobry serial, później trochę spadł. Właśnie dokładnie spadł poziom. On pokazywał taką polską rodzinę, myślę, że bez zakrzywień. Taką poprawną rodzinę. To znaczy, ja z niego zawsze wyciągałem to, że nieważne jak dużo błędów popełniamy, ważne jest to, jak z tymi błędami sobie radzimy. Bo możemy popełnić błędy będąc dziećmi, będąc rodzicami. Po prostu musimy sobie z nimi radzić. I dobrze po prostu z konsekwencjami i wszystkimi innymi rzeczami radzić sobie. I ten serial to dobrze pokazywał, że można być rodzicem, który nie jest perfekcyjny, ale nadal być dobrym rodzicem. Bo nieważne jest to, że się popełni pewien błąd. Ważne jest to, co z tym zrobimy. I ten serial bardzo fajnie to pokazywał i też nie demonizował różnych rzeczy. Na przykład pokazywał to, że dzieci poza tym, że chodzą do szkoły, mają też swoje życie. Że istnieje coś przepraszam, poza po prostu szkołą. Co w dzisiejszych mediach no jest czymś niesłychanym. Bo patrząc się na przykład na seriale takie jak Miłość, Barwy Szczęścia, które są skierowane do boomersów, ja wiem. Rodzina Zastępcza to był trochę bardziej młodzieżowy, można powiedzieć, serial, taki rodzinny. Ale patrząc się na te dzisiejsze seriale, Barwy Szczęścia, Leśniczówka, te wszystkie inne pierdoły, które tam lecą, no widzę to dosyć często, bo u mnie to się ogląda. To patrzę się, że dzieci są pokazywane jakie takie roboty, które muszą chodzić do szkoły i to jest jedyna ich powinność w życiu. I wszystko inne nie istnieje, nie ma. Dziecko jest tylko chodzącym do szkoły czymś. Ewentualnie jak nie chodzi do szkoły, no to jest czymś, co trzeba na wózeczku co chwilę wozić i nie ma żadnych emocji i nie istnieje. Może po prostu tak seriale to spłaszczają, bo to nie jest ważne dla fabuły, ale uważam, że takie pokazywanie dzieci w serialach jest bardzo krzywdzące, szczególnie z tego powodu, że dużo osób po prostu wzoruje się na tych serialach. Nie żartuję, są osoby, które biorą wzorce z tych serialów. I to jest złe. To jest bardzo złe. Cześć Grzesiek. Witam ciebie. Ale pierwszy, że audycje Krafta są lepsze. Ale to w życie, w serialach mieszkania, czy w domy, zawody, wszystko jest przekoloryzowane. Taka warszawka. No tak, tak. Ale nie zawsze jest ta warszawka pokazana. Czasem jest trochę inne rzeczy. Ale zawsze widzę to samo. Te same jakby wartości. Na przykład, że dzieci to do szkoły, ludzie to tylko do pracy. I że na przykład słyszałem taki tekst O, no już tam na przykład masz dziecko, to co już pewnie chcesz szukać czegoś tam i w ogóle. Jest takie upraszczanie, nie wiem, może ja czegoś za bardzo oczekuję od tych seriali. Może seriale obyczajowe to raczej tylko praca i chodzenie do szkoły. Ale wydaje mi się, że jednak w życiu jest coś więcej niż praca i chodzenie do szkoły. Jest coś, co nazywamy przyjaciółmi, jest coś, co nazywamy miłością. No fakt, ta miłość jest pokazywana, ale jest w takim najgorszym sposobie możliwym. Takim typowym dla ludzi, którzy chyba lubią zdradzać, bo miłość w serialach polskich to jest, no miałem trzy żony, to będę miał czwartą, no i oczywiście tą drugą żonę to nienawidzę, bo zerwałem z nią i ona jest kurwą, bo ja mam teraz dziecko, ona chce widzieć to dziecko, ona chce widzieć się z moim dzieckiem, ale ja jej nie pozwolę na to, bo nie wolno jej widzieć się z moim dzieckiem, albo na odwrót, bo też jest na odwrót, że kobieta to samo mówi do mężczyzny. Jakie to są wzorce? Znaczy ja wiem, że nie powinno się brać żadnych wzorców z seriali, ale ja wiem, że ludzie biorą te wzorce. I to tylko co ma pokazywać, że powinniśmy zdradzać co chwilę, że powinniśmy traktować miłość jako jakąś grę? No nie do końca są to takie normalne chyba wzorce. Zdradza na zdradzie, no dokładnie. Siema Gumball. Ja to lubię cię bardzo, dzięki mały Benio. Siema Rogal, siema w ogóle wszystkim. W szkole w moich czasach istniało życie szkolne, nie związane z nauką, dokładnie. Jest coś takiego, jak życie po szkole, a i życie w szkole. I to życie w szkole nie jest związane ze szkołą. Ale większość osób myśli, że to jest tylko szkoła, bo na przykład dużo osób w szkole spotyka kumpli, ma jakieś tam problemy, ma jakieś inne rzeczy. A te seriale to uproszczają do tego, że właśnie idziesz i się uczysz tylko. No, no nie. Bo gdybyś tylko całe życie, znaczy twoje młodzieńcze życie się tylko uczył, no to byś był jakimś pieprzonym robotem. Proszę znikać, to niekoszerne danie. Szabas jest. Okej, to już znikam. Ale według mnie bardzo fajne, ja bym zjadł sobie. To taki kurczaczek najlepszy. Chociaż powiem szczerze, nigdy nie byłem fanem całych pomidorów. Lubię pomidory, ale jakoś nigdy nie byłem fanem takich zimnych pomidorów. Nie lubię zimnych pomidorów w takim jedzeniu. Lubię sobie zjeść go w kanapce, lubię sobie zjeść go w sałatce. Ale tak sam z siebie pomidor dla mnie to jest takie nietypowe. Nie jestem jakiś bardzo przeciwko. Ja bym go zjadł, nie? Żeby nie było to, co widzę tutaj na tym talerzu, spokojnie bym zjadł bez problemu. Ale jeżeli sam bym robił, to zrobiłbym jakąś sałatkę bardziej. Myślę, że sałatka bardziej by się komponowała. Ewentualnie. Kurczę, nie wiem. Ciężko mi teraz powiedzieć. Chociaż w Japonii to jest bardzo popularne dawanie ćwiartek pomidora. Ale Japończycy też bardzo nie lubią pomidorów. Znaczy małe dzieci nie lubią pomidorów. I młodzież. Można się z tym spotkać. Tak jak u nas na przykład nie lubi się kalafiora, to u nich nie lubi się pomidorków. I to w sumie też można spotkać wśród dzieci to, że się nie lubi pomidorów. Można powiedzieć, że ja swego czasu też ich nie lubiłem, ale na takiej zasadzie, że po prostu nie lubiłem tego w środku, śluzu z niego. Bo jak sam był pomidorek bez tego śluzu, to tam wiadomo, że się zje. No ale to chyba najzdrowsze z niego jest, nie? Te pesteczki, to wszystko, to tam właśnie te witaminki są najbardziej. Kiedyś nie potrafiłem zjeść pomidora, pokochałam je w UK robiąc polskie kanapki. Tak. Właśnie pomidorki są świetne z kanapkami. Wszelakie mięso w kanapkach się dobrze komponuje z pomidorem. Można jeszcze sobie dodać jakiś majonezik. To trochę niezdrowo, bo majonez jest niezdrowy, ale co tam? Nie wszystko w życiu musi być zdrowe. Różne inne rzeczy. Podobno słyszałem, że pomidor się nie komponuje z ogórkiem i na przykład jak się robi coś z pomidorem, to nie powinno się dodawać ogórka. Już pomijając aspekty zdrowotne, bo ogólnie nie powinno się mieszać pomidorów z ogórkami, ale podobno to nie ma to nie jest dobre smakowe połączenie. Ja sam nigdy nie mieszałem tych dwóch składników, więc no nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Najlepsze są koktajlowe prosto z krzaka. No tak, takowe miałem często do spróbowania z ogrodu. Polecam sobie posadzić nawet w doniczce i sobie zjeść. Pomidorki koktajlowe, bardzo pyszna sprawa. Kurde, coś kaszel mnie dzisiaj bierze. To wina krawca, ja mówię, krawiec się zaraził i mnie zaraził teraz. Jak komuś sadzisz ogórka, to pomidor nie jak pasuje. No, właśnie tak słyszałem. Ale w Polsce raczej i to się lubi. Więc zastanawiam się, dlaczego tak jest. No i też w ogóle, tak, można dzwonić. Czy coś nie działa? Ja coś wyłączyłem. I zrobiłem taką ciekawostkę, że nie będzie słychać dzwonienia. Znaczy ja będę je słyszał, ale wy nie będziecie go słyszeć. Kurde. Ja wam mówię, ja będę chory jutro. Ja już czuję po sobie, że będę musiał wziąć Fervex i się kurować. Masakra. Chyba, że wsadzisz ogórek. Nie tylko czemu nikt nie dzwoni. Ja nie wiem, nie dzwonił, to nie dzwonił. Co ja będę ich bił? Kurde, ja jestem zadowolony. Bo sobie mogę pogadać. Wypiłem sobie... No, nie wiem, kurczę, właśnie cały czas się zastanawiam, czy to energetyk, czy nie. W zasadzie... Teoretycznie tak, a z drugiej strony, no, to nie jest gazowane. Ma tam jakieś składniki odżywcze. Suplementy diety, chuj. Nie wiem, dobra, nie będę się zastanawiał. Po prostu picie z kawą. No i tutaj w międzyczasie dostaliśmy telefonik, a raczej ja dostałem. Cześć, Aniu z Trójmiasta.
1: Hej, chyba jakiś nowy wariant Omikrona nam się tutaj uląkł, wiesz, którym się zarażasz przez internet, przez nocne radio. Bo tutaj już się skarżysz, że coś nie halo. No tak dzwonię, bo chciałam dzisiaj na trzeźwo w końcu porozmawiać. No i cię przeprosić, bo ja wczoraj, słuchaj, wiesz, nie dowierzałam ci, że ta Liz Truss się tam podała do dymisji. Bo mnie dwa dni w domu nie było, dwa dni byłam odłączona od informacji i tu takie zmiany. Ja się zatrzymałam po prostu na etapie, kiedy jakaś tam chyba jej sekretarz się podała do dymisji, a to potem już tam poleciało, nie? Także dopiero dzisiaj usłyszałam, że faktycznie coś takiego się zadziało. No to może jakieś wróżby, ile ta Giorgia Meloni we Włoszech wytrzyma?
0: Nie, myślę, ona wytrzyma bardzo długo, bo to jest twarda kobieta. Ja nie chcę tak mówić, ale Liz Truss to troszkę była taka miętka.
1: Aha. No właśnie, a propos tutaj, wiesz, tego co tutaj zacząłeś, że ideologia nasza to jest jedno, a to co robimy to jest drugie. I to się zgadza trochę, bo to jest trochę tak jak, wiesz, między teorią a praktyką, jaką mamy w swoim życiu. I najlepszy dla mnie jest Etam, który chyba dzisiaj jeszcze nie dzwonił.
0: Myślę, że tam jeszcze śpi.
1: A, no tak. A, jeszcze godzinka to będzie dzwonił. No to póki śpi, to go tam obgadam, że wiesz, ja uwielbiam go słuchać, jak on właśnie swoje teorie a propos kobiet wygłasza, nie? Że kobieta to tam się, mu by się przydała, żeby mu obiad ugotowała, podała, no ale tak generalnie to jest do niczego nieprzydatna, nie? Czyli w sumie mogłaby tam, wiesz, ani nic nie uczyć się, nie studiować, no bo co tam trzeba do tego, żeby obiady gotować? A za chwilę mówi, że musi Karolinie kupić tam laptopa jakiegoś, bo Karolina na studia idzie, nie?
0: No tak, i to jeszcze laptopa, który nie będzie działać, bo nazywa się iPad.
1: No, ale tak to właśnie u konserwatystów jest. Oni w teorii o kobietach tak, a jak rozmowa o ich córkach, no to zupełnie to inaczej wygląda, nie?
0: No to prawda. W ogóle całe te przedstawienie polityczne jest zawsze w dwóch stronach. Rodzina i wszyscy inni.
1: Tak. No w ogóle tak we wszystkim, nie? Tak samo politycy, nie? Tam wszystkim by wiesz, do sądów podawali za różne tam przekręty, a jak przychodzi do czego, to sami, wiesz, oni, ich się tam rzeczy nie tyczą, ich prawo nie tyczy dla innych,

0: sobie potem ustawić odpowiednio w OBS-ie. To jest niestety moja leniwość, ale za to poprawiłem jakoś mikrofonu, to coś za coś.
1: Okej, no po kawałeczku, etapami. Krok za kroczkiem, ale nie, super było to.
0: Wczoraj chciałem troszeczkę rozmaicić audycję, ale myślę tak, będą te dżingle, wczoraj je zbierałem. Ja muszę po prostu, bo wczoraj je tak włączałem myszką, a mój plan jest taki, żeby podłączyć drugą klawiaturę. Ja sobie na tej klawiaturze zrobię takie naklejki i pod każdą naklejką będzie napis, na przykład, że ta, jakiś tam dźwięk, taki dźwięk i będę mógł tą klawiaturą po prostu sobie dźwięki włączać.
1: O, no to takie super usprawnienie, bo nie będziesz musiał tam szukać w plikach żadnych, nie?
0: Tak i takie coś zrobię, widziałem już jak to zrobić, będę robił to po etamowemu, ale zrobię i taki jest mój plan ogólnie, nawet mam plan, żeby podłączyć sobie laptopa osobno, jak będę nadawał i z tego laptopa w ogóle te dźwięki puszczać, ale to już są takie osobne rzeczy, bo chcę zrobić taki bardziej profesjonalny zestaw, bo normalni ludzie to nadają w ten sposób, że mają komputer, którym robią rzeczy i mają komputer, na którym nadają i mniej więcej chcę to tak usprawnić, ale mówię, no to jest krok po kroku, powoli do wszystkiego się dojdzie.
1: To nieźle, to będziesz takim DJ-em radiowym. No, na dwie ręce, na dwie klawiatury.
0: No, ewentualnie ogarnę sobie mikser z dodatkami. To nie jest w sumie duże pieniądze, zobaczyłem 2-3 stówy taki mikser kosztuje, to na takim mikserze ewentualnie będę to robił. Zobaczymy jak wyjdzie to w praniu. Na pewno są plany i na pewno dużo dodam do swoich audycji. Tak jak mówię, jestem człowiekiem, który lubi powoli swoje rzeczy usprawniać. Ale jak już dojdę do tego etapu, gdzie już będę zadowolony, to te audycje naprawdę będą wyglądały i miały ręce i nogi.
1: Powolutku, fajnie. A ja, słuchajcie, jestem mega szybka, bo myślę, że niektórzy sponsorzy mogą się trochę zdziwić, bo ja już wszystkie donaty z wczoraj wydałam.
0: No nieźle. Kupiłaś mikrofon, tak myślę?
1: Nie mikrofon. Tym razem inwestycja poszła w krzesło. Fotel.
0: Wow. Mi też by się przydało, ale włączyłem te filtry. Znaczy, ty będziesz to słyszeć, ale już wszyscy inni na audycjach nie będą tego słyszeć, bo mam teraz takie filterki, że jak już skrzypi mi krzesło, to tego nie słychać.
1: Ale bardzo, bardzo dobrze brzmisz.
0: No wiem.
1: No, właśnie... Etam się pojawił, także Etam, dzwoń.
0: Etam! Jej! Etam, no zadzwoń, będziesz te... Bo jak ja wczoraj z wanny współprowadzałem twoją audycję, żebyś poszedł sobie po wodę, to teraz ty współprowadzaj moją audycję, żebym ja mógł też pójść sobie po wodę.
1: Dokładnie, tutaj adwokat się śmieje, że w torebkę. Blisko, bo oprócz fotela jeszcze poszło na buty.
0: Ale jeżeli dobre buty, to co tam? Ja uważam, że buty to jest jedna z tych rzeczy, na którą można wydać większą sumę pieniędzy.
1: No dobre, właśnie teraz w nich chodzę i są mega wygodne, rewelacja.
0: Kiedyś nie rozumiałem kobiet pod względem butów, ale dzisiaj to zrozumiałem. Znaczy zrozumiałem to w momencie, kiedy tak stwierdziłem, kurde, no te buty mi się przydają do chodzenia po błocie, te po mieście, te do tego. I tak, no kurde, no może w tym jest jakiś sens w posiadaniu więcej niż jednej pary.
1: No tak, a te buty właśnie i każda para ma inny cel, nie?
0: No, że tutaj tak, to do pracy, te na miasto, te do kumpeli.
1: Tak, a wiesz, kobiety też mają te do tej sukienki, no, te do tamtej spódnicy.
0: No, no to tak, wiadomo, no tutaj już kobiety mają swój szyk, no mężczyźni akurat mają troszkę prostsze to, bo mężczyzna ma tak, dobra, no to te na pole, te do...
1: Te do jeansów, a te do spodni w kant i wystarczy, nie? A te do dresów. No te moje buty to mają taki cel, że to będą buty koncertowe, bo są na takim fajnym czarnym koturnie.
0: A jak koncertowe, to będą jakieś audycje z koncertów?
1: Nie, no z koncertów to się nie da za bardzo nadawać, ale pokoncertowe jak najbardziej mogą być, no. No a było o obiadach, to ja dzisiaj z racji tego, że jestem tylko z moją córeczką, to sobie zrobiliśmy taki babski obiadek, czyli na słodko. No i też właśnie tak szabasowo, bo naleśniczki sobie zrobiłyśmy. Z twarogiem i dużą ilością bitej śmietany. I z nutellą na

0: deser. Także się zasłodziłyśmy.
1: Wow.
0: No ale jako, że chłopaków nie ma, chłopaki to wiadomo, nie ma mięsa, nie ma obiadu. My dzisiaj sobie zaszalałyśmy.
2: Kurczę, ten szabat, to jest szabat, nie? Dobrze mówię? Tak to się nazywa inaczej.
3: Szabas.
0: O, hej, Etamie.
2: Tak, dokładnie. Cześć, Etamie. Etam do nas zadzwonił. No to ja zrobię tą rzecz, którą robią profesjonalni streamerzy i powiem, a gadajcie sobie, ja pójdę się napić.
0: Dobrze, dobrze. To ty nas zostaw, a ty, Etam, jak szabas spędzasz? No bo w szabas nie można pracować, w tym masz wprawę, to dzisiaj czego nie zrobiłeś?
3: Nic nie zrobiłem.
0: No,
3: w ogóle.
0: To może taki właśnie...
3: Nawet jeśli chodzi o jedzenie, to nawet się leniłem i żeby dostarczyć sobie cukru, jadłem suchy chleb, kolę i kawkę na szybko robioną.
0: Kanapkę z chlebem?
3: To znaczy nie, przepraszam, kłamie, bo dwie kromki posmarowałem sobie, wziąłem od córki takie trójkąciki, takie serki topione, posmarowałem je i posmarowałem musztardą i zjadłem.
0: Czyli to nie była kanapka z chlebem, tylko kanapka z serkiem topionym.
3: I z musztardą. Bo jak ten serek topiony daje musztardę zawsze. Bardzo mi to smakuje, jest bardzo smaczne.
0: To tak na wypasie.
3: A co do butów, to ja też mam kilka par oczywiście. Każda para na inną porę roku. Mniej więcej. No a teraz będę właśnie dzisiaj szukał jakiejś skóry w domu, bo mi moje 23-letnie buty jesienne się zaczęły rozsypywać. Kupiłem buta prenu, dwie tubki i będę je naprawiał.
0: Będziesz je kleił? No,
3: tak, będę je kleił na skórzane zakładki, zrobię je. Uwielbiam te buty, po prostu tak już ze mną od tylu lat. To są porządne buty, kupione jeszcze przez moją mamę w sklepie takim porządnym, osiedlowym. I po prostu szkoda by mi było ich wyrzucić po to tylko, żeby kupić nowe, nie?
0: No ja ci powiem, że ja też mam takie buty, które już mają 20 lat, bo pamiętam, że kupiłam sobie je w liceum i one są właśnie tak porządne, nic z nimi się nie dzieje. No teraz to nigdzie takich butów nie dostanę, nie? Po prostu się tak specjalnie produkują te buty właśnie, żeby jak starczały ci maks na 2 sezony. I tak sobie obiecałam, że nigdy się ich nie pozbędę, nie? Bo był taki moment, że mówię, a nie, one nie są modne, to chyba je tam oddam na Caritas czy coś. A potem, no nie, ale przecież są, nic im nie jest, nie? Są całkiem dobre. No i moda wróciła, takie same są teraz znowu na czasie. No a buty są, mówię, całe życie sobie w nich przechodzę, nie?
2: Całe życie w jednych butach? Szaleje.
3: Myślę, wiesz co, że po prostu kwestia mody tutaj jest akurat najmniej popularna, jeżeli chodzi o mnie. Buty mają spełniać funkcję taką, żeby osłonić stopy przed gruntem i tyle. I żeby w nich chodzić, żeby nie chodzić boso, nie? Także ja akurat się fasonami tutaj nie przejmuję. Raczej jedynym kryterium, gdybym kupował buty, to by była cena tych butów. Jak zresztą z większością rzeczy. Aczkolwiek tutaj akurat Gumball miał rację, kiedy was zacząłem słuchać, akurat była mowa o tym laptopie, raczej tablecie, który chciałem kupić dla córy, ale wiesz co, Gumballu, mam już i lepszy pomysł, bo jak mówię, zależy mi na tym, żeby miała coś takiego malutkiego, co będzie mogła z sobą na ćwiczenia chodzić. Nawet mam taki laptop właśnie do nadawania i chciałem się z nią wymienić, ale ona mówi, że i tak za duży. No to już jedyny, jaki mogę sobie wymyśleć mniejszy, to jest coś, co chyba ma Czektur nasz tutaj, czyli EPC. Taki Asus, który kiedyś był produkowany. No i znalazłem nawet różowy, co jest ciekawe, bo bardzo lubię różowe laptopy. No i oczywiście odpowiednia zbiórka zostanie odpalona już z tymi 20 złotymi, które tam, żeby nie było, żeby mi tak, bo teraz jak założyłem, to zauważyliście, że teraz mi tak wszyscy mówią, tak dogadują mi. Następna zrzutka. To po prostu zakładał.
2: Dobra, tam dzisiaj tak trochę bardziej na wesoło i nie przynudzajmy słuchających. Ile par butów masz?
3: Wiesz co, mam tak, mam jedne na jesień i właśnie to dwie pary na jesień, ale jednych nie używam, że gdyby już te się całkiem zdarły.
2: No dobra, Etam, no to... po prostu powiedz, że masz jedne buty, w których chodzisz całe życie, kalosze.
0: Nie, to... Etam, jak samochód, ma letnie opony i zimowe opony.
3: Nie jest tak źle, to znaczy Ja mam na jesień dwie pary butów, na lato pewnie się trzy znalazły, aczkolwiek tych trzecich nie jestem pewien. Na zimę mam jedno od 23 lat. Jedyne co muszę w nich wymienić, to rzepy, bo się już nie chcą trzymać.
0: Ale rzepy to masz sandały?
3: Nie, po prostu zimowe buty, aha, które zamiast sznurówek mają takie troszkę wyższe do kostki, które mają taką rzepę, ale po prostu już ten rzep od strony tych, wiesz, tych plastikowych ząbków już jest po prostu nietrzymający. Muszę co roku już tak pod 5 lat sobie myślę, że muszę gdzieś rzep zdobyć i zawsze zapominam. Właśnie, gdzie można rzep kupić, kurde?
0: W pasmanterii. Ale chłopaki, chciałam wam zadać takie intymne pytanie, mogę?
2: Proszę bardzo.
0: Czy nosicie sandały?
2: Tak, w tym momencie.
0: Tak, w domu chodzisz w sandały?
3: Ja...
2: Tak.
0: O, super, a ty tam?
3: Ja nie, bo po prostu nie lubię takich butów sandałowych, natomiast...
0: No wytłumacz mi czemu, niektórzy
3: natomiast
0: tak nie
3: obie, albo może inaczej, bo chyba jedne wyrzuciłem, czyli jednak to są dwie pary, które mam na lato. Czyli miałem takie buty, które mają po bokach takie dziurki, czyli są tak jakby pół sandałami, natomiast palce są zakryte oczywiście. Także takie coś, co trochę przypomina sandały, bo ma wolne przestrzenie. No. W ten sposób tak.
2: Szczerze, ja po domu chodzę we wszystkim, co się da. Nawet swego czasu w kroksach chodziłem.
0: No i super. A ty tam nie lubisz sandałów, bo czemu nie?
3: Miałem takie coś na nogi, znaczy takie coś, co jest podeszwa i taki pasek, który trzyma, co to dresiarze chodzą tak po prostu, czasami w takich klapkach, o, klapki to są, tak. I mam je nadal, bo one się zepsuły, ale rokują, to znaczy muszę kupić jakiś klej bardzo silny i ta jedna po prostu puściła ta opaska od tego sandała. A to są takie, wiecie, za 10 zł to nie będę marnował i wyrzucał, nie?
0: Tak. No dobra, ja tam to chciałam cię jeszcze zapytać trochę o te twoje, wiesz, poglądy a propos kobiet, nie? Jak tam mówisz, że tam kobiety nie mają hobby, że nadają się raczej tylko do podawania obiadów, ale na przykład twoja Karolina...
3: Nie, ja tak nie mówiłem, że nadają się do ten, tylko że...
0: Ale ty byś ją chciał mieć do tego.
3: To znaczy, teraz to już nie, ale kiedyś to jak... Ja jestem ciągle, widzisz, niezrozumiany, że tak powiem.
0: No to objaśnij.
3: Zawsze trzeba zrozumieć kontekst, czyli ten fundament. A kobiety tylko słyszą to, co chcą słyszeć. To jest właśnie problem z kobietami. Ja mówię,
0: jest
3: że jeżeli ja...
0: Jest więcej problemów z kobietami.
3: Wiem o tym. Na przykład kiedyś się przyśniło, coś moje się obraziła i nawet nie wiedziała, że to się jej przyśniło.
0: Nie powiedziałeś nie tak i była obrażona cały dzień.
3: No, cały to nie, ale jak żeśmy szli z tramwaju z naszego wynajętego wówczas czegoś, co miało stanowić mieszkania, było tylko substytutem mieszkania, to szła obrażona, no i zrobiłem ten podstawowy błąd, którego mężczyźni nie powinni robić. O co chodzi? Nic. Ale o co chodzi? Nic.
0: Domyśl się.
3: No powiedz mi. Nic. I tak przez 5 razy, nie? Nigdy tego nie róbcie. Jak dziewczyna powie nic, to powiedz, no to świetnie, że nic, to ja ci powiem o sobie coś, nie? Egoistycznie trzeba podchodzić do kobiet, bo kobiety lubią to. Znaczy lubią być pod obcasem męskim, nie?
2: A ja myślę, że po prostu niektóre kobiety lubią, jak się im czyta w myślach. Znaczy, dobra, może ja tak powiem, że stwierdzam, że są pewne kobiety, może się zgodzić ze mną, a nie może nie, które po prostu oczekują od mężczyzn to, że mężczyzna będzie wiedzieć, czego kobieta oczekuje, że będzie zawsze tym wsparciem i kobieta nawet nie będzie musiała nic mówić, żeby ten mężczyzna po prostu był tam i wiedział.
3: No, ale są też takie, które dbają tylko o swój własny interes, a twoje, że tak powiem, potrzeby są najmniej ważne albo w ogóle nieistotne. To wiem to z doświadczenia, bo dzisiaj już się nie czaruję, że było u mnie inaczej. Natomiast wiadomo, tam nawet i tak od czasu do czasu udaję, że ten, żeby po prostu nie przegiąć w taką stronę, że facet po prostu sobie zrobi bye-bye, nie? No,
0: A ja wiem, że takie generalizowanie, słuchajcie, to zawsze źle wychodzi, nie? Tak jak mam dużo przyjaciółek, koleżanek, każda ma inne podejście.
2: A plotkujecie o swoich mężach albo chłopakach, albo komu tam macie?
0: No oczywiście, podstawa, no halo. No.
3: To jest prawie wyłącznie ten sam ten temat właśnie.
0: To jest często początek telefonu. Nie, muszę ci powiedzieć, to ten mój stary odjebał, no po prostu. Już nie wytrzymam z nim. Ale już pogadam ja. I od razu, wiesz, ja jej powiem, wiesz, wtedy jej powiem na przykład, że a wysłucham ją, opowiem jej, że mój gorszy, to ją trochę podniesie na duchu. No i generalnie potem taka oczyszczona atmosfera. No, także tak, oczywiście, że plotkujemy.
2: Mężczyźni to zaklinają, ale prawda jest taka, że mężczyźni też plotkują o kobietach. Przynajmniej z mojego doświadczenia wszystkich kumpli, których mami gdzieś mają albo kobiety, albo już nawet są narzeczeni, no to w takim wypadku oni zawsze powiedzą, no ta się obraziła, to coś tam zrobiła, tutaj ten, a to tak samo jest, tylko że mężczyźni bardziej się z tym kryją.
0: No, ale takie plotkowanie właśnie po to, żeby tak, wiesz, oczyścić, wyrzucić to z siebie i potem z takim lekkim sercem wracamy do tego związku i wiesz, bawimy się dalej, nie?
2: Dokładnie.
0: To jest dobra funkcja. Ale chciałam etam, no bo wiadomo, że ty tam wiesz, korwinista trochę, nawet bardzo, bo znajomkiem tam jesteś z nimi. To w teorii, jak ty byś, że tak powiem, kobiety kształtował, edukował? Czy jest sens, żeby kobiety chodziły tak masowo na przykład na wyższe uczelnie?
3: To znaczy, wiesz co, wyższe uczelnie to nie jest dobry temat akurat, bo właśnie dzisiaj widzę pierwsze zajęcia młodej na medycynie. Już widzę po prostu, że to jest nie to, a mało tego podsłuchuję te wykłady, które są zdalnie robione i...
0: Karolina poszła na medycynę?
2: A przepraszam, tak. Że się spytam, ile ona... Nie to, że ja już chcę ją podrywać, spokojnie, tylko ile ma lat, bo ten, w jakim wieku poszła tą medycynę?
3: Po 2 latach studiów socjologicznych, czyli 21.
2: Okej. Okay. To w sumie jeszcze dla mnie nie jest tak za późno.
3: To znaczy, wiesz co, akurat ten dział daje dosyć duże uprawnienia w dziedzinie kosmetologii po 3 chyba i pół semestrze już. Potem można jeszcze bardziej się specjalizować.
0: A czyli ona na razie taki... myślę, idzie w kierunku tej kosmetologii, tak?
3: Tak. Znaczy wiesz, te wszystkie nastrzykiwania tam.
2: Ale gdzie to dokładnie, to gdzie to dokładnie po takim czymś można pracować?
0: Na przykład, swój gabinet zakładasz.
3: Na przykład można, owszem, w swoim gabinecie można, w czyimś gabinecie takie zabiegi robić. No ale powiem tak, że podsłuchiwałem dzisiaj troszeczkę te wykłady, które były i no niestety niewiele się zmieniło od czasów mojego budownictwa na Politechnice. Po prostu no na przykład mówienie na pierwszym wykładzie komuś o podwójnej warstwie w chromosomie komórki tak zwanego gradientu, który istnieje, żeby nie przepuszczać, żeby przepuszczać w jedną stronę na przykład różnego rodzaju fragmenty kwasów dezoksyrybonukleinowych, to jest po prostu jakaś przesada. No, a to pierwszy wykład, tak? No, przecież ci ludzie i tak nic z tego nie rozumieją.
0: No wiesz, pan ma to w konspekcie od 20 lat napisane, no przecież nie będzie tego zmieniał, nie? Także
3: no akurat to była pani. Ja nawet akurat zajarzyłem, bo ja biochemię miałem przez pół roku, ale powiem szczerze, że to takie troszeczkę cienko to widzę, szczerze mówiąc, bo to jest tak jak propedeutyka filozofii na budownictwie ogólnym, nie? To jest po prostu zupełnie wrzucone nic gruchy, nic pietruchy, taka medycyna ogólna, chociaż oczywiście tam będą protestować na uczelni ci, którzy tego uczą, że to jest potrzebne, nie? To tak jak za moich czasów mówiono, że wszystkie przedmioty są tak samo ważne, no jasne. WF Polski, matematyka jest tak samo ważna, bzdura kompletna. No ale cóż, nauczycieli dzielimy na głupich i na mądrych, a tych głupich jest więcej od mądrych, nie? Tak jak w każdej grupie społecznej.
0: Nie, to znaczy na uczelniach jest problem taki, że wiesz, jest iluś tam tych wykładowców i każdy musi to swoje pensum zrobić, nie? Jeszcze dodatkowo teraz jest ten system boloński, gdzie najpierw masz licencjat, a potem masz magisterkę i kończy się to tym, że jak miałeś na przykład na pierwszym roku matematykę, no to potem jeszcze raz masz matematykę na tej magisterce, nie? Także dużo rzeczy się powtarza zupełnie bez sensu. No i niestety, no i to jest tak, że często masz takie wrażenie, no nie wiem, tak jak ja byłam wcześniej na 5-letnich studiach, to naprawdę w 3 lata można to było spokojnie zrobić, nie?
2: Ja nie rozumiem prestiżu studiów, to znaczy dla mnie to jest dziwna rzecz, której nigdy nie rozumiałem. Niektórzy chodzą na studia tylko dla samego tytułu. Tutaj przytoczę znajomego, który jest synem... Można powiedzieć szefa, tak, że już jest praktycznie, tak, właściciel dużej firmy budowlanej i prawdopodobnie odziedziczy właścicielstwo, ten kumpel mój, i on chodzi na studia po to, żeby mieć tytuł, bo powiedział, że on nie będzie zmieniał pracy i on teraz robi dodatkowo magisterkę, bo już ma tam licencjat, to wszystko, teraz robi magisterkę, no i ja się pytam, po co?
0: A może chce być w jakiejś tam radzie nadzorczej jakiejś spółki Skarbu Państwa, bo tam trzeba jakieś właśnie zdobyć tytuły tam, nie wiem, jakiegoś MBA czy coś.
3: Tam trzeba być po prostu w rodzinie, wystarczy być czyjegoś polityka.
0: Tak, ale to była taka afera, wiecie, że bo tam jednak jest w ustawie, że musisz mieć tam jakieś konkretne studia skończone. I cały skandal polegał na tym, że ci pisowcy robili te studia chyba w 2 miesiące, nie?
2: No jak co to?
3: Znaczy mi krócej wyrobienie dyplomu, to jest tylko papier i farba.
0: Tak, tak.
3: To trwa kilka godzin, także to nie, to jest wpisem do jakiegoś tam rejestru. No tak. W ogóle tylko taki rejestr istnieje.
2: Pytam, po co się męczyć, no bo mój kumpa jednak się męczy na tych studiach. Można powiedzieć, że on to robi dla ojca, bo żeby ojciec był z niego dumny. W praktyce wiem, że jego ojciec będzie miał to gdzieś. Znaczy, inaczej, jak tego nie zrobi, to będzie wkurzony na niego, ale jak to zrobi, to będzie i tak miał to gdzieś, czyli i tak jest źle. I zastanawiam się, czy w ogóle takie coś ma sens, no bo ja na przykład, jeżeli bym wiedział, że ojciec i tak będzie już dziedziczył firmę mi, no to bym nie szedł na takie studia. Wytłumaczyłbym mu, że po co mi to, i tak bym się tego nauczył w fachu, nie? No bo przecież chyba to jest najważniejsze, żeby znać fach i wiedzieć, jak ludźmi zarządzać, innymi rzeczami, a studia raczej tego nie nauczą.
0: No tak, ale wiesz, to chodzi też o to trochę, co ludzie powiedzą i jak to wygląda. Jeżeli on jest teraz, powiedzmy tam, wiesz, synem prezesa, docelowo ma być prezesem, no to na tej stronie kim jesteśmy, też trzeba coś wpisać, nie? No i umówmy się.
3: No ale to może wpisać, żeby jest magistrem.
0: No. To tak samo jak masz firmę i nie możesz sobie jakim chcesz samochodem jeździć, tylko musisz takim i takim, no bo inni ludzie tak cię będą postrzegać, nie?
2: Kurde, no
0: taka, kurde. Po prostu to... Dobra, nie zaczynajmy tematu samochodów, przepraszam.
2: Kurde, nie. Ja chciałem coś innego powiedzieć. On jeździ ten... zwykłym dostawczakiem wszędzie i to takim najgorszej jakości, a jego firma dostarcza materiały budowlane do wielu miejsc w mojej okolicy. On nawet sponsoruje eventy, ta firma, a oni często dostarczają te rzeczy wcale nie najlepszymi samochodami i też nie jeżdżą na spotkania jakimiś limo albo coś w tym stylu, więc no tak średnio bym powiedział ten argument
0: w wypadku. Czyli ich to nie dotyczy. No to nie wiem, jeżeli są na w tej kwestii wyluzowani, to nie wiem.
2: No bo ta firma działa, powiedzmy, z innymi firmami. To nie jest firma publiczna w takim sensie, że oni potrzebują mieć wizerunek PR-owy dla ludzi. Oni tylko potrzebują mieć dobrych kontrahentów.
0: No ale nie, firmy między firmami to też jest. Jak jedziesz do firmy, wiesz, jakiś nowy kontrakt zawrzeć, nie? No to...
2: Pewnie tak, ale tak publicznie, jak byłem tam, coś tam, ten, to nie, to pewnie tylko w jakichś wyjątkowych sytuacjach, jak jakiś Niemiec przyjeżdża albo coś w tym stylu, a tak jak między polskimi firmami, to w dupie to mają.
0: Aha, no to nie wiem, po co on to robi.
2: No ja też nie wiem, no to jest takie dla mnie pizza dla pizzu. i trochę męczenie się.
0: A może jakieś fajne dziewczyny tam są na tych studiach?
2: On już ma dziewczynę, narzeczoną.
3: Znaczy, dobrą dziewczynę to się znajduje jeżdżąc komunikacją miejską, a nie samochodem. No bo, no, słuchaj, no jesteś milionerem czy tam kimś takim, to będziesz Ferrari jeździł, no to znajdziesz też szybko dziewczynę, ale będzie dobra dziewczyna.
2: Ale Matt z tobą będzie tutaj dyskutował, że on powie, że no ale jak ty, to przecież musisz na tylnym siedzeniu, yo, ten teges, a gdzie ty będziesz na tylnym siedzeniu w komunikacji miejskiej?
0: Ale najpierw w komunikacji, żeby ją poznać i dopiero potem przesiadacie się do samochodu.
3: Znaczy ja to nie używałbym do tego samochodu, tylko używałbym...
0: Tylko Polany?
3: Nie, po prostu w małym mieszkanku kanapę rozkładaną i gaci światło.
0: Młodzi ludzie często na początku nie mają mieszkania i ten samochód to jest jedyne miejsce, gdzie mogą, wiesz, liczyć na chwilę intymności razem, bez rodziców, ze ścianą.
3: Dziwi. To mnie właśnie dziwi, że nie mają mieszkania, mają samochód. Wiesz, samochód to jest złodziej pieniędzy w polskich warunkach. No chyba, że jeździsz sobie, namalujesz sobie numer rejestracyjny i będziesz jeździć, nie? Nie, a jak jesteście młodzi, nie macie mieszkania, nie kupujcie samochodu. To jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Że są głupsze, owszem, ale z takich popularnych rzeczy to jest jedna z najgłupszych rzeczy.
2: To uczucie,
3: Też byłem do tego namawiany.
2: To uczucie, kiedy ani się z Etabem nie zgadzam, ani z Matem. Ja jestem pomiędzy tym wszystkim. Uważam, że samochód ma swoje miejsce i czas. I samochód jest ważny, ale nie jest niezbędny.
3: Znaczy ja wolę mieć już kierowcę, szczerze mówiąc, w Szczecinie. I tyle, jeżeli już muszę gdzieś dojechać bardzo tak konkretnie w punkt, no to wtedy biorę taksówkę i tyle, nie? Przy kosztach taksówek, jakie są w Szczecinie, to wychodzi naprawdę ekonomicznie. Nie, no samochód to jest druga opłata za mieszkanie, tak?
2: Może, może. Ale ja i tak zostanę przy tym, że są ludzie, którzy potrzebują samochodu nawet w młodym wieku, a są ludzie, którzy tego po prostu nie potrzebują i dla jednych ten samochód będzie zbawieniem, bo będą mogli pracować tam, gdzie chcą. I będą mogli znaleźć swoją idealną pracę, albo nawet dziewczynę, bo może to jest ich sposób na podrywanie. Są tacy ludzie, którzy tego nie potrzebują. I myślę,
0: na podrywanie chłopaków.
2: No, czemu nie? Myślę, że nie jeden na dobrze stuningowany samochód się złapie.
0: Tutaj Andrzej pisze, że samochód to jest wolność i awaryjny dach nad głową. Właśnie w amerykańskich filmach często tak jest, nie? Że ktoś właśnie ma problemy, tam stracił dom. No i mieszka tymczasowo albo potem docelowo właśnie w swoim samochodzie. Pamiętam właśnie w tym serialu Sprzątaczka, tak było, że matka głównej bohaterki no właśnie straciła swój dom i no to ukrywała to oczywiście przed córką, ale właśnie mieszkała w samochodzie. U nas w naszym klimacie to tak chyba średnio się tak da na dłuższą metę. Kilka nocek można się przespać w samochodzie, ale tak...
2: Znaczy, powiem tak, gdyby zobaczyli moje umiejętności w Fordzie Horizon teraz w tym momencie na kierownicy z biegami, bo mam taką, kurde, już by mi w tym momencie dali prawo jazdy. No. Ale tak serio mówiąc, kurde, ja w zasadzie mógłbym mieć już w tym momencie prawko, bo jedyne czego nie zrobiłem to jeszcze, jak to się mówi, nie podchodziłem jeszcze do po prostu general testu, jak to się mówi. Ale to mówię, no to dopiero wszystko powiem, jak już będzie ready spaghetti i będę miał wszystko w ręku, także nic na razie nie mówię, bo nic na razie nie ma. Jak będzie, tak, to będzie.
0: Jak będzie to prawko, robisz audycję z tej okazji i robimy ci zrzutkę na twój pierwszy samochód.
2: Na wózek z Biedronki sobie wezmę i tam silnik wrzucę.
3: No. To jest to jeden za darmo, jeszcze go nie rozebrali.
0: Dobra, chłopaki, słuchajcie, ja zwalniam tutaj antenkę, fajnie się z wami gadało, kontynuujcie, a tutaj niech ktoś skakuje na moje miejsce i do usłyszonka niebawem, nie? Trzymajcie się.
2: Cześć i czołem, dobrego dnia.
0: Pa, pa, hej.
3: To co, będziemy kontynuować o kobietach, bo jak o mężczyźnie, o kobietach, to tak nie wypada może, coś o jakichś męskich bardziej rzeczach. Czyli o kobietach. To dobre. Męskie rzeczy, czyli kobiety.
2: Męskie rzeczy, czyli kobiety. Ktoś powiedział właśnie, że kiedyś słyszałem taki tekst, że interesowanie się kobietami to pedalstwo, bo przecież wszystko co kobiece jest pedalskie.
3: Nie wiem. Znaczy ja już trochę, że tak powiem, jestem poza tym okresem piku kobiecego. Jestem po tej tak zwanej womanopauzie już. Tak chyba się nazywa męska wersja menopauzy.
2: Teraz już,
3: czyli krótko mówiąc.
2: Teraz już tylko pociągi cię rajcują.
3: Nie, nie. Rajcuje mi wiele rzeczy, ale to są rzeczy, a nie ludzie. Raczej. Tak mi się wydaje, no po prostu.
2: No właśnie, tutaj dostałem pytanie z reżyserki, a raczej od pewnej osoby bliskiej. Pytanie do ciebie. Ta osoba często myli cię z Ethan. Znaczy mówi na ciebie Ethan, nie wiem dlaczego. Butan, propan. No to już ty jesteś dla tej osoby jakiś butan. Ale było pytanie, a czy ten Ethan wie, z czego są te tory zrobione, o których on tak często mówi? I te najnowsze.
3: Jak to z czego są zrobione tory? Tor to jest definicja toru. To są dwa toki szynowe przymocowane.
2: Ale z czego? Z czego?
3: Ale konkretnie co z czego zrobione? No, bo tor składa się z wielu elementów.
2: No dobrze, chodzi o składniki.
3: No dobrze, no to mamy tak. Mamy nasyp, podsypkę, tak zwany tłuczeń, podkłady, drewniane, obecnie się stosuje tylko betonowe typu PB94, czyli nowszą wersję INBK7, oraz szyny najczęściej są to w tej chwili stosowane, jest 60,
2: no
3: jest
2: właśnie, 49. Czyli nie wiesz, czyli dobrze wiedział, bo on tutaj pytał się dokładnie o zastosowane materiały w tych szynach, czyli dokładnie...
3: No to żelazo i węgiel, no stal, czyli stal hartowana. W odpowiednich proporcjach. Nie wiem, jak w tej chwili, czy właśnie. Coś uległo zmianie.
2: No właśnie. I tutaj to są ważne rzeczy, proporcje i te różne. Ja tam nie wiem, bo w sumie nie pytałem się tej osoby.
3: Ja też nie wiem. Pamiętam już tego.
2: Ale on wie. I powiedział, że ty nie będziesz wiedział. No i chyba miał rację.
3: No nie wiem. Nie wiem. Ja nie pamiętam już składników chemicznych. Tak, zresztą my się nie uczyliśmy.
2: Zostałeś zagięty. No ale dobra. Bo może ten...
3: Nie, to nie jest zagięcie. My po prostu tego w technikum nie mieliśmy. Nas nie interesowało to, jak z jakich materiałów jest zbudowana szyna, czy jakim impregnatem jest nasączone podkłady typu B, obłe, drewniane. Tylko tyle, jak to połączyć wszystko ze sobą, żeby to pracowało odpowiednio.
2: No,
3: tak?
2: No dobra, bo to tak...
3: Zapytaj się tego, co mnie się zapytał, ile podsypki więcej dajemy pod podkłady betonowe.
2: A ty wiesz dokładnie, kto się spyta.
3: No, domyślam się. No, dodam jeszcze, że w rosyjskich torach mamy też takie cudo jak szyna S74, taka ciekawostka. Natomiast jeżeli chodzi o polską kolej, to mamy kolejno. Na wierzchni ulicy 60, czyli S60, szynę S60, na wierzchni...
2: A ja nie wiem.
3: S49, S42, S41 i S39. Które też są na torach wąskotorowych o prześwicie 1750, co tam jeszcze jest, 600 milimetrów.
2: A w 40 to było SS i tam chodzili, to po domach chodzili.
3: Nie, no S to jest, ja ci rozszyfruję to i wszystkim, o co chodzi z tymi S. No, S i cyferka to jest waga netto szyny, która ma 1 metr bieżący, ile waży, tak?
2: Powiem ci tak, Ethan, musi zrobić taką edycję, nagrać sobie ten swój wykład i musi zrobić do tego infografiki. I tak będziesz jak Matemax, nie wiem czy widziałeś, on będzie wtedy dokładnie tłumaczył jak to działa i będzie wszystko wyjaśnione. Myślę, że to jest sposób na to, żebyś te informacje przekazał różnym ludziom. Tu mógłbym puścić Matemaxa, ale nie będziesz go słyszał, to byś musiał z odsłuchu. Ale tak, myślę, że to jest swój sposób na tory, ale tory torami, ja myślę, że to będzie sobie gdzieś na inną audycję, myślę troszkę bardziej wolną dzisiaj, raczej szybciej. Pytanie do ciebie, takie proste, co sądzisz na temat tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii? Nie wiem, czy wiesz, zmieniają po raz kolejny premiera.
3: Szczerze mówiąc, to trudno im powiedzieć. No, Wielka Brytania, czyli europejski lotniskowiec Stanów Zjednoczonych, no najwyraźniej, a to chyba była kobieta teraz jakaś, tak?
2: Tak, Liz Truss. I powiedziała, no, że nie potrafi zrobić tego, co obiecała i się wycofuje. To znaczy oficjalnie tak powiedziała.
3: Czytamy między wierszami, że nie potrafi robić laski Amerykanom bez, a konkretnie Wall Street, bez tego, bezinteresownie. No i tyle, no bo to jest interes, City prezentuje interes Wall Street od jakichś 150 lat, więc prosta sprawa, tak?
2: No. No dobra, ale wracając jeszcze, czy uważasz, że Boris Johnson, który był tym premierem i miał wiele skandali, tutaj przytoczę jeden, Partygate, czyli imprezowanie w trakcie korony, gdzie on sam mówił, że nie wolno tego robić, to znaczy zbierać się w skupiska ludzi, i ludzie go za to trochę wyśmiali. On oficjalnie mówił, że on nie dlatego schodzi ze stanowiska, bo to i tamto, tylko dlatego, bo po prostu ludzie w jego partii zaczęli się sami dymisjonować i powiedzieli, że będą odchodzić z partii i będą ten, no to dlatego, ale... No, w każdym wypadku, czy uważasz, że on wróci? Bo teraz są znowu przypuszczenia, że wybiorą go jednak.
3: Nie wiem. Moralność polityków brytyjskich jest niczym w porównaniu z niemoralnością polityków polskich. Także polscy politycy robili dokładnie to samo, więc tylko tam są, w przeciwieństwie do nas, o wiele wolniejsze media i nikomu nie przyjdzie do głowy takie coś, jak na przykład zapowiedział pan Morawiecki, czyli cenzurę. Co na dniach to było, chyba wczoraj.
2: Cenzura już tam istnieje też, tylko cenzura jest bardziej w stronę prawicowych mediów, czyli te prawicowe media są bardziej cenzurowane niż te lewicowe, co w sumie jest standardem w wielu krajach. To akurat u nas w Polsce jest troszeczkę na opak, bo my jesteśmy dosyć prawicowym krajem i pomimo, że ich partia nazywa się partią konserwatywną, to tak naprawdę jest liberalna, według mnie. Ale już idąc na inny temat, Polska partia piwa, a raczej kto twoim zdaniem dojdzie do rządu, bo wczoraj na audycji było pytanie o egzotyczną partię. Czy uważasz, że mamy jakąś szansę na partię, która będzie miała dosyć inne twarze? Kiedyś był to Kukiz, no dzisiaj nie wiadomo. Czy myślisz, będzie taka nietypowa partia?
3: Znaczy, organizuje się w tej chwili forum takie ruch pod auspicjami Macieja Maciaka i oni tam są dosyć konkretni, ale nie sądzę, żeby przy tradycyjnym pojawianiu się 15 ruchów cokolwiek się zmieniło. Do Sejmu wejdzie PiS, kontestacja, Konfederacja, jakieś tam coś tam jeszcze, co będzie byłymi komuchami i byłymi beowcami. Cztery ugrupowania, myślę, że to max będzie, nie? Ja stawiam między 3 a 4 ugrupowania, które wejdą, o ile będą wybory. To też jest jeszcze ważne.
2: Są przebąkiwania, że pojawi się partia kamratów. Jak o tym myślisz?
3: Nie. Partia się pojawi, tylko tak jak mówię, takich małych partii, które podostaną po 1%, będzie bardzo dużo. To jest tradycyjna metoda, socjotechnika, która pozwala na to, żeby nic nie uległo zmianie, tak? I tyle, no. Demokrację należy zlikwidować i ktoś musi po prostu wziąć to wszystko za mordę, tak? I przykładnie dla przyszłych pokoleń polityków po prostu ukarać tych, którzy byli do tej pory, przy ostatnim 30-leciu. Znaczy ja mam tutaj na myśli karę główną, tak? Dla najbardziej takich, powiedzmy najbardziej ekstremistycznych polityków, tak? Musiałaby istnieć kara główna i tyle. Natomiast ona niestety nie istnieje.
2: Kara specjalna.
3: Nie kara specjalna, kara główna po prostu. Jeżeli był łajdak, to przez powieszenie, jeżeli nie, no to przez rozstrzelanie, bo to jest kolorowa forma wykonania wyroku. I tyle, no tutaj nie ma o czym w ogóle dyskutować nawet, tak? Ale nie, no, bądźmy realistami, tak? Nie będzie żadnych wielkich zmian, a gdyby miały być jakieś wielkie zmiany, to oni zrobią tak, żeby i tak nie miało być wielkich zmian. Trzeba po prostu, naród polski musiałby dojrzeć do tego, żeby rządzić, tak jak mówi drugi artykuł Konstytucji, w sposób bezpośredni, a nie przez przedstawicieli i tyle.
2: No dobra, tam, bo trochę dzisiaj szybciej, może jeszcze będzie troszkę audycja trwała, to będziesz mógł później zadzwonić, także dzięki, że zadzwonionko i dzięki, że się pojawiłeś, także jakieś słówka na koniec?
3: No, co mam powiedzieć? W polityce się nie chcę wypowiadać, bo jak widzisz, denerwuje mnie to. W kwestii kobiet to też się nie chcę wypowiadać, bo jak słyszałeś, to mnie denerwuje. W kwestii samochodów nie chcę się wypowiadać, bo uważam, że one są niepotrzebne. Znaczy, dla mnie, nie? Bo patrzę ze swojego punktu widzenia. I w ogóle to dużo retro rzeczy. Nie szanujmy rzeczy, takie iPady i tam stare komputery, żeby to wszystko było po prostu na długi czas służyło, a nie żeby tworzyć sztuczny konsumpcjonizm przez wymienianie rzeczy na nowe. Naprawdę nie ma to sensu. Rzeczy mogą służyć, jak jakiś telewizor czarno-biały służył przez 20 lat. I tak powinno być, nie? No, to
2: no,
3: tyle.
2: No dobra, dzięki. Cześć i czołem.
3: No, otrzymaj się. Hej.
2: To był Etam. A wy słuchacie Nocnego Radia. Tak to już jest, kurczę. Tak to już jest, że w naszym kraju chyba nigdy normalnie nie będzie. Ja odpowiadam już na pytanie Andrzeja Wartnera. Ja już wcześniej je też widziałem. Nie chciałem po prostu przerywać Etamowi. Drogi adwokacie, czy jeśli ktoś nie zna sklepu gumy, przepraszam, nie zna składu, czy jeżeli ktoś nie zna składu opon samochodowych, oznacza to, że nie zna się na samochodach? Nie, kompletnie tego nie oznacza. Wiem, do czego pijesz, mówisz o tych torach. Ja akurat sobie żartowałem z tym, mam nadzieję, że złapałeś to, że to był taki trochę żart. Nikt nikomu nie zaprzecza wiedzy, tylko dlatego, że nie wie jakichś tam szczegółów. A osoba, która o to pytała, jest dosyć taka czepna i potrafi się przyczepić do takich rzeczy. Ja bym nie potrafił, bo nie znam się po prostu na takich technicznych aspektach. Chociaż może się dowiem trochę, bo będę jechał na targi hobby. I coś tam niby ma się dziać, ale nie wiem. Nie wiem. Nie wyrzucajcie starych żon. Cześć w ogóle, Gosiu. Cześć wszystkim, którzy tu przebili. Wandaście. Bieszczad chyba już wcześniej tu był. Adwokat się też pojawił. Troszkę temu. Kurczę, nawet już sporo ta audycja trwa, 2 godzinki, ja w ogóle, nie, przepraszam, godzinę 40, tu ja mówię, jakie 2 godziny. Mam taką już zasadę, że chyba nie będę robił bardzo długich audycji, bo po prostu patologia nie płynie w mojej krwi, nie no, oczywiście żartuję, jeżeli ktoś zadzwoni, taki dobrze spity, to nie ma, macie, ja bardzo ciebie lubię, ale dwań na trzeźwo, bo nie potrafię po prostu, nie potrafię ci odpowiadać, łamiesz mnie, powiem ci, że mnie rozprogramowujesz, jesteś jak haker mojego mózgu, alkohol poprawia ci umiejętności hakerskie, potrafisz mnie całkowicie wytrącić z myślenia. A może to jakaś zaleta, wprowadzasz trochę taką inną dynamikę. Chociaż, no powiem ci, jesteś dosyć specyficzny, ale pozytywny. Tak, Matt dał czadu. Myślę, że to była powtórka pamiętnej audycji, kiedy to rozmawialiśmy o zębach. Wtedy to było właśnie o Porsche. Każdą minutą chyba więcej procentów po prostu pojawiało się w jego krwiobiegu. Także dawało to dawało to pokaz. Ale nie takie rzeczy się w nocnym radiu działy. Nie takie osoby się pojawiały. Janko Muzykant też potrafił dać po garach. Janko Muzykant, bardzo ciekawy człowiek. Zresztą nie jeden tutaj w nocnym radiu potrafił się dobrze wypowiedzieć. To było straszne. Było straszne? Nie, uważam, że nie było tam nic takiego, co by przekroczyło jeszcze normy. Myślę, że nie beknął. Myślę, że było okej. Ciekawe, czy zdążył na wschód słońca. No właśnie, wschód słońca. A ta pamiętna, to pamiętne miejsce na K, Świeroń? Też ja nie pamiętam. Oczywiście on tak śmiesznie, bo powiedział, że na K to całkowicie nie na K było. Ty Gumball, masz już prawo jazdy, bo nie wiem, czy cię traktować jako człowieka. Nie mam. Możesz mnie nie traktować jeszcze. I oczywiście wiem, że żartujesz, także spokojnie, nie musisz kasować. Nie obrażę się o takie rzeczy. Tak samo jak nie obrażam się o to, co wczoraj było. Lubię dobrą dyskusję. Czas... O, 10 złotych. Dzięki. Przyda się każda dziesiątka, a raczej po dwie piątki. Także piątka dla ciebie, Alojzy Topór. Dzięki. Tak, możesz mnie nie traktować jeszcze jako człowieka. Możesz mnie traktować jako nocnika. Nocnikiem się jest i nigdy się nim nie przestaje być. Raz nocnik, zawsze nocnik. Z ręką w nocniku będziesz budził się swoje całe życie. Ania już o tym wie, ona już wie, że krew nocnika płynie całe życie. Czektul nawet nie musiał się o tym dowiadywać, bo już wcześniej prowadził bodajże audycję dla nocnego radia, tak mi się zdaje, ale na pewno prowadził swoje audycje, NewkaCast, falautowe. Już sam bym chciał taką poprowadzić audycję, ale raczej nie o falaucie, bo się kompletnie na falaucie nie znam. Mógłbym poprowadzić audycję pseudopolityczną, gdzie Gumball mówi o politykach, nie mając kompletnie pojęcia, o czym mówi. Musiałbym tylko ich nazwiska zapamiętać, bo aktualnie to tylko pamiętam dwóch polityków. Kaczyńskiego i Tuska. Ewentualnie Komorowskiego. No dobrze, jeszcze pamiętam Morawieckiego i Dudę. Szumowskiego. O, jeszcze pamiętam Szumowskiego. Kto mi się jeszcze przypomni? Czy Błaszczak? Nie, to chyba to jego tam nie było. A może był? A to może piłkarz? A może nie wiem. Piłkarz w polityce, dobra sprawa. O, ten. To już nie polityka, tylko piłka. Boni, ale to w sumie prawie jak polityka, bo Polski Związek Piłki Nożnej, PZPN, tak, dobrze mówię, no to tam prawie polityka, tylko że w inny sposób. Jak myślicie, Polska gdzieś coś ogarnie na tym Katarze, czy wróci z Katarem? Monitorek większy. Za nisko. Czy wam się coś nie poplątało? Zapomnieliście, do czego służy nocnik? No nocnik służy... Każdy wie do czego. Wandas, no tak. Jesteś takim samym podczłowiekiem jak Gumball i co gorsza ja. No niestety, tak to już jest. Jesteśmy pod ludźmi bez prawa jazdy. Będziemy i zawsze byliśmy. Kurczę, już prawie mam ten, 70 zł. To już kurczę prawie na... Bo tu jeszcze dyszka się zaplątała, tak patrzę. To już prawie na kolejną ten, kolejną paczkę mojego środka pobudzającego. Jak widzicie, działa. audycje są o wiele bardziej ciekawe. O wiele więcej ADHD. Może nie mam tyle autyzmu. Już kurczę, to teraz nieładnie mówić autyzm, ale jak ktoś ma autyzm, no to co wtedy nie nazywać go autystą? Na przykład Krawiec zawsze mówi, że ma, znaczy twierdzi, że ma Aspergera. Nie wiem, czy on ma go zbadanego, no ale sam mówi, że ma Aspergera i zawsze tak twierdzi, no to na przykład mi brakuje takiego Aspergera jeszcze, ale mam ADHD. I ktoś stwierdził kiedyś, że ADHD jest bardzo podobne do autyzmu, to znaczy nie takie samo, ale potrafią się niektóre rzeczy bodajże gdzieś tam łączyć. Dobry nadający powinien mieć aspirynę. Nie lubię aspiryny, wolę ibuprofen. Doraźnie raz na ruski rok wziąć sobie, jak łeb boli. Także jak już coś boli, no to biorę ibuprofen. No ja wiem, że on nie jest taki super, a raczej ibupron, no ale to jest wiadomo ibuprofen. Więc tak, sobie doraźnie biorę, jeżeli boli naprawdę, a jeżeli boli tam lekko, coś tam, to cię da przeżyć. Kurde, nagle czyta, a jak go mocniej cisnąłem, to cisza, smuteczek. Co? To widzisz, bo ja tu nie wszystko czytam. Zaraz. Wcześniej coś pisałeś? Teraz sprawdzimy. No jak tak jest, ta. Nie, no to może. Mi się zdaje. Za moich czasów nie było ADHD, ale to był wpierdol. No właśnie. Ale czy to działało? Znaczy, bo kiedyś to w ogóle ludzie twierdzili, że raka nie ma i po prostu umierali. Nie było czegoś takiego jak rak, nie było czegoś takiego jak uczulenia, nie było innych rzeczy. Czy one były? Bo ludzie z tym żyli. No i nie było zawsze lekko. Czasem było ciężko. Czasem się umierało po prostu. To nie tak, że czegoś nie było, tylko o tym nie wiedzieliśmy. I na przykład jak ktoś umarł na raka, no to po prostu uważano, że umarł z powodów naturalnych. Znaczy, teoretycznie rak to jest jakby powód naturalny, no ale jednak jest to tego rodzaju choroba. Nasze komórki się sprzeciwiają nam, więc można powiedzieć, że to nie jest naturalne. I tyle. Nadal mam nadzieję, że tam mimo wszystko uratuje tą audycję. No ja tam już był. Nie uratował audycji. A za chwilę możliwe, że nawet będzie skończona. Ojoj. Chyba, że ktoś zadzwoni jeszcze dzisiaj i nam da do wiwatu. Może kolejne audycje przygotujemy w jakiś ciekawy sposób. To znaczy, w sumie, czy mi się jaźń rozdziela, czy ja już twierdzę, że jestem dwoma osobami? O, no to nieźle. Nie, tak serio. Ja już powiem wam, że ja już jak nocne radio. Już nocne radio to ja. I ja jestem w dwóch. Nocne radio i ja. Patrzymy się teraz na wiadomości. A dlaczego tak mówię? Bo patrzymy wszyscy. Nie, tak kiedyś słyszałem w ogóle, że powinno się podczas na przykład takich streamów, to kiedyś była taka opinia, że jeżeli na przykład nadajemy takiej grupie luźniejszej, to powinniśmy zawsze właśnie mówić w ten sposób, że na przykład nie, że ja patrzę, tylko że patrzymy. Albo że coś zrobiliśmy, nie? To tak często na audycjach, przepraszam, na streamach, jak swego czasu grali w gry, to na przykład nie mówił, że o, pokonałem tam wroga, tylko mówił, pokonaliśmy wroga. To jest ciekawa sprawa, jak wy w ogóle na to patrzycie. Czy powinno się mówić, że na przykład coś się zrobiło, czy raczej, że zrobiło się to z widzami? Albo słuchaczami? No, a w międzyczasie tutaj patrzę. Oj, suwaczek? Nie wiem co. Ale jakby co, ja nie pokazuję teraz tych rzeczy. Także jeżeli ale mogę. Mogę? Czy nie mogę? Czekajcie. jest.

0: No właśnie. Tutaj informacja o tym, co mówiłem wcześniej, o tym węglu. Morawiecki, jakość sprowadzonego węgla jest sprawdzana trzykrotnie. Przed chwilą odebrałem meldunki, które ponad wszelką wątpliwość potwierdzają, że sprowadzany węgiel jest kontrolowany trzykrotnie pod względem jakości. Mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał sugestię, że do Polski trafia surowiec słaby jakościowo, to kłamstwo i happeningi oraz tańczenie do muzyki granej przez Putina. No właśnie, bo ostatnio była taka informacja, że po prostu węgiel, który do nas sprowadzają, i to nawet nie informacja, mogę zaraz wam pokazać filmik, nawet nie muszę go pokazywać, możecie go znaleźć, węgiel dla ogrodnika, wpiszcie sobie tam węgiel kupiony przez ogrodnika, coś takiego, i pokazują tam, jak ten węgiel się po prostu nie pali. O, momencik. A w międzyczasie na naszą antenę zadzwonił się Grzesiek. Grzesiek od pizzy. Cześć Grzesiu, z czym dzwonisz?
1: Siema. Dzwonię tak eksperymentalnie, bo ustawiłem sobie w samochodzie mikrofon krawatowy i jestem ciekawy, jak mnie słychać.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak na mikrofon krawatowy za 5 zł albo 1 funta, to świetnie.
1: Tak? Aż tak źle?
0: Kurde. Nie, no żartuję oczywiście. Jest okej. Po prostu Skype mieli jakoś fatalnie.
1: No podejrzewam, że na Discordzie byłoby lepiej właśnie, bo kupiłem sobie kiedyś Rode mikrofon i leży w szufladzie. Pomyślałem, że skoro leży w szufladzie, to go zainstaluję w samochodzie. No, ale muszę jeszcze te kable pochować, bo na razie tak po etamowemu to zainstalowałem.
0: A nie lepiej sobie jakieś słuchawki Bluetooth podłączyć? Bo jak jeździ gdzieś, to chyba takie coś wygodniejsze jest.
1: Oczywiście słucham na słuchawkach Bluetooth, tylko Bluetooth mają to do siebie słuchawki, że żeby mikrofon w słuchawkach Bluetooth był znośny, to muszą być bardzo drogie. I to nie mówię drogie, że 200-300, tylko dużo, dużo więcej.
0: Nie, myślę, że nie zawsze. Można kupić sobie Xiaomi AirDot i one są w miarę okej.
1: No ile takie kosztują?
0: Na polskie to 100.
1: No i co, mikrofon tam jest okej?
0: Tak, ja pamiętam, kiedy się kupiłem za 50 zł i jak chodziłem po sklepach, rozmawiałem tam z innymi ludźmi, nikt nie miał problemu z odbiorem i powiedzieli, że nawet lepiej niż na ten mikrofonie z telefonu.
1: No to ciekawe.
0: Także mogę je polecić. Ale powiedz mi, jakiś temacik, czy może chciałbyś skomentować węgiel polski, którym ja już wcześniej mówiłem, węgiel, który się nie pali. Czyli zamówiliśmy tak świetny węgiel, że praktycznie już kamień lepiej się pali. Czyli nisko koksujący węgiel, który wymaga drewna do palenia.
1: Nie chcę o węglu gadać, bo to jest dramat. Bo Polska jako rząd miał informację w listopadzie ubiegłego roku o agresji nadchodzącej. Stany Zjednoczone informowały wszystkich swoich sojuszników, że będzie taka ewentualność i rząd wtedy powinien się zabezpieczyć już, bo wiadomo, że co za tym idzie, wojna niesie ze sobą embarga. Nieraz przerabialiśmy to z Rosją. I od roku mogła naprawdę zadbać o to, ale podejrzewam, że bo boi się PiS, zarówno jak i PiS i poprzedni, jak i wszystkie poprzednie rządy boją się mafii węglowych. Każdy rząd po 90 roku bał się mafii węglowych, bo wiadomo, oni potrafią zrobić taką chucpę w 24 godziny pod Sejmem, że każdy rząd może iść z torbami.
0: Tak, to dlatego w ogóle często były te protesty górników, bo górnicy mogliby dostawać więcej pieniędzy, tylko że nie dostają, bo te pieniądze tak naprawdę są, tylko te pieniądze idą właśnie do tych wszystkich mafii węglowych, tego całego półświatka, bo przekręty, które się dzieją w kopalniach i przy dystrybucji tego, no to jest jakaś masakra.
1: No to dokładnie tak, no. Dużo tych pieniędzy związki zawodowe w połączeniu z bardzo dziwnymi spółkami przeżerają, tak? Te gro tych pieniędzy i no i wyobrażasz sobie, że przez cały rok rząd by sprowadzał dużo tańszy węgiel, no, i ty wiesz, cena by spadła, no to oni by...

0: dla mnie to jest dosyć ciekawe, bo chyba w momencie kryzysu raczej traci się niż zyskuje.
1: No, jedni zyskują, drudzy tracą.
0: No właśnie, właśnie. I to też tam ceny prawdopodobnie zostały podniesione z tego powodu, że łatwiej było to wytłumaczyć. No bo przecież, no jak to, no przecież jest kryzys. No to inaczej nie może być. I wiele tutaj takich rzeczy poszło w ruch. No a jeszcze to, co się już działo, czyli te wszystkie systemy, no te właśnie, można powiedzieć, praktycznie mafijne, gdzie pod firmę słup trafia na przykład węgiel i ta firma słup sprzedaje z 10-krotną przebitką, a różne opcje się działy. A potem oczywiście kopalnia domaga się zwrotu pieniędzy, no bo oni nie zarobili na tym, bo sprzedali za grosze firmie słup, która sprzeda za 10 razy i ta firma słup tam dużą część z tego zarobku przekaże tym ludziom do ręki, a oni jeszcze powiedzą, że nic nie zarobili i dawajcie nam pieniądze.
1: No, mniej więcej tak to się odbywa. Ale cóż tam, ja wiem o węglu.
0: Tam nie palisz.
1: Od małego paliłem węglem właśnie w kotłowni, że jako mały gówniarz potrafiłem w piecu zapalić. I pamiętam, kiedy z ojcem się kłóciłem, to było no pół roku temu, żeby właśnie kupował węgiel, no bo będzie biada, no bo brakuje węgla, brakuje tam 10-15 milionów ton i choćby nawet rząd się wkurwił i zamówił węgiel na całym świecie, to nawet nie mamy mocy przerobowych, żeby go przeładować, po prostu braknie węgla. Mój ojciec jest może nie fanatykiem PiSu, ale dużym entuzjastą i to mówi, nie, mówili w telewizji, że będzie, ja 67 lat żyję, jeszcze nigdy nie było, żeby węgla nie było, nawet za komuny. Aha, no to zobaczysz.
0: No. Wszystkie rzeczy mogą się wydarzyć, chociaż ja nie byłbym aż taki bardzo tutaj stanowczy, że tego węgla nie będzie, po prostu ten węgiel będzie, ale jakiś fatalny. A tutaj w międzyczasie dzięki Tomu i Gosia za 10 zł, na pewno się przyda na nowy breloczek do mojego Ferrari zmodyfikowanego wózka z Biedronki. Ale tak, z tym węglem no to będą niezłe numery. Ja w ogóle się zastanawiam, jak przeżyją ludzie na przykład, którzy mają na gaz mieszkania, bo jak nie jestem przekonany, że węgla zabraknie, tak może gazu na przykład zabraknąć. Halo,
1: jeszcze z mikrofonem krawatowym jestem, jeszcze pizzę nie dostarczałem z mikrofonem przypiętym.
0: No nieźle. Ale.
1: Sekundka.
0: Okej, okay. No to tutaj jak słyszycie.
1: Halo.
0: Grzesiu robi dostarczanie pizzy. Thank you very much. Here's your change. Maybe a little bit of tip. 20% of tip.
1: Have a nice evening, bye.
0: Hey. Także pizza dostarczona. Jak słyszymy, już trzasnął drzwiami. Pizza dostarczona, prawda?
1: Na piwku nie było.
0: No, to słabo, co to za biedaki.
1: No.
0: Kurde.
1: No. No, wiesz co, od czasów COVID-a tak się zmieniło, że ludzie przestali używać gotówki. No, monet w ogóle pieniędzy, a my nie bierzemy pieniędzy w gotówce w ogóle od ponad 2 lat i nawet w sklepie, wiesz, nie ma w kasie kasy, tylko wszystko kartą albo w ogóle.
0: W USA już się na to przygotowali i jak teraz wchodzisz do sklepu, to ci przystawiają iPada z opcjami na piwku. No, także wszystko już tam w USA działa.
1: Właśnie, wiesz co, no były rozmowy o tym, ale ten system powstaje też już od 2 lat, jakoś jeszcze się nie dorobili u nas w firmie.
0: W USA to od razu zrobili, bo ten napiwek częściowo trafia do firmy, to tylko połowę dostaje pracownik. Świetna sprawa. Uwielbiam takie systemy, gdzie jeszcze bardziej jesteś w dupę walony.
1: Bo... Jak jeszcze przez system

0: Coś zerwało?
1: Halo?
0: No halo, halo?
1: Jest. Słyszymy się.
0: Okej. No, ale wracając do tego... tego gazu, bo ja na przykład martwię się o ludzi, co teraz sobie na gaz przeszli, bo było takie parcie na ten gaz, a tego gazu faktycznie może zabraknąć, tego może zabraknąć, jak węgla to jeszcze myślę, że my sobie poradzimy, jak będzie naprawdę źle, to nasz rząd no aż tak zły nie jest i myślę wymusi na naszych kopalniach, żeby po prostu ten węgiel wydobywali, ale tego gazu może zabraknąć.
1: No tylko to jest problem, bo kopalnia to nie jest, no nie wiem, dół z piachem, gdzie wyślesz koparkę i zacznie kopać piach i już mamy. Przygotowanie tych nowych szybów.
0: Tutaj pisze Wanda, że się mylę.
1: Stolni.
0: Coś chyba jest nie tak, Grzesiek. Chyba internet Grześkowi umiera, niestety.
1: Ktoś się tam nazywa do wydobycia, no to jest proces kilkudni. To nie da się z miesiąca na miesiąc otworzyć i wydobywać.
0: Chyba no niestety mamy jakieś problemy techniczne. No coś chyba jest u ciebie nie tak. Znaczy trochę się słyszymy, ale trochę ciebie przerywa.
1: Aha, to dziwne.
0: No coś jest po twojej stronie, bo ja patrzę się i to jednak mi pokazuje, że wszystko jest okej, okay, a jednak ja trochę bardziej wiem, że jest okej okay niż Etam, bo Etam jest okej, okay, a jednak nie jest. Także nie, coś faktycznie musi być u ciebie na połączeniu, bo ty masz ten, mobilne.
1: No, teraz jak jest?
0: Jest okej, okay, teraz jest okej. Okay. To mail dokończyć to, co mówiłeś, bo trochę ciebie przycięło wtedy.
1: Spoko, tylko co ja mówiłem.
0: O węglu.
1: No tak, że ludzie, którzy ogrzewają gazem, indywidualni użytkownicy gospodarstwa domowe mogą się nie martwić jak na razie, bo ceny są zaspawane. Gaz kosztuje 5 razy drożej na rynku niż na rachunku. No bo jest coś takiego jak wybory za rok i tą zimę trzeba jeszcze jakoś przekulać, żeby ludzi nie wkurwić, że gaz nagle podzdrożał pięciokrotnie. No bo PiS by już na pewno nie wygrał, więc będą drukować, będzie inflacja, będzie gaz w tej samej cenie przez tą zimę.
0: Gospodarka umrze po prostu przez to.
1: A będziemy płacić kilka lat pewnie za ten wyczyn naszych szanownych rządzących.
0: No, myślę, że oni już nie wygrają kolejnych wyborów. A ja powrócę z pytaniem, bo w sumie do ciebie byłoby to jak najlepsze pytanie. Co sądzisz o tym, co się odwala w polityce brytyjskiej, czyli ciągłe zmiany premierów?
1: Bo ja jesteś, nie wiem, naprawdę nie jestem na bieżąco. No wiem, że pani szacowna premier zrezygnowała. Mi Borys nie przeszkadzał. Małe szanse, żeby wrócić na stołek, ale ja bym wolał Borysa z tych co aspirują.
0: Czyli widzę podobna opinia. Podobna opinia do większości ludzi, bo słyszałem wywiady i tak samo ludzie twierdzą, że no Borys był jaki był, ale to był swój chłop przynajmniej.
1: No. Tak, a udupili go za sprawy obyczajowe, a nie za sprawy gospodarcze czy polityczne stricte, więc to jest też jakiś absurd.
0: No to też.
1: W tak trudnych czasach uwala się polityka za jakieś bzdury, no.
0: No, to fakt. A ta Liz Truss kompletnie zadymiła. No i tam ta partia konserwatywna, The Conservative Party, albo jak to niektórzy mówią, The Tory Party, no to pewnie już nie wygra. I ta druga, Labour, czyli...
1: No jesteś jak... Daj Boże, żeby... Nie.
0: Oj, dziwisz się, że prawdopodobnie niestety tak. To już jest problem w Wielkiej Brytanii, bo ludzie stracili zaufanie do po prostu partii konserwatywnej przez to, co się w tym momencie dzieje, bo no to wpływa faktycznie na gospodarkę i nawet na kursy walut, jak spojrzysz sobie na funta do dolara i funta do euro.
1: No to prawda, funt spada, ale to ona jest taka ta konserwatywna partia, że
0: liberalna, nie?
1: No te nazwy już naprawdę nie przystają do współczesności. No ale z dwojga złego wolę jednak konserwatystów.
0: No, też wydaje mi się, że to jest lepsza droga dla Wielkiej Brytanii, pomimo że tam nie mieszkam, ale trochę się interesuję zagranicznymi sprawami. Wiem na pewno, że sami sobie ugotowali to wszystko i sami siebie tak naprawdę kopią po jajach, bo to jest głupie, co w tym momencie robią, bo oni takie hissy fit rzucają, ci politycy, bo ta Liz Truss tylko dlatego odeszła, bo inni próbowali ją od razu podkopać i powiedzieli, no to ja będę odchodził, to ja nie będę w tej partii, bo ona, bo tamten, a sami ją wybrali. I mówię, no sami się podkopują i niedługo to już nawet nie będą tam, nie wiem, Sejm jest, parlament, cokolwiek tam jest, to tam w ogóle już nie będą w takim wypadku, jak tak będą się zachowywać, bo po prostu zjedzą ich oponenci.
1: No, chociaż właśnie brytyjska polityka miała to do siebie, że nieważne, która strona rządziła, była w miarę stabilna, jak na standardy europejskie, to nie Włochy, gdzie od II wojny światowej było 60 rządów, tak? Czyli jakby co rok upada rząd, albo częściej we Włoszech. I tam mają politykę bardzo skomplikowaną i no taką chaotyczną dosyć, nie? Brytyjczycy jednak napawali się wręcz tym, chwalili się, że u nich jest, że patrzą przyszłościowo bardziej. Ja tu właśnie premier wytrzymała tak krótko, no to nie są dobre wnioski na przyszłość, prognostyki nie są dobre na przyszłość.
0: Poczekajcie, bo ja tu mam odpowiedź na pytanie, kto był najbardziej wpływowym Żydem. Prawdopodobnie chodzi o tego...
1: Rothschilda.
0: Nie Rothschilda, tego w Ukrainie, co rządzi. Jak on?
1: Zeleński?
0: Zeleński właśnie, Zeleński. Żydem chyba jest, nie? I właśnie chyba on. Bo on jest Żydem, tak mi się zdaje, ale drugi pewnie to jest ten, Ben Shapiro, bo Ben Shapiro też jest Żydem, a sporo miesza w polityce. Ale dobra, nieważne, możesz kontynuować, tak chciałem tylko odpowiedzieć.
1: Spoko, ja będę kończył, bo wracam do pracy, także chciałem przeprowadzić test.
0: Okej, działa świetnie, działa świetnie.
1: No, gorzej z internetem.
0: No, to...
1: No, dobra.
0: No dobra, no to cześć i czołem, trzymaj się, dobrego wieczorku.
1: No, dobrego wieczora, cześć.
0: Dzięki za telefon. Także to był Grzesiek od pizzy, mieliśmy tutaj rozmowę z Wielkiej Brytanii, z zawody. Za wielkiej wody. Kurczę, chciałbym tak sobie pojechać do Wielkiej Brytanii. A najlepiej tym eurotunelem. Pociągiem. Tak, pociągiem. Bo czemu nie? Bo tym eurotunelem chyba pociągi jeżdżą. Tak mi się zdaje. Dziś dowiedziałem się, dlaczego Piotr zaparł się Jezusa. Święty Piotr zaparł się Jezusa. Dlaczego? Zanim 3 razy kogut zapieje. Wyprzecie się mnie. Ale jak to? Ale my nigdy się ciebie nie wyprzemy. O, też się zdrowił pewnej chwili. Oj, teściowa. Nie jedna teściowa napsuła krwi, ale są takie miłe, takie co pomagają. Nie wszystkie teściowe to złe żmije. Chyba. Mam nadzieję, kurczę, że jednak nie jest tak źle z polskimi teściowymi. Moja nie. Wredna bestia, co? Pewnie. Co, znowu? Znowu ten Ancymon zrobił to i tamto. A, tak to, jest z rodziną. Najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Nie będę się wypowiadał. Nie musisz, wszyscy wiemy, że czujesz ból. Oj, nie jedna teściowa napsuła krwi ludziom. A mi szpagier trochę napsuł, ale... Różnie tak jest. Znaczy w sumie nie napsuł mi, bo mi to nie miał czego psuć. Trochę go lubię, trochę go nie lubię. Taki ciekawy typ, bo lubię go, bo gra w gry. Fajny, taki gamer trochę, a z drugiej strony... No trochę nie najlepsze decyzje życiowe zrobił, za które no... Mniej go szanuję, więc to, że gra w gry, no jednak nie ratuje go. Niestety. To nie tak, piję respekt, ale dziurki nie zrobię, jak piję. Piję. Oj, to najgorzej. Jak ktoś jeszcze ma rację, o, to już w ogóle... To już przegrana pozycja, bo czym się wybronisz? No niczym. A jak ktoś jeszcze brednie, tak już w ogóle... No, masakra, masakra. Dobra, to co, 2 godzinki? Kurczę, pogadaliśmy sobie trochę. Było fajnie. Jest 19, ja muszę jeszcze do sklepu skoczyć. Jak myślicie, przyjdzie mi ta książka do wtorku? Bo piszę, że do wtorku ma dojść. To sobie poczytamy w tygodniu. Tą historię i teraźniejszość. Ja bynajmniej mam taką nadzieję, przynajmniej, o znowu ktoś mi powie, że przynajmniej, to nie bynajmniej. Ale wiecie, że ja polskiego to się uczyłem, do dole. Dlatego drzwi nie zamykam. Audiobooka w odcinkach możesz z tego zrobić. Nie, troszkę bałbym się tego zrobić do audiobooka, bo zaraz by jakieś prawa autorskie dowalili się. No, to jest przecież Czarnek za tym stoi, to... No, lepiej zróbmy tylko przegląd. Ale przegląd też będzie spoko. To myślę, że będzie niezła opcja, bo nikt nie zabroni po prostu komentować i przytaczać, ale myślę, że gdybyśmy zrobili z tego audiobooka, jednak mogliby się dowalić. Szczególnie, że pan Czarnek, no to jest człowiek, no nierówny psychicznie, bo inaczej nie powiem. Nigdy nie lubiałem polskich, tak, słowa zapomniałem, szkolnictwa, tak. Nie premier, nie ten, tylko... No wiecie, o co mi chodzi. Polityk od szkolnictwa, tylko nie ten senator, tylko... No, kurczę, czemu mi słowo wypadło z głowy? No tak... No, widzicie. Tak już się dzieje, że nawet człowiek nie może zapamiętać. Analiza krytyczna, minister, właśnie minister. Minister do spraw szkolnictwa, a tak widzicie, dziękuję. Dziękuję za przypomnienie. Słowa. Tak, minister do spraw szkolnictwa, nieważne jaki był, tak mnie bardzo wkurwiał. Arcybydle. O tak. Powiedzcie, czy był jakiś dobry minister szkolnictwa, który zrobił jakieś dobre zmiany? Wszyscy mówią, że ten, nie Ziobro, pieprze. Ten, co miał partię. Kurczę, Liga Rodzin. Z Ligi Rodzin. Frajer, czekajcie, jak on tam miał. Zaraz sprawdzimy. Giertych! O, widzicie. Widzicie, ja to już. O, widzicie, i zabawiliśmy się bardzo dobrze. Zgadywanki. Zgadliście Giertych dokładnie, ja nie pamiętałem, ale wy pamiętacie. Podobnież Giertych zrobił jakieś dobre zmiany na maturach. To chyba coś tam, jakieś reformy matur były. I przez jakiś czas matematyka była nieobowiązkowa. Ale szczerze... Nie wiem. Nie wiem, czy to był... To brak matury z matmy. No właśnie. I mój brat... Ja mu to wypomnę, on pewnie tego teraz słucha. Żeby nie było, to jeżeli tego słucha, to żeby nie było tego na poważnie. Mój brat mówił, że zdał tam maturę, wiadomo, bez matmy. I no wiadomo, tam wszystko. A jak ja mu powiedziałem, że dałem maturę tą covidową, to on stwierdził, no, ale ty miałeś łatwiejsze w matmy. No on matmy w ogóle nie miał. No to co jest łatwiejsze, mieć, a nie mieć? No. Ja już wolałbym nie mieć. To musiałem się i tak uczyć. Nie lubię matmy, nie lubię. Masakra. To jest dla mnie tragedia i w ogóle coś, czego nigdy nie lubiłem. Ale jakoś tak udało się, wiem. Jest ta matura zdana. No, tyle i ile, ale jest. Kurczę, nawet całkiem sporo się dzisiaj zebrało. Co tak w ogóle dzisiaj hojni jesteście? Tak jakaś, nie wiem, pieniądze dostaliście? Jakiś bonus świąteczny? Nie wiem, w Amazonie więcej płacą teraz za przenoszenie paczek? Nie, no żartuję. Chyba nikt u nas nie pracuje w Amazonie. Zresztą jakby ktoś pracował, to by nawet nie miał czasu na te streamy, bo to masakra jest. Co to można Stream Elements płacić, albo ten tipe stream? Co to w ogóle jest? Tak patrzę się teraz na te tipy, jakieś dziwne opcje ma. No, nie iść do Amazonu. Padniesz. Jak dostaję pieniądze ostatnio, hihi. A, za węgiel. Za węgiel. Za pomoga węglowa. No tak, to teraz, no właśnie. No dobrze, że coś podzieliście tym pieniędzmi. Bardzo się cieszę. Też bym się podzielił, gdybym dostał. Personalnie nie dostałem. Znaczy mi niepotrzebne węgla. Znaczy, można powiedzieć tak. Że węgla korzystam, to się w tym roku nie dorzuciłem, tak nieładnie. Nieładnie. A powinienem. No ale była ta pomoga węglowa, no to państwo się dorzuciło za mnie. Ja piorę dolary przez międzynarodowe transfery. Jutro mi odeślesz, jak się umawialiśmy. Ja problemu. Dobrze, Boris, dobrze. Będzie tam. Boris Johnson, tak. Będzie wszystko dogadane. Spokojnie, będzie kasa na kampanię. Nie ma problemu. Ja na minusie, chorobowy w UK robi swoje. Oj, a gdzie nie robi swojego? Być chorym to nie zarabiać. Też. W Polsce też jeszcze tak tragicznie nie ma chorobowym, ale Polacy w ogóle często udają. I na przykład idą na L4, a sobie robią remont w domu. Tak to jest. Ja przynajmniej, o, znowu powiedziałem bynajmniej. Przynajmniej, to jak biorę L4, co zdarzyło mi się, to leżę, bo jestem chory. Myślę, że nie oszukiwałbym pracodawcy pod tym względem, bo nie potrzebuję tego. Jeżeli pracodawca byłby dla mnie taki i owaki, no to po prostu bym się zwolnił. Aktualnie, jak to się mówi, pracuję zdalnie znowu. Raz zdalnie, raz w firmie. Kurde, ja to tak zmieniam pracę jak kalosze. 4 to raj. No, trochę raj w tej Polsce, jeśli chodzi o te L4, ale myślę, że jest trochę za bardzo nadużywane. W USA na przykład spróbuj sobie wziąć takie L4, gówna nie ma. Jeszcze nic nie dostaniesz. Też ktoś może powiedzieć, że jest, ale tak słyszałem bynajmniej, że taka lipa jest, że nie ma. To miałem takie głosy, że nie ma. A w ogóle, na jaki temat chcecie kolejną audycję może? Chcecie coś zaproponować? Zaszaleć? Ja mam na przykład pomysł, oprócz tego hitu, no bo ten hit będzie, w końcu zebrać się do tych teorii spiskowych. Tylko pytanie, co was bardziej interesuje, takie, jeżeli w ogóle was interesują, czy bardziej takie polityczne, czy może bardziej takie naukowe, a raczej pseudonaukowe, czy może wszystko z wszystkim, na przykład jak ten projekt RIZE, gdzie mieli robić różne rzeczy. Już jest w ogóle geopolityka z tym, z nauką pomieszana. To, co spiskowcy lubią najbardziej. Wiesz, Atora za gościa. Ator, Jezu, Ator to już Zator. On to połowę swoich audycji. Swoich felietonów, bo już inaczej tego nazwać nie mogę, robi w takim aspekcie, że jest... Czy Ruscy stracili już wszystko? Znak zapytania. Nowy premier? Znak zapytania. Rząd w Chinach został skazany? Znak zapytania. Ja zawsze daję te znaki zapytania. To jest typowa zagrywka clickbaitowa, że on przecież tak nie mówi, on się pyta. 3 dni na sprawy personalnej, 3 dni na chorowanie w roku płatne. Tak jest podstawowy standard w USA. Aha. O kurwa. Ja pierdolę. To nieźle. To ja bym tam nie dał rady żyć w ogóle. W jakimś czasie 14 dni urlopu. Ja pierdolę. To jak żyć w takim kraju, panie premierze? Ja nie potrafię słuchać Atora. No też Atora nie słucham zbytnio. Gdzieś tam parę razy się obiłem o niego, ale nie jestem wielkim fanem. Działam jakoś na nerwy. No tak to jestem panem Atorem. No w ogóle... Ator to ma to swoją taką... Że nawet nie umiem go podrobić. On taki ma głos specyficzny. I on zawsze sobie włącza jakieś wiadomości, tak jak ja przed chwilą włączyłem. I on sobie czyta te wiadomości. Ja też na przykład teraz mam włączone. I mogę przeczytać sobie, że dyskonty walczą o klientów Biedronki. Oj, straszne. No to bardzo smutne. To co Biedronka zrobi? Upadnie. Czasem go puszczam, jak składam pranie i zagłuszam i rysząc te kaszejady za ścianą. Polecam słuchawki wygłuszające, albo takie douszne, takie pizdryki, dokanałowe w sumie teraz to się mówi, albo nauszne, takie duże, one są najlepsze, takie wucha, słuchawki, soniaki, one będą ci wszystko wytłumiał. Będą dzieci się darły, będą jakieś rzeczy się działy, to będziesz w innym świecie. To polecam sobie coś takiego ogarnąć, świetne. Trochę kosztuje, ale myślę, że warto, jeśli żyjesz w jakimś takim głośniejszym wiecie. A, masz wszystkie rodzaje słuchawek? No to bardzo dobrze, jak masz wygłuszające, to najlepiej. Ja bardzo lubię sobie puścić wygłuszające słuchawki, jak coś się dzieje. Na przykład teraz mam pasywnie wygłuszające i one są idealne, bo słyszę sam siebie. Ale nie słyszę tego, co się dzieje wokoło. Mam nadzieję, że nie słychać żadnych rzeczy, bo tam pewnie gdzieś w tle ktoś rozmawia, jakieś rzeczy się dzieją, ale przypuszczam, że jest okej. Na święta przyjdą soniacze. No, soniacze są najlepsze. Ja też sobie w święta zamówiłem. Przed pandemią, 2019 chyba. Może po... Nie, po pandemii, przepraszam, 2020. Czyli już mi się gwarancja na nie kończy. Jeszcze 2 miesiące i koniec gwarancji, ale one są tak dobre, że myślę, że się nie popsują. A tu kij, po gwarancji się psują. No to będę miał problem, ale... Sobie jakieś inne ogarnę. Nie, no żartuję, mam nadzieję, że nie. Dobre słuchawki, naprawdę, świetne i działają i... W ogóle nie... Kurde, takie solidne te słuchawki. Wyglądają jakby miały się pęknąć 3 razy, a w ogóle nic. Naprawdę, dobra konstrukcja. Mogę polecać. Drugie, które mam na sobie, to Logitechy. Ale to już są takie do komputera słuchawki typowe. I one nie wszystkim będą pasować, bo one są duże. I trochę naciskają. Ale ja na przykład lubię takie naciskające słuchawki, więc to jest jakby coś, co oczekuję po słuchawkach komputerowych, żeby one mi jakby otulały uszy. Żeby to wszystko było dobrze zamknięte. Mówisz o tych Sony za 1000? No, już można je taniej dostać. WH3. Bo XM1000 WH3, coś takiego. One są już za 700 zł. Można je spokojnie dostać. Douszne, no to są pestki, te też są soniaczki, ale te soniaczki to już nie wiem, czy są takie dobre, te pestki. bodajże chyba Bose jeszcze fajnie grają. AirPodsy, co wiadomo, standard, jak ktoś ma Apple'a. Nie wiem, kurczę, ciężko powiedzieć, szczerze. Trudno mi tutaj polecić jakieś takie peski, bo nie znam się za bardzo. Jak chcecie doboru jakość dźwięku, to polecam Audio-Technica ATH-W1000Z. No ja mam Audio-Techniki, na przykład teraz mikrofon i do niego mówię. No nie wyciągam z niego 100%, bo nie mam świetnego miksera. Tutaj na poziomie miksera troszeczkę tracę. Ale same w sobie te są dobre. Kurczę, tanie nawet są te. Bardzo tanie. 3000 tylko. Nie no. Ile one kosztują? Żartuję. Nie, chyba 3000. To chyba tak to wpisali tylko, nie? No może rzeczywiście 3000 kosztują. Może tak. Kurde, no co tyle mnie nie stać na słuchawki. Tyle mnie nie stać. Ja mam Sennheiser Game One, wygodne. No ja mam Logitech z kartą dźwiękową USB i wejściem na AUX, jeżeli potrzebuję. To są Logitech G Pro X. Tylko że nie bezprzewodowe, bo bezprzewodowych bym nie chciał za żadne skarby. Bo ja sobie chwalę, jeżeli słuchawki nie mają opóźnienia. Aktualnie bezprzewodowe no nie są jeszcze tym, co bym chciał. Chociaż już są ok, ale ja w tych rzeczach, które potrzebuję, potrzebuję mieć, żeby one były w miarę szybkie. I te latency było minimalne. I na przykład już bezprzewodowe myszki są już na tym poziomie i faktycznie bezprzewodowe myszki mogę polecać. Mam Logitecha G305. Dobrze mówię? Tak, G305. Ona jest bardzo dobra. Stereo, sam mam stereo. Także to nie jest tak, że tutaj jest jakieś tam coś tam. To, że tam piszę, to tylko jest stereo.

Witajcie, żołnierzy! Witam was, kapitan Krawiec! Spacznij. No, spacznij. Spacznijcie, żołnierze. Mamy tutaj dzisiaj, prawda, wicie, rozumicie, wieczorek radiowy, podczas którego dokonamy... podczas którego będziemy... się relaksować. Relaksować mówiłem się! No. Kto nie będzie się relaksował, zostanie usunięty z kontaktów skype'owych oraz zbanowany na czacie. Z tego miejsca chciałbym pozdrowić serdecznie wszystkich słuchaczy przy radiokomputerach polowych oraz tych, którzy stawili się na czacie. Są wśród nas także ostatnio i kobiety, także i nadające, do których macie zwracać się z szacunkiem. Ale nie okazywać im zbytniej czułości i nie być za bardzo napastliwym. Mimo że, jak wiadomo, na polu walki, prawda, się czasami może człowiek tam zapomnieć, no. Jednakowoż... dziękuję także za wasze czynne wpłaty wszystkim trzem słuchaczom. Zostaną one przeznaczone na rozwój radia. A dzisiejsza audycja radiowa będzie właśnie o filmach wojennych. Uprasza się o czynny udział w audycji wszystkich, którzy mają jaja. Tak jak ja mam jaja. No i w celu dokonania właśnie skomunikowania się z sztabem kapitańskim można wykonać telefon skype'owy na profil Nocne Radio, który każdy nocnik, czyli słuchacz Nocnego Radia, powinien mieć wryty w głowie po wsze czasy i nigdy go nie zapominać. Pamiętać o tym profilu, nawet jak będzie obudzony w środku nocy. No. I... no, wiecie co, może już przestanę z tym żołnierskim takim tonem, pseudo-żołnierskim, bo to chyba nie do końca tak. Powinienem bardziej się drzeć i jeszcze cygarko mieć. A, właśnie, cygarko. No właśnie, audycja spoiler, audycja o filmach. O filmach inaczej, tak sobie chyba takie hasło gdzieś wyryję w banerze. O filmach inaczej. I każdy będzie wtedy myślał, o, inaczej, to a jak? Właśnie, a to posłucham. I zobaczymy. O, Floki jest na nie. Nie lubi chyba filmów wojennych. Może było o filmach wojennych, furiacie, a może ci się pomyliło z tą audycją, w której na przykład z Potrzebą gadaliśmy o Full Metal Jacket, o słynnym filmie wojennym, albo może ci się pomyliły filmy wojenne z więziennymi. Zresztą, no, wiecie, spoiler to już ma trochę odcinków, i czasami się tematy troszkę tak zazębiają, nie tyle powtarzają, co zazębiają, bo no, kiedyś się kończą te tematy, już tak z trudem wymyślam. Możecie coś proponować, jak dzwonicie na przykład, albo w komentarzach możecie pisać, chciałbym posłuchać sobie na przykład, o, i tutaj wstawiamy, prawda, temat. No. Spacznij. I no tak jak było na przykład ze Star Trekiem. Domagaliście się Star Treka, pojawił się Star Trek. I co mam prostować na antenie Floki, że co? A Floki pisze, że lubi filmy wojenne. No i bardzo dobrze. Filmy wojenne są bardzo dobre i pokazują nam, jak wspaniała jest wojna i jak bardzo jest potrzebna. I tak sobie dzisiaj dumałem,

trochę o tych filmach wojennych i wychodzi na to, że one są bardzo, bardzo różne. I są to też filmy, które mogą być propagandą trochę taką, nawet taką lekką propagandą, miękką propagandą, bo może to tak jest trochę, jak mówi, jakby to powiedział Donald Tusk, że mamy twardą propagandę, twardą propagandę, twardą i miękką. I ta miękka jest niekoniecznie zła na przykład. No właściwie to wszystko można dziś by uznać za propagandę, bo czy jakaś gra komputerowa, która pokazuje nam wojnę typu Battlefield, czy World of Tanks, to czy to nie jest jakaś propaganda? Kto mi się tam tak tłucze? Ja pierdolę. No i... Zaczekajcie chwilę.

Kurczę, przyszykowałem sobie piwo, a nie widzę tu otwieracza. I to pokazuje właśnie, jak ważnym elementem wyposażenia każdego żołnierza jest otwieracz. Lub też mocne zęby, których niestety nie posiadam. I za pomocą zębów sobie piwerka nie otworzy. Może ktoś, jakiś słuchacz tutaj, jest jakiś słuchacz, który ma chociaż dwa zęby na przykład, który mógłby tutaj, zrobił tylko pyk i tu dziękuję bardzo, żegnamy. Kurczę, no tak patrzę, czy jest tu coś, czym można by otworzyć. W sumie nie powinienem pić piwa, alkohol źle na mnie wpływa. Chyba na wszystkich wpływa, tak, że się rwą do wojaczki właśnie. Ciąg Bolunga ma otwieracz. No to dawaj tutaj, panie. Zastanawiałem się dzisiaj też nad tym, czy o biurko. Zobaczymy, czekajcie. Widzicie, ile tutaj dostałem na priwa, dzięki Furak, o biurko. Widzicie, jaki zmyślny człowiek? Wiecie co, mam takie z zaokrąglonym brzegiem, to chyba nie za bardzo. Poza tym się to nie... szkoda biurka. Zastanawiałem się dzisiaj, czy faktycznie jest tak, że amerykańskie filmy wojenne są takie słabe, no bo jest trochę taki hejcik, nie? Że amerykańskie filmy wojenne to są takie do dupy trochę, że propaganda, że płytkie są takie. A wychodzi na to, że niekoniecznie, a być może i nawet wręcz naprzeciwko, że tak niepoprawnie powiem, bo przecież jest kupa dobrych produkcji amerykańskich. Można nawet powiedzieć, że Amerykanie się specjalizują w filmach wojennych i robią najlepsze filmy wojenne. No bo był przecież właśnie wspomniany Full Metal Jacket, był Pluton, Czas Apokalipsy, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera i kupa innych świetnych filmów wojennych amerykańskich, takich właśnie, które często i krytykują wojnę, pokazują ją jako coś bezsensownego, głupiego. I właśnie o tym też potem wspomnę, bo możemy się zastanowić tu nawet wspólnie na antenie, czy wśród polskich filmów znajdziemy takie, które krytykują wojnę, które pokazują jej bezsens, jej idiotyzm, które pokazują na przykład, że żołnierze sami do końca nie wiedzą, o co walczą, ale chcą na przykład zabić jak najwięcej tych Szwabów wstrętnych i wrócić do domu, coś w tym stylu. Jak to było w czasie apokalipsy pokazane, i no tylko, że tam były żółtki. No i co? I my mamy takie filmy? To może właśnie trzeba by powiedzieć, że polskie filmy są wojenne są kiepskie, bo dramaturgia tylko i patos i wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Pedały? Zawsze mnie to zastanawiało, co to skąd ci chłopcy malowani w tej piosence są. Zwłaszczam tutaj homoseksualnych, nic nie mam, naprawdę, ale tak się mówi czasami. Homoseksualni żołnierze? Malowani chłopcy? No dobra, no nie wiem, o co tu chodzi do końca, może ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, no ale my nie mamy chyba takich filmów. U nas jest albo rekonstrukcja, albo dramatyzm, nie? A nie mamy swoich bękartów wojny. Kiedyś zaryzykowałem taką tezę, że cztery pancerni to trochę tacy polscy bękarci wojny. I można chyba powiedzieć, że tak. Oczywiście był to film, który powstał w zupełnie innych czasach, przy innych budżetach. Nie szargaj świętości, Krawiec, pisze Magda Kałuża. Nowa nadająca z audycji Krwawa Kałuża. I tu się denerwuje chyba, bo pisze Jesus. Nie przeklinaj, nie bierz imienia Pana Boga na daremno, bo się Pan Bucek obrazi. To ty szargasz świętości. Było napisane w Biblii, że nie bierz imienia na daremno, a ty piszesz Jesus na czacie. Jak to tak? Deus Valnezara pisze, że wojna jest pożyteczna, bo trzeba przerzedzić stado. To też jest ciekawy temat, bo też można sobie zrobić taką symulację, ile by nas było teraz na ziemi i czy byśmy się pomieścili,
gdyby nie było w ogóle wojen, nie? No chyba raczej nie, byśmy się już tak porozmnażali, żeby jeden na drugim musiał stać i byłoby nam trochę ciasno. Ale może z kolei byśmy nas to zdopingowało do kolonizacji innych planet, na przykład. Mam tutaj informację od Furaka odnośnie audycji Tech Night, ale nie do końca rozumiem, czyli co, będzie powtórka audycji? Bo gość się, są problemy ze skontaktowaniem się z gościem. Powtórka, czy ja wiem, chyba powtórek to słuchacze tak za bardzo nie słuchają. Przyjdą trzy osoby na krzyż na powtórkę, myślę. Więc nie wiem, czy jest sens. Czyli co, wygląda na to, że nie będzie też i Tech Nighta. Coś ostatnio nadający się, jacyś tacy są zrezygnowani chyba i chyba sam zostanę tutaj w tym radio, bo i potrzeba odwołuje, bo nie może, bo coś tam, bo pies zachorował i babcię musi zaprowadzić do weterynarza i Furak też coś tam się nie może i chciał, ale nie będzie i dlatego, no i co, Byte Eater odwołuje, bo mu się komputer rozchorował i babcia złamała nogę. No i tak wszyscy rezygnują, więc słabo trochę, słabo. Ludzie, co, wymiękacie? Nie wymiękajcie, słuchajcie, nie wymiękajcie, bo niedługo coś się zacznie tu dziać, więcej pewnie. Więc nie ma co rezygnować już na finiszu, nie? No mam tu na myśli jakąś większą promocję radia, może jakieś środki, które się uda zdobyć, więc kiepsko teraz wymiękać, jak już się dużo zrobiło, nie? Więc zachęcam, żeby się jednak zmobilizować i coś ponadawać, nawet jak się nie chce. No bo nie oszukujmy się, że tak to jest trochę, że się odechciewa. No i Klodzik się pojawił, który tutaj przypomina z uśmieszkiem, że on zawsze jest. Nawet jak jest apokalipsa, nawet czy wiatr, czy deszcz, to on, ten dzielny człowiek, ten dzielny żołnierz zawsze jest na posterunku w okopie i nawet jak, no dobra, już nie kadzę tu, ale taka jest prawda, że Klot nadaje od wielu, wielu lat i odwołał, no tam raptem kilka audycji, nie? Przez te ileś tam lat. Patrzcie, jaki twardziel. Bierzcie przykład, żołnierzy. No, i nie dezerterować mi tu, bo wiecie, jaka jest kara za dezercję. No. Przy okazji tutaj wspominałem ostatnio, że byłem chory. Jeszcze trochę jestem taki niedomagający. Gardło, wiecie... Wicie, rozumiecie, ja tu nawet z bolącym gardłem nadaję i w głowie szumi od tramalu. No właśnie, dziękuję Big Farmie za tramal, który mnie tutaj podratował. A przy okazji dodam, że u doktora byłeś? Nie byłem. Nie mam, szczerze mówiąc, nawet kasy, żeby po doktorach łazić, co? Tu weźmie stówę, tam weźmie stówę, tu leki kupię za 200 i co? Skąd ja mam te stówy wszystkie wziąć? Jak ostatnia duża wpłata już jakiś czas temu była i popłaciłem se, ale teraz też muszę coś tam popłacić. Więc nie zapominajcie o radyjku i od czasu do czasu coś tam wpłaćcie. No i co ja miałem powiedzieć, że zamówiłem healthpena, żeby zrobić teścik na antenie. Zobaczymy, jak to będzie właśnie, bo on działa głównie przeciwbólowo, tak, bo reszta to tam co, nie powiem, czy mi się czakry wyregulowały i czy moja duchowość się zmieniła i tak dalej, tylko mogę takie bardziej oczywiste rzeczy. No właśnie, sraczki, boję się, że sraczki dostanę, ale potrzeba dostał sraczki, bo on nie umył, bo healthpen promieniuje tym, co tam w środku ma i on nie umył, ja mam taką teorię, że nie umył rąk po robieniu kupy
I jeszcze otworzył tego Halfpenna, sam się przyznał, czego nie wolno robić, i tam gmerał łapami, zostawił te resztki kału na drucie miedzianym i potem ten Halfpen promieniował tą właśnie sraczką i dlatego wywołał biegunkę. A ja tego błędu nie popełnię. Ja tam włożę truskaweczkę na przykład i będzie się truskawkowo będę czuł, albo fiołka włożę i będę się fiołkowo czuł. Ile zapłaciłem za takiego Halfpenna? Łącznie z przesyłką 28 zł. Czyli niedrogo. No, ale widziałem też takie Halfpenny za 145 zł. To są właśnie te, które się pojawiły w miniaturce tutaj w ostatnich audycjach, takie ładne, z jakimś tam kryształkiem, coś. No dobra, ale to dopiero w Nocnym Marku, w poniedziałek o 21:00. Mam nadzieję, że dojdzie w poniedziałek, bo już parę dni temu zamówiłem. A jak nie, to w jakiejś innej audycji zrobimy teścik. I tylko, no, jak mam ten ból sprawdzić? To się muszę co, na przykład walnąć nogą, małym palcem u nogi w ten, w nogę od stołu? Bolało i nie boli, prawda? Mechran, mechran, kesze, kesze. No zobaczymy, jak to tam podziała, czy poczuję mrowienie, czy zacznę mieć ciekawsze sny i czy mi odrośnie coś. Może sobie coś utnę, zobaczymy, czy odrośnie. Nie powiem potem, nie odrosło, słuchajcie, a keszysta mi powie, bo źle myślałeś właśnie, nie wierzyłeś, że ci odrośnie i nie odrosło. I co, i łyso? No dobra, zobaczymy. Wracając do tematyki filmów wojennych, zanotowałem sobie tutaj kilka takich tytułów, które mi się podobały osobiście i które uważam za ważne. I pierwszym takim filmem jest Lista Schindlera z 93 roku. Schindler List. To jest film oparty na faktach. Oskar Schindler był niemieckim przedsiębiorcą, właścicielem fabryki naczyń emaliowanych. I ten jegomość podczas wojny uratował od śmierci, no tak naliczyłem, że ponad 2000 Żydów. I co ciekawe, zrobił to nie za pomocą mięśni, niczym Arnold, ani nie przy pomocy karabinu, niczym Stallone, ani nawet nie za pomocą noża, niczym Bruce Willis, tylko za pomocą swojego sprytu, charyzmy, wpływów. I to jest ciekawy film, właśnie pod tym względem, że pokazuje, jak można ratować ludzi, ryzykując też swoim autorytetem. No wiadomo, że wśród Niemców jakby posądzili takiego Oskara o to, że kuma się z Żydami, że jest żydowskim kochasiem, że jest zażydzony na przykład, czy coś w tym stylu. I albo, że wspiera cholerne żydostwo. No to by miał przechlapane, bo za to groziła śmierć na przykład za związanie się z Żydówką też. No i jak Oskar to robił, jak ratował tych Żydów? Ano prosto, no groził na przykład, że jak chcieli mu zabrać pracowników z fabryki Żydów, to groził, że zwróci się do niemieckiego rządu o rekompensatę za tych Żydów, których mi tu zabieracie. Co ja bez nich zrobię? No i ktoś tam potem, jakiś SS-man nie wiedział za bardzo co zrobić, zostawiał tych Żydów, albo przekonywał, że do produkcji tych naczyń emaliowanych są potrzebni bardzo wykwalifikowani Żydzi i że to wszystko się tu rozpieprzy. No, używał różnych takich metod, swoich kontaktów, przekonywał na różne sposoby, wykupywał też tych Żydów, nawet jak nie byli mu tak bardzo potrzebni. Czasem gdzieś tam się wspomina, że początkowo Schindlerem mogły kierować takie partykularne, mądre słowo, prawda? Ostatnio się biorę za czytanie książek. Partykularne, o, względy, prawda? A że, no i że później się dopiero wkręcił w to ratowanie tak jakoś bardziej i odnalazł w tym jakąś wartość dla siebie. A...
No, ciekawe, czy tak się boję, że zadzwoni jeden ze słuchaczy, na przykład Piotr Pekok jest taki tutaj dyżurny nasz. Nie chcę mówić, że antysemita, bo to tak może się poczuje obrażony takim. Powiemy judeosceptyk, o, nasz naczelny judeosceptyk tutaj radiowy. Pozdrawiam Piotrka. I on wszędzie widzi Żydów, słuchajcie, wszędzie, w ogóle to zażydzone, co za żydowskie piwo wstrętne, niedobre, tu czad żydowski się rozłączył, tu żydostwo, Żyd z Żydem, Żydowi, Żydzi! Taki jest właśnie Piotrek trochę. On na pewno by powiedział, że Oskar Schindler sam był Żydem zażydzonym i dlatego żydostwo ratował, bo Niemcy sami byli Żydami i innych Żydów chcieli zażydzić z żydostwem, czy coś w tym stylu. Nie wiem, coś mi się już tutaj, dobra, mieszam. No i co, czy nie jest tak, że większość z nas by wymiękła w takiej sytuacji, jakby trzeba było zaryzykować swoje życie dla ratowania drugiego człowieka i to takiego, którego łatwo można sobie zracjonalizować, że to nie warto, bo to jest Żyd, prawda? Przecież były kroniki pokazujące, jacy Żydzi są źli, były książki o tym, jacy Żydzi są źli i wszyscy wiemy, jak to żydostwo się nakradło i w ogóle planuję kiedyś zrobić audycję o Żydach, o Izraelu, o narodzie wybranym, o religii żydowskiej, tak ogólnie ugryźć ten temat, wziąć na warsztat temat żydowski mocno. I to może być ciekawa audycja, bardzo kontrowersyjna, bo no, wiemy, jak to też jest, że Żydzi mają jednak sporo za uszami. To nie jest tak, że są święci, wspaniali i kryształowi, jak wszystkie narody. No, żaden naród nie jest w 100% super. No, wiem, furiacie, że trzeba się dobrze przygotować, no i dlatego będę musiał się przygotować. A Zenon pisze, no to masz Błażeja do tego, nie będzie, że o Żydach bez Żydów. Co, sugerujesz, że to Żyd? Ja nie wiedziałem, że to żydostwo jest. Tu banik leci od razu. Nie, żartuję oczywiście. Pozdrawiam serdecznie Błażeja. Spoko bardzo, ziomek. Zupełnie nie Żyd taki, wiecie, całkiem spoko, zupełnie nie Żyd. Ja się tylko obawiam, że moje żarty mogą być przyciężkawe dla niektórych, a jeszcze inni ich nie zrozumieją i zaraz będzie krawiec antysemitą? Znak zapytania? No dobra, nieważne, mam to w dupie, szczerze mówiąc, co tam się kto myśli. Można w ogóle dzwonić, nawet teraz jeszcze, jak tu sobie gadam i bez krępacji zabierać głos. Na przykład w temacie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Co myślicie? Ja nie wiem sam, czy bym się zdobył na taką odwagę i poświęcenie, żeby w czasie wojny, gdzie o wiele bardziej się opłaca i można zdobyć poklask, tak, i wszystko masz super ładnie, pięknie i benefity jakieś, a tu ratuj jakiegoś Żyda, kogoś z innej nacji, tak? To wymaga. Wymaga dużego poświęcenia. No i co? Opowieść jest wzruszająca, ale w taki fajny sposób, bo nie jest to ckliwość taka wrzucana na siłę. Coś, czego chyba większość z was też nie lubi, takiej ckliwości. No może jakieś tam bardziej płeć piękna lubi takie ckliwe filmy. Przepraszam tutaj płeć piękną, bo się zaraz mnie płeć piękna mnie skopie zaraz, tu zglanuję i podepczę, że jak śmiałem tutaj. Health pen. O, jakaś wpłata. O, proszę bardzo. Tu, prawda? Przelew złotowy na rachunek opcji. A nie, to typ jest. Na Health Pena. Proszę bardzo, dostałem zwrot.
Ja się już tu martwię, że zemsta kesze, że rachunki za prąd jakieś przychodzą duże, że zdrowie siadło, zemsta plazmowa w ogóle, zakrytykowanie plazmy, zemsta kesze, a tutaj widzicie, dobrzy się ludzie znaleźli, dziękuję wam, dziękuję Grzegorzu, kochany Grzegorzu, słuchaj dalej radia, Grzegorzu, kochany, no. Nie, serio, wielkie dzięki za wpłatki. No i co, opowieść jest fajna, ciekawa, niestandardowa. Warto zobaczyć też ten film ze względu na polskich aktorów, statystów, autentyczne miejsca, jest Kraków, w którym właśnie ewakuują tam Żydów z obozów, bo tam ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej weszło właśnie w życie. Za kamerą stoi Janusz Kamiński, ceniony polski operator. Do tego świetna muzyka Johna Williamsa, a reżyseruje sam Spielberg, Żyd. Wszyscy są Żydzi, kurczę, wychodzi na to. Ja tu od Żydów różnych dostaję też na prywa. Że biskup Rzeciński Żyd. Że Lublin był żydowski. No, to już tam tu schodzi na kwestię żydowską.

0: innym, na przykład pomaganiem w znalezieniu zgubionej skarpetki Martinowi Lechowiczowi, ale to zostawmy. Po powrocie do Niemiec Schindlerowi nadal te interesy nie szły za bardzo. I tutaj będę złośliwy. Może zabrakło taniej siły roboczej. Może mu szło tylko jak miał tych Żydów właśnie, to mu szło. Nie, no to już jestem złośliwy w tym momencie na maksa. No ale też jeździł do Izraela, gdzie spotykał się z Żydami. No właśnie, a Żydzi nie mogli pomóc swojemu wybawcy jakoś, jakiś geszeft z nim zrobić? Może Schindler zaproponował to Żydom i usłyszał: pan mnie jesteś winny za czynsz 3 miesiące i pan mnie prosisz o pożyczkę? Panie Schindler, kochajmy się jak bracia, panie Schindler, ale liczmy się jak Żydzi. No. I tam bankrutował, nie szły mu te interesy. Ale tak to w życiu bywa, no, że często słyszymy od różnych znajomych, że którym coś tam pomogliśmy za darmo, to jak my coś chcemy, to panie krawiec, pan nie mieszaj tutaj interesów z koleżeńskimi sprawami, panie. Tak to jest. Kurczę, ja tak tu mówię o Żydach i już tu powoli na Jezusa schodzi i znowu będą rozmowy na czacie o religii, czy Bóg istnieje, czy nie. Ale wiecie co, fajnie, bo jakoś tam chyba się udaje tutaj nam dyskutować o tych sprawach też, o takich rzeczach, które najbardziej ludzi dzielą, prawda? Bo dyskusje o religii, dyskusje ateisty z osobą wierzącą najczęściej kończą się awanturą, a u nas jakoś to się udało jednak stworzyć chyba ten klimat, że się nie napierdalamy cegłą po głowie od razu, nie? I zachęcam do tego, żeby się tam nie obrażać czy coś, żeby osoby wierzące jakoś się pogodziły z tym, że ci ateiści sobie czasami nawet drwią, że sobie tam robią śmichy, chichy, a żeby z kolei ci ateiści jakoś się nie denerwowali, że ktoś tam w coś wierzy i że on jest głupi, że z głupkiem nie gadam, bo to też tak nie wolno. Trzeba też trochę uszanować, że dla kogoś coś tam jest ważne i coś mu tam daje w życiu i że może się trochę starać mniej obrażać tą religię, bo to jak obrażasz coś, czym ktoś żyje, coś jakoś mega ważne, no to tak jakbyś mu napluł w gębę trochę, nie? No, Siunia tu pisze, że pogodziła się z tym już dawno. Brawo, brawo. No to jest jakaś dojrzałość też psychiczna, takie pogodzenie się, nie? Z takimi rzeczami. Furiat przecież już od początku radia chyba z nami tu jest. On jest wierzący bardzo i mimo, że ateistów wielu, to jakoś nie odszedł i cały czas jest tutaj z nami, więc jakoś tam w tym naszym wesołym baraku wierzący i to jest radio wierzących, wicie, rozumicie, i radio niewierzących, wicie, rozumicie, no. Radio miłośników Battlefielda i radio miłośników Tetrisa. Zadzwonił żydowski słuchacz.
1: Cześć, szalom.
0: Szalom. A szalom się nie mówi przypadkiem na do widzenia?
1: Nie, na dzień dobry się mówi szalom. Właśnie nie pamiętam, co się mówi na do widzenia. Ostatnio żeśmy się w pracy z moim kolegą Arielem zastanawiali, co się mówi na do widzenia.
0: Ariel, jakie piękne imię, a Ariel, jak proszek do prania.
1: No albo jak taki koleś, który dużo Arabów zabił, a później był premierem.
0: Ariel. Ariel, tak.
1: No, widzisz. Ale najlepiej jest ten, przecież ten, który zaprojektował słynny pistolet maszynowy. Chyba się nazywał Uziel. Nie? Od Uzi ten pan. To też fajne imię, tak sobie zrobił. Oba mi się podobają, szczerze powiedziawszy.
0: A tak, Uzi to zdrobniale na niego tak wołali, tak?
1: No tak, Uzi, tak.
0: Uzi, idziesz pograć w piłkę?
1: Uziel to by było za ten. A tak, po będę strzelał 900 na minutę tych bramek. Chyba tyle, nie? Ma Uzi, zależy która wersja, bo tam ich jest dużo. Mini Uzi, mikro Uzi, normalne Uzi, jakieś tam podupcone Uzi. Dużo tego jest i dużo

0: zabija tych, zabijało Arabów.
1: Słyszałem, że takie mikro Uzi to można sobie nawet kupić w Niemczech w jakimś hipermarkecie, wiesz, normalnie, nie?
0: Nie wiem, jakie tam są dziwne w ogóle przepisy, jeżeli chodzi o broń w Niemczech i nie nadążam za nimi, bo stosunkowo łatwo, ogólnie w skrócie łatwiej jest zdobyć chyba broń palną niż, a na przykład gazu pieprzowego chyba nie możesz mieć przy sobie. Albo możesz mieć, a nie możesz go użyć na człowieka, nie?
1: No, więc... Zwariowany świat, zwariowany tak samo jak wojna chyba trochę, nie? Bo wojna też jest w sumie tak popieprzona i w ogóle chyba następuje jakiś taki powrót do takiego myślenia, które dawniej charakteryzowało bardziej jakieś ruchy hipisowskie i pacyfistyczne, a dzisiaj to właśnie przekonanie, że wojna jest czymś bezsensownym, że tak naprawdę żołnierze to marionetki, a że zarabiają ci możni na wojnie, a tym właśnie maluczkim na samym dole się wkręca tylko propagandę i Bóg, honor, ojczyzna. Wiesz, tego typu przekazy stają się jakby bardziej aktualne, odnoszę wrażenie, i przechodzą do takiego mainstreamu bardziej już, bo więcej się o tym gada. Czy ty nie obserwujesz takiego zjawiska?
0: Tak. Znaczy, wiesz, no nie bardzo obserwuję, bo mało obserwuję mainstream, ale ogólnie to tak, i chwała Bogom za to, nie? Bo słuchaj, zwróć uwagę, jak wyglądała wojna w starożytności, nie? W wykonaniu jakichś, powiedzmy, miast greckich, nie? Przecież główny impet całego rozpierdolu brali na siebie ci możni właśnie, tak? To byli albo hejtarowie, jeżeli szło o Aleksandra Macedońskiego, czyli oni w postaci kawalerii atakowali najniebezpieczniej, albo też szlachta jakaś średnia, którzy jako hobbici walczyli. Generalnie...
1: Hobbici?
0: Jakieś takie... hobbici, tak. Falangici, nie? W przypadku właśnie tamtego... Przepraszam, Aleksandra.
1: Oj, chyba się coś zachorzał tutaj nasz Zenon.
0: Nie, zakrztusiłem się. Chorobę to też mam jakiś czas. No i wiesz, i oni tam brali na siebie najwięcej rzeczy. Głównie, przynajmniej jeżeli chodzi o greckie polis, głównie mieli takie role harcowników, ludzie z plebsu, nie? I to też tam było trochę źle postrzegane, że tak, wiesz, na dystans walczyli procarze jacyś, nie? Tam słynni procarze balearscy, to też żadna szlachta nie była. Jacyś oszczepnicy, czyli tam peltaści tak zwani, z małymi tarczami skórzanymi, też to byli ludzie, którzy nie brali na siebie jakiegoś mega ryzykownego tam zadania, nie? No, największy rozpierdol był w momencie, w którym te dwie kolumny hoplitów się spotykały ze sobą, nie? I wtedy walczyła szlachta. W średniowieczu było miejscami podobnie, a nawet w sumie na większym obszarze było podobnie, no bo najbardziej ryzykowne rzeczy brali na siebie rycerze, tak? Rycerstwo, szlachta. W sumie od mroku średniowiecza się to wzięło, nie?
1: Kurczę, a czy właściwie taki film jak Pan Wołodyjowski, czy Potop, czy Ogniem i Mieczem, to nie są też filmy wojenne?
0: No, oczywiście, że są i to bardzo dobre.
1: Bardzo dobre. Jak ja bym chciał więcej takich filmów, kurczę, i chyba wszyscy by chcieli, nie? Mieć nowych Krzyżaków, nowego Pana Wołodyjowskiego, przecież to by była piękna sprawa i wszyscy by poszli do kina, przecież to jest skazane na sukces. Czemu się nie kręci? Nie.
0: Słuchaj, to jest rewelacja. Ja ci powiem, że w środowisku tym związanym właśnie z fascynacją bronią starożytną i średniowieczną jest strasznie głośno na przykład o polskiej szabli, o rycerzach krzyżackich. Ludzie, którzy w tym się jarają, wiedzą o zamku w Malborku. To jest zajebiście mega sławne, nie?
1: I tak, temat, tak.
0: Jak zrobiło Krzyżakach film, to tak jak mówisz, jest skazany na międzynarodowy sukces.
1: No, a w Polsce to w ogóle, ale też ja też ostatnio sobie czytam na przykład o polskiej sztuce walki szablą, to się nazywa walka krzyżowa. No niesamowicie ludzie machają tą szablą. To polega na tym, to jest w ogóle bardzo efektowna technika walki szablą, ponieważ szermierz wykonuje bardzo takie zamaszyste ruchy i w różne strony, tak jakby walczył z kilkoma przeciwnikami. Z jednym z tyłu, drugim z przodu i to wygląda no niesamowicie. Wpiszcie sobie na YouTubie walka krzyżowa i szabla na przykład i zobaczycie, jak ci fechmistrze, jakie cuda robią. No samuraj robią, to się nakrywa jajami po prostu.
0: Słuchaj, robią cuda, ale musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, że nie ma żadnego traktatu oryginalnego,
1: no nie
0: który by nomen omen traktował o tym, jak się walczyło szablą, prawda? Jest chyba tylko jakaś jedna rekonstrukcja z końca XIX wieku, czy coś takiego, nie? Ktoś nam to próbował otworzyć.
1: To znaczy, nie ma traktatów spisywanych, ale jest dużo obrazków, tak znalazłem informację, że jest dużo ilustracji, które na podstawie których się właśnie rekonstruuje te techniki walki.
0: Masz na YouTubie taki kanał, się nazywa Scola Gladiatoria. Tam prowadzi go pan, który się nazywa Matt Easton. No i on ostatnio właśnie na ten temat narzekał, nie? Że mówi, że faktycznie ta polska szabla to jest rewelacyjna i to jest straszny fenomen. Jednakowoż no, ludzie próbują strasznie dużo energii, wszystkie środowisko w to daje, żeby jakoś to tworzyć, żeby tą walkę krzyżową stworzyć, o której ty mówisz, nie? Bo chyba prawie wszyscy, znaczy duża część tego środowiska z dawnymi europejskimi sztukami walki, czyli HIMA związanego, się tym zajmuje, tą szablą, bo to jest jakiś, nie wiem, jakaś moda po prostu powstała na polską szablę. I narzeka na to, że są francuskie szable, jest dokładnie opisane, jak się nimi walczyło, brytyjskie, niemieckie, wszystkie mają normalne, wiesz, wojskowe książki, ale Polska nie ma.
1: Panicz na czacie poleca film Szwadron, dramat wojenny polsko-ukraińsko-francusko-belgijski z 92 roku i to są chyba klimaty właśnie polska szlachecka, staropol, znaczy ten, tamten okres, tak?
0: Chyba koniec tego, nie? Tam grał chyba ten piękny Wiedźmin, jak to się nazywa?
1: Żebrowski?
0: Żebrowski chyba tam grał, tylko tyle kojarzę.
1: Żebra
0: mówię. Ale słuchaj, a propos filmów, które bym polecił, to ja bym polecił Na zachodzie bez zmian. Na podstawie książki rzecz jasna pod tym samym tytułem. Autor się chyba nazywał Erich Maria Remarque. I to się... Też rzadki jest ten temat, czyli pierwsza wojna światowa.
1: No właśnie, pierwsza wojna światowa trochę tak w cieniu drugiej wojny światowej jest. Jest chyba mniej filmów wojennych, nie? Które...
0: Tak, kolega no. Kiedyś powiedział, bo nic się nie działo, bo siedzieli w okopach.
1: A ponoć pierwsza wojna była jeszcze bardziej krwawa niż
0: była,
1: druga.
0: Tak, była krwawa, oczywiście. Przecież tam, jak była bitwa pod Somą czy te inne, to tam, wiesz, dziennie umierało średniej wielkości miasta, tak? Kilkadziesiąt tysięcy trupów było, codziennie.
1: No. Więcej się używało chyba takiej broni, która robiła rozpierduchę, tak? Po prostu była broń taka jakby bardziej chamska i toporna, nie? Że jakieś gazy bojowe i tam się tymi bagnetami się napierdalali, bo broń była mniej celna po prostu pewnie troszeczkę też.
0: Tam chyba nie było, wiesz, nie było jeszcze tych traktatów, że nie wolno dum-dumów używać. Na przykład, mało kto o tym wie, ale Winchester zaprojektował pierwszą, no niemal automatyczną, czy tutaj samopowtarzalną strzelbę, nie? Bo generalnie jak widzisz strzelbę, to ci się kojarzy pompka, nie? Mhm. A Winchester, on miał chyba 4 czy 5 strzałów, zaprojektował pompkę automatyczną. Jak taki Amerykanin skakiwał do okopu, to był w stanie cały okop praktycznie wyczyścić momentalnie, nie? Wszystkich tych Niemców, dać im możliwość przekonania się o słuszności swoich poglądów religijnych, nie? W ekspresowym tempie. I po prostu, jak takiego Niemca, jak z kolei Niemcy takiego delikwenta chwycili, jak już mu się skończyły te rzeczy, no to facet miał przejebane, nie? Ale, żeby było śmieszniej, znaczy wiesz, pomijając fakt, że w Battlefieldzie tym nowym tej grze po prostu jest sama automatyczna broń, tam były automatyczne broni, ale to było raczej rzadkość i wyjątek na tym polu bitwy. Ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to jest to, że oni tam przestawali ci ludzie walczyć. Po prostu się bratali ze sobą.
1: O, to ciekawe.
0: Wielokrotnie cała wojna stawała po prostu, poszczególne tam ośrodki frontu stawały, szczególnie jak były święta. I to się tyczy to się tyczy głównie Zachodu, ze względu na to, że święta były o tym samym czasie, tak? Tam byli, Ruscy byli prawosławni, więc mieli trochę łatwiej oficerowie ich do walki zagrać. Były święta, oni sobie wychodzili z okopów, razem grali w piłkę nożną, śpiewali kolędy. Melodia ta sama, tak? Każdy znał, kurde, Cichą noc, nie?
1: Stille Nacht, Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht.
0: Nie jestem pewny, czy to było, czy taka scena była w Na Zachodzie bez zmian. Chyba tak. Ale Na Zachodzie bez zmian jest taka zajebista scena, jak główny bohater, zabił mnie, nie pamiętam jak się nazywał, zastrzelił jakiegoś Francuza, tam w okopie z nim walczył, jakoś go zastrzelił, albo go... O, Rozeń, Boże Narodzenie, proszę sobie na czacie zobaczyć. I ten... I że... Jakoś go tam zabił, wykończył w jakiejś tam walce bezpośredniej i tak zobaczył na niego, wyciągnął dokumenty, zobaczył jego żonę, zobaczył, kurde, jak się nazywa, że był tam zecerem jakimś z zawodu, ja nie pamiętam, kim się zecer zajmował, coś z książkami chyba.
1: Zecer, a tak sprawdzimy, prostu... też mnie to korci, muszę zobaczyć.
0: I miał strasznego doła po prostu, nie? Że zabił człowieka, nie? To nie było tak, jak z daleka z karabinów tam strzelić do sylwetki. Zabił w bezpośredniej walce młodego chłopaka w jego wieku, nie? I miał takiego ciężkiego doła, to było świetnie pokazane w filmie. Z kolei w książce była fajnie rozwinięta postać tego przyjaciela najlepszego, tego głównego bohatera. Co ciekawe, nazywał się chyba Tadeusz Kaczyński. W filmie per cut się do niego zwracali, ale się nazywał Kaczyński. I pokazywali, jacy Polacy są obrotni. Postać Kaczyńskiego to pokazywała i ten bohater kilkukrotnie o tym wspominał, że Kaczyński zawsze potrafi jedzenie jakie znaleźć. Jak ludzie, wiesz, znasz ten kawał o tym, jak był głód na froncie na pierwszej wojnie światowej?
1: Nie.
0: Był taki mróz straszny, głód, nic nie ma, nie? I tak, wiesz, pociągnęli słomki, który będzie wyskoczy na ziemię niczyją, czyli na tym pas pomiędzy okopami. I wyskrobię smarki z trupom z tego, z nosów, nie? Żeby było, żeby zupę z tego zrobić, nie? No to tam, wiesz, Heinrich wyskoczył, wziął, ciach, ciach, ciach, wystrugał do hełmu tych, kurde, smarków, tak, kurde, pół hełmu i wziął ten. Wzięli, robią zupę z tych smarków, nie? Tak jedzą te smarki, nie? Że normalnie szczęśliwi, że mają coś ciepłego w końcu do jedzenia. Nagle jeden się zżygał, nie? A ty, stary, czemu ty się zżygał? No to, kurwa, włosa miałem.
1: No, nie. Wyborne! Wybor.
0: No, taki sucharek. I Kaczyński, wyobraź sobie, tam było powiedziane, że zawsze coś znalazł do jedzenia, a pewnego razu nawet przyniósł świeżego homara. I nikt nie wie, skąd on go wziął, ale jak to Polak, to nikt się nie dziwi, nie?
1: Polak zawsze wykombinuje. A czy widziałeś Wróg u bram? Na pewno widziałeś, nie?
0: No tak, ale to już dawno. To jest z tym, czekaj, co to było, jak odbicie Stalingradu z powrotem, tak?
1: Tak. Stalingrad. Reżyser bardzo dobry, bo Jean-Jacques Anou, to specjalnie sprawdziłem, jak to czytać, bo... I to jest reżyser, który ma na koncie takie dzieła jak Walka o ogień, był już o tym spoiler, czy Imię Róży i wiele innych fajnych filmów, warto zobaczyć. I tam raczej tłem dla filmu jest Bitwa o Stalingrad, no, która, przypomnijmy, była jedną z najkrwawszych, najbardziej dramatycznych bitew II wojny światowej. I był to w sumie dramat i dla Rosjan, i dla Niemców straszliwy, bo ja były olbrzymie straty po obu stronach, olbrzymia machina propagandowa i traktowanie żołnierzy właśnie jak śmieci po obu stronach, bo tam już były braki straszliwe w zaopatrzeniu i u Rosjan, i u Niemców. Tam dochodziło do kanibalizmu, o czym się rzadko mówi i czego się raczej w filmach nie pokazuje. Tutaj mamy raczej Stalingrad jako tło i wojnę dwóch snajperów, Wasili Zajcew, rosyjski snajper, i przeciwko niemu niemiecki, jak on się nazywał, gdzieś tu mam zanotowane, Major König, niemiecki bohater i też doskonały snajper. No i fajna jest tam... ten pojedynek. Mamy świetną w ogóle obsadę. Mamy Małpiszona Rona Perlmana, mamy piękną Rachel Weisz, mamy Boba Hoskinsa w roli Nikity Chruszczowa. I tam jest właśnie pokazany trochę ten właśnie Kyniś, tu mnie poprawia, elemeledutki. No i mamy fajnie pokazaną tą całą machinę propagandową właśnie, że trochę jak w czasie apokalipsy, taka krytyka wojny, pokazanie tego bezsensu, którego właśnie na próżno szukam w polskich produkcjach. Może ty, Zenonie, kojarzysz jakieś polskie filmy wojenne, w których by pokazywano wojnę jako taki bezsens, w której czułoby się taką drwinę z tego, bo nie mam tu na myśli produkcji typu Jak rozpętałem drugą wojnę światową, komiksową, bo to jest co prawda komedia, ale tam nie czuć żadnej krytyki, żadnej szydery, że tak powiem, z wojny, raczej z głupich Niemców, jakieś tam slapstickowe potknięcia, rura ze ściany wypada i wychodzi i wali Niemca w łeb, takie bardziej w tym klimacie, nie?
0: Ja ci powiem jeszcze coś a propos Stalingradu, nie? Pochodząc ze Śląska, to się ma historię taką rodzinną zawsze, przynajmniej dwojaką, znaczy przynajmniej, no na pewno ciekawą. No i w mojej rodzinie był ktoś, kto walczył pod Stalingradem.
1: O!
0: Rzecz jasna w Wehrmachcie. Na obsłudze karabinu maszynowego. Nie pomnę teraz, bo dziadek już nie żyje i mi nie powie, jak to tam było, czy to był MG-34, czy MG-42 już wtedy. W każdym razie to było zaraz po tym, jak się Ruscy koło nich zamknęli. Zamknęli, wiesz, w obwodzie i mówił ten tam wujek dalszy, że tyle szło tych Rusków i ci NKWD-ści tak ich pchali do przodu, że po prostu trup się, normalne góra trupów się przed nimi robiła, oni nie nadążali z wymienianiem luf w CKM-ie, nie? I w pewnym momencie się zorientowali, no każdy już miał, wiesz, przynajmniej kilkanaście trupów na sumieniu, nie? Zorientowali się, że dupa, że nie da rady, że ci Rusy się nie kończą i oni przegrają, nie? Będzie po wtokach. I wiesz co zrobili? Losowali słomkę, nie? Ten mój krewny wygrał i jako pierwszy wziął sobie dwa palec wskazujący i środkowy, zawinął go sobie w szmatę, nasikał na to i podstawił pod ten CKM, żeby stracić te dwa palce. Stracił te dwa palce i go ewakuowali mostem powietrznym jeszcze wtedy.
1: Tak, no i... tak. No te właśnie to co mówisz, się pokrywa bardzo z opowieściami kombatantów, których sobie słuchałem w dokumencie o Stalingradzie. Można znaleźć na YouTubie świetny dokument składający się z kilku części i tam jest bardzo dużo informacji i to wszystko właśnie, o czym ty mówisz, to tak było. Tam ci Niemcy już byli tak upodleni, oni chcieli się wyrwać stamtąd, oni się potrafili złapać za śmigłowiec, który odlatywał, czy tam gdzieś do samolotu się przyczepić, żeby, no wiesz, no licząc, że uda im się jakoś odfrunąć na gapę, że tak powiem, no i zamarzali po prostu w locie i spadali, tak, i roztrzaskiwali się, no tam dochodziło, też mówię, do kanibalizmu. I ci niemieccy żołnierze się często przekonywali, na przykład jak dowództwo ma ich w dupie, bo szli sobie do sztabu, do dowództwa, gdzie wyżsi rangą przełożeni sobie popijali dobre winko, a oni odkopywali jakieś zamarznięte psy, tak, żeby trochę mięsa z nich wydłubać. I to dawało ludziom do myślenia. To była wielka taka lekcja dla ludzi wtedy, że no z kolei Rosjanie, no słynna też scena z gry Call of Duty, gdzie mamy bitwę o Stalingrad, bardzo fajnie pokazane. Tak, że dają, masz tu żołnierzu amunicję, a karabin musicie zdobyć na wrogu, nie? I na wroga, ura! Z magazynkiem samym, nie?
0: Znaczy wiesz, finalnie Friedrich Paulus, który tam był feldmarszałkiem, generałem, ciort go wie, się poddał i dostał chyba czterokrotną karę śmierci zaoczną przez Führera. I tam chyba był jeszcze, teraz tak patrzę na tym, na Wikipedii, chyba jakiś krewny czerwonego barona Manfreda von Richthofena, bo tu widzę, że jakiś Wolfram Freiherr von Richthofen, czyli tak jak Manfred von Richthofen. No, wiesz, no, masakryczne rzeczy się tam działo, oczywiście, to jest tak niepojęte, to co się działo tam pod Stalingradem. Wiecie czemu? Bo to była ambicja właśnie, to był kult jednostki i to sprawę zajebało, bo znowu kolejna inna osoba z mojej rodziny, to był brat, jeden z drugim, nie? Oni byli 50 km od Moskwy i nie zaatakowali Moskwy, a mogli. 50 km mogli ją zrównać z ziemią. Nie zrobili tego, bo taki był przykaz, że jest ważniejszy Stalingrad, bo się nazywa Stalingrad. I takie pierdoły w tamtej wojnie po prostu wszystko ustawiły, tak? A ile istnień ludzi zginęło? No, po prostu jest nie do opisania. Jak przy mojej miejscowości rodzinnej była bitwa, to polegli z wojska polskiego, po niemiecku wzywali swoich krewnych. Bo taki był takie było przełożenie, wiesz, tu z jednej, kuzyn po prostu był w jednej armii, a kuzyn był w drugiej, jeden był w Wehrmachcie, drugi był w Wojsku Polskim. I faktycznie się zdarzało, że się spotkali ludzie, którzy byli w jednej rodzinie. Strzelali do siebie.
1: Wojna to jest coś strasznego. Może dlatego drażnią mnie czasami już te filmy, które pokazują wojnę jako coś takiego fajnego. Chociaż jak się zastanowić, to żaden film nie pokazuje wojny jako coś fajnego. Tyle, że niektóre z tych filmów są jakby takie sztuczne trochę, tak? Bo pokazują te rzeczy, pokazują te rozczłonkowane ciała, pokazują ofiary, tortury, ale w gruncie rzeczy starają się nam wsadzić do głowy przekaz taki, że wojna jest czymś takim, no, koniecznym, że trzeba bronić ojczyzny, no, a może trzeba, może to my coś dzisiaj utraciliśmy, wiesz, i mój dziadek, który był i w AK, i walczył i z Niemcem, i z Ruskiem, i przez władzę był potem szykanowany, to może on się w grobie przewraca, jak ja teraz sobie tak tutaj drwię, że wojenko, spierdalać mi to, nie będę z karabinem biegał i flaków wypruwał.
0: Wiesz co, mój wnuczku, masz rację, to jest głupie pieprzenie. Czesi w tym czasie, dzięki kurde premierowi Hache, pili sobie piwo, pracowali w Skodzie i montowali kurde samobieżną artylerię, ale później sobie szli na Pilsnera zajebistego, a czasem mieli monachijskiego kurde pszeniczniaka, a myśmy jak debile kurde po prostu po lasach latali, co? Widzisz kurde, wnusiu, co się po 70 latach stało? Polacy jeżdżą do Czech pracować, a nie odwrotnie.
1: No a co z tymi, którzy mówią cześć i chwała bohaterom? Co z tymi, którzy to starają się docenić i pokazać, że wyróżniamy się na tle innych narodów, które stchórzyły i skapitulowały od razu, nie przyczyniając się? Wiesz, to, że może to, że żyjemy dzisiaj w spokojniejszych czasach, to powinniśmy dziękować za to tym, którzy się poświęcali, a nie mówić, a ci to sprytni byli, się poddali od razu, piwko se pili, bo to jest takie chamskie trochę.
0: Czemu chamskie? Nie, no wiesz, zawsze trzeba, no może nie kontestować, ale trzeba oczywiste rzeczy, takie oczywistości, które nam wpijają do głowy, zawsze należy jakoś przeanalizować, nie? To głupie powiedzenie, co ma piernik do wiatraka, no co ma mąkę, nie? I już nie jest takie oczywiste, wszystko leży. I tak samo w tym, że mamy chwałę bohaterom. Ja zauważyłem, tak patrzę na ludzi, że najlepiej wojsko wspominają ludzie i najdłużej, i najmocniej ludzie, którym w życiu nie wyszło. Bo wtedy byli w tym wojsku, mieli wszystko ułożone z góry do dołu i było fajnie i pewnie mieli jakiś tam stopień kaprala i w ogóle ich chwalili i w ogóle ohoho, super. Później przyszło normalne życie, to już jest trochę dupa, nie? I to chyba na skalę narodową też działa, nie? Bo mamy w tym kraju rozpierdol, syf, dajemy się cudzym służbom kierować, jesteśmy zazdrośni wobec siebie, cholernie, jako Polacy, strasznie. Nienawidzimy, jak się, kurde, sąsiadowi coś uda.
1: Może to troszkę już taki stereotyp jest też.
0: Znaczy wiesz, młode pokolenie już powoli takie przestaje być, nie? Ale to zajmie jeszcze 50 lat, zanim to, wiesz, będzie miało normalny poziom.
1: Wiesz, no ja na pewno nie mogę tak mówić, bo doświadczyłem wiele dobrego od ludzi skupionych wokół radia i pomocy, i dobrego słowa. Teraz jak zachorowałem, to dużo osób się interesowało, jak się czujesz, krawiec. Wiesz, no dużo widzę fajnych ludzi, więc absolutnie nie powinienem tutaj rozgłaszać takich poglądów, że Polak to zawistny, się cieszy, jak się komuś coś nie uda, bo ja tego tak nie widzę za bardzo. Na pewno się zmieniło dużo na lepsze. Jest tak, że jak człowiek żyje w ciężkich czasach, to ma gorszy charakter trochę. Wiadomo, że my jako naród przeszliśmy dużo różnych traum i musieliśmy odbudowywać cały kraj, wiesz, i komuna, i wojna, i z lewej nas napierdalali, z prawej, i nie pomogli nam, i sojusznicy, propaganda, wszystko jak to pozbierać do kupy, i to państwo, które nas do dzisiaj gnębi, które zapomniało w sumie o tych, którzy dla niego najwięcej zrobili. Ci, którzy walczyli o kraj, czasami grzebią po śmietnikach, a ci, którzy dręczyli i torturowali innych, mają 10 koła emerytury, tak? Więc wszystko to sprawia, że trzeba, wiesz, no mówi się, że czasami trzeba się wykazać jakąś wyrozumiałością do osób, które dużo przeszły, tak? No to może to samo powinno się odnosić ogólnie do narodu polskiego. Jesteśmy takim, jak przyrównać nas, jak spersonifikować ten nasz kraj, to jesteśmy taką osobą po przejściach, tak?
0: No ale widzisz, po pierwsze społeczność Nocnego Radia nie jest miarodajna, nie są przeciętni Polacy, że tak się wyrażę. Nie chodzi o to, że chcę komuś słodzić, ale taka jest prawda. Tu jest bardzo dziwna społeczność, że tak się wyrażę. Niemiarodajna mocno.
1: Czy ja wiem, no to dziwna tak, ale no wiesz, no są to
0: Polacy. No, a po drugie, Polacy. Ja nie mówię, że zła, a po drugie, no nie, no sorry, ale większość ludzi, kurczę, urodzonych w latach 50., 60., i starszych, to są jednak trochę zawistnicy. Ja rozumiem, że ich ukształtowała tamta rzeczywistość. Oczywiście, że tak. Tylko, że jednocześnie oni nie są w stanie po prostu już przyjąć, czy to z tej winy, że tak jest, czy nie, że no, trochę mają złe podejście. Nie? I to, że przez to podejście da się tak tą Polskę zrobić. Czy ty masz krawędź świadomość tego, że zanim podpisano Ribbentrop-Mołotow, to najpierw Hitler przyszedł do Polski z propozycją zaatakowania Związku Radzieckiego? Wiesz, że to nie było tak, jak się nam mówi, przynajmniej wobec szkoły. W szkole się tego średnio nie dowiesz, na studiach i to już powiedzą. Najpierw była propozycja, żeby Polska z Niemcami zaatakowała Związek Radziecki.
1: Tak, coś słyszałem o tym i faktycznie nasza edukacja jest trochę taka, że omija różne niewygodne rzeczy, dużo się nas nie uczy, o Słowianach się też nas nie uczy, wiesz, od chrystianizacji dopiero jakieś takie głupotki typu, że Kolumb jako pierwszy odkrył Amerykę, to wszyscy znamy, tak? I ja bym też chciał, żeby ta nasza edukacja była taka bardziej
0: historyczna, a nie polityka historyczna.
1: Tak, bardziej uczciwa, nie? A nie taka właśnie koniunkturalna i propagandowa i nie wiem jak to nazwać.
0: Jest spora rzecz, no ale wiesz, to kolejnym przykładem tego, jak się w Polsce traktuje historię, masz to, znasz tą sprawę z Jezusem, nie? Jak tam było, że jest droga krzyżowa i że mu dają ocet do picia, nie? To wszyscy katolicy robią, jaka świnia, ocet mu dał do picia, to gnój, nie? Ale jest kluczowe w tej opowieści to, że ocet, napój octowy, to było podstawowe wyposażenie rzymskiego legionisty, taka Coca-Cola, którą miał do picia. Wcale nie była niedobra. I tego już nie mówią, tak? Ksiądz przeciętny, myślę, to wie, ale tego nie powie. Nie wyprowadzi ludzi z błędu.
1: No właśnie, bo no, pomimo tego, że ktoś coś wie, to nie powie, żeby się nie narazić na jakieś, że co on tu gada, tylko tak właśnie z prądem, nigdy nie pod prąd, tak, nie? Tak. A mówi się, że Polacy to tacy właśnie są, że pod prąd, ale to nie zawsze działa, jak się okazuje. To działa tylko w niektórych przypadkach. Jak ktoś nam zalezie za skórę, to pod prąd, ale tak jak wszystko jest okej, to tak bardziej z prądem często właśnie. Słuchaj, a tak wracając do filmów wojennych, następny tu na liście mam Czas Apokalipsy. Fajny,
0: na
1: nie?
0: Na podstawie Korzeniowskiego. Tak, czyli Josepha Konrada, Jądra Ciemności.
1: Tak, tylko że Jądro Ciemności było o kolonizatorach, nie? I to jest taka przeróbka, można tak, powiedzieć.
0: Tak, to było przerzucone do Wietnamu, a tam to było w Kongo. Ale czekaj, chciałeś jeszcze polski film, który jest motyw, że wojna jest bez sensu. W ostatnim odcinku Czterech Pancernych jest sytuacja, że młody koleś...
1: Co tam szurasz? Czymś...
0: Młody koleś z jakiegoś, jak to się nazywa, Volkssturmu, czy Hitlerjugend, wiesz, tych takich tam remnantów, zastrzelił tego ich ulubionego Rosjanina, tego ich przyjaciela tam z rosyjskiego wojska, no i chciał go Janek zajebać, nie? Przepraszam, zabić. Przy czym Gusi go chwycił za giwerę i ten rozbroił tam jednego i drugiego, powiedział, hopie, jak wszyscy na ziemi tym nie ciulną, znaczy jak wszyscy tym nie ciulną o ziemię, to nic tego nie będzie, skąd już, nie? Nie ma co. Że nie ma sensu zabijać, nie? Że to starczy. Bez sensu jest, że wojna jest zła i koniec. I to była bardzo silna scena, ja się dziwię, że ludzie nie pamiętają Czterech Pancernych.
1: I psa, i też zapominają o psie, bo pełny tytuł to jest Czterej Pancerni i pies.
0: No tak, no. Było kilka tych psów, a widziałeś to ten czeski serial, z którego się tak śmieją z Polaków i którzy się śmieją z Czechów? Polak w niebezpieczeństwie, taka scena?
1: A to co, jakaś produkcja czeska? Ty mówisz teraz, czy co?
0: To jest czeski serial chyba internetowy i tam jest taka sytuacja, że Czesi lecą w kosmos i się okazuje, że tam na Marsa chyba, czy na coś, i się okazuje, że Polacy są przed nimi, nie? Tak siedzą, siedzą i kminią, kurde, ja jestem w 1/4 Polakiem, mogłem siedzieć na Uniwersytecie Wrocławskim, a nie teraz tutaj w tej łajbie, nie? Co, jesteś Polakiem? Tak, wiesz, wpadli na pomysł, że ten Czechopolak zadzwoni do polskiej rakiety, żeby oni zawrócili do Czechów i go odbili z tamtej rakiety, bo ci chcą go wyrzucić, nie? No i wiesz, tam gada ten kapitan, co? Nie, pepiki, o, oni tylko gadają, z nimi to nie ma co, nie? A on słyszy, nie, gada, poważna sprawa, nie? To powiedzieli, że mnie zabiją, czy coś takiego, nie? I w tym momencie, wiesz, tak za kadru jeszcze od trzech wyskakuje i tak od dołu ktoś tak psa dźwiga, nie? On tak patrzy, co? Wy we czterech podróżujecie z psem? Mówi, co, my Polacy zawsze tak podróżujemy, to się głupio pytasz.
1: Tak, tak patrzę sobie na obsadę czterech pancernych, no i jest zacna, można powiedzieć, bo mamy i Janusza Gajosa w roli Janka Kosa, i Franciszka Pieczkę jako Gustlika, i Pole Raksem jako Marusię, i Roman Wilhelmi jest, Olgierd, Witold Pyrkosz, no genialna obsada. I dla mnie, wiesz, no ludzie często wieszają, tutaj nomen omen psy, wieszają szariki na tym filmie, a moim zdaniem to jest całkiem fajny serial, bo taki jako jeden z nielicznych polskich filmów jest bardzo komiksowy. Ci bohaterowie są po prostu przerysowani trochę na komiksową modłę. W sensie takim, że Gustlik zgina jakieś gwoździe rękami, że ten jeden czołg, jak to Smoleń powiedział, jakbyśmy dwa takie czołgi mieli, to byśmy sami sobie tą wojnę wygrali. I coś w tym jest, nie? I to jest fajne, takie komiksowe. Tego mi brakuje w polskich produkcjach. Inne są takie zawsze na poważnie i na realizm się silą. I super. Na dramatyzm. A tu mamy po prostu takich polskich bękartów wojny trochę, nie? Z innych czasów.
0: No, super to było zrobione. Czterech pancernych nie jest aż taki propagandowy, jakby się mogło wydawać. Wiadomo, że tam są jakieś niehalo rzeczy i że na przykład chyba tam w którejś scenie jest kałasznikowym ktoś tam biega. No, ale to już nam detalnie. Ogólnie jest super, że tak powiem. Teraz wklejam gifa z tymi pancernymi, dałem linka do filmiku życzonego. No ale to ten, to wróćmy do czasu apokalipsy, odgadajmy to i se idę, że tak powiem. To jeżeli idzie o czas apokalipsy, Martin Sheen, brawurowa rola.
1: Tak.
0: W Hot Shots jest taka scena, o, chyba się nie zrobił obrazek, musisz sobie kliknąć na linka. Masz? Okej. Gdzie Charlie Sheen tak płynie na łajbie, wiesz, jako Rambo i w ogóle, i tak patrzy i na takiej samej łajbie jego ojciec, czyli Martin Sheen, płynie, nie? I tak, o, że tam mówi, super rola, nie? W czasie apokalipsy, nie? No, i ten. A ten mówi, że w Pluto nie miał super rolę, nie? Taka była sytuacja, no. Martin Sheen i Marlon Brando, nie?
1: Tak. No właśnie, mamy tam pokazany bezsens wojny w pełnej krasie. Mamy takich zwykłych, prostych facetów, którzy na dobrą sprawę nie wiedzą, o co walczą, czemu tam są, tylko wiedzą, że mają zabijać żółtków, nie? I że jak ich powybijają, to mogą sobie wrócić do domu. Mamy tam słynną scenę, że jak to było, że Johnny nie może sobie posurfować. Taka piosenka była też, Johnny Can Surf?
0: Ten uwielbiam zapach napalmu o poranku.
1: Też słynny tekst tego filmu. No właśnie, to jest tak pokazane ci te trepy, nie? Ta nienawiść. Bez patosu, bez złudzeń, takie odarte z tych szlachetnych ideałów walki o cokolwiek, bo to... też w sumie to była taka wojna, która była sztucznie przedłużana przez władzę, przez różne tam spreparowane Charlie Don't Surf, przepraszam, tu mi Cezary sprostował. No właśnie, że Charlie nie może sobie posurfować, musimy tu rozpierdolić tych żółtków, żeby sobie Charlie mógł posurfować, czyli ten amerykański styl życia też trochę kpina z tego, nie? Surfing, Coca-Cola i hamburger. A tak naprawdę, no tam przecież dochodziło do masakr, bombardowano wietnamskie wioski, gdzie sobie żyli dobrzy, poczciwi ludzie. I to jest pokazane w tym filmie też. No i kurczę, no a my mamy znowu tutaj bogo ojczyźniane takie filmy. Czy zakazane piosenki, jak oceniasz na przykład zakazane piosenki? Też słynny i kultowy, można powiedzieć, dla Polaków film. Czy to nie jest totalny jakiś bezsens z dzisiejszego punktu widzenia? Czy to nie jest takie przesłanie, że jak ci, nie wiem, Niemiec stoi pod domem z karabinem, to weź akordeon i tam wyjdź i zaśpiewaj siekiera, motyka, piłka, szklanka i kule w łeb masz. I to takie, co, nie wiem, jakiś jest w tym sens, jakieś przesłanie, że walka skazana na porażkę też ma sens, bo ja tak trochę odczytuję ten film, zakazane
0: tak,
1: piosenki.
0: Tak, no o to chodzi, tak, tego cię chcą nauczyć, żebyś ty pleb się zawsze umierał, bo honor, bo ojczyzna, nie? Bo w XIX wieku żeśmy wymyślili, żebyś ty pleb się zawsze umierał. Oczywiście, że no. Słuchaj, co ty krawiec myślisz? No tak jest, no. Ze wszystkich sposobów trzeba jakoś ludzi urobić, jakoś zrobisz tą otoczkę zwaną nacjonalizmem, albo jakimś kominternem, nieważne, zawsze, każda metoda dobra, tak? Byle elita mogła jakoś użyć plebsu, żeby swoje interesy w jedną albo drugą stronę przepindolić, no i tak jest, no.
1: To jest dziwne czasy mamy, bo z jednej strony jesteśmy bombardowani grami komputerowymi. Najpopularniejsze gry komputerowe to są właśnie gry wojenne. Różne Battlefieldy, Call of Duty, to są najbardziej kasowe gry. Sniper, Ghost Elite, tak? Ghost Warrior, czy tam Sniper Elite, dwie słynne gry o snajperach. Cały czas mamy strzelanki, tak? I wojnę, a jednocześnie coraz więcej ludzi dochodzi właśnie do wniosku, że wojna jest bez sensu. Więc w którą stronę idziemy tak naprawdę?
0: Dobrze, że są tak pokazane te rzeczy, bo wtedy widzisz, ja myślę, że przez tą brutalność, która się strasznie zwiększyła w tych grach, nie, jak tam możesz komuś wpierdzielić w Battlefieldach nóż, kurde, w szyję, saperką łeb praktycznie odciąć, czy tam jak w tych snajperach te są pokazane te rozwalające się kości i wszystko, trochę jednak w człowieku buduje jakieś takie coś, że to jest niefajne. Nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz strzelałem z broni palnej, swoją drogą karabinu z pierwszej wojny światowej, no to wiesz co, jak byłem nahypiony i w ogóle szczęśliwy, a nie, czekaj, pierwszy to strzelałem z Auga, ale też austriacki tamten był, jeden i drugi, to wiesz co, cały hype, który miałem przez całe życie na to, żeby sobie postrzelać, to mi odszedł razem z pierwszym strzałem, kiedy strzeliłem, sobie pomyślałem, aha, to tym się zabija ludzi i do niczego innego to nie służy.
1: To bardzo musiało być takie dziwne uczucie, prawda? I coś takiego niepowtarzalnego, no bo to właściwie jest to coś, czego większość z nas nie robiła, bo większość z nas nie strzelała i nagle tego doświadczasz i właśnie taka myśl przychodzi, że wysłałeś właśnie w kierunku wroga, no możesz sobie go wyobrazić, że on tam stoi i że tym możesz kogoś w sekundę zlikwidować. On sobie żył, miał i rodzinę, i dzieci, jakieś plany i marzenia, a ty go tego wszystkiego pozbawiłeś przez jedno pociągnięcie za cyngiel, nie?
0: No, dokładnie. I pomyśl, ile jest pracy jeszcze w to włożone, żeby zrobić ten nabój, żeby wydobyć ten materiał do prochu, żeby ten plastik zrobić, żeby ten metal zrobić, to wszystko wytłoczyć, poskładać, ile jest kasy marketingu też, po to, żeby zabić drugiego człowieka. I to nie chodzi bynajmniej, wiesz, o obronę, bo karabin to nie jest broń obronna, to jest broń zaczepna. No. Więc takie coś polecam każdemu, kto jest tak strasznie nachypiony. Wziąć sobie jakąś możliwie mocną giwerę, na strzelnicy sobie strzelić. Wtedy wasza empatia się przetestuje, wykalibruje, albo całkowicie wyjdzie po prostu z tego i będziecie mogli o sobie powiedzieć, tak, jestem psychopatą.
1: No większość tych osób, które sobie strzelają do ludzi w grach komputerowych, pewnie nie potrafiłaby zwierzęcia ukatrupić, na przykład, nie wiem, zajączka, pozbawić głowy.
0: Pisałem o tym, jak zrobiłem zajączka i no, zrobiłem to trochę nieumiejętnie i tak jak mówię, jak już się za to bierzecie, to miejcie pewność, że macie parę w ręce i że to robicie dobrze i z głową, niech wam ktoś dobrze was poinstruuje, bo to nie jest fajny widok, jak bez skóry nagle zaczyna wam biegać takie zwierzę, bo nie zostało zabite.
1: No raczej, i to, czyli co, jak już zabijasz, to rób to zdecydowanie i stanowczo, bo to jest chyba taki moment, tak sobie wyobrażam, że to jest taki moment, gdzie odruchowo możemy osłabić cios albo skierować go nie w to miejsce, w które powinniśmy i nie zabić kogoś, tylko zranić i on będzie cierpiał, bo po prostu nasza psychika bierze tutaj górę i podświadomość nawet i zaczyna się coś takiego dziać z nami, że tak naprawdę, wiesz, się bronimy przed tym, żeby pozbawić życia tej drugiej osoby i robimy to nieumiejętnie.
0: Słuchaj, masz problem, masz taką sytuację, że widzisz, że ja kto by był, to by ci powiedział, ale się obraził, go nie ma.
1: Ale pozdrawiam, taka... pozdrawiam cię kolego i wróć tutaj i się nie gniewaj.
0: Była sprawa taka, że no właśnie, bo strata. Była sprawa taka, że 10-20% ludzi strzelało tylko, żeby zabić na wojnach. Chyba do pierwszej czy drugiej wojny światowej coś takiego to się tak układało. Co ciekawe, najczęściej poza psychopatami czystymi, żeby zabić, strzelali, wiesz jaki typ człowieka strzelał? Nie zgadnąłbyś. Ludzie, którzy byli najstarszymi w rodzeństwie, którzy musieli przejąć obowiązki matki i ojca, jak zostali osieroceni. Tacy ludzie najczęściej zabijali. Nie wahali się, żeby zabić. Z czego to wynika, to jest osobny temat. Ale... I wtedy wprowadzono tego Francuza, tak zwanego, czyli ten, wiesz, tarczę strzelnicą w kształcie ludzkiej sylwetki. Wtedy już się poprawiło. No i do, za sprawą kultury i różnych zabiegów, teraz już do prawie 100% ten współczynnik wynosi w zachodnich armiach. Więc człowiek z zachodniej armii zawodowej strzela, żeby zabić prawie zawsze. Tak. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o czas apokalipsy, no to cytat, jak on tam mówił, że czuję się jak ślimak, który pełznie po ostrzu brzytwy, tak strasznie mnie rozwalił, aż mnie zmroził. I co tam było jeszcze? Aha, no i Charlie Mopik. Rzucę jeszcze raz tutaj ten, rzucę jeszcze raz linka, Krawiec, polecam ci zobaczyć ten film, bo coś mi mówi, że nie widziałeś. To jest film zrobiony przez Grupę Rekonstrukcji Wojny w Wietnamie. Taka jak w której tam był Błażej, Maciek Strzała, który był tutaj z Four Makers. Taka grupa z wojny w Wietnamie zrobiła ten film. Kręcone co prawda w Kalifornii, są jakieś tam powiedzmy braki krajobrazowe, można by się trochę uprzeć, ale ogólnie jest zrobiony rewelacyjnie. Jeden z najlepiej zrobionych filmów w wojnie, świetnie pokazany.
1: 89 rok, czyli tuż troszeczkę leciwa produkcja. No, nic, ale...
0: No, z ręki kręcone, nie jakieś tam Blair Witch Project, to było z ręki kręcone.
1: No, to ciekawe, tak. Ciekawe. No, no, dość wysoka ocena na Filmwebie. No, muszę się zapoznać, nie widziałem tego. No, tak, ja to tak. Chyba mam trochę tak, że oglądam te filmy, które już znam. To taka znana właśnie tendencja, że lubię to, co już znam, a muszę sięgnąć po mniej znane rzeczy jednak.
0: Dobra, to ja lecę, bo tutaj Chlaposz mi napisał, że jestem męczącym gościem, więc ja cię proszę, Chlaposz, nie mówię tego złośliwie, zadzwoń i wypowiedz się lepiej, życzę ci tego. I w sumie tyle, nie? No, dzięki za...
1: Ja nie powiedziałbym, że męczący, raczej dużo wnosisz ciekawych informacji, więc nie wiem czemu taka, ale no dobra, nie chcę...
0: Wiesz, czasami tak jest, czasami kogoś nie lubisz, nawet jak jest po prostu, nie? Znaczy niektórzy tak mają, no, znaczy każdy chyba tak ma. Dobra, no to Krawiec, cześć i przechodzimy na odcinek.
1: Strzałeczka, cześć, cześć. To był Zenon, który mnie osobiście jakoś w ogóle nie męczy. A zrobimy sobie może przerwę muzyczną. Wybrałem na dzisiaj utworek z filmu Das Boot. Bardzo też fajny film wojenny, taki inny, ponieważ akcja rozgrywa się na łodzi podwodnej, na właśnie tytułowym Das Boocie. No, to były bardzo takie sprawne łodzie. O, a Siunia też tutaj pisze, że jej też nie męczy Zenon. I no, i posłuchajmy sobie tego znanego dosyć tematu przewodniego z filmu Das Boot.

Das Boot to konkretnie znaczy okręt po niemiecku, a oczywiście te łodzie się nazywały U-boty. U-bole. A w ostatnim CD Action wywiad z Uwe Bollem, z kontrowersyjnym reżyserem słynącym z tworzenia krapów, warto sobie przeczytać.

0: To był Das Boot. Polecam, bardzo fajny film. Takie filmy, które są właśnie nieco klaustrofobiczne, których akcja się rozgrywa w jakimś miejscu typu bunkier, łódź podwodna. One są fajne, bo pokazują relacje między bohaterami. Jest to podkreślone zawsze mocno. I dzięki temu właśnie, że mamy tą ograniczoną przestrzeń, że bohaterowie muszą żyć ze sobą na tej małej przestrzeni, czy to jest więzienie, czy to jest obóz, właśnie. No inną taką kategorią filmów wojennych są filmy o obozach. Tutaj mogę wspomnieć, no tych filmów trochę jest, ale ja bym chciał wspomnieć o takim dziele, jakim jest Król Szczurów. To jest stary film z 65 roku. Na podstawie powieści Jamesa Clawella. Oczywiście nie czytałem jako rasowy głupek, ale ci, którzy czytają, twierdzą, że film nie ustępuje dobrej książce. Bohaterem jest Kapral King, amerykański żołnierz, który zostaje więźniem japońskiego obozu koncentracyjnego. I no... Właśnie, japońskiego obozu. To jest też ciekawe, bo najczęściej oglądamy filmy o niemieckich obozach koncentracyjnych, nie? Które są jednak trochę inne. Japończycy to jednak inna zupełnie mentalność. Ta egzotyka jest tutaj fajna. No, jak filmy o japońskich obozach, to można... Nie, no raczej chyba nie polecam. No właśnie, Man Behind the Sun... Film, który odradzałem, mimo to jeden ze słuchaczy sięgnął po to i żałował, więc bierzcie przykład i nie sięgajcie lepiej. Jest to też film oparty na faktach, w przeciwieństwie do Króla Szczurów. No, Kapral King musi sobie radzić w tym japońskim obozie i robi to całkiem nieźle. Okazuje się, że potrafi się nieźle zakręcić. I zostaje właśnie takim królem szczurów. Tytuł fajnie nawiązuje do tej postaci. Dzięki swojej charyzmie, dzięki swojej przedsiębiorczości zostaje takim, no, kimś takim ważniakiem w tym obozie. A na antenie jest Furak. Cześć, Furaku.
1: Cześć, cześć. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
0: Całkiem, całkiem.
1: Okej, dobra, bo ciebie też jakby troszeczkę jakby nieco no, faluje dźwięk, ale chyba jest okej.
0: Nie faluje, nie faluje, to nie jest żadne tu na fali, to jest tutaj nocne radio. Nic tu nie faluje.
1: Dobra. Dobra, po pierwsze, sprostowanie po hebrajsku do widzenia to jest lechit ra'ot. To są dwa słowa, z czego to pisane przez he jest tam to drugie h, takie łagodniejsze, jest najczęściej nieme, dlatego mówi się nie lechit rachot, tylko lechit raot.
0: No. A skąd ty tyle wiesz tutaj o takich rzeczach?
1: Bo ja się uczyłem hebrajskiego swego czasu, w ogóle miałem duży taki ciąg na hebrajski, bo swego czasu, wyobraź sobie, jak jeszcze tak bardziej w kościele katolickim działałem, to dostałem się do grupy tańców izraelskich.
0: No proszę, to się ciekawych rzeczy tu dowiadujemy.
1: A widzisz, kurde. No i tam powiem szczerze, że trochę się tym językiem zainteresowałem. Nawet mam samouczek, słuchaj, do hebrajskiego, zripowany z płyty, więc jak coś komuś mogę wysłać. Także miałem taką, ja wiem, może przez 2 lata mnie coś tak ciągnęło. I zresztą w sumie gdybym miał możliwości i czas, to może nadal bym się go uczył, ale nie mam przede wszystkim czasu.
0: A jesteś jakimś filosemitą, a może obywatelem żydowskiego pochodzenia po prostu?
1: Ja jestem, słuchaj, przede wszystkim członkiem Mossadu, także wiem. Ja tu, wiesz, szpieguję nocne radio, nie? Moim szefem jest potrzeba.
0: No to skąd to, że potrzeba to Żyd, to wiemy wszyscy przecież.
1: Nie, to żartuję oczywiście. Wiesz co? Nie, no prędzej filosemitą. Po prostu mam jakiś taki sentyment do Żydów. Może dlatego, że tak trochę ostatnio od pazerny na kasę się zrobiłem.
0: To faktycznie.
1: W ramach szukania nowej pracy właśnie tak bardziej na płacę mocno też liczę lepszą. Więc może mi tak bliżej po prostu do Żydów w związku z tym.
0: Słuchajcie, gdyby słuchał nas ktoś, kto potrzebuje dobrego programisty, doświadczonego, no tu mogę ręczyć, bo wiem, co Furak potrafi, to skontaktujcie się albo ze mną, albo na Skype'a do Furaka przez 2O, ale można też ze mną na Krawiec 2, albo napisać na maila. Wiecie, co ja się dzisiaj dowiedziałem? Magda mi zwróciła uwagę, że jest... w kontakcie niby adres mailowy mój aktualny, ale jest podlinkowany pod starego maila kontaktowego, który już nie działa od dawna, więc jak jakiś ekscentryczny milioner pisał, panie Krawiec, chciałbym tu zasponsorować radio, to mu odbijało przez ostatni rok. Ale nic to, jak mawiał mały rycerz.
1: No właśnie. Także no mam takie ciągoty faktycznie w stronę semitów. Zresztą jak pisał Rafał Ziemkiewicz w ogóle, tak a propos tego, że się śmiejemy z Żydów, jak pisał Rafał Ziemkiewicz w czasie Wrzeszczących Staruszków, tak naprawdę kabaret Dudek to był tworzony przez Żydów, dla Żydów właśnie, tylko że dla Żydów polskiego pochodzenia. I tam oni się tak naprawdę z siebie sami śmiali. Także słynny sketch, rozmowa przez telefon, tak?
0: Tak, słynny.
1: Dokładnie. I to właśnie z tego była polewka. A na widowni też siedzieli Żydzi właśnie, polskiego pochodzenia. Także to, jeżeli śmiejemy się tak, ale z takim raczej otwartością, no to nie ma chyba nic z tym złego. No nie wiem, jeżeli jest tu jakiś Żyd i czuje się obrażony, no to niech, nie wiem, zadzwoni albo napisze do Krawca.
0: A jeszcze padło pytanie, w czym programujesz?

0: w Zendzie, nie ma sprawy. Siądę i napiszę. Znam także JavaScript, jQuery zwłaszcza, taka znana zresztą biblioteka i framework. Myślę, że każdy JavaScriptowy co jQuery się otarł prędzej czy później, także no to taka króciutka reklama. Jak też trzeba, to po szersze informacje, tak jak krawiec powiedział, albo do mnie na furak, mogę wysłać CV jak trzeba, także... Spoko.
1: No i wiecie jak to jest, najważniejsze nawet nie są umiejętności, znaczy też są istotne, ale ja bym powiedział, że one są na drugim miejscu. Na pierwszym jest to, jaki ktoś ma charakter, czy się z kimś fajnie współpracuje, tak? Czy ktoś jest bezproblemowy, taki, że tego, no i furak taki jest, no znacie go, no wiecie, że to jest człowiek taki dorany przyłóż, bezproblemowy, sympatyczny, więc to jest... Że tak tutaj posłodzę trochę, ale no taka jest prawda, no i to jest istotne, więc dobry kandydat na pracownika.
0: Czy nie za bardzo posłodziłeś nawet, ale okej, dzięki bardzo.
1: Jakby co, to potem będą do mnie jakieś tutaj wąty i pretensje. Takiego chama mi poleciłeś?
0: No nie, właśnie, co to jest, kurde? Żydkam jeszcze.
1: Dobra, bo tu już mnie tutaj ganią, że prywaty, koniec. Ojej, zmarnowałem 2 minuty. A Deusie, a płacisz? A płacisz, że wymagasz? Tak też pojadę? Nie, no dobra, śmieję się. Co powiesz o filmach wojennych?
0: Wiesz co, no problem w tym, że wiele ich nie oglądałem. Prędzej mi się zdarzyło książki czytać wojenne niż filmy oglądać. No, nie mówiąc o Czterech Pancernych i Pies, no bo to jest chyba w ogóle klasyka polska i to jest serial po pierwsze, a nie film. Więc chyba takich specyficznych, specjalnych filmów, no jeśli CK Deserterzy uznać za film wojenny.
1: O, to... fajny film, właśnie, nie mówiliśmy o CK Deserterzy, czyli kolejna komedia frontowa, trochę jak rozpętałem II wojnę światową, świetna obsada, dużo jajec, no i kultowy film też. CK Deserterzy, jak ktoś chce sięgnąć po starsze produkcje, wesołe, wojenne, wojenko, jak wesoło jest na froncie, no to polecamy.
0: Znaczy, może ten film stricte nie pokazuje, jak głupia jest wojna, ale na pewno jak głupi są wojskowi, to na pewno.
1: No właśnie, też słuszna uwaga Zenona, że nie frontowa, ale i też, że to jest pierwsza wojna światowa, no właśnie.
0: Tak, dokładnie. To jest pierwsza wojna światowa, Austro-Węgry i te sprawy. Także specjalnie filmów wojennych niestety nie oglądałem. A nie, przepraszam, całkiem niezły, chociaż... O właśnie, kurde, no widzisz, dzięki za to pytanie, bo dzwoniłem do ciebie właśnie, żeby ci polecić film i zapomniałem przez to, że gadaliśmy o Żydach. Mianowicie, słuchaj, obejrz sobie, to jest produkcja z 2015 roku, jeśli dobrze pamiętam. Niezłomny, to jest bardzo dobry film i to robiła Julia Roberts, ona była reżyserem tego. To jest o Włochu, którego imię zapomniałem, ale nazwisko był na pewno Zampellini. Zresztą to jest na podstawie książki też. Książka jest też do kupienia i jako audiobook, i myślę, że w formie tej i e-bookowej, i bardziej tradycyjnej również. I to jest włoski sportowiec, znaczy może inaczej, amerykański, ale z włoskich emigrantów. Który po prostu był takim zabijaką, takim człowiekiem, można powiedzieć, no chuligan to myślę, że dobre słowo. I on po prostu w końcu trafił na człowieka, który jakby trochę go ogarnął i nauczył go przede wszystkim walczyć z różnymi swoimi i słabościami, no i zaczął biegać. No i zaczął biegać na tyle dobrze, że wygrał olimpiadę, przypomnijcie mi, w 36 albo 8 była chyba, albo w Berlinie, albo tak, chyba w Berlinie to była olimpiada. I on potem, no po prostu jak wybuchła wojna, trafił do wojska, rozwalił się samolotem na wodzie i przeżył, wyobraźcie sobie, na wodzie z kilkoma jeszcze innymi osobami 50 dni. Na oceanie, na Pacyfiku.
1: To nieźle.
0: No,
1: człowiek bez jedzenia wytrzymuje ile? 2 tygodnie?
0: Oni coś tam, wiesz, no jak udało mi się, a to rybę złowić, a to coś, ale to było

0: bardzo sporadyczny. Także naprawdę. A wiesz, przez te 50 dni gdzie trafił? Do obozu japońskiego. Po prostu dopłynęli przez te 50 dni do Japonii. Więc gość nie dość, że był wycieńczony, to jeszcze przeszedł szkołę japońską i to taką, że nie polecam.
1: No właśnie, ciekawe, czy można jakoś zrobić takie porównanie między japońskim obozem a niemieckim, bo wydawałoby się, że niemiecki mniej taki okrutny, że ci Japończycy to tacy właśnie okrutni i totalnie bez szacunku dla jeńców. No ale w gruncie rzeczy wśród Niemców była cała masa tam zwyrodnialców tych obozów, dokładnie, którzy sobie strzelali z balkoniku do więźniów, torturowali ich w różne wymyślne sposoby, robili eksperymenty medyczne też, więc jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak wyglądało życie obozowe naprawdę, to polecam na przykład audiobooka odsłuchać sobie 6 lat karceru, czy 5 lat, no chodzi o Grzesiuka.
0: 5 lat kacetu.
1: 5 lat
0: bardzo
1: kacetu.
0: Dobra książka. Bardzo dobra. I też chciałem powiedzieć, chociaż czytałem ją już bardzo dawno, ale w ogóle Grzesiuk to był bardzo ciekawy człowiek, który zresztą też po wojnie nagrywał piosenki. Takie typowo warszawskie, folklor warszawski. Także to, co dzisiaj na przykład robi, jeżeli jeszcze istnieje, bo ja nie śledzę za bardzo rynku tej muzyki, można powiedzieć, puszczanej w radiach, tylko zupełnie inny rynek muzyczny. Szwagier Kolaska śpiewał jego piosenki, czyli Muniek Staszczyk.
1: A, no proszę. No tak, faktycznie, to miało taki klimat, taki warsiawka, cwaniaki, nie? To też to było właśnie to.
0: I to były piosenki Grzesiuka.
1: Chciałeś być cwany? W ząbek czesany.
0: Dokładnie tak. I to wszystko było Grzesiuka. I myślę, że spokojnie nagrania Grzesiuka są jeszcze gdzieś do dostania w sieci bez problemu. No oczywiście on to nagrywał na taśmach, nie? Potem było to dystrybuowane na różnych kasetach takich i owakich. Także bardzo polecam Grzesiuka, bo Grzesiuk w ogóle też bardzo ciekawą postawę prezentuje odnośnie w ogóle Niemców.
1: W ogóle jest ciekawym człowiekiem, bo to jest przykład takiego chuligana o złotym sercu, można powiedzieć. Takiego kogoś, kogo dzisiaj chyba brak takich jest, bo dzisiaj to chuligan jest taki raczej bez serca, a on był taki, że często się wdawał w różne bójki, walił z dyni, jak ktoś go wnerwił, ale jednocześnie wyciągał rękę do wielu osób i był taki wesoły. Nie lubił bić słabszych na przykład, nie?
0: Nie, absolutnie, to nie uchodziło w etyce. Właśnie to jest ciekawe, że to zresztą też pokazuje film Wabank, że przestępcy w latach 30. No, Grzesiuk nie był przestępcą, ale nawet przestępcy mieli swój kodeks. Dzisiaj nie ma żadnego kodeksu. Dzisiaj po prostu stoisz mi na drodze, to po prostu dostajesz kulę w łeb albo nóż w gardło i mnie nie obchodzisz, tak?
1: Może jest kodeks, ale chyba tych polskich bandytów bardziej inspiruje Ojciec Chrzestny, mafia sycylijska, takie klimaty, niż odeszli trochę od dziedzictwa jakiegoś swojego właśnie tutaj naszego i skierowali swoją sympatię do trochę w inne rejony geograficzne.
0: Wiesz co, tylko właśnie ta mafia też miała swoje kodeksy, widać to chociażby po Ojcu Chrzestnym, który przeczytałem w sumie dopiero niedawno, jakoś rok temu może. Jak sobie obejrzysz serial Alfabet Mafii, który jest serialem dokumentalnym na temat Pruszkowa i Wołomina, to się przekona, że ci ludzie absolutnie nie mają żadnego honoru, tam nie ma czegoś takiego jak jakiś kodeks, po prostu jeżeli ja się pnę w górę, to znaczy, że kogoś muszę z tej góry strącić kulą w łeb i tyle. I dziękuję.
1: No, z tego co znam trochę takie towarzystwo właśnie bardziej bandyckie, mafijne, to widzę, że tam jest takie przywiązanie do rodziny bardzo, tak, że rodzina to właśnie świętość i za rodziną to w ogień, ale wszyscy inni mogą zdechnąć, można ich zdeptać, sponiewierać, nie? I dlatego mi się może to kojarzy troszeczkę z taką mafią włoską.
0: Możliwe, chociaż ja w Polsce tego nie zauważyłem aż tak, powiem szczerze. Na tyle, na ile znam, no nie jestem Nie czytam książek wszystkich o mafii, jakie wyszły, a na pewno coś tam wyszło, ale moja największa wiedza, jeśli chodzi o mafię, to bazuje na tym serialu, przy którym robił dużą robotę Piotr Pytlakowski, czyli znany dziennikarz śledczy.
1: A wróćmy może do tematyki filmów wojennych. Innym takim słynnym wojennym filmem jest Helikopter w ogniu, który opowiada o amerykańskich dzielnych chłopcach, którzy zostają wysłani do Somalii, gdzie mają za zadanie porwać dwóch zbuntowanych poruczników wojsk somalijskich. No i niestety akcja się nie udaje. Helikoptery, właśnie dwa Black Hawki zostają strącone i obserwujemy właśnie perypetie tych uwięzionych w Somalii amerykańskich żołnierzy. Bardzo fantastyczne są zdjęcia Sławomira Idziaka. Znowu Polak. Okazuje się, że Polacy słyną z tego, że są świetnymi operatorami kamer. Robią fantastyczne zdjęcia i są... to już się taka zrobiła marka, można powiedzieć, że polski operator to jest ktoś, tak? To jest ktoś, kogo zatrudniają najwięksi światowi reżyserzy, jak Ridley Scott, jak Lars von Trier. No oczywiście genialna muzyka Hansa Zimmera, słynny utwór też Black Hawk Down, gdzie śpiewa jakby jakiś Indianin. No bo w ogóle jest też taka ciekawa rzecz, że nazwy tych różnych myśliwców, helikopterów amerykańskich, one często nawiązują do indiańskich jakichś klimatów, nie?
0: Dokładnie, tak. Hawk Apache słynny, nie? Przecież.
1: Właśnie Tomahawk.
0: Tomahawk, czyli te pociski sterowane. Dokładnie. No, tak. Oni sporo mają takie nazewnictwa, faktycznie z indiańskiego wzięte. Coś jeszcze mi chodziło po głowie. O Helikopter w ogniu, ta książka akurat. Też nie całą czytałem, bo niestety mam audiobooka, którego czyta Linda. A Linda jest dobrym aktorem, ale czyta fatalnie. Także może ja usnąłem po prostu na tym, także. Także, ale to też jest na podstawie powieści, także no faktycznie. Coś jeszcze chciałem polecić chyba z takich rzeczy wojennych, ale mi uciekło chyba obecnie.
1: A podobali ci się Czterej Pancerni, wspomniani wcześniej, i Pies?
0: Jak byłem dzieckiem, to tak. Dzisiaj uważam to za dobrą bajkę.
1: Bo to jest bajka. To jest bajka wojenna taka.
0: No dokładnie. Ja kiedyś myślałem, że może nie tyle, że to jest prawda, ale że te różne, wiesz, techniczne rzeczy w czołgu opisane, czy coś tam, czy w ogóle ten czołg, to wiesz, to był standardowy czołg, nie? Jakiś tam w tamtych czasach. Ale to wiadomo, jak dziecko to nie wie wszystkiego. Także.
1: Mamy słynny... Pluton, mamy szeregowca Ryana, który jest całkiem niezły. I też ja odczytuję takiego szeregowca Ryana jako takie przesłanie, że a gdzie jest człowiek? Bo oni tam przez cały film szukają tego tytułowego szeregowca Ryana. Wojna jest tłem. I może właśnie o to tu chodziło, gdzie w tym wszystkim jest człowiek, że nie zapomnieliśmy o człowieku, tylko ta wojna. Tom Hanks oczywiście, jako kapitan John Miller. Kurczę, i to jest film niesamowicie spektakularny. Jak chcecie obrazu takiego naprawdę wypasionego, no to zdecydowanie Szeregowiec Ryan bardzo jest epicki, są pokazane na dużą skalę te konflikty, masa jednostek, efekty komputerowe, niesamowite efekty pirotechniczne, kaskaderskie. No to na pewno, jeśli ktoś ceni sobie warstwę wizualną, to warto sięgnąć po Szeregowca Ryana. No, 42 nominacje tu czytam, 20 nagród, Oscarów kilka w ogóle, no dramat wojenny, bardzo dobry, polecam.
0: Ja jeszcze chciałem polecić, może ten film nie jest jakiś tam może specjalnie taki porażający, ale nie wiem, czy kojarzysz Czarną Eskadrę.
1: Nie.
0: No to polecam ci Czarną Eskadrę, to jest eskadra złożona po prostu z czarnoskórych. ponieważ jak Ameryka już przystąpiła do wojny i tam w Afryce sobie walczyli ludzie, to sformowano oddział z czarnoskórych, tylko że na początku oni siedzieli na tyłku. Potem przyjechała jakaś tam ważniejsza osobistość do tego, no może nie tyle oddziału, co tej bazy amerykańskiej w Afryce i zapytała, dlaczego wy ponosicie straty, a ci ludzie siedzą na dupie. No i, że tak powiem, dzięki temu, że ich zaangażowano, to wygrali.
1: Także... A to chyba jednak widziałem, tylko że ja tak się tu zaśmiałem, bo mi się przypomniał od razu South Park, w którym zrobiono taki oddział zrobiony z czarnoskórych i tak ich chamsko wysyłano na, wiesz, na przód, żeby, jako takie mięso armatnie.
0: A to nie, tutaj oni porządnie podziałali, dzięki temu, że tak powiem, w ogóle można powiedzieć, że USA nie przegrało z Kretesem. Także, no ciekawe filmy. Bardziej taki można potraktować to jako no, fakt historyczny, tak? Niż coś takiego bardzo wnoszącego do no, że bardziej taka refleksja na temat wojny, tak? Mhm. Jeszcze chciałem wam polecić książki. Ja czytałem tylko jedną. Cyrk Skarskiego. To jest książka również o wojnie w Afryce, tak, w Afryce, ale Polaków. W ogóle tą książkę napisał lotnik, który uczestniczył w tym wszystkim, Bogdan Arzt. I to jest człowiek, który w ogóle pisze dużo o lotnictwie. Znaczy on, ja nie wiem, czy on jeszcze żyje, ale sporo książek na temat w ogóle walk Polaków w lotnictwie wszelakim możliwym napisał, naprawdę. I to no najczęściej w szkole można gdzieś usłyszeć o dywizjonie 303, podczas kiedy jest masę ciekawej naprawdę literatury na ten temat, historycznej, prawdziwej, właśnie spod, no nazwijmy to symbolicznie i przenośnie, pióra Bogdana Arzta.
1: A ja polecę jeszcze Imperium Słońca. To już taki starszawy trochę film, ale bardzo dobry, też nagradzany. Bohaterem jest chłopak, syn brytyjskich arystokratów, który... No, Japończycy napadają na Chiny i ten dzieciak zostaje tam rozdzielony z rodzicami, musi sobie radzić sam, w tle wojna i bardzo, bardzo fajny też taki dramat wojenny. Bardzo mi się podobał ten film. Taki inny też. No, i też trochę tej egzotyki. Lubię te filmy wojenne, w których jest nieco tej egzotyki i orientalności właśnie, bo jednak fascynuje nas ta kultura japońska czy chińska i lubimy sobie chyba to pooglądać, nie?
0: Czasami. Okej, no to ja jeszcze polecę film, tylko nie pamiętam tytułu, o zrzuceniu bomby na Hiroshimę. Nie wiem, czy po prostu nie Enola Gay ten film miał tytuł. Mhm. Bardzo możliwe, że po prostu tak, Enola Gay. I to było po prostu jak oni zrzucili bombę sobie na Hiroshimę. Znaczy, kurde, powiedziałem to, jakby to była drobnostka, to pierwsza atomówka w ogóle w użyciu była. I jeszcze Bitwa o Midway. Też film amerykański o bitwę o wyspy na Pacyfiku, gdzie była tam baza amerykańska. I to oczywiście prali się z Japońcami.
1: Ciąg Bolunga pisze, że Imperium Słońca to jedyny wojenny, który lubi. Tak, bo to jest taki właśnie inny film, który się nie koncentruje na pierdalance, tylko na czym innym zupełnie. Może Ciągowi by się spodobał też film Europa, bo też jest...
0: Podobno bardzo dobry, nie oglądałem.
1: Bardzo ale... dobry, bardzo dobry i taki znany dosyć film. Bohater jest tak naprawdę Żydem, a musi się ukrywać, ponieważ no, oficjalnie jest Aryjczykiem i Niemcem, a tak naprawdę jest Żydem. I to jest taki ciekawy zabieg właśnie scenariuszowy, że on się musi cały czas tym swoim żydostwem ukrywać wśród Niemców.
0: Tak, czy coś mi jeszcze przychodzi do głowy z filmów wojennych? Chyba już niestety nic.
1: Patrzę jeszcze tutaj na listę takich filmów. No, Parszywa dwunastka jeszcze jest niezła, o oddziale stworzonym z różnych bandziorów, łotrów, hultajów i tak dalej, no, świetna też obsada, Charles Bronson, Lee Marvin, chyba w drugiej części się pojawiał Clint Eastwood, czy w którejś, nie pamiętam, w której, bo tego wyszło kilka części, bodajże trzy. No, taki oddział z renegatów zrobiony. No, też to taki bardziej może na wesoło trochę, ale też, gdyby kogoś interesował temat Stalingradu, to mówiłem już chyba, czy nie mówiłem, że jest też film Stalingrad. Trochę mi się mniej podobał niż Wróg u bram, ale też jest niezły, ale no jest za to trochę tematyka właśnie tej bitwy stalingradzkiej pokazana bardziej konkretnie, nie jest tylko tłem. Co tu jeszcze mamy? Strasznie w ogóle dużo jest filmów wojennych, to jest popularny gatunek,
0: no, tak,
1: nie tylko prawda. W grach komputerowych. Co, jak myślisz, co nas tak fascynuje w tych, może trochę to działa jak z horrorem, że lubimy sobie w zaciszu domowym z kapciami na girach i z popcornem pooglądać, jak ktoś tam się męczy i tam się czołga i ranny jest, a my sobie oglądamy w ciepełku.
0: No to sam też chyba sama ta strzelanka, nie? Też jakoś działa chyba na wyobraźnię. Tak mi się wydaje.
1: A może to, no.
0: Że dzisiaj mamy, kurczę, komputery te bezzałogowe, F-35, jakieś tam cuda, wiesz, techniki, a oni mieli jakieś stare, na ówczesne czasy to były może i niezłe, zwłaszcza na zachodzie, ale takie, wiesz, samoloty, gdzie wszystko trzeba było ręcznie robić i tak dalej i też musieli się napieprzać.
1: Może taki motyw survivalowy właśnie nas kręci też, że trzeba sobie, że bohater musi sobie jakoś radzić mimo niesprzyjających warunków. Ale ja myślę, że właśnie ten dysonansik taki, że tam jest tak zimno i ponuro i strasznie, a ja tu se w ciepełku to wszystko oglądam przez moje okienko na świat.
0: Tak, zwłaszcza niezłomny, który tam już ta część obozowa, można powiedzieć, w obozie japońskim też dawała bardzo do myślenia właśnie, jak się siedziało w cieplutkim kinie, tak? A ten gość przeżywał to naprawdę. I co ciekawe, w ogóle gość w ogóle stał się chrześcijaninem wierzącym i pojechał tam do tej Japonii i spotkał się z tymi oprawcami swoimi. I tam w większości, bo nie wszyscy oczywiście chcieli się z nim spotkać, tak, ale spotkał się i powiedział, że im przebacza.
1: No, ty pamiętaj też, Furak, jako chrześcijanin, że jak się coś ci zrobię albo się zachowam jak chuj przysłowiowy, to masz mi wybaczyć, masz taki obowiązek.
0: Już ci wybaczyłem za słowo na CH.
1: Wy też mi wybaczcie moje chamstwo. No, jeszcze głośny film Upadek, 2004 rok, o ostatnich dniach Hitlera. Genialna rola Bruno Gansa. Słynne przeróbki pewnej sceny, w której Hitler już taki jest zmarnowany, ręce mu się trzęsą i wygłasza tam jakieś tam wynurzenia. No, bardzo dobry film też, zdecydowanie. Jeden z lepszych filmów o Hitlerze chyba, Upadek właśnie. Więc polecamy. Znaczy ja polecam, nie wiem jak Furak, nie chcę tu za niego mówić.
0: Nie znam tego filmu, przyznaję się bez bicia.
1: No, nie znasz Upadku, proszę bardzo.
0: Skandal po prostu.
1: Skandal!
0: Skandal, jak Szeregowy może nie znać tego filmu i tak dalej. Próbuję sobie jeszcze jakąś książkę przypomnieć. O, już przypomniałem. Bo ja tak w kontrze, jak te filmy, tak jak książki.
1: Bardzo dobrze.
0: Wyszło jako słuchowisko, audiobook słuchowisko, Pamiętniki Jana Karskiego. Bardzo polecam. No, to był człowiek w ogóle pracujący w dyplomacji, który jako pierwszy, jedyny chyba, może nie jedyny Polak, ale jako pierwszy Polak w ogóle dostarczył informację o tym, co się dzieje w Polsce podczas II wojny światowej jakiemu Rooseveltowi. I no. Są świetne, świetne pamiętniki po prostu, które zostały no, przerobione na audiobook słuchowisko. Bardzo polecam. No, fajni, fajni ludzie grają, na przykład na narratorem jest Malajkat, także bardzo fajnie opisuje też te rzeczy.
1: Jest trochę takich bohaterów, którzy... To jest trochę skandal, ci powiem. I to tak naprawdę skandal, że nie ciągniemy takich tematów właśnie w filmie. Mamy swoich polskich Jamesów Bondów, tak? Na przykład Jerzy Sosnowski. Była też taka pani, jak ona się nazywała, taka słynna agentka. Ona była niesamowita. Krystyna Skarbek, o, jest.
0: No tak, była, faktycznie, no.
1: No, to była agentka, miała i urodę, i inteligencję, i języki znała, i to, jak ona zachowywała zimną krew, to jest po prostu niesamowite. Poczytajcie sobie trochę o jej przygodach, to nie uwierzycie po prostu, że taka babeczka wyglądająca jak taka no, zwykła kobitka, no... Urodziwa, trzeba przyznać, miała wdzięk i urodę. I czemu się nie robi takich, o takich postaciach filmów, nie?
0: Dokładnie, też tego nie rozumiem. Tak samo, no nie, o Karskim to wyszły pamiętniki, ale na przykład kompletnie zapomniany jest rotmistrz Pilecki. Witold Pilecki, który sam na ochotnika poszedł do Auschwitz, żeby przekazywać AK raporty, co się tam dzieje.
1: Byli też tacy księża, którzy z własnej woli szli do obozów, żeby towarzyszyć na przykład dzieciom, które były tam wysyłane.
0: No, Maksymilian Kolbe, który oddał życie za Franciszka Gajowniczka. Nie wiem, kim ten człowiek był, Franciszek Gajowniczek, ale wiadomo, że był taki człowiek, bo Maksymilian Kolbe. Zresztą chyba ten, nie tyle ksiądz, co ojciec zakonny, oddał życie po prostu za tego człowieka, w tym sensie, że Niemcy jego wybrali na śmierć głodową, a on poszedł za niego.
1: I wydawałoby się, że mamy teraz takie rządy, które powinny bardzo sprzyjać powstawaniu tego typu produkcji.
0: Dokładnie.
1: A jakoś tak bardziej się koncentrują na tym, co im jest tam na rękę, czyli Smoleńsk i jeszcze raz Smoleńsk. Tak jakby tylko Smoleńsk był.
0: Dokładnie, tak jakby w ogóle była wojna i w Smoleńsku po prostu ludzie, nie wiem, obóz był czy coś, nie? Zamiast po prostu mówić o takich ludziach właśnie.
1: Co pokazuje nam doskonale, że PiS to bardziej tak sobie wyciera gębę pewnymi tematami, Bóg, honor, ojczyzna, a tak jak przychodzi co do czego, jak mogliby pchnąć do przodu powstanie właśnie, zainspirować kogoś, wyłożyć kasę, bo mogą wszystko, to jest taka partia mocno właśnie taka w cudzysłowie dyktatorska, tak, że jak pociągną za sznurek, to będzie, no ale coś właśnie nie ma, więc zapamiętajmy im to, że są tacy, to takie cwane gapy trochę, że dużo potrafią gadać, a robić to już mało.
0: No właśnie, niewiele po nich widać z kolei właśnie.
1: Swoją drogą to niesamowity, tak się często krytykuje tych księży, a można by trochę propagandy też dobrej zrobić i trochę... powspominać o tych wspaniałych księżach, bo to naprawdę jest wielka rzecz się poświęcić, kurczę, no życie swoje, nie? Dla no, innych dokładnie. I tak już w dosłownym tego słowa znaczeniu. I to by było fajne. Ja bym sobie z chęcią sam obejrzał. I wiesz co? Często widzę, jak różne filmy, książki, filmy, różne dzieła potrafią wpływać na ludzi. Na przykład jestem taki nabuzowany na kościół, tak? I bym wymordował tych księży. Nie, no przesadzam, nie wymordował, nie. Ale bym ich na przykład, no nie wiem, co bym im zrobił, ale coś złego. A nagle sobie obejrzę jakieś, znaczy na przykład sobie poczytam o jakichś dobrych księżach i tak mi to mija troszeczkę i myślę sobie, kurde, krawiec, trochę wiesz, daj sobie na wstrzymanie, bo to wiesz, nie wszyscy tacy są. Jednak twórczość literacka, filmowa ma wpływ na ludzi.
0: No oczywiście, że ma i no. Dlatego wiesz, no mówi się na przykład, ja też, wiesz, z jednej strony trudno jest nie pamiętać o Powstaniu Warszawskim, Ale wiesz, my z kolei pamiętamy o Powstaniu Warszawskim, a nie pamiętamy o ludziach, którzy zrobili kupę dobrego w tym kraju, nie tylko podczas II wojny światowej. Oczywiście tych z II wojny światowej jakby najłatwiej nam wspominać, tak? Bo Polska była uciemiężona, to zresztą tak samo za PRL-u. Ale właśnie, ale byli też ludzie, którzy na przykład chcieli mocno Polskę przerzucić do przodu, jeśli chodzi na przykład o technologicznych spraw. Nie wiem, czy słyszałeś o Jacku Karpińskim.
1: Słyszałem, ale może słuchacze mnie słyszeli.
0: Okej, Jacek Karpiński to jest w ogóle człowiek, który uważa 70., kiedy, że tak powiem, w większości z nas prawdopodobnie jeszcze nie było na tym świecie. To tylko duże ośrodki obliczeń w Polsce, to tylko uniwersytety.
1: No i przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, ale przychodzi ten czas, w którym po dłuższym okresie rozmawiania zaczyna ci się grzać internet i zaczynasz rwać co drugie słowo.
0: Aha, no dobra.
1: No niestety, kurczę, szkoda.
0: Będę mówił nieco szybciej i. Chodzi o to, że w latach 70. ten człowiek zbudował komputer o podobnej mocy takich, co te w ośrodkach, ale wielkości walizki, czyli mniej więcej dzisiejszego laptopa.
1: No, czyli polski geniusz.
0: Dokładnie. I dostał nagrody za granicą, a w Polsce go praktycznie tak państwo zgnoiło, że facet musiał się utrzymywać hodując kury.
1: No właśnie, to jest smutne, to jest przykre i myślę, że w innych krajach to się nie zdarza tak często jak u nas, że ludzie, którzy zasługują na to, żeby o nich mówić, żeby głosić ich, żeby mówić o ich dokonaniach, no to są zapomniani, lądują na śmietniku gdzieś historii. To jest strasznie przykre. Mnie to boli, naprawdę mnie to boli, bo chciałbym, żeby doceniano bohaterów. Kurczę, co oni mają oprócz tego, że właśnie, że potem jakieś opowieści o nich są, nie? A robi się, wiesz, o Hitlerze 150. film, a o ludziach wartościowych, którzy zrobili wiele dobrego, którzy byli geniuszami jakimiś, którzy byli odważnymi bohaterami, to się zapomina, nie? To jest strasznie smutne.
0: Dokładnie. No tak na koniec tego, żeby tego mojego połączenia, to jeszcze polecę oczywiście prawdopodobnie książkę Kamienie na szaniec, bo to też jest książka wojenna i prawdziwa. Tam nic nie ma sfałszowanego, tam jest żywa historia. Czysty dokument, tylko że w postaci powieści.
1: Okej. Dzięki ci, Furak, za telefon ciekawy.
0: Spokojnie.
1: I trzymaj się. I powodzenia w szukaniu pracy. Mam nadzieję, że szybko znajdziesz coś ciekawego.
0: Okej, też mam nadzieję. Także trzymajcie się, już nie zajmuję anteny, bo i tak dużo zająłem. Także.
1: Pa, pa.
0: Cześć, cześć.
1: A teraz przerwa muzyczna i po przerwie muzycznej może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. A teraz specjalnie dla was zespół Lao Che. Zrzuty.
2: Nasza rzecz, naszą robić rzecz. Nie, nasza rzecz. Nasza to rzecz.

Bardzo pilny, bardzo tajny. Do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wysyła Łubieński.

0: All right.
1: Słynna płyta Lao Tse, Powstanie Warszawskie, no, która jej wydanie odbiło się szerokim echem. No, było to coś nowego. Wcześniej osoby związane w ogóle z Lao Tse współtworzyły taki zespół Koli, taki wariacki, gdzie tam rapowali o głupotach, narkotyki, wiecie, a potem nagle ich tak wzięło na klimaty bardziej w stylu Bóg, honor, ojczyzna. No właśnie, Powstanie Warszawskie. Nikt nam, kurwa, nie pomógł, nie? Jacek?
2: A miał w ogóle ktokolwiek pomóc? Dobry wieczór.
1: No, Armia Czerwona mogła na przykład nam pomóc, czy nasi sojusznicy mogli nam coś pomóc, nie? No, ktokolwiek.
2: To ja już to wielokrotnie powtarzałem, także gdzieś tam w takich dyskusjach około historycznych podczas afterparty, że właśnie to troszeczkę było tak, że tamtejsze pokolenie przedwojenne, przesiąknięte takim patriotyzmem, miłością do ojczyzny i w ogóle wiarą w to, że za ojczyznę trzeba oddać życie, było troszeczkę ofiarą swojej własnej ideologii. Mianowicie od samego początku było wiadomo, że hitlerowcy, że Niemcy dysponują znacznie przeważającymi siłami, mówiąc delikatnie, a mimo to podczas powstania generałowie AK wysyłali po prostu młodych, zajawionych na wolną Polskę na śmierć, tak? No to już po prostu jest najwyższej próby cynizm, tak? Tym bardziej, że oni doskonale mieli świadomość tego, że nie są w stanie wygrać. Są w stanie na jakiś czas odbić miasto. Na jakiś czas. Ale to będzie miało swój tragiczny koniec. No i taki też tragiczny koniec miało, tak?
1: A nie jest tak, że jesteś trochę takim cwaniakiem i mądralą teraz? Bo teraz, wiesz, więcej wiemy. Mamy tutaj różne już doświadczenia, internet, możemy sobie posprawdzać różne i statystyki, a wtedy gość siedział gdzieś ukryty w sztabie jakimś dowodzącym, reszta po kanałach się gdzieś kryła w jakichś bunkrach. Ludzie może nie wiedzieli do końca, jak to, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Może, wiesz, no, mieliśmy prawo liczyć, że pomoże nam ktoś też. I to nie było jakieś zwykłe naiwniactwo, tylko to była taka normalna jakaś rzecz, że liczyliśmy, że wspomoże nas ktoś w walce z Niemcem, tak?
2: Ale wiesz co, ja nie mówiłbym tego tylko i wyłącznie na podstawie swoich domysłów. Jak poczytasz sobie na temat samej partyzantki, to tam wynika z tego jasno, że oni doskonale sobie zdawali sprawę z siły militarnej Rzeszy. To nie było tak, że oni nie wiedzieli. Gdyby nie wiedzieli, to by nie wysadzali transportów takich pociągowych, kolejowych, tak? By nie wysadzali transportów, w których była broń, tak? I oni doskonale wiedzieli, dlaczego wysadzają te transporty i które transporty należy wysadzić, a które nie, tak? Które linie należy zablokować, a które nie. Gdyby to opierało się tylko i wyłącznie na moich domysłach, to albo bym to zaznaczył, albo w ogóle bym o tym nie wspominał. I właśnie rzecz jest w tym, że generałowie AK wiedzieli o tym. Duża część partyzantki, czy też powiedzmy wierchuszki pośród tej partyzantki, doskonale wiedziała, w jakiej są sytuacji. Tylko to było troszeczkę takie, wiesz, to było takie typowo polskie zachowanie, tak? Rzucanie się z motyką na słońce, tak? Rzucanie się po prostu, wiesz, z szabelką na czołgi, tak? Zresztą do dnia dzisiejszego ci, co bardziej przyzwoici historycy, to się z tego śmieją, tak? Że to tylko w Polsce było możliwe, żeby z szablami rzucać się na czołgi, tak? A coś takiego miało miejsce, tak? No i tutaj co? I tutaj...
1: Wiesz, to takie to mówienie z szabelką na czołgi, to też nam wpoił nasz, wiesz... nasz czerwony brat i przyjaciel, to takie właśnie tego typu sformułowania, że Polak to z szabelką na czołgi.
2: No nie, ale tak
1: nie,
2: było.
1: Wiesz,
2: ale tak było.
1: Nie było właśnie. No.
2: Jak nie było?
1: No nie było. To
2: zaprzeczać tak było.
1: Nie, to są właśnie jedne z tych rzeczy, które nam wbito do łba kłamstwa takie, wiesz, że Polak to taki głupek
2: już
1: trochę.
2: Pod wpływem Kloda w teoriach spiskowych przesunąłeś się jeszcze dalej, tak? Już nie tylko zaprzeczamy faktom, które są teraz, ale zaprzeczamy temu, co było kiedyś, na co są dowody historyczne. To już tak, wiesz, zaczynasz się przybliżać do pana Kesze trochę.
1: Wiesz, ja nie ufam ruskim po prostu i temu, co nam, czego nas uczyli w zindoktrynowanych szkołach.
2: Ale ja również nie ufam, ruskim, tylko Ruscy mieli taką metodę, żeby mieszać fakty i mity i wykorzystywać to przeciwko nam. I trzeba rozdzielić to, co jest mitem, czy to, co jest propagandą, od tego, co rzeczywiście miało miejsce i co rzeczywiście było wykorzystane przeciwko nam. To, że było wykorzystane przeciwko nam, to oczywiście jest złe, ale to nie zmienia samego faktu.
1: A wierzysz też, że w Katyniu to Niemcy zabijali Polaków, a nie Ruscy? To też to, co nam powiedzieli Ruscy, to prawda, tak?
2: Katyń to jest bardziej skomplikowana sprawa i tutaj nawet historycy tacy, bym powiedział, obiektywni spoza naszego polskiego podwórka mają wątpliwości co do, prawda, ustalenia jakiejś jednej linii i to jest gdzieś tam kwestia polemiczna, tak? To nie tylko nie tylko trzeba grzebać w tej polskiej części internetu, ale także można pogrzebać w tej zachodniej części internetu, jak pewne rzeczy były postrzegane z zachodu, tak? Co oczywiście nie oznacza, że Zachód tam przy okazji nie robił swojej propagandy, bo robił. Ale nie o tym chciałem mówić.
1: Wiesz, ja wolałbym, żeby nie mówiono na przykład o Polakach z szabelką na czołgi, tylko żeby na przykład wspominano o genialnych sposobach walki z czołgami, które wymyślali Polacy. To była taka specjalna bomba, którą się przyczepiało do czołgu, która wypalała dziurę w nim po prostu. Wiesz, o takich bardziej prawdziwych rzeczach i pomysłowych, które świadczą o tym, że jesteśmy właśnie zaradni, że potrafimy zrobić coś niesamowitego z niczego. No wiesz, no z Katyniem z kolei to jest dość jednoznaczna dzisiaj sprawa, że to była decyzja radzieckich oficerów jakichś tam wysoko postawionych i tyle, no, a że to nie byli wcale Niemcy i zostało to sfałszowane. Nie ma tu żadnych chyba spornych już dzisiaj kwestii. To za PRL-u nas uczyli kłamstwa.
2: Na polskim gruncie i powiedzmy w tym polskim piekiełku, to nie, to masz rację. To tutaj spornych kwestii nie ma, tak? Natomiast właśnie, jak się poczyta ludzi, którzy widzą pewne wydarzenia historyczne w Polsce z pewnej perspektywy i nie są emocjonalnie w to zaangażowani, to oni często mają bardzo ciekawy pogląd na to, jak to rzeczywiście wyglądało. A to, że Polacy wykazali się niesamowitym sprytem, pomysłowością i nie wiem czym tam jeszcze, wolą walki, ja wcale nie powiedziałem, że to jest nieprawda, wcale nie powiedziałem, że to jest kłamstwo. Jedno i drugie jest prawdą. I to, że młodzi ludzie służyli za użytecznych frajerów dla generałów AK, którzy byli przekonani o swojej wyższości i w ogóle mieli nieprawdopodobnie rozbuchane ego w stosunku do swoich możliwości, mimo wiedzy o militarnym zapleczu Rzeszy, to jest faktem. I faktem jest też to, że w tym porwaniu się na czołgi z szabelką byliśmy absolutnie niesamowici, tak? To jakby jedno z drugim nie musi w żaden sposób kolidować, tak?
1: No dobra, to zostawmy ten temat. Powiedz lepiej, jakie filmy wojenne sobie cenisz, które zrobiły na tobie wrażenie?
2: Na mnie dużym wrażeniem, o tym tak właściwie chciałem mówić, na mnie dużym wrażeniem na mnie odbił się film Ostateczne rozwiązanie. To jest film zrealizowany przez Brytyjczyków, a wykorzystany potem w polskiej telewizji w ramach cyklu teatru telewizji. Angielski tytuł brzmi The Conspiracy. I to jest film, który nie tyle opowiada o samej wojnie, co opowiada o spotkaniu wierchuszki nazistów w 40 którymś roku, w 44, 43, już zapomniałem dokładnie, w niemieckiej dzielnicy Berlina nad takim słynnym jeziorem. Ta dzielnica nazywa się Wannsee, w której ustalili ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. To właśnie tam haniebne ustawy norymberskie, że tak powiem, poszły się walić, tak? Poszły się walić z tego tytułu, że no, były niewystarczające, tak? Zdaniem nazistowskiej wierchuszki i znowu, tak jak w przypadku mistrza Tarantino, tak i w tym przypadku. Niesamowicie sobie cenię ten film za klimat, ale jeszcze bardziej sobie cenię ten film za teksty, za dialogi, za to, że tam jest przedstawiony no, dosyć taki pewnie dla wielu kontrowersyjny obraz, mianowicie Niemców, hitlerowców, którzy są niejednorodni. I rzeczywiście też tak było. W sensie ci, którzy przed dojściem Hitlera do władzy byli jakimiś tam cwaniaczkami, handlarzami, tak, i przystąpili do SS, to oni nie mieli żadnych oporów do tego, żeby gazować ludzi, tak, żeby budować komory gazowe. To jest jakby ich dyskusja podczas tego spotkania jest kwintesencją tego. Jest kwintesencją tego filmu, a z drugiej strony są pokazani też ci Niemcy starej daty, tak, którzy tam no, między innymi słabną przy tym stole, tak, próbują jakoś argumentować to, że przecież najważniejsze w tym momencie jest front, a nie to, żeby zajmować się kwestią żydowską, bo kwestią żydowską zajmiemy się po wojnie, tak, że ku temu będą poświęcone niesamowite środki, tak? To jest bardzo, bardzo ciekawy film, a jednocześnie, jeżeli można tak powiedzieć, ja myślę, że na swój sposób obiektywny, tak? Obiektywny w tym sensie, że pokazuje, że nawet wśród nazistowskiej wierchuszki to nie było tak, że była jedna linia poglądowa, tak? Zresztą do dnia dzisiejszego mam wrażenie, że też na podłożu naszej poprzedniej dyskusji w ogóle mało osób, w tym chyba także ty sobie zdajesz z tego sprawę, że Gestapo i SS i po części też Wehrmacht, te służby walczyły między sobą i ludzie, którzy przystępowali do tych służb, często jawnie się nienawidzili, ponieważ ich zadania były częstokroć zupełnie skrajne, tak? Wehrmacht na przykład brzydził się ludźmi z SS z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że generałowie Wehrmachtu gdzieś tam starali się dbać o honor niemieckiego żołnierza, tak? Przez to też między innymi było zagrożone karą śmierci gwałcenie kobiet przez niemieckiego żołnierza niezależnie od terytorium, a Ruski, jak wiemy, robili to bez żadnych oporów i w masowych seriach, tak, bawili się tym wręcz. Natomiast SS to byli barbarzyńcy, tak, to byli często zbrodniarze wyciągani z więzień, którzy z służbą oficerską niewiele mieli wspólnego, tak? Oni nie mieli absolutnie żadnych oporów. A drugim filmem, drugim filmem, który zrobił na mnie wrażenie, ale już takie wrażenie od takiej, bym powiedział, z jednej strony od strony czysto technicznej, że kiedyś dało się zrealizować właśnie taki film w sposób tak bardzo wiarygodny, a z drugiej strony od tej strony takiej emocjonalnej i tutaj co, już kiedyś chyba o tym wspominałem i tutaj szczególnie zwróciła moją uwagę gra aktorska w filmie Ubot, który jest z kolei obrazem.
1: A to jest, przepraszam, to samo co Das Boot? Czy to jest...
2: To samo.
1: Znaczy, to film, to się, samo. Film się nazywa Das Boot, ale jest o ubocie. Tak.
2: Tylko z tego, co wiem, chyba w sieci pod dwoma różnymi tytułami
1: występuje. Możliwe.
2: Albo coś przekręciłem. No, w każdym razie wiemy o jakim filmie tutaj mowa. I to jeden i drugi film chyba wszystkim tutaj serdecznie mogę polecić. To jest, mam wrażenie, w szczególności Das Boot czy U-Boot pokazuje kunszt aktorski, jakiego dzisiaj bardzo mocno nam brak, gdzie większość filmów hollywoodzkich produkcji, ale nie tylko hollywoodzkich produkcji, opiera się właśnie na jakichś tam efektach sci-fi, tak? Albo na efektach sci-fi, albo na robieniu takiego jednostkowego wrażenia, tak? Na rzucaniu szokującymi obrazami, a nie próbie wytworzenia katarzis u widza. A z całą pewnością oglądając ostateczne rozwiązanie, no można przeżyć takie swego rodzaju katarzis, bo oprócz tego, że jest to film, tak jak powiedziałem, nasycony takimi no bardzo wymownymi, charakterystycznymi dialogami podczas tej dyskusji, która się tam odbywa, to jednocześnie jest to niesamowicie klimatyczny film, taki oddający charakter Niemców tamtego czasu, oddający ich zachowania, ich obyczaje i takie, no, z pozoru wydawać by się mogło subtelne, ale nie do końca różnice między nimi, tak? A jak się patrzy na wiele filmów, to ma się wrażenie, że właśnie wszyscy ci Niemcy, cała ta Rzesza to była taka skrojona, prawda, jak pod jeden płaszcz. A to tak nie było. Tak samo jak działania Polaków podczas wojny nie były skrojone pod jeden płaszcz. Był w tym ogrom bohaterstwa, ogrom heroizmu, ale był też pewien procent jakiegoś takiego dziwnego frajerstwa podpartego swego rodzaju butom i przekonaniem o tym, że my tutaj, prawda, przez polskich królów błogosławieni jesteśmy w stanie się rzucić na potęgę militarną. Niektórzy twierdzą, że pięcio, ja twierdzę, że dziesięciokrotnie większą w tamtym czasie. I to wcale jedno drugiemu nie przeczy. Tak myślę, że jedno i drugie jest prawdą historyczną, która nas czegoś uczy, tak? Która... Daje nam jakieś wnioski na przyszłość, na przykład.
1: No tak, są jakieś... Okej, słuchaj, tu już się ciekawe rzeczy powiedziałeś, Jacku. To jakieś takie uszczypliwości na czacie trochę do ciebie. Ja nie rozumiem, bo ciekawe tu rzeczy powiedziałeś. Ale się tu już dobijają na kolejni słuchaczy, więc ja bym się tu przełączył na kogoś innego.
2: Ale to wiesz, to ja na twoim miejscu, krawiec, bym się nie dziwił. W końcu jakiś czas temu zostałem okrzyknięty szarą eminencją nocnego radia, także to nie ma się co dziwić. To
1: no dobra.
2: Tak, wiesz, Adam Michnik kiedyś dostał takie określenie, że jest szarą eminencją. No to kurwa, awansowałem, no.
1: To na razie, hej. Znikaj w mroku, szara eminencjo, trzymaj się. To był Jacek. A teraz odbierzemy Kloda, bo teraz moda jest na Kloda. Witam Kloda.
0: Witaj Krawcze, witam wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. No, zadzwoniłem dzisiaj, bo po prostu zbulwersowałem się wcześniejszym telefonem.
1: Jacka?
0: Znaczy, tak, głosem wcześniejszego słuchacza, Jacka Blachy, tak.
1: No to tak, prostuj.
0: Zmroziło, ja powiem tak. Powiem tak, Jacek Blacha to jest kompletny bełkot. Ostrych słów używam, ale jeżeli ktoś bełkocze i gada głupoty, to trzeba niestety to zweryfikować. Jacek Blacha bełkotał, a ignorancja jego jest na poziomie noblisty Wałęsy. I nie jest to absolutna nobilitacja i nie jest to oczywiście też powód do uznania jakiegokolwiek, bo wiemy, jaki pan Lech Wałęsa jest i to, że dostał Nobla, różni ludzie. Adolf Hitler też kandydował do Nobla, co prawda nie dostał. Jakby wygrał wojnę, by dostał. Zależy jak... Obama też dostał. Co prawda ignorantem może aż takim nie jest. Co
1: do tych... A Jurek Owsiak, widzisz, Nobla nie chce. Ktoś zaproponował, że można by Jurka zgłosić do Nobla, a on nie chce. To takie, widzisz, zaskoczenie trochę.
0: No, zaskoczenie, ale po prostu Jurek Owsiak nie jest głupim człowiekiem, tak? No, co by nie mówić o nim? Cokolwiek złego i tak dalej, to jest gość myślący.
1: No i skromny, jak się okazuje też.
0: No, to akurat nie wiem do końca, myślę, że jest dosyć inteligentny. Ale wracając do pana Jacka Blachy. No, jest to ignorancja na poziomie, mówię, kosmicznym. No, ulega oczywiście ewidentnej propagandzie. No, jest to ewidentna propaganda. Nawet najgorsze wojsko. Nawet weźmiesz... Umówmy się, do wojska nie przyjmują ludzi upośledzonych umysłowo. Nawet dostajesz kategorię E, nawet w czasie wojny nie możesz, bo nikt się nie może spodziewać po wariacie, czy nie zacznie strzelać do swoich. Nikt nie bierze tak ludzi jełopów totalnych. Może być ktoś tam 90 IQ, mnie 95, 100 IQ, ale on nie wydaje rozkazów, on nie będzie na wysokich stanowiskach. Jak weźmiesz nawet pułkownika Mazgułę, który gada głupoty, bo w nie wierzy, że stan wojenny, no to była kultura i to były, prawda, tam ścieżki zdrowia i co takiego się działo i tak dalej. Ale z tego, co wiem, to on chyba był pułkownikiem milicji, tak? Czy może się mylę tam, ale nie był wojskowym. Milicjanci, a wojskowi to jest przepaść, tak? Do milicji idiotów jeszcze biorą. No, umówmy się, też biorą. 80 IQ może też się trafić. Natomiast do wojska nie. Przede wszystkim nie biorą do szczególnie tego przedwojennego wojska, kiedy matura była na wyższym poziomie niż dzisiaj studia, jeśli chodzi o taki ogół jakby znajomości różnych rzeczy, prawda? Nie mówię może o wszystkich studiach w Polsce, ale o niektórych studiach to na pewno matura miała wyższy poziom od niektórych studiów w Polsce, tak może powiem. Ale wracając ad rem do sprawy, chodzi o atakowanie przez kawalerię czołgów. No to jest ewidentna propaganda, jak taka propaganda amerykańska z tą bronią masowej zagłady, którą Saddam Hussein, prawda, gdzieś magazynował i przenosił. O niej się świetnie Wilstein, proizraelski, proamerykański, aż do potęgi entej, pan Bronisław Wilstein powiedział o tej broni, nie wiem czy pamiętasz, Krawcze, o tej broni właśnie, znikającej broni Saddama Husseina. Dlaczego nie można jej znaleźć?
1: To nie kojarzę.
0: A Bronisław Wilstein powiedział, że broń jest tak ukryta, że jest nie do znalezienia.

0: okej. To jest kompletny mit, to jest propaganda nazistowska. Zaczęło się wszystko od dziennikarza. Z tego co, ja wiem, no ja mogę się mylić, trzeba najlepiej historyka zapytać, ale z tego co po prostu dowiedziałem się, chodzi o po prostu korespondenta Indro Mantanelliego, który nie był świadkiem, ale po prostu opisał te rzeczy, że Niemcy mu powiedzieli, ten, który właśnie miało dojść do tego zajścia, że no, polska kawaleria atakowała czołgi. Jest to bzdura totalna. Kawaleria była wykorzystana i była bardzo skuteczna do atakowania artylerii. I to naprawdę rozwalała artylerię, aż się patrzy, prawda? Natomiast no, atak, te uderzenia jeszcze, prawda, szablą w czołgi, którą mogliśmy oglądać w Lotnej, Wajdy, za to Wajdy do końca życia już nie szanowałem za ten film, za taką propagandę. Tak, jest taka scena i ta scena jest najbardziej antypolską sceną w historii kina. Całego kina polskiego. To jest właśnie Wajdan, reżyserował najbardziej propagandowy film, to była Lotna, gdzie mam nadzieję, że to Lotna, bo zawsze gdzieś tam trochę mogę się mylić. Nie jestem znawcą kina, ale po prostu gdzie kawaleria uderzała szablami w czołgi. No to po prostu, wiesz,
1: to takie kreskówkowe wręcz. Ha, i taka
0: to Niemcy tego nie nakręcili trochę. Takiej propagandy, rozumiesz? Rosjanie nie nakręcili takiej propagandy, tylko Wajda. I to jest za to on powinien być zdyskredytowany i nie dostać ani złotówki od rządu III RP.
1: No bo ja Bajda. Stąd może się wzięło właśnie Bajda.
0: I to jest, on był hołbiony później, Wajda, prawda, przez wszystkich. On nigdy nie przeprosił za to, przynajmniej z tego, co wiem. No, to jest coś niebywałego. I potem młode pokolenie, bo przecież pan Jacek Welblacha jest młodszy ode mnie czy od ciebie, ma w mózgu coś, taką sieczkę po prostu, że wierzy w tą propagandę, którą Wajda też przekazywał, prawda, że Polacy mieli, nie wiem, 50 IQ, którzy szablami uderzali w czołgi. No to dziecko z 80 IQ nie będzie tego robiło. To wymaga po prostu, nie wiem, jakiegoś dziecka mocno upośledzonego umysłowo.
1: No dobra, ale już tak, nie, wiesz, no...
0: Ale nie, no to jest, słuchaj, jeżeli ktoś coś takiego mówi, to ja jestem kosmopolitą, ja naprawdę nie mieszkam w Polsce, ale jeżeli ktoś mówi nieprawdę, kłamie i robi, nie wiem, jeżeli mu za to płacą, to jeszcze mogę zrozumieć, jest jakimś agentem, tak? Ale jeżeli ktoś to robi, to, no, to ma sieczkę we łbie, no sorry. To tak samo mówi o Katyniu, że to nie wiadomo, kto to robił, no to no ludzie, no wiadomo dokładnie, kto to robił, to robili Rosjanie i tu nie ma żadnej dyskusji, prawda, z tym to było wielokrotnie badane, nawet większość Rosjan się do tego już przyznaje. Oficjalnie chyba... Nawet oficjalnie gdzieś tam już, że no było coś takiego, ale to było dużo mniejsze niż nam się zarzuca, nie? Tak jakby minimalizowanie tego, ale nie wypierają się tego, no to są już rzeczy, no tak jakby oskarżać, nie wiem, Rosjan, którzy jednak mieli jakieś obozy, prawda, obozy koncentracyjne na terenie Polski, nie? No, takie rzeczy można...
1: Jak ktoś by jednak lubił klimaty typu szabelka kontra czołg, to jest taki znany polski grafik koncepcyjny Jakub Różalski, który zasłynął takimi obrazami fajnymi, przedstawiającymi mechy, czyli takie wielkie roboty sterowane przez człowieka, ale w klimacie właśnie pierwsza wojna światowa, czyli takie toporne, żelazne, wielkie mechy. I to wszystko właśnie jest rok 1920, to jest alternatywna rzeczywistość. Polska, w której właśnie mamy z jednej strony tych chłopów, chaty kurne, tak dalej, a z drugiej strony mechy. I to jest bardzo fajne, alternatywne, takie fantastyczne uniwersum przypominające trochę steampunka, i powstanie gra komputerowa. Udało się zebrać na Kickstarterze fundusze na powstanie gry, która będzie właśnie w takiej rzeczywistości. Powstanie na PlayStation 4, na Xbox One, na PC-ta. Myślę, że bardzo fajny klimat będzie tej gry właśnie. I tam być może się pojawią szabelki kontra mechy.
0: No tak, to są ciekawe, bardzo pomysłowe rzeczy, no i to jest, brakuje tego, jednak w Polsce jest taka siermiężność, po prostu te filmy Smoleńsk, Wołyń, to jest coś takiego, jakbyśmy wrócili do lat 40., 50., końca lat 40., początku lat 50., no to jest coś przerażającego, nie, to jest, nie wiem, no, aż strach włączyć telewizor, na szczęście nie mam i nie muszę tego oglądać, ale no mówię, no jestem, a,

0: Aż mnie coś zagotowało się we mnie, jak po prostu słyszałem te rzeczy, że ludzie po prostu mają wgrane takie głupoty. No ja nie wiem, to jest... jak to opisać? Naprawdę Polacy bohatersko walczyli, tylko mieliśmy Polacy mogli dłużej bronić się i mogli mądrzej się przygotować do wojny, tylko niestety dowódcy po prostu na całej linii jakby źle koordynowali działania. No,
1: być może tragedia. Za dużo było takiego myślenia, wiesz, emocjami, nie? Za dużo emocji, za dużo tej ojczyzny, górnolotnych haseł i wiadomo, że jak są emocje, to wyłącza się myślenie. Czasami trzeba na chłodno coś przeanalizować, a nie dać się, kurczę, porwać jakimś tam wzniosłym hasłom i damy radę, no a potem wyszło jak zwykle, nie?
0: No, słuchaj, rozkaz, no? Jeśli mogę powiedzieć, był rozkaz przecież nieatakowania Rosjan. Ja nie wiem, ja nie znam się tak na wojskowości, ale według mnie mogło to być też błędem, prawda? Teraz to trudno ocenić nam to wszystko, ale na pewno dowództwo, jak to można kolokwialnie powiedzieć, dało dupy na całej linii, jeśli chodzi o to. No zresztą Bur Komorowski, jeden chyba, nie wiem, czy to był głównodowodzący polskiej armii, uciekł. On powinien być rozstrzelany za ucieczkę, prawda? Nie może dowódca uciekać z pola bitwy, nie? To jest skandal po prostu.
1: No i patrzę sobie na te grafiki koncepcyjne do gry i widzę tu właśnie Ułana na koniu z szabelką, z polskim znaczkiem tutaj na koniu namalowanym, są flagi, a w tle wielki, olbrzymi mech. Właśnie, no to może być fajny klimat, tylko no tutaj będzie jasne, że to jest fikcja, że to jest rzeczywistość alternatywna, że to jest science fiction, ale klimat może być ciekawy, nawet bardzo ciekawy.
0: Ale jak tam jest, tylko że to na mechu, tak? Ale szabelek nie ma. Tak?
1: Ma szabelkę, dobra.
0: Ale mech ma.
1: Nie, Ułan jest na koniu, normalnie pędzi z szabelką, a w tle jest, wiesz, wielki mech, który sobie kroczy i to jest polski mech, bo widzę tutaj sztandary do niego przyczepione.
0: Aha. Ale czekaj, czy uderza tą szabelką w czołg? Bo jeżeli tak, no to jest tragedia.
1: Nie, w jakiegoś typa.
0: A nie, no to okej, okay, to wtedy...
1: Wróżka jakiegoś chyba.
0: Można zrozumieć, to wiesz, no, ja nie wiem, wiesz, to jest, ta scena zlotna jest tak piękna, że pokazuje nawet nie głupotę, pokazuje upośledzenie umysłowe Polaków. To nie jest głupota, to jest upośledzenie umysłowe, że ci ludzie są nawet nie są szaleni. Ci ludzie są po prostu debilami w znaczeniu medycznym. Upośledzonymi rozwojami.
1: Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale Klot się jakiś taki bojowy zrobił ostatnio. Najbardziej tu bojowy nadający teraz się z Klota zrobił. Zawsze taki spokojny, cytatem zaczyna, buduje klimat, a teraz taki wojowniczy się zrobił Klot. Nie wiem, czy jakby...
0: Tak, no wojowniczy, bo jak po prostu...
1: bo się gotuje w nim.
0: Jak propagandę ktoś sieje, no to tak jak, że żołnierze budują szkoły, prawda, którzy są armią napastniczą, tak jak my byliśmy w Afganistanie czy w Iraku i zajmuje się ta armia pomaganiem po prostu ludziom, którzy tam mieszkają. No mówię, no ja mam znajomych ludzi, którzy są Afgańczykami i mogę wam trochę opowiedzieć o tym, także to jest... Mówię, tak jak mówi, nie wiem, czy zapowiadałem to, chyba tutaj w Teorii Chaosu zapowiadałem, że będą te wywiady. No na razie jeszcze nie wystartowałem z nimi, ale zapowiadam, że po prostu przygotowuję się już do nich, już gości nagrywam i będą upubliczniane, prawda? Także będzie można... Przesyłajcie pytania mi na najlepiej przez stronę teoriachaosu.com i tam przez tego maila możecie przesyłać pytania. Jeżeli chcecie coś o Afganistanie się dowiedzieć, to polecam.
1: No to zapowiada się ciekawa rzecz. A powiedz jeszcze, jakie ty lubisz filmy wojenne? Czy są takie, które ci się wyjątkowo jakoś spodobały? No czy raczej w ogóle nie lubisz tego gatunku?
0: Science fiction lubię, ale wojennych filmów tak sobie właśnie przypominam, czy coś mi się podoba. Jeden mi się film wojenny podobał, tylko chyba jeden. Złoto dla zuchwałych, amerykański. No to był genialny film, jest genialny. Tam Telly Savalas grał Clint Eastwood, no z tych znanych aktorów. No i dużo grał Donald Sutherland. No po prostu to była, można powiedzieć, taka magiczna trójka, znanych aktorów, tak? No to umówmy się, to były gwiazdy kina, prawda? Donald Sutherland, Telly Savalas czy Clint Eastwood. Zresztą Clint Eastwood i Donald Sutherland do dzisiaj są gwiazdami, prawda, kina hollywoodzkiego. No to po prostu, jeżeli nie oglądaliście Złota dla Zuchwałych, Kelly's Heroes chyba się po angielsku nazywa, no to po prostu jest film no genialny, że jest i śmieszny, i straszny, i smutny, i wesoły, wszystko czego oczekujemy od kina wojennego i nie jest nachalnie propagandowy. Jest, ta propaganda oczywiście też jest, tam gdzieś w tle trochę jest, ale pokazuje też z jednej strony absurd wojny, a z drugiej po prostu pokazuje, że no, żołnierzami są normalni ludzie, tak, że też znajdują się, a normalni ludzie, którzy też na przykład na wojnie chcą sobie zarobić, tak? Że to, że ten patriotyzm tak naprawdę to jest trochę ściema.
1: Taka prawda, ale to jest fajne w tym filmie, że on ma taki przygodowy trochę wątek i klimat też, nie? Ty pewnie lubisz też filmy przygodowe. Ja bym sobie z chęcią w ogóle obejrzał więcej takich filmów.
0: Indiana Jones.
1: Jak Indiana Jones właśnie. Brakuje mi trochę takich czysto przygodowych filmów, nie? W których jest dużo akcji, humoru, ale też niezwykłych miejsc, różnych skarbów i takiej częstej zmiany po prostu miejsca, tak? Że bohater podróżuje po świecie dużo, to było zawsze fajne w Indianie Jonesie. No,
0: Indiana Jones też był trochę wojenny. Najlepszy chyba Indiana Jones, który oglądałem, to jest Ostatnia Krucjata. Jeśli dobrze pamiętam, tak? Indiana Jones i Ostatnia Krucjata?
1: Tak, ale naziści się w sumie przewijają przez wszystkie części, nie? Nawet w najnowszych Indianach Jonesach zawsze ci naziści tam są w tle. To też jest fajne.
0: To z tą czaszką chyba nie było nazistów.
1: Chyba w każdym.
0: Ten ostatni, co był, to nie
1: Królestwo
0: Kryształowej Czaszki. Rosjanie byli, ale nie było.
1: Może to Rosjanie, tak faktycznie.
0: Bo to były lata 50. już jakieś tam, takie już późniejsze 50.
1: No, ale to, no, z przyjemnością bym obejrzał więcej takich filmów właśnie tego typu.
0: Tak, no
1: takich jest bardzo lekkich, tak? Takich, przy których się można zrelaksować, bo teraz taki trend, żeby robić wszystko na poważnie, takie dramatyczne, przesączone patosem, smutkiem, realizmem przede wszystkim, nawet już takie tematy, które kiedyś były zarezerwowane właśnie do tego, aby je realizować na wesoło, to teraz też się tak na siłę robi, na poważnie.
0: No i cenzurują filmy. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, Krawiec, że w tej chwili wersje DVD, jak kupujesz, są cenzurowane. Na przykład Terminatora, czy Predatora, czy wszystkich filmów są ocenzurowane. Polski lektor co innego czyta, niż jest w oryginalnym języku w angielskim.
1: A jakiś przykład?
0: Coś przerażającego. No
1: przykład?
0: Właśnie Terminator chociażby. Terminator czy Predator.
1: Ale co tam takiego ocenzurowali?
0: No teksty cenzurują.
1: Ale
0: zamiast,
1: jakie,
0: wiesz, jakiś tam jest tekst z jak opowiada, jak sobie żartują w Predatorze na przykład, jak sobie ci komandosi żartują. I są ocenzurowane te teksty po prostu, są wygładzone, wiesz, zupełnie co innego oznaczają. No to wiesz, to jest cenzura totalna, to jest, po prostu nie da się tego oglądać, nie? To jest, myślę, że robi się złą robotę się robi, że klimat się wtedy traci tego, nie? Kiedyś właśnie na początku lat 90., jak to wszystko wychodziło, to dzisiaj, wiesz, nie patyczkowali, wszystko leciało. Nic, nie było żadnej cenzury na wideo, nie? Na VHS-ie. Wszystko było. Dzisiaj to jest niedopuszczalne. Wiesz, może jakieś rasistowskie żarty, to wszystko jest cenzurowane dzisiaj z tych starych filmów. Mało tego, w książkach zmienia się treść. I to już jest skandaliczne.
1: Może się zmieniły jakieś trendy takie w kulturze, że kiedyś, wiesz, no to, że kiedyś w tłumaczeniach na VHS-ie, które było też tak, że w ogóle u nas się wydawało bez licencji, wiesz, jakieś filmy i kasety, gry planszowe. Ostatnio znalazłem informację, że słynna gra Gwiezdny Kupiec, taka planszówka, którą pamiętamy z dzieciństwa, wydana przez wydawnictwo Sfera, to było w ogóle wydawane bez licencji żadnej, wiesz, tak, na pirata. No to można było sobie pozwolić na więcej i faktycznie pamiętam te filmy na kasetach, to tam było tak dosłownie wprost, wiesz, pierdol się, nie? I lektor to mówił, pierdol się, a u nas dzisiaj tam te refery. Terefery.
0: Ale rozumiesz, tego się nie da oglądać. Mówi jakiś, wiesz, zwyrodnialców z jakiegoś Bronxu, kurde, to oni nie mówią terefere, czy tam z Wisusie ty jeden, ty, nie? Czy coś tam, jakieś takie teksty, tylko mówią, że pierdol się chuju, czy tego typu, no nie można tego przetłumaczyć. Madefaka cały czas mówi jakieś rzeczy, to w Polsce, no nie możesz na przykład matko jebca przetłumaczyć, tylko chuj na przykład, tak? Motherfucker to jest po polsku chuj z reguły.
1: Motherfucker to bardziej sukinsyn, chociaż to powinno być matko jebca, no ale... Ale wiesz co, ja nie jestem takim wielkim jakimś fanem wulgaryzmów. Cenię sobie też jakiś realizm i nie lubię, jak coś się na siłę ugrzecznia, ale z drugiej strony ten trend trochę taki, wiesz, cenzorski, znaczy ja bym tego nie nazwał cenzurą, to wymaga trochę dużo kreatywności, bo można zrobić... że bohater się zwraca do drugiego w sposób ordynarny, ale nie wulgarny, ale i że to jest tak fajnie, że to jest tak fajnie, ale wiesz, to często właśnie przy tłumaczeniu trzeba się wykazać jakąś kreatywnością, żeby coś nie brzmiało, nie brzmiało infantylnie, ale żeby jednocześnie nie było takie chamskie i wulgarne, ty chuju, nie? No bo to faktycznie, nie, wiesz, no...
0: Zależy, czasami jest tak, po prostu jeżeli tak jest po angielsku w tej ścieżce dźwiękowej, w tym, co oni zrobili, no to nie możesz tego zmienić. Jak tam jest tak, to ty musisz też to zrobić, bo inaczej to jest po prostu cenzura i to jest, film staje się śmieszny, no tak jak w Terminatorze, szczególnie w jedynce, to takie teksty lecą, że wiesz, że no to nie jest lekki język. W dwójce faktycznie wygładzone troszeczkę, bo to miał ten film też pójść dla dzieci. Ale jedynka była filmem dla dorosłych, nie? Zupełnie. Terminator 1, Predator też z tamtego okresu, Robocop chociażby. No to są teksty, które, wiesz, leciały. Zresztą pewnie znasz, bo na VHS oglądałeś i tam nie było tej cenzury dlatego to były tak fajne filmy. Gdybyś to ocenzurował, ten film stałby się śmieszny po prostu, śmieszny, tak? Że jacyś bandziorzy, którzy głowę odstrzelają komuś tam, to mówią do siebie, wiesz, o, jaki jesteś zabawowy dzisiaj, tam, wiesz, bracie, czy jakieś inne bzdury, nie? No. Takie, wiesz,
1: trzeba też na pewno, ale trzeba też zauważyć, że język polski w ogóle jest bardzo bogaty w wulgaryzmy i mamy tu możliwości sporo, ale też to, że podobno wiele z naszych wulgaryzmów ma o wiele większą wagę niż dla Amerykanina jakiś tam son of a bitch, nie? A u nas, wiesz, ty skurwysynu ma o wiele większą wagę niż to amerykańskie, znaczy wiesz... Po prostu brzmi dużo o wiele drastyczniej w naszej kulturze niż dla takiego Amerykanina jakieś tam.
0: Nie,
1: fuck
0: to
1: you.
0: Ja się zgadzam, no to ale ktoś musi znać angielski. No to wiesz, no to zakładam, że ktoś to tłumaczy, jest tłumaczem, zna angielski lepiej niż my, prawda? No, ale faktycznie, no czasami bierze się za tłumaczenie ktoś, kto angielski zna o takoż sobie, nie? No, ale dzisiaj chyba to się już nie zdarza. No, to on musi znać, tak? No musi znać angielski, że wiedzieć, co to znaczy son on the beach, tak? Czy właśnie motherfucker, bo ten, tak jak mówisz, ten skurwysyn, przepraszam, czy no raczej skurwysyn, czy chuj, sorry za te słowa, ale to po prostu przykład jest, to jest właśnie motherfucker, tak? To nie jest matko jebca, nie masz motherfucker przetłumaczyć matko jebca, bo w Polsce to nic nie znaczy prawie, tak? Znaczy to jest złe, ale to jest śmieszne, tak? A to po angielsku jest bardzo złe, bardzo złe.
1: A sam
0: nie?
1: W Teorii Chaosu zwróciłem uwagę, że tak bardzo ograniczasz i nawet słowo, przepraszasz za słowo dupa, jak powiesz tak, przepraszam, że powiem tu przed wam tutaj, ale no niestety muszę, no za przeproszeniem dupa. I taki jesteś, wiesz, mega grzeczny, a tu nagle się domagasz, żeby mówić, żeby nie było tego ugrzeczniania.
0: Jeśli idziesz na film, to chodzi o cenzurę. Ja nie mówię, że takich w radiu, żeby słów używać.
1: A w filmie
0: ale
1: tak.
0: W filmie tak, bo film, każdy się spodziewa, idzie na film ktoś gangsterski, no to wie, że tam nie będzie słownictwa, prawda, z jakiegoś uniwersytetu, tak, z MIT, z Politechniki, czy z jakiegoś, z Harvardu. No, tam będzie słownictwo ulicy, takiego Bronxu, wiesz, no. Nawet tutaj w Irlandii, jak jestem, to też na takich niektórych dzielnicach są tacy goście, co takim miechem rzucają, że po prostu jest dramat, no. No jest, Dzieci nawet uczą, mam takich też sąsiadów, że dzieci uczą, już przeklinają dzieci, nie? I przy dzieciach mówią tak, takim miechem rzucają przy dzieciach, że wiesz, no ale mówię, to jest patologia, tak? No zawsze gdzieś tam się ta patologia trafi. Natomiast no, w filmie nie możesz, dwóch gangsterów nie może gadać, prawda, językiem poetyckim. No chyba, że robisz film jakiś Romeo i Julia, coś tam wymyślasz, prawda, jakieś takie, ale normalny film gangsterski, no to jest śmieszne. I dlatego ja nie oglądam tych filmów na DVD, tych nowych, tylko no właśnie, w oryginale oglądam. Już niestety na oryginały się przerzuciłem.
1: Ech. A ja się chyba zaraz zdobędę na wulgaryzm jakiś, bo mi tu ktoś złośliwie tak napieprza w ścianę, czy w podłogę, czy w sufit, nie wiem z którego to kierunku. Od pewnego czasu, tak nagle takie, wiesz, godzina tam 12 w nocy, nagle jep, jep, jep, jep. I chyba muszę się przejść i komuś, nie wiem, no tak powiem wprost, nie siląc się na pruderię zbytnią, wpierdolić po prostu komuś.
0: No ale wiesz, może ktoś jest psychiczny.
1: Zauważy, tak, mam psychiczną osobę za ścianą, jest po prostu popierdolona, bo ta dziewczyna po prostu się jakoś wydziera, tak jakoś opętańczo i to już nawet nie śpiewa, tylko się drze, tak jakby ktoś ją, wiesz, ze skóry obdzierał, coś tam wrzeszczy. Ona jest chyba jakaś opętana, może to jakieś opętanie jest. Aż się trochę tak boję iść, bo mnie, wiesz, dźgnie jeszcze nożem czy coś. Ale w końcu się muszę przejść.
0: Nie, do sąsiadów masz lepszych niż ja, nie? Numerantów.
1: Tak, od góry całymi dniami mi się dziecko bawi i jego ulubioną zabawką jest kulka, którą sobie napierdala o podłogę przez cały dzień. Nie jakieś tam lalki czy samochodziki, tylko kulka. I fortepianistka sobie też gra całymi dniami. Muszę słuchać, chociaż nie jestem fanem Bacha na przykład. Muzyki klasycznej, a z drugiej strony mam właśnie jakąś popierdoloną, opętaną osobę. No i tak wygląda życie w bloku, niestety.
0: No cóż zrobić, no. Zawsze można mieszkanie zmienić, tak? Możesz sobie gdzieś tam gdzieś indziej wynająć, no. W innym miejscu, podejrzewam, no. No nie wiem, no nic nie chcę radzić, ale wracając jeszcze do kina, także nie wiem, dzisiaj temat taki, prawda, jest kino wojenne, tam też raczej wojskowi, chociażby Patton, no zrób film o Pattonie i nie używaj przekleństw. On co drugie słowo to było przekleństwo. Generał, który był głównodowodzącym armii inwazyjnej tutaj na Europę.
1: Patton. To może to...
0: Patton.
1: Generał Patton.
0: I no on miał język cięty, nie? Ale na przykład miał takie powiedzenie, nie? Że... To jest mądre. I to Polacy powinni sobie wziąć do serca. Polacy powinni sobie do serca, co mówił Patton, że Patton mówi do żołnierzy, ja nie chcę, żebyście wy umierali za naszą ojczyznę, za Stany Zjednoczone. Nie chcę, żebyście umierali. Ale chcę, żeby te skurwysyny, z którymi walczymy, umierały za swoją.
1: Mocno powiedziane.
0: Mocno powiedziane. Bez cenzury po polsku, jak brzmi. Jak ktoś nie wierzy, niech sobie sprawdzi po angielsku, jak to mówił. I to mi się podobało, nie? Dlatego film o Pattonie też nie możesz ocenzurować. Nie wiem, jest jakiś, wyszedł film o Pattonie, amerykański, tylko nie wiem, czy go właśnie ocenzurowali, czy nie. No musiałbym sprawdzić, czy był ocenzurowany.
1: No dobra, ja już będę kończył, bo to już 3 godziny jasne. Audycji.
0: Dziękuję, tylko tak to jest.
1: I tu szacunek dla Kloda, który potrafi nawet 4-godzinną audycję robić i się trzyma. I 5 nawet się zdarza. To jest chyba najdłuższa często audycja twoja, Teoria Chaosu, nie?
0: Myślę, że tak, ale też często pomagają telefony, no ludzie po prostu dzwonią i to wtedy odciążają troszeczkę, bo też się produkują, że no nie, jeżeli cały czas musiałbyś 5 godzin gadać, jest to trudne, tak, bo chociażby gardło ci wysiądzie w którymś tam momencie, prawda, i natomiast jest to męczące, a tak jak są telefony, jest wtedy łatwiej, prawda, można też sobie jeszcze przerwę zrobić, prawda, z muzyką i tak dalej, i tak dalej.
1: Także... Było w ogóle sporo komentarzy, że dobry jest team właśnie, Klot i Krawiec i że wielu by słuchaczy chyba chciało, żebyśmy częściej razem występowali, to lud się domaga, Klodzie.
0: Rozpływam się tak z uznania tutaj, z szacunku i uznania. No, no ale tak, no, taka jest rzeczywistość, taka, nie inna, więc no, zobaczymy, no, może coś wyjdzie, może nie, jak to tam się rozwinie. Tu jeszcze raz tylko przypominam, żeby nie wierzyć, nie być na ignorantem na poziomie Lecha Wałęsy, na poziomie noblisty. Ja wiem, że niektórzy z was może chcieliby mieć noble, ale naprawdę nie wierzmy w to, że Polacy atakowali czołgi szablami. Że to jest propaganda. Naprawdę, no, jak mi nie wierzycie, no to nic was nie przekona. Możecie poczytajcie najpierw coś, książki, poczytajcie wszystko, co możecie, a potem sobie wyróbcie zdanie, jeżeli mi nie wierzycie. To jest po prostu taki mój apel, żeby nie słuchać jakichś czpionów niewiadomego pochodzenia, bo ci ludzie są no, gdzieś nasłani skądś, albo są też sami psychiczni. No nie wiem, ja po prostu jestem w szoku, że ludzie to... A może to jest trollowanie? Może Jacek Blacha trollował, wiesz, może się dałem wkręcić, także sorry Jacku, jeżeli trollowałeś, to przepraszam ciebie. Nie?
1: Może się nie do końca jakoś tam zrozumieliśmy czy coś, no ale to zostawmy już, bo tutaj niepotrzebnie może ogniamy sytuację. No dobra, dzięki Klodzie za telefonik.
0: Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Także Jacka pozdrawiam, żeby nie szedł drogą Lecha Wałęsy, bo to naprawdę daleko maszynę. Niekoniecznie Nobla dostanie, tak jak Lech. To może się tak skończyć.
1: No dobra.
0: Dzięki jeszcze raz. Trzymaj się. Cześć. Cześć,
1: cześć. Cześć. Audycja spoiler ulegnie samozakończeniu już za chwil parę. Dzięki, że byliście. Dzięki Grześkowi za wpłatę i w ogóle wszystkim sponsorom. Także tym, którzy już wspominałem jakiś czas temu tutaj hojnej wpłaty dokonali, jednocześnie pozostając anonimowymi. To dopiero bohaterstwo. Także wielkie dzięki. No, jeśli podoba wam się Nocne Radio, to rzućcie parę groszy, na pewno mi się teraz bardzo przyda, bo są, wiecie co, zasilacz mi się w komputerze spieprzył, musiałem wydać 300 na wymianę i na nowy zasilacz, już wir w baku, że tak powiem, a tu nagle taki wydatek, nie? No bo nie będę siedział przy komputerze, który po prostu warczy jak traktor, więc niespodziewane, przykre wydatki. No dobra, odbiorę jeszcze na koniec ciąga Bolunga, chociaż to już końcówka audycji, a ten złośliwie dzwoni tutaj. Halo?
2: Siema.
1: Siema, witaj. Dawno się nie słyszeliśmy.
2: No, troszeczkę czasu. Ja tak troszeczkę na chwilę, dlatego tak pod koniec.
1: No, rozłączyło chyba, ale to nie ja. Spróbujmy się jeszcze raz połączyć. No, coś chyba się internet wyczerpał, uciąga. Albo majtnął kablem, albo nogą zahaczył, albo chomik przegryzł kabel, bo coś się nie możemy połączyć. Okej. No, o i zniknął teraz ze Skype'a całkiem. No to się nagadał, chłopak. To się nagadał.
3: Nocne radio. Nie wyciszali.
1: No, chyba już nie będę tutaj czekał, aż ciąg się z powrotem tam wyciągnie. Bo chyba ciąg wyciągnął nogi. A Klodem jakiś, to chyba nie jest prawdziwy Klod, pisze Darek Kwiecień, też niezły świrus. Nie, to Klod chyba. Bo pisze, że miał go zaprosić. Ale to nie wiem. O, to może to Klod. A wiecie, że Mehran to jest też od nazwy miesiąca? Mehran Keshe? Tak, to Klod napisał. I to jest taki ten, to był chyba wrzesień. Od września, czyli to Marian Wrzesień. Czyli mamy Dariusz Kwiecień, Marian Wrzesień. No i spróbujmy teraz, może się uda. Coś nas rozłączyło, a teraz się słyszymy? Ciągu. Nie słyszę cię. No, chłopie, coś ci
2: błąd
1: się...
2: Błąd na Skype'ie, sorry.
1: O, teraz cię słyszę i co tam
2: Microsofty
1: się
2: stało? Cholerne.
1: Microsofty cholerne, żydostwo cholerne, dobra.
2: No właśnie, dokładnie, żydostwo, jak było wcześniej. No ja na chwilę, tak pod koniec audycji, bo jak już mówiłem, nie lubię wojennych filmów. Głównie dlatego, że są po prostu totalnie płytkie bardzo często. Czyli skupiają się głównie właśnie na tej bitce, wymianie ognia i chwale po prostu patriotyzmie i tak dalej.
1: Ale co ty opowiadasz? Przecież dzisiaj padło wiele tytułów, zaprzeczają temu, co powiedziałeś.
2: No okej, wiele tytułów, no ale jakich? A popatrzmy, ile jest takich tytułów, które właśnie nie zaprzeczają temu, co powiedziałem. Jest większość właśnie takich typowo patriotycznych i typowo, wiesz, taki patos i tak dalej. Dlatego raz na jakiś czas sprawdzam filmy, to było właśnie na przykład Imperium Słońca, które było zupełnie z innej perspektywy pokazane. Chodzi też o to, że filmy wojenne są bardzo wprost pokazywane. Ja lubię, jak film tak naprawdę swoją narracją pokazuje nam ten świat przez taką troszeczkę wąską dziurkę od klucza. Czyli tak naprawdę przez jedną postać, która gdzieś tam się styka z tą wojną i styka się właśnie z tym problemem wojennym, jak to właśnie było w Imperium Słońca. Ale nie mamy stricte tej wojny. Mamy tylko, co się dzieje z tymi osobami postronnymi. I to było bardzo fajne. A taki właśnie oklepany sposób pokazywania wojny, to jest właśnie w większości filmów.
1: No ale to pokazuje też, że wojna jest świetnym tłem dla scenariusza, nie? Że nie trzeba się na niej aż tak bardzo koncentrować, ale może ona być świetnym tłem, bo wojna to jest wiele sytuacji różnych, które można fajnie rozwinąć.
2: Powiem więcej, jest lepszym tłem niż głównym tematem filmu. Bo no, bardzo często jest właśnie brana jako główny temat filmu, to strasznie spłyca się ten temat, bo za dużo chce się pokazać i tak naprawdę pokazuje się tą wojnę typowo wprost, typowo bez żadnych tak naprawdę niuansów. A wojna to nie tylko napieprzanka, to jest bardzo dużo elementów tak naprawdę. Tak samo jak mamy właśnie no, różne filmy, gdzie tam zahaczają tylko wojnę, jak tutaj już wspomniana Lista Schindlera na przykład, też super film, chociaż bardziej go szanuję pod względem technicznym tak naprawdę. Zdjęcia super, ale historia też okej, okay. Też właśnie na faktach oparta, więc też nie było za dużo możliwości co do operowania tym scenariuszem, ale naprawdę bardzo dobrze się oglądało i to było to troszeczkę inne pokazanie tego wszystkiego. Dlatego ja właśnie lubię, jak te filmy jednak nie skupiają się na takim właśnie sztampowym pokazaniu wojny, bo to jest bez sensu, to nudzi. Ja takich filmów nie zapamiętuję, troszeczkę ich obejrzałem, ale no normalnie nie potrafię sobie przypomnieć ich, bo to jest słabe.
1: Czyli ogólnie wychodzi na to, że nie jesteś za bardzo fanem tego gatunku i tyle, no.
2: Nie jestem fanem, ale sprawdzam, wiesz, bo to jest takie coś, że ja lubię kino i lubię co jakiś czas sprawdzać, tylko o to chodzi, że ja takich filmów nie zapamiętuję. Okej, okay, to nie o to chodzi, że sam film wojenny jest czymś słabym, ta koncepcja jest słaba, po prostu słabo się ją przedstawia. Próbowałem Helikopter w ogniu obejrzeć, znudziłem się. Próbowałem Jarhead obejrzeć, znudziłem się.
1: No co ty?
2: No niestety. Ja potrzebuję troszeczkę bardziej dojrzałej koncepcji. Myślę, że jestem troszeczkę takim już widzem, który potrzebuje więcej czegoś. To jest właśnie ten problem, jak za dużo oglądasz filmu.
1: A co myślisz o takich filmach, które są wojenne, ale science fiction, typu Żołnierze Kosmosu na przykład?
2: Typu Gwiezdne Wojny.
1: No, to też taki w sumie wojenny. Jak się zastanowić, to wiele filmów jest, to większość chyba filmów się koncentruje na konflikcie. Wydaje się, że ten konflikt i rywalizacja cały czas w człowieku siedzą tak mocno, że musi to manifestować właśnie i twórczością swoją, i rozrywką w postaci gier. I cały czas to w człowieku jest zakorzenione tak samo jak było.
2: A co to w ogóle Gwiezdnych Wojen? To tam akurat konflikt był strasznie słabo pokazany, przynajmniej w nowych Gwiezdnych Wojnach. W starych to właściwie ten konflikt nie był pokazany, ale w nowych Gwiezdnych Wojnach, tym bardziej w Ataku Klonów, to ten konflikt jest naprawdę bardzo, bardzo słabo pokazany. Jak mówię tutaj, że filmy wojenne właśnie przedstawiają wojnę w bardzo taki dosłowny sposób, to Gwiezdne Wojny robią to jeszcze bardziej.
1: Może, jak już mówimy o ciekawostkach, to można wspomnieć o tym, że w czasie II wojny światowej używano kreskówek jako propagandy i było bardzo dużo filmików z Kaczorem Donaldem, z Królikiem Baxem i po prostu tam była wojna pokazana, no jakiś tam Kaczor Donald u Hitlera, nie? Czy
2: znaczy, wiesz co, komiksy
1: o Supermanie, który walczył z Hitlerem. Bardzo to było chętnie używane do propagandy.
2: Pomijając propagandówki ogólnie i Disneya, który robił te propagandówki między innymi, to jednak te standardowe filmy Disneya też miały bardzo dużo z tego, bo tam było mega, jak obejrzymy sobie stare filmy Disneya, to tam było strasznie dużo rasizmu, to warto sobie obejrzeć.
1: Tak, tak.
2: To jest ciekawe zetknięcie z tym, że teraz mówimy o bajki dla dzieci. No obejrzyjmy sobie stare bajki Disneya, no
1: Tam niektóre to są wręcz tak rasistowskie, że dzisiaj to powinno być coś no, niesamowitego i masakrycznego. Ja pamiętam takie scenariusze, że jakaś biała, piękna kobieta przyjeżdża do miasteczka i musi nauczyć leniwych czarnuchów, że praca popłaca i tam piosenki im śpiewa, a oni tacy, wiesz, to jeszcze tak namalowani, że te usta jak takie czerwone, wielkie, jak banany i leżą, te giry wyciągnięte, a przyjeżdża biały człowiek i uczy bambusów i to taka po prostu bajka dla dzieci.
2: Ty pamiętasz, że pierwsze bajki Disneya i ogólnie te wszystkie kreskówki to były takie, wiesz, jak te wszystkie filmy nieme, czyli slapstick. No to co można było z czarnymi ludźmi zrobić jako slapstick? No, że oni są jacyś tacy głupi i że się tam potykają i że nic nie potrafią. No to mniej więcej tak wyglądały bajki Disneya.
1: Tak, Murzynka to zawsze była gruba taka i coś prała, nie? I na przykład dziecko swoje prało.
2: Tak, dokładnie, tak. No i to totalnie jako tępi ludzie przedstawieni. Warto się zapoznać, naprawdę. Ale tutaj Klot podał, bo mówiłem właśnie, że ja tylko Imperium Słońca lubię w ogóle. No ale to ze względu na to, że moja pamięć jednak co do filmów wojennych nie bardzo. Na Filmwebie mam chyba zaznaczone 5 tylko ocenionych, bo nigdy mi się nie chciało tego oceniać zbytnio. Ale przypomniał mi też o Złocie dla Zuchwałych, który akurat był naprawdę świetną komedią, a przy tym bardzo fajnym filmem wojennym. No. To jest idealny przykład, że można zrobić wojenną komedię i zrobić to bardzo dobrze.
1: I są też takie stare polskie filmy i jeden z, jeszcze czarno-białe o wojnie i jeden z nich przypominał bardzo Złoto dla Zuchwałych, tylko niestety zapomniałem tytułu. Tam byli normalnie właśnie polscy bohaterowie i była zbliżona sytuacja z jakimś takim skarbem.
2: To nie wiem, ale Złoto dla Zuchwałych naprawdę podoba mi się, jest świetne, ma świetne postaci, które są, no oczywiście przesadzone, przyjaskrawione, ale o to chodziło. O to chodzi też w komediach bardzo często, żeby przedstawić te postacie jednak w wyrazisty sposób. Mamy jednak mały czas do przedstawienia postaci w filmie i musimy to tak zrobić, żebyśmy je polubili albo znienawidzili. Jednak jest tam wszystko, od dramatu, przez parodię, przez zwykłą po prostu komedię, do po prostu zwykłej historii o wojskowych, którzy postanowili się wzbogacić. No, po prostu to jest film kompletny.
1: A Lukracjusz poleca tutaj serial Alo, Alo, jeśli chodzi o filmy.
2: Ja nie lubiłem akurat. Nie, narracja mi się strasznie nie podobała. To było wręcz czasami w dość głupkowaty sposób poprowadzone, ale to być może dlatego, że czekaj, to było francuskie, tak?
1: Jest ogólnie o francuskim ruchu oporu, który był takim ruchem oporu, że tam Niemcowi zupę przesolił, wiesz, taki ruch oporu, nie? I tak śmieją trochę się z tego.
2: Ja przez chwilę to lubiłem oglądać, ale ogólnie rzecz biorąc ja nie lubię francuskich filmów, to może dlatego mnie to odrzucało. Jakoś mnie ta narracja ich po prostu denerwuje.
1: No, specyficzny bardzo serial, nie dla każdego no, taki humor,
2: ale ogólnie francuski humor, który jest właśnie nadal dość slapstickowy, po prostu może odrzucać faktycznie. Tutaj w ogóle Klot, i tutaj już tak na koniec dokładnie powiem, będę się teraz rozłączał, tutaj mówił o cenzurze w filmach wydawanych i w ogóle. To jest tak, że to wszystko zależy od wydawcy i tak naprawdę to nie jest żadna nowa rzecz. Kiedyś było dokładnie tak samo. Jak się posłucha na przykład wywiadów z Knapikiem, opowiadał, że był lektorem w jakimś serialu, już nie pamiętam jakim, jakiejś telenoweli i tam było w oryginale ona się skurwila, a on to musiał czytać, także nie było słuchać tego, co jest pod spodem, ona nie była mi wierna. Więc no, ta sytuacja była już bardzo dawno temu i była jeszcze gorsza niż aktualnie, chociaż teraz to się tłumaczy jako takie, wiesz, no wulgaryzmy, ale jeszcze nie przekleństwa. Bardzo często, no kiedyś była z tym tragedia, więc no, nie ma co marudzić. Ta recenzja jeszcze nie jest tak tragiczna, a czasami można nawet trafić na takie wydawnictwa, które puszczają jednak te przekleństwa. I naprawdę filmy potrafią być nawet z lektorem bardzo wulgarne i bardzo fajnie, bo jednak dobrze jak film jest puszczony, tak jak powinien wybrzmiewać.
1: No, a tym wszystkim, którzy lubią, jak film brzmi, tak jak powinien wybrzmiewać, jak to powiedział Ciąg Bolunga, i dla tych, którzy są jednocześnie fanami Tomasza Knapika, to polecam znaleźć sobie, jest na YouTubie, udało się zrealizować projekt spolszczenia, znaczy nałożenia lektora na Kung Fury, na słynną, niezależną produkcję, i bardzo fajnie to wyszło, i padają tam i mocne słowa, i no, Knapik genialny, fajnie to czyta, ma to klimat właśnie kasety VHS-owej trochę, zresztą na końcu filmu jest też ostrze, jest takie przypomnienie, żeby przewinąć kasetę przed oddaniem do wypuszczalni, no i dużo takich smaczków właśnie lata 80., 90.
2: Swoją drogą, tego akurat nie widziałem, swoją drogą, czego Knapik nie był lektorem, nawet filmy pornograficzne, nawet do filmów pornograficznych nagrywał tłumaczenie, więc spoko.
1: No
2: tak, zupełnie na koniec jako ciekawostkę, więc hej.
1: Hej, hej, dzięki za telefonik i do usłyszenia, trzymaj się.
2: Hej.
1: Staram się tu jeszcze na koniec znaleźć to zdubbingowane. Jest jakiś trailer, więc może zobaczmy trailera. Będzie krótszy.
4: Hej! Hej! Macie pozwolenie na tę broń? Oto moje pozwolenie. Do wszystkich jednostek mamy strzelaninę na 24 na high state. Zajmę się tym. Jest gliną, renegatem kung fu. Nie chcę tego słuchać, Kung Fury. Właśnie wracam z ratusza, rozwaliłeś całe osiedle na litość boską. Odchodzę. Teraz musi pokonać najbardziej złowrogiego mistrza kung fu na świecie, Adolfa Hitlera, znanego jako Kung Führer. Hitler to największy zbrodniarz wszechczasów. Muszę go zabić. Schakuję cię do czasów nazistowskich Niemiec, jak w wehikule czasu. Hakowanie czasu. O nie. Błąd. Zhakowano zbyt dużą ilość czasu. Cofnąłem się za daleko w czasie. To cholerna epoka Wikingów. Jestem gliną z przyszłości. Potrzebuję twojej pomocy.

0: Przygotujcie się na nowy świat super przygody nieukazanej nigdy wcześniej. Przygotujcie się na Kung Fury.
1: To był spolszczony trailer. Przypuszczam, że było to przygotowane na cele właśnie zbiórki crowdfundingowej, i niekoniecznie to tłumaczenie, które było słychać, odpowiada jakościowo temu, co finalnie powstało, bo pamiętam, że było to naprawdę niezłe. Cały pełny film spolszczony. Tak więc polecam. Teraz tutaj widzę, że jest, ale dobra, to już niech sobie każdy sam znajdzie. Okej, jutro wygląda na to, że będzie powtórkowy Tech Night, niestety. Furak, wiecie, ma teraz tam ciężko z pracą, w ogóle się koncentruje na tym. Zobaczymy jeszcze, co tam się będzie działo. Także zostańcie z nami, zostańcie z Nocnym Radiem, a w poniedziałek Nocny Marek. We wtorek z kolei, nie, już nie odbieram telefonów, już ponad 3 godziny, nie mam siły. We wtorek Byte Eater z Epicentrum, w środę Kuźnia Wojowników z Marcinem Skilder, w czwartek z kolei zapraszamy na Krew z Ucha. A w piątek mam nadzieję, że tym razem już będzie potrzeba, że nie odwoła audycji i będzie przerwa techniczna. Zapowiadał potrzeba, że zaprosi stałego słuchacza. Stałego słuchacza, który, przypomnijmy, został strollowany ostatnio gdzieś tam i obrażony na jakimś forum. I fani stałego słuchacza poprzysięgli zemstę i stoją murem za stałym słuchaczem. I w piątek także Teoria Chaosu, w sobotę spoiler, a w następną niedzielę może już się uda Tech Nighta jakiegoś poprowadzić. Także to by było na tyle. W międzyczasie oczywiście różne aftery, audycje niezapowiedziane, więc się dzieje. A ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: Thank you for your cooperation. Good night.

Cześć. U was też tak już chłodnawo? Dziś po raz pierwszy włączyłem ogrzewanie. I no, siedzę sobie w sweterku, kurczę, tutaj. I mimo to chłodno. Postanowiłem trochę pogadać do mikrofonu. Może się ktoś zjawi w ogóle. A może nie. Ale trzeba od czasu do czasu się trochę tak rozruszać radiowo, żeby nie popaść w jakąś zupełną stagnację albo odzwyczaić

0: się od nadawania. No, aktualne tematy, no to na pewno zbombardowanie szpitala w Strefie Gazy. Izrael już oczywiście, bo miałaby to być izraelska rakieta. No, czyli taki akt barbarzyństwa, ale Izrael się broni, twierdzi, że to nie była ich rakieta, tylko zabłąkana palestyńska rakieta. Cześć, świadomy suwerenie, cześć. Zginęło 500 osób od samego pożaru, co ciekawe. Tak właściwie różne są informacje. Raz, że z tej rakiety wyciekło paliwo i to ono spowodowało koszmarny pożar, ale taki pożar, że ginie 500 osób, to coś dziwnego, prawda? Świętowit Sława, pozdrawiam. Sława tobie. On twierdzi, że niedobra o tym mówić. Czy ja wiem? Ludzie dzisiaj tacy są jacyś histeryczni, trochę różni nadający. Można to nazwać dmuchaniem na zimne, można to nazwać histerią, strachem. No, że się boją ludzie wymówić już nawet słowo Żyd, nie? Z czego ja się jeszcze do niedawna tak śmiałem zupełnie, to była zupełna abstrakcja, że ktoś się będzie bał mówić słowo Żyd po prostu. No ale a dzisiaj tak jest. Żart zamienił się w rzeczywistość. Więc wracając do tematu, coś mi tu nie pasuje z tymi 500 osobami, które miałyby zginąć od samego pożaru. W każdym razie całe wydarzenie, zdaniem niektórych, może być takim zarzewiem do tej trzeciej wojny światowej, legendarna, mityczna. Trzecia wojna światowa, też tego słowa niektórzy nie wymawiają, bo... Znaczy, ja to rozumiem, bo spadnie im monetaryzacja, po prostu. To nie to samo, co usunięcie filmu, prawda? No, ale... że alternatywni tak się strasznie boją wymawiać pewne słowa, to się dziwię, bo najczęściej nie mają w ogóle włączonej monetyzacji, a nawet jakby mieli, to zarobią tam 20 zł czy 20 dolarów na miesiąc ze swoimi zasięgami często, nie? Tak jak i nocne radio też by tyle pewnie zarabiało. Czołem wielkiej Tartarii, proszę bardzo. Pan Bóg sam się zjawił i Miki. Cześć, cześć, cześć. No więc no, całe wydarzenie jest dosyć hardkorowe, no bo tu mamy do czynienia ze zbombardowaniem szpitala, co jest zakazane wszelkimi konwencjami, jest powszechnie uważane za barbarzyństwo, tak się nie prowadzi wojny. Nawet terroryści nieczęsto robią takie rzeczy, nie, żeby jakiś szpital po prostu wysadzić. No więc może faktycznie zabłąkana rakieta, źle uszkodzona była, źle poleciała, nie, źle namierzyła cel. Tam też przecież w takiej rakiecie są jakieś mechanizmy do namierzania celu. Czy to bardziej cyfrowe, czy bardziej analogowe jakieś, no ale są. Wszystko, co ludzkie, jest zawodne. Mi się psuje czasami. No sam nie wiem, w każdym razie to, co się stało naprawdę, a to, jaka narracja będzie ciągnięta przez różnych przywódców, jakie to spowoduje reperkusje, no to już inna sprawa, nie? To dwie różne rzeczy. Co z tym zrobią, to już zależy od, nie wiem, od pewnych planów różnych ludzi, nie? Izrael może chcieć po prostu wciągnąć, tak jak Ukraina, innych do swojego konfliktu, i paradoksalnie tego samego mogą oczekiwać też i Palestyńczycy w sumie, nie? Żeby po prostu inni się przyłączyli, żeby to się stało ważne, bo to się ciągnie jak smród po gaciach od dawien dawna, nie? Ten konflikt. Tak, no, my chyba zbyt często patrzymy na takie rzeczy jakoś tak z przyzwyczajenia, jak na bajkę, jak jakąś baśń, że siły dobra i siły zła ze sobą walczą, nie? A w życiu, jak to w życiu, każdy ma coś za uszami i każdy się w przeszłości mógł wykazywać tutaj barbarzyństwem. jakimś zdegenerowaniem moralnym i szczególnie jak jakieś konflikty są takie, że się właśnie ciągną i staje się, myślę, pewną normą, pewnym standardem uważania tego swojego wroga za podludzia już, nie? Za po prostu, no, za podczłowieka i już czysta nienawiść. A jak się pojawia odmówienie komuś człowieczeństwa, dehumanizacja, no to wiemy, że już jest wtedy najgorzej, nie? Już tego doświadczyliśmy i doświadczamy cały czas. W każdym razie też w tle jest gdzieś ta świątynia, trzecia świątynia Salomona, która miałaby zostać odbudowana i zgodnie z judaizmem to wydarzenie miałoby zwiastować pojawienie się, no, ich zdaniem Mesjasza, a dla nas to może być właśnie Antychryst. Może dla, nie wiem jak dla islamu, tam mają tego Dżabala, który też jest takim, przepraszam, jestem trochę zachrypnięty, który też jest takim Mesjaszem, Zbawicielem, Antychrystem, jednocześnie tam jest to jakoś tak pomieszane, że on będzie czynił super fajne, no to Antychryst chyba, Antychryst też, ten Dżabal. No, a tutaj miałby się pojawić ktoś, kto byłby w końcu tym upragnionym Mesjaszem przez Żydów, tak? No bo jak wiadomo, oni Jezusa nie uznają za Mesjasza, a nawet go nie lubią, znaczy go nie szanują, bo w islamie jest na przykład szanowany Jezus, a u Żydów nie. No i, ale ta świątynia nie może zostać odbudowana, dopóki na tym miejscu, tam gdzieś tam na skale, stoi meczet Al-Aqsa. A co to się dzieje tutaj? Coś mam tutaj problem z, miałem status, tu mi telefon się wyłączył. O, chyba dzwonił Zenon. Tak jest, już odbieramy. Przepraszam, małe tutaj techniczne problemy miałem.
1: Ale jak to Skype? Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Dobrze słychać. Powiedz mi, widziałeś jakieś nagrania, jak ten szpital tam w tej Palestynie jest zniszczony? Na jakimś beach czy coś?
0: Szczerze mówiąc, widziałem głównie zdjęcia, jak wynoszą jakieś dzieci ranne i tak dalej. A co, a myślisz, że to może być mistyfikacja?
1: No, znaczy, powiem tak, mam nadzieję, że nie. Z bardzo prostej przyczyny. Tylko ustalmy skalę, nie? Czy gdyby jakiś na II wojnie światowej albo chwilę przed cygan albo Żyd wysadził w powietrze nazistowski szpital, pełen SS-manów, to też byś tak współczuł tym SS-manom?
0: A skąd w ogóle takie przekonanie, że ja jakoś że ja się wstawiam po której stronie, tak, tutaj?
1: No tak, niekoniecznie. Tylko co jest gdzie, no.
0: Ciężkie pytanie, no, komu bym tam współczuł, wiesz, no, nie, bo to jest ciężkie pytanie, bo nie wiem, jaka byłaby wtedy moja wiedza, wiesz,
1: gdybyś
0: o nazistach
1: ty,
0: i tak dalej.
1: Gdybyś ty był na tej II wojnie światowej, powiedzmy, tak, i byś był tym Żydem, ty, no. Albo w ogóle kimś, kogo ci naziści z tego Waffen-SS chcą zabić. I mają to wpisane w swój kodeks i to jest ich obowiązkiem od początku do końca i robili to wielokrotnie, nie kryją się z tym, i finalnie to chcą zrobić. Przejmowałbyś się, że to jest szpital, czy nie?
0: Czy byłbym w stanie zbombardować wtedy, będąc jakimś Żydem albo Cyganem, nazistowski szpital? Czy bym się przejmował, tak? No to wiesz, ciężkie mi pytania zadajesz, bo możliwe, że nie, ale ja bym był zupełnie kimś innym wtedy, nie?
1: Nie jest powszechnie obowiązująca narracja na antenie, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej w inną stronę. No ale to widzisz,
0: no nie wiem, to, może...
1: ja nie wiem, czy ty masz świadomość, ja ci już kilkukrotnie wysyłałem i zawsze o tym mówię. Ja mogę to wysłać jeszcze raz w sumie, czemu nie, żeby nie było wątpliwości. Czekaj.
0: na obecną chwilę to warto by sprawdzić, jeszcze chwilę odczekać, poczytać, bo to jest dosyć świeża sytuacja.
1: A i ja tak... ci pokażę sytuację, która jest nieświeża, która jest już stała i się dzieje od wielu, wielu lat i to celowo tego będzie tylko i wyłącznie więcej. Tu masz link do mapy. Jak chcesz, to ją daj na screena.
0: Okej, już tutaj spróbujemy wrzucić. Sekundeczka. I proszę bardzo, jest mapka, no.
1: Zatem to jest, szanowny kolego, mapa krajów, w których ty, ja i moja rodzina i wielu słuchaczy Nocnego Radia będą zabici w świetle prawa za to, kim są. Po prostu. I to są kraje, w których się to aktywnie wykonuje, tą karę śmierci. Pomyśl, że to są kraje, w których ty jesteś po prostu do zabicia. Widzisz jakąś wspólną cechę w tych krajów?
0: Nie.
1: Serio? Nie widzisz, co to są za kraje?
0: Nie.
1: Co je łączy?
0: Nie. No powiedz, no nie męcz mnie. Już.
1: No chyba sobie jaja robisz. To są kraje islamu.
0: Mhm. O, to tak, ale ty mądry jesteś. Dziękuję ci.
1: To są wszystko kraje islamu. W tym te dwa najgłówniejsze kraje, jeżeli chodzi o islam, ten sunnicki i szyicki, Iran i Arabia Saudyjska, w których się aktywnie wykonuje karę śmierci. Dla takich ludzi jak ja, moja rodzina i ty.
0: A co, jesteś homoseksualistą?
1: Nie, jestem ateistą.
0: Za ateizm jest kara... Wiem, że to jest bardzo źle widziane, ale że kara śmierci?
1: Nie, no jest kara śmierci. To jest autentyczna mapa, gdzie się karą śmierci aktywnie w świetle prawa wykonuje karę śmierci wobec ateistów.
0: A nie przypadkiem,
1: to nie jest kompletna kara.
0: Dla konwertytów, którzy odeszli od islamu?
1: Nie. To nie jest kompletna mapa. To nie jest kompletna mapa. Taka kompletna mapa, gdzie się to robi faktycznie, a szariat nie jest uznany, tylko jest praktykowany, jest jeszcze większa. Mhm.
0: A czy to się jakoś ma do tej sytuacji ze zbombardowaniem szpitala?
1: No tak, bo w tych samych krajach tak samo, to samo się tyczy Żydów, tak? Bardzo często też. Po prostu, zabycie Żydem też masz czapę. Jak jesteś obywatelem Izraela, z miejsca. W niektórych z nich też możesz dostać... I po zawodach, do tego stopnia, że Żydzi, którzy tam latają w jakimś biznesie, mają osobne paszporty. Żeby nie było widać, że mają izraelski paszport, bo od razu by mieli czapę.
0: Tak, coś czuję, że koniec końców chcesz się tutaj jakoś w ten sposób trochę wstawić za Izraelem, twierdząc, że to jest jakaś tam perła w tej całej cywilizacji, jedyne cywilizowane
1: nie,
0: miejsce.
1: Nie, ja ci powiem to, co mi Jacek powiedział odnośnie Izraela. Że, no nie powiem wszystkiego, ale powiem taką jedną rzecz, żeby później nie było, że on coś ostrego powiedział, powiem tą najlżejszą rzecz. Izrael to jest sztylet wbity w świat islamu, który zagraża Zachodowi tak naprawdę. To, że zagraża Zachodowi, to biorę na siebie, nie na Jacka. Ale powiedział tylko, że to jest ładnie sztylet wbity w świat islamu. I teraz zobacz, co się stało w Brukseli niedawno, co się regularnie dzieje w Szwecji, w Niemczech, w Anglii, jak nie wszyscy pamiętają, jak sobie szedł taki, to prawda nie palestyńskiego pochodzenia, ale też oczywiście muzułmańskiego wyznania, szedł sobie facet, żywcem odciął chłopu głowę i paradował z tą głową i wielu ludzi tamtejszych mieszkańców muzułmańskiego pochodzenia po prostu sobie przechodziło, jak gdyby nigdy nic.
0: No to jest trochę inny świat. Mnie zawsze przy takich okazjach interesuje najbardziej to jaki będzie to miało wpływ na Polskę, na nas, nie? To, co się aktualnie dzieje. No mówi się, że może Iran się do całego konfliktu przyłączy, bo już ostro dosyć zareagowali. Liga Arabska wydała też oświadczenie, wszyscy takie bardzo ostre, nie? Że no to co, świat islamu się sprzymierzy przeciwko Izraelowi i go rozniesie?
1: Udało się to kiedyś?
0: Czy się uda, czy nie uda, to może być wielki konflikt,
1: świat
0: bo jak się włączy...
1: nie dał rady Izraelowi, który nie miał broni jądrowej, który został zaatakowany ze wszystkich stron i który i który był w zasadzie powstającym państwem, którego armia była poskładana z demobilów po III Rzeszy, żeby było zabawniej.
0: To jest coś, nie dał rady. To jest coś strasznego, że tam 1/10 obywateli mniej więcej jest teraz w stanie... No, jest wzięta do wojska, no, bo pościągano rezerwistów. No, to jest strasznie duży odsetek, to jest trochę straszne.
1: Dlatego też z drugiej strony ja tutaj się z nimi zgadzam, że nie ma czegoś takiego jak cywil w Izraelu, nie? Więc to też trzeba oddać, bo pobór jest dla obu płci. Nie ma czegoś takiego jak cywil w Izraelu, nie? Najwyżej ten hasyd, którego tak też ostatnio ktoś opowiadał tu w filmiku z hasydami, którzy pluli na... Z tego co widziałem, to była koreańska wycieczka jakichś tam pątników. Normalni Żydzi. Więc mało tego, hasydzi są nazywani ortodoksyjnymi Żydami, ale to wcale nie znaczy się, że to jest jakiś klasyczny rodzaj judaizmu, czy jakiś tam starszy i tak dalej. Nie, to jest religia młodsza od chrześcijaństwa.
0: Ich, tych hasydów w Izraelu podobno aż tak dużo nie ma. Oni są w ogóle często źle traktowani, to znaczy nie dostają jakichś tam należnych odszkodowań, które powinni dostać, bo te pieniądze już gdzieś tam były, nie? Przygotowane. Są takimi trochę obywatelami drugiej kategorii często. Żyją sobie bardzo skromnie, nie? Tak się jakoś to jawi z tymi hasydami.
1: Wracając może do tego...
0: Głośniej, coś cię nie słychać.
1: Wracając do tej całej akcji z tym szpitalem, nie wydaje wam się dziwne, że w dobie tego, że wszędzie są kamery, a często na strategiczne punkty są po prostu wręcz urzędowo ustawione kamery, przez jedną i przez drugą stronę, nie ma nagrania żadnego?
0: No fakt, nie widziałem takich nagrań. Znów cię strasznie cicho słychać, coś się zepsuło chyba. Nie widziałem faktycznie takich nagrań, jak zwykle się pokazuje, że jeżdżą wozy, wyciągają tylko parę zdjęć, gdzieś tam mignęło i to tak bardzo oszczędnie, że jedno zdjęcie. Może faktycznie to jest jakaś manipulacja. Niekoniecznie fałszywa flaga, ale jakieś, nie wiem, na przykład wyolbrzymienie strat, że zginęło 5 osób, a oni mówią, że 500, coś tam porozwalali.
1: Słuchaj, poziom wiedzy na temat tego, co się dzieje w Izraelu, w Polsce, jest porażająco niski. Powiedzieć, że to jest niski, to jest nic. Jest porażająco niski. Widzisz, masz tu Furiata, który pisze, że Izrael to USA, więc o czym tu mowa? Jakbyś chciał wiedzieć, to nie zawsze było takie oczywiste i ani dalej nie jest takie oczywiste, że Izrael to USA. Miał bardzo dużo na początku wspólnego z Rosją. Cały ten proces przejścia, powiedzmy, pod protektorat USA też nie jest prosty i też nie jest pewne, że cały coś się przy nim utrzyma, chociaż wszystko się teraz toczy, nie jest wykluczone, że w dużej mierze Hamasu teraz wsparła Rosja, na pewno Iran i Unia Europejska, żeby było zabawnie, 140 milionów Unia Europejska euro przekazała Hamasowi de facto.
0: O kurde.
1: Po Palestynie, tak? Bo są biedni i w ogóle. Mało tego, jeszcze raz to przypomnę. Ten festiwal, gdzie te 200 osób Hamas zabił i zgwałcił masę dziewczyn, nie tylko Żydówek, to był festiwal, żeby był pokój, żeby nie było tego muru z tą strefą gazy i żeby tych biednych Palestyńczyków wspierać. Tak się im odpłacili ci biedni Palestyńczycy. I teraz jeszcze kolejna ciekawostka. Strefa gazy to jest, wiadomo, ile tam jest, 40 na 10 kilometrów. Coś takiego, 2 miliony ludzi. I żeby było zabawniej. Po pierwsze, Izrael najpierw, jak Hamas powstał, to się ucieszył, że tam pluralizm polityczny i tak dalej, z tego bractwa muzułmańskiego, które działa jeszcze w różnych krajach. Ale po drugie, no oczywiście dość szybko się zorientowali, że no nie bardzo. A ucieszyli się dlatego, bo chcieli, żeby tam uwalić Yasira Arafata. Ale może za daleko nie lećmy. Była tak x lat temu sytuacja, nie pamiętam dokładnie kiedy, że faktycznie ta strefa gazy była całkiem świecka i tak dalej, był tam jakiś porządek, był pluralizm, były różne partie i była co prawda jakaś okupacja żydowska, ale co Żydzi zrobili? Żydzi się dobrowolnie wycofali stamtąd, z tej okupacji, poszli sobie, bo oni tam mogli siedzieć ile i trzymać wszystkich za jaja. I co się stało dosyć szybko? No dosyć szybko Hamas zbrojnie wybił w zasadzie wszystkich przeciwników politycznych. Została tylko radykalna, terrorystyczna opcja. i lokalna ludność nic sobie z tego nie zrobiła. Nie ma oporu.
0: Ale to w obrębie samego Hamasu, w obrębie samego Hamasu nastąpiła ta selekcja, że ci tam najbardziej radykalni wojowniczy...
1: Nie, no to Hamas wykończył wszystkie inne partie, arabskie partie,
0: rozumiem.
1: To jest, wiesz, tych, no, tych pogrobowców Arafata i tak dalej. W zasadzie przejął tą całą Strefę Gazy dla siebie. I nie ma tam jakiegoś ruchu oporu ze strony tych ludzi. Słuchajcie, no po prostu działa ta stara zasada. Wiesz, czym się różni muzułmanin od radykalnego muzułmanina?
0: Niczym.
1: Nie, no słuchaj, różni się, bo wiesz, radykalny muzułmanin chce mnie i ciebie i moją rodzinę zabić. A ten nieradykalny muzułmanin chce, żeby ten radykalny to zrobił za niego.
0: No. A też, ja... też słyszałem, że jak Hamas coś tam odwali, jakiś akt terrorystyczny, to nieważne, czy tam giną dzieci, czy staruszki, czy poborowi, czy ktokolwiek i kto co komu, tylko się cieszą po prostu na ulicach, po prostu wiesz, ludziska.
1: No... Widziałeś te wszystkie, wiesz, widziałeś te wszystkie protesty w różnych krajach, tutaj też u nas w Europie, gdzie po prostu te kobiety wychodziły i udawały, o Jezus, Jezus, jak ten, że się śmieją, przerzeźniały płacz na przykład, tak? Do tych policji, która tam tego wszystkiego broniła, że tak wyśmiewali się to, że 200 młodych osób było zabite. To teraz też w tej sytuacji, że ja już a priori mam zakładać żal wobec tego, że w jakiś szpital trafili? No, mam poważne wątpliwości, bo po pierwsze nie mam dowodów, po drugie, nawet jakby się to stało, no to z naszej perspektywy, że tak powiem, mogłoby tylko coś, wiesz, dobrego z tego wyniknąć, bo albo by ten Izrael stracił status tej świętej krowy, który rozumiem, że jest irytujący dla wielu, albo po prostu prawdopodobnie by wśród ofiar byli jacyś skrajni bojownicy, nie?
0: No. Nie sądzisz, że sympatia dla Palestyńczyków, czy nawet dla Hamasu, to wynika właśnie z tego, że ktoś nie lubi Żydów i Izraela?
1: W 100%, tylko i wyłącznie. No. Zwróć uwagę, ci sami ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno płakali, że nie, przed islamem, islam to jest koniec Europy, odislamizować Europę, nie wpuszczać ich tam z tej granicy, szczylać do nich i tak dalej. Ci sami ludzie teraz wielce rzewnie płaczą za Hamasem i Palestyną. To się coś tu nie dodaje.
0: Ciężko być w ogóle po czyjejś stronie, jak to dotyczy Bliskiego Wschodu, tak odległego nam kulturowo i w ogóle, bo to no widzisz, ty teraz powiedziałeś parę ciekawych tu rzeczy, których pewnie większość mogła nie wiedzieć, na przykład różnych tutaj ciekawostek, a jakąś stronę obieramy. Pierw trzeba by się tutaj może fest dokształcić, znać sytuację, jaka tam panuje, nie? A takie branie strony, no to właśnie się bierze z tego, że ktoś Żydów nie lubi, no to jest za Palestyńczykami. No
1: tak to wychodzi. To jest po prostu zwyczajny antysemityzm. Prawdopodobnie ktoś teraz zadzwoni, będzie cię chciał zagdakać i powiedzieć, o jak oni źle im robią tam, źle im robią tam, ale nie będzie wiedział, że partia arabska była w koalicji rządzącej. Tego nie będzie wiedział, to pominie. Skoro takich niszczą, to dlaczego partia arabska była? Że Arabowie też, jakby chcieli, mogą spokojnie tam do wojska się dostać. I normalne życie mają, normalnie każdy Arab tam ma taką opcję, żeby być normalnym obywatelem Izraela. Bogatego kraju i mieć te wszystkie przywileje, które mają Żydzi.
0: No a to przecież ci ukochani Palestyńczycy lubią używać kobiet jako żywych tarcz, z dziećmi, dokonują aktów terrorystycznych, albo sobie rozstrzeliwują i podrzynają gardła bawiącym się ludziom na pokojowej jakiejś, na festiwalu, nie? Gdzie oni przyszli się jakby wstawić za pokojem, to im podrzynamy gardła. Czy można być w ogóle za kimś takim, kto tak walczy? Już nieważne o co ten ktoś walczy, tylko metody, jakich używa, go dyskwalifikują zupełnie.
1: Wiesz, jest przesrane być po stronie tych chłopaków i dziewczyn z IDF, bo fajny filmik widziałem ostatnio, tak? Ja wiem, że oni mają na sumieniu też nawet nie jedno dziecko z tamtej strony, ale ja przypomnę, każdy z tych, którzy tam gwałcili te dziewczyny ostatnio i mordowali chłopaków, też był kiedyś dzieckiem, takim dosyć już wyrywnym. ciężko jest powiedzieć, gdzie jest ten moment, że to dziecko już jest nie do odratowania. Boję się, że na to, jak oni im tam ryją ten Hamas tym dzieciom głowę, dość szybko jest ten moment, że już jest nie do odratowania, niestety. Bo z jednej strony faktycznie masz nagrania z tymi dziećmi, które latają z kamieniami i granatami i lecą na tych żołnierzy z IDF-u. Z drugiej strony, i to było takie nagranie, które mnie zszokowało okropnie, mianowicie bardzo małe dziecko, takie ja wiem, z 4-5 lat góra, ojciec czy jakiś inny tam dorosły facet wysłał z kamieniami naprzeciwko jakiemuś tam terenowemu wozowi z IDF, tak, z wojska izraelskiego, i kazał temu chłopakowi rzucać kamieniami w tych żołnierzy, nie? I ten chłopak nie kumał, to małe dziecko nie kumało tego, co ma zrobić, nie? Ryczał na niego, rzucaj w nich, są źli, i cały czas mu nakręcał makaron na uszy, żeby rzucił kamieniem i sprowokował tych żołnierzy, nie? A ten biedny chłopak do nich podszedł i tylko piątkę ze z nimi przybił, bo to się w jego głowie nie mieściło jeszcze. Jeszcze ten wirus islamu mu nie przeżarł zwojów mózgowych.
0: Nie pierdolcie tu na czacie kocopołów, że ja tutaj jakąś stronę trzymam, coś, że powtarzam narrację głównych mediów, to jakieś bzdury są. Ja się zastanawiam i tutaj wielokrotnie się czepiam albo jednych, albo drugich po prostu, i mam elastyczne poglądy. Uważam, że to nie jest coś złego, z czego mam się tu tłumaczyć i przepraszać, że mam elastyczne poglądy, że słucham innych, co mają do powiedzenia, mądrzejsi często w temacie. Tak jak Zenon dzisiaj zadzwonił, on więcej wie w temacie, więc to dobrze jest posłuchać kogoś, tak? Kto więcej coś wie. I no, ja się zastanawiam, zadaję pytania, od tego bardziej jestem, niż od wydawania jakichś werdyktów, kurwa, ciągle mam jakiś przykład dawać, iść na wybory, czy być po czyjejś stronie, a takiego właśnie, w dupie was mam, tych, którzy tego oczekują. Będę sobie robił, co mi się naprawdę podoba, będę sobie zmieniał zdanie 10 razy dziennie, jak mi się spodoba, i nawet może nie być ani jednego donejcika i kij w nery tym wszystkim, którzy mają jakieś problemy. A wracając w ogóle tutaj do Polski, coś jakby wzrasta ilość takich napadów z użyciem noża, ktoś kogoś zasztyletował, widzę to wyraźnie, po prostu news po newsie, a nie było tego, bo zwracałem uwagę specjalnie, wiesz, i...
1: A, bo teraz jakiś świrnięty dziadek dzieciaka niestety zabił. No tak, a poczekaj, powiem ci jeszcze
0: dzisiaj
1: jedną rzecz.
0: No to z
1: powiem
0: dzisiaj
1: jeszcze
0: akurat.
1: Jedną rzecz i wrócę do tego zaraz. Powiem ci jeszcze jedną rzecz i, a propos tego Izraela. Jest taki trochę paradoks, nie? Bo nawet jakby się masakrycznie nienawidziło tych muzułman, to stwierdzenie takie, że niech oni tam wykończą te wszystkie 2 miliony w tej strefie gazy, to jest paradoksalnie stwierdzenie prohamasowskie, a nie proizraelskie. Bo Izrael tego nie chce zrobić. Gdyby Izrael to chciał zrobić, to Izrael to zrobi, o, tak, i tyle. I nie
0: no,
1: ma.
0: Tak,
1: no, czy już wróciłeś do komentowania na czacie, czy jeszcze nie na czy też raz? Nie wróciłem. Windmanie, no jak nie przestaniesz się tam bawić w niektóre tam zabawki, to nie wrócę. A nie śpieszy mi się. To tak.
0: Tak, znaczy powiedziałeś teraz, że Izrael, gdyby chciał, to by się rozprawił z Palestyńczykami, Trymiga. Tak, to wszyscy, to jest tak oczywiste. Ich jest tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, a ci mają...
1: 2 miliony w tym miejscu konkretnym. No ale to wiesz,
0: ale ja mówię o tym, o zbrojnym, o Hamasie, że Hamas to jest powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy, tak?
1: No tak, ale skąd będziesz wiedział, który jest ten, a który nie jest? Oni wszyscy są zamaskowani, wiesz, taktyki partyzanckie udają, że nie są tym, kim są i tak dalej.
0: No w sumie tak.
1: Wiesz, problem polega na tym, że gdyby Izrael to chciał zrobić, to może to zrobić. 40 na 10 kilometrów, zbombardować to, pokryć napalmem, czymkolwiek, nie jest problem. Mają tyle sprzętu, żeby to zrobić. Nie wiem, w parę popołudni. Mariupol cały jest rozwalony, tak? Kamień na kamieniu nie został. Więc to jest wykonalne, tak? Przy użyciu samej tylko konwencjonalnej broni. Gdyby Izrael chciał to zrobić, to by to zrobił. Izrael tego nie chce zrobić. Ale jest jedna grupa, która chce to zrobić. I to jest świat islamu na czele z Hamasem. Bo widzisz, bo Hamas, mój drogi, ma taką logikę i troszeczkę w stylu tej mojej prowokacyjnej tezy, że jeżeli dziecko po aborcji idzie do nieba, to należy wszystkie dzieci zawsze abortować. Mianowicie, jeżeli Izraelczyk zabije cywila jakiegokolwiek w strefie gazy, no to on jest męczennikiem za wiarę i idzie do nieba. Rozumiesz? Oni się nie liczą z ofiarami cywilnymi. Mało tego, tam też jest taka, bardzo często się dzieje i w zasadzie według wielu wyliczeń jest taki fenomen, że te rakiety, które sobie oni tam puszczają na Izrael, nie mówię teraz tego ataku saturacyjnego, który miał miejsce, bo nie wiem jeszcze, jakie tam były ofiary, ale jeszcze przed tym atakiem saturacyjnym na tą żelazną kupułę, który był, była taka statystyka, że więcej rakiet ze strefy gazy spadało na strefę gazy i tam zabijało ludzi, niż było w stanie dotrzeć do Izraela i przebić się przez żelazną kopułę.

0: odbudowana świątynia Salomona, no to wiesz, to ma się pojawić Mesjasz, to może to kieruje nimi jednak.
1: Ale
0: też.
1: To nie jest problem, ty oni to, wiesz, nie tylko jest do nich ważna religia, bo nie wszyscy są tam religijni. Ja nie wiem, czy religijny jest nawet Bibi. Pytanie, ilu z was wie, o kim mówię? A propos, wielcy eksperci od Bliskiego Wschodu. Bo gdyby chciał to zrobić, to zrobiłby to, nie wiem, z 10 lat temu, kiedy był w idealnej pozycji, że tak jak to powiedziała Golda Meir, tak? Że nie miał broni jądrowej, ale gdyby była taka potrzeba, to by jej użył.
0: Ale to mówisz o Netanyahu? Może?
1: Tak, tak, mówię o Netanyahu. Jak powiedziała jak powiedziała Golda Meir, że Izrael nie ma broni jądrowej, ale gdyby była taka potrzeba, to nie zawaha się jej użyć. Byli w takiej sytuacji i nie było szans, że Izrael, że Iran miał broń jądrową, żeby miał odpowiedzieć, a środki przenoszenia Pakistanu, z tego co wiem, nie mają wystarczającego zasięgu, żeby ich użyć, więc ze świata arabskiego nie mieliby szans na kontrę. Mogliby się przed każdym obronić w najbliższej okolicy. Co stało na przeszkodzie, żeby wtedy rozwalić meczet Al-Aqsa i postawić swoją świątynię?
0: Aha.
1: No jaki to był problem, nie? To nie jest dla nich tak szczególnie ważne. Tak naprawdę.
0: Ale ja słyszałem, że mają już przygotowane w ogóle wszystko do tej budowy, czyli jakby komponenty, które tylko trzeba...
1: Ale to nie chodzi o to, żeby kluczka złapać, chodzi o to, żeby go gonić. Chodzi o to, żeby z jednej strony cały czas wodzić za noc tych religijnych, z drugiej strony mieć jakieś takie, wiesz, coś na postrach dla świata islamu. No, to... A jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby faktycznie, żeby po prostu go upokorzyć, rozwalić tą bodajże trzecią najważniejszą świątynię islamu i postawić wtedy tam tą swoją.
0: Albo nawet drugą, jeśli chodzi o takie święte miejsca, nie? No bo mamy...
1: Druga albo trzecia, tak, tak.
0: Mekkę, tak.
1: Mekka, Medyna mamy... i ten właśnie Al-Aqsa.
0: No, no. Oj, a ciekawe, bo niektórzy też spekulują, że ostatecznie dojdzie do napływu ludzi z Izraela do Polski. Co ty myślisz?
1: Czekaj, Bibi jest religijny i to bardzo. No, Donald Tusk też. W przypadku polityków bardzo ciężko jest powiedzieć, na ile ktoś jest faktycznie religijny.
0: No, ja się trochę boję, bo trochę mi się to nie klei z tym, że mają tak wszystko już pięknie przygotowane, że nic tylko przyjść i zbudować szybko i zająć się przyczółek, nie? I wkurwić cały świat arabski. Bo to by była straszliwa profanacja i coś najgorszego dla świata islamu, gdyby zburzono ich święte miejsce, co dla nich religia jest wszystkim, nie?
1: No ale to wiesz, kiedyś mogą przegiąć pałę, nie? I trudno, i będą musieli z tym żyć.
0: A to akurat tak, to od Atora słyszałem, tak.
1: Aha.
0: No ale
1: aha.
0: Co to? Ator to jest jakiś ostatni w ogóle i wszystko, co mówi, to jest nieprawda, niesprawdzone i fake?
1: Straszny szajs.
0: Zdarza mu się, ale wiesz, jak ktoś też dużo nadaje, to mu się też da coś wytknąć, nie? Jak codziennie ci po dwa nagrania wrzuca.
1: Ale to po co tyle pieprzy, jak gada głupoty od rzeczy? Słuchaj, to jest koleś, który idzie na masówkę, ma wyliczone, żeby postraszyć i masa tych rzeczy, które gada, to nie jest, że zdarza mu się powiedzieć bzdurę. Ta większość tych rzeczy, które gada, to jest kompletna bzdura. Wiesz, branie Jackowskiego, który nawet tutaj przecież kolega Kotkiewicz wyliczył, okropne kocopoły gadał, nie zgadza się to, co on twierdzi, że się niby zgadza. Zadał sobie ten trud, policzył tę sprawę, okazało się, że na przykład między innymi wielokrotnie się te same rzeczy na tej stronie są wklejone, żeby podbić, więc no sorry, to jest dla mnie dno, nie? I przypomnę to jeszcze raz. Ator to był koleś, w czasach jak jeszcze nie było opcji nie polecaj tego kanału, dla którego specjalną wtyczkę zainstalowałem, żeby ten patafian mi się nie pojawiał.
0: No ale jesteś cięty na...
1: No nie, no po prostu, wiesz... To jest, czuję się, jakby ktoś mi defekował na czachy, nie?
0: Oj, tam, oj, tam.
1: Straszne, no.
0: Przesadzasz
1: nie troszkę. Się, znaczy, wiesz, to jest... Ja bym chciał powiedzieć, że to jest krok dalej niż wiedza nagłówkowa Etama, nie? To jest jeszcze mniej niż wiedza nagłówkowa Etama, bo tam jest celowo wrzucona sensacja, manipulacja i ogromne zagęszczenie fake newsów.
0: No, nie do końca się zgodzę, no tak, ale mam...
1: Na to co, powiedział, że zbombardowali, tak? No i co? Albo takim mówił tonem, ja nie wiem, nic nie sugeruję.
0: O Jezu, ale wszystkie media o tym mówią, że zbombardowali szpital.
1: Ale no, nie bardzo, no mówią, że no kurde, tak Hamas stwierdzi, ale to nie jest takie pewne. Może, ja nie wiem, stary,
0: piszą,
1: naprawdę.
0: Piszą na wszystkich portalach, tak? To było, więc...
1: No i co piszą?
0: O Jezu, no nie będę teraz szukał, no... Co piszą? Mam teraz szukać?
1: No ja widzę, sobie na wyklopie, że

0: lewizna, że nie
1: A,
0: zbombardował.
1: na wyklopie, no.
0: No, ma...
1: To jest twoje źródło
0: No,
1: informacji
0: Wyklop ma
1: najlepsze
0: bardzo
1: na
0: różne
1: świecie.
0: rzeczy. Wyklop ma bardzo różne rzeczy. Jest
1: Wyklop.
0: tylko, nie jest tylko jedna wirtualna Polska, nie jest tylko jeden tam Ringer, Axel Springer, czy ktoś tam. Tylko są różne rzeczy od różnych ludzi. Jedni gadają w tą, drudzy gadają w tamtą. Ja sobie poczekam chwilę, aż ktoś bardziej niezależny weźmie, przeanalizuje materiał i się okaże, co się stało.
1: Nie wiem,
0: Przy czym przypominam, jeżeli to się stało, to jest sytuacja, która... do której chciał to puścić Hamas i która jest im na rękę, bo każda ofiara cywilna w strefie gazy jest na rękę Hamasowi, bo z ich punktu widzenia to są męczennicy.
1: Okej, okay, to jest jakieś widzenie tej sprawy, no jak najbardziej. A pisano, wiesz, dużo artykułów ze zdjęciami, gdzie z gruzów wynoszą ludzi, gdzie zakrwawieni jacyś ludzie, no to...
0: Gdzie jest nagranie, jak walnęła rakieta? Słuchaj, w byle budynek, jak idzie rakieta, jest nagranie. Ale szpital nie jest nagrywany. No co za przypadek.
1: Może się ukażą jeszcze, no poczekajmy chwilkę. Nie ma co wydawać werdyktu tak szybko, od razu i kategorycznie. Trzeba dać
0: teraz,
1: czasu.
0: O, że wykop zacytowałem. No zacytowałem, bo wykop jest agregatem i ma różne miejsca, tak? A nie, że Ator, który wiadomo, że po prostu jest clickbaitowcem.
1: Wiesz, bo nagle się do tego Atora przyczepiliście, tak jak ja bym dzisiaj słuchał tylko Atora i wszedł na antenę i powtarzał to, co Ator mówi. Mam tu jakieś linki, czytałem jakieś artykuły, no z różnych źródeł mam informacje, no więc...
0: No okej, okay, dobra, nie? Ale to wiesz, to dzisiaj Ator, jutro Giereś, tak? Wiesz, że Giereś powiedział, pisałem ci, że do 2030 globaliści zabiją od 50 do 90% ludzkości.
1: Ej, Giereś, wiesz.
0: No.
1: Nie ze mną te Giereśki.
0: No. To o, tyle, także pamiętajcie.
1: Wiesz, pamiętajcie, że to, co Michał mówi, to należy... brać poprawkę, że on zwyczajnie coś sobie wymyśla. Teraz na przykład twierdzi, że przewidział pandemię. Co akurat zwróciłem na to uwagę i gówno, nic nie przewidział, a teraz on siebie stawia jako Jackowskiego jakiegoś drugiego. No, więc to jest tak, to już jest takie pierdolenie, że już nie mam, do niego właśnie nie mam zaufania, do Atora mam. Ator pokazuje linki, wkleja linki, daje screeny z artykułów bardzo, bardzo często, często po kilka. On po prostu bazuje na artykułach z portali.
0: Jakich?
1: W 90%. Ze wszystkich pewnie popularnych, z jakichś Newsweeków, z WP, z Interi, z Onetów i z innych. No,
0: z zerknę, prostu... Wezmę sobie coś przeciwwymiotnego i zerknę, jak to tam u niego teraz wygląda.
1: No tak na szybko, to wiesz, to ci
0: no
1: nic, okay,
0: dobra,
1: to nie da,
0: spokojnie.
1: Że sobie tam zerkniesz.
0: Aha, nie dobra. Ile muszę?
1: Nie wiem, to w wolnej chwili sobie tam poprzeglądać.
0: Teraz
1: coś...
0: na szybko nie, to kiedyś, nie w wolnej chwili. Czekaj, Nathan powiedział, że Hamas zaatakował państwo Izrael, a strefa gazy została zaanektowana przez Izrael. Ja mam nadzieję, że została zaanektowana. Niech ta chucpa pod tytułem Palestyna się skończy. Po prostu wszystkim, moim zdaniem, moje zdanie jest takie. Wszystkim, którzy chcą tam żyć, dać możliwość zostania obywatelami Izraela. Jak się nie podoba, to c'est la vie. Jest gigantyczna baza hotelowa w Arabii Saudyjskiej. Ogromna, największa na świecie. Bo oni tam co roku na hidrze przyjmują ludzi, tak? Na tą ich, czy hadż, przepraszam, tą ich wycieczkę do tego świętego miejsca islamu. Tam jest, gdzie tych ludzi pomieścić. Naprawdę całą strefę gazy spokojnie w Arabii Saudyjskiej w ekwiwalencie 3-4-gwiazdkowego hotelu można pogościć. Hmm? Ciekawe, nie? Jeszcze by zachodni brzeg Jordanu się zmieścił, jakby troszeczkę obniżyli standardy. Nie ma problemu, nie? Niektórzy by chcieli zostać prawdopodobnie.
2: Nigdy więcej
0: i skończmy
2: wojny.
0: To przedstawienie, nie? Po co to jest tam w ogóle? Czemu to ma służyć? To są wszystko skutki tego, że tak naprawdę Izrael się za bardzo się z tym pieści.
1: Dzięki za donata, nigdy więcej wojny. Dzięki za dychacza. Siema Krawiec, mam pytanko. Zostałem przez ciebie zbanowany? Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Za chwilę sprawdzę, okej.
0: Okay. Ja go widziałem jeszcze dzisiaj, jak pisał, nagle zniknął. Teraz go nic nie widzę.
1: A to jak go widziałeś, to znaczy, że nie został zbanowany, że jest. Ja nie banuję.
0: Nie klikałeś dzisiaj banana, tak?
1: Słuchajcie, ja banuję rzadko i to jak ktoś się zachowuje, nie dość, że jest debilem, to jeszcze jest na przykład agresywny, no to wtedy. No. A wracając jeszcze na moment, bym powrócił tutaj na polskie nasze podwórko, no bo tak oceniam, że po prostu więcej się pojawiło sytuacji, o których media niechętnie piszą, to trzeba gdzieś tam wyławiać, że na przykład jakiś pan Arab zgwałcił klientkę jeżdżąc Uberem, nie? No. Myślę, że może te takie ataki z nożem i tak dalej, no tego się baliśmy, jeśli chodzi o Ukraińców trochę. I wiadomo, że media też będą jak ognia unikały napisania, że to był Ukrainiec w takim przypadku i najpewniej tego nie zrobią.
0: No, no więc... widzisz, dlatego jak wchodzisz na ten wyklub nieszczęsny, to masz z jednej strony Newsweeka, gdzie nie napiszą nic albo napiszą pomijając narodowość, a z drugiej strony ktoś tam wrzuci od rzeczy i na od rzeczy napiszą, że to Ukrainiec. Albo Gruzin, nie? Bo to raczej chyba Gruzini wiodą prym, jeżeli chodzi o przestępczość.
1: Tak mówisz?
0: No tak na głowę, nie? Najwięcej przestępstw w przeliczeniu Gruzini.
1: Ja wiem, że w takich kręgach jakichś tam gangsterskich, jakichś zbójeckich, to czasami się po prostu robi coś, co się nazywa wynajęciem Ukraińca. Do jakiejś takiej najgorszej roboty, żeby komuś spuścić w pierdol, żeby coś spalił. Po prostu się wynajmuje Ukraińca za kapiora tu w Polsce.
0: No może być, biorąc pod uwagę jednak, że to jest najliczniejsza migracja obecnie, to... też może to być po prostu taki związek frazeologiczny.
1: To jeszcze było przed no wybuchem, tak, no. Przed wybuchem
0: to
1: wojny.
0: To też przed wybuchem wojny była najliczniejsza migracja. Ja bym polecał po prostu statystyki, bo póki co się tej narodowości przestępczy nie ukrywa i tam to można sprawdzić. A autentycznie chętnie bym sprawdził z 2023 roku.
1: O, jakby ci się udało coś takiego wyszukać, to jak byś wkleił
0: będą,
1: linka.
0: To ten temat poruszyłem. Szkoda, że o tej wyznaniach nie poruszyłeś, jak ci wysłałem, bo nie umiałeś się rozczytać w tym. Rozumiem, no to trochę jednak było faktycznie nieczytelne, ale jakbyś kiedyś chciał do tego tematu wrócić, może na święta, to akurat taki o religii temat to już jest i można ciekawie to skomentować.
1: No, na święta to może lepiej coś spokojniejszego, trochę już.
0: No, dobra, no to moje zdanie, jeżeli chodzi o ten Izrael, to ja jestem po stronie Izraela. Z tej prostej przyczyny, że on jest przeciwko ludziom, którzy mnie chcą zabić. Tyle. Że się im zdarzy coś tam zrobić niefajnego, no uważam, że są za mało radykalni. Uważam, tak, że po prostu tych ludzi powinni zwyczajnie z całego terytorium Izraela, kto nie chce być obywatelem Izraela, wypędzić.
1: Tak trochę pachniesz jakimś radykałem w stylu Korwina, jak mówisz tak, w taki sposób. To tak, wiesz.
0: Ale stary,
1: taka
0: dałem ci mapę.
1: Logika prosta.
0: Ale
1: taka prosta
0: dałem
1: logika.
0: Ci mapę. Na mnie jest autentycznie kara śmierci.
1: Ja wiem, ale tak mi to trochę pachnie, wiesz, taką retoryką Korwina, nie?
0: To wręcz przeciwnie, to jest bardzo umiarkowane podejście. Do kogoś, kto cię chce zabić?
1: No tak, jak ktoś mnie chce zabić, to normalnie wyciągam miecz, ścinam mu głowę.
0: Nie, ja sobie siedzę na tym. Gdybym chciał zabić, to bym zrobił Aliję i się zaciągnął do IDF-u. No, a siedzę tutaj, gdzie siedzę. Więc myślę, że umiarkowany jestem w swoich działaniach. Chociaż przyznam szczerze, że nie mam najmniejszego, wiesz, współczucia do tego, co tam się dzieje. Współczucie mam tylko i wyłącznie do Izraelczyków. No i ateistów. W tej strefie Gazy, jeżeli ktoś niestety musi tam jakoś i nie ma możliwości ucieczki, no to im współczuję. To tak. Każdemu ateiście w świecie islamu bardzo współczuję. No bo w świecie islamu do mnie współczucia nie ma żadnego. Dla mnie jest śmierć.
1: No dopóki nie przejdziesz na islam, tak będzie,
0: no,
1: na pewno.
0: Ja jak już jestem ateistą, to jest do widzenia. Ja jestem bodajże kafir, to się nazywa, i jestem z zabicia. A wy jesteście dimi, ci, którzy jesteście chrześcijanami i dla was jest dżizja. Dla mnie jest szczapa, dla was jest dżizja, czyli podatek ekstra taki. Jak to... No.
1: I nie wwóźcie przypadkiem Biblii do takich krajów też, bo też wam... Was mogą gdzieś tam ukatrupić za Biblię. Albo za krzyżyk, nie? Też chyba.
0: Tak źle nie wypadają ci nasi katolicy, jak się zobaczy, jak to jest w różnych krajach. A dlaczego tak? To, co mówię, się może wydawać radykalne, ale przypomnę. Dla mnie wielkim szokiem było kupę lat temu, chyba na sadistyka, wtedy wbiłem na harda. I szybko stamtąd zwiałem. Była taka głośna sprawa, jak dwie dziewczyny ze Skandynawii postanowiły w walce właśnie z islamofobią zrobić sobie wycieczkę po krajach islamu. Z Norwegii czy ze Szwecji, kupę lat temu to już było. I te dziewczyny zrobiły tą wycieczkę, bo żeby pokazać, że ludzie są wszędzie dobrzy, tacy sami i w ogóle, nie? Islamofobia zła i przyjmijmy...
1: lewaczki jakieś, tak?
0: Skończyło się tak, że zostały zgwałcone wielokrotnie i był filmik z tego, jak im krzycząc Allah Akbar, zupełnie tak jak ci Palestyńczycy, urżnięto żywcem głowę. I jedna, najpierw ta jedna widziała, jak tamtej po prostu gaśnie w oczach, jak ta krew jej bulgocze w krtani odcinanej i tak dalej, a później ta druga, a na koniec chłopacy z brodami generalnie zrobili to, co im relika nakazuje, tak? No. I to był dla mnie taki szok, że głowa mała. Następny szok był taki, kiedy mi muzułmanin groził śmiercią i powiedział wprost, słuchaj, my cię tylko przez takie nie zabijamy. Takija to jest obowiązek kłamania muzułmanina po to, żeby większy cel islamu przeszedł. Muzułmanin się może wyprzeć z zasad wiary, może udawać mniej radykalnego albo nawet ateistę, po to, żeby ostateczny cel islamu, czyli światowy kalifat, przeszedł, no, był zrealizowany.
1: A co powiedziałeś, że kebab ci nie smakuje? Czy
0: nie. Powiedziałem, że ten, że jaki jest los dla mnie, nie? Jako dla ateisty. Nie? To powiedział, jesteś kafir, ty jesteś do zabicia. Tylko teraz tego nie robimy, bo poczekamy sobie, nie? Na dogodny moment.
1: Jadłem dzisiaj sobie pierogi z kafirem. Pycha.
0: No, więc... co tu dużo mówić, nie? Wybór jest wasz. Ja miałem takie doświadczenia, nie inne, i taką mam optykę, nie? Jak wy... Znaczy... Powiem szczerze, uważam, że większość z was, jeżeli ma jakąś tutaj sympatię wielką do Palestyny, to tylko ze względu na antysemityzm. I tyle.
1: Antysemityzm łączy jak nic spala scala kręgi alternatywno-spiskowo-ezoteryczne w Polsce.
0: Zabawne jest to, że parę osób, które tak w tym pałają, wielce też często wspierają Rosję i tak dalej, ale jednocześnie jadą ciężkim antysemityzmem, ma żydowskie nazwiska, tak? I jadą antysemityzmem, bardzo słuchają Gieresia i tak dalej. I normalnie po prostu ewidentnie z pochodzenia są Żydami, nie?
1: Albo mają ukraińskie nazwiska i są Ukraino...
0: Jak Tarasiuk.
1: Nie wiem.
0: Więc no jest tego trochę. Jest w tym dużo jakichś różnych paradoksów i tak dalej, ale myślę, że dla Polaka chyba lepiej jest być po stronie tego Izraela. Nawet jak was mierzi ten świętokrowizm Izraela, tak? I taki brak symetrii, że gdyby Polska zrobiła coś analogicznego, to by było wielkie ajwaj, a tam leci bomba na miasto wielkości Krakowa i jest cisza. Rozumiem, że to może denerwować, wkurzać i tak dalej, ale no nie żyjemy w idealnym świecie. Że tak powiem.
1: A tak dla rozluźnienia miałbyś jeszcze sekundę, żeby ze mną parę słów zamienić na temat Starfielda? Czy musisz zmykać?
0: Nie, jasne. Grałeś, kupiłeś tego Game Passa, zawsze miałeś łeb do interesów. kupiłeś sobie miesięcznego za 2 razy drożej niż takiego za 3 miesiące.
1: Bo dla mnie jednorazowy wydatek 80 zł przekracza moje skromne możliwości finansowe aktualnie, a 40 było do przełknięcia. Poza tym ja nie zamierzam dużo grać. Mam dużo roboty teraz. Logo dla Jacka kończę i jeszcze inne logo.
0: No, tak.
1: I poza tym się okazało, że mi się nie chce grać w tego Starfielda. Jest nudny. No ty na niego mówisz Starfields. I to dobrze oddaje. On jest taki filcowy byle jaki, jakiś nudny.
0: Czekaj, jeszcze chwilkę. Mechran Keszewer pytanie wpisze następnemu grożą przywódcy religijnie, a tupnęli nóżką i wprowadzili cię w stan hipnozy temu zmany? Nie, ja na początku dałem mapę z tym, gdzie na 100% mogę liczyć na karę śmierci. I to jest bardzo taka mniejsza mapa, niż gdzie rzeczywiście są te miejsca, gdzie ja jestem do zabicia. Gdzie mogę na to liczyć, że będę zabity. Tak jak te dziewczyny, o których wspominałem wcześniej. Więc mówię o stanie prawnym, tak? I nakazach religijnych. Takie, które są po prostu, nie? I są praktykowane. A nie, że coś mi się tam tego, jak niektórzy mogą sugerować, uroiło. Tak jest po prostu. Wracając do Starfielda.
1: A może cię tylko zrzucą z dachu?
0: No.
1: Albo ci coś wytną, oj, tam od razu zabić, od razu krew, no. A wracając do Starfielda, no.
0: Wracając do Starfielda, no, kurde, miałem teraz taką misję, że gdzieś tam w jakąś planetę wjechałem, w jakieś kopalnie kryształów, gdzieś tam szukam jakiejś kobity, która tam roboty ogarnia, wszystko wziąłem, załatwiłem, zlałem ją i tak dalej. I chcę wyjść, nie? Mam ten marker, oczywiście w Starfieldzie, słuchajcie, no nie ma mapy lokalnej, nie? Mam jakiś marker, że gdzieś mam iść, patrzę, są drzwi jakoś tak na krótko spięte, że ich nie mogę otworzyć, nie? Cholera, szukam, myślę, pół godziny myślałem. Po czym wróciłem do tego miejsca, gdzie ta babka zginęła i sobie przypomniałem, że mój NPC z jakiegoś miejsca gdzieś tam wyszedł, z jakichś drzwi. No to patrzę, wbiłem do tych drzwi, z których on wyszedł, tak się okazało, że te drzwi były w jedną stronę, nie dało się od nich, wiesz, od dołu wejść do tej windy. Nie dało się, ale mój NPC to zrobił, nie? I on nimi wjechał, tymi, które były na sztywno zamknięte i wszedł. No to ja tamtędy i dopiero jak użyłem tej windy tam u góry, to mogłem się wrócić na dół i dopiero te drzwi były otwarte. Nie mogłem ich jakoś inaczej otworzyć, musiałem koniecznie z tej jednej windy skorzystać.
1: Tam jest dużo takich typowych dla Bethesdy sytuacji, głupkowatych, tak, że głupawe ragdole, że nasz wróg gdzieś odrzucony bombą w frunie jest zbliżenie, a on robi jakieś fikoły, szpagaty, balecik, z tego się już wszyscy śmieją, widziałem. Albo stoję z tą moją kompanką, która tam się przyłącza już na początku gry.
0: To jest drętwa, jest jak cholera, no.
1: Tak, tak, zupełnie, z wyglądu zupełnie podobna do nikogo, jak wszyscy bohaterowie w tej grze. To nie jest cyberpunk, gdzie są tacy charakterystyczni, gdzie ten Jacky nasz, kurde, to jest tak charakterystyczna morda, nie? I sylwetka, no, i morda, i zachowanie, wszystko. I wszystko. A tutaj masz takie kukły.
0: Ruchy,
1: takie...
0: wiesz, cała ta postać się rusza, jest żywa, jest świetnie zanimowana. Fenomenalnie po prostu.
1: Ma powiedzonka swoje jakieś, ma upodobania swoje. Ma charakter przede wszystkim swój, nie? Taki, wiesz, no jak Jacky miał... charakterystyczny.
0: Jacky, nie Jacky, ta Misty, cała Misty Olszewski.
1: Olszewski?
0: Ona jest Polką, no.
1: Ale numer to nie.
0: Tak, tak. I to później nawet w fabule też, jak odpowiednie rzeczy porobisz, ta jej polskość ma znaczenie, że tak powiem, nie?
1: Tyle z nią byłem, tyle razem byliśmy i jeszcze nie wszystko o niej wiem.
0: No, widzisz, no. Jedyna szurka w całym Night City jest Polką. Także tak. Ale te wszystkie postacie są żywe. Te ujęcia są takie konkretne, kadry. A tam... masz zawsze w Starfieldzie na jedną postać, której ciało jest jak taki manekin, mało się ruszający i taka mimika, która czasami jest taka prawie, że okej, a czasami jest całkowicie do dupy, nie? Złe oświetlenie twarzy, które się bierze z dupy. Nie ma ray tracingu, czyli generowanego na żywo oświetlenia. Nie ma tego. Są jakieś światła z dupy robione w archaiczny sposób, nie?
1: Przez to jest takie matowe, bo w trybie RTX czy tam, no w ray tracingu to jak się to wszystko tak ładnie odbija, nie. To się robi też bardziej kontrastowe.
0: Matowe jest, bo sobie ziarna nie zmniejszyłeś w grafice przede wszystkim.
1: Ziarno jest lekkie, zostawiłem je, ale ziarno nie sądzę, że matowieje obraz jakoś szczególnie.
0: Okay.
1: To kwestia kontrastów. Jest, wiesz, nawet jak sobie zrobisz reshade'a, to dużo ci to zmieni. Ja sobie może zrobię, żeby to wszystko było jakieś bardziej kontrastowe, żeby zasymulować jakby ten tryb, w którym są jakieś ambient glowy i tak dalej. No never mind. W każdym razie tam jest dużo takich scen jak z Monty Pythona, głupawych. Stoję z tą moją towarzyszką, stoimy sobie przy balustradzie, a ona nagle zaczyna gdzieś zbiegać po schodach i popierdala gdzieś w dal. Bo wiesz, bo jakiś tam błąd, nie mogła drogi znaleźć, nie? I to wygląda jak jakaś absurdalna scena z Lancelotem, który szarżuje na zamek i raz jest bliżej, raz dalej. Też takie głupkowate. Gdzieś tam
0: tak, miałem coś takiego, że też wchodzę do jakiejś wielkiej jaskini, takiej wysokiej na 3 piętra, 4, nie? Jestem na samej górze, wchodzę i tak się skradam, nie? Skradam, patrzę, jakiś sterownik termiczny, powoli co jest i tam jednego robota, nie? Ciach, drugiego chłopka, ciach. I nagle patrzę, na dole lata jakiś koleś i strzela jak powalony do wszystkich, mówię, strzela we wszystkie strony, nie wiem, o, ale go zaraz dupnę, nie? A to się okazało, że mój chłopek się teleportował nagle 3-4 piętra na dół, jakoś bez niczego.
1: No właśnie, takie dziwne sceny. No, albo nasz towarzysz stoi, nagle coś go tknie i wyskakuje gdzieś za barierkę na sam dół, spada na łeb, na szyję i gdzieś tam popierdala od nas kilometr, bo spadł gdzieś tam ileś poziomów niżej, gdzieś tam zapierdala se. Co mu się stało? Czemu on się tak głupio zachowuje? W ogóle te misje w cyberpunku było zrobione świetnie, cała fabuła na początku. Zaczynasz jako tajemnicza trochę osoba, no przykładowo wybieramy rozpoczęcie jako nomada, gapimy się w lustro, po prostu, to takie fajne, nie? Po prostu patrzymy się w lustro, odchodzimy od tego lustra, bohaterka zdziera tą naszywkę swojego klanu, i po prostu gdzieś tam samochód nam naprawiają. Żadnych questów, żadnych nic. Dopiero przyjedziemy do miasta, to zaczyna ta fabuła nas doganiać, tak jakby zawiązywać się. I jesteśmy fajnie, stopniowo, powolutku wprowadzani w główny wątek, a tu jakiś znowu głupawy, jesteśmy górnikiem i jakiś artefakt wytentegowaliśmy za pomocą laserowej dzidy. I takie to jest nieciekawe i absurdalne, bo czemu nam po prostu nie zabiorą tego artefaktu, tylko jakiegoś...
0: Nie, bo ty go pierwszy dotknąłeś i on tą mocą na ciebie spłynął, dlatego jest tak, wiesz, dlatego jest z tobą powiązane. Ale już jednocześnie, jak go ustawisz gdzieś tam, kurwa, w pojemniku na puzzle, no to wtedy już to może być u innych, tak?
1: No tam, tak, tak. A poza tym, wiesz, no to, że my zobaczyliśmy tam światło i muzykę, to tak naprawdę nikogo szczególnie tam nie interesuje. My to tam raz zdradzamy i to od razu takie, oho, zobaczył światło i muzykę, musimy mu oddać nasz statek kosmiczny, robota i wysłać, i wysłać tego nowicjusza nic nie potrafiącego gdzieś w kosmos, kurwa, żeby zawiózł tą tablicę, bo sam nie zawiozę, bo nie mam czasu, kurwa, bo muszę jeszcze kupić 2 kilo kaszanki i przygotować obiad, bo stara dziś przychodzi, kurwa.
0: Poza tym to, wiesz, to wygląda tak oczywiście, czasami patrzysz na tą postać i mówisz, że ten koleż jest kimś tam w jakiej firmie albo właścicielem jakiejś firmy i tak sobie myślisz, aha, czyli na pewnym etapie pewnie pan właściciel zginie i będzie problem z funduszami, nie? I czymś tam, nie? Kurde, może tak jest, nie wiem, nie zaszedłem tak daleko. Przypadkiem się wbiłem w wątek poboczny, ale to jest gra, która jeżeli chodzi o betestowe rzeczy, zrobiła coś bezprecedensowego. Ja zawsze w betestowych grach chodziłem, szlajałem się, gdzie się tylko dało, robiłem wszystko, tylko nie głównego questa. A tutaj mam ochotę zrobić głównego questa i c'est la vie.
1: No, czy to, tylko pytanie, czy to jakiś plus właśnie?
0: Nie wiem, no nie, to minus jest jak cholera. To minus, i, wiesz, wszędzie czułem, w większości miejsc czuję klaustrofobię w pewnym momencie. Fajnie mi się spacerowało po Marsie, bo czułem, że on jest taki trochę jednak przemyślany, jest tym czymś, co bym chciał, tak? Jest celowo pusty, tak jak powinien być. I to było dla mnie okej. Ale już później w innych etapach była trochę dupa zbita. Miki pisze, że Rogue Trader, czeka na Rogue Trader, ale nie kupuje Early Access z zasady. No, ja kupuję, jeżeli to nie jest indyk. Znaczy, jeżeli to jest indyk, to wtedy czasami kupię. A Rogue Trader... Trochę mam przesyt jeszcze tymi wszystkimi grami właśnie w stylu Jagged Alliance i takimi Battle Brothers, tymi taktycznymi RPGami. Muszę sobie trochę odpocząć, ale też kiedyś se kupię, jeżeli będzie dobry. Chociaż ja nie wiem, jak oni to tam fabularnie ogarnęli, że nagle możesz mieć drużynę chyba Tau, no ale to już detal. Wracając do Starfielda, czuję tam klaustrofobię, nie czuję celu, te wątki poboczne w ogóle nie są dla mnie jakoś interesujące.
1: To jest mdłe takie jakieś, nie? Scenariuszowo mdłe.
0: Ale wybitnie mdłe, ja tego nie pojmuję, jak to może być tak po prostu do dupy. Przecież to zawsze chwytało. Super się robiły jakieś poboczne wątki, nawet w tym zapierdziałym Morrowindzie. Idziesz i nagle się dowiadujesz, że musisz komuś tam jakiś księżycowy cukier pochytać i wiesz, że będzie jakaś fajna rozmowa z tym związana, albo gdzieś będziesz musiał iść i może coś będzie fajnego. Fajnie się robiło, szczególnie dla gildii złodziei, wszędzie były najlepsze zadania. No tutaj nie ma gildii złodziei, tylko jest ta Trade Authority, która jest do dupy, nie? Jest po prostu takim od razu dostępnym fencem, nie wiem jak to się po polsku mówi, że paserem. No. Kuźwa.
1: No nawet rozpoczęcie Fallout 3 dla mnie było genialne, bo pierw się rodziliśmy i widzieliśmy tak scenę przy porodzie, gdzie potem jakieś tam problemy, matka ma, umiera przy tym porodzie. Potem nasze dzieciństwo w tej krypcie. To też ciekawe było wcielić się w młodzieńca jakiegoś na przykład, który dopiero się tam uczy i chodzi do szkoły takiej w tej krypcie, pierwsze urodziny jakieś tam, to genialne było, fajne bardzo wprowadzenie do gry i potem ciekawy scenariusz, bo nasz ojciec, który jest jakimś tam naukowcem w tej krypcie, jakby zdradza i ucieka wbrew zakazom z tej krypty. I sytuacja się gmatwa szybko, bo ktoś tam zginął przy tej ucieczce, my też musimy uciekać, wszyscy przeciwko nam. To był świetny scenariusz taki na początek, nie? Nie wszystkim wiem, że się podobał, a dla mnie był genialny.
0: No, przede wszystkim największy efekt robiło to, że się wychodziło z tej krypty, nie? I to światło pierwszy raz. To pamiętam, że masa znajomych, którzy grali w Fallouta 3, a to już będzie, słuchaj, to będzie już z 15 lat chyba coś takiego.
1: Tak.
0: robiła w nachy po prostu z wrażenia, nie? Że mogli to w końcu obejrzeć z perspektywy pierwszej osoby.
1: Dokładnie. I to było świetne stopniowanie, bo to samo zrobiono w Oblivionie, gdzie zaczynamy w tych lochach. Okej, okay, fajne lochy, bo wtedy się pojawiły te efekty bardziej zaawansowane z mapa odbić, normal map, wiesz, że chropowatości. Robiło to wrażenie, fajne lochy, ale potem nagle wychodzimy z tych lochów i cały świat otwarty, lasy, góry, nie? To było genialnie pomyślane, a tutaj zaczynamy jako jakiś górnik i tak to jest przegadany ten wstęp i jego się nie da przewinąć, bo trzeba iść za jakąś panią kierownik i słuchać jej pierdolenia przez 15 minut. No genialny ruch, że nie można tego skipnąć, nie? Jak sobie ktoś da new game, bo mu się to, coś tam ta postać nie spodobała czy coś, czy chce grać po prostu drugi raz, to musi znowu to wszystko przechodzić.
0: Przydałby się save jakiś taki albo mod, który by ten temat ogarniał, nie?
1: Są takie mody, są, no ale to sama gra powinna już o tym pomyśleć, a nie takie... fundują na dzień dobry straszne nudziarstwo. Zero dynamiki, jakieś tam ciekawych scen, powiedzonek, jakiegoś wkręcenia w świat ciekawszego. Tylko siedzimy na ławeczce jako górnik i specjalnie tak robią takie efekty, że światło się wolno zapala. Napis Bethesda się 10 minut pojawia z czerni. Tak jakby chcieli na siłę pokazać, że to jest głęboka gra. Ona jest tak płytka, kurwa. A pomysł z artefaktem, to mówiłem ci, że no, z tego co pamiętam, jest zerżnięty z Freelancera, też z takiej kosmicznej gry typu Frontier, czy właśnie może troszkę przypominającej dzisiejszego Starfielda. Też to wydał Microsoft i może przyszedł tak, jakiś prikaz. Ej, weźcie tam, zróbcie.
0: No,
1: zróbcie tak, jak było w tym, co myśmy tu wydali. To świetny pomysł był z tym artefaktem. No,
0: mi się podobała. Powiem ci, że pamiętam, że ta grafika się tak jakoś za bardzo nie starzała. Tak samo w Starlancerze poprzedzającym, którego kocham po dzień dzisiejszy, chociaż go sprzedałem chyba finalnie i żałuję tego. Zajebiaszczy po prostu. I muszę powiedzieć, że ten, że to nie była jakaś taka niesamowita fabuła. Nie wiem, jaki ten wątek fabularny jest główny w tym Starfieldzie. Gram, bo nie mam jeszcze, nie mam ten, mam trochę przesyt grami strategicznymi na myślenie, dlatego też ładuję sobie, odkładam sobie na kupkę fajne podcasty, które sobie będę do strategicznych gier odsłuchiwał. No i trochę mi żal tego Game Passa, którego sobie kupiłem bodajże do połowy stycznia.
1: A mnie namawia też, żeby na 3 miesiące kupować.
0: Tak, tylko że wiesz, ja mam gdzie też tego Game Passa ewentualnie komu pogonić, odstąpić, jakby co. I ten, na 3 miesiące tobie starczy. Myślę, że to było dobre, bo wiesz, raz, że to wychodzą ci te dwie dychy z hakiem na miesiąc, dwa, że w tym Game Passie masz no nie tylko Starfielda.
1: Game Pass, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak, że wykupujecie sobie abonament na możliwość gry z listy, które są akurat tam dostępne. Jest tych gier bardzo dużo. Świetne tytuły, taka klasyka, nie? Ten Microsoft powykupywał przecież dużo różnych marek, czy kupił se prawa i dużo gier jest świetnych. Cała masa.
0: Dead Space 3 widzę, Dead Space Remake z 2008. Amnezja fajna, horrorowa, Quake 4, Like a Dragon Ishin, to chyba całkiem nowa gra w tym wszystkim, jak ktoś lubi japońszczyznę.
1: Yakuza
0: jest
1: genialna seria Yakuza, w którą nie grałem,
0: no to jest
1: ale...
0: to z tej serii, tak.
1: Ale to wszyscy chwalą i podobno w Japonii to jest kultowa gra i ciesząca się bardzo dużą popularnością. No. Cała ta seria Yakuza, tytuł mówi sam za siebie i jest dość wymowny. Widzę, że jest Lies of P, to też taka bardzo popularna teraz gra.
0: Podobno,
1: nie?
0: tak. Taki Souls-like chyba, nie? Coś takiego.
1: Coś takiego, no.
0: Battlefieldy są, myślę, że gry z Activision przyjdą, ale dopiero w przyszłym roku, ale będą. Są Mass Effecty, Andromedy oczywiście nie polecam. Jest Jedi Knight Upadły Zakon.
1: Jedi Knight, ale ten stary Jedi Knight?
0: Nie. Sorry, nie Jedi Knight, to się nazywa Jedi Fallen Order. O,
1: a,
0: taki rudym, nie?
1: Ten nowoczesny już taki, tak, next-genowy, tak. Fajny.
0: Jest
1: no.
0: Bannerlord, Mountain Blade, bardzo fajny, polecam. Jest Plague Tale Requiem, fajna Requiem, nieważne, poprawcie mnie. Jest spoko gra. Co prawda nie ma chyba pierwszej części, ale to gdzieś polecam sobie pochytać. Jest coś twórców New Vegas, Outer Worlds, bardzo podzielone opinie, ale tam znajomy z Discorda bardzo polecał. Taki jakby coś jak Starfield, tylko że z lepszą fabułą. I ten, co tu jeszcze jest?
1: Jest cała seria Halo, jest Fallout New Vegas, widzę.
0: I Walking Dead.
1: Rage 2, więc jak lubicie FPP tutaj, czy...
0: Hellblade, Shenmue Sacrifice, no jest fajne,
1: Hitman, no naprawdę są hiciory, to nie są jakieś gierki z drugiej kategorii, tylko po prostu kultowe tytuły, no.
0: Więc, ja też byłem innego zdania, twierdziłem, że lepsza jest z PlayStation oferta, ale tak w sumie jak teraz patrzę, to jednak lepsza jest oferta tego Game Passa i myślę, że w ogóle kupić sobie tego taniego Xboxa za 8-900, jeżeli jest okazja, i dociągnąć to powiedzmy za 500 abonamentem Game Passa na 2 lata, to jest dobra opcja, nie?
1: Jest ta fajna gra, tak efektownie zrobiona, Plague Tale.
0: No.
1: Są Age of Empires,
0: tak,
1: Battlefieldziki, Dirty, kurczę, to właściwie strasznie się opłaca. Żałuję, że wcześniej się nie dałem przekonać, bo wcześniej mi to już reklamowałeś. Za cztery dychy móc sobie przez cały miesiąc gierdzować w tyle tytułów.
0: Bez kombinowania, tak? Jak pokombinujesz, to ci wyjdzie dwie dychy na miesiąc.
1: W ogóle piractwo dzisiaj to jest coś bezsensownego, nie?
0: Zupełnie. Ja nie mam pirackich gier żadnych. W ogóle nie mam
1: też nie mam, też się staram. No, nie powiem, że całkiem nie mam, ale gier żadnych nie mam. Nie mam pirackich też. A słuchaj, bo ostatnio zaryzykowałem taką ocenę, że Cyberpunk, jak tak by wszystko podsumować, to jest RPG wszechczasów, że to ma, wiesz, najlepsze. Ty byś może Baldura trójkę teraz stawiał przed, nie?
0: Ciężko powiedzieć. Możliwe, że tak, no, możliwe, że tak. Ale to wiesz, to są tematy, które bym chciał raczej, że tak powiem, u siebie poruszyć i kończę na razie, bo muszę tam zająć się życiem. I zapraszam do telefonowania, do niezgadzania się. I fajnie by było, jakby ktoś się ze mną nie zgadzał jakoś tak ładnie, merytorycznie, konkretniej też. Bym się nie obraził, nie?
1: Pewnie.
0: To dzięki, trzymajcie się, cześć.
1: Trzymaj się, cześć. To był Zenon. No, oczywiście zapraszamy właśnie, to jest najlepsze. Jak teraz by zadzwonił ktoś, kto by miał inne zdanie właśnie i by się tutaj wstawił za Palestyńczykami i skrytykował Izrael. Chociaż to audycja może wtedy spaść z rowerka. No, polecam tego Game Passa. Świetna opcja, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle i aż tak dobrych tytułów. No i wiecie, taki Starfield, to jest najlepszy żart, że on kosztuje 300. Ja bym, nie wiem, czy bym 100 dał. No ludzie, Cyberpunk chyba kosztował 2, nie? Na samym początku. 300 przesada. Gruba przesada. No a tutaj mamy za 40 zł, możemy sobie pograć cały miesiąc. Ja nawet nie gram, tylko sobie po prostu sprawdzam, uruchamiam jakąś grę na 10 minut i sprawdzam, jak ona wygląda, jak jest zrobiona. Szczerze mówiąc, bardziej mnie chyba to dzisiaj interesuje. Tworzenie gier, wkręcanie się w bebechy gry, zripowanie sobie obiektów, żeby sprawdzić, jak one są zrobione, po prostu modele różne 3D, bo to jest cenna wiedza. Często się możemy dokształcić właśnie sprawdzając dzieła mistrzów, nie? W ogóle wielcy malarze tak się często uczyli, że kopiowali dzieła mistrzów, to nie było nic nagannego. No więc można sobie pooglądać przynajmniej takie obiekty, zobaczyć, jak są oteksturowane, w jaki sposób. Albo też za pomocą linii komend, za pomocą konsoli po prostu sobie pogmerać w grze, posprawdzać ją trochę, popodmieniać sobie coś, zmodować, podmienić sobie shadery w grze, żeby ona wyglądała dużo, dużo lepiej. Ze Starfieldem też się to da zrobić, tylko ten mój reshade niestety nie ma Starfielda na liście gier, żeby to automatycznie zrobiło, więc muszę tam trochę pogrzebać, zobaczyć, gdzie te shadery wgrać i tak dalej. A Erkat gra tylko w triale. jeszcze się okaże, że MS kupi innych wielkich producentów gierek i klapa. No tak, to jest właśnie trochę smutne. No bo widać, że wcale doinwestowanie, wykupienie, to, że Microsoft wykupił Bethesdę, niespecjalnie się to jakoś na cokolwiek przełożyło. Mamy wręcz krok w tył jakby, bo spodziewalibyśmy się, że może w końcu będzie jakaś rewolucja, że ta gra przestanie być tym samym, czym był Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 3, Skyrim, Oblivion. Po prostu to jest ciągle ten sam silnik, te same komendy są nawet do czytowania, te same narzędzia moderskie, no ten sam silnik po prostu, tak samo spakowane archiwa, taka sama struktura gry. Na podobnej zasadzie będzie edytor. Mam taką teorię w ogóle, że Bethesda tak trwa przy tym skostniałym swoim silniku, tych różnych narzędziach, bo oni dużą część sukcesu zawdzięczają scenie moderskiej. Ludzie po prostu dorabiają różne dodatki do tych ich gier. Różne fajne ulepszacze, dodatki, nowe postacie, przygody. I dlatego taki zapyziały Skyrim, mimo że ma, kurwa, 50 lat, to cały czas się sprzedaje. Bo tą grę można sobie dzisiaj odświeżyć znakomicie. Przerobić ją. I nie byłoby to możliwe, być może kontynuowanie tej strategii, gdyby zrobiono nowy silnik. Trzeba by od nowa pisać narzędzia różne dla moderów. To wszystko by bardzo długo mogło trwać, nie? W ogóle przestawienie się moderów na nową filozofię modowania i tak dalej, no.

0: tu mam przekazać, że Zenon unika Onetu jak ognia, bo się brzydzi Ringer Axel Springer. Bo to była prawa ręka Goebbelsa i uniknęli denazyfikacji. Zapomniałem status zmienić na aktywny, gdyby ktoś chciał zadzwonić, a jak nie, to się ewakuuję, bo mam dużo pracy. Jak nie będzie ani telefonów, ani donajcików, to króciutko idę sobie. Bo trzeba pozostawić niedosyt. No. Okazało się to jednak prawdą, że Korwin zaszkodził Konfederacji. Bo ja byłem przekonany, że go zamknęli w klatce, ponieważ taki był plan. On dostał nawet nie tyle prośbę grzeczną, koleżeńską, tylko dostał zakaz pokazywania się w mediach, wypowiadania się publicznie. Bo już po prostu już mieli go dosyć i wiedzieli, czym to się skończy. Że włączy się protokół 1%, nie? A Korwin, on jest uparciuch straszny i on zawsze musi na przekór robić i zaczął się wypowiadać, nie? Jak pedofil złapie za pupę dziewczynkę, pedofil się cieszy, nic się wielkiego nie stało, coś było normalne. A za Hitlera trzeba chwalić za to, co było dobre za Hitlera, na przykład za Hitlera. Hitlerowskim pomysłem Hitlera było to, że pedofil i debil z debilem do debila. No i kurwa, po takim czymś, po takiej wiązance, standardowo, bo Korwina jest łatwo wpuścić w maliny, on się uważa za, nie wiem, super inteligentnego, genialny brydżysta, w ogóle IQ 600, tyle że można go każdorazowo przy tego typu okazji robią go, byle debil może go w konia zrobić, po prostu ma zapisane, zapiszą mu, o co ma zapytać Korwina. I zawsze o to samo. Hitler, pedofilia i niepełnosprawni. I wystarczy się go zapytać i Korwin się rozgada momentalnie. I sukces osiągnięty, nie? Ale i tak bym nie zagłosował na partię, w której są narodowcy, szury, w ogóle dziwni ludzie powiązani z Opus Dei na przykład. W ogóle żona Bosaka zdobyła większe poparcie niż Korwin. Korwin nie wchodzi w ogóle do Sejmu. Niech on idzie na emeryturę. No, z całym szacunkiem dla tutaj Nestora, polskiego libertarianizmu i całe te, no ale może niech sobie da spokój, bo szkodzi po prostu już teraz. Kiedyś to może jego kontrowersyjność i jego specyficzne takie podejście do różnych rzeczy, to może miało sens, bo to było bardzo wiralowe, kiedy trzeba było rozpropagować coś, kiedy, bo są różne momenty, lepsze i gorsze na dane działanie, nie? Na daną strategię. I kiedy trzeba było się przebić w ogóle z pewnymi treściami, coś spopularyzować, no to dobra, to zdawało egzamin, ale dzisiaj nie zdaje. A co do Netflixa, to tutaj to Misiu pisze o Netflixie, że Microsoft miałby wykupić Netflixa? Kurde. No to się skończy jak w Cyberpunku, że będą korporacje, takie mega już giganty od wszystkiego, nie? O, Pindol wyskoczył tutaj ze spodenek. Z rozporka wyskoczył. Cześć, Pindol. No, nie prowadzi to raczej. Znaczy, w przypadku na przykład Disneya, który się zajął Marvelem, to wyszło genialnie, no bo stworzyli świetne potem Marvel Cinematic Universe, kupa świetnych produkcji. Niewykluczone, że wykupienie też Foxa też dobrze zrobi temu uniwersum całemu, więc to różnie bywa. Microsoft niekoniecznie tutaj się sprawdzi. No, chociaż z Xboxem im dosyć dobrze wyszło, nie? Chyba. A nie wiem zresztą.
1: Nie wiem. Nie wiem.

0: No, tak więc Korwin zaszkodził, nie posłuchał się. Powinni go, czeka go teraz, miał jakieś spotkanie, tam sąd partyjny, coś takiego. Chcą, już mają go dość serdecznie. Korwin jak zwykle zachowuje świetne samopoczucie na własny temat i wcale nic takiego nie było, panie redaktor. To, że tam nic takiego. No. Weź już dziadzia, idź już dziadzia, bo... On zachowuje się trochę jak osoba taka autystyczna, która ma pewne deficyty, powiedzmy, nie wiem, nie ma w nim czegoś takiego zupełnie jak empatia, autorefleksja, instynkt samozachowawczy. On po prostu z pewnych rzeczy jest wykastrowany, ale za to świetnie gra w brydża, nie? I ogólnie jest bardzo inteligentny, tylko że ma pewne deficyty. Może tak być. No i ciekawe, co to będzie się działo teraz na tej scenie politycznej. Czy opozycja zbuduje jakiś rząd? Bo to jest jakoś w ogóle tak, że jak się nie uda zbudować rządu, czy to PiS się zrobi koalicję jakąś, czy opozycja się zjednoczy, ale jak się nie uda zbudować rządu, to prezydent ma prawo rozwiązać Sejm. Jakoś tak, coś takiego jest, nie? Więc to się dużo może teraz dziwnych rzeczy dziać. Tak jakby jeszcze mało nam było, nie? Ciekawe, czy obecna władza zostanie rozliczona z tego, co swego czasu zrobili, jak sobie lekką rączką zamknęli gospodarkę, nie? Wielu ludzi zbankrutowało. Wielu się wieszało, wielu popadło w takie długi, że się nigdy nie wykaraska być może. A to wszystko przez to, że ludzie, którzy za bardzo nie prowadzili interesów żadnych i tak czują taką niechęć do tych prywaciarzy, co się nakradli, bo tylko państwowe jest dobre, nie? To tacy ludzie wiadomo, że sobie, no zamykamy sobie gospodarkę, gdzie tu jest wajcha? Się ciągnie za wajcha jakąś, tak? Się zamyka tą gospodarkę. No, na 2 tygodnie zamknijmy na razie, no. Jeden z drugim debilem właśnie, no gdyby u władzy byli ludzie mający doświadczenie jakieś biznesowe, prowadzili jakieś firmy, no to by mogli zupełnie inaczej do tego podchodzić, nie? Niż ktoś, kto sobie żyje z pieniędzy podatników, ma wszystkiego w bród i jest jeszcze odrealniony trochę, bo żyje we własnym świecie, w świecie telewizji, polityków, spotkań, machania ręką, wygłaszania prelekcji i brania po 1 000 000 złotych za to, że gdzieś pojechał, nie? To są inni trochę ludzie. Jest normalne, że oni inaczej patrzą na świat. Jak nam, zwykłym ludziom, się potrafi zmienić nagle błyskawicznie widzenie rzeczywistości, jak się zmieniają okoliczności, nie? Coś mamy jakoś, sytuację kryzysową, czy nagle się coś tam w rodzinie zmienia, jakieś przetasowania, ktoś odchodzi, jak my się potrafimy zmienić. A co dopiero, jaki wpływ musi mieć to, że ktoś żyje tak, jak żyje, jako poseł, jako właśnie, czy jakiś celebryta. Celebryci też mają inny świat swój. Zachowują się tak absurdalnie, bo oni żyją w świecie, który nagle im się zlewa. Film, jakieś pokrzykiwanie, walka w klatce, tu jakieś soczki zareklamuje, dostanie 1 000 000. Jemu odpierdala, nie? I nagle mu się wydaje, że jest jakimś półbogiem, że wszystko się wokół niego kręci, że jest jakimś wybrańcem być może, no. No to raczej wątpimy chyba w to, że ktokolwiek, kogokolwiek rozliczy, nie? Bo czekamy na jakieś rozliczenia i się rozliczyć nie możemy. Jeszcze od czasów okrągłego stołu się nie możemy doczekać żadnych rozliczeń. Komuchów nie rozliczono, następne ekipy też żadnej nie rozliczała. Zrobiono tam parę komisji śledczych, pogadali, nawet tak ostro siebie traktowali czasami, ale niewiele z tego wyszło. No, posadzono jakiegoś kozła ofiarnego jednego, nie? Jakiegoś frajera. Tu jakiegoś kozła ofiarnego, tam słupa i... Jak w aferach typu Amber Gold, nie? Więc ja też wątpię, czy ktokolwiek kogoś rozliczy, chociaż jakiś tam cień nadziei jest, że tym razem już tak poszli na noże, że nie odpuszczą, że już zrozumieli w końcu, że są autentycznymi wrogami, a że to nie jest zabawa w wojnę, nie? Albo może po prostu nie będzie się opłacało ciągnąć dalej strategii typu my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Krawiec, prezydent ma prawo rozwiązać nowy Sejm, jak stwierdzi, że będzie za mało czasu na stworzenie ustawy budżetowej z powodu przedłużającego się procesu stworzenia rządu. Napisał w zagmatwany, może nieco trochę sposób, ale to są skomplikowane sprawy. Tomisiu. No... W PSL na początku mówili...
1: Majkal Jeziorski, 10 zł.
0: Dziękuję.
1: Nie, krawiec, dzisiaj mnie na dar natury nie namówisz, muszę dać odpocząć moim receptorom?
0: Czy ja namawiam? Do kosztowania darów mamy natury? Chyba nie. Ale dzięki za donejcika, przyda się. No, trochę cinko stoję. Myślałem, że mam odrobinę więcej pieniędzy, a się okazało, że mam mniej. No, nie trzeba było szaleć i robić zakupy za 100 zł, nie? Też dostaję czasem propozycje od was, żeby coś tam zrobić, ale to są czasami takie rzeczy, co ja nie chcę tego robić, no. W ten sposób tam sobie dorobić. Ja co innego robię, grafiki robię. No. No więc musimy też teraz chwilę odczekać, ale to jeszcze będzie jakoś w styczniu w ogóle tak naprawdę się zmontuje nowy rząd, tak? To trzeba teraz czekać do nowego roku. To jeszcze się coś może wydarzyć. A pisiory to są tak wredne, że oni mogą różne rzeczy odpierdolić. No, a o PSL-u mówiłem to, że na początku o ewentualnej koalicji z PiS-em to mówili na zasadzie, że no nie żartujmy sobie, to musielibyśmy na głowę upaść, pani redaktor, to jest w ogóle science fiction. A teraz już niekoniecznie, już teraz trwają rozmowy być może. No. Takie to są właśnie kurwy. Zero jakichś zasad. PSL to jest... Oni się nawet nigdy specjalnie nie kryli, że tacy są. Dla nich nepotyzm to było... Oni grali w otwarte karty, że tu swoich poustawiamy i to się niektórym podobało nawet, że oni tacy są. PiS w zasadzie też... PiS z kolei niespecjalnie siebie tak przedstawiał, trochę się z tym zawsze kryje i zaprzecza faktom, ale też jest taką partią nepotystyczną na maksa, nie? Oczywiście, to wszyscy wiemy. Ja się boję, że teraz opozycja będzie przeznaczyć cały swój wysiłek tylko i wyłącznie na demontowanie, na niszczenie. Tak dla zasady, nie dlatego, że coś, co PiS zrobił, jest złe, tylko po prostu, że to jest PiS-owskie i trzeba to odwrócić, zniszczyć, zmienić, zrobić z tego negatyw, po prostu, bo to zrobiły pisiory. Oni tacy też właśnie są. Trochę, nie? Nie sądzicie? Oni tacy właśnie są. Już mają 100 tysięcy planów i mam wątpliwości, czy to faktycznie wynika z tego, że wszystko, co pisowskie, trzeba teraz zaorać. Tylko dlatego, że to jest pisowskie, no.

jak PSL dostanie odpowiednie frukty, to PiS będzie nadal rządził, twierdzi Światowit. Świętowit, przepraszam, że przekręcam, ale nie możesz mieć normalnie Światowit sława, tylko Świętowit sława. Nie, sława jednak. To jest EU, tylko ta kaseczka jest tak niewyraźna, a ja mam nie najlepsze już okulary. Więc niczego dobrego się nie spodziewam po ani po lewicy, jakiejś zasranej kurwicy, ani po trzeciej nodze, ani po chłopkach z PSL-u, ani po Konfederacji nawet. No. A jacyś tam bezpartyjni i pozostałe partie, które się nigdzie nie dostały, to gówno mogą i są, nie są nawet planktonem. To mniejszość, to taki mają wpływ jak mniejszość niemiecka, która ma jednego posła w Sejmie. Ciekawe, czy taki poseł chociaż raz w ogóle gdzieś wejdzie na mównicę i wystąpi chociaż z czymkolwiek. Choć raz na przykład podczas swojej kadencji. Też fajna praca, nie? Przychodzisz i siedzisz sobie, możesz sobie tam grać na jakiejś konsolce przenośnej albo sobie żreć sałatkę. A kupa pieniędzy z tego jest. Jakieś tam 10 koła ci wpadnie spokojnie. Z PSL-u 33. No to tak może będzie właśnie. PiS i PSL. Czy w ogóle jakiś rolnik w Polsce jeszcze jest za PSL-em? To prędzej... Słyszałem, że za PSL-em są jacyś mieszkańcy małych miasteczek na przykład. Niekoniecznie rolnicy. Czy to jest w ogóle jeszcze partia rolników? A Kołodziejczak w ogóle gdzieś tam przegrał z kimś, ale i tak wchodzi do Sejmu jakoś tak. No nie wiem, co o tym chodzi. W ogóle cały ten świat polityki jest dla mnie tak chujowy, tak wstrętny już i nieciekawy, a jednocześnie zagmatwany. Bo czasem jak coś jest zagmatwane, to jest ciekawe, no bo możemy sobie tam rozszyfrowywać, badać, a to nie właśnie. To jest zagmatwane i nieciekawe. I przedzieraj się przez te wszystkie informacje, kto jest aktualnie za kim, kto się skurwił, kto zmienił barwy. Są jacyś tacy posłowie, co byli jeden dzień w jednej partii, szybko ich wyrzucili i poszli do z PiS-u do PO albo z PO do PiS-u, nie? Takie szmaty, szmaciury. PiS nie będzie miał większości. No, ale jak z PSL-em by zrobił koalicję, to nie będzie miał już większości?

tu znak zapytania, nie szmaty, a agenci? To jest tak właśnie fajnie napisane w stylu, można by nagłówek dać gdzieś pod artykułem, taki bezpieczny, bo jest znak zapytania. Nie szmaty, a agenci? No, więc my się tu martwimy o sytuację w kraju, a tu niewykluczone, że naprawdę będzie trzecia wojna światowa, bo łatwo się potrafi sytuacja zaognić i szybko się wszystko zmienia, nie? I to jest taka niewiadoma troszeczkę. Świat islamu kontra reszta, może. Kontra świat zachodu w szczególności. Taka może być ta wojna. A po tej wojnie to już na maczugi, nie? Tak jak w znanym powiedzonku. To chyba Albert Einstein powiedział, tak? Albo też mu się przypisuje, jak Lemowi niektóre wypowiedzi, jak z tym internetem, że on tak nie powiedział jednak, że nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznał internetu. No to Einstein miał niby powiedzieć, że nie wie, jak będziemy walczyli podczas trzeciej wojny światowej, ale następna to już będzie na kije i pałki.

Lewica też ostro walczy i kręci palcem w bucie. Nie wiem, czy ostatecznie ten układ polityczny nam się nie odbije jakoś jeszcze bardziej czkawką. Można by sparafrazować Stonogę i powiedzieć teraz, że PiS was tak nie wyruchał, jak was PO będzie ruchało. Wy głupi Polacy, wy. PiS was tak z Obajtkiem, z Morawerem, z Ziobro was tak nie wyruchali, z Kaczorem, Karakanem, śmieciem, jak was opozycja teraz wyrucha. Z lewactwem. Głupi Polacy. Jeszcze może tak być. Tam nie ma za bardzo wartościowych ludzi w tej polityce. Tam są sami jacyś sprzedawczyki, idioci, kombinatorzy, cwaniaki, nieroby. Taka mieszanka najgorszych cech w każdym. Lem był fantastą. Pisał, że przybysze są zieloni, jak owoc kiwi, raczej obrzydliwi. Coś takiego tam było. Faktofonika, tak?

Krawiec, nie odzywaj się, nie głosowałeś, więc nie masz prawa głosu, lamusie. No, wiedziałem, że takie głosy będą. Że teraz nie mam prawa. Ale to można do tego podejść tak, że ja swoją robotę wykonałem, że mamy różną robotę. Twoją robotą, Piotrze, było pójść i wypełnić obywatelski obowiązek. Ja tego nie spełniłem, ale się zrewanżowałem tym, że namawiałem ludzi, żeby szli przez długi, długi czas. Nie? No. Więc jesteśmy kwita. Ja też swoją robotę zrobiłem. Można tak podejść? Można. Kaliber to był? Oto ma wycieczka do wewnątrz pudełeczka. To był Kaliber, a nie Paktofonika? Druga płyta. Tak? Aha, no może, może. W 64 minuty dookoła świata. Druga płyta. A pierwsza to była Magiczna Księga, tak? No to dwie dobre płyty. Dwie bardzo dobre płyty. Ale Magiczna Księga to jednak nie do pobicia. Tam jest tyle... Tam każdy utwór jest jakby hitem, nie? Jeśli można tu użyć słowa

hit, no, ale każdy jest świetny, no. Może w ten sposób. Upraszam, żeby nie mówić do mnie Marcin, bo się nieswojo czuję, bo nikt tak do mnie nie mówi. Krawiec jestem. A dla niektórych to może być nie do obejścia, bo na przykład oni sobie nie życzą mówić do mnie krawiec. Jesteś Marcin i tak będę cię nazywał. A co masz w dokumentach? O tym też Marcin Lechowicz mówił. On często przywołuje ten przykład, tą sytuację, gdzie ludzie mają do niego pretensje, że on się każe nazywać Marcin, i bo myślą, że on jest Marcin. A on se zmienił faktycznie imię urzędowo, tylko że ludzie no, nadal są przekonani, że on jest Marcin i tak ma w dokumentach i tak będą do niego mówić. Tak jakby to było najważniejsze, co ma w dokumencie. Nie to, co ktoś sobie życzy, kim się czuje, tylko co ma w dokumencie. Może to są takie osoby, nie mówię, że tutaj słuchacz jest taki, no ale są tacy ludzie. Różne rzeczy są ważne dla ludzi.

0: Co? Tutaj? O, to coś chyba skasował. Według mnie lepiej, jak dominująca partia nie ma większości, bo prowadzi to do autokracji ocierającej się o dyktaturę jednej partii. Obecnie urzędy i sądy są mocno skundlone. No właśnie, tak Lajtowski pisze, ja bym się tu zgodził. W ogóle nie można dać rządzić zbyt długo jednym, bo oni się coraz bardziej czują jak jacyś hrabiowie, jakaś arystokracja, albo po prostu jak jacyś potentaci, jacyś Rockefellerowie, jakieś rody będą tu zaraz zakładać, bogate rody, nie? To się degeneruje się taka władza, totalnie.
1: Aka, 5 złotych. Coś Jola nie dzwoni.
0: Dzięki, dzięki. No, coś Jola nie dzwoni. No właśnie, dziwne. Może już mission complete. Miała taką swoją misję, no niekoniecznie przez kogoś nadaną, ale miała swoją misję, żeby zareklamować PiS, żeby go bronić tutaj, jak lwica, własną piersią. No, już jest po wyborach, więc... Co będzie z panią Cholecką, Chujecką i panią Ogórek, Kiełbasa i Sznurek? No, pani Ogórek może komuś innemu ogórka tam pochwyta i gdzieś tam się dostanie może do jakiegoś medium propisowskiego, innego. To samo z panią Chujecką. No, każda potwora znajdzie swego amatora i ona bardzo chętnie ją wezmą do jakiegoś tam naszego dziennika na przykład, czy jakieś tam Rzeczypospolitej być może, tak? Nie wiem, które są tam media takie propisowskie, które są uznawane za propisowskie, ale znajdą. Teraz to zresztą dobrze zrobi ich reputacji, bo jak teraz przejdą do jakby do kontry i pokażą, że my naprawdę tacy byliśmy, my nie dawaliśmy dupy, tylko my mamy takie przekonania i będziemy kontynuować tą walkę o dobre imię PiSu. Ale to są często miernoty, bo PiS ma to do siebie, że często miernoty bierze tylko dlatego, że oni są karni, że posłuszni, że wykonują swoje zadania. No tak jak u komuchów jakichś, nie? Za Związku Radzieckiego czy u nazistów, no to podobnie trochę. Też pisiory stawiają na kogokolwiek, byle się słuchał, stawał na baczność i tak dalej, no. A to swoją drogą mogą to być czasami osoby, które naprawdę wierzą, że Jarosław jest najlepszym, co Polskę spotkało i PiS, i naprawdę w to wierzą trochę, nie? Jakoś w konserwatywne wartości, w to, że chcą geje przyjść i uczyć masturbacji w szkołach i takie tam. I się tego boją bardzo, bo uważają, że wszystko w rodzinie ma być i pedofilia też. Nie, to jakieś głupoty gadam. Nie wiem, czy jest o czym gadać w sumie jeszcze. Coś mi tam kapie, kurczę. Włączyłem ogrzewanie i takie słyszę kap, kap. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś skroplony gaz czy coś. Czekajcie, pójdę, jest ciemno, bo mi żarówka wysiadła z zapałką sobie po świece. Czekajcie. Nie, no żartuję. Także dzisiaj było trochę politycznie, a trochę growo. To jak to w luźnych gadkach, nie? Atak na szpital był. O Pandora Gate nie wiem, czy mi się chce gadać. To też wszystko to takie jakieś sztuczne. Zauważyliście w ogóle, czemu nikt nie zauważa tego, że te pokrzywdzone dziewczyny, to one mają całą kolekcję nagrań? To już o tym mówiłem, nie? Wy też tak do kumpli idziecie i zawsze każdą rozmowę z kolegami, z koleżankami, wszystko macie na dyktafoniku? I różne screeny porobione, nie? Sprzed 10 lat i wszystko przygotowane. No. I też płaczecie na zawołanie. Tam się ludzie absurdalnie zachowują, bo niektórzy mówią o tych rzeczach, na przykład jako świadkowie opisują te zachowania takie pedofilskie czy quasi-pedofilskie, bo może tam nie doszło w sumie do niczego, ale było jakieś tam obmacywanko, gilgotki. Do końca to nie wiadomo w zasadzie. Cały ten Stewart, on w ogóle w końcu zabrał głos i przedstawił inaczej tą całą sytuację, nie? Wspomniał, że jest za granicą, bo jego mama ma raka na przykład. Nie wiem, no, czy to prawda, czy nie, ale tak twierdzi, że się nie ukrywał jakoś specjalnie, że z dnia na dzień stał się... W ogóle to jest dziwne, że można się być tak znanym, jakiś youtuber, Stewart, na jego temat zabierają głos najważniejsze osoby w państwie, jacyś politycy, premier, ja pierdolę. To jest normalne? To tak jakby... To też niespotykana sytuacja, że nagle stajecie się takim dosłownie wrogiem publicznym numer jeden, że mówią o was w telewizji, na wasz... jak zaproszą Korwina, to Korwina o was zapytają, nie? Dziwne jest to wszystko jakieś, no. A jeszcze sąd... Jeszcze nawet sąd żadnych rozpraw, żadnej pogłębionej analizy. W zasadzie tylko takie huzia na juzia i nagle wróg publiczny numer jeden i nawet premier musi zabrać głos na temat youtubera. Jola na antenie. Cześć Jolu, witam cię serdecznie.
2: Cześć. No dlaczego myślicie, że tylko i wyłącznie miałam misję do wykonania namawiając napis? Będzie zabawnie, jak stworzy opozycja rząd. Polacy jak zawsze nie wykorzystali swojej szansy. PiS zostawił na wszelki wypadek referendum. Bardzo duża była frekwencja podczas wyborów i gdyby ludzie odpowiedzieli na te cztery pytania, to referendum byłoby wiążące. To jest artykuł 125 Konstytucji, punkt trzeci, że jeżeli weźmie udział ponad 50% tych, którzy mają uprawnienia do głosowania, no to automatycznie referendum jest wiążące. I na kluczowe kwestie, takie jak wyprzedaż majątku, jak przyjmowanie imigrantów, Polacy mieliby szansę się wypowiedzieć i ewentualnie zablokować to.
0: A jaki czekam. Był, przepraszam, że ci przerwę, Jolu, a jaki był ostatecznie wynik tego referendum?
2: No oczywiście ono jest niewiążące, więc w zasadzie no, nie chcieliby ludzie przyjmować imigrantów. Nie chcieliby wyprzedaży, ale wzięło udział tylko 40%.
0: Czyli
2: zabrakło nam 10%, a 75% poszło do wyborów. Więc jak zawsze Polacy po prostu, na złość mamie odmrożę sobie uszy.
0: Chętnie się wypowiadamy podczas różnych rozmów czy podczas audycji, nawet bardzo radykalnie, że na przykład ja mówię wprost, że jestem przeciwko ubogacaniu nas tutaj przez różnych ubogacaczy, bo będzie to, co mieli inni, co poszli tą drogą, nie? We Francji stan wyjątkowy teraz mają w związku z tym. No, więc ja nie chcę. No, powinienem zabrać głos tutaj, faktycznie. No, dałem dupy, nie wykorzystałem okazji. Ale jak ludzie już mają na papierze się podpisać, że tak, jestem przeciwko, to zaczynają już dumać, kombinować, nie? A w internecie to odważnie ci powiedzą, że... No.
2: Ale wiesz, wystarczyło pójść. I tak przeważająca ilość ludzi nie chce tutaj ubogacania. Przeważająca ilość ludzi nie chce tutaj mieć gwałtów, mieć sytuacji, że mamy stan wyjątkowy, nie wiem, tam są jakieś urzędy ewakuowane we Francji, nie działają, bo się boją. Nie chcemy mieć wpadających ludzi do klas i zabijających. No po prostu tego nie chcemy. I mogliśmy to zablokować, ponieważ nawet każda władza, która by przyszła po wiążącym referendum, musiałaby się tego trzymać. Nie zrobiliśmy tego, ponieważ byliśmy tak strasznie, tak nienawidziliśmy, że byliśmy ślepi. Kompletnie, jako Polacy, ja mówię tutaj wymienne, bo ja oczywiście wzięłam udział w referendum i oczywiście zagłosowałam na PiS. I I za chwilę, ponieważ już Balcerowicz na Twitterze pisał, za chwilę będzie sprzedaż Orlenu, KGHM i będziecie piszczeć, jak
0: serio?
2: Koncerny będą wam... Tak.
0: No
2: już
0: co ty
2: Balcerowicz
0: takie...
2: o tym pisze ja pie... na Twitterze.
0: Ale jak on może coś takiego pisać, skoro Orlen został odratowany przez ten PiS i przynosi bardzo duże dochody i wszystko idzie dobrze.
2: Ale on był specjalnie, tak jak LOT, był doprowadzany do bankructwa, żeby go sprzedać, żeby naród nie piszczał, że chcemy sprzedać. W zeszłym roku Orlen przyniósł chyba 27 miliardów zysku do budżetu państwa. A zobaczycie, że sprzedamy go bardzo szybko i za nic. Mało tego, bardzo fajny został podpisany, sprzedana część akcji strategicznie, bo Arabii Saudyjskiej, czyli my mamy rafinerię, oni mają złoża. Ale oczywiście wszyscy krzyczeli, co tam PiS zrobił i tak dalej, i tak dalej. Przez chwilę mieliśmy tanią ropę. No i mieliśmy tańszą benzynę. Więc ja będę, tak jak powiedziałam, z tyłu miałam taki, wiesz, taki diabełek mi podpowiadał, będzie fajnie do komentowania. No i będzie fajnie, jak będą wszyscy piszczeli, jak będą wyprzedawać i jak będą... A, jeszcze jedno. Tusk dostał misję, przecież o tym żeśmy mówili, żeby podpisać federalizację Europy. To, na co Morawiecki się nie zgadza, czyli że podatki, ja to mówiłam u ciebie na audycji, podatki będzie nam dyktowała Unia Europejska, pensję minimalną będzie nam dyktowała Unia Europejska. A my to w zasadzie już niewiele będziemy mogli zrobić.
0: Przepraszam, ja tylko wtrącę, że się chyba dałem znów nabrać na rewelację Atora, bo szukam, zwrócono mi tu uwagę, że nie ma stanu wyjątkowego we Francji. Szukam i faktycznie nic nie widzę. On faktycznie sobie tak z dupy strzela, ten
2: nie,
0: Ator.
2: Nie, nie, nie, nie, możesz nie widzieć, ale stan wyjątkowy jest chyba już od 2 albo 3 lat we Francji. Więc to po prostu ktoś nie napisał, ale ten stan został wprowadzony, no mówię, kilka lat temu i nie został nigdy zniesiony.
0: Aha, w ten sposób.
2: Więc tak, więc on jest ten stan wyjątkowy. Tutaj akurat Ator w wielu rzeczach nie ma racji, natomiast tutaj akurat ma rację.
0: No w tym przypadku jest to taka półprawda, bo on to przedstawia tak, że teraz wprowadzono stan wyjątkowy. Ja nawet nie wiedziałem, że wiesz, od 2 lat, że nie został jakby odwołany, zniesiony i teoretycznie cały czas jest. Ale słuchając Atora, no to ja dostaję informację, że teraz go wprowadzili w związku właśnie z tym, że tam był jakiś atak na szkołę, że jakieś są zamieszki po prostu z ubogacaczami, nie?
2: Wiesz co, być może jeszcze zaostrzyli jakieś przepisy, to nie znam na tyle prawa francuskiego i nie będę się tutaj wypowiadać, natomiast wiem, że wiele urzędów, wiele miejsc turystycznych w tej chwili jest nieczynnych właśnie ze względu na to, że boją się ataków terrorystycznych, ale w innych krajach to samo się dzieje. Wiesz, no boją się po prostu, że w tej chwili to, co się dzieje na terenach Izraela i Palestyny, no w zasadzie Palestyny.
0: Wiesz, i Izrael, Izrael tak, państwo w Palestynie. No.
2: Wiesz, problem jest taki, że wyrzucili ludzi z ich własnych terenów, żeby założyć raz państwo, a dwa, wiesz, siedzą teraz w tym getcie 2 miliony ludzi, bez względu na to, czy ja ich lubię Arabów, czy nie lubię. Siedzi 2 miliony ludzi, wiesz, w getcie, które jest wielkości mniej więcej 1/4 Warszawy. I jest im naprawdę źle i ciężko. I widzą przez te druty, jak Izraelczycy osiedlają się na ich terenach. Jak zajmują ich domy. Ich nieruchomości. No, czy powiedz mi, czy ktoś wytrzyma to? Wiesz, tak już zwyczajnie ludzko patrząc.
0: No, albo odcinanie prądu, wody i tak dalej, no to powoduje klęskę humanitarną i ludzie umierają, wiesz, od tego, no po prostu, nie? I
2: tak.
0: To jest takie
2: no, wiesz,
0: wyniszczanie trochę jak jacyś naziści właśnie się zachowują i to często się Izraelowi też zarzuca, że stosuje metody takie jak faszyści czy naziści, bardzo radykalne, antyludzkie i niekoniecznie zgodne z jakimikolwiek tam konwencjami.
2: Wiesz, ja sporo siedziałam wśród Arabów, ponieważ my żeśmy bardzo często, na przykład w Egipcie, bywaliśmy całymi miesiącami i tam sporo miałam okazję poznać tych ludzi, prowadzić z nimi biznes, że tak powiem, interesy. Ja bym nie chciała mieć ich za sąsiadów. Jest to trudne współżycie z naszą kulturą, kulturą chrześcijańską, kultury islamskiej. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam na jednym terenie. Zresztą pamiętam, że jak byłam na Mauritiusie, tam również była duża społeczność hinduistów i islamistów. I zawsze mnie przestrzegali, że słuchaj, hinduiści okej, ale islamiści to uważaj na nich, bo to są bardzo agresywni, nieprzyjaźni i niedobrzy ludzie. Więc wiesz, no gdzieś tego typu jakby mówienie o tym, no to jest gdzieś na jakichś przykładach, jakichś sporach. Nie potrafią współżyć na jednym terenie być może. I wiesz, ja się wcale nie dziwię, że Izraelczycy, Żydzi nie mogą współżyć z nimi. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle to współżycie jest dramatyczne i nawet takich ludzkich, wiesz, namiętności możemy stwierdzić, że te emocje mogą sięgać zenitu. Więc myślę, że tutaj, tak jak zresztą w tej wojnie, tak, rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Amerykanie się włączyli, wiesz, łobuzy się leją, zwykli ludzie, bo jak porozmawiasz ze zwykłymi ludźmi, tutaj jakby odcinam Żydów i Arabów, bo oni są bardzo związani z religią, wy na to nie zwracacie uwagi, ale Żydzi również są niezwykle religijni i bardzo ortodoksyjni, tak samo Arabowie są bardzo ortodoksyjni, jeżeli chodzi o religię. I no, te wszystkie ludy no, są bardzo łatwo sterowalne poprzez religię, więc my tutaj w Europie trochę żeśmy się odbili od tego katolicyzmu, od tego chrześcijaństwa. W sumie, wiesz, to tak naprawdę niewiele ma to już jakiś taki wpływ na nasze życie. Jeszcze oczywiście tam kwestia aborcji i inne tego typu rzeczy, co będzie również teraz stało kością niezgody między koalicjantami. Dlatego, że żeby zmienić to, co ten wyrok, który wydał Trybunał Stanu, bo oczywiście wszyscy zarzucają, że to PiS zrobił, PiS. Ustawę skierowała Konfederacja do Trybunału Stanu, nie PiS, a Trybunał Stanu nie mógł nic innego stwierdzić niż tylko to, co jest napisane w Konstytucji. A w Konstytucji, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało, ale jest tam takie sformułowanie, które mówi o tym, że od poczęcia w zasadzie należy chronić człowieka. Więc żeby zmienić wyrok Trybunału i wprowadzić nową ustawę, nawet powracającą do tego kompromisu, który był zawarty, a który nie był, jak widać, konstytucyjny, ale trwał, no to trzeba byłoby mieć większość znów parlamentarną, żeby zmienić konstytucję, więc jest to niemożliwe.
0: Nie, trzeba zmienić tylko członków Trybunału Konstytucyjnego, żeby uznali tym razem, że liberalizacja jest zgodna z konstytucją. Czemu nie?
2: Mogą.
0: Czemu nie mogą? To, że wystarczy powiedzieć, że to byli uzurpatorzy i dublerzy wstawieni jako marionetki przez złą władzę i teraz mamy nowych ekspertów i oni twierdzą, że bardziej liberalne prawo będzie też zgodne z konstytucją i już. No.
2: Wiesz, oczywiście, że każdemu się wydaje, że wszystko można, no ale ale tak nie do końca, wiesz, wszystko można i żeby coś zmienić, będą musieli mieć większość chyba 2/3, tak, jest, aby zmienić coś w konstytucji potrzebna w Sejmie.
0: No właśnie, a to może być ciężko. Wiadomo, że Konfederacja nie zagłosuje za liberalizacją. PiS też nie. W zasadzie to może się okazać, że lewica tylko...
2: Więc jakby ludzie dali się znów zrobić, że tak powiem, w butelkę.
0: Przepraszam, że... PO to też są w sumie konserwatyści, jak się zastanowić, nie?
2: To znaczy, bardziej. Wiesz, ja myślę, że...
0: Oni by chcieli być postrzegani jako liberałowie, ale są bardzo konserwatywni w wielu sprawach i jak trzeba będzie, to i z Kościółkiem się zaczną kumać, bo Kościół u nas ma takie jakby dwie... Są dwa rodzaje tego kościoła katolickiego, nie? Że jeden jest taki ryzykowy, a drugi, jak go się tam nazywa, łagiewnicki? No, że tak,
2: wiesz,
0: to są.
2: Ja...
0: Wiesz, to są ci księża, którzy tam przyjdą do TVN-u na przykład, czy jakiś ksiądz Sowa dla Gazety Wyborczej coś napisze. To są ci, co uważają, że Kościół trzeba zreformować i spora to jest odnoga tego naszego Kościoła, więc ci teraz będą, już się ryzyki różne boją i tak dalej, że teraz im ubędzie. Wielu się teraz boi, właśnie pracownicy TVP się boją, bo skoro PiS wyrzezał jakby z tego TVP około tam 200 osób, czy coś koło tego, no to czemu ta ekipa teraz nie miałaby zrobić masowych zwolnień?
2: Dobrze, to teraz ja ci coś powiem, Krawiec, bo oczywiście wiesz, że ja jestem za Rydzykiem. Uważam go, że jest bardzo sprawny facet i podziwiam wręcz. Natomiast jeżeli chodzi o Rydzyka, widzisz, jaka była historia. Na Rydzyka strasznie zaczęli jechać i odebrali mu fundusze, które były unijne fundusze, na geotermię. On zrobił geotermię w Toruniu. Chodziło o to, żeby tak ośmieszyć geotermię i Rydzyka i nie dopuścić do powstania, żeby Polska nie korzystała z geotermii. I sponsorowała to agencja... Ja już nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale ja sobie to sprawdziłam. Zresztą kiedyś ci wysyłałam na ten temat informacje, żebyś przeczytał. Sponsorowała to agencja, która była sponsorowana, dziennikarska agencja, która zrobiła cały jakby taki, całe wokół ryzyka i tej geotermii. Taką atmosferę, że Polacy byli gotowi pójść i zabić ryzyka, że robi geotermię. Największy fundusz inwestycyjny norweski. A nie wiem, czy wiesz, że fundusz norweski jest głównie zbudowany z tego, że mają bardzo duże profity z ropy. Znaczy z ropy i z gazu. Więc nie dziwić się, że nie chcą, żeby Polska, wtedy jeszcze ten rurociąg nie był gotowy, nikt nie chciał, żeby Polska miała geotermię.
0: To może,
2: Niemcy byli ale daj mi tylko dokończyć.
0: Okay.
2: Niemcy byli dogadani z Rosjanami, mieli swój Nord Stream. Nam przez Unię nakazywali zamianę wszystkich pieców na gazowe. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka akcja i wszyscy wymieniali piece na gazowe, bo był przymus wręcz, ponieważ Niemcy mieli ten gaz od Rosji taniej i chcieli dyktować tutaj warunki wszystkim i Norwegowie również, ten właśnie te fundusze inwestycyjne, bo to w zasadzie to trudno mówić o narodowościach, bo to są to, co kto nami rządzi, to są tylko i wyłącznie duże organizacje finansowe nami rządzą. I tutaj jakby wyłamał się Rydzyk, który jednak zrobił i udowodnił, że ta geotermia działa i że w Polsce może funkcjonować ta geotermia dzięki Kaczorowi, że mu jednak te zablokowane 20 milionów na tą geotermię odblokował. I teraz Toruńczycy mają tańsze ogrzewanie. Więc
0: tak słyszałem, ale trzeba by sprawdzić, czy to na pewno jest prawda, bo już teraz nie wiem, sam się kiedyś śmiałem, bo być może trafiłem na te ośmieszające materiały, gdzie było mówione, że ta woda się okazała za mało gorąca, za niska temperatura, że to takie o kant dupy rozbić, że właściwie tylko ta szkoła Rydzyka jest ogrzewana tą geotermią, a to i tak, a to i tak muszą dodatkowo dogrzewać normalnie gazem. I widzisz, ja się spotkałem z takimi informacjami. To jest ciekawe, bo to wskazuje. A z kolei nawet tu na czacie kiedyś pisano, że co ty krawiec, właśnie część, jakaś tam część Torunia jest tym ogrzewana. Czyli, o, przepraszam, chwileczkę, sekundka.
1: PiS sprowadza setki tysięcy migrantów z Afryki i Azji jakiś... łapówki. Partia łapówkarzy i awerzystów popierana głównie przez nieuków i ludzi, których da się kupić ich własną kasą.
0: Okej. Okay.
1: Pozdro.
0: Dzięki Dwight, bardzo się cieszę, 25 zł. No to słuchajcie, jeszcze coś tam dorzućcie, bo muszę za internet zapłacić i za telefon. PiS sprzedałby udziały w rafinerii, sprzedał udziały w rafinerii za bezcen. PiS sprowadza setki tysięcy migrantów z Afryki i Azji za łapówki. Partia łapówkarzy i aferzystów popierana głównie przez nieuków i ludzi, których da się kupić ich własną kasą. Pozdro. No, z całym szacunkiem Dwight, ale myślę, że Jola nie kwalifikuje się ani jako człowiek głupi, ani jako łapówkara chyba też, nie? No, Jolu, tak szczerze, dostałaś jakieś pieniądze od PiSu, czy nie?
2: No wiesz, ja nie, no żadnych dodatkowych. No nie, przepraszam, 13, 14 emerytura.
0: To, a, czyli widzisz, tak, trochę tak, trochę tak. Ale wiesz, to jest takie ludzkie, że ktoś jest za tym, kto mu dobrze robi. Moja mama też zagłosowała na PiS ostatecznie, bo trochę mu zawdzięcza temu PiSowi. A PO się boi jak ognia, widać jej dało w kość to PO po prostu, nie? Że się go tak, że się go tak
2: boi. Powiedz mi, krawiec, tak, bo tutaj ten, a propos tego Donata i tego, co było napisane, zadam ci takie pytanie. Jeżeli masz rafinerię, to kogo chciałbyś mieć za wspólnika, jeżeli Unia ci każe, ponieważ jesteś zbyt dużym monopolistą, podzielić akcje i komuś sprzedać? Bo to też był nakaz Unii Europejskiej, jakby to musimy sobie zdać sprawę. Komu byś sprzedał? No ja uważam, że genialnie, że sprzedali Arabii Saudyjskiej, bo oni mają po prostu ropę. Jak masz ropę i rafinerię, to jesteś kompletny, nie? Mhm. Ja nie wiem, chyba ludzie, którzy nie prowadzą biznesów, nie rozumieją, co to znaczy właśnie takie łączenie się i wtedy działanie, wiesz, wspólnie jakby, synergicznie można osiągnąć lepsze efekty. No jeżeli ktoś ma ropę, a ja mam rafinerię, no to genialny układ. Prawda?
0: No trzeba się kumać z silnym i z tym, z kim można coś zdziałać, a nie z gołodupcem, z byle kim.
2: Czy... Ale masz surowiec do przetwarzania w tej rafinerii.
0: No właśnie.
2: Zwyczajnie masz surowiec do przetwarzania, a nie musisz się szarpać na rynkach, prawda? Więc ja myślę, że zabrakło Polakom zdrowego rozsądku. Będzie mnie bawiło, jak będę patrzyła i słuchała, jak wyją, gdy Tusk sprowadzi pierwszych imigrantów i te 286 czy 68, bo nigdy tu tego nie pamiętam, wiz wydanych pokątnie, że tak powiem, ktoś faktycznie przehandlował, ale to już dawno prowadzone było śledztwo, tylko wyciągnęli to. W porównaniu z tym, co będzie nam Unia Europejska tutaj wrzucała tych pseudo sprawdzonych inżynierów i doktorów, to będę, jak będą płakać, to będzie fajnie. No będzie wesoło komentować to wszystko. Tak samo będzie wesoło komentować, jak sfederalizują nas i Unia będzie nam narzucała i my już nie będziemy musieli. No po co nam będzie wybierać jakikolwiek Sejm, jak oni nie będą mieli wpływu na podatki, ani na takie kluczowe rzeczy, prawda? Tylko... No to po co nam wtedy właściwie taki Sejm? Niemcy będą decydowali o tym. Więc myślę, że brawo dla Polaków za wybranie koalicji i partii współ razem idących do wyborów. Brawo za to, że ludzie nie wzięli udziału w referendum, ponieważ sobie sami zawiesili stryczek na głowę. A mogło być wiążące. Bardzo mało zabrakło. Tylko 10%, a frekwencja była 70 kilka procent, więc naprawdę mogliśmy mieć wiążące referendum co do tych kluczowych rzeczy.
0: A tak, to teraz nam nas sprowadzają, być może, bo zaraz lewica na przykład do głosu dojdzie i jak to lewica, wszystkich wziąć, wszyscy tacy sami, każdy ma prawo, a dlaczego nie do Polski? Trzeba być dobrym, a nie złym. Dobrym, a nie złym. Bierzmy kredę, malujmy kwiatki.
2: I widzisz, ja kilka lat temu już, jak tylko zaczęłam do was dzwonić, to zawsze mówiłam, ludzie, oceniajcie, co ktoś zrobił. Przestańcie nienawidzieć, dlatego że jakaś gazeta opluła kogoś. Sprawdźcie to. Zobaczcie, zastanówcie się nad tym. Tak jak chociażby nad tym ryzykiem i geotermią, bo poszedł na niego właśnie ten atak za tą geotermię. I udupili w Polsce geotermię. Nic się już w tym kierunku nie robi, już nikt nic o tym nie mówi. A moglibyśmy mieć naprawdę dużo, dużo cieplej, taniej i ekologicznie.
0: Dobra. Ale trzeba go udupić, bo to ryzyk, nie? Wiesz, słuchaj, Jole, ja bym nawet był w stanie zaakceptować takiego Obajtka, żeby on sobie był i żeby zarabiał krocie, tak jak zarabia teraz, no bo skoro dobrze mu idzie z tym Orlenem, to niech se to będzie nawet ten pisior Obajtek. No to nie można tak podchodzić zagryziacko, że być przeciwko komuś tylko z powodu jego przynależności partyjnej, nie? Zawsze.
2: No wiesz, ale ja myślę, że ta nienawiść wbijana przez dziennikarzy, przez wszystkich i jakby nie sprawdzanie właśnie, nie ocenianie kogoś po czynach, tylko po jakichś plotkach, po jakichś, słuchaj, głupotach mało znaczących. No jest ciężkie, no wiesz, ja myślę, że Orlen bardzo szybko będzie podupadającą firmą, tak jak był LOT, a LOT wyszedł na prostą, znów jest dochodowy, więc wiesz, wiele firm było takich, które upadały, bo były przeznaczone do sprzedaży, a Balcerowicz już tupie nóżkami, żeby wszystko sprzedać, koniecznie wszystko sprzedać, nawet firmy strategiczne. A to, jak ważne są firmy strategiczne, zobaczyliśmy w czasie pandemii, kiedy trzeba było dofinansować. Ciekawa jestem, koniec rozdawnictwa, krzyczy Tusk. Teraz mieliśmy jeszcze dopłaty od państwa do energii elektrycznej, ale od stycznia puszczą nas na wolny rynek, więc będziemy wszyscy chyba płakać. No ale na razie jest wesoło. A ja życzę wszystkim miłego wieczoru.
0: Dzięki za telefonik. Trzymaj się, Jolu. Pa, pa.
2: No, hej.

0: Odzwaniam. Dobra, ściszmy trochę. Odzwaniam tutaj do AK, który dzwonił. Być może chciał z Jolą porozmawiać, ale już nie chciałem odbierać, bo Jola też się zbierała. No dobra, coś nie odbiera już. Teraz AK. Może zadzwoni za chwilę. No właśnie, świat nie jest taki czarno-biały, że trzeba tylko nienawidzić pisiorów, bo to pisiory, a lubić tych fajnych, bo są fajni i kolorowi, no to jest trochę bardziej skomplikowane. AK, witam cię.
1: Cześć Krewiec.
0: Cześć.
1: Szkoda, że mnie nie odebrałeś, jak Jola była na antenie, bo chciałem ją trochę pomówić, bo mnie ta kwestia Orlenu zainteresowała, co ona ma.
0: Czekaj sekundkę, bo cię akurat donate.
2: Dziękuję za misję, która dobiegła końca. Kropka, teraz będzie dopiero wesoło się działo. Jazda bez trzymanki. Paka, mordy nocnikowe.
0: No, tu taki ironiczny komentarz od Pisolandii. 5 zł, to 500 jak Pisolandia, 500, a nie 5. To ktoś się podszywa, to nie jest prawdziwa Pisolandia. Czas zabrać resztę rzeczy i wypad z Polski zrobić, Jolu. Dziękuję za dobrą misję, która dobiegła końca. No to tak ktoś się... Dobra, dzięki. No, kontynuuj, AK, przepraszam.
1: No generalnie chodzi mi o to, że jestem Orlenem, mnie temat ciekawi, bo no ja mam zupełnie inne spostrzeżenie na temat sprzedaży tych akcji tego Orlenu. Bo PiS sprzedał udziały tej rafinerii gdańskiej. No w ogóle tak, zaczęło się od tej fuzji Orlenu z Lotosem i tutaj Ola powiedziała, że Unia nam mogła nam nakazać sprzedać te udziały, żeby nie było tego monopolu Orlenu. No i w sumie, no to po co oni tą fuzję robili? Tego trochę nie rozumiem. Jak dla mnie to był ewidentny skok na kasę. No i zrobić taką ogromną spółkę państwową, z której pisowcy mogliby czerpać korzyści. No i powoli wchodzić w taki etap oligarki w Polsce. Jeszcze... Aha, bo oni kupili, oni sprzedali udziały Saudi Arabico. Dokładnie to był ten sektor odpowiedzialny za rafinowanie tej ropy. No i wydaje mi się, że to chyba to nie jest tak, że jakoś będziemy wspólnie czerpać z tego korzyści, no bo no to teraz oni swoją ropę będą właśnie rafinować w Polsce i to oni tylko chyba będą korzystać z tego, profity z tego, a nie to, że tam Orlen będzie z tego korzystał, profity z tej rafinacji. Też dokładnie nie wiem, jak to było tam skonstruowana ta umowa.
0: No pytanie jeszcze, ile, jaki procent tych udziałów, nie? No bo można mieć udziały większościowe, to wtedy ty już decydujesz o wszystkim, jak masz 51%, tak? A ile tam tego sprzedano?
1: Znaczy ja nie wiem właśnie dokładnie, jak to tam było, ale jak słuchałem trochę tej opozycji, to nawet nie wiem tego Tuska na tej debacie, no to on mówił, że to była sprzedaż perły w koronie Polski, no bo sercem tej rafinerii jest ta właśnie ta, no to ta rafinacja tej ropy, tak, która tam część tej petrochemii. No i jak oni sprzedali te udziały, no to było wymowne, że trzy razy więcej tam jakiś arabski zespół musiał zapłacić za Ronaldo, nie?
0: Tak, wiesz co, AK, ja nawet mam ten fragment tej wypowiedzi. On trwa 30 sekund. To go puszczę też słuchaczom. No ty nie będziesz go niestety słyszał, no nie mogę tego zrobić, ale to musisz chwilkę odczekać.
3: Proszę państwa, czy wy wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej? I Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili za rafinerię.
0: Okej, tu trzeba by jeszcze to zweryfikować, bo Tusk opisał to tak, że sprzedali całą rafinerię, a to udziały są, tak? No i była tutaj też informacja o tym, że w 3 miesiące od zakupu już im się to zwróciło i sobie będą teraz zarabiać krocie. To też jest trochę, byłoby nienormalne, że tego typu wydatki się tak szybko zwracają. Ktoś chyba niedoszacował, nie? Być może.
1: No chyba tu sobie też tam swoje dodał, bo chyba nie są rafinerii, tylko właśnie ten sektor odpowiedzialny za rafinację. I tam chyba było mówione, że w rok czy w dwa, nie tam w 3 miesiące, co i tak, jak na taką inwestycję jest, masz zwrot po roku czy po 2 latach, no to jest super, nie? Ludzie sobie zakładają fotowoltaikę na dachach i mają zwrot po, nie wiem, po 20-30 latach, tak? Dopiero im się to zwraca. Także, no ale no tak chciałem sobie rzucić kamyczek do ogródka z tym Orlenem, bo tak chyba to nie jest kolorowo. No i dla mnie to skok na kasę był, bo tam pewnie poszedł jakiś mega przewał, o którym teraz nie wiemy. I to pewnie wyjdzie za 4 lata, czy tam za ileś i znowu będzie dokument Sekielskiego, nie o skokach, tylko o fuzji Orlenu z Lotosem, załóżmy. No nie?
0: A pisiory zawsze są łase na szybki pieniądz, czy to z portfela przedsiębiorcy, czy właśnie coś sprzedać, żeby utrzymać to państwo PiS całe, nie? I rozdawnictwo. No więc mogli się połasić i sprzedać jakieś faktycznie srebra rodowe, mi się wydaje.
1: No i tak samo z tym Orlenem, że tam chwalą się, że ten Orlen miał super zyski z tego, no ale no to te zyski to było nic innego jak łupienie nas Polaków na paliwie, bo przecież oni taką marżę sobie wykręcili na tym paliwie, płaciliśmy krocie za to paliwo, choć cena hurtowa była niska i w innych krajach było zupełnie taniej, no to stąd te Orlenu się zyski generalnie brała, nie tam, że gdzieś tam jakieś super sukcesy biznesowe Orlen gdzieś tam ogarniał, nie?
0: A w ten sposób? No może. Ja się nie znam akurat na takich rzeczach za bardzo.
1: No. Okej. A jedna kwestia techniczna w sumie, właśnie z tymi dżinglami i czemu na przykład my dzwoniący nie słyszymy tego, bo na przykład u tutaj przewspaniałego Kloda na przykład słyszą, tak? Z tego co wiem.
0: Bo Klod to jest ciepłe medium, ma lampowy wzmacniacz, lampowy ciepły mikrofon i cyfrowy mikser. Nie, no mógłbym tu coś pokombinować i może się to uda, bo i tak mam tu jeden problem z tym związany do rozwiązania. Czekaj, a jak zmienię na przykład mikrofon na mix stereo? Dobra, zmieniłem. Powiedz, czy teraz będziesz słyszał dżingla?
4: Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem.
0: Słyszysz? Słyszysz? Nie słyszysz, tak? O wazonie. Teraz ja go nie słyszę w ogóle. Halo? O, coś tu zepsułem w ogóle. A, no już wiem, o co chodzi. No nie da się zrobić. Nie działa na tym nowym komputerze mix stereo. Niestety. Chciałem coś tu przetestować, ale muszę zrobić, żeby mix stereo działało zawsze odpowiednio, to może się uda to zrobić. Ale u Kloda się wszystko inne psuje co chwilę. No. Nie umie zrobić nawet, żeby się dało audycję przewijać na żywo. Ciągle mu się program wiesza. Wiecie co, on faktycznie może używać jakiegoś bardzo starej wersji pirackiej Exploita na przykład, nie? Ja tam jechałem na trialu, albo ma jakiegoś starego triala i dlatego ma te różne problemy techniczne. Mu się ten program wiesza, bo jest stary po prostu. Może jeszcze nie do końca współpracować z systemem operacyjnym zrobionym nowszym sporo niż ten program, no i to tak się wtedy kiełbasi. Bo to nie jest tak, że jakaś aplikacja nie działa nam pod, powiedzmy, stara aplikacja, a może inaczej, mamy nowoczesny jakiś program, ściągniętą nową wersję.
2: Piotr Jackiewicz, 10 zł 10 groszy. Ście pana abonamentu śmiech.
0: A dzięki, a dzięki. Ziarnko do ziarnka. I może coś, może się zbierze na ten internet.
2: O. Katut, 20 zł. Aramco zapłaciło 1,15 miliarda. Tusk pomylił miliardy z milionami.
0: O, to bym się nie zdziwił, Jolu. Też bardzo pięknie dziękuję. Nie zdziwiłbym się, bo właśnie niektórzy uważają, że ten Donald to on jest jakiś bardziej prawdomówny. To, co ostatnio było przypominane tutaj, nie, że ktoś przypomniał właśnie, że to swego czasu to Tusk był nazywany Pinokio, bo kłamał ciągle. Był kłamczuchem. Jedno mówił, drugie robił i tak cały czas, nie? Tutaj wielki za wolnością, wolność, wolność, moja jedyna, bez wolności nie ma nic. Potem nagle się za cenzurę bierze, nie? Jedno mówi, drugie robi, zakłamany strasznie był. I to jego robiono z takim długim nosem i na niego mówiono Pinokio. A dzisiaj na Morawieckiego. A co on, co, to co on powiedział, że za 1,5 miliona sprzedano? Za 1 000 000 to można sprzedać nie wiem co. Nic się nie kupi takiego większego za 1 000 000 chyba, nie? Dziwne rzeczy. Rudy zwodziciel, pisze Furiat. Zobacz moje poprzednie wiadomości. Wyjaśniłem, mówił prawdę, pisze Ziggy Hill. A wcześniej pisał właśnie Ziggy, że nie pomylił. Ronaldo w Al-Asr zarabia więcej niż 1 miliard złotych rocznie. Podpisał kontrakt na 2,5 roku. Wszystko się zgadza. Aha. No ale możemy się po tych ludziach spodziewać. No co by o PiSie nie mówić, to PiS jeszcze... No będzie częściej tej Polski jakoś bronił przed tym, co nam inni nakażą, na przykład czy to Unia, czy inni. Jakoś tak to postrzegam, że teraz się trochę boję. A tu mam komentarz Torunian sprzed 2 miesięcy. Tak mają taniej, w cudzysłowie. I piszą tutaj ludzie... Dobrze wiedział, że ta woda jest za zimna i będzie trzeba podgrzewać gazem. No tak właśnie słyszałem, że trzeba ją dodatkowo podgrzewać, że to jest tylko jakaś tam oszczędność mała. Mówili mu, że to nie ma sensu, taka instalacja potężna do grzania tej wody gazem. Zrobili, że za takie marnotrawienie pieniędzy, za co my płacimy, powinien siedzieć. Tak trochę niegramotnie pisze ktoś. Podpisujący się jako ja. ALWX. Dzięki Rydzykowi Toruń ma 2 razy droższe ciepło, a my wszyscy zapłaciliśmy 10 milionów. Następna osoba, Denis, pisze. A kto płaci za podgrzewanie tej wody Rydzyka gazem w zimie, bo ma za małą temperaturę? My płacimy i nie ma tego w kosztach Rydzyka. Czysty zysk. Czy to jest sprawiedliwe? Czy te zyski nie są okradaniem Polaków? Polaków dużą literą piszemy, panie Polaku. No to takie komentarze tutaj znalazł ktoś. No, a może te pozytywne informacje, te właśnie to chwalenie Rydzyka to jest jakaś propaganda Rydzykowa po prostu. Według wyżej wymienionej taryfy opłaty za ciepło z geotermii Toruń wynoszą opłata stała 54 632 zł i 28 groszy. Nie wiem, jak, co to są, co to jest za jednostka MW. Megawatt? Jakiś. Czyli jest to 500% wyższa niż w PGE Toruń, a opłata zmienna 122 zł za gigajoula, tak? GJ. Czyli jest o 64% wyższa w stosunku do cen PGE Toruń. Przekazała w komunikacie do lokatorów spółdzielnia, a dokument cytuje TVN24. Przepraszam za ewentualne tu nieścisłości czy moje lamerstwo, ale ja się nie znam na sprawach geotermii zupełnie. Właściwie to ja się na niczym nie znam. Już teraz nawet na grach się nie znam, bo nie gram. A kto płaci za rachunki za telefon krawca? Nocniki, pisze Piotr. No, Piotr ma prawo tak tutaj sobie pisać, bo on się dołożył. No. Już gdzieś tam się zbliżamy do kwoty wymaganej. No właśnie, nie rafinerie, tylko udziały.
2: Pawełka, 28 zł. Nareszcie. Brawo, Pawełku PiS. Udało się. Nareszcie wprowadzimy JOW-y. Hurra.
0: Tak. No Paweł Kukiz, dzięki Pawle K. To może właśnie Paweł Kukiz sam napisał. A to sam by tak krzyczał, brawo ja, brawo ja. No nie wiem, jak tam z tymi JOW-ami będzie. No Kukiz tak czasami tłumaczy swoje układanie się z tymi, co nie powinien, i tak tłumaczy swoje zeszmacenie się, no właśnie tym, że jemu tylko na tych JOW-ach zależy, na jednomandatowych okręgach wyborczych, na wprowadzeniu tego, i jakby w tym celu nawet się zeszmaci, nie? Czy zrobi złe rzeczy jakieś. Nawet samym szatanem nic nie ma, nie. Piotr pisze, tym razem Jarus pisze: odchodzę z NR po 6 latach. Często słuchałem offline, czasem coś wpłacałem, ale mam już dość tej toksycznej atmosfery i ciągłych wojenek. Życzę ci wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. To do mnie chyba. Ale tu nie ma wojenek. Nie histeryzuj, Piotr, i tutaj zostań i się nie pękaj. Nie bądź sznurek, nie pękaj, no. Nie bądź szkło, nie pękaj. Guma cienka i nie pęka, a ty pękasz? Co to ma znaczyć? U nas i tak jest mniej awantur i większa kulturka niż w 3/4 reszty internetu. No. Nie jest źle tutaj wcale. A przecież muszą być czasem jakieś kłótnie tutaj, spory. Tak trochę, nie? W granicach tutaj przyzwoitości. Jednak z zachowaniem jakiejś tam kultury względnej, elementarnej. No bo inaczej by nudno było, nic by się tu nie działo. Dzwoniliby ludzie i byśmy się tutaj miziali pytkami po szyjkach i sobie słodzili. I się zachwycali sami sobą. No, jacy jesteśmy mądrzy. Jak to my mamy rację wszyscy. Chyba nie był u Szabla i Czosnka. No właśnie, tak jak tu pisze Kurka Wodna. No. Jak wpadnij może, jak chcesz sobie zrobić odwyk od NR, to Piotrze, tam wpadnij, to zobaczysz, że tu wrócisz i już nie będziesz miał żadnych obiekcji.

media spekulują, te popularne media, że skończy się, być może skończy się teraz sojusz władzy z Kościołem i że to jest taki cios dla Kościoła trochę, wynik tych wyborów. Ja nie sądzę. Tutaj się wszystkie ekipy układają ostatecznie z tym Kościółkiem i nie fikają mu. My nie mamy za bardzo partii jakichś takich ateistycznych, no ta lewica ewentualnie trochę, ale to tylko jak zejdzie na tam konserwatywne wartości związane z macierzyństwem, kobieta, aborcja, prawa kobiety, aborcja, no to wtedy może. Ale tak, żeby jakoś walczyć z Kościołem jako takim, to tak chyba nie, też nie za bardzo, więc kto tutaj fiknie Kościołowi? Przecież w tym kraju nawet postkomuniści, to dzięki nim jest konkordat. Komuchy załatwiły konkordat Kościołowi. Co nic lepszego im się nie mogło przydarzyć, nie? To im to załatwiły komuchy. No bo to, tak się mówi, że komuchy, no bo za SLD jakoś to przeszło. Ale wtedy jeszcze były inne trochę nastroje zupełnie w Polsce, nie? Jak ja byłem dzieciakiem, to Kościół był w ogóle ubóstwiany i święty i złego słowa nikt nie mówił. Nie było jakichś ateistów za bardzo, a tym bardziej wojujących. Bo ateista, nie wiem czy wiecie, ale jak już jest, jak już chce być tym ateistą, to powinien z ubogaceniem, z pochyleniem, kulturalnie i z ucałowaniem w pierścień, ewentualnie na początku, a potem może delikatnie wyłuszczyć jakieś, no co tam jemu się nie podoba, co można

Chodzi ksiądz, mędrzec i przez 2 godziny odpowiada na to pytanie. W sposób dowcipny też, bo nie każdy ksiądz to smuta, są i dowcipni księża, wspaniali. No, i takie pierdolenie, nie? Bułkę przez bibułkę zawsze z tym kościołem. A chuja do łapy. To jest dobre powiedzenie właśnie, ten świetnie to opisuje Kościół katolicki w Polsce. Bułkę przez bibułkę, a chuja do łapy. No. Przepraszam za wulgarność, ale inaczej się tego nie da opisać po prostu. No, zobaczymy, ja tu jestem bardzo sceptyczny, bardzo. Zresztą jak ktoś ma olbrzymie wpływy i finansowe, i ma pod sobą rząd dusz i tak dalej, i znajomości niesamowite, największe jakie można mieć, no to nie jest tak prosto coś tu zmienić też, że cyk i zmieniamy, nie? To może to być jakiś proces ewentualnie dłuższy. Na ciekawy artykuł trafiłem. Kogo musimy wpuścić do domu? Nawet ciekawy artykulik. I wychodzi z niego, że policję musimy wpuścić, ale tylko między godziną 6 a 22. Ale nasze prawo jest takie jakby dziurawe zawsze i dla chcącego nic trudnego. Tak trochę to wszystko działa, bo są różne wyjątki, jak zwykle, że jak jest... Znaczy, może to nie jest takie złe, że są te wyjątki, tylko że u nas się zawsze będzie ich nadużywać pewnie, nie? I wykorzystywać je po prostu w standardowych sytuacjach. Bo co, mnie tu nie wpuszcza? No to ci zaraz tu udowodnimy, że możemy. Niby trzeba mieć też... nakaz rewizji tam od prokuratora i tak dalej, ale to też jak pan policjant stwierdzi, że w domu mogą być narkotyki, bo czuje zapach trawki na przykład, to może się wam wpakować do mieszkania. Możecie się z nim siłować, ale on ma wtedy uzasadnione, zawsze się wyłgają. Powiedzą, że powołają się na przykład na możliwość, że zniszczycie dowody przestępstwa, że wypalicie tą trawkę swoją, nie? I już. I on wam się pchnie was i wejdzie wam do mieszkania. Nie? Więc w ogóle nie otwierać jak już, nie, jak macie jakiś problem tego typu, to nie otwierajcie tak do połowy drzwi, bo on się wepcha do środka, były takie przypadki, bo on coś poczuł, bo jemu coś się wydaje, bo wy możecie zniszczyć, bo wy możecie ukryć, nie otwierać w ogóle, bo może się nie odważy na wyważanie drzwi, nie? Będzie groził oczywiście, straszył, ale... Gdzie ja mam ten artykuł tutaj? Okay. Tu piszą o postanowieniu sądu bądź prokuratora, czyli nie tylko prokurator, ale może też sąd coś wydać, jakiś papierek umożliwiający przeszukanie. W ogóle znalazłem tu ciekawostkę, że ktoś może też w wyjątkowych sytuacjach wejść do waszego mieszkania też, no ale to gdyby takie prawo było używane rozsądnie i gdyby i sprawiedliwie, godnie i sprawiedliwie, to nie byłoby problemu. Chcesz mieć problem, nie ma problemu, jak mawiał major Suchodolski. No, Straż Miejska w granicach administracyjnych gmin, wójt, burmistrz lub prezydent sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu. No tak, no bo teraz chodzą różni kontrolerzy, Straż Miejska sprawdzają, czy nie palicie śmieciami, na przykład gumiakami. No i tutaj są dosyć takie twarde warunki, że trzeba im udostępnić, no niestety. A jak udaremniacie wykonywanie im czynności, tym, tak jak to Kononowicz do strażników miejskich, no i co się pan śmiejesz, panie strażaku? No to jak takiemu strażakowi miejskiemu,

nie wpuścicie, to nawet do 3 lat pozbawienia wolności, przepraszam. Ciekawym wyjątkiem jest straż pożarna, bo oni mogą właściwie w każdym wypadku wparować, wejść, rozwalić drzwi, po prostu mają takie bardzo tutaj dużo wolności mają. O, Błażej się pojawił. Może Błażej, zadzwonisz i coś nam opowiesz, co u ciebie tam się działo. Błażej nadawał przez dość długi czas audycję Lewym Okiem. Polecam. Jest na naszym kanale. Sporo odcinków. Jak lubicie posłuchać sobie o Chinach na przykład, albo o innych ciekawych miejscach, krajach. Czasem się goście nawet pojawiali. No. O komunizmie trochę. W końcu Błażej komunista. Ja sobie dłubię tutaj słonecznik. Coś głodny jestem. Za mało tych pierogów zjadłem z kefirem. Jeśli chodzi o urzędasów ze skarbówy, z sanepidu, no to oni też zawsze wejdą, bo zawsze jak przejdą, to będą mieli i będą chcieli wejść, to będą już mieli te dokumenty specjalne. No. I tam będzie powód wizyty, uzasadnienie. Na przykład, że doszło do skażenia wody, zatrucia jakiegoś i oni też mają bardzo duże, szerokie mają kompetencje i uprawnienia. Celnicy w Polsce mają bardzo duże też uprawnienia. Wiadomo, każde państwo pewnie nadaje bardzo wysokie uprawnienia każdemu, kto jest odpowiedzialny za kasiorę, za jakieś przewożenie rzeczy, za opłaty. Czy paliłem kiedyś cygaro? Tak, paliłem. Na pewno od Kuby z USA dostałem w prezencie kiedyś cygarko dobre, popalałem. No. Ale też co jakiś czas gdzieś tam wpadnie, ale bardzo, bardzo rzadko. Nie jak Schwarzenegger cały czas z cygarem w gębie, nie? Nawet jak się kąpie. Nie no, sanepid to nie wiem, czy do domu prywatnego, nie wiem, czy jest w ogóle jakaś różnica, skoro mają szerokie uprawnienia, to w ogóle okazuje się, że w tym kraju cała masa ludzi tak se może do was przyjść po prostu i musicie ich wpuścić. Czy to strażak, czy to strażnik miejski z kontrolą, czym palicie, czy to nawet prywatni kontrolerzy z prywatnej jakiejś spółki, powiedzmy, przychodzą i sprawdzają wam liczniki, nie? Nie wiem, skąd macie energię, ale sprawdzają, czy nic nie kombinujecie. Kontrola liczników po prostu, nie? Albo spółdzielnia wyśle wam kominiarzy, żeby sprawdzili wentylację. I jak nie wpuścicie, owszem, można nie wpuścić, tyle że to się odbije czkawką, problemy będą zaraz duże. Może nawet ostatecznie przyjadą do was ze strażą miejską czy z policją i każą wyjść z mieszkania, udostępnić, bo wytłumaczą to tak, że coś ukrywacie i być może jest tu jakieś niebezpieczeństwo, nie? No, ja wpuszczam, no, bo co mam być takim bucem, co, nie wiem, zamyka się przed światem i nikogo nie wpuści, nie? To nie jest rozwiązanie, zresztą w sumie słusznie, że są te kontrole, a tu chodzi o bezpieczeństwo też ludzi, nie? Nie robią tego przecież, żeby nas tutaj zaczipować, inwigilować, tylko po prostu przychodzą sprawdzić, czy się gaz nie ulatnia, na przykład. Albo czy nie robicie sobie jakiegoś obejścia tam na liczniku i nagle cały dom nie spłonie, bo użyliście złych przewodów, na przykład. Więc mimo, że teoretycznie nie muszę, czasami mógłbym się upierać, to robię to z własnej woli, no. Niech skontrolują, może mi to życie uratuje, bo może mam starą tutaj wadliwą już z racji wieku instalację grzewczą opartą na tym gazie, a ja mam na gazie, nie? Więc może się gaz ulatnia.
i coś tu wybuchnie. Niech sprawdzają, czy się nic nie zepsuło. Nie można być takim zagryziakiem i po prostu dla zasady kogoś nie wpuszczać, bo wolność Tomku w swoim domku i to je moje, a co je moje, to je moje. Nie można być takim kurwa wsiurem. A tam naruszanie miru się pojawia niby, ale to jest też takie umowne wszystko. W każdym razie warto też znać różnicę między komornikiem a windykacją, bo niektórzy myślą, że to samo może. A to jednak nie. Windykacja ma o wiele, wiele mniejsze uprawnienia niż komornik. I tych to można skarżyć i powinno się, jeśli oni nadużywają, a często nadużywają swoich kompetencji. Polecam kanał Teraz Ja Mówię, na przykład, albo Akcja Windykacja. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją, ale... Nie ma obowiązku wpuszczania do domu listonosza, pracownika administracji budynku czy dozorcy. Oczywiście akwizytorów żadnych i tak dalej, to wiadomo, ale wszelkie petycje, ankiety, jakie by nie były, to nie trzeba. Chociaż jak robili ten spis ludności, niby, no to niby trzeba było. Tam było jakoś tak dziwnie, że... możesz nie wpuścić, ale musisz się umówić na spotkanie i teoretycznie można się było z tego wybrnąć, że jak nie chcesz do domu, to możesz się gdziekolwiek umówić z takim spisywaczem. Nie musisz tego robić na terenie mieszkania swojego. Ja się ostatecznie nie spisałem się. No nie spisałem się. No dzisiaj to trzeba wręcz uważać na osoby, które się podają za pracowników gazowni czy elektrowni, ile było przestępstw właśnie związanych z tym. W zasadzie to kiedyś rzucałem taki pomysł, że można by okraść jakieś mieszkanie, przebierając się po prostu za pracowników takiej firmy, wiecie, jakieś ogrodniczki, czapeczki, jakieś logo tam z Dzichpol i przeprowadzki, nie? Duży samochód postawić pod domem, i po prostu spokojnie wynosić komuś coś z domu, spokojniutko, do fury. Można się przebrać za policjanta. Też były takie przypadki, że się przebierano za policjantów. I to jest bardzo ciężka sytuacja. To powinno być karane bardzo, bardzo dotkliwie. Ja bym za takie coś dawał kary, powiedzmy nawet, kuźwa, 20 lat więzienia, bo to jakby... Jest sytuacja bez wyjścia. Przecież nikt nie zareaguje tak, że policja nas zatrzymuje, a my policjanta rozjeżdżamy, bo mamy jakieś tam... Bo nas nagle oświeciło. Szósty zmysł nam podpowiedział, że on to kupił na Allegro, bo się tam Adidasy nie zgadzają, tak? To w jakimś filmie było tak, że policjant był taki właśnie ładnie umundurowany, tylko miał buty Adidasy takie białe. No ale jak już ktoś się tak przygotowuje, to i sobie samochód fachowo oznakuje i... No co to wyciąć z folii i poprzylepiać napisy na wzór? Co to za problem sobie skompletować czapeczkę, kamizelkę, nie? Świecącą i lizaka i kogoś tam zatrzymać? Ktoś się zatrzymuje, a wtedy go łaps gdzieś tam i dla okupu kogoś porywamy, nie? Więc to jest ciężka sytuacja i zapodszywanie się pod policję powinny być moim zdaniem kary takie właśnie mega srogie jak za zabójstwo, bo to jest mega hardcore po prostu i nie sposób się przed tym obronić troszeczkę, nie? I to jakby, jak taki potem jest news, że przebrani za policjantów, tam zwabili, oszukali, zabrali pieniądze, to spada też mocno zaufanie do policji. I to jest katastrofalne, bo potem ludzie się tej policji boją. Powinno być to mega surowe kary, moim zdaniem. W Stanach możesz normalnie robić pranki w stroju policjanta. Legalnie, tylko jak ktoś zgłosi i zadzwoni, to mogą poprosić, byś przestał, pisze Windman.
Ale to może, wiesz, może chodzi o takie sytuacje, gdzie po tobie widać, że jesteś fejkowym policjantem po prostu, bo masz niestandardowy mundur. No tak jak się u nas czasami przebierają ludzie za milicjanta, prawda? Ma tą białą pałeczkę, taki granatowy jest jakiś bardziej, no i ma wąsa i jeszcze czapeczkę z orzełkiem tam bez korony. To może o takie sytuacje bardziej chodzi, nie? I zależy też o, może od, nie wiem, od tego, co robisz jeszcze z tym wszystkim. Ale to bym się zdziwił, gdyby faktycznie było takie prawo, że nie jest w ogóle to jakoś piętnowane, karane, że się każdy może za policjanta przebierać do woli. Nawet tak realistycznie, że ktoś go bierze za policjanta. Serio? Takie prawo? No, to dziwne by było. No, a Stachu Jones pisze z kolei, że w Stanach za udawanie policjanta jest czapa. Może jak dokonasz jakiegoś napadu właśnie przebierając się za policjanta czy coś, to wtedy może cię bardzo surowo karają. Ale jak jesteś przybrany tak, że widać po tobie, że to tak jakby pieniądze mieć fałszywe, ale takie z podobizną kaczora na przykład, nie? No to wiadomo, że cię nie ukarzą za rozpowszechnianie fałszywych pieniędzy, no. Za fałszowanie gotówki. Bo to widać gołym okiem, że jest to żart, że jest to fałszywka. Teoretycznie powinno być napisane na banknotach, że jest to falsyfikat. To znaczy takie widziałem po prostu kupne, nie? Że mają gdzieś tam napisane, że falsyfikat.

0: No. Także to jest dosyć efektywny sposób się dzisiaj przebrać za jakiegoś pracownika jakichś służb. Co tu jeszcze ciekawego? O! Czekajcie, czekajcie. Sekunda, sekunda. Błażej jednak zadzwonił. Fajnie. Cześć, Błażeju.
1: Halo, a mnie w ogóle?
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Coś jakby odrobinkę rwało. Zaraz się powinno tutaj ustabilizować.
1: Nie,
0: no.
1: Mam nówkę, internet założyłem dwa miesiące temu.
0: Już jest dobrze, już jest dobrze. Już jest dobrze.
1: Nie, bo ja z telefonu słuchawek nie mam. Nie mogę znaleźć. Komputer Skype mi się poinstalował. Nic nie działa. A ja zostałem wywołany tutaj przez ten... Poza anteną podobno ktoś opowiadał, że w Polsce się nic nie produkuje. Kiedyś.
0: Tak? Ale że teraz się nic nie produkuje?
1: No, no, że Polska nic. A ja właśnie wróciłem z takiej małej rundki po Bałkanach. No i polskich produktów, panie. Tramwaje, autobusy, jedzenia to już w ogóle, nie? Kosmetyki. Wszędzie, gdzie nie pójdziesz, jest polskie rzeczy są. Także tak, tramwaje w Sofii były polskie i autobusy. W Belgradzie są polskie autobusy. W Macedonii też polskie autobusy. Pół marketu polskiej żywności też w Macedonii, w Serbii. W Bułgarii zresztą też. Nawet w Grecji znalazłem coś polskiego w markecie, już nie pamiętam, co to było. Także muszę powiedzieć, Polska stoi bardzo dobrze w rynku. Podniosłem się na duchu.
0: No to bardzo dobra wiadomość, taka właśnie krzepiąca, że jednak robimy też nie byle co, bo autobusy, tramwaje. Ja słyszałem, że Polacy są kiepscy w robieniu takich naprawdę jakichś dużych tirów na przykład, wiesz, takich wypasionych, ale robią świetne jakieś mniejsze ciężarówki na przykład, nie? No, że my robimy takie mniejsze troszeczkę rzeczy. Nie jesteśmy tak doskonali w robieniu czegoś na wielką skalę może, nie?
1: O ciężarówkach nie słyszałem, ale autobusy to już naprawdę potęga, bo nawet w Niemczech, tutaj w Düsseldorfie czy w Kolonii, Solarisy sobie spokojnie śmigają. Także no, niemiecki rynek jest wymagający. Zresztą nawet niedawno tutaj jechałem pociągiem polskim. Też pociągi polskie w Niemczech jeżdżą.
0: No proszę, fajnie, fajnie. Trochę mnie jednak niepokoi twój głos. Czy ty masz chore gardło, czy coś się tam pozmieniało u ciebie?
1: Nie, to już mi się chyba z rok tak trzyma, nie? Albo i dłużej. Jak mnie się długo nie słyszy, to potem mówią, że mam taki głos, ale jak mnie na co dzień... Byłem u laryngologa 3 razy i za każdym razem, panie, to co ja mogę? I niby mam za tydzień mieć sondę wpuszczaną przez nos. O Jezus, nie jest to miłe. Ale akurat mam sąd w ten sam dzień, muszę to przełożyć.
0: Sondę i sąd. Masz w ten sam dzień, masz sondę i sąd, tak?
1: No, no, to tak nie idzie. Ja to teraz w sądach to już jestem ten stałby walec. W niemieckich sądach.
0: No, niemaletko, nie?
1: Nie, niemieckie sądy są tak samo do dupy jak polskie. Wszystko im zajmuje miliony godzin. Znaczy miliony dni. Można pisać jak na Berdyczu, a to jest na książkę można napisać o niemieckich sądach.
0: No, czyli ty cały czas w Niemczech sobie siedzisz.
1: No. Nawet zostałem Volksdeutschem.
0: Oficjalnie? Już, tak?
1: Oficjalnie, tak. Właśnie byłem tydzień temu, jak byłem na Bałkanach, to już z niemieckim paszportem.
0: Byłem Volksdeutschem. Dawałem dupala niemiaszkom.
1: No, bez takich.
0: Taka piosenka. Nie, to taka piosenka Tymona Tymańskiego. A to było o konkretnej postaci. Adam Humer był taki. No i tam to była taka anty-Adamowo-Humerowa pioseneczka.
1: I jak się żyje w Nowej Polsce?
0: No jeszcze zobaczymy. No, dopiero na razie nówka. Nówka, to zobaczymy, jak to na tym wyjdziemy, ale ja zawsze jestem pesymistą, jeśli chodzi o naszych rządzących, zrzędzących, rządzących, kłócących, chlających, gówno wiedzących, ale dużo się wymądrzających i nie potrafiących w szczególności się dogadać jeden z drugim, więc będą awantury. To wiem na pewno, że będą awantury i taka gra w szachy, że my tu zbijemy waszego pionka i tu poświęcimy naszego, ale że z waszego rozpierdolimy. Wiesz, jak to u nas, nie? W Polsce.
1: No, ja nawet się na wybory wybrałem, ale ciekawostka. 4 lata temu, jak byłem na wyborach, to był tylko jeden lokal w Kolonii, nie? W konsulacie. Ale teraz zrobili 10 komisji, czyli 10 razy więcej. Pojechałem głosować, nie zagłosowałem. Kolejka miała literalnie 2 kilometry. Na 2 godziny stania. No i... A komisji było 10 razy więcej.
0: I pewnie oczywiście zagłosowałeś na lewicę, tak?
1: No nie zagłosowałem, bo nie miałem czasu stania 2 godziny w kolejce.
0: Aha, bo ostatecznie nie zagłosowałeś, dobra. Dołączę Etama. Tutaj może, jak się dobija, to będzie nam może raźniej. Cześć Etamie.
2: Cześć. A, to nie jest Zenek. Myślałem, że to Zenek taki biedny, ochrypnięty. Chciałem mu coś polecić dobrego na gardło, bo sam byłem jeszcze niedawno ochrypnięty. Super pomaga, a tam w Niemczech to nie dostaniesz chyba gargarinu. Jest taki specjalny,
1: specjalny preparat
2: do rozpuszczania i do wygulgania sobie gardła i wyczucia.
1: No moja młodość. To moja młodość był gagarin zawsze.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, Etamie. Rok to ma, czytam już mega długo i na pewno by mu pomogło, jakby se possał tableteczkę, nie? Kurwa, ty to masz... Zawsze te twoje jakieś tak są takie... A, już nic nie ma, dobra.
2: No ale wiesz, warto spróbować. To jest tak żrące, że wyżre ci po prostu wszystko, nie?
1: Żrące to można co innego, a idzie człowiek lepiej poczuje.
2: No. Nie, no to musisz koniecznie, jak to rok jest już, to gargarin, to rzeczywiście może słaby pomysł. Lepszy jest laryngolog. Może to być, nie wiem, może ci tam migdałki spuchły za bardzo, czy coś, jakieś zapalenie. Nie jestem lekarzem, nie znam się na tym.
0: A Błażeju, mam pytanko, jak tam twoje stanowisko w kwestii Palestyna-Izrael?
1: No to chyba nie muszę mówić, nie? Bo każdy wie, jakie mam stanowisko.
0: No jako Żyd, to tak.
1: No ale nie, no. Proszę was. Poziom zbyt zlęcenia, jaki tam druga strona pokazała, to już... Różnie można partyzantko walczyć, ale to nie.
0: No właśnie, też tak trochę myślę, że czasem kogoś po prostu same metody działania dyskwalifikują i już nieważne, jakie racje za nim stoją, nie? Jak ktoś na przykład walczy o to, żeby był, nie wiem, wolny dostęp do książek, biblioteka na każdym osiedlu i z tego powodu zacznie mordować, kurwa, polityków jednego po drugim, podrzynać im gardła, drugiemu spalił dom, no to co z tego, że on walczy o dobrą sprawę, no jak... w ten sposób to robi, no.
1: No nie, wiesz, podpisali na siebie wyrok tym, nie? Co zrobili. A Izrael nie odpuści, nie? A zresztą dzisiaj Biden poleciał.
2: Nie, Biden się wycofał.
1: Nie, no nie, tak, dzisiaj w Izraelu.
2: Nie, schowali go gdzieś tam do tego, że już go tego. Oni mają z tym w tej chwili duży problem. Moim zdaniem to jest już koniec tej igiełki zwanej Izraelem, ale to nie chodzi o Żydów, tutaj chodzi o syjonistów, to zupełnie, zupełnie inna kategoria ludzi. Przecież tam w samym Izraelu jest ogromna opozycja względem tego, co się dzieje, nie? Przynajmniej tak słyszałem, tak?
1: Nie, opozycja jest antyrządowa.
2: Nie, czy państwo Izrael po prostu leży w bardzo złym miejscu. Zgoda na osiedlanie się ich w tej okolicy jest po prostu głupotą zwyczajnie, nie? Ten 48 rok pokutuje po prostu.
1: Ale jakimś dziwnym trafem nikt Palestyńczyków z braci Arabów nie chce u siebie. Kiedyś żyli sobie w Jordanii, zrobili tam dosyć dużo syfu, zamach stanu. No i od tego czasu już nikt ich nie chce, ani w Egipcie, ani w Jordanii.
2: Powiem ci, że ja dzisiaj sprawdzałem, ilu tam jest w Jordanii, to już jest 1/3 populacji, nie? To są Palestyńczycy. Także zresztą tak. te wszystkie komunikaty przez MSZ-y wydane dzisiaj wskazują na to, że to jest jeszcze 2-3 dni i włączy się Iran. Iran się włączy do tej sytuacji. Także to już będzie definitywny koniec Izraela.
0: No, a w tej Jordanii to szturm na ambasadę, nie? Ale to w ogóle na ambasadę Izraela. No, ale to w ogóle której byście tu strony nie przyjęli? To znaczy, kogo, za kim byście nie byli, to jesteście antysemitami, tak czy owak, bo no w sumie jedni semici i drudzy semici, no.
2: Ja nie jestem antysemitą. Ja jestem proizraelski. Ja uważam, że nasz rząd i nasze służby powinny się wzorować wręcz na Izrael. To jest bardzo dobry przykład, jak powinny działać instytucje państwa. To jest postawa jak najbardziej proizraelska. Natomiast trzeba rozróżnić dwie rzeczy, semityzm i judaizm jako taki. Tak? To są dwie rzeczy zupełnie różne. W ogóle to już kiedyś chyba tłumaczyłem, że mówienie słowa na ży, tak? Nie chcę ci tutaj mówić w całości w stosunku na przykład do tego, co się działo za II wojny światowej, to jest duże nadużycie, bo to byli obywatele polscy, tak, a nie ewentualnie wschodni, tak? No, tutaj jest dużo takich niedomówień, dużo takich szczególików, które składają się na całość, nie? Także, ale umiejscowienie po prostu Izraela akurat tam, gdzie jest, to jest po prostu jakiś absurd, nie? Kompletny. Należałoby rozważyć gdzieś jakąś taką ziemię bardziej neutralną.
1: Jak już mówimy o dziwnych sytuacjach politycznych, to lądując w Belgradzie, w ogóle chodząc w Belgradzie, to jesteś w innej zupełnie opcji światopoglądowej. Możesz kupić sobie koszulki Z albo z Putinem, nie? Stacje benzynowe są Gazpromu. To w ogóle dziwnie jest.
2: Ale to jest Serbia chyba teraz, nie?
0: Słuchajcie, no, przepraszam, a czemu w ogóle świat arabski na przykład się nie zrzuci i w jakiś sposób nie udostępni trochę ziemi, żeby sobie ci Palestyńczycy tam założyli? Oni muszą konkretnie tam, a nie mogą gdzie indziej? Nie można im... Przecież jest tyle ziemi, jakichś nieużytków, pustyń. Nie można im, kurwa, dać kawałka pustyni?
2: Ale w ogóle
1: no,
2: nie.
1: Chcieli w Jordanii, ale zrobili wojnę domową w Jordanii i tak już od tego czasu Arabowie nie za bardzo ich lubią, nie? Bo na swoich się rzucili.
2: W ogóle nie ten region to jest, słuchajcie, to jest nie ten region. O, taka wyspa jak Krym, na wyspie właśnie powinni być, tak jak Wielka Brytania. Tym bardziej, że jest to państwo wyjątkowo kulturowo odmienne od pozostałych kultur. Taki Krym na przykład, żeby mieli, nie? Już teraz się Rosjanie na mnie obrażą. Ale coś w tym rodzaju, tak jak wyspę po prostu, czy coś takiego jak Islandia, albo nie wiem, ile jest w sumie mieszkańców Izraela? Znaczy ja mówię o Izraelitach, nie, bo te dane, co tam podają w tych, to są razem z Palestyńczykami. Natomiast takich, tak normalnie, ja słyszałem tam 6 milionów.
1: No nie, Arabowie posiadający obywatelstwo Izraela nie są oni są raczej antypalestyńscy, także. Bo oni chcą sobie spokojnie żyć w tym Izraelu z tym obywatelstwem, ale ich bracia z drugiej strony granicy nie pozwalają im na to. Także to nie jest tak, że oni się wspierają nawzajem.
0: Tutaj takie... Proszę się tam aż tak bardzo nie tarabanić, szanowny Błażeju, bo strasznie... Co ty tam wyprawiasz? Co ty tam robisz?
1: A nie, przepraszam, bo tu składam rzeczy w szufladzie. Rozmawiam, już nie robię.
0: Dzwoni, już słuchajcie, i przy okazji porządki sobie robi w mieszkaniu. To
1: no
0: jest...
1: nie, pan wiesz, no do roboty tylko nie spać. Ten to kiedyś trzeba robić, nie? Te parę chwil po robocie.
0: Trzeba hobbić, bo ty masz w sobie trochę Niemca, nie tylko Żyda, ale właśnie też i Niemca, a Niemiec musi robić i porządnie robić i trzeba robić. No, a tutaj...
1: Nie, Niemcy to leniwe są.
0: Tak? Bardziej to moja
1: dziewucha zawsze mówi. O Boże. To moja dziewucha zawsze mówi, że Niemcy są leniwi i powolni. I w ogóle jak mogą tak. A ona zapierdziela na dwa etaty.
0: Czyli Polak, widzicie, bardziej pracowity od Niemca. A mówi się, że to my Polacy jesteśmy leniwi. No ja akurat jestem i to mega leniwy, ale to może mam coś z Niemca w sobie w takim razie. To tutaj macie takie opinie, że dlatego nikt im nie da tam ziemi, bo ich nikt nie chce. Ale z kolei Piotr pyta, Krawiec, dlaczego nie możesz wypierdalać na Syberię i oddać swojego kwadratu dla Ukrainy czy Izraela? No nie wiem, czy jest to analogia dobra koniecznie, no bo tu mówimy o jakimś oddaniu jakiejś ziemi, co jest niepotrzebna danemu krajowi. Są tam jakieś mało ciekawe tereny, no po prostu dać im kawałek jakiejś tam pustyni, gdzie jest trochę zieleni, niech sobie tam sadzą, niech sobie budują coś od zera. No ale myślę, że sami Palestyńczycy nie chcą chyba takiego rozwiązania, nie?
1: Mieli przecież w 1948 miało być dwa państwa niepodległe.
2: No tak, u góry pod Jordanią miała być strefa palestyńska, a poniżej miała być, tam gdzie jest ta właśnie strefa Gazy bardziej, to miała być strefa ta izraelska, nie? I to tak miało być podzielone, nie? Ale potem, zresztą taką mapkę ostatnio oglądałem sobie rok po roku, jak to się zmieniało i tam to wygląda tak, jakby po prostu ten teren, który był na niebiesko zaznaczony, teren Palestyny, tak wysychał, teraz takie tylko 3 czy 4 kałuże zostały dosłownie. I tam jeszcze się pchają, nie? Ci osadnicy. No, no to jest...
1: Wiesz, że ta mapka to jest nieprawda, ale dobra.
2: Znaczy wiesz, no kurczę, trudno coś powiedzieć takiemu Ziutkowi z ulicy, nie? Ale ja sobie, sobie wyobrażam, że tam pewnie 90% populacji w Izraelu, obojętnie jakiej to jest narodowości i wiary, to oni by chcieli mieć po prostu święty spokój, nie?
1: Na to największość jest nie? W Izraelu. No, także, tam także ponad 50% jest ateistów.
2: Także to, to nie jest tak, że tam że tam trzeba zepchnąć Izrael do morza, że jakieś takie głupie pomysły, nie? Po prostu to jest taka grupa, którą należałoby w jakiś sposób umieścić w jakiejś takiej lokacji. Przecież to brzmi jak przesiedlanie znowu, tak? Ale po prostu to państwo mogłoby być w innym miejscu. To zupełnie nietrafione to jest. A może taki był cel po prostu, żeby tak właśnie było, nie?
0: Jak ich tam jest 2 miliony, coś koło tego, no to nie potrzeba tak dużo, nie? Małe państewko, malutkie.
2: No to tak mniej więcej jest średniej wielkości województwo, nie? Tak patrząc. To jest mniej więcej 200 na tam 50 kilometrów. Taka igiełka pionowo stojąca wzdłuż krawędzi Morza Śródziemnego. No.
1: Nie, na prawie 10 milionów ładnym kraju.
2: Mówię, ale to jest populacja liczona z Palestyńczykami. Tam w ogóle jest też dużo tej, jak mówisz, tej mieszanki takiej, która ma obywatelstwo, tak? Natomiast samych Izraelczyków jako Żydów to jest tam chyba około 6 milionów, tak mi się wydaje, gdzieś mniej więcej. Zresztą zaraz sobie wyklikam, ile jest. 6,4 miliona.
0: W serialu Mesjasz, bardzo dobry serial, ale go niestety skancelowali, nie zrobiono kolejnych sezonów, po pierwszym, no to Jezus powraca chyba jako Palestyńczyk właśnie, tak? No bo tam jest gdzieś, na to by wychodziło, że on jest jakimś właśnie Palestyńczykiem.
2: To znaczy tak go wizualizowali tam gdzieś, była jakaś wizualizacja robiona, nie wiem na jakiej to było w ogóle podstawie robione, natomiast podobno on nie jest Żydem, tylko jest Judajczykiem, to znaczy urodził się w Judei tamtejszej, nie?
1: A przynajmniej jakby wszyscy byli ateistami, to by się kochali jak prawdziwi chrześcijanie.
0: No. Piękne słowa, toś mi brat właśnie, no.
1: No zobaczcie, no, tam się tłuką, bo jedni Żydzi, drudzy Arabowie. W Irlandii, bo kurde, jedni protestanci, drudzy katolicy, no. Gdzie religia wkracza, tam się syf robi. Wojna tam 30-letnia w Niemczech w ogóle doprowadziła do totalnej zapaści, bo jedni katolicy, drodzy protestanci. No. Niestety tak jest. A tacy Czesi, wszyscy ateiści, żyją w spokoju, piwo se piją.
2: No wszyscy można... to nie, ale 68% oficjalnie. To akurat czytałem wczoraj, bo wczoraj o Czechach czytałem sobie.
1: I porządek jest.
2: No Czesi to też taki, tak trochę za uszami kiedyś tam mieli, nie? nie było takie spokojne państwo, jak nam się wmawia, że taki Czech taki, co sobie piwo pije, spokojnie siedzi. To nie tak wyglądało. Szczególnie za czasów roku około tysięcznego i różnych tutaj konfliktów, między innymi z Chrobrym, za czasów Henryka II i III w Niemczech.
1: No weźcie się jeszcze niezłe... cofnij z tysiąc lat do dinozaurów.
2: No nie, no ja mówię o takich dawnych czasach, tak?
1: Takie... No. Wtedy Izraela nie było.
2: No i jak mówię, była Judea, tak? To tam, jak to się chyba nazywało?
1: Wtedy tam był Sulejman. Nie, bo w tysięcznym chyba tam już było Królestwo Jerozolimy, czy coś takiego. Nasze krucjaty.
2: A powiedz Błażeju, kiedy wreszcie podeprzesz lewą nogę nocnego radia i powrócisz w wielkim stylu? Z lewym okiem albo z lewą nogą?
1: Ja mam trochę, wiesz, na głowie rzeczy pod tytułem szlajanie się po sądach, robienie księgowości, no bo właśnie się to papierami. Zobaczymy, ale to wszystko zależy oczywiście od szefa.
2: Czyli co, firmę otworzyłeś tam w Niemczech?
1: Nie, od szefa radia. Jak będzie chciał, to może wrócę. Aha. Ale muszę też czasu znaleźć.
0: Żeby wrócił. Nie wiem. Tam bądź łaskaw za mnie tu, wiesz, nie decydować.
2: Nie, pytam się tylko, chcesz, czy żeby wrócił?
0: Wiesz, nie wiem, czy takie treści, jakie Błażej serwuje, czy jest sens nadal to publikować, znaczy, czy by się znaleźli chętni po prostu, nie? Bo tutaj jest mało komunistów, lewaków i tak dalej.
2: To już wiem, co powiesz. Najlepiej, żeby Błażej nadawał na własnym kanale. Wiem, bo sam to usłyszałem.
1: Nie, mówię, że przepraszam, to sobie krawiec wypraszam, bo moje ostatnie, jak jeszcze ze Zmorą byłem, to mieliśmy tylko krajoznawcze.
0: No tak, to fakt.
1: A widzisz, nie, ja już się zrobiłem mniej lewicowy, bo mnie ten... Raczej bym był wyklęty przez lewicę w dzisiejszych czasach. Zresztą nie wiem, czy kojarzysz Bojana, który był u nas kiedyś też parę razy. Pamiętasz Bojana?
0: Bojan.
1: Ten Bułgar, co po polsku mówił.
0: A, tak.
1: No, to on jest wyklęty przez lewą stronę. I nawet teraz ma swój kanał, na którym się nie zgadza z lewicą. Także się takie czasy zrobiły. A wiesz, dlaczego go nie lubią?
0: Nie wiem.
1: Bo mówi, że chłop to chłop, a baba to baba.
2: Tak pomyślałem właśnie.
1: No bo inaczej, chłop nie może dzieci rodzić.
0: To są bardzo kontrowersyjne treści w tym środowisku, takie coś mówić, to się narażasz na ostracyzm, nie wolno. No, a towarzysz Michał chyba zaprzestał swojej działalności już jakiś czas temu, nie? Widziałem, że...
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć dlaczego, ale nie, myślę, że nie, jego środowisko raczej mnie nie słucha tutaj, także chyba mogę.
0: Dawaj, sprzedaj nam tu jakąś ciekawostkę.
1: Żona mu zakazała.
0: Pantofelek.
1: Bo akurat wracał do Paryża w drugą stronę jechał. Także wstąpił na partyjkę szachową i mi powiedział, że mówi, nie mogę nadawać, żona zakazała i tyle.
2: No jakby mi żona zakazała dzwonienie do krawca, to ja bym też przestał. Dobra żona ma prawo zakazać, tylko ja nigdy nie miałem żony, ale to już jest inna sprawa, nie? To już nie wina krawca, że nie ma kto mi zakazać.
1: Nie, no, ja też poznałem żonę towarzysza Michała i muszę powiedzieć, że jest osobą bardzo, jakby to powiedzieć, no twardo trzyma ręką, trzyma całe.
0: A wiesz może czemu ona mu zakazała tak właściwie, bo pewnie za mało czasu, za dużo czasu poświęcał na to, tak?
1: Nie, on normalnie dzieckiem się zajmuje, także ten jest dobry ojciec. Czas poświęca, ale nie, oni się politycznie nie zgadzają.
0: O.
1: Tak. Dlatego też z mamą jest pokłócony, ale to inna historia. Najbardziej chyba po Ukrainę.
0: Bo to jest, syn posłanki Nowickiej?
1: Tak.
0: No to dużą cenę, zapłacił, bo właściwie mu trochę mu nie wyszło, on nie zdobył dużej popularności, mimo że udawało mu się bardzo znanych gości zapraszać, różnych. To nie udało mu się jakoś zdobyć popularności. Strasznie jest chyba słaby grunt na te treści komunistyczne, lewicowe w Polsce, nie? Tak.
1: Nie, trochę za bardzo hardkorowy. Po prostu.
0: Bo towarzysz Michał to zawsze był taki komunista, który się nie koncentruje właśnie tam na że jest 500 płci, prawa gejów i tak dalej, to go nie interesowało. Jego interesował taki bardziej klasyczny komunizm, nie? I taki oparty tam o Marksa, Engelsa, tak? Jakiś tam
1: towarzysz. To się nazywa takich czołgami, nie? Na lewej stronie.
0: No, coś takiego.
1: I kolega Bojan właśnie też jest wyklęty, ma swój kanał i tam razem z niejaką Szumlewicz Katarzyną, właśnie tam wyśmiewają się z tych miliona płci.
0: No czyli teraz tylko ekologia i płcie, to jak jesteś lewicowy czy komunistyczny, to tylko z tym się może wybijesz, a pozostałe treści to nudne, może to za długo trzeba słuchać i to takie...
1: Żeby tam polepszać ludziom życie, czemuż to, po co? Ja też zostałem wyzwany od czołgów, jak powiedziałem, że mi się nie podobają ci, co się przyklejają do ulicy. Nie?
0: Aha, to mówisz, że nazywa się czołgami takich?
1: Tak.
0: To dobre.
1: Jak ci się nie podobają ci ten milion płci, to od razu jesteś zwolennikiem Mao albo Stalina co najmniej. Nie wiem dlaczego, ale tak się przyjęło.
0: No tak, nie przyklejasz się klejem do drogi, do asfaltu, nie chcesz ratować zwierzątek i nie jesteś gejem nawet. No,
1: ale miałem, nie wiem czy ktoś kojarzy takiego tego, jak on ma, Roman Warszawski.
2: A coś takie nazwisko słyszałem gdzieś, Warszawski.
1: Słynny redpilowiec. To też w ogóle się ostatnio robiło popularne, nie? Ale to znowu z drugiej strony.
0: Ten red pill to, rozumiem, jest taki męski punkt widzenia i bronienie praw mężczyzn, ojców, tak? To są takie treści?
1: Jo. To znaczy, to bardziej się wiesz, oni mówią o jakiejś tej ewolucyjnej psychologii czy coś, że wiesz, tam jak zawsze człowiek będzie rządził się gadzim mózgiem, czy coś takie, wiesz, pierdoły też, to prawda. No, ale ostatnio nawet z takimi środowiskami się dowiązałem, bo mam tutaj właśnie spór w sądzie z moją jeszcze żoną. No, nie, w Niemczech też prawa ojców nie są dobrze respektowane, niestety.
2: Lepiej... Nie ma tego? Nie ma współopieki nad dzieckiem? Popularnej?
1: Naprzemiennej. Jest, chodzi o drugą stronę, jak druga strona nie ten... nie pozwala na żadne kontakty, to sąd jest tak samo ślepy na to, jak w Polsce.
2: A to się jugendamty nie zajmują tym?
1: O, jugendamty, to spędziłem wiele godzin, ale jugendamty, jak to zawsze mówią, jak z nami druga strona nie współpracuje, to co my możemy?
0: W sumie chyba wyszedł jeden, jedyny film, który by poruszał taką tematykę właśnie prawa ojca, to, że matka może być zwykłą świruską albo się mścić i tak dalej. To jest film Tato z Bogusławem Lidą. Bardzo dobry dramat obyczajowy, polecam.
1: Tak. Oglądałem swojego czasu. Także ten, no. A tu znowu moja dziewucha ma dwie córki, jej były tam, ma bardzo dobry kontakt z nimi. Także jak dwie osoby chcą, to można, nie? Ale to niestety muszą być dwie normalne osoby. Nie wiem, czy ja też jestem normalny do końca, ale...
0: Jak poruszyłeś tą tematykę, to już tak podpytam, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale czyli co, masz problemy duże z prawami do córeczki?
1: No, powiedzmy, że już dużo jej nie widziałem w ostatnim roku i to się tak, wiesz, ciągnie w sądzie, sąd poucza, tam wysyła, nie wykara.
2: A zależy ci. A zależy ci, to jest bardzo ważne. No, czy tobie zależy?
1: Także złożyłem, mam rozprawę teraz następną w piątek, bo ja złożyłem o to, żeby miał wyłączną opiekę ja. I jest na noże. Możliwość zapostania.
2: A to jest stąd, co opowiadałeś kiedyś, co w ciebie nożami rzucała?
1: Nie wiem, czemu to
0: Błażej, panie... Błażej chyba nic takiego nie opowiadał, ja nie pamiętam.
2: Nie, nie to mi się...
1: Moja była żona.
2: Taka jakaś z Japonka to była, czy coś? Tak, tak. Co ona talerzami, czy...
1: W technologii.
2: No mówiłeś na antenie, ja to pamiętam, że mówiłeś, że ona była taka agresywna, jakaś taka bardzo karateka z kanionu Żółtej Rzeki, nie?
1: Mieszka teraz w Kolumbii. Wszyscy ludzie rozjechali po świecie.
0: A to misiu proponuje Błażejowi terapię cygarami kubańskimi i koniakiem na gardło. No nie wiem, nie wiem.
1: Właśnie myślę, że z tego powodu tak chrypię.
2: Wiesz, czasami pomagają na... Ja na przykład w ogóle nie kupuję takich tabletek leczniczych, jakichś tam strepsilsów czy coś. Ja jak mam z gardłem problem, to po prostu ssię takie mocne tiktaki albo takie mocne holsy. Są takie ciemne. Chyba w niebieskim albo w czarnym są najmocniejsze.
0: A tu mówimy o, o czymś poważniejszym, myślę, zdecydowanie niż chrypka zwykła. No,
2: no mam nadzieję, że to nic poważnego, tylko po prostu zastało się coś w gardle. No.
0: Wygląda na to, że coś poważnego, no to nie ulega wątpliwości. To by tak długo się nie ciągnęło po prostu, więc to coś trzeba zaradzić.
1: Może coś mi tam urosło, ale mówię. No.
0: Może jakaś choroba strun głosowych, nie wiem.
1: No, chociaż mamy takiego tego, mamy w pracy takiego Egipcjanina, no koleś trzy razy gorzej ode mnie chrypie, ale on za to pali trzy paczki dziennie, albo i więcej.
2: Człowiek, właśnie o to się chciałem zapytać, czy palisz, nie?
1: No, nie dużo. Znaczy, właśnie mi się pogorszyło przez to wszystko, bo jak się, no, cała sprawa tutaj rodzinna, to się człowiek stresuje, nie? No to jarałem jak głupi.
0: No tak, to tak zawsze jest stresik. No, to zawsze się dużo jara. Tak, tak.
1: No, i to tak, wiesz, i potem to zostaje z tobą. Bez sensu.
0: No, też nie ciągnijmy tak, nie dopytujmy się cały czas Błażeja, bo to nie jest nic przyjemnego mówić o swoich dolegliwościach, nie? No, więc... No, mówię o dolegliwościach z gardłem, nie?
1: Żeby... Nie. To jakoś tym żyję, to teraz trochę jeszcze bardziej, ale za dnia jest lepiej. Wieczorem jest gorzej. Także, a teraz jak właśnie byłem na urlopie, to w ogóle mi się głos wrócił.
0: A jaki twój na przykład jest stosunek do takich indywiduów typu Jaś Kapela? No podobno lewak i komuch i... A jak ty się do takiej postaci odnosisz, Błażej?
1: No pierdolnięty jest, nie?
0: Pierdolnięty, aha.
1: Pierdolnięty. No co chcę powiedzieć? Każdy widzi, jak Kapela jest, nie?
2: On czasem nie jest pisarzem jakimś, czy coś? Bo ja go kiedyś raz gdzieś widziałem.
0: Takim domorosłym poetą, nierobem, freakfighterem, no, który właściwie no, bogaty z domu, bo dostał jakieś tam pieniądze, mieszkanie, to nie musi się martwić o takie rzeczy, nie? O jak zarabianie. Chociaż w rezultacie sobie ładnie zarobił, bo rekordowe są wynagrodzenia na tych galach freaków, więc pewnie się obłowił dobrze akurat.
1: Właśnie, czemu ci wszyscy najwięksi aktywiści zawsze są największymi nierobami?
0: No właśnie. Tak,
1: nie? Kurde, jak człowiek zapierdziela na życie, to potem nie ma czasu na pierdoły. No. Żeby się do ulicy przyklejać. No.
0: Sam odpowiedziałeś chyba na to pytanie, nie?
1: No kurde, wiesz co, jesteś z lewicy, walczysz o ludzi pracy, ale nie pozwalasz im do domu wrócić, bo się kurwa przykleisz do jezdni i powiesz, że co. No i tak się zdobywa elektorat, nie? Zajebiście. I potem mamy...
2: Korwin to by powiedział, przejedź po nim, przykleił się, to chcącemu nie dzieje się krzywda, nie?
1: No i co, mamy AfD teraz? Ile ma procent AfD tutaj? Kuźwa. Hmm.
2: 24. O, rośnie. Drugie miejsce chyba, nie?
1: 24%, no i niedługo CDU przeskoczą.
2: No, będzie kłopot dla Polski, bo oni będą chcieli dokończyć zjednoczenie Niemiec, nie?
1: A nie chcielibyście sąsiada z AfD?
2: No nie, no oni chcą dokończyć zjednoczenie Niemiec, czyli powrócić do granic. Jest tam jakaś uchwała numer 143. która mówi o tym, że właśnie te ziemie, które są przejęte przez, czy dane Polsce przez Rosję po wojnie, to oni mają, że tak powiem, przywrócić je, tak zwane chwilowo polskie. O.
1: Nie jest tak źle, nie jest. To nie jest NPD, nie? Ale to no, są brunatni, no, co by tu nie mówić, nie? Nie jest to nic dobrego, a niestety sobie bywają tutaj popularność, bo w Niemczech się dzieje coraz gorzej, nie? To mogę wam tyle powiedzieć. Bida, bida i bida.
0: Bida, mówisz, ale czy ma to jakiś związek z ubogaceniem Niemiec też?
1: Nie, no, ale musisz spojrzeć, wiesz, na to, że Europa staje się skansenem, nie? Powiedz, nie mamy żadnych jakichś poważnych firm technologicznych, no, że Volkswagena zabija chiński eksport, nie, tych aut, nikt ich nie, bo w Niemczech w ogóle elektryki się kupuje dużo, ale żadnych niemieckich, nie? Także może albo Tesla spotkać, albo chińskie.
0: No ja słyszałem nawet, że takie BMW jest wykupione już dawno przez Chińczyków.
1: Nie, nie, nie, to akurat nieprawda z tego, co wiem. Ale na przykład Volkswagen to zatrzymał produkcję tych swoich, bo nikt ich nie kupuje. Bo są drogie. No i tak, wszystko podrożało, nie? Benzyna jest w prawie po 2 euro. Pensje nie ruszają się. No bida jest. A wiecie, kto wygrywa w bidzie wybory?
0: Radykałowie.
1: Właśnie.
0: No zawsze tak jest.
1: Po prostu właśnie odwrotnie, widzicie, czyli w Polsce dobrze się dzieje.
0: No, tak by wychodziło.
2: No, czy ten. Dobrze, to zobaczymy w najbliższym czasie. Oni jeszcze są na etapie, tak jak taśma ma rozbiegówkę taką tak zwaną. Ci, co taśmy pamiętają, to wiedzą, o co chodzi. My jesteśmy na tej rozbiegówce właśnie. A właśnie tutaj mam otwarty artykuł, że PiS znalazł sobie, jeszcze tutaj mało jest napisane, ale widzę, że będzie jednak miał tutaj kworum. To 230 może być, tak. Dał propozycję nie do odrzucenia tym, którzy mają 100% zdolność koalicyjną. No, zobaczymy.
1: Nie, jak to było, żeby tylko PSL nie wszedł w koalicję z przyzwyczajenia.
2: No, także wcale nie jest powiedziane, że moja teoria długopisu, czyli jeszcze dwie kadencje PiSu, to się nie sprawdzi. Ale powiem szczerze, że nawet ja się nie spodziewałem tak kiepskiego wyniku. Oni tam 200 chyba tych mandatów zebrali. Ja stawiałem na 220, jak pamiętacie.
1: O, PiS?
2: Tak, no ja stawiałem, że będą mieć 220, że mi zabraknie tak jakoś 15-20 sztuk, nie? A oni mieli około 200 teraz chyba. 198 czy coś takiego.
1: 194.
2: A, nawet jeszcze mniej, no. Konfa się za to, kurde, na 18 sztuk. No teraz mogą projekty ustaw dawać. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jest też teoria mówiąca o tym, że...
1: Ta partia już nie istnieje.
2: Jak nie istnieje?
1: Nie istnieje, już zostanie podebrana roz tego. Nikt już tam nie będzie chciał zostać. Po takiej klęsce.
2: No wiesz, klęska to nie jest przy takim wysokiej frekwencji. Ja pamiętaj, że wyższa frekwencja to dla takiej partii jak Konfederacja teoretycznie mniejsza ilość, przy tym liczeniu głosów, mniejsza ilość mandatów, to oni odnieśli lepszy wynik. To jest nieprawda. Oni po prostu spodziewali się 30 paru osób, nie? I na to liczyli.
1: Że będą mieli 13, 15, 20. No. Się skończyło.
2: No, wiem. No, bo się z nagadaniem skończyło, a do Senatu to chyba w ogóle znowu nie weszli.
1: Nie.
2: No.
1: Panie Memcze.
0: Kurczę, smutne czasy. Odchodzą jeden po drugim ludzie. Teraz czekać tylko, aż być może Kazik, osoba, którą chyba z czystym sumieniem możemy nazwać bardem naszym, polskim, szanowany artysta Kazik, no w szpitalu wylądował, jakieś zabiegi, no i to dosyć tak nieciekawie wygląda, koncerty poodwoływane, on siedzi w tym szpitalu, zobaczymy, co będzie z Kazikiem, trzymamy kciuki, Kaziu, trzymaj się, Kaziu.
1: No on tam sobie zdrowie, wiadomo, popsuł w życiu, nie?
0: Co mówisz? Możesz powtórzyć?
1: Sobie sam zdrowie popsuł trochę w życiu, nie?
0: Być może, no. Pewnie sporo hektolitrów wody wypił.
1: No, w tamtym środowisku to za kołnierz się nie wylewa.
0: No raczej.
2: No, my też tutaj zadbajmy, słuchajcie, słuchacze, o Krawca i go tutaj dopingujcie na tym, żeby przestał palić, kurde, bo nam tutaj jeszcze młody jest, nie?
1: Dużo palisz?
0: Tak, z 3/4 paczki dziennie wychodzi jakoś.
1: No widzisz, potem będziesz gadał jak ja.
0: No.
1: No. Ale a wiecie, po ile w Macedonii są fajki? Piękna sprawa.
0: Ile?
1: 2 euro.
0: O. Za...
1: I to nie na wolnocłówce, normalnie w sklepie 2 euro. Także jest jeszcze życie poza Unią.
0: A w Polsce cały czas drożeją. Co rusz PiS zwiększał akcyzę, bo to mało kto to widzi, bo PiS stopniowo, powolutku tak cyka. Tu złotóweczka, tu 50 groszy, ale tak regularnie, co jakiś czas. Gdyby tak nagle podnieśli cenę o 5 zł, no to by ludzie chyba na ulicę wyszli. A tak to mamy tutaj efekt gotowania żaby i dowalali, bo to już może nie będą.
1: To jest unijne, nie? To nie jest tak, że sami sobie, nie?
0: W sumie tak.
1: I zobacz, poza Unią możesz mieć za 2 euro, a w Niemczech już jest prawie po 9 euro, nie? Za paczkę.
0: Jakiś unijny ważniak, nie pamiętam kto, ale się wypowiedział wręcz, że trzeba dążyć do tego, żeby fajki kosztowały 100 zł, bo trzeba ludzi odzwyczajać w ten sposób, nie? Że im dać fajki za 100 zł.
2: No to powiedzmy lepiej. Ja bym zrobił tą prohibicję na alkohol i fajki. Nie byłoby w ogóle.
0: Taki z ciebie zamordysta, tak?
2: Nie, no to by było z korzyścią. To by było z korzyścią, pomyślcie sobie. Tutaj jak wprowadzić podatek 100%, no. Ja jestem ogromnym zwolennikiem 100% podatku dochodowego.
1: Jak tak można?
2: No bo wiecie, co by się wtedy stało. Po pierwsze, fajki by wszyscy sobie kręcili sami. Po drugie, alkohol by sami sobie hodowali, a po trzecie, by nikt nie płacił podatków. To jest oczywiste. Jeżeli wprowadzisz 100% podatek, nikt nie będzie płacił, będzie tylko szara strefa. I powrót do natury, nie?
1: No nie wiem.
2: Znaczy oni by to i tak potem skręcili, jakby się połapali, to zrobili. Bo by po prostu dodrukowywaliby pieniądze, te je trzeba rok w rok. Zresztą ja nawet kiedyś miałem taki pomysł, że zamiast podatku, w ogóle żeby żadnego podatku nie było, tylko raz w roku Sejm po prostu ogłaszałby, ile pieniądza zostanie dodrukowanego na następny rok, nie? Przy czym trzeba byłoby zabrać jeszcze tworzenie pieniądza przez banki, nie? Bo to banki głównie tworzą pieniądze.
1: Chcą nam zabrać smak życia.
2: No tak.
0: Nie żyje Maciej Trojanowski, prowadzący program Nie do wiary. No, znana postać telewizyjna. Także akurat, no, puszczają nas. No.
1: To akurat nie znam. No, oby nam się żyło długo, nie? Chociaż, co to za życie.
0: Przypominam też, że doniesienia o śmierci Tomka Mapeta okazały się grubo przesadzone. No.
1: Bo też nie znam.
0: Nie znasz, nie kojarzysz?

0: On chyba też zadzwonił wtedy.
1: No, ale jak w ogóle ten, powracając do mojego pierwszego tematu, z tym zadzwoniłem, jakby ktoś pracował zdalnie i chciał w Europie pozostać, to naprawdę z czystym sercem polecam Macedonię. Tam nic nie ma, w ogóle ludzi prawie w ogóle, tanio jak barsz, piękne krajobrazy, dzikie konie sobie po połoninach hasają.
2: No ale naprawdę... ty to byś polecił pewnie i Kubę, nie? Jako fajne miejsce do życia. Jak cię znam.
1: Ale to Kuba to jest oczywistością, bo tam dużo ludzi wyjeżdża. Bo tam, wiesz, to jest tak, jak jesteś z zachodu, no to na trochę innych prawach tam żyjesz, nie?
2: Także ale to, tak to... jak tam przyjeżdżasz z jakąś kasiorą i widzą, że bogaty, to cię nie napadną?
1: Gdzie, na Kubie? No. Nie, chyba nie. Czemu?
2: Chyba nie.
1: Nie, no gdzie? To znaczy takie spokojne społeczeństwo, nie mi się wydaje.
0: Ameryka Środkowa, o, to mi się ten Panama, co tam jeszcze jest, Salwador, trochę bardziej w dół, czyli do południowej Honduras, o, to fajne kraje.
2: Tak, takie spokojne społeczeństwo, tylko jak umiera ktoś, to go tam wiozą trumnę samochodem i z kałachów se strzelają, nie?
1: No to w Macedonii też, ale to...
0: Ale teraz rozmawiamy o życiu w dobrych, fajnych krajach, wolnych krajach. Takich, gdzie można sobie urąbać, z, no w tamto chyba z jakiejś palmy.
2: Łeb tak... komuś maczetą.
0: Nie, urąbać kawał drzewa i sobie dom postawić i po prostu stoisz, no to, nie? Stoi dom.
1: Macedonia idealna. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Milo Manchewskiego i on taki film nakręcił przed deszczem, ale to... 95 rok, Złota Palma w Cannes. W każdym razie on był kręcony w takiej wiosce. No musiałem się dostać do tej wioski. Dojechałem, wieś już jest ruiną. Właśnie tam się paszą jakieś dzikie konie. Kuźwa tam zamieszkać, wziąć taki domek. 30 kilometrów nie ma jednego człowieka. Taka wieś.
0: No tylko, że wiesz, na takie pustkowie to z drugiej strony trzeba być zdrowy chłop, nie? Żeby ten mieć wszystkich zdrowych, że tak powiem, chyba, że
1: no
0: sam będziesz.
1: No jak narąbać drzewa i chatkę zbudować, to musisz być silny, nie?
0: No tak, to zgadza się, ale mówię o takim już totalnym odludziu. No to wiesz, czy do lekarza iść, czy coś, no to...
2: Ja bym nie mógł tak żyć, chyba bym się nie odważył dzisiaj. Po prostu jestem człowiekiem już scalonym z cywilizacją, przyzwyczajonym od dzieciństwa, od urodzenia do wygód, do wynalazków różnych i tak nagle zmienić, to trzeba mieć niesamowity charakter, żeby tak się przełamać i nagle zrobić coś tak mocno wbrew swojemu dotychczasowemu życiu, nie?
1: A wiesz, co tam było najbardziej zajebiste właśnie, jeśli o to chodzi, że przez tydzień, jak tam siedziałem, bo tam nie jest Unia, więc nie ma roamingu, nie? Więc trzeba płacić gigantyczne pieniądze za internet, także miałem go wyłączonego w telefonie. Normalnie tydzień bez neta, jakie to było piękne.
0: I nic nie wiesz, tak jak kiedyś byłem za granicą. U mnie to śmiesznie brzmi, że kiedyś byłem za granicą, bo to było prawie 30 lat temu. I w ogóle nie słyszałem przez tydzień polskiej polityki, nie, w ogóle nic. Przyjeżdżam, kurde, jadę taksówką z dworca, wracam, a tutaj polityka nagle w tego. I tak mi się nagle, bo siedziałem przy kierowcy i tak nagle mi się taka czarno-biała rzeczywistość zrobiła, tak jak niedokolorowany film Barei. Znowu ta polityka polska. A tam, gdzie byłem w Danii, się w ogóle nikt polityką nie interesował kompletnie. Ludzie żyją spokojnie, normalnie.
1: Piotr Jackiewicz. No. Jedyną rzeczą, która tam niestety nie jest fajna, to są stada bezdomnych, którzy biegają wszędzie. Ale nie gryzą. Jeszcze żyje.
2: Dziękuję bardzo Piotrusiowi za dychaczka. No, myślę, że chyba się uzbierało już dzisiaj na ten internet, więc już nie wpłacajcie. Już mi wystarczy. Już się nakradłem. Już się nachapałem. Już mi wycieka uszami. Już...
1: Tylko day, tak?
2: No, day, ale za to jest go day. Ja tu godom, a... Wy zrzuta na błazna. No co, kurwa. Błazen, nawet błazen nie jest za darmo. Skoro nie ma nawet darmowych obiadów, co ja twierdzę, że w sumie dałoby się zrobić darmowe obiady. Zawsze trzeba to podgrzać. Ciepło, gaz, ale jakby...
0: To darmowy gaz jeszcze musiałby być.
2: Darmowy gaz, no. I tak...

0: kartuszach, takie wiesz, turystyczne, nie?
1: Bo słuchaj, bo ktoś, ja się nad tym zastanawiałem, ktoś może przyjść i ofiarować składniki do obiadu za darmo. Po prostu w prezencie je ofiarować dla potrzebujących. Ciężko powiedzieć, że to coś kosztowało, nie? Wytworzenie tych płodów kosztowało, ale ostatecznie zostały one ofiarowane za darmo. No i ktoś przychodzi i za darmo coś gotuje dla potrzebujących charytatywnie. No, większość ceny tego obiadu to będzie za darmo właśnie. No.
2: A to znasz tą opowieść o małym greckim miasteczku, jak przyjechał Niemiec?
1: Nie.
2: No przyjechał Niemiec do małego greckiego miasteczka, poszedł do hotelu i mówi, że bierze pokój. No to zapłacił 100 euro hotelarzowi. Hotelarz się bardzo ucieszył, poleciał zaraz do nie wiem, piekarza, który mu wisiał 100 euro, mówi, to ci oddaję 100 euro, nie? No, piekarz się bardzo ucieszył, poleciał tam do jakiegoś taksówkarza, który mu wisiał, da mu stówę, mówi, oddaję ci tą, którą wiszę, nie? Taksówkarz poleciał do miejscowej prostytutki, powiedział, masz tą stówę, którą ci wiszę ostatnio. No, prostytutka poleciała do hotelarza, z powrotem mówi, masz tą stówę, którą ci wisiałam. Niemiec przyszedł z góry, mówi, nie podoba mi się ten pokój. Wziął stówę, poleciał. I wszyscy zostali bez długów.
0: Tak. Stary prawicowy żart.
1: Dobre. No,
0: ja znam jego inną i troszeczkę inną wersję, jest inna kolejność, ale stary prawicowy żart. Właśnie jak oddłużyć przy pomocy stówy pochodzącej z zewnątrz miasta, nie? Całe miasteczko można tak oblecieć i właściwie spłacą wszyscy długi, a na końcu turysta powie, nie podoba mi się pokój i wyjeżdża, nie?
2: Nikt nie ma długów.
0: No i nikt nie ma długów.
1: To trochę to przypomina ten paradoks, że wszyscy są dzisiaj u wszystkich zadłużeni, jeśli chodzi o kraje, nie? No to można by się dogadać, że jakoś to zlikwidować te długi, skoro wszyscy u wszystkich. Ale niektórzy twierdzą, że nie wszyscy u wszystkich, tylko wszyscy u jakiejś wąskiej grupy bogaczy, powiedzmy wielkich jakichś banksterów, rodów.
0: Jest rozwiązanie na to bardzo proste i bardzo brutalne z drugiej strony, ale to...
1: Wojna. Wojna.
0: Nie!
1: Ale wojna resetuje długi chyba, nie?
0: Często. Znaczy widzisz, kryzysy w ogóle, bo tak to trzeba nazwać, żeby nie tak ostro jak wojna, to kryzys jako taki, jaki jest, na przykład coś tam pada, jakieś banki, kiedyś było to słynne hasło, które od razu podjęli wszyscy ekonomiści, za duże, żeby upaść, tak, w stosunku do tych banków, które dawały te kredyty różne tam dziwne. To jest wszystko fajne, tylko że jak upadają na przykład jakieś takie większe instytucje, czy nawet jak ten Amber Gold upadał, to ci, co tam mieli, to stracili, ale ci, co mieli tam dług, to nie, to musieli spłacać dalej, nie? Żeby to działało w dwie strony, nie?
2: Długi są wieczne, ale tylko do takich malutkich jak my, nie?
1: Ale są jakieś kraje, które pospłacały swoje całe zadłużenie w jakimś rozsądnym czasie. Wy pamiętacie może, jakie to są kraje? Byli mocno zadłużeni i pospłacali sobie wszystko.
0: W Afryce było takie państwo, cholera, jak ono się nazywało, nie pamiętam już w tej chwili, które właśnie spłaciło swój dług i tam całkiem dobre prosperity się zrobiło. Tylko teraz jest tam znowu jakieś zamieszanie. No bo wiadomo, tam te granice są takie prostokątne, nie, jak się patrzy na Afrykę. Zresztą ostatnio słuchałem właśnie historyka, który opowiadał, dlaczego są takie prostokątne te granice. Tam to bardzo fajnie uzasadniał, jak to się stało. No ale to niestety teraz jest tam zagrożenie znowu ze strony tam Nigeria i Niger tam się chcą. W tych okolicach gdzieś to jest. Nie pamiętam już w tej chwili, jakie to jest państwo.
1: Yo, Niger. A tu
0: no i takie czytam... fajne państwo jak Afryka Zachodnia, nie? Gdzie jest tylko piasek, nie?
1: Tu czytam, że Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów Europy. No, czekać tylko, aż będzie kontynuowana ta strategia PiS-u, rozdawać, kupować sobie głosy, no bo teraz ciężko się wycofać z tego, bo ludzie się przyzwyczaili i się trochę rozbestwili. No to ciekawe, kiedy dobijemy do 2 bilionów długu, to mnie ciekawi.
0: A już się kłócą, wiesz? Ja już dzisiaj czytałem artykuły, bo sobie dzisiaj zrobiłem taką prasówkę, żeby trochę poczytać ponad te nagłówki krzykliwe i ze znakami zapytania. Już się kłócą w tej niby koalicji opozycyjnej, czy pozabierać te czternastki tamtego i te osiemsetki, nie? Poobiecywane, czy nie pozabierać, bo tam są kilka frontów tam powstało. Jedni, żeby w ogóle pozabierać, drudzy, żeby zostawić, a trzeci, żeby zmienić na przykład, żeby emeryci mieli zamiast czternastek i trzynastek, bo chyba teraz piętnastek to już chyba nie ma takiego czegoś jeszcze, tylko trzynastka, czternastka, to żeby mieli po prostu nieopodatkowaną emeryturę. I ja myślę, że to jest akurat najrozsądniejsze, nie?
2: No właśnie, z jednej kieszeni do drugiej wkłada, nie? Opodatkowując emerytury.
0: No dokładnie, no jak tam jest około 20% podatku, to jakby raptem, no powiedzmy, taka emerytura zamiast 1500 była 1800, to chyba się bardziej nawet opłaca niż te 13, 14 w skali roku.
2: Nie, w ogóle budżetówka powinna nie płacić podatków, bo no, że są płaceni z budżetu, to co? Dajesz i zabierasz z powrotem, po co to? Tylko więcej administracji.
1: Ja no. Uważam, że nie powinno się w ogóle tak jak naliczać jakiś odsetek od odsetek i żeby te długi tak szybko rosły do jakichś kosmicznych kwot, których potem nikt nie może spłacić i które wielokrotnie przewyższają to, co ktoś pożyczył, co już oddał i robi się z tego jakiś kosmos. No to nie ma chyba lepszego, większego jakiegoś wałka na tym świecie niż doprowadzenie do takiej sytuacji, nie?
0: No dlatego w religiach jest lichwa zabroniona, no właśnie, bo normalny bank zawsze zarabiał na tym, że ktoś składał depozyt i ty płaciłeś bankowi, nie na procent dawałeś, tylko płaciłeś bankowi za schowanie pieniędzy, żeby ci oddał później tyle, ile masz, tak jak za skrytkę. A jeżeli brałeś pożyczkę, to w przypadku osoby fizycznej płaciłeś z góry jakąś kwotę za usługę wypożyczenia, co miało kiedyś w UBK tak zwaną pożyczkę z przedpłatą czy jakoś tak. Za 500 zł można było wziąć 10 tysięcy, nie? I wtedy nie ma lichwy. A w przypadku biznesów to bank wchodzi z tobą w spółkę po prostu i ryzykuje pieniądze, wchodząc z tobą w spółkę. Także bardzo dobrze jest rozpatrywane to, czy twój interes, biznesplan, czy to ci się opłaca i dzielisz się wtedy korzyścią, nie?
1: A czy jak kraj od innego kraju pożycza kasę, to obowiązują te same reguły i ta sama zasada, że się tak szybko te odsetki naliczają, że to tak szybko rośnie? Mi się wydaje, że to są jakieś preferencyjne warunki, trochę inne niż pożyczanie pieniędzy w banku, nie? Że to czy od lichwiarza, czy chwilówki, która też potrafi tak narosnąć, że to jakoś inaczej jest.
0: Teraz to chyba raczej jest to od banku, do którego należy dane. My akurat tutaj będziemy z Bazyleą, tak? I Bank Światowy. A tak między państwami, no to trudno powiedzieć, cholera, się nawet nigdy tym nie interesowałem. A powiem szczerze, że to jest ciekawe. Muszę kiedyś o tym poczytać, jak to wygląda, bo z tego, co na przykład w Polsce wiem, to my raczej dajemy niż pożyczamy. Przynajmniej ostatnio tak to wyglądało. Także trudno powiedzieć, jak to wygląda.
1: No na pewno to jest trochę inaczej, bo byłyby te kraje, którym narosną długi, tak jak tu w Polsce, tam do ponad biliona, nie wiem tam, ile teraz konkretnie jest. Jakiś jest taki licznik na stronie www, może zaraz znajdę, który pokazuje aktualny dług publiczny i on sobie tak zapierdala ten dług. Czyli liczone są cały czas jakieś odsetki, tylko pytanie, na jakich właśnie zasadach. Trzeba to sprawdzić, bo to tak dosyć ciekawe jest.
2: Ale patrz, bo tak, wiesz, wróćmy do chłopsko-rozumizmu. Dobra, będę straszny, nie lewacko, ale chłopsko-rozumizm czasem działa. Tak. No, co roku jest deficyt w budżecie, nie? Powiedzmy na jakimś tam stałym poziomie, tak? I te pieniądze się pożycza gdzieś w jakichś komercyjnych bankach, tak? Tak. Bo u nas jest zakaz, że nie można pożyczać z banku centralnego, tak? Czyli drukować. No to teoretycznie inflacja występuje, gdy się pojawi za dużo pieniędzy na rynku, tak? No. Więc, ale pieniądze jest jakiś tam ten... Dostawa do tych pieniędzy na rynek jest łącznie z tymi pożyczonymi mniej więcej taka sama co roku. To kuźwa, czemu nie można tych brakujących wydrukować? Będzie tyle samo pieniędzy na rynku, tylko nie trzeba będzie oddać. Ha! Chłopski rozum.
0: No bo to by było osłabienie własnej waluty, a właśnie banki te, które powstały i które tutaj rządzą, różne takie centralne, tam europejskie, czy jak je tam zwał, tak zwał, to właśnie nie dopuszczają do tego, bo tania waluta lokalna jest korzystna, nie?
2: Chociaż euro się dopuje, nie? W dużych ilościach, tak zwane luzowanie ilościowe.
0: No, Ameryka na tym właśnie biega, że udało jej się wcisnąć dolara, już nie opartego na niczym, na żadnym parytecie, tylko na obietnicy właśnie i może sobie drukować te petrodolary i tak dalej. I oni na tym właśnie bazują. I dlatego dla nich takim zagrożeniem jest BRICS, bo tutaj mamy obsługiwane około 1,5 miliarda na Zachodzie, jeśli chodzi o sumarycznie ilość ludzi. Natomiast w BRICS-ie jest 3,5 miliarda. Jak oni stworzą swoją walutę, już się tam niektóre państwa zaczęły rozliczać tam w jakichś bardziej lokalnych walutach, już tam pomijając rubla, to w juanie tam chyba ktoś zaczął się rozliczać. Także wiesz, no tutaj jest walka, nie? Bo to chodzi, w całej tej polityce chodzi o jedną rzecz. Kto na kogo będzie pracował, nie?
2: No, ale Chin bym się nie bał, bo Chiny są ten, demograficznie upadają. Coraz gorzej się tam dzieje, także zresztą ten. Ja to osobiście właśnie z powodów osobistych teraz mam jak najgorsze zdanie o tych ludziach.
0: Jakby ci to powiedzieć, ja mam troszeczkę inne zdanie od ciebie. Różni się bardzo nieznacznie stwierdzeniem, że ja o Chiny bym się nie bał. W ten sposób.
2: Nie, ale demografia.
0: Tak samo o Indie.
2: Bardzo ciężkiej dupie. Starzeją się niesamowicie szybko i niebawem, wiesz, nie wiem, będzie tyle ludzi starszych do utrzymania, że to się jebnie, no.
0: No póki co na razie.
2: Jak nie było, wiesz, nakręcana bańka tym, że od samorządów kupowały firmy, które teraz są tak zadłużone, że upadają, one wydawały obligacje, a w tych obligacjach ludzie trzymali pieniądze na starość, nie? I tak dalej, nie? No to się tam powoli system sypie. Najlepszym przykładem jest, że Chinole poszli protestować przeciwko tam właśnie, i to w pandemii, nie? Przeciwko tym bankom, ich chińskim. A jak wiadomo, naród chiński do protestów nieskłonny. A tutaj poszli.
0: My i tak będziemy lepsi, nic nie upadnie szybciej niż nasz system ekonomiczny. Jak to mówił kiedyś za komuny jeden taki działacz, gdyby nasz model ekonomiczny wprowadzić na Saharę, to po tygodniu piachu zabrakło.
2: Nie, no muszę powiedzieć, że Polska, tak przynajmniej z zewnątrz patrząc, bardzo ładnie. Byłem ostatnio w kwietniu, to w porównaniu do Niemiec jest czysto, ładnie. Usługi działają 10 razy lepiej. Nie, no naprawdę, na wielki pozytyw. Porównując jest mieszkalnictwo w Polsce, no o wiele wyższy poziom niż w Niemczech. Wszystkie domy nowe, co budują nam. Muszę pochwalić, muszę powiedzieć, że serce rośnie.
0: Bo to jest, wiesz, no to zapraszamy, zapraszamy do Polski. Powoli. Wracaj.
2: Nie, bo to jest tak, że zawsze z zewnątrz, wiesz, jak tam mieszkasz, to się powoli zmienia. Tego nikt nie zauważy, że jak jesteś raz na rok, no to co roku widać tam zmiany, nie? Na lepsze.
1: Polska się strasznie zmieniła. To często to przypominam, bo może niektórzy sobie sprawy nie zdają, że się Polska zajebiście zmieniła. Jeśli chodzi o... No teraz my tu mamy... Naprawdę większość Polski jest ładna, odremontowana, czysta, nowoczesna i się zachwycają. Różni, co tu przyjeżdżają, nawet jacyś Amerykanie, nie? Przyjeżdżają i widzą, że tu jest czyściej niż u nich.
2: W porównaniu do Ameryki to wszędzie jest czyściej, ale ten, no kurde, autostrady są lepsze jak w Niemczech, o wiele. Niemieckie są dziurawe, ciągle w przebudowie. Wąskie, a polskie są naprawdę ładne.
1: Ja też, tak, ja od dawna nie widzę w ogóle żadnych dziurawych dróg za bardzo w Polsce, a cały czas pokutuje to ten stereotyp, że Polska, dziurawe drogi, rozpierdolone wszystko, tu, tam, tego, a właśnie tak nie jest, nie?
2: No nie, no kurde, jak ja mam tutaj dziury na mojej wsi i mówię, że ten Niemcy się nauczyli od Polaków, bo kiedyś, wiesz, jak były znaki drogowe pod tytułem uwaga kolejny, uwaga dziury, nie? Nawierzchnia uszkodzona. Nikt nie naprawiał, tylko stawali znak, nie? Że jest uszkodzona. No to teraz w Niemczech jest wszędzie, strasse schaden. Bo stawią, dziury są jak były. Chyba się wymieniliśmy z Niemcami drogowców.
1: Bo może my mamy tak, że po prostu poszły spore środki z Unii też na remontowanie tej Polski i tak dalej. My mamy wiele rzeczy po prostu nowych. Za jakiś czas one się wysłużą i też będzie więcej dziur, brudu, z krzywizn różnych, niedoskonałości, bo będzie już taki czas, że no zbliża się może wymiana, ale się nie kwapią, już mamy wszystko stare i wróci to trochę do takiego poziomu. A w ogóle ciekawostka, Windman chyba chce zakładać swoje własne gówno radyjko. O ciekawej nazwie, radyjko, będzie się nazywało, jego radyjko, no i już tam powoli tutaj daje znaka. Jak dostanę jakieś info, to wam rzucę i może odwiedzimy Windmana na otwarcie, żeby miał huczne swojego gówno radyjka.
2: Radyjka się znowu rozmnażają.
1: No właśnie, przez pączkowanie się rozmnażają. Gówno radyjka, no, nie wiem czy Błażej już... jeszcze raz, powtórz.
2: Mówię, rok mnie nie było, to ja nie wiem, co się działo przez rok.
1: Pewnie nie wiesz właśnie na przykład, że kontestacja zakłada partię. Konkretnie tak bardziej Martin może, ja nie wiem w rezultacie, czy to jest jakiś poważniejszy projekt, czy taka zabawa trochę ze słuchaczami, że o, jesteśmy sobie partią, tu, tam, tego, no. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, ale no, na początek to się jest w jakimś kole sejmowym, coś takiego, tak? Nie jest się partią, tylko żeby stać się partią, to to trzeba się grubo starać.
2: Parę osób i rejestrujesz w sądzie. To nie jest nic trudnego. To musisz zebrać chyba 1000 podpisów i nie możesz sobie rejestrować.
0: Wiesz, Błażej, jeszcze przez tą twoją przerwę nawet nie wiesz o tym, że ja już odszedłem z nocnego radia. Już nigdy nie zadzwoniłem. Znaczy, właściwie jesteś świadkiem chyba trzeciego czy czwartego telefonu od okresu, kiedy odszedłem z nocnego radia.
1: Bez przesady, tam bo dużo więcej było, no ale możesz tak...
0: Z 7 miesięcy mnie nie było, bo Zosie...
2: A mój ulubiony kolega Enki jeszcze żyje.
1: Ledwo chyba, tak sądząc po tym, jak nadaje, bo tak przepraszam, że tak mówię, ale tak smętnie. Kochani, no dobrze, to telefon, kto tym razem zadzwonił. No i tak strasznie jakiś smętny jest. Hugonowi się odechciało, chyba zupełnie nadawać, już się nie będzie chyba w to bawił. Hugo z kolei... No się zmienia, tylko ja jestem wieczny.
2: No, u ciebie się nic nie zmieniło z tego, co słyszę.
1: Tak.
2: Cały jeszcze czas... wszyscy jak byli, zostali, tak? Wszyscy podchodzili.
1: Aktualnie w gronie redakcyjnym są Ania z Trójmiasta, która piecze wspaniałe ciasta. Jest Gumball, czasami się pojawi. Czektul, no jest w naszym takim gronie redakcyjnym, ale jako techniczna bardziej dzisiaj osoba. No. I Etam jest zawsze jako maskotka radia.
0: Znaczy ja jestem taki, jakby to powiedzieć, takie koło zapasowe, tak jak wisi nieraz na samochodzie. Jak już nikt nie dzwoni, to ja zadzwonię, no. Ale mówię, dopiero co wróciłem, także Błażej tak akurat coś przegapił, bo mi się wydaje, że ja byłem. Nie, ja znikłem, ja się rozpłynąłem.
2: Nie, to ja cię przyciągam. Ja połączyłem się i od razu zadzwoniłem.
0: No nie, no już tak ostatnie 3-4, wiesz co, była nawałnica mieczy na mnie na prywatnych wiadomościach. Wróć, bo tutaj smutno bez ciebie i ten. Znaczy ja tak szczerze mówiąc nie wierzę, że tak było naprawdę, ale nawet przestałem słuchać, co odsubskrybowałem, nawet wszystko tutaj wyrzuciłem z kontaktu w ogóle, wszystko pokasowałem, no ale tak no, z drugiej strony potem sobie pomyślałem, nie no, dzieci nada, nie.
2: Nie no, ja nikogo nie wyrzucałem z kontaktów, ale musiałem, jedyne miejsce, gdzie mam Skype'a, to jeszcze telefon, także to był jedyny problem. Skype'a to już chyba nikt nie używa na świecie.
0: No nie, no my teraz używamy Skype'a. Natomiast, ostatnie wiesz...
2: No właśnie, kurde. Czasem to tak te programy odchodzą w ogóle w milczeniu, nie? Wszyscy używali i tak ni stąd, ni zowąd, nawet nie zauważyłem, jak przestałem używać Skype'a.
1: Ja niestety no się już, ja już się niestety nie dostanę na Discorda swojego prawdopodobnie, bo pierw jakoś wszedłem, a teraz się upomniał, chce jakieś, będzie robił potwierdzenia i weryfikacje, bo z innego komputera i a mam wpisanego starego maila, którego już, do którego nie mam dostępu. Nie sposób tego zmienić, bo byłem zalogowany, chciałem to zmienić, ale ni hu hu, już nie można zmienić. W ogóle dziwne tam jest trochę to logowanie, potwierdzanie. Discord robi wszystko po swojemu jakby i często to się opłaca, to jest na plus, że robi po swojemu, bo to jest ciekawa platforma. Tylko nie wiem, czy nie odstraszałaby ona takich zwykłych, jakby to powiedzieć, no na przykład jakaś starsza osoba, czy ktoś, kto nie jest taki w technologii, nie potrafi uruchamiać, włącza takiego Discorda, ma tam różne czaty, kanały, ustawienia, głosowe, niegłosowe, jakieś obrazki migają. To jest coś zupełnie innego niż zalogowanie się na Skype'a i wpisanie tam nocne radio, nie?
0: No mnie właśnie to odstraszyło, bo nie chwaląc się, ale idzie im 52 rok życia, nie? Także...
2: Uźwa,
0: niestety senior.
2: Nie zamelduje, to pytają cię o numer buta, czego innego, kurwa. Tam podwójne zalogowanie, tam o ciasteczka, zgoda, taka, sraka. No ci robi internet nie do używania.
1: Oj tak, oj tak.
2: Dalej dziad jestem, ale mnie to denerwuje.
1: Ja też tak to czuję, Błażej. Też tak to czuję, tak jak ty.
2: Milion okienek się tego, zgoda na to, zgoda na tamto. Wszędzie trzeba się ten rejestrować mailem, srajlem.
0: I telefon podać często. To mnie wkurza dopiero, że trzeba telefony podawać, nie? No ja na przykład to rozwiązałem tak, że kupiłem sobie 20 kart z zagranicy, nie? Bez konieczności rejestracji. Jak coś chcę zarejestrować, to po prostu wrzucam nową kartę do jakiegoś tam telefonu starego i tak rejestruję, nie? Jak już muszę albo chcę. Chcą coraz więcej danych. Niby, że to są dla bezpieczeństwa, dlatego.
1: No, tak teraz sobie trochę też pomyślałem, że może to, że Polska wyładniała mocno, że już nie ma tych takich wsi widmo na przykład, jak były, że jedziesz i takie miasteczko czy wieś duchów, nie? Wszystko takie rozlatujące się, szare, kurwa, jeszcze jedziesz zimą czy jesienią, to w ogóle. A teraz już tak ładne są wsie, tu lampeczki, światełka wyremontowane. Może te różne 500 plusy też sprawiły, że ludzie mieli po prostu na tą farbę, na jakieś tam, żeby sobie płot wymienić, nie? Coś tam zreperować. No bo to trochę wpłynęło kasy do tej biedoty też. Może dzięki temu trochę, troszkę też wyładniało, nie? Dookoła.
2: No, musimy sobie otwarcie to szczerze i otwarcie między nami powiedzieć. Polska nie jest krajem biednym już.
1: No, tak. Skrajną nędzę też udało się wyeliminować, bo były czasy, że była skrajna nędza, czyli powiedzmy dzieci chodzą głodne, a dom się rozlatuje, nie? I pijak tam w środku. No to już taka skrajna nędza. No. A teraz jest tego o wiele, wiele mniej. Teraz jak jesteś Menelem, to słuchajcie, Krzysztof Kononowicz dostał od kogoś teraz, tak jak ja dostaję donaty, dostał 2000 euro. To ładny donat, nie? Powodzi się.
2: Też bym chciał.
1: No, a ja też chcę. Dawać
2: mi... ktoś mnie może, chciał ja, dawać.
0: Może ja też zacznę nadawać, będę donaty zbierał jako taki ten, jakby to powiedzieć, dodatkowy źródło dochodu. Pasywnego. Też on nie jest pasywny, bo jednak nadawanie to jest pewnego rodzaju praca. Widzisz, potrafię to powiedzieć, praca. Nauczyłem się.
2: Także jakby chciał mnie ktoś wesprzeć, nie? Na adwokatów. Bo ktoś zna jakiegoś dobrego. Adwokaci to w ogóle jest ten. Straszna mafia i muszę powiedzieć, jest coś, co po prostu mnie mierzi tutaj. W Niemczech, nie wiem, czy jest tak samo w Polsce. Ale wymyśliłem sobie, że kuźwa, mogę tam moją pozywać o co chcę, tylko że bez adwokata, bo mnie na niego nie stać. Ja umiem pogadać, czy tam, nie wiem, chat GPT będzie mi pisał pisma, sam pójdę i będę sprawy zakładał. Nie wolno, jest tak zwany coś tam, Anwalt Pflicht, czyli że możesz do sądu iść tylko poprzez adwokata. I kuźwa, gdzie tu jest sprawiedliwość?
1: No właśnie, prawo znów dla bogatych, nie? A ja w takich chwilach powiem ci, Błażej, że ja rozumiem, ja bym... Jestem tak wkurwiony, że chętnie bym założył czapkę Leninówkę i poszedł, kurwa, bogaczy rozliczać i zmienił porządek świata tutaj na nowy, komunistyczny, bo mnie to wkurwia, że prawo jest dla bogatych. To ma być ten kapitalizm, że prawo jest dla bogatych, bo zawsze chodzi o pieniądze, kurwa? Przepraszam się.
2: No, to nawet nie, że wiesz, bogatszy wygra, bo wiadomo, że wygra z tobą, ale chociaż miej możliwość iść do sądu i sobie pozwać kogoś samemu. Czemu ja muszę adwokata wynajmować?
0: No, w Polsce to nie musisz. W Polsce możesz sobie sam się bronić, nie ma problemu.
2: Nie, bronić się możesz, ale nie możesz tutaj, nie wiem jak w Polsce, ale w Niemczech nie możesz założyć sprawy.
1: Bez adwokata, no tak. Ja próbowałem się bronić na przykład bez adwokata i poczułem, że wszystkie moje wywody, jakieś tłumaczenie, to jest o kant dupy rozbić i że to w ogóle nie jest brane w jakikolwiek sposób pod uwagę, ponieważ ja nie mówię tego twardo, prawniczym językiem, powołując się na paragrafy i zasłaniając się tutaj jakimś kruczkiem prawnym. To by było respektowane, a nie jakieś, kurwa, tłumaczenie się jak człowiek, nie? To dla sądu. I potem się spotkałem z takimi opiniami, że tak faktycznie, tak Krawiec jest. To co ty nie wiedziałeś o tym? Gdzieś pisali, że tak wygląda trochę ten światek. W Polsce też jak się sądzisz z kimś o kasę, to musisz wprowadzić często wadium, tak to się nazywa? Czyli po prostu jakiś procent...
0: Nie, opłata sądowa.
1: Nie, a wadium to co?
0: Ja wprowadziłem was w błąd, bo mnie się to zawsze z wadium kojarzyło. Nie, opłata sądowa. Jeżeli chcesz mieć do 50 tysięcy, możesz uzyskać zwolnienie przez prezesa sądu i najczęściej on to daje. Natomiast powyżej 50 tysięcy to jest wpłacana opłata sądowa w wysokości, było 10, a teraz chyba jest 5% pozwu, czyli tego, co chcesz uzyskać, nie?
1: Tutaj na czacie piszecie, że Konon nie dostał 2000 euro, tylko 200 franków. Wyraźnie słyszałem, nawet sobie przewinąłem i było tłumaczone, że tak Konon twierdzi, że 2000 euro dostał. To by było jakieś 10 koła, nie?
2: No, to uważam. 2000 euro, to by sobie życie na nowo ułożył.
1: Trochę coś chyba... A w ogóle ty zbiedniałeś jakoś teraz, Błażeju? Tak przyznaj się. Bo kiedyś
2: no
1: chyba...
2: Wiesz, no ten... Było... Ja się pozbyłem jednej osoby z gospodarstwa domowego, która płaciła pół kredytu za dom, także zrobiła dwa razy więcej, nie? Do płacenia i w ogóle. Już nie mówiąc o innych rzeczach, które pozostawiała do spłacania. I adwokata, którzy za każdą pierdołę biorą 1000, nie? No nie wiem, oni chyba mają jakieś ten, jednostka rozliczeniowa 1000.
1: A ja dostaję ciekawe propozycje, bo dzisiaj wszedłem, no zawsze jak na Skype'a wchodzę, to coś tam piszecie, coś zostaje, jakaś wiadomość. Nie powiem od kogo miałem propozycję, że mógłbym jakieś obrazki wycinać i zbierać. Tutaj z kolei słuchacz mi pokazuje jakieś akwizytorskie, takie jakiś odkurzacz jajo, czy coś, jakiś odświeżacz powietrza, co to jest, że mógłbym być akwizytorem i on tu ma taniej, mógłbym sprzedawać. No dzięki wam, słuchajcie, za propozycję.
0: No, na YouTubie leci mi się, otwiera co trzeci, czwarty raz taka reklama, że chcesz budować domy, chcesz zostać deweloperem, myślisz, że potrzebne są wielkie pieniądze. Nieprawda. Nie potrzebujesz ani jednej złotówki. Zadzwoń do nas, tam wykup jakiś kurs, webinarium, dowiesz się, jak zostać deweloperem i postawić pierwszy dom, za który sprzedasz. Tam tłumaczył nawet trochę, że bierzesz tam 250 tysięcy, sprzedajesz za 370 tysięcy, jesteś do przodu 80 tysięcy, nie? To, co kiedyś dostałeś poradę, żebyś się zajął nieruchomościami.
1: Tak, że jak brakuje mi kasy od pierwszego do pierwszego i generalnie jestem nędzarzem, to powinienem zacząć inwestować w srebro, złoto, w monety, w nieruchomości, może drugimi samochodami pohandlować. To jest dobre rozwiązanie, żeby się...
0: Ja mam inną koncepcję, Krawiec. Ja mam inną koncepcję. Oprzyj się na parytecie rzeczy zabytkowych, obrazy, tego typu rzeczy, które będziesz mógł pokazać. No, masz obrazy, monety, później, znaczy monety nie w sensie monet, tylko w sensie monet monety, banknoty, na przykład banknoty z kościuszkowskie, 500, tysiączki ostatnio na aukcji poszły za 470 tysięcy jedna 500. Także ten, także no, tak najbardziej starocie.
2: Tak, ja bym miał pieniądze, mam tyle pomysłów, mógłbym tyle biznesów porobić, no. Ale nie mam.
1: A co na przykład? A co na przykład?
2: A nie, chociaż ostatnio się do mnie ten odezwał. Mam klienta pierwszego tutaj swojego, fuszkę robię. Dwa domki w Egipcie, proszę pana. Także coś skapnęło troszeczkę.
0: A domki, bo ty architekt w Egipcie. Jesteś. To ty jesteś, widzisz, bardziej do przodu niż my, bo my tylko możemy sobie namalować, a ty możesz stworzyć coś, co zbudują, nie?
1: Architekta, tak jak księdza, nigdy nie dosięgnie nędza.
2: To nieprawda. No. Wiesz, czym się różni architekt od balkonu?
1: No?
2: Że balkon utrzyma czteroosobową rodzinę.
0: No tak. To ja mam podobny argument z balkonem, znaczy podobny, też z użyciem balkonu w aptece, jak mi nie chcą sprzedać antybiotyku bez recepty, a proszę bardzo, to mówię wtedy, że wie pani, jak ja bym się, bo oni mówią zawsze, bo może pan się zatruć, nie, jak pan bez recepty, ja mówię, wie pani co, ja mam balkon i balkon nie był na receptę, a gwarantuję pani, że połknięcie dwóch tabletek zamiast jednej jest mniej niebezpieczne niż skoczenie z balkonu, nie?
1: Jak chcecie, żebym jeszcze posiedział, to natychmiast donate'a dawać, bo kopnę w mikser, rzucę komputerem nowym, mimo że nowy, to go wyrzucę przez okno i będzie koniec.
0: Dajcie mu koniecznie, bo ja nie mam z czego, bo dostałem ostatnio od moich zakolegowanych, czy ja ich zakolegowałem w pewnym sensie, a może inaczej, powiedziałem, że istnieją i się na spółkę samochód sobie kupili ruski z Ukraińcem, jeżdżą teraz, no i tak w podzięce, nie wiem, chyba zlecili, bo się dowiedzieli, że jestem grafikiem i zlecili mi ulotki, ten, sprzedałem im dwa w cenie jednego, także dostałem te 2,5 tysiąca za zlecenie i teraz już nie mam, kurde, bo to poszedłem do sklepu kilka razy, no, poszedłem do sklepu kilka razy i kurde, słuchaj, lekarstwa kupiłem, jakieś tam witamina C, jakieś tam jedną receptę, 150 zł, ja pierdzielę, nie? A to takie tam na przeziębienie, nie? Takie leki. Poszedłem do rodzimego sklepu, bo nie chciałem do marketu. To kupiłem to, co w markecie za 25, gdy mam drugi nad ranem poszedł z tyłu. To kurde, za 50 kupiłem, jest dwa razy drożej. Ja pierdziulę, nie?
1: No też jak chodzę sobie do Intermarché, to tam to różnie bywa, ale tu akurat to jest najdroższy ten wielkopowierzchniowy. Biedronka chyba jest gdzieś tam prawie że najtańsza. Dino ma bardzo niskie ceny, tylko że w Dino z kolei jest mniejszy wybór niż w takiej Biedronce. I zawsze tak się zastanawiasz, czy dzisiaj sobie poszaleję i sobie kupię dobry serniczek w Intermarché, czy raczej tak do Dino po suchą bułkę.
2: No, ja nie mam takich dylematów, mam jeden market na wiosnę, także jest to Netto. To już po 10 latach kupowania w Netto, to już nie to.
0: Wprowadziłem cię w błąd.
2: Sklepu. Patrzę po tych półkach i nie wiem, co chcę zjeść. No nic nie chcę.
1: Też tak
2: dziś
1: mam.
2: Dziś to samo.
0: Krawiec, wprowadziłem cię w błąd z tym serniczkiem z galaretką. Dzisiaj byłem i specjalnie sprawdzałem. Mówię, kurde, bo mu powiedziałem 12 zł. No niestety 17,50. Inflacja i ten sernik dopadła.
1: To se chyba nie pojem. A tutaj są propozycje, żeby sprzedać mikser. A co ty, Gosiaczku, to mnie tak krawcunio, to ja do ciebie Gosiaczku, nie? Tutaj pierdziakasz, napisałeś, że kłamie tutaj coś, że gadaliśmy na Discordzie. Gadaliśmy, pewnie, że gadaliśmy, tyle, że no ja mówiłem tylko, że już się nie dostanę na Discorda, bo muszę inne konto może założyć. No. Nieważne. W każdym razie ja jakoś nie przypasował mi tak do końca Discord. To nie jest moja platforma. Już jestem jakimś starym prykiem, mam swoje zwyczaje, swoje programy i tak mam duże wyzwanie, bo na nowym oprogramowaniu, innym, teraz się przyuczam.
2: A masz ulubiony palnik w kuchence?
1: Czy co mam?
2: Ulubiony palnik na kuchence.
1: To jest pytanie dziwne.
0: Ja mam ten najmniejszy.
2: To nie
0: ten
2: jest
0: najmniejszy.
2: Dziwne
0: taki
2: pytanie.
0: Malusieńki.
2: To jest objaw starości, jak masz ulubiony palnik.
1: Aha, w ten sposób.
2: Ja mam, niestety. Nawet mam swojego warzywniaka ulubionego, no. Starość.
1: A Mehran Keshe prostuje tutaj, że ten banknot, co Konon dostał, to 2000 gindarek, waluta albańska, nie żadne euro. No to mogło tak być, no może to było jakoś później wytłumaczone i nie dotarłem do tego momentu, kiedy się wyjaśniło.
2: Leki, a nie gintarki.
1: Aha.
0: Jakby nie było 2000 euro, to jest chyba w Niemczech teraz płaca minimalna, nie?
2: Nie.
0: Nie?
2: Nie.
0: Więcej? Więcej jest?
2: Nie, mniej. To ja mogę ci powiedzieć, ile jest, bo jest teraz 14. O, gdzie mam kalkulator? Proszę pana, jest to 14 euro na godzinę, tak? Razy 8 godzin, razy 5 dni w tygodniu, razy 4,2 tygodnia, a nie 2,300, patrz, masz rację. Ale po odjęciu podatku.
0: No bo w Landzie, tym tutaj koło Szczecina, pase walku jest 1999 euro, to wiem, bo dzwoniłem do ich job centera, się dowiadywałem, nie?
2: Ale na rękę to jest jakieś 1400, coś takiego. Aha.
1: A ty, Mehranku, tutaj nie pierdol mi, że to nie euro, bo mnie ludzie donieśli, kto ty jesteś, będziesz wywąchany i będziesz rozpierdolony.
0: Ale popatrz, Krawiec, taka jedna myśl mi teraz wskoczyła. Jak tobie, czy mnie, takie 2000 euro by ulżyło w życiu?
2: Ja bym
0: tak mało. Tak mało, bo to jest prawie, kurde, 10 tysięcy złotych po dzisiejszym kursie, nie?
1: Ja dostawałem donaty i po kilka tysięcy, można powiedzieć, jeden.
0: No to dobrze.
1: Zdarzało się, tak.
0: Ale no to dobrze, ale nie 2000 euro.
1: No nie 2000 euro.
0: Tak pstryk, nie? I dyszkę masz, kurde, no to już tak się czujesz, wiesz. A kurde, luzik przez 5 miesięcy, nie?
1: Nie no, z tych większych donatów to tak się zdarzało właśnie, na przykład w okolicach 1000. No, ale to stare, dobre czasy. Dawno i nieprawda.
0: No mój rekord jest to już wiele razy powtarzałem. Zagotowaną w kuflu kiełbasę dostałem 1090 zł dokładnie. I to jest nieprzebity do dziś.
1: Ktoś ci wpłacił... Przepraszam, sorry Błażej, ktoś ci wpłacił 1000 zł też?
0: 1090 zł dokładnie. Najpierw 90, żeby sprawdzić, czy przejdzie, bo nie byłem pewien konta PayPalowego, czy jeszcze działa, bo to było zakładane, kiedy PayPal powstał, a potem jeszcze dorzucił 1000 za to, że nauczyłem gotować kiełbasę w kuflu.
1: Ale numer, to nie wiedziałem nawet o tym.
0: No ja mówiłem u ciebie kilka razy to. Chwaliłem cię przecież.
1: Ciekawe, kto to mógł być. Ty wiesz, kto to
0: wiesz
1: był?
0: Co?
1: No na PayPalu masz napisane przecież na PayPalu, nie?
0: Pewnie bym musiał się tam gdzieś tam cofnąć w tej historii. A co ty? Tak szczerze mówiąc, za bardzo tego PayPala nie umiem obsługiwać. Tego tam, wiesz, ja umiem tylko zrobić wypłać, nie? Nie, ja tym PayPalu nie umiem.
1: Cały ty. A ty, Błażej, jakiego największego donata dostałeś?
2: Ja dostałem jednego donata.
1: Tylko jednego? Przez całą...
2: Tak, najwyższy.
1: Przez całą karierę? Tylko jednego?
2: Tak, i to było całe 20 zł.
0: O.
1: Ups.
0: Smutno trochę.
1: Ups.
2: Ale nie, ja nie...
0: Myślałem.
2: Ja zawsze mówiłem, żeby nie dawać donate'ów, bo ja to robiłem pro bono publico.
1: To ludzie z samej przekory ci powinni płacić więcej niż jednego, zdecydowanie. Ja ciebie wyceniam na co najmniej 3 donate'y.
0: Ale nie martw się, słuchaj, nie martw się. Ja nadaję, wprawdzie rzadko nadaję, to pewnie dlatego tak mało dostaję, ale ja dostaję zazwyczaj za jedną całą pogadankę, tam 3-4 godziny, tyle co Krawiec jeden donate dostaje. Także tam.
2: Może ja powinienem. Macie jakieś wolne miejsca w tym radiu, to ja albo nadaję. Może naprawnika sobie zarobię. Bo widzę, że można, że pieniądze są z tego.
1: No, były może. Były bardziej. Chociaż czasem się powodzi. Czasem jestem mega zadowolony, ale wiesz, dla kogoś, kto jest nierobem, no ciężko się utrzymać z samego radia, nie? Wiesz, to jest bardzo miły zastrzyk pieniędzy zawsze i znaczący mocno, ale trzeba coś dodatkowo robić albo w końcu znaleźć sobie pracę, nad czym się głowię i czynię ku temu kroki. Tylko to nie jest takie proste.
0: Milekarz też o tym powiedział.
2: Robocia nie ma.
1: Słucham?
0: W Polsce bezrobocia nie ma, a wiesz co, zdziwiłbyś się, gdybyś wszedł na szczecińską... tą działkę praca. Znaczy pomijam tutaj budowlańców, bo tutaj zawsze szukają. ale tak generalnie to ci powiem, że są po 3-4 oferty w każdym dziale. I to za kwoty takie, że nie ma takich kwot minimalnych w Polsce nawet, nie?
2: No nie, no podobno. Wiecie, ja włączyłem sobie kiedyś wiadomości, no, te na TVP. Kurde, to jak piękna ta Polska, naprawdę. Tyle się nasłuchałem dobrych rzeczy o Polsce. A tyle złych o Tusku. Piękny to program, naprawdę.
0: Teraz będzie, teraz będzie bardziej znormalizowany, jeśli dojdzie do tego, co tam na początku zapowiadali, że będzie na wszystkich kanałach będzie dobrze o Tusku.
2: Nie, ale mówię, no, powinni zostawić tak, jak były wiadomości. Tak na duchu, jak to podnosiło. Polska potęgą we wszystkim, Niemcy nam zazdroszczą normalnie. No piękne to było, piękne.
0: No, podobno ma powstać mur na granicy, żeby Niemcy się tutaj nie przedostawali.
2: No właśnie, no, no kurde, no. Dobrze te wiadomości robili, no bo trzeba budować ducha w narodzie, nie? Że jest dobrze, no i będzie lepiej.
3: No. Jak Jerzy Owsiak mówisz, też taki zachrypnięty jak Jerzy Owsiak, kochani, będzie lepiej, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Lepiej będzie.
1: Kurde, zbanowałem tak dla hecy Mikiego, Miki.
2: Nie znam człowieka.
1: Bo napisał, że żebym banował i potem niech się pytają przez donaty, czy zostali zbanowani. Tak jak tutaj wcześniej słuchacz dyszkę dał. To tak chciałem się posłuchać i tu as you wish. I pyk, a teraz nie wiem, jak to odbanować. To sorry, Miki, już będziesz...
0: Jest tam w panelu, to ja akurat wiem, bo jest tak...
1: Dobra, zgrywam się, już zrobiłem, już poszedł.
0: Widzę, że zaczynasz krawiec krążyć wokół pieniędzy, tak ci myśli poszły trochę w tą stronę, to ci powiem, że ja wymyśliłem świetny pomysł na donate, tylko nie ma takiej opcji w YouTubie. To jest wtedy, kiedy wpłacisz donate, to dopiero się dźwięk można zrobić głośniej, nie? Od zera w plus, nie? Albo za każde 10 to można o 10% podgłośnić, nie?
1: No są tacy YouTube'owi DJ-e, którzy żyją sobie właściwie z utworów. No, donate'ami zamawiasz sobie utwór u DJ-a i on ci tam na żywo coś miksuje, no. Bardzo dobry pomysł.
0: A to ja jeszcze lepszych. 10 zł, 3 minuty nadawania, jak nie, to się rozłączam, nie? Są takie, to są przedłużane. To nawet w Tipli coś takiego tam widziałem, jakaś taka opcja. Donate przedłużany. To się nazywa.
2: Ja mogę zrobić nocne czytanie Lenina i za donata przestaję czytać.
0: Albo przestaniemy śpiewać za 100 zł, nie? To w banku było coś takiego, że oni usiedli okrakiem na takim murku w tym i zaczęli śpiewać tam jingle bell, fałszując oczywiście, nie?
1: No, ale to jest ciekawe pytanie. Co komunista może zrobić za donata? Za donata 10 zł, za donata 100 zł, za donata 10 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy może pójść i rozkułaczyć jakiegoś burżuja na przykład.
2: O, no.
0: Prawdziwy komunista odda na redystrybucję.
1: Prawdziwy komunista za dyszkę zatańczy twista.
2: No. Za 10 tysięcy zmieniam płeć. O.
0: Albo w ten, włącz te, bo ja nie wiem, czy ty...
2: się śmiejecie, ale nie wiecie, czy... że weszła nowa ustawa w Niemczech. Znaczy nie wiem, czy ona już obowiązuje, ale Bundestag chyba przegłosował. Otóż mianowicie można raz na rok zmienić płeć urzędowo. I nie musisz tam żadnych przechodzić procedur medycznych, nic, tylko na oświadczenie. Możesz raz do roku na oświadczenie zmienić płeć.
0: No to w Polsce masz raz na rok przegląd zębów z kolei. Podobne, pewnie się wzorowali.
2: Także jakby ten... Za 10 tysięcy mogę zmienić płeć.
1: Ja się domagam, żeby była depilacja zapewniona przez państwo raz na miesiąc.
0: A ja bym zakazał. Ale się kłócili w jednej partii, bo jestem przeciwnikiem, absolutnie. A wiesz, że w tej aferze tam tej Pandora, tam coś, co opowiadałeś, to tam taki był tekst, że tam te dziewczyny z tymi chłopakami, że on tam, jeden tam mówił, że jakby zobaczył jeden włosek u dziewczyny, to by zwymiotował, nie? I wyrywał pensetą jeden po drugim swojej dziewczynie. Takie okrutne to strasznie było. do boli, wiesz, wyrywać sobie włos łonowy.
1: No jakoś chyba dawała mu to wyrywać, a nie, że ją siłą wiązał i jej wyrywał, nie?
0: No nie, no, coś takiego
1: chcącemu,
0: tam było. Ja tam
1: chcącemu dokładnie. Nie dzieje się krzywda. A ty tam mógłbyś zrobić program Łoniaki Plus i za, jak ktoś by się nie depilował na przykład 10 lat, to dostawałby nagrodę 500 zł.
0: Ja teraz jestem właśnie w trakcie zapuszczania brody. Nie pokażę wam się do kamerki, bo mam za mało światła, ale już mam prawie, że taką jak portretowany Marx brodę. Bo się zimno robi wieczorami, wiesz, i dzięki temu szalika nie muszę nosić.
2: No ja nie włączyłem ogrzewania jeszcze, chociaż zrobiło się raczej zimno, ale będzie ciężka zima, nie mam za dużo oleju do grzania, także...
1: W głowie?
2: To też.
3: Ja to też nie mam za dużo oleju w głowie, jak to mówią.
0: Ja wymyśliłem parę patentów, jak się ogrzewać prawie za darmo, więc...
2: No mam 17,3 stopnia póki co w domu. A zeszłoroczny, bo tu oszczędzam na tym oleju, zeszłoroczny rekord to chyba miałem 14, jeszcze żyłem.
1: Błażej...
0: się trzyma 20 zwykle.
1: Błażeju, przepraszam, że z pełnymi ustami mówię, ale już bardzo głodny jestem, więc krakersa zjadłem. A gdyby ci sponsor, mecenas powiedział, dostaniesz, Błażeju, 100 tysięcy donata, jak zostaniesz kapitalistą i taki challenge masz na YouTubie.
2: To nie, byś... nie można zaprzeczać samemu sobie. Chociaż muszę powiedzieć, że biorę udział w niecnym procederze.
1: Ale to jest jakieś takie błędne koło, bo jakbyś dostał tego donata, powiedzmy tam milion coś, no to automatycznie byś się stawał tym kapitalistą, bo miałbyś kapitał, byłbyś burżujem, kapitalistą, bo byś miał
2: no,
1: tego donata.
2: No ale mógłbym to uspołecznić.
0: Ciekawe w ogóle, czy istnieje limit donata na tym systemie wpłat, że się więcej nie da, nie?
2: Ale wam powiem, na czym się robi naprawdę duże pieniądze. No, proszę państwa, na paznokciach. Otóż moja dziewucha też, ale jej brat posiada salon paznokci i sam te paznokcie robi. Co może na faceta to jest dziwne, ale akurat w ich narodowości nie jest to dziwne. W każdym razie w zeszłym roku, bo coś tam od słowa do słowa mówi, że w rok wyciągnął zrobienia samych paznokci, proszę państwa, 120 tysięcy euro.
0: No może tak być, kurczę. Na przykład w Szczecinie psy podrożały szczerzenie dwukrotnie, nie? To już nie było, nie jest 60 zł jak kiedyś z kąpielą, tylko 120 do 150 zł z kąpielą, nie? Za jedno strzyżenie.
2: I moja mówi, że ten, że może być kryzys, ludzie do niej do restauracji nie przyjdą jeść, ale baba na pazury zawsze znajdzie pieniądze.
1: Gdy twoje żony piłują szpony, gdy twoje córy ostrzą pazury.
0: No, a wiecie jak rozwiązała to współczesna młodzież studiująca? Dziewczyny umawiają się na właśnie na, jak to się nazywa, pedikier, manikier, czy jak to tam się nazywa, i sobie nawzajem malują takie bardziej ozdobne te różne, tam pouczyły się i same sobie robią.
2: Kurde, ale chyba założę ten. Założę salon pazurów.
1: My z kolegami też sobie tak robimy, że się spotykamy i sobie malujemy wzajemnie paznokcie.
0: Czy to by się przyjęło? Maluję paznokcie tylko, ale salon męski do malowania paznokci. Tylko mężczyźni.
2: Kiedy maluję paznokcie, normalnie będąc facetem. Żadna
4: otrzymuje po jednym punkcie za każdego Żyda, który zginął w Holokauście.
0: Ja ciekawe, czy byłoby dużo klientów, bo konkurencja praktycznie żadna w takim mieście jak Szczecin. Nie słyszałem o takim czymś, żeby była taka właśnie usługa. Kurczę, trzeba by było spróbować. Może ktoś będzie odważny i spróbuje, nie?
1: Dzięki, Adolfus. Dzięki. No, to może jakaś taka próba zrzucenia audycji właśnie z rowerka. O, kolego, tutaj wiecie, co z nim zrobić. Dobrze, to był trolling tutaj. Nocne Radio nie popiera żadnych tu holokaustów ani żadnych Adolfów. No. Ale za 5 zł dziękuję.
2: 5 zł sprzedaż się
0: O, mam nawet nazwę. Podpowiedziałeś mi, krawiec.
1: Czemu sprzęt?
0: Colo House.
1: Dobrze, może...
0: Colo
1: może...
0: House.
1: Nie, wiem, że lubisz. Ostatnio też dowaliłeś na antenie. To może już wystarczy, bo skoro są i tak już jakieś tu próby,
0: ale żeby... chodzi o firmę, która paznokcie
1: ale,
0: robi.
1: Ale kurwa,
0: mężczyzn.
1: Nie gadamy już o takich tu, o żadnych haustach. Weź sobie hausta, weź sobie hausta czegoś tam, mleka sobie hausta weź i...
2: O paznokciach nie rozmawiamy.
1: O paznokciach też, bo spadnie z rowerka.
2: Za paznokcie też się spada?
1: Za wszystko, to jest strach coś powiedzieć, panie.
2: A jak powiem, że są dwie płcie tylko...
1: O, kolego.
0: No, wiesz, to może być problematyczne, bo wśród ludzi są trzy płcie. Jest jeszcze hermafrodyta, nie? Czyli obojniak.
1: Nie, to masz dwa w jednym po prostu.
0: Tam dwa w jednym, ale to różnie jest liczone, nie? No, powiedzmy dwa i pół.
2: Razem.
0: Także to, w sumie to by było ciekawe, gdyby ludzie mieli trzy płci. Byłaby mężczyzna, kobieta i ten katalizator, który jest potrzebny w związku podczas kopulacji. I tylko wtedy może się jajko zapłodnić. To było ciekawe. Trzeba byłoby jeszcze je wysiedzieć.
1: Niektórzy twierdzą, że można mówić o czymś takim jak trzecia płeć i tak umownie, i to są przez całe dzieje ludzkości różni kapłani, szamani, że oni stanowią jakby w pewnym sensie odrębną płeć. Spotkałem się z takimi jakimiś opiniami, artykułami na ten temat, ale to nieważne. No, czyli na tipsach można ładnie zarobić, na robieniu tipsów.
2: Świetna.
1: A to słuchajcie, tam jest, można łatwo w to wejść, bo na przykład kolega kupował w prezencie takim fajny prezent, chciał zrobić swojej siostrze chyba, i kupił dla niej taki super zestaw do robienia tych tipsów, do malowania i tak dalej, całe takie rozkładane, drewniane stanowisko. No, genialny prezent może właśnie dla jakiejś córki, dla tego, którą kręcą takie rzeczy, nie? Może sobie zarobić, może sobie zacząć się w tym szkolić, może sobie potrenować, może coś sobie też i zarobić, no.
0: Mała kosmetyczka, taki zestaw. Kiedyś jak to dla dzieci, dla męskich dzieci za komuny były takie małe majsterkowicze tam z młotkiem, gwoździki były jak najbardziej prawdziwe, tylko młotek był mały, piłka taka i taka mała kosmetyczka, że można sobie, mogłaby sobie tam wstrzykiwać koleżankom te kwasy helurionowe, czy tam czy botoks, nie?
2: No moja mi mówiła, że jak kupuje się materiał za 700 euro, to... Na paznokciach tego robi się 30 tysięcy, nie? Z 700.
0: No jest ciekaw jestem, jakie są przebicia, bo to jest w sumie też taka kosmetyka przy tych materiałach, które używają dentyści do zęba, że te ceny są takie wysokie. Tu jest kwestia, jakie oni mają przebicie, jaka jest marża z leczenia zęba czterech kanałów, bo patrzyłem ostatnio jakieś takie najtańsze, gdzie można kanał jeden wyleczyć, to 250 zł najtaniej znalazłem, nie? Za jeden kanał.
1: Piotrze, szanowny Piotrze, ja nie chcę się brać za żadne podpisywanie obrazków za 10 tysięcy na rok. Naprawdę, to jest po prostu jakaś dziwna propozycja. Ja nie chcę w jakieś dziwne, krzywe rzeczy się pchać, jakieś podpisywanie obrazków za 10 tysięcy. To wiesz, to tym bardziej tak na logikę myślę, czemu se nie weźmiesz kogoś pierwszego, lepszego, żeby ci obrazki podpisywał i dasz mu o wiele mniej. Tylko chcesz mnie i mi płacić dużo za podpisywanie jakichś Adolf obrazków Dumbledore, z cyferkami.
4: 15 złotych.
1: Przepraszam, donate.
4: To nie było moją intencją, szczerze. Przepraszam, uh-huh. Uwielbiam nocne radio, tylko głupi uh-huh, humor. Uh-huh. Pozdrawiam stałego słuchacza.
1: Stałego. Jak ktoś pozdrawia stałego słuchacza, to wiedz, że coś się dzieje. Ale dobra, przyjmuję sztama i proszę tutaj nie unikać jakichś takich donate'ów w szczególności, bo jeszcze jak rozmawiamy, to jest chyba inaczej troszeczkę, inna sytuacja, ale w donate'ach jak się pojawiają Adolfy i takie słowa na H, to wiem, że to jest niebezpieczne, nie? No, Klodowi przez to spadła audycja. Więc niewykluczone, że jednak ktoś zgłosi potem, więc może powinienem ukryć audycję albo skasować żeby tu nie ryzykować. Ale dobra, może wpadam też już w jakąś histerię za bardzo. Tak jak chyba większość dzisiaj nadających. Wszyscy się boją w ogóle słowa na Żyd. Co ja powiedziałem? Słowo na Żyd. No.
0: Ale mówiłeś przez RZ, no spokojnie.
2: Słowo na Żyd.
0: I przez T na końcu. No ja kiedyś miałem zupełnie inny problem i to był problem realny, bo w szkole napisałem Murzyn przez samorzet i pani się spytała dlaczego. Ja powiedziałem, że się wymienia na Mongoł. Bo jak się na G wymienia, to jest wtedy samorzet. To wiecie tą zasadę pewnie z gramatyki. Pamiętacie?
1: To ja musiałem na maturze napisać, ułożyć jakieś zdanie z frazą błękitna krew.

0: Imperium Błękitna, jeżeli ktoś ma tą grupę uniwersalną zero, że może być dawcą dla każdego, dla nie każdej mógł, grupy krwi.
1: Lekarstwem na błękitną krew jest gilotyna, wypróbowana w przeszłości.
2: To tak jak na pedofila kilka gram ołowiu, tak?
1: No. Gilotyna ta. Oj, coś chyba wrócą, te czasy wrócą. Lud się wkurwi.
2: Już nie bądź taki Jackowski tutaj.
0: Tam się... Ja myślę, że takim momentem, kiedy by się wkurwił, to byłoby, kiedy przestał działać internet i ci smartacze, co na tych smartfonach cały czas są, by nie mogli nic zrobić w tych społecznościówkach. To by był taki moment, gdzie rzeczywiście lud by się wkurwił.
1: Ja mówię, tydzień bez internetu, piękne to było. Polecam każdemu odwyk.
0: No, ja kiedyś dałem taką propozycję, dawno, dawno temu, jakieś 5 albo 10 lat była taka akcja, żeby o 20 wyłączyć światła w całej Polsce, żebyśmy oszczędzili energię, nie? No i ja wtedy zadzwoniłem do superstacji i zaproponowałem na antenie panu redaktorowi, że mam o wiele lepszy pomysł. Wtedy były telewizory głównie plazmowe, dopiero wchodziły, żeby wszyscy wyłączyli na godzinę albo nawet na cały wieczór telewizory. Nie było mu do śmiechu, szczerze powiem. Mam gdzieś nawet nagranie tej rozmowy.
2: Jeszcze gdyby wyłączyli prąd, gdybyśmy nie mieli prądu przez tydzień, to przypuszczam, żeby się ludziom bardzo mentalność zmieniła, bardzo, ale tak realnie, bo wiem, co się dzieje, jak człowiek przyzwyczajony do tego, że ma elektryczność, wszystko działa dookoła, nagle wyłącza się prąd, jakaś awaria, ale taka poważniejsza, powiedzmy, która trwa nawet półtorej dnia, były takie awarie, nie, u nas, to się wszystko zmienia nagle. Nagle sięgamy po książkę jakąś, nagle jakieś przemyślenia ciekawe, nagle takie inne spojrzenie na świat, więc to nas musi fest jakoś hipnotyzować, przyzwyczajać taki styl życia do tego i sprawiać, że jesteśmy kim jesteśmy, nie?
0: Beczkowozy by stały pod tym, woda by przestała dochodzić wyżej jak do pierwszego piętra, nie?
1: Mi się tu detoks zrobił od wszystkiego, jak się wyprowadziłem na tą wieś. Górne życie na wsi jest fajne. Ludzi nie ma, śmierdzi czasem. Spółlery z ogródek, można tu posiedzieć. Nie trzeba telewizora, wszystko powoli. Teraz też jadę, jak byłem właśnie na głosowaniu, pojechałem do Düsseldorfu. Kuźma, pełno samochodów, ludzi, wkurw na to, jak szczęśliwie na wieś wróciłem. Nie tylko, że polityką nawet nie interesuję, niczym właściwie. Pomidorki sobie hoduję, o takie rzeczy. Naprawdę wieś jest bardzo dobrze wpływa na dobrostan, ale to chyba trzeba parę lat mieć, bo dla młodych to nie za bardzo. O właśnie, bo ja mam teraz ten.
2: Ale czekaj, bo może trzeba być komunistą też, bo komuniści lubią często proste życie, nie?
1: Proste życie. Właśnie mam teraz ten. Obserwuję życie nowego pokolenia, bo moja dziewczyna ma dwie dzieci. Znaczy dwie dzieci, dwie córki. Jedna lat 16, druga 17. Kuźwa, jakie to pokolenie jest dziwne. I teraz mogę się zderzyć z tym.
0: Czekaj, bo ja się pogubiłem. To już, która to już jest dziewczyna? Jezu, masz, to jest jakaś nowsza, tak?
2: Piąta chyba.
1: Nie, no jedna mam dziewczynę, czemu?
0: Nie, no bo czekaj, bo ja ciebie kojarzyłem z Dalekim Wschodem. Japonia, Chiny? A teraz to już nie jest Chinka?
1: Nie, z Chinką się rozwodzę.
0: Aha, dobra, nie, to teraz mi się już w głowie poukładało. To ty masz tą sprawę z Chinką. Myślałem o tej Japonce, nie?
1: Nie, ja mam sprawę.
0: To już teraz mi się puzelki ułożyły dopiero, teraz wszystko tak, rozumiem.
1: Tak. No. Ten także, ale znalazłem sąsiadka w ogóle. Także z jednej wsi jesteśmy. I brat mówi lepiej po polsku niż ja. Także. Brat się na Nowej Hucie wychował.
0: Ale już nie Azjatka.
1: Wietnamka.
0: O cholera jasna. Ty przerobisz, kurczę, całą Azję.
2: Przeora całą Azję.
0: No tak, no.
1: Bo ona mieszka,
0: dobra, no. Uwaga, wróżba Etama. Następna będzie Indonezyjka.
1: Indonezyjka mam w pracy, ale ładna nie jest. No, w każdym razie ten. Przyszedł, bo ona mieszka tutaj, nie wiem, 600 metrów ode mnie. I taką ściankę będziemy jej budować i takiego załatwiłem jej budowlańca, też z Krakowa. Przyszedł, a akurat on

0: mieszka tam matka zaraz obok i matka mówi bardzo ładnie po polsku, bo mieszkała no, ze 20 lat w Krakowie, nie? I przyjechał jej ten konkubent do matki tej mojej dziewczyny, który mieszka w Krakowie. Jak się ten budowlaniec zdziwił, jak przyszedł taki ten stary hop Wietnamczyk do niego i zaczął do niego po polsku napierdalać i też to kurwować. Jej brat też się wychował na Nowej Hucie. No kurde, kurwuje lepiej jak Polak.
1: Kurwa to jest polskie, kurwa to jest polskie słowo mocy. Plus jeden do siły, plus jeden do charyzmy i czasami nawet sprawia, że wrogowie uciekają, jak usłyszą kurwa.
2: Węgrzy też znają to słowo. Oglądałem kiedyś takiego, co jeździł tam, gdzie ci Francuzi tam mieli ten problem z portem. Jechał ciężarówką i co chwilę, kurwa, właśnie Węgier, nie? Węgierski kierowca.
1: Ło kurwesku! To z kolei jest po rumuńsku. Ło kurwesku. Nie, no nie wiem, czy tak jest, tak było przynajmniej na filmie Walaszka przynajmniej tak było.
0: Ale śmiesznie wygląda, jak podchodzi do ciebie taki ten mały chłop, taś okrągła buzia, Wietnamczyk i zaczyna do ciebie, kurwa, ja tak złodzieje z tego rządu bym kurwa wyjebał wszystkie, kurwa, mać pieniądze, kojawolny. Biegną, Boże.
1: No, to tak, to jak tak dziwna sytuacja.
0: No, w ogóle...
1: Błąd Matrixa jakiś dziwny.
0: Ja ją na pewno jeszcze za czasów, bo my się sprowadziliśmy w ogóle, ona z dziećmi i ja, na tą wieś, dokładnie w tym samym czasie, 2020. Ja ją musiałem widzieć wielokrotnie, ale wiecie, dlaczego jej nie kojarzyłem? Bo kurwa były maski. Patrz, przez tą całą pandemię. No, a teraz to tylko sądy zostały, kuźno mać. Ale zawzięte to jest babsko moje. Oj, zawzięte.
1: Może sobie powinieneś wziąć teraz, tak jak tutaj Tom Dratew przestrzega, ale ja myślę, że może to dobre by było, żebyś trafił w końcu na tajkę z kutangą, cytuję tutaj. To może by była, właśnie by się udało tym razem super.
2: Bojgerla tak zwanego, nie?
0: Nie, no teraz trafiłem bardzo dobrze. Całe życie szukałem takiej kobiety. No. Coś tam z nią rozmawiałem, ona mówi, kurwa, się nie martw, że kogoś innego znajdę. Ja nie mam na to czasu, zobacz, ile mam roboty, dzieci z tego, mówi. Masz siedzieć i pomagać. No, mówię, a co tam? Mówię, rok się w ogóle o nic nigdy nie kłóciliśmy, jak to możliwe. No mówi, kurwa, ja nie mam czasu na to, żeby się kłócić. Ona na nic nie ma czasu. I bardzo dobrze.
1: Czyli idealna kobieta to taka, co nie ma na nic czasu, bo jej głupie rzeczy do głowy nie przychodzą.
0: Ja mówię, co, jak ten, jak razem tak pomieszkujemy, to ten, nie wkurza cię, że jakieś skarpetki rozwalone tego. Mój kurwa, ja nie mam na to czasu, żeby się wkurzać.
1: Piękne, to mi się też podoba takie nastawienie.
0: No, to jest piękne.
1: To jest, bardzo lubię ludzi, którzy nie mają czasu na głupoty, w takim sensie, że nie marnują czasu na jakieś pierdoły, jakieś przychrzanianie się o byle co, wiesz. Bo właśnie ciekawsze rzeczy mają w głowie, nie? Wolą co innego porobić.
0: No a najważniejszym takim ten green flag tak zwany, że powiedziałem, to jest kobieta mojego życia, poszedłem na pierwszą randkę i ona zapłaciła za nas oboje.
1: Jakie to lewicowe, wspaniałe.
2: No ja to na pierwszej takiej płatnej randce to płatnej, żeby to głupie nie zabrzmiało, ale zapłaciła za siebie, nie? To też tak było. Za piwo. A ja już tak powiem wam szczerze, ja już akurat się doszedłem do wniosku, że najfajniej być jest singlem. To jest najfajniejsza sprawa. Człowiek ma czas dla siebie. Luzik, nie? Jakieś tam obowiązki są, ale kobiety to jednak... To jednak, kurczę, jest taki gatunek człowieka, czy taka gatunek, rodzaj człowieka, który, no samica człowieka, no po prostu, no, który po prostu no, człowieka bardzo eksploatuje, nie?
1: No, a ja tu zachęcam, można wpłacać. No, skoro ja jestem pijawka, kapitan pijawka, to wy pokażcie, że nie jesteście tasiemce. Tasiem jest to takie stworzonko, taki pasożyt, który wykrada nam, w żołądku nam zjada. To, co my zjemy, to on sobie to zje. I my dalej głodni. Są różne sposoby na pozbycie się tasiemca, na przykład z
0: ciast... A ja właśnie bym chciał tasiemca.
1: Tak?
2: Możesz nabyć w tableckach.
0: Wiecie, jak się kurwa rozkryłem. Po prostu to jest. Nie, to jest. Nie godzi się.
1: A to od czego to tak?
0: Nie wiem, no, się, praca siedząca, zjeść lubię, no. Co zrobię?
2: Nie przejmuj się, ja mało jem też, no, przy tyłem.
1: Na awatarku to jeszcze szczuplutki. Z cygarem, tutaj z brodą, drugi Che Guevara tutaj, a tu widzicie grubas, się zapas.
0: Wiesz, gdzie to zdjęcie było zrobione? W moim mieszkaniu, ale w jakim mieście? W Sosnowcu. To traumatyczne przeżycie. Mieszkałem w Sosnowcu rok.
1: Jak ty żeś ze Sosnowca jest, synek, to pierunie, to z oczu mi zejdź. Chyba się nie lubią na Śląsku ze Sosnowcem, nie? Czy jakoś tak?
0: Nie, ale nie, to trzeba przyznać, że to miasto wyznacza nowe trendy w brzydactwie.
2: Jak sama nazwa mówi, Zagłębie Sosnowiec, czyli dół, nie?
0: No, nie, czekaj, tak brzydkiego, no może jeszcze Wałbrzych, no. Też dawno nie byłem w Wałbrzychu, ale kiedyś był, no już naprawdę oczy pękały. Wałbrzych i Sosnowiec to po prostu, to jest to. Chociaż byłem tydzień temu, byłem w Sofii i Sofia to taki Sosnowiec Bułgarii chyba. Jezu, jak tam brzydko. Jeszcze ludzie jeżdżą jak pojebani. Ludzie są pojebani w ogóle. Nie, nie polecam Bułgarii, nie, zdecydowanie nie. Taki, wiesz, powrót do lat 90. Polski.
1: No, tu w Nocnym Radio też takie towarzystwo, tak jak w tym Sosnowcu też, tak to wygląda, widzisz tutaj. 120 osób nas słucha, widzisz, a wpłacić to nie ma komu. Węża w kieszeni mają, tak się czasami mówi, węża w kieszeni ma, o. Albo, że jest kutwa, albo, że darmozja, tak czasami się mówi, o. Albo, że na Krzywy Ryj na przykład.
2: Albo, też, że jedzie bez biletu, nie?
1: Też tak się mówi właśnie, o, to bardzo ładnie. Także widzicie, Błażej powrócił, żyje. Pogłoski o jego śmierci okazały się grubo przesadzone.
0: Jak długo, to nie wiem, ale...
1: Ale jest i coraz go więcej. Też się tyle dowiedzieliśmy, że coraz go więcej. Zachrypnięty, biedny, sponiewierany. Sądy, nie sądy. Już nawet...
2: Ja mam pewną teorię.
1: Nawet mu się tych czołgów nie chce pewnie sklejać, co?
0: Klejam.
2: Ja mam pewną teorię. Że dziewczyna Błażeja, to ona go tuczy powoli. W jakim celu, nie wiem.
0: No nie, to muszę tak przyznać, bo ona jest właścicielką, posiada restaurację. Także
2: no
0: mam
2: właśnie.
0: Jedzenie.
2: No właśnie, to już masz już odpowiedź, co i jak i dlaczego.
1: Zgłaszam, że tutaj Miki pisze, mieszkałem z laską z Sosnowca i chodziła w dziurawych skarpetach. Poza tym fajna babka. Czyli no, ale... jawi nam się jakiś obraz Sosnowca. To tam, gdzie dziewczyny chodzą w dziurawych skarpetach.
2: Czyli ja jestem z Sosnowca, bo akurat siedzę w dziurawych skarpetach.
1: A ja w ogóle bez skarpet, to jeszcze gorzej chyba.
0: Ale mogę zareklamować, jakby ktoś kiedyś w Krakowie był, nie wiem, czy mamy jakiś słuchaczy z Krakowa, to tam też rodzina ma knajpy, można sobie zjeść po wietnamsku, się powołać tutaj na ten i porcja będzie większa.
2: Tak jest. To jak poszedłem do tureckiego kebaba, bo nie miałem pieniędzy, jak mi zaczął robić kebaba, nie miałem pieniędzy, pochwaliłem Erdogana i dostałem za darmo, nie?
1: A to mnie ciekawi, czy to, że ci Arabowie tak się do nas, Polaków, zwracają tak na zasadzie, co chcesz? Co chcesz zjeść? Dzień dobry panu, co sobie pan życzy? To czy to wynika z jakiegoś braku szacunku, jak niektórzy twierdzą, że oni nas uważają za niewierne psy i tak dalej? Czy raczej po prostu oni tak się zwracają do wszystkich, do siebie też? Na ty, tak bardzo bezpośrednio?
0: Nie no, w Niemczech to ej szef, albo bruder, ej bruder.
1: Aha, tak.
0: No, nawet tu raz, który mi samochód naprawia i znam go od dawien dawna, to też jak dzwonię do niego, ej szef, szef.
1: Czyli do tamtego szefu, a do tego, do Polaczka, co chcesz?
2: No ja przyszedłem z moimi kebabiarzami po prostu na dobre układy. Cześć im daję, łapę im podaję. Zamawiam w Bengazji, także Bengali, także się nauczyłem zamawiać po ichniemu. Zawsze dostajesz za to 6 krążków cebulowych gratis.
0: A propos języków, bo tu zacząłem mówić po niemiecku, to jednak moja dziewczyna ma jedną bardzo potężną wadę. Ciężka to jest wada. Po prostu nie mówi w żadnym innym języku jak niemiecki.
3: Uśmiech. 50 zł.
0: I jestem zmuszony od roku używać języka niemieckiego.
3: Pozdrawiam wszystkich.
0: Jest to straszne. I nie mówiąc, że powiedzmy, czasem dochodzi, jak się jest w relacji romantycznej z kobietą, dochodzi do, że tak powiem, takiej bardziej intymnych sytuacji. I kurwa, ten niemiecki. Wiecie, to strasznie powiedziałem, żeby ona do mnie, nie wiem, kurwa, po wietnamsku mówiła. Bo to nie muszę rozumieć, nie, ale...
2: Zwizualizowałem sobie to właśnie. Schnella, Błażej, besta.
1: Dokładnie to samo miałem kiedyś z moją, moją dziewczyną. Dokładnie to samo i też nie mogę się przekonać, no nie kręci mnie mówienie po niemiecku w takiej sytuacji. Nie, chyba może nie jestem fanem po prostu na przykład niemieckich pornoli czy czegoś takiego. A tutaj...
0: No właśnie o to chodzi, będziesz ten. Dochodzi do takiej sytuacji i nagle ci przed oczami stają te kurwa wszystkie niemieckie pornole z lat 90. I zamiast tu mieć taką ten miłą, tak, wieczorne activity, zaczyna się kurwa śmiać, no.
1: A ja tutaj dostałem, w końcu się prosił i wyprosił. No i tutaj tajemnicza osoba, nie zdradzę kto, bo może sobie Kasia nie życzy. Witam, nie słucham na krzywy ryj, pozdrawiam wszystkich, krótko na temat, 5 dyszek i to jest konkret, a nie jakieś tu 15 zł, 5 zł, 10,98, 28.
2: Zmieniam zdanie. Krawiec dostaje jednego donata dwa razy większego niż ja za jedną audycję.
1: Ja jestem potentatem, a nawet potem mamem donatowym. No to jeszcze posiedzę 2 minuty w takim razie, dobrze.
0: Aha, ale zobacz, Krawiec, że internet się polepszył u mnie.
1: No.
0: Po 2 latach, nie, tutaj mieszkania, 3 latach tu mieszkania, wreszcie wywaliłem to na bizbity ryj. A, i w ogóle ciekawostka, bo to wiesz, że zawsze ci przedłużałem tą umowę automatycznie. I miałem taki problem z prądem tutaj, że mi przedłużyli automatycznie umowę. Następny rok dali mi kurwa taką cenę, że myślałem, że się zesram, nie? No, a nowym klientom dawali 2 razy mniej. I przypadkiem tak się zdarzyło, że pensja mi na konto wpłynęła później. Nie było pieniędzy na koncie, nie mogli ściągnąć. I co? Przysłali mi wypowiedzenie umowy. Kuźma, zmieniłem i mam 2 razy taniej. Także wystarczy nie zapłacić.
1: Czyli żeby płacić 2 razy mniej, trzeba nie płacić. To jest bardzo cenna lekcja życiowa. Ja też jestem fanem takich rozwiązań często, że trzeba nic nie robić i wtedy się czasami naprawia i jest lepiej. Ludzie nie doceniają jakby tego potencjału, który drzemie w nierobieniu po prostu. Myślą, że albo taka reakcja, albo tak, albo srak, opcja numer 1, opcja numer 2, a właśnie bardzo dobre jest często po prostu nic nie robić. Myślę, że Etam się ze mną zgodzi, na pewno.
2: Zgodzę się, nawet ci podam przykład, bo moja kobieta zawsze, ona taka była feministka, chociaż mówiła, że nie jest. I powiedziała, że w dobrym związku to garki same się zmywają. No i tak właśnie od tego czasu czekam. Te aktualnie stojące, nie wiem, kiedy ostatnia była audycja o zmywaniu, 3 miesiące temu i słowo daję, od tego czasu nie zmywają garków.
1: Ale coś w tym jest, bo na przykład można do tego podejść tak symbolicznie trochę to rozumieć, że jak jest dobry związek, to często wychodzicie gdzieś do knajpki, gdzieś tam jecie, w gości idziecie, to sobie coś zjecie i nie ma czego zmywać w domu na przykład. Nie, to takie...
2: No ja kupiłem plastikowe widelce i noże kupiłem na razie, bo już mi zabrakło.
0: Pamiętacie ten sketch, co był koleś ten... do żony mówi coś tam, nie, bo żona, że o kurwa, tyle roboty z tobą, ty nic nie robisz w domu, wszystko ja robię. Ten... Mówi, kochanie, dobra, ale zdradzę ci sekret. Mówi, patrz, ten stolik tutaj, nie, w tym kuchni. Mówi, jest magiczny. Nieważne, ile brudu tu zostawia, nieumytych naczyń i tak dalej, to wszystko znika, a rano jest umyte w szafce. Mówi, magia. Mówi, a drugie, patrz ten kosz. wrzucam tam brudne ubrania, ty, i one następnego dnia są uprasowane w szafie, mówi. Magia. Bo następnego dnia policja, nie, przychodzi do tego kolecia, mówi, no żona mi zniknęła. Mówi, ale podejrzewam, że ona spadła na ten stolik magiczny, nie? I znikła, bo tam tu znikają rzeczy. To policjantka mówi, chyba pierdolnięty jesteś, a policjant z boku nie mówi. Ja rozumiem go, ja też mam taki stolik w domu. No, tak to działa. No ja już nie mam niestety, bo nie, co prawda moja eks-małżonka nic nie robiła w domu, także nie miałem stolika.
1: No widzisz, ja tam, wiesz co, ja tam sobie ciebie wyobraziłem, jak jesz z tymi plastikowymi widelcami z kufla jednego, co ci został, wygrzebujesz jakąś tą owsiankę, siedzisz w dziurawych skarpetach, w majtach dziurawych.
2: Ale nie, to nie tak, nie tak. Ty sobie wyobrażasz zupełnie źle to, co ja robię. Ja owsiankę robię tak.
1: Zarośnięty.
2: Dobieram konsystencję, żeby ją wypić. Bo sobie będę się meczył widelcem, czy czymś jeję owsiankę, łyżką z tego się je, ale czasami widelcem miałem. Wczoraj na przykład zabrakło mi plastikowych noży, smarowałem sobie chleb plastikowym widelcem. Poważnie, zupełnie mówię. Mogę to sfilmować i pokazać, naprawdę.
0: Ja kiedyś smarowałem kartą kredytową, ale to byłem na Woodstocku i nie miałem nic innego.
2: Natomiast muszę powiedzieć, że się muszę za to zabrać. Dzisiaj zdobyłem za darmo zdobyłem rękawiczki, bo mam bardzo delikatną skórkę i nie mogę tak zmywać, wiecie, gołymi ręcami. Okazało się, że przecież można fantastycznie zdobyć za darmo rękawiczki. Są takie przy chlebie, takie foliowe. No i sobie urwałem tak z 50 sztuk.
0: Zmywarkę. Mam...
2: Nie, żadnych kobiet nie chcę absolutnie. To miałem FGD taką sytuację właśnie, że stałem przy zmywarce, a kobieta mówi do mnie, konsultantka klienta, może zmywarkę? Ja mówię, nie, już żadnych kobiet nie chcę w domu, nie?
0: Oj, to
2: nie wiem, czy zaskoczyli niektórzy.
1: Już tak, nie, wiecie co, bo Korwinem zaczyna trochę tutaj...
2: Wiem.
1: Zaraz
2: wiem,
1: się, może się panie obrażą, a mamy trochę słuchaczek też.
2: A na szczęście na mnie nie trzeba głosować,
1: kobiety są średnio głupsze i to trzeba być debilem, żeby nie zrozumieć, o co w tym chodzi, no, i się obrażać. No.
2: Nie do końca, ale są bardziej wypłaszczone, tak, jeśli chodzi o inteligencję, a u mężczyzn jest tak, krzywa jest taka bardziej sinusoidalna. Nie?
1: Ale to faktycznie to trzeba być trochę debilem, faktycznie, żeby się obrażać o to, jak feministki, o ten korwinizm, bo to jest komplement. Są średnio mniej inteligentne, co... Ale coś mi się pomieszało, bo wynikało z tego korwinizmu, że wśród kobiet jest mniej skrajnych takich albo geniuszek, albo bardzo głupich, tylko są właśnie takie średnie te kobiety, tak? Wypośrodkowane bardziej, a u mężczyzn są takie bardziej skrajne charaktery, że tu mamy geniusza, tu debila. Tak to było? Tak to Korwin przedstawiał?
2: No coś w tym rodzaju, że my mamy bardziej rozchwiane to właśnie, ta sinusoida jest taka, a u kobiet jest bardziej wypłaszczone. Dlatego też w związkach, niestety dookoła widzę, wszystkie związki się moich znajomych się porozpadały. Niekoniecznie moich rówieśników, ale powiedzmy w pobliżu mojego wieku. Dokładnie wszystkie się porozpadały. I problemem było to, że no jak powiem tak, jak facet jest głupi, to prawie każda kobieta, taka, no wiadomo, są też skrajne przypadki, ale prawie każda kobieta jest w stanie ogarnąć to ognisko domowe, ale jak jest nawet mądry facet, a głupia kobieta, oj, to taki związek nie ma żadnych szans.
0: No widzisz, że go się rozwodzę.
2: No, znaczy ja myślę, że ty dojdziesz z wiekiem, bo ty jesteś młodszy ode mnie trochę, dojdziesz w końcu do tego momentu, szczególnie po tylu zmianach, że tak powiem. Ja akurat byłem bardziej trwały tutaj w związku, 25 lat, natomiast prawie. Natomiast myślę, że też dojdziesz do tego momentu, kiedy stwierdzisz, że jednak bycie singlem jest korzystniejsze.
0: To wiesz, to zależy kto co lubi, nie?
2: No.
0: Ja nie lubię, no.
1: Dokładnie, Etam. to trzeba trochę, wiesz, wziąć zawsze pod uwagę, że jest, że ludzie są różni. Nie ma tutaj rozwiązań idealnych dla wszystkich.
0: Jest szkoła, jak to było, jest szkoła otwocka i szkoła falenicka.
1: No. A jakie to są szkoły?
0: Nie wiem, do mnie na studiach, tak jak miałem profesora, zawsze mówisz. Jest szkoła otwocka i szkoła falenicka. Jak były dwa rozwiązania. To ze stylu jeden rabin powie tak, drugi nie.
1: Aha.
0: Tak w Warszawie mawiają, no, w sztolicy.
2: Ja, ale to była samokrytyka z mojej strony, bo ja sobie zdaję sprawę, że biorąc sobie kobietę, przed ostatnio spotkałem dziewczynę na ławce, rozmawialiśmy, pierwszy raz w życiu ją spotkałem i po jakiejś godzinie rozmowy ona chciała się ze mną umówić. Znaczy nie umówić w sensie randki, tylko czy mogłabym się z panem, a na pan mówiła, umówić na rozmowę. Nie wiem, czym ją zaciekawiłem, bo wyglądała nieciekawie. Może to, że ciemno było już, jak rozmawialiśmy, to się zainteresowała. No i ja jej powiedziałem tak. Znaczy nie chciałem jej głupio jakoś tak odmówić. Powiedziałem jej, wie pani co, nie, no ja nie chciałbym podejmować żadnych zobowiązań, bo po prostu nie mam czasu obecnie na różne takie rzeczy dla siebie. Tak ja mu jakoś zbyłem.
1: Na romanse, tak jej powiedziałeś, że nie mam czasu, nie, proszę pani, na romanse. A kobieta, wiecie, tam chciała od etama się umówić, żeby mu tam wcisnąć garki Ceptera czy tam coś, ale tam nie, nic z tego nie będzie. Moja pani,
2: nie,
1: jestem
2: no
1: już...
2: Kilka.
1: No.
2: Właścicielka franszczyzny, zresztą dokładnie ją wypytałem, ile zarabia, ile zostaje pieniędzy, bo akurat na temat franszczyzny Żabki bardzo dużo wiem od środka, jak to wygląda. No, radząca sobie dziewczyna, no ale wiek, kurczę, 26 lat, 94 rocznik.
1: Oj, nie brałbym dzisiaj franczyzy Żabki, to jest trochę taka mina. Strasznie jest dużo ludzi, co twierdzą, że to zostali wpuszczeni na minę z tą całą Żabką. Fajne jest to, że nie musisz faktycznie dużo inwestować. Masz te 5 koła i jakoś ci załatwią lokal, brand, dostarczą towar i tak dalej. Jakiś tam wkładzik trzeba mieć, tylko skromny, ale potem wielkie zobowiązania. Ciężko się z tego wycofać. Nagle ci postawią drugą Żabkę naprzeciwko ciebie i z nią walcz sobie, nie? Przypierdalanie się do wszystkiego, nakładanie kar przez tą Żabkę na tych franczyzobiorców i tak dalej, i tak dalej. Polecam temat ogólnie, poczytać sobie fora, co piszą ci byli czy aktualni posiadacze tej franczyzy, jak to wygląda właśnie, jakie problemy są. Nie wygląda to zachęcająco.
2: Czemu doliczam lata? Tutaj pytanie 22-25. No, bo troszeczkę dłużej się znaliśmy, a to nieważne. No, tak naprawdę ja byłem 23 lata. No. To już tak wiecie, ja zaokrąglam po prostu pewne rzeczy. No bo to mnie to się wydaje, że to minęło ze 25 po prostu.
0: To mi coś na ten przepisuje. To mi się na schudnięcie, ale... A właśnie, to jeszcze kolejny plus mojej kochanej kobity, jak to patrzę na swój brzuch, mówię, kurde, zobacz, jak się roztyłem strasznie. Ale mówi, a nieważne, mówi w tym, w związku to jedna osoba musi być ładna, a akurat ja jestem ładna, to ty nie musisz być, to nie twoje zadanie.
2: Też znałem taką jedną w redakcji, która mi mówiła, że facet musi być z brzuszkiem, nie?
1: Niektórym kobietom się ponoć podoba nawet taki rodzaj sylwetki. Tak samo jak niektórym facetom się podoba babka, która ma dużą pupę, tak nad wyraz, nie? Czy coś tam. To kobiety też mają swoje takie dziwnostki, upodobania i taki facet z brzuszkiem lekkim im się kojarzy z jakąś taką, że to jest taki szefu, nie? Że to jest szefu. No bo jak ma ten brzuszek, to zarobił i stać go na żarełko, coś takiego i tak... Chodzi się z tym brzuszkiem w szafroku, taki kurwa król, nie? Taki król.
0: No, pracę ma na pewno biurową, bo jakby miał fizyczną, to by nie miał. No, coś w tym jest, pan prezes. Pan prezes zawsze musi mieć brzucha.
2: No, ostatnio widziałem takiego fizycznego. Miał nałożoną tą taką kurtałkę, na torach pracował, tam na naszej pętli, którą remontują. Jaki bebzioch, kurde, ta cała jego katana taka założona, robocza, to po prostu tam mało te guziki nie powystrzeliwały do przodu i jeszcze mu zwisało tutaj tak to sadło spod tego całego ubrania.
0: Jest problem, dlaczego muszę schudnąć, bo po prostu nie stać mnie na wymianę garderoby, a się powoli nie mieszczę.
2: No to też jest problem, nie? No, człowiek kupi... staje nieforemny, nie?
1: Tutaj no. nie wiem, czy do mnie tutaj Piotr pije, że coś z dziennikiem pokładowym, to a propos screenów, coś tam, że w Starfielda gram, a nie starczy mi na abonament, to do mnie. Jeśli to do mnie zarzut, no słuchajcie, no kupiłem za 40 zł, to nie majątek w sumie, nie? Sobie na miesiąc tego Game Passa. No bo bardzo chciałem przetestować tego Starfielda. Zła wiadomość taka, że nie idzie go ripować na ekran. Po prostu ma jakiś dziwny system wyświetlania obrazu i nie wrzuca tego do OBS-a, więc prawdopodobnie nie pokażę wam, jak w niego gram. Ram tam tam.
0: A właśnie, dostałem z firmy nowego laptopa i wreszcie sobie mogę pograć.
1: O.
0: Piękna sprawa.
1: A w co grasz? A w co grasz to aktualnie?
0: Aktualnie na razie w nic. Nie, czekaj, co już miałem ten Kingdom Come grałem sobie ostatnio.
1: O, zacznie.
0: W jakiejś Wiedźminka. Oczywiście w ten Hoainie. No. Czasem coś pogram. Ale dostałem laptopa i w ogóle no, ale ten nowy Windows mi się bardzo nie podoba. Jest jakiś taki chujowy.
1: Mi się nawet podoba. Tylko są problemy z migotaniem ekranu po prostu. To ma związek z przeglądarką, z mechanizmem w ogóle ogólnie przeglądarki. Nie wykryłem jeszcze, czy to jest winien Chrome konkretnie, bo na Brave'ie też coś takiego się zaczęło pojawiać, że na górze takie migotanie dziwne, przez sekundę, przez pół sekundy, ruszę myszką, to znika. Coś to ma ponoć wspólnego z wygaszaniem ekranu, z tym jakby systemem wyświetlania na pulpicie w Windowsie. No i tutaj aktualizacje żadne nie pomagają, ani aktualizacja sterowników, nic, kurwa, no dziwne. To tak zabawne trochę, że Windows niby nowoczesny, wszystko ma tu dopracowane, chmury, nie chmury i nawet zbieraj punkty i naklejki. Taki jest nowoczesny, a jakieś migotanie obrazu się pojawia, które ci jakby psuje mocno komfort korzystania z tego komputera, no takie rzeczy.
2: I nie, no, nie mam takich problemów. Stary Windows, stary komputer.
1: Windows Vista Vio, tak? Ty masz tego, Vista Vio Windowsa.
2: Znaczy Vista bardzo mi się podobała, kiedy wyszła. Ludzie narzekali na to. Przy czym ja od razu jak instalowałem, wtedy dostałem, pamiętam, od takiej firmy, której załatwiłem u prezesa redakcji, żeby wzięli od nich IBM oryginalne. Dostałem dato gratis IBM oryginalnego desktopa i tam sobie Vista zainstalowałem. Bardzo okrojoną przez taki specjalny program. Wycinała wszystko łącznie z kluczem, który trzeba było podawać na początku, ale wyglądało to tak jak Windows 95 całkowicie, tak wycięta ta grafika i tak dalej, ale bardzo fajnie chodziło, wszystko się uruchamiało. To był 2007-2008 rok, zaraz po tym jak wyszła ta Vista, nie? Powiem szczerze, że akurat...
0: Patrzę, że karty to mam taką graficzną średnią. Mam RTX 3070, to chyba nie jest jakiś...
1: Dobry, dosyć dobry. No już samo to, że RTX, nie? To jest jakaś taka kultowa karta, która była jeszcze do niedawna tam bardzo ceniona jakoś, nie?
0: Tam... Ale trójka z przodu to chyba nie jest jakiś tam wysoki model, nie?
1: No, nie jest to nowa rzecz, ale taka, wiesz, mocna chyba dosyć nadal karta. No przypuszczam, że taki Kingdom to ci chodzi po prostu jak masełko, no bo to...
0: Ja
1: na o wiele gorszych kartach miałem płynność w takich grach, no to nie wiem, co tam jeszcze chcesz pograć, nie? Ale przypuszczam, że większość tytułów ci pójdzie na średnich bardzo ładnie, nie? Nawet jakichś tam nowych.
0: Skąd ja mam to ściągać?
1: Gry?
2: Ja już na szczęście.
1: Ty się spytałeś, skąd masz gry ściągać?
0: No.
1: No jest tyle dzisiaj możliwości. No tak jak ci mówię, no kupiłem sobie tego Microsoftowego Game Passa. To jest dla ciebie dobre rozwiązanie być może.
0: Kiedyś się z torrentów ściągało, ale w Niemczech nie wolno.
1: A to jest dzisiaj zupełnie bez sensu. No ci mówię, stary, za 40 zł mam przez miesiąc dostęp do całej listy zajebistych tytułów, że mogę w dowolne te gry grać. Za 40 zł. No nie jest to chyba majątek, nie?
0: No nie jest, ale zawsze wiesz. Nie jest uspołeczniony.
1: Ach, widzicie, ci komuniści, ma za 40 zł, to on ukradnie, no.
0: Oj, tam ukradnie, ukradnie. A to była ta posłanka, nie? Jak ona miała.
2: Błażej, w Polsce jest Chomiks, taka uniwersalna
0: platforma.
2: A to platforma.
0: Ja wiem, to mam, używam czasem.
2: O, widzisz.
0: Ale ten, to właśnie jakaś była posłanka, nie? Chyba z PiS-u czy czego, ona mówi, że ten, że ona tam zapłaciła za to, no bo tam w Chomiku wykupiła transfer, to chyba zapłaciła za te rzeczy.
2: Nie, no w sumie to jak najbardziej, no przecież tam się płaci, to nie jest tak, że...
1: No.
2: Że tak...
1: To jest wszystko zapłacone.
0: No, tak,
1: słuchajcie, ja na Chomiku widziałem okazję. To wychodzi jakoś złotówka za transfer Adobe, ten cały pakiet Adobe, tam Photoshop, After Effects, Premiere, to za złotówkę wychodzi, jak tam wykup transfer jest. Kurde, no to super ceny mają na Chomiku.
2: Ale po co w Chomiku jeszcze płacić w Chomiku? Adobe się ściąga demo wersję i się zmienia plik jeden w tym, w systemie 32. Zmienia się konkretnie tam plik ten host TXT, czy jakoś tak to się tam nazywa, nie pamiętam. Tam trzeba też wpisać jedną linijkę i działa. Nie? To akurat jakbyś chciał najnowszą wersję, nie? Ja mam akurat oryginalną, bo mam z kamerą, dostałem tam którąś tam siódmą czy ósmą wersję i mi wystarcza. Ja nie potrzebuję nowszych wersji. Nie wiem w ogóle, co jeszcze można w tych programach graficznych pododawać. Tam podobno teraz AI weszło, że tam rozszerza ci ten obrazek tam automatycznie, nie?
0: Zajebiste, bo ja ostatnio ten piszę odwołania od różnych mandatów sobie na tym, na czacie GPT. Kurde, nie wiem, czy oni, ci urzędnicy też tego nie używają. Czasem nie mam korespondencji jeden czat na drugi czat, bo tak mi te pisma wyglądają, ale do pisania odwołań jest zajebiste.
1: O, ciekawe. No.
2: Znaczy nie tylko. Można też wiersze pisać, można pisać tak jak ja na przykład artykuł piszę w tej chwili przy pomocy AI, bo stwierdziłem, że mi się nie chce samemu, to on napisze, ja tylko sobie tezaurusem pozmieniam słowa i tyle. Żaden problem, pracę dyplomową.
0: Zobacz, Krawiec, to jest dla ciebie ten, nadzieja. Weźmiesz sobie, każesz AI pisać ten skrypt audycji i wpuszczasz przez syntetyzator, nie? I sobie leci.
2: Tak, no są już AI channele bardzo popularne. Także tutaj jak najbardziej. Zresztą mój ostatni projekt 3D był w całości wygenerowany przez AI.
1: Logo dla Jacka zrobię zaraz. Wpiszę w AI Australian Radio Travel World Politican Religion logo. Dark background.
0: Kolega pogromca lewaków jest jeszcze.
1: Masz na myśli którego pogromca lewaków? Bo z kilku
0: z Australii.
1: Z Australii pogromca lewaków, tak. I szykuje się, tutaj się pojawi też.
0: Ale miał się wynieść z Australii, tak. Pamiętam swego czasu. Się wyprowadzał do Polski. Jeszcze siedzi w Australii?
1: No chyba tak. Tak. Ale był w Szczecinie i nawet szukał Etama, ale nie znalazł.
2: Zrobiłby źle, po prostu wystarczyło zapytać dowolnego psiarza o mnie i tyle.
1: Gdzie tu, zna pan tego pana z taką brodą do pasa, taki dziwak taki z kufla, sra na balkonie?
2: Nie, nie tak. Wystarczy zapytać takiego jednego, co waży 115 kilo, to wszyscy wiedzą.
1: Taki wielki, gruby facet z takim Krawiec. Malutkim pieskiem. No.
2: Nazywa się Anthropic, przez TH się pisze Anthropic. AI to jest takie jedno z ciekawszych narzędzi AI, gdzie sobie takie logo opiszesz, wkleisz kilka przykładowych linków do log, że ma być podobne do takiego, albo w tym stylu i będziesz miał logo. Wiem, bo sam parę takich już sprzedałem. Przy czym ja robię zawsze logo, jeszcze logo animowane i trójwymiarowione, nie?
1: Dla mnie to jest nieuczciwe do końca trochę i poza tym to są takie metody zawodne trochę, nieprofesjonalne, robienie jakichś takich miksów z AI. Wiesz, jak na przykład użyjesz AI do tego, żeby uśrednić sobie klatkarz, co dzisiaj jest popularne nawet w grach, no dlatego są te karty z tensorami na przykład, żeby AI mogło używać tej technologii tam DLSS i uśredniać kratki. Klatki to świetnie działa na wydajność. Nagle zamiast 50 klatek macie 200 na przykład, nie? Nie wiem, czy aż tak, może coś przesadziłem, ale w każdym razie duży przyrost jest i do tego jeszcze AI w sumie też przy upscalingu, nie? Jak po prostu obraz jest generowany w niższej trochę rozdzielczości niż nasz ekran i jest to skalowane do wyższej rozdzielczości za pomocą też pewnych tam algorytmów oczyszczających obraz i tak dalej. To wszystko świetne wyniki daje, więc no warto mieć nowoczesną kartę graficzną dzisiaj.
2: Spłycasz temat. Słuchaj, najważniejsze, jeśli klient jest zadowolony, przekaże gotówkę. Sprawa załatwiona. No.
1: Tak, gwarancja do bramy, potem się nie znamy.
2: Ty się przyglądasz na to, czy ja wbijam gwoździa kamieniem czy młotkiem, a ja patrzę na to, czy będzie klient uśmiechnięty. I tyle, no. No.
0: O, z gwarancją do tego się śmiejecie, ale teściowa sprzedawała samochód. Samochód nie miał właściwie żadnych problemów, nie tylko tam za dużo, coś tam nie ważne. Sprzedawała samochód, przyjechał koleś. Zresztą też śmiesznie, bo koleś był Irańczyk, ale mówił po polsku. Teściowa Wietnamka też po polsku i się po polsku rozmawiali z nią w Niemczech, taki nam świat. No, ale sprzedawała. Koleś zajebiście zadowolony, że tak tanio wyrwał i tam jeszcze ten napisał specjalnie na umowie, że żadnej gwarancji nie potrzebuje, keine Garantie, nie, bierze jak ten. No, za pół godziny dzwoni, 30 kilometrów odjechał, silnik się zagotował, zatarł, chuj. I była gwarancja, mój nie potrzebuje gwarancji, nawet do bramy. Myślał, że ten.
1: A Piotr,
0: okazję, ale no niestety.
1: A Piotr napisał na czacie, jestem gejem. O, gratulujemy. Gratulujemy, naprawdę.
2: I napisał coś o 2000, które chyba przekażę, coś nie widzę tutaj.
1: Ale
2: dokładnie,
1: to drugi Piotr. Mamy dzisiaj dwóch Piotrów na czacie.
2: Aha.
1: Jeden po drugim.
2: To też mogę powiedzieć. Gejera. Piotrze, wszystkiego dobrego, no. Ja tam nie mam nic przeciwko gejom.
1: No, jeden Piotr się zadeklarował jako gej, a drugi Piotr od razu mu zaproponował 2000 za jego usługi, może, nie wiem.
2: Aha, no to jest za to. Myślałem, że chodzi o jakieś tej wpłaty dla ciebie, skoro nie, już jesteśmy to...
1: Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Może coś pomyliłem, ale jakoś tak. No. Dobra, panowie, słuchajcie, powolutku będziemy kończyli chyba. Głodny
2: jesteś,
1: jestem, muszę
2: pewien?
1: Sobie pizzę odmrozić.
2: Ja nie jadłem dzisiaj śniadania jeszcze.
1: No widzisz.
0: No bardzo niedobrze, bo przez to, że z wami rozmawiam, no kurde, prawie tutaj skończyłem na jutro projekt dla pana Egipcjanina. Sobie gadam i robię.
1: A jak wygląda taki egipski domek?
0: Wiesz co, no coś ładnego mu wysłałem. Takie zajebiste tu, takie wykusze, coś ten. Wczoraj miałem z nim spotkanie, pozmieniał i wygląda jak taki, kurwa, teraz jak taki domek na wsi z PRL-u. Brzydkie
2: są. A zdradzisz nam, czy używasz, jesteś przed jakąś tablicą kreślarską, czy raczej komputerem?
0: Nie, ja mam Revita, nie?
1: A co to?
0: Ja od razu w 3D robię.
1: Revit to takie oprogramowanie jakieś?
0: Tak.
2: Aha, aha.
0: No, tak, taki by nie ma już.
1: I co, jak ty robisz taki plan jakiegoś domu, to potem go możesz zwizualizować tak w 3D, że go trochę ładnie widać?
0: Nie, no ja od razu robię w 3D.
1: A od razu w 3D?
0: No, no ale teraz się robi, nie? Bo to jest... robisz na platformie BIM, czyli Building Information Modeling. Czyli już cały informacyjny model. No wiadomo, na jakąś koncepcję, szkicę to się robi przy kliencie ręką, ale już tak jak teraz ściany stawiam, to się robi już w modelu 3D, nie od razu.
1: No to ja po co się... też czasami sklecam jakieś, ale takie bardziej, wiesz, do gier, nie, domy. I to też trzeba znać pewne zasady tworzenia tego, że osobno sufit, podłoga, że modułowo to wszystko musi być jak z klocków się trochę budować. Wiele osób niepoprawnie to robi i potem na przykład to stwarza problemy, nie? Są konkretne zasady też projektowania wnętrz i budynków w grach komputerowych, szczególnie jeśli chodzi o teksturowanie tego. Bo wyobraźcie sobie, macie olbrzymi budynek, jakąś szkołę na przykład. I dobrze by było, gdyby wszystkie tekstury tej szkoły zmieściły się no już maksymalnie w dwóch teksturach po 4096 pikseli szerokości i wysokości, ale to już jest taki moloch, nie? I to już dużo jest jednak. Więc trzeba strasznie sprytnie oteksturować te wszystkie dachy, ściany, ale wtedy pojawia się problem, że to się taka mozaika robi i powtarzają się te po prostu te koncentrejty, te łudy i tak dalej, tworzy się taki wzorek, trzeba jakoś z tym walczyć, więc trzeba to po prostu zaprojektować z góry budynek, żeby on nie miał przesadnie wielkich takich płaszczyzn, ścian ciągnących się, nie? Żeby to było urozmaicone, wtedy tak bardzo tego nie widać. Kupa wiedzy też, myślę, takiej związanej z budowlami w świecie 3D.
0: To się 5 lat studiuje niby, nie?
1: No, to bardziej to twoje niż to moje budowanie, projektowanie domu.
0: Nie, też wiesz, w BIM-ie nie, to projektujesz elementami. No to wszystko, wiesz, ściany mają swoje warstwy, tak jak powinny mieć, nie? No wszystkie elementy, nie? Bo potem możesz robić z tego model obliczeniowy i już tam sobie liczyć te konstrukcje, nie? Od razu z 3D. Możesz wzywać sobie tam do Unreala, nie? I od razu robić. Bo my też używamy silników od gier, nie? Do wizualizacji, czy tam Blendera, czy Unreala, czy co tam jeszcze mam. Twin Motion. No, coś takiego, nie? Potem to też się do Photoshopa wrzuca. No, ale ogólnie BIM jest świetny, bo to potem możesz z tego wyciągać sobie kosztorysy, nie, i takie inne sprawy. Nie?
1: A zróbmy taki test. Jakie twoim zdaniem, Błażeju, jaka jest taka standardowa grubość ścian nośnych i działowych w polskich budowlach? Jaki to przedział jest w centymetrach?
0: Nie, proszę pana, ale to zależy od technologii, nie?
2: I od rodzaju budynku.
1: No tutaj Google podpowiada, bo ja sobie to przypominałem, bo też to sprawdzałem, bo nie wiedziałem, jak grube zrobić ściany w budynkach, jakie projektuję.
0: No jak ceglane robisz, to ceglane masz po 12 albo 24, one są pojedyncze, cegła czy podwójne, nie?
1: 12-24 mówisz, a tu czytam, że... Aha, bo ceglane tu może są inne, bo jest 18-25, nie? Centymetrów.
0: No bo nie, bo to jest, jak masz dwie cegły, ale 18, jak masz 12... Plus do tego dochodzi tynk, nie?
1: No tynk, tak, właśnie.
0: No wtedy się robi większe. Właśnie. Ale tak to cegła jedna ma 12, tak standardowo. Chociaż przy amerykańskich projektach oni nam dawali chyba 11 czy 10 na cegłę. No, ale możesz jeszcze mieć oczywiście drewniane ściany, nie wiem, czy prefabrykowane, betonowe. No to teraz w ogóle z prefabrykatów bardzo się dużo buduje, to popularne.
2: No, ale działówka może być z regipsu po prostu, nie?
0: Albo regips, właśnie.
1: No, coś w ogóle symboliczne. No, ale to, ale czyli, no, ale to czemu jest taka sama grubość? A nie, przepraszam, bo tu jest tak, nośnych 18-25, a działowych 8-18, no bo są cieńsze, wiadomo, te nośne to muszą być grube, ale tu czytam jeszcze o ścianach fundamentowych, czyli to rozumiem, że na parterze po prostu są grubsze te ściany, tak?
0: Nie, to chyba chodzi o tak zwane fundamenty, te, jak one się nazywają po polsku, Stripe Foundation, kurde.
1: To może takie, co w piwnicach są, czy co?
0: Nie, takie ławy, one są pod ścianami, nie? Żeby tu robi, nie? No, ławy fundamentowe.
2: U mnie to jest akurat w budynku prosto. Działówki są po 8, oczywiście bez otynkowania. Te nośne są 16 cm, strunobetonowe i stropy mają 25, nie?
0: Nie, no nośne...
2: 60 lata.
0: Nośne są w zależności, jak się to policzy, nie?
2: No, a to jeszcze był ten standard, co oni składali to wszystko z tych płytek, nie jest standardowy.
0: Tak, to mówisz o tym, ale to były różne, nie, systemy.
2: Tak, tak, ja mówię o latach 60., bo to jest akurat 60.
0: To leningradki wtedy chyba były, nie?
2: Znaczy tutaj ten akurat to jest polska konstrukcja, ten GIS, ten, że w ogóle Pomorzany mają tylko polskie konstrukcje, ale jest u nas takie osiedle leningradowe, tak zwane, z takimi dosyć specyficznymi oknami, oni mieli takie ruskie te okna, takie, nie wiem jak to nazwać, z wysokimi parapetami, tak jakoś dziwnie to wygląda z zewnątrz, a i wewnątrz dziwnie wygląda, nie?
1: A tak też się zastanawiam, bo jak były bloki budowane te polskie PRL-owe, bo tam w sumie one były w większej części budowane z tych samych płyt, o takiej samej jakby grubości, nie? Te takie charakterystyczne płyty betonowe, utwardzane jakimiś stalowymi prętami w środku, no to tam ściany miały podobną grubość, jak były z tych płyt budowane te bloki, tak całe, nie?
2: Najczęściej miały 15-16 centymetrów strunobetonowe, bo musisz wiedzieć, co to jest strunobeton. Może to wyjaśnijmy, bo to nie jest tak, że to jest utwardzane struną. Beton ma odporność na rozciąganie 10 razy mniejszą niż na ściskanie. Czasami właśnie w konstrukcjach żelbetowych wewnątrz, jak się kładzie taką płytę, znaczy robi się taką płytę, produkuje, naciąga się specjalnie strunę, zalewa się to betonem i puszcza się, jak to zaschnie, nie? Żeby była ściskana już na samym początku.
0: Ale to tak zwany beton sprężony to się nazywa.
2: A struno albo strunobeton, nie?
0: I to głównie przy jakichś dźwigarach to się robi. Jak masz duże rozpiętości, to ładnie działa, nie?
2: Tak, podkłady, czy na przykład wsporniki, tak, jeżeli masz belki statycznie wyznaczalne.
1: W sumie nie było u nas w Polsce chyba sytuacji, że blok się zawalił ze starości, czego się obawiamy cały czas troszeczkę, one nadal ze stoją. Były tylko sytuacje, gdzie się waliły, bo był jakiś wypadek, jakieś wybuchy butli gazowych, nie? Czy waliły się? Coś tam się zawalało, ale to malutko, jakiś planktonik zupełny.
0: Panie, to są takie konstrukcje silne, że to nie ma szans. Porządnie się kiedyś budowało, nie to co teraz.
1: No czyli tak, dobre te tak bloki też są, czyli nie musimy tak przeceniać tych kamienic, chociaż kamienica z kolei ma grubsze ściany, to jest fajne, bo można sobie głośno muzykę puszczać, sąsiad tego nie słyszy, bo większość kamienic ma właśnie grube te ściany, nie? Wysokie sufity, grube ściany, grube podłogi, no.
2: No ja tu kiedyś byłem u kolegi na samym centrum Szczecina, na Placu Grunwaldzkim, tam są kamienice, które mają, jak wchodzisz do mieszkania, mają sufit na 4,60 aż. To jest wspaniała sprawa mieć takie mieszkanie, bo 4,60 to sobie można na przykład pół pokoju zrobić podpory drewniane na bokach i zrobić antresolę, półpięterko sobie zrobić. Nie?
1: A no właśnie. Albo ludzie mają po prostu takie wysokie półki, gdzie mają kupę książek, to fajnie wygląda i jest funkcjonalne.
3: 100 zł, 28 groszy.
1: Kurde, cicho.
3: Krawczyński gada, że kończył będziesz.
1: Cicho, bo panicz wpłacił.
3: Nigdy nie zapłacę 200. Żadnych frajerskich pieniędzy nikomu.
1: Nie.
3: Wolę wspierać tych, co na życie potrzebują, a nie ćpuną jarkusą.
1: Dobry człowiek.
3: Viva P28?
1: Dobry pan, ludzki pan. Widzicie, napisał, że woli wspierać biedaka i stówę dał. To jest dubliński chyba, bo tu charakterystyczna, tajemnicza liczba, 28, projekt 28. Najlepszy na świecie kanał, słuchajcie, wpadajcie, to jest tak fajne, ciekawe, zajebiste. Aż się wzruszyłem, to jest takie super.
2: Widzisz, zapłacił ci za reklamę przy okazji, reklamę twoją.
1: Co prawda, Michał ostatnio straszne rzeczy opowiada, tą swoją historię ciągnie, o tej sekcie bandytów. Słuchajcie, jak ktoś lubi true crimes, to nie macie bardziej czegoś takiego, jakby to powiedzieć, namacalnego, gdzie ktoś sam opowiada, czego rzekomo doświadczył. Straszne rzeczy, bo to miałby być gang takich, taka mafia podająca się za kościelniaków, za pastorów, za kościół. I straszne rzeczy robią. No wiemy, że bandyci potrafią zgwałcić, zabić, żeby przejąć na przykład jakieś mieszkanie i tak dalej. No i tutaj jest taka opowieść właśnie. Sami sobie osądźcie, czy to jest prawda, czy coś się wydaje dublińskiemu. Jak dla mnie, ja nie wiem, do dzisiaj po prostu się nad tym zastanawiam, nad tym wszystkim, nie? A jak dostałem to 100 zł, to już to tak bardziej wierzę jemu niż wam.
0: O, to mogę zrobić ten. Audycję o swojej ex, to będzie naprawdę true crime, kurde. To ona.
1: I to będzie nawet koszmar z ulicy Wiązów. Być może też, nie wiem.
0: No. A jednak kobiety, a ci powiem to z kobietami coś takiego, że to tak zawzięte i wredne istoty, bo facet to sobie naczaskamy po mordzie, za 2 dni pójdziemy na piwo i jest wszystko okej. A kobieta nie, ona musi drążyć, zawzięcie. Coś takiego jest, nie? Baba.
2: No bo one mają te pęsetki różne tam te w tych i tak znajdą taką strunę. Jak już ją znajdą, że ta najbardziej boli, to będą tak szarpać, nie?
1: A jak się baba postanowi zemścić, to najczęściej chyba się strasznie srogo mści, potrafi się srogo strasznie na facecie zemścić, tak z pełną taką furią, gniewem i beznamiętnie, bez empatii żadnej. No straszne są, jak się baba wkurzy, to baba jest straszna, jeszcze gorsza niż facet.
2: Ja bym wam coś opowiedział, takie historie dwie, ale nie chcę upubliczniać ich.
0: Nie, baby się umieją mścić.
2: O moim doświadczeniu. O matko, jaki gier tych uśmiechnięty na głównych portalach. Coś się będzie działo ciekawego jutro.
0: O nie,
1: Kaczyński nie żyje? Może się dlatego
2: nie,
1: cieszy?
2: Nie. Coś tutaj tak pozytywnie uśmiechnięty, ale kurczę, taką buźkę też dostał trochę bardziej okrągłą.
1: Co? Mecenas.
0: Ale Gerty, kurde, wzięli Gertych. PO.
2: Nie wiem, no tak się śmieje tutaj z głównej strony. Może nie z tej czerwonej ramki, troszkę niżej. Ale aż wejdę na jakiś inny portal, czy tam też się śmieje, bo to zazwyczaj jest to samo zdjęcie na wszystkich trzech.
1: Teraz no, Giertychowi się wypomina, że stworzył tą młodzież wszechfaszystowską, różne takie rzeczy tam tworzył narodowe, że był straszną konserwą, właśnie taką konserwą, co by zabroniła rozwodów, in vitro i w ogóle bycia gejem by zabroniła. Ale niektórzy twierdzą, że znormalniał, że on dzisiaj jest innym Giertychem. Jak tak go słucham, to wydaje mi się, że rozsądnie gada, ale to tak czasami ciężko ocenić może jakoś super teraz.
2: A ja kiedyś widziałem, jak pod jego balkonem szła taka kolorowa ta tęczowa ta i on tam machał do nich, nie?
1: Błażej, coś chciałeś powiedzieć?
0: Nie, mówię, to stary Naziol jest, jak to w ogóle... Koniunkturalny stary Naziol. Ja się nie dam nabrać na przemianę Giertycha.
2: Znaczy on generalnie to sympatycznie wygląda. On trochę przypomina takiego jednego z Muppet Show, takiego orła. Tam był taki orzeł.
0: On konia przypomina.
2: Nie, konia to przypomina ta z tych, jak się nazywał ten film, o tych trzech kobietach wolnych takich. Kurwy w Nowym Jorku, czy coś takiego było. Był taki film. Takie trzy, co tam się kręciły po tym Nowym Jorku i się puszczały. Wiecie, o co mi chodzi. Wielkie miasto, kobiety, jakieś coś takiego to było, nie pamiętam.
0: Jak brzydko mówisz, teraz się tak nie mówi, teraz się mówi sex working.
2: Aha. Nie, to była jakaś tam modelka, redaktorka, taki tam serial dla kobiet, no taki niby... o tych luźnych obyczajach. No.
1: W sumie ja też bym nazywał niektóre takie osoby sex workerami. No jak się robi coś dla, na przykład dla starszych osób, czy dla niepełnosprawnych, żeby ich jakoś tam zadowolić, to jest praca. I nie robią tego dla przyjemności, to jest praca, zarabiają na tym. No to czemu nie nazywać sex worker kogoś, kto uprawia seks za pieniądze?
0: Ostatnio Wyborcza bardzo promuje.
1: Tylko muszę od razu nazywać kogoś kurwą albo męską dziwką, to jest pejoratywne, no. Ale dla niektórych złe jest samo takie zarabianie, więc automatycznie nazywają taką osobę brzydko, nieładnie.
2: Ale mówię o tytule filmu, bo mi się tak skojarzyło. Coś takiego, taki tytuł filmu.
1: Okej. A ja mówię o pracy.
2: No, na innym portalu ojciec Tadeusz, trochę smutny. To nie wiem, to już teraz nie wiem. Kurde, czy wesoło będzie, czy smutno. Zobaczymy trzeci w takim razie dla równowagi.
0: A było dzisiaj, nie? O ojcu Tadeuszu, co ogrzewa Toruń.
2: To ja bym jednak chciał, żeby Kościół był mocny w Polsce, bo jesteśmy, jak to powiedział jeden przywódca irański, jedyne porządne, wierzące w Boga państwo w Europie. Nie? No,
1: i dlatego, żeby ta Polska była właśnie takim Iranem Europy, to musi być Kościół. Tak, zgadzam się. A tutaj pisze Misio Kolorowy, w Amsterdamie jest pomnik prostytutki. No to ciekawe, byłem w Amsterdamie i był tam, może nie zauważyłem, ale tam było ciekawe, bo w samym środku tej dzielnicy jakby czerwonych latarni był kościół, taki jakby taki centralny punkt, że co, wszystkie prostytutki tam idą się spowiadać potem po pracy, czy co? Nie wiem, o co chodzi.
0: Ale... No on chyba wcześniej ten kościół po prostu stał. W tamtym miejscu i stoi nadal, nie?
1: Pewnie tak.
2: Nie wiem, co o tym sądzić. Na trzecim portalu Robert Mazurek machający ręką. Kurczę.
0: A ja myślałem, że w ogóle oni nie oddadzą tej władzy, że zaraz jakiś będzie stan wojenny czy coś.
2: Ale jeszcze nikt nie oddał, spokojnie. Tutaj jeszcze może być rok, dwa. O, Korwin też się pojawił na głównym, na samej górze. Hmm?

0: starają. Idzie w błoto, bo dziadzia chciał se dykteryjkę powiedzieć zabawną o Hitlerze, o Hitlerze i pedałach, i pedofilu.
1: No. Nie no, z tymi tekstami to ma rzeczywiście takie coś, że... Znaczy, bo on jest publicystą dla mnie, nie? On jest dobrym publicystą. Ale jeśli chodzi właśnie o politykę, no to tak doświadczony polityk teoretycznie, bo przecież lata w tej polityce siedzi, powinien wiedzieć jedną rzecz. Bo on zawsze twierdzi, że trzeba mówić prawdę. Ale trzeba po prostu w pewnym momencie też po prostu nic nie mówić, nie? Kiedy się już ma nawet tą prawdę powiedzieć, ale większość tej prawdy nie akceptuje. Bo po prostu nawet nie rozumie, nawet jeśli on ma rację w tych rzeczach, co mówi, to po prostu mieć taką, jakby to nazwać, bo to empatia to nie jest, tylko po prostu się wstrzymać, po prostu już nic nie mówić w tym momencie, nie?
0: Okej, okay, dołączył do nas, tak, dokładnie, wstrzymać się i nic nie mówić. Dołączył do nas Dubliński, witam serdecznie, za donata Darwin zapłać, ale wiesz co, bo to ci napisałeś, że nie chcesz wspierać ćpunów i alkoholików, no to właśnie źle zrobiłeś, bo wsparłeś, no ale dziękuję.
2: Nie, to tak nie działa. Przekręciłeś krawiec w ogóle trochę. Mojego donata. Dlatego zdecydowałem, że zadzwonię i ci to wyjaśnię.
0: A, dawaj, dobra.
2: Zacznijmy od ćpunów alkoholików. Słuchaj, to nie jest kurwa ta... Ja pierdolę, jakby to wytłumaczyć. To nie jest tak, że nie wspierać ćpunów i alkoholików, tych tamtych, co się kurwa po ulicach snują, bo słuchaj, iluminactwo to jest takie pierdolone kurestwo, że to tam nie ma, patrz, zapomnij o w ogóle o rzeczach, których się nie nauczyłeś albo wyniosłeś z domu, jakieś tam honorze, o tym, że trzeba, wiesz, być dobrym człowiekiem, zapomnij o tym w ogóle, tam się liczy tylko kurwa profit. Wiele z tych ludzi, człowieku, co ich spotykasz na ulicy i oni ci tam proszą o złotówkę, to są ludzie wypierdoleni kurwa w kosmos, tak jak i ja, bym powiedział, tylko że ja potrafię sobie pieniążki ogarnąć. A oni nie. I oni dlatego, kurwa, siedzą i żebrają, kurwa. Jest dużo ludzi, którzy jakby zostali wypierdoleni ze wszystkiego, kurwa, i mimo tego, że oni popierają ten iluminacki kościelny, bo to jest kościelny, kurwa, system, za tym stoi kościół katolicki, a masoneria, czyli protestanci, prokatoliccy, się do tego pucują, kurwa, żeby tam jakieś stanowisko, kurwa, zająć. To są, człowieku, ci sami ludzie, kurwa. Tak naprawdę. Tam nie ma, że katolik, protestant czy jakiś inny. Po prostu jesteś frajerem do wypierdolenia i na końcu i tak cię zabiją, kurwa. Nawet jak im oddasz wszystko. Dlatego mówię, nie zapłacę nigdy żadnych frajerskich pieniędzy, dlatego że ja mam taki, kurwa, problem, że, kurwa, ode mnie chcą, nie wiem, 10 tysięcy euro czy ileś tam. Ja mówię, ja mam te pieniądze, ale ja ich nie dam nikomu, kurwa, wolę je wypierdolić na takie gówno radyjko, niż oddawać je komuś, bo nikt nie będzie na mnie robił wałów, dlatego że, kurwa, jak raz im zapłacisz, raz im dasz, to się przypierdolą do ciebie na całe życie, kurwa, i będą od ciebie brali, rozumiesz?
0: Ale to się zdradzisz, kto ciebie chce jakieś takie duże kwoty?
2: Tak. Zdradzę.
0: No, patrz. To powiedz, kto.
2: W tym momencie chce ode mnie, kurwa, jeden gang, który jest, kurwa, chyba głównym wiodącym gangiem w tym momencie w Dublinie. I nie wiem... Inaczej, gość, który chce ode mnie te pieniądze, przedstawił się jako tam jakiś wielki, kurwa, wielki gangus udający chrześcijanina, kurwa. I on chce ode mnie te pieniądze, ale to, rozumiesz?
0: To co ty chcesz teraz powiedzieć, że miałeś zatargi z tą sektą, z tą grupą przestępczą, jakby...
2: Poczekaj.
0: Daj mi zadać pytanie, no.
2: No, dobra, no ale to będzie skomplikowane pytanie, nie wiem, czy będę w stanie na nie odpowiedzieć.
0: Nie, to nie jest skomplikowane pytanie, Michale.
2: Te wszystkie kościółki, te wszystkie gówno kościółki, to są, kurwa, organizacje założone przez, kurwa, jebanych gangsterów, którzy po prostu w ten sposób piorą pieniądze, kurwa, z dragów.
0: Ale ja się chciałem o coś konkretnego zapytać, o być może coś o coś innego niż ty myślisz.
2: No słucham.
0: Po prostu troszkę mnie teraz dziwi, jeśli tak jest, jak myślę, że miałeś do czynienia z

0: tą grupą przestępczą pod płaszczykiem takiej sekty czy grupy religijnej działającej, gdzie straszne się rzeczy działy, a teraz masz z inną grupą, z jakimiś gangsterami chrześcijańskimi?
1: Nie. To jest jedna i ta sama grupa. Oni mają filię, może nie na całym świecie, bo to bym przesadził, że, ale na pewno w naszym zachodnim, europejskim, tak zwanym cywilizowanym świecie.
0: No jeśli ci
1: te kościoły
0: sami, no to,
1: się wszystkie
0: to,
1: kurwa okay, znają. Te kościoły się kurwa wszystkie znają. Tam zawsze jest ktoś, kto wie wszystko. I jak się z kilku kościołów tacy ludzie kurwa spotkają, co wiedzą niby naprawdę wszystko, to nagle kurwa, wiesz, mogą ci taką wersję zdarzeń ułożyć, że się nawet tego nie spodziewasz. A i tak będą chcieli od ciebie te jebane pieniądze, no. To nie jest pierwszy raz, kiedy padam ofiarą takiego skamu i ostatnio, tak jak powiedziałem w tym, 14 morderstw, seria druga, znaczy część druga. Przepraszam, jestem po kilku piwach, dlatego tak mówię może niewyraźnie. Ale naprawdę, kurwa, no człowieku, im się zdaje, że im jakieś frajerskie pieniądze zapłacę, a potem oni mi zrobią tak, że ja im, że... Ja o tym zapomnę i znowu będą chcieli ode mnie 10 koła, rozumiesz? Nawet jak to zapłacisz, kurwa. Przez to, że oni potrafią, kurwa, jakby to powiedzieć, przychodzisz do kościoła protestanckiego, to wystarczy raz, że oni cię wprowadzą w tą pierdolną hipnozę i ci ją zakodują tak, że, kurwa, będą w stanie jakby ją odtworzyć na żądanie w każdym dowolnym momencie.
0: Czasem się...
1: I znowu będą ci wpierdalać tą samą historyjkę, że im znowu lecisz... Słuchaj, gdybyś wstąpił do nich, oni by ci powiedzieli, nie wiem, lecisz nam 10 tysięcy złotych, to nawet jak ty te pieniądze zapłacisz, kurwa, bo ja te pieniądze już płaciłem kurwa kilka razy, to i tak potem znajdzie się ktoś znowu, kto ci te pieniądze będzie chciał, wiesz, z gardła wyszargać. Tak często, to działa, kurwa.
0: Często się hipnozę właśnie tak pokazuje, czy na filmach różnych, czy że pierw jest to takie pierwsze zahipnotyzowanie, a potem na jakiś, na bodziec jakiś, czy na hasło, czy na pstryknięcie, czy na zamachanie, aktywujesz to, co wcześniej jest wgrane, tak jakby tylko pierw wgrać program do komputera, a potem zainstalować, a potem go tylko uruchamiasz, play, uruchamiasz tam, uruchom, nie? To ciekawe, czy to faktycznie tak się da, no chyba może się da, no.
1: No człowieku, patrz, jak ci się za dużo zbiegów okoliczności w życiu przydarza, to nie jest zbieg okoliczności, kurwa. Tak jak, nie wiem, mówiłem ostatnio w drugiej części tego swojego podcastu, tej playlisty, którą tam uskuteczniam, że była taka sytuacja właśnie z tym zakładem, że ktoś wchodzi pod stół i mówisz mu, to jest niby żart, ale oni z tego, oni, bo ja im powiedziałem o tym żarcie wcześniej, wyprowadzili z tego, wiesz, doskonałą, kurwa, taktykę, żeby kogoś wyskamować, że po prostu wchodzi ktoś pod stół i mówisz mu, wyjdziesz spod tego stołu, zanim zapukam trzy razy, pukasz dwa razy, odchodzisz, ktoś za ciebie puknie trzeci raz i tej osobie się wydaje, że ona właśnie wygrała zakład i jest, i wiesz, i jesteś tej osobie winny ileś tam kasy. I ja je sobie daję, kurwa, nie że głowę uciąć, bo ja was zapierdolę, wy mordercy, jak wy do mnie przyjdziecie, kurwa, że... wiesz, jak zapłacisz tą kasę, to się znajdzie inna ekipa, która na tobie ten sam skam dokładnie wypierdoli. Tak to, kurwa, działa.
0: Nie wiem, a nie możesz tej grupy przestępczej po prostu zniszczyć, pracując
1: ale
0: z jakimiś
1: służbami? Ale ja się staram jak tylko mogę, ale kurwa, w trzeciej części tej serii, którą nagrywam, 14 morderstw, ja to pokażę, że były, kurwa, człowieku, patrz, mi się wymsknął e-mail jeden, bo na Google jest tak, że tam możesz sobie ustawić, kiedy maila, wiesz, w Google Gmail ma automatycznie wysłać. No i mi się zdarzyło tak, że kurwa, wiesz, zaprogramowałem tego maila, żeby on poszedł na całą Europę, na cały, kurwa, pierdolony Europol. Wiesz, gdybym przez miesiąc się nie zalogował i wiesz, nie przestawił daty i godziny wysłania tego e-maila o kolejny miesiąc. I było tak, że Chciałem się zalogować, ale akurat się logowałem z innej lokalizacji. No i Google mi, wiesz, uniemożliwił zalogowanie się do mojego konta, mimo że miałem login i hasło, nie? Bo tak Gmail działa. I część tej korespondencji, bo część tylko, dotarła do wszystkich, kurwa, jednostek śledczych. Dzisiaj wchodzę na maila i wiesz, i widzę maile zwrotne, że dziękujemy za tego, proszę się stawić. I tam było mail zatytułowany w ogóle tak, że jeżeli dostałeś tego maila, to znaczy, że nie żyję, bo ustawiłem to tak, żeby w przypadku mojej śmierci ta wiadomość się dostała do wszystkich jednostek policyjnych, kurwa, w Europie. I stary, dostaję maila z polskiej, kurwa, prokuratury i oni mówią, że umorzyli śledztwo, że nie podejmują śledztwa w ogóle. Inne maile były takie, że wiesz, że proszę się z nami skontaktować o tej i o tej godzinie, się proszę wstawić o tej i o tej, wiesz, tak, tego i tego dnia,
0: jak,
1: w tej jednostce.
0: Jak było napisane w mailu, że jeśli dostaliście tego maila, to znaczy, że nie żyje, a, tak. Polska prokuratura, proszę się stawić w takim razie.
1: Tak, dokładnie tak, kurwa. Dokładnie, kurwa, tak. A potem dostałem pismo z prokuratury normalnie i je pokażę, kurwa, na następnym odcinku, gdzie prokuratura mi mówi, że oni umarzają jakiekolwiek śledztwo, bo się nie stawiłem gdzieś tam na jakiejś policji w Warszawie, gdzieś tam. Rozumiesz?
0: No tak straszne lekceważenie straszne jakieś takie w tym jest okropne. Dobra, słuchajcie, chłopaki, jako że tutaj no jeszcze chwilę posiedzę, ale muszę sobie tam pizzę wyciągnąć z zamrażarnika, żeby mieć co zjeść, to zostawiam was na sekundę, dobra? Tutaj pożegnał się, jest jeszcze Błażej z nami, Etam się pożegnał, po angielsku, jak to jest jeszcze ostatnio.
1: Tajnej organizacji typu, nie wiem, właśnie jacyś masoni, iluminaci, nie dajcie się, kurwa, na to nabrać. Nie dajcie się, kurwa, na to nabrać, bo będą was jebać do końca życia. Bo taka jest prawda, że do tych organizacji mają wstęp tylko ludzie, którzy się urodzili w tego typu organizacjach, w tego typu rodzinach, które były zaangażowane w tego typu organizacje. A jeżeli po prostu, nie wiem, chcesz se tam, nie wiem, masonem zostać, bo się naoglądałeś filmów z żółtymi napisami, że masoni świat kontrolują i tak dalej, no to jesteś idiotą. Jeżeli się dasz na to nabrać, naprawdę, mówię wam, kurwa, tak to, kurwa, działa niestety. Bo ja sam kiedyś naiwnie wierzyłem, jak byłem tam, nie wiem, nastolatkiem, nie wiem, czy to słychać, bo teraz krawiec beka. Jak byłem nastolatkiem, to wierzyłem, że zmienię świat na lepsze, jak ja dołączę do takiej organizacji i będę mieć, wiecie, wpływ na to, co się na świecie dzieje, to ja przecież ten świat uczynię lepszym. Takie było moje myślenie, kurwa. I się okazało, że wcale nie. I sam do tej pory, kurwa, nie wiem, czy ja jestem tam w tej strukturze ich kimś, czy po prostu jestem zwykłym frajerem, który dał się na to nabrać, ale przestrzegam was, kurwa, naprawdę przestrzegam was. Zrobicie sobie sami krzywdę, jeżeli kiedykolwiek, kurwa, no... Dzieci służbistów wychowują się w dobrych domach, potem idą do dobrych szkół i dostają się na najlepsze studia i potem robią najlepsze kariery, jakie to jest tylko możliwe, a takich, kurwa, wiecie, takich na ich miejsce, co się niby mówi, że o, na twoje miejsce to jest 100 innych tam, bzdura, i tak się tam nie dostaniecie, nawet jak oddacie wszystko, co macie, to i tak będzie, kurwa, dla was za mało. Znaczy dla nich, przepraszam. Nie dajcie się, kurwa, naprawdę, nie? Nie polecam. Ja tu jeszcze jestem w ogóle. Etam poszedł, widzę. Został chyba tylko Błażej.
2: Ja tak.
1: Tak, mówię, i oni operują nie tylko przez kościoły, bo oni mają, patrzcie, na przykład, jeżeli ty jesteś, kurwa, jakimś tam masonuchem, iluminatuchem czy inną kurwą, to patrz, wchodzisz do urzędu na przykład, oni mają już to, wiesz, bo to jest jakby taka legalna mafia. Wchodzisz do urzędu i oni, wiesz, już mają tam, wiesz, w komputerze gdzieś symbol, gdzieś postawią, że dwie spacje, albo gwiazdkę, albo dwie spacje i kropkę, albo coś takiego. Przychodzisz do urzędu, masz wszystko załatwione od ręki. A inny, kurwa, jebany Kowalski będzie musiał na załatwienie tego samego, nie wiem, czekać 3 lata, 3 miesiące, albo jakiś tam okres czasu. Rozumiecie, o co chodzi?
0: Okej, okay, jestem z powrotem. Wiesz co, tak no. Nie obraź się, Michał, ja nie mówię tego złośliwie. Sam no. Na twoim miejscu bym być może tak właśnie zrobił, żebym spróbował jeszcze tak na wszelki wypadek sprawdzić, czy nie mam jakiegoś zespołu urojeniowego, wiesz, bo są przeróżne się rzeczy dzieją.
1: Miałem taką sytuację, nawet poszedłem do szpitala psychiatrycznego i tam mi zaproponowali, że jak będę wystawiał dealerów, którzy kurwa... No bo patrz, Irlandia to jest taki kraj mafijny, tak naprawdę tam prezydent, premier to są marionetki, kurwa, tam rządzą gangi. No bo to widać na ulicach Dublina, na ulicach, kurwa, innych tam miast, że tam rządzą, kurwa, gangi. Jak przyjedziesz do Irlandii, posiedzisz przez miesiąc na ulicy, to zauważysz od razu, że tam jest, kurwa, coś nie tak. Te wszystkie, kurwa, w ogóle instytucje, te, co niby pomagają tym ludziom z ulicy, to są wszystko, kurwa, człowieku, jakby to powiedzieć, to jest scam. Im zależy na tym, na przykład, że patrz, Irlandia, pomimo tego, że jest najbogatszym krajem w Europie, ma największy problem z bezdomnymi. Dlaczego? Dlatego, że im zależy, żeby utrzymywać problem bezdomności w Irlandii, bo dzięki temu masz w kurwę organizacji, które rzekomo tym bezdomnym pomagają, a tak naprawdę, kurwa, biorą pieniądze od rządu. Mało tego, oni się z tych pieniędzy nie muszą w ogóle rozliczać i nawet jak im darowiznę wyślesz, jakąkolwiek, oni się nie muszą z tych, kurwa, pieniędzy rozliczać w ogóle, w żaden, kurwa, pierdolony sposób. I im zależy na tym, żeby ten problem bezdomności, tej biedy jak najbardziej utrzymać, człowieku, w kraju, który jest najbogatszy w Europie, bo de facto Irlandia jest per capita jest najbogatszym krajem w Europie.
0: No tutaj...
1: Tak to działa. Chodzi o to, żeby zlikwidować, chodzi o to, że nie, im nie chodzi o to, żeby zlikwidować biedę i bezdomność. Im chodzi o to, żeby to się jak najdłużej utrzymywało, bo oni z tego żyją. No rozumiesz?
0: Tak, no tak jest. Ja to zawsze miałem takie przekonanie, że są przeróżne instytucje, ministerstwa, grupy zawodowe, wszyscy. I często takim urzędnikom będzie zależało właśnie, żeby państwo było biurokratyczne, żeby było dużo urzędactwa, papierologii, bo to jest ich jestestwo, to jest ich świat, ich praca. Wiecie, do czego zmierzamy, nie? Że na przykład jak się rozwinie w danym kraju, w Polsce przykładowo, jakaś sieć monarów tam dla narkomanów czy coś, to w pewnym momencie będzie zapotrzebowanie na tych narkomanów, bo żadna instytucja nie może istnieć bez klientów po prostu i nie może stać się niepotrzebna, więc będzie automatycznie sprzyjać pewnemu stanowi rzeczy, żeby to było. No, tutaj część osób twierdzi, że tak nie wierzą, nie, w twoją opowieść i tu jakieś rzeczy
1: no
0: piszą.
1: No i spoko, ja ich rozumiem, bo ja do końca sam nie wierzę w to, co mi się w życiu przytrafiło. I ja wiem, że będzie wielu ludzi, którzy chcieliby mnie przekonać o tym, że się mylę, że mi się coś wydaje, tylko ja wiem, że mi się nie wydaje i ja wiem, że się nie mylę i dlatego jestem jakby do odjebania.
0: Tutaj się pyta ciebie, Paweł W. Spytaj Michała, czemu wczoraj, jak go zapytałem o kościół no i tu to pierdolone serduszko znów mi zasłania.
1: Widziałem go w tym kościele. Ten kościół, o którym on mówi, to był kościół domowy, gdzie na spotkania przychodziło maksymalnie 5-10 osób, bo to był tego rodzaju kościół. I tam on mówi, że mnie zna, a ja, uczęszczając do tego kościoła, ze chuja nie widziałem żadnego Pawła W. Innego, to było w sumie 3 typów i 5 dziewczyn, które do tego kościoła u Gliściaka na Natala tam w Dublinie przychodziło. Tam nie było żadnego Pawła W. Nie poznałem żadnego Pawła tam, kurwa. Naprawdę. A ludzi, których tam poznałem, to już nie żyją.
0: Czyli widzicie, no są, dla mnie cały czas są dwie opcje. Albo jest to sprawa dla mega detektywów, służb po prostu i to takich,
1: ale
0: no,
1: oni nie chcą
0: naprawdę
1: jakichś
0: takich, no już grubych, gruba akcja dla policji, dla służb, dla detektywów, albo dla psychiatry, no tutaj nie mam jeszcze...
1: Stary, jakiego psychiatry? Czy ja naprawdę mam kurwa zginąć, żeby udowodnić swoją tą rację? Czy ja naprawdę mam kurwa zostać zajebanym, żeby ktoś stwierdził, że o, może jednak gość mówił prawdę, bo przepadł i nie żyje?
0: No ale sam doskonale przyznałeś przed chwilą, że rozumiesz te osoby, co nie wierzą, bo tak, historia jest nieprawdopodobna. No.
1: Rozumiem, ale mówię wam, patrz, iluminactwo to jest taka jak globalna mafia. To jest na tej zasadzie, jakbyś jakbyś posłuchał Michała Gieresia na przykład, i on tam mówi, że rząd światowy, że globalna policja, że to, że tamto, że do tego nie można dopuścić autentycznie, ale ta globalna mafia to jest człowieku 100 kroków przed organami ścigania i oni sobie robią swoje. A Irlandia z czego jest kurwa słynna najbardziej w świecie przestępczym? Z tego, że 40% kurwa całej kokainy, którą sprowadzają przez Kościół katolicki, bo Kościół katolicki im kurwa stwarza warunki do robienia takich rzeczy. Czy człowieku, Irlandia 40% kurwa wszystkiej kokainy, którą wciągasz nosem, kurwa zaopatruje. Więc mnie nie pierdolcie, kurwa, że pierdolę głupoty, kurwa, tylko sprawdźcie sobie nawet te jebane suche statystyki, które nic nikomu nie mówią. Że popatrzcie się na to, kurwa, tak naprawdę. Przecież Irlandia to jest główny, kurwa, port przerzutowy, kurwa, kokainy na całą Europę. A co za tym stoi? Kurwa, Kościół katolicki, kurwa, który myślisz, że czemu w Argentynie i w Ameryce Południowej jest taka, kurwa, no, gdzie jest najwięcej kościołów katolickich? Właśnie w tych krajach Ameryki Południowej, bo stamtąd kokaina leci. Oni mają w tym, kurwa, pierdolony biznes. Przez Irlandię naprawdę przechodzi większość kokainy, którą ludzie nosem wciągają w całej Europie. 40%, a szacuje się, że nie wiem, do 2030 roku to będzie 100%, bo jednak to jest dochodowy kurwa temat i każdy chce na tym łapę położyć, bo to są nie miliony, tylko miliardy kurwa euro, dolarów, czy w czym byś się tam nie rozliczał.
0: A w to, że Kościół mógłby uczestniczyć w takim procederze, to jestem w stanie już jak najbardziej uwierzyć, bo wiadomo, że Kościółkowi to kasa nigdy nie śmierdzi i nawet wam ochrzczą pieska, jak dobrze zapłacicie i uznają, że on też jest katolik, ten pies. B52 tutaj pisze, a co z tymi papierami, co miał wysłać przeskrawca Orłowi Adam Protestant? Wysłał, przekazałem, była ta pewna historia opisana, którą niekoniecznie będę tu teraz opowiadał, ale to też były pewne takie życiowe, bardzo życiowe perypetie Adama, no.
1: Generalnie z opowieści Adama wnioskowałem jedno, że kurwa został wjebany we fikcyjne małżeństwo, jego żona przejęła wszystko, co miał, tylko jego błąd polegał na tym, że on zamiast, wiesz, walczyć o swoje, to poszedł do kościółka jakiegoś protestanci jako katolicy to jest jedno i to samo gówno, tak naprawdę, to tak wtrącając, ale było tak, że on zamiast się o swoje walczyć, to poszedł do kościoła i tak jakby zaakceptował ten stan rzeczy, uwierzył w Jezusa, w zbawienie, lala, sranie w banie. Tam właśnie kurwa o to chodzi. Tam właśnie kurwa.
0: Wiesz co jest, bo tutaj jest propozycja, że mógłbyś się z Gierapem spotkać i jemu opowiedzieć, ale
1: ja wiem, że
0: wiecie, co
1: jest człowieku, ja wiem, że on czeku po tylu latach życia w Irlandii, to o czym on mówi, nie zauważając tego, o czym ja mówię, to jest skam jeden wielki, kurwa. Ja nie wierzę, że ja inaczej. Nie chcę posądzać tu Michała Gieresia o jakieś, jakby to powiedzieć, no...
0: O amatorszczyznę, że nie zna sytuacji.
1: Nie. Nie chcę go oskarżać o to, że on mniej mówi niż wie tak naprawdę, ale kurwa z drugiej strony to, co on mówi, to jest wszystko sprzyjanie establishmentowi. Nie? Zwróć uwagę na to, że na przykład Irlandczycy popierają Palestynę nie dlatego, że im to, że oni tam, inaczej, oficjalna wersja jest taka, że oni tam, wiesz, rozumieją ten struggle, że tam jakaś nacja walczy o swoją ziemię, bo oni mają w Irlandii tak samo, że ich najechali Brytyjczycy i tam, wiesz, ich tam ruchali w dupę przez 800 lat i tak dalej. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, oni popierają Palestynę dlatego, że kurwa, że Izrael został przez Brytyjczyków utworzony, kurwa. To jest podstawowy argument, bo jak się rozejrzysz na ulicy, tam nie ma kurwa uchodźców z Palestyny. Mało tego, społeczeństwo irlandzkie jest kurwa nastawione jeszcze bardziej niż polskie na kwestie tych refugees. Polska Michał, mówi, Michał, nie, my nie przyjmujemy, no. Bo to są terroryści, tak? Bo to mogą być terroryści, przestępcy, my widzimy, co się dzieje w innych krajach. I dlatego w Polsce nie przyjmujemy uchodźców. I w Irlandii jest kurwa dokładnie to samo. Tylko że narracja ta oficjalna jest inna. Dlaczego? Dlatego, że kurwa, patrz, gdyby Izrael, inna nacja niż Brytyjczycy ustanowili, to myślę, że Irlandczycy mieliby, wiesz, zupełnie inne zdanie w tej kwestii. Ale przez to, że to są Brytyjczycy, a oni tych Brytyjczyków, wiesz, uważają za najgorsze kurwy, dlatego popierają Palestynę. To jest jakby mój wróg i twój wróg jest naszym wspólnym wrogiem, więc się połączmy i walczmy z naszym wspólnym wrogiem. Bo ci Brytyjczycy tak naprawdę, patrz, ja spierdoliłem do UK. I to wszystko, co słyszałem o tych Brytyjczykach, to jest gówno. To, co pierdolą Irlandczycy, to jest gówno, kurwa. Tu nie ma, kurwa, żadnej nienawiści do Irlandii. Tu nie ma jakichś, wiesz, jakichś dziwnych grup, które planują zamachy terrorystyczne w Dublinie. Nie ma tu czegoś takiego, kurwa. To są normalni, fajni ludzie, kurwa. Normalnie idzie z nimi pogadać i ja do o nich osobiście nie mam, kurwa, nic. Ale Irlandczycy starają się ich pokazać w takim świetle, jakby to było najgorsze zło, kurwa, na ziemi. I
0: Błażej,
1: taka jest propaganda.
0: Błażej, jesteś z nami jeszcze, Błażeju?
2: Tak, tak, projektuję cały czas.
0: No, słuchasz sobie, nie? Bo, no, Błażej... A, dzisiaj się zachłysnął od tego wąchania kleju, tam do samolocików, skleja i wącha.
2: Nie, robię domek w Egipcie.
0: A, domek w Egipcie, no tak. Dla Egipcjanina prawdziwego, prawdziwy egipski domek, który Egipcjanin przerobił na coś a la wczesny Gierek, czy tam późny Gomułka z PRL-u. To panie, poprawimy. Tu, no.
2: On tyle kleje, ten człowiek, ja pierdzielę. I patrz, Egipcjanin ich leje. Pali ich leje.
1: Chyba nie mówisz o mnie w tym momencie, Błażeju.
2: Nie, ja mówię o moim kliencie, na którego domek robię właśnie.
1: A to spoko. No, ale chodzi mnie generalnie o to, nie dajcie się nabrać. Iluminactwo, patrz, iluminactwo powstało w 1776 roku, tak? Bo tak było. Jest oficjalna data. I to było utworzone przez Adama Weishaupta. Nie wiem, jak się mówi. Weishaupt, kurwa, niemieckie nazwisko. Jeden chuj, dla mnie to jest wróg i tak. Iluminactwo zostało utworzone przez tego typa. Dlaczego? Dlatego, że on chciał się dostać do masonów, ale w masonerii to byli wtedy, w tamtych czasach, tam 4 wieki temu, czy 3,5. To byli ludzie wykształceni po uniwersytetach. Wielu z nich miało, wiesz, koneksje z bankierami, to byli ludzie zamożni. A Weishaupt, czy no ten jeden chuj. On był, wiesz, takim chłopkiem, roztropkiem, kurwa, który tam chciał się dostać, ale nie spełniał wymogów, więc go wypierdolili. Więc gość stwierdził, iluminata, że on sobie założy własny klub. Założy to na kurwa, to się niby nazywało humanizm, wiesz, prawa człowieka, takie rzeczy, ale to było wszystko na lewicowej propagandzie, kurwa, opartej. Wiem, że się, Błażeju, w tym momencie ze mną nie zgodzisz, ale taka jest prawda. Gość stwierdził, nie chcą mnie w tym klubie, to ja sobie swój własny klub założę. I ten klub znalazł poparcie w strukturach kościoła katolickiego. Kościół katolicki zajebiście to dofinansował i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy to masoni tak naprawdę, a przynajmniej niektórzy, powiedzmy, że ci biedniejsi masoni, by się chcieli do iluminatów, kurwa, dostać. I tam jest bardzo łatwa droga, tylko to jest droga do tego, że ty zrobisz, co my ci powiemy, wypełnisz, powiedzmy, questa, czy tam, jak graliście w gry, no to wiecie, co to jest quest. Wypełnisz naszego questa, to się do nas dostaniesz, a potem taki wypełniający questa przychodzi do nich, mówi, wypełniłem tego questa i oni mu wtedy kosę w plecy wbijają i mówią, nam już nie jesteś kurwa potrzebny, bo znaleźliśmy sobie sposób dochodzenia do naszych celów bez pieniędzy po prostu, bo mamy frajerów, którzy w nas wierzą.
0: A ja, kochani, zapraszam was na piątek, gdzie swoją premierę będzie miała nowa audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych dla dzieci pod tytułem Mój tata to iluminata. Nie, no tak żartuję.
1: Żeś chyba teraz wymyślił w tym momencie.
0: Tak.
1: Na poczekaniu.
0: No tak. Chcę zrobić...
1: Mówię wam, młodzi ludzie, wam pierdolą do głowy, że jak chcecie się gdzieś tam dostać, to się musicie... obejrzyjcie sobie kod Da Vinci, ten film i najlepiej posługujcie się kodami, z tym, że kurwa ci młodzi tych starych kodów w ogóle nie rozumieją i się wydają, im się wydaje, że mają, wiesz, cały świat w małym palcu, a tak naprawdę wystarczy w łeb takiego jednego, drugiego pierdolnąć i się nauczy Moresu. Im się wydaje, że oni się tam dostaną, albo wiesz, mówi się im na przykład, jak jesteś dealerem narkotyków, to musisz sobie, wiesz, znaleźć kurwa pracę, bo wiesz, musisz te dochody ukrywać na przykład swoje, to, że masz z handlu trawą, czy z handlu koksem, czy z czego innego. Czego im nie powiedzą? Tego, że jak dojdziesz do jakiejś tam pozycji, to z tego wszystkiego cię i tak kurwo ukradną i cię zajebią po prostu. I to zrobią ludzie w białych rękawiczkach. Wiesz, czego są symbolem białe rękawiczki? Że masz, kurwa, czyste ręce, a i tak cel został osiągnięty. A teraz wystarczy, to już nie są, kurwa, te czasy, gdzie trzeba kombinować. Teraz to są takie czasy, że pójdziesz, ćpunowi heroiniście dasz, kurwa, nie wiem, strzelam, 3 gramy heroiny i on pójdzie i zrobi za ciebie wszystko.
0: No, taki
1: i nawet zajebie prezydenta żul z ulicy, rozumiesz?
0: No taki mega ostry ćpun to faktycznie już wszystko może zrobić. Dziwne ostatnio teorie spiskowe słyszałem, to chyba było u Szabla, czy że Walt Disney to był Hitler na przykład.
1: Tak, był nazistą, to się zgadza. Walt Disney był
0: Walt Hitler, tak.
1: Z kieszeni kościoła katolickiego, z tym, że poprzez nazistów, czyli kościół katolicki nie przekazywał sam funduszy Waltowi Disneyowi, tylko wiesz, przez jakąś organizację, przez jakiś klub, przez jakąś fundację, na tej zasadzie to działało. Tak, żeby nie było, bo patrz, organizacje charytatywne nie muszą się z niczego, kurwa, rozliczać. Więc jeżeli chcesz prać pieniądze albo mieć jakiś tam black budget tak zwany na operacje swoje, no to wystarczy, że założysz organizację charytatywną, a najlepiej kościół założyć i nikt cię z tych pieniędzy nie będzie kurwa rozliczał. Skąd się wziął kurwa ten rozkwit kościołów protestanckich po roku powiedzmy, nie wiem, no jak do Polski inaczej, jak z Polski wyszła komuna i się sami prywaciarze pokazali, skąd się kurwa wziął ten wpływ masonerii kurwa na biznes i skąd się wziął, jak grzyby po deszczu kościoły protestanckie zaczęły rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że tam możesz człowieku wpompować jaką chcesz kasę, a to i tak zostanie zaksięgowane jako darowizna, o, na rzecz kościoła. I dziękuję, kurwa. I pastor tego kościoła. Wy naprawdę, kurwa, jesteście tak naiwni, żeby myśleć, że, kurwa, protestanci naprawdę z katolikami, kurwa, walczą? Oni robią biznesy. Słuchaj, kurwa, w Irlandii ten Proces pokojowy to można było przeprowadzić 30 lat temu, ale ktoś zauważył, że podkręcanie kurwa ideologii wojny się kurwa komuś opłaca, bo to jest najlepsze, co może być według zasady dziel i rządź, czyli podzielmy społeczeństwo na katolików, protestantów i wszystkich, i obu stronom powiedzmy, że tamci to jest nasz wróg i wszystko, co ci się złe w życiu zdarzyło, to jest wszystko przez tamtych, nie przez naszych, przez tamtych kurwa. I taką wojnę możesz sobie, kurwa, prowadzić latami, potem pokoleniami, bo najlepiej jest zrobić tak, żeby ojciec synowi przekazał, że tamci to są źli, a my to jesteśmy dobrze. Bo wiesz, jeżeli coś przeczytasz w gazecie, czy usłyszysz w telewizji, to możesz tak na to patrzeć z przymrużeniem oka. Ale jeżeli twój ojciec ci powie, że tamci to jest wróg, kurwa, to słowo wypowiedziane w taki sposób dla normalnego człowieka będzie miało dużo większą wartość niż propaganda powtarzana, kurwa, latami przez telewizję, czy przez gazety, czy przez jakiekolwiek inne środki masowego przekazu. Tak to, kurwa, działa wszystko.
0: No, to akurat na pewno tak to działa, że jak coś, jak Syn. Ojciec coś powie synowi, to ma to siłę.
1: Słuchaj. Jeżeli tobie by przez pokolenia powtarzali, że tamci, powiedzmy, jesteś katolikiem i by ci mówili, protestanci, to tak naprawdę oni się od nas nie różnią tak naprawdę, to są jakieś tam, wiesz, marginalne różnice, doktryny, nie ma sensu się, wiesz, o co kłócić, nie ma sensu o co się spierać, wiesz, zawsze się można dogadać. Gdyby ci takie coś mówili, no to miałbyś, wiesz, już ty byś wyrósł, wiesz, w takim przekonaniu i na przykład protestant wyrósłby w podobnym przekonaniu i wtedy byście mogli sobie podać rękę, stwierdzić, może zostawmy te różnice, które nasi ojcowie mieli przeciwko sobie, może, wiesz, może lepiej żyć w pokoju tak naprawdę, ale nie, tam jest cały czas pompowana do głów młodych ludzi, kurwa, propaganda. Jak sobie popatrzysz na przykład w Belfaście, tam jest Belfast, to jest takie specyficzne miasto, tam jest, wiesz, podzielone miasto tak naprawdę na dwie strefy, tam protestanci, katolicy i mimo tego, że tego muru już nie ma, był mur berliński, to mimo wszystko oni się napierdalają, rzucają w siebie cegłami, kurwa, koktajle Mołotowa sobie do domu wrzucają i tak dalej, i tak dalej. Gdyby im, ich ojcowie przekazali, wiesz, taką wiadomość, że po prostu może nie warto się napierdalać tak naprawdę, może podajmy sobie ręce i żyjmy w pokoju, kurwa, to tego konfliktu, który jest, kurwa, w Belfaście teraz już by, kurwa, nie było. Tylko że ktoś po prostu, rozumiesz, wyrósł, doszedł do władzy na tej pierdolonej propagandzie i w interesie takiego kogoś jest utwierdzanie młodych ludzi w przekonaniu, że tamci to jest nasz wróg. To jest taki prosty przykład, który teraz podałem, ale to tak naprawdę, ten schemat działania można zastosować do każdego jednego konfliktu na tle religijnym, kurwa, i to nawet weźmy kontekst Izrael-Palestyna, bo to jest najświeższa niby informacja. Gdyby ci wszyscy ludzie wzięli i te swoje święte księgi, niezależnie czy to jest Biblia, Tora, Koran czy inne gówno, gdyby wsadzili sobie je głęboko w dupę, to człowieku, te młode pokolenia, które na tym by wyrosły, że trzeba sobie to wszystko wziąć w dupę i wyjebać w pizdu, gdyby oni na tym wyrosły, to by nie było
0: jakby
1: tego,
0: tak, kurwa, nie przeklinać.
1: No słucham. Nie, dobrze.
0: Raz, że spróbuj tak nie przeklinać.
1: Który mamy teraz, bo może warto sobie Bogiem wytrzeć dupę i po prostu spuścić go w kiblu i zauważyć, że ten człowiek, do którego ty strzelasz, to jest twój bliźni tak naprawdę. To jest taki sam człowiek jak ty, który wyrósł w takiej samej propagandzie jak ty i może to jest właśnie ten czas, żeby tą propagandę wziąć i wyjebać po prostu, odrzucić. Zamiast się napierdalać i wiesz, tworzyć no, nowe konflikty tak naprawdę. No. To jest... Gdyby ci młodzi ludzie, kurwa, zamiast słuchać tego, co im pierdolą, gdyby zauważyli, że chuj mnie obchodzi, czy to jest Żyd, czy muzułmanin, czy jakiś inny. To jest inny człowiek po prostu. Żeby tą religię wziąć i wyjebać w pizdu, to myślę, że żyłoby się wszystkim lepiej.
0: No to tak się mówi, ale to jest taki, tak się mówi, ale to jest niewykonalne to raz, Dwa, że połowa, druga połowa. Ale słuchaj, ale strasznie przerywasz, Michał. Jak mówisz 10 minut, ja potem chcę jedno zdanie i też nie mogę. No daj mi skończyć jakąkolwiek myśl.
1: Przepraszam.
0: Nie, no luzik. No trochę się rozkojarzyłem. No, jest dla mnie niewykonalne. To musi być proces, laicyzacja społeczeństwa. Nie da rady tego inaczej zrobić, bo nawet jak gdzieś zabronisz, gdzieś zaczniesz zabijać zawierzenie, to znów się robi wariactwo i fanatyzm całkowity jakiś. Ale wiesz co, poruszyłeś ciekawy temat, bo mnie na przykład zastanawia, jak to jest możliwe, że nigdy w takich sytuacjach, jak teraz mamy konflikt Hamas-Izrael czy Palestyna-Izrael, nikt nigdy nie wyjdzie gdzieś na mównicę, ktoś ważny, nie powie coś tak po ludzku, że pogódźcie się, spróbujcie się dogadać jakoś, spróbujmy to jakoś załatwić, spotkajmy się, tylko i to nam się śmieszne, nawet śmieszne się wydaje, że ktoś mógłby wyjść i powiedzieć w ten sposób. My znamy tylko takie jakieś komunikaty, które wypuszczają dyplomaci, jakieś tam plany, obawy, nie ma takiej ludzkiej rozmowy. O to mi chodzi. To jest ciekawe, jakby nie. Co?
2: No nie, krawiec.
0: No.
2: Przecież jak Rosja napadła na Ukrainę, to Franciszek powiedział, że wszyscy jesteśmy winni i się dogadajcie.
1: Ale jebać, co powiedział Franciszek, to jest pierdolony katolicki aparat.
0: Nie knij tak, bracie.
1: Jebać papieża, kurwa.
0: Michał.
1: Będę przeklinał.
0: Ale nie aż tyle.
1: Nie zasługują na szacunek każdego normalnego, szanującego się człowieka. Nie zasługują.
2: Przez was spetowałem na komputer. No.
0: Szatan, duch diabelski zły przez ciebie.
1: Jaki kurwa szatan? Ej, pojmijcie to wreszcie, że szatana wymyśliły te same kurwy, które wymyśliły Boga, którym was szantażują i którym was manipulują. Szatan i Bóg to jest jedno i to samo kurestwo. Nie ma. Są dobrzy ludzie i są źli ludzie, kurwa. Nie ma nic poza tym. A szatan, Bóg i to wszystko to jest, kurwa, wymysł. A ci, którzy pierdolą, kurwa, utrzymują was w przekonaniu, że jak zrobicie to, to pójdziecie do nieba, a jak zrobicie tamto, to pójdziecie do piekła, to jest jedno i to samo skurwysyństwo, które wreszcie trzeba obalić. I ja wierzę w to głęboko, że ludzie się w końcu, kurwa, obudzą, przejrzą na oczy stwierdzą, że kurwa, ja nie mam interesu w tym, żeby kogoś zabić tylko dlatego, że wyznaje inną religię, albo nawet wyznaje tą samą religię, ale inną denominację, inny odłam. Tak jak masz, kurwa, protestanci, katolicy. Masz w świecie muzułmańskim masz szyitów i sunitów, kurwa. I oni się też napierdalają. Tak jak był Hitler, który głosił narodowy socjalizm i był Stalin, który głosił socjalizm i to była tak naprawdę ta sama ideologia, tylko Hitlerowi przeszkadzało, że centrum władzy socjalizmu jest w Moskwie, a nie w Berlinie. I tym to się, kurwa, różni wszystko. Rozumiecie? Czy nie?
0: No to tak się różniło w zasadzie, że socjalizm narodowy to był właśnie narodowy, a nie międzynarodowy, a komuniści w Związku Radzieckim chcieli rozprzestrzeniać na cały świat i kumać się z innymi. Ale tutaj mamy motyw rasy jeszcze tak mocno zakorzeniony, którego nie ma w komunizmie, tego motywu rasy, no bo komuniści wszystkich krajów, łączcie się, nie? A nie ma tu...
1: No bo komuniści wtedy... Komuniści moskiewscy w tym momencie mieli przewagę, bo byli stroną wygrywającą, a Hitler, kurwa, chciał zrobić to samo i jakby można powiedzieć, że zazdrościł Stalinowi, że ma wpływ na taką dużą grupę osób i dlatego chciał uczynić centrum socjalizmu w Berlinie, a nie w Moskwie, kurwa. To są te same kurwy.
0: No dobra, ale tutaj, dobra, bo strasznie jesteś nakręcony. Taki, no. A tu nasz komunista chciał coś dorzucić. Bożeju?
2: Ja co? Nie? Gdzie? Czemu?
0: Coś tam chciałeś wtrącić, jak zaczęliśmy o komunistach przed chwilą?
2: I widzisz, i kolega to trochę za dużo.
0: No właśnie.
2: To mówię, mnie wybił.
0: Bo kolega ma strasznie gadane dzisiaj. No, magadanego dzisiaj.
2: Nie chcę w piątek pójść do sądu. Może lepiej magadany niż mój prawnik, to bym mógł tam zarzucić. Żeby co, to zapraszam w piątek do sądu okręgowego Pachen. Można napierdzielać na sędziego.
0: No. A czy Indianin może być na przykład komunistą?
2: Każdy może.
0: Każdy może, a Murzyn też może. Murzyn może. Ładnie brzmi. Polak też może, a Polak też może być komunistą. Ciekawi mnie, ilu ludzi w tym PRL-u tak naprawdę czuło przynależność do komunizmu, czuło się z tym dobrze, kochało ten komunizm, no w każdym razie upatrywało w nim jakiś nadziei na lepsze jutro, wierzyło w ten komunizm. Jak byś, Błażej, stawiał? Tak z połowa obywateli?
2: To zależy, ale wiesz, dużo większych mieszkała na wsi. I oni naprawdę nienawidzili tej drugiej RP, nie? Która im tam dużo złego zrobiła. No, komu na coś tam i przyniosła, nie? I grunt, i szkoły, i tak dalej, także...
0: Służba zdrowia, edukacja, industrializacja...
2: No, a byłem... No, 4 dni temu byłem na grobie niejakiego towarzysza Tito. I po wielu, wielu latach Jugosławia się rozpadła, wszystko ten, ale... Mauzoleum Tito nadal istnieje, nadal jest utrzymywane, nadal kwiaty leżą. Takie w ogóle miejsce zadumy, bardzo, bardzo ładny park w całym centrum Belgradu. Towarzysz Tito. To było takie przeżycie trochę, muszę powiedzieć.
0: No proszę.
2: No. Ale
0: nie słyszałeś jakiegoś głosu, który cię wzywa na przykład do czynu, do czynu rewolucyjnego, coś takiego, nie wiem.
2: Nie, odwrotnie, właśnie ciszę słyszałem, bo Belgrad to jest takie miasto, gdzie jest ciągle głośno, nie? Wszyscy trąbią się i tak dalej. I w samym centrum jest taki malutki kawałek parku, wchodzisz tam, jest taka wielka cisza, tylko słychać troszeczkę fontanna przed tym domem, nikt nie odzywa się, nie? Wszyscy tylko tak wchodzą do tego tego mauzoleum. To jest taka dziwna atmosfera tam panuje. Takiej zadumy. A obok jest takie muzeum, w tym muzeum są tylko rzeczy, tylko prezenty, które Tito otrzymał od jakichś tych dygnitarzy, tam, co go odwiedzali. Nie? I między innymi chyba był albo Virtuti, albo coś takiego z Polski był wystawiony.
0: To jest zabawne, że ci nasi komuniści to się mniej dorobili, będąc ważnymi osobami w państwie, niż te dzisiejsze Obajtki, Morawieckie, nie? I cała ta świta Kaczyńskiego.
2: Dorobili się dopiero jak ten, jak już był upadek i tam przyszedł Wilczek i ta jego ustawa i
0: aha, wtedy no tak, bo po to chyba była ta ustawa w sumie, żeby tak na chwilę otworzyć furtkę dla komuchów, dla służb, żeby se pozakładali jakieś kantory, co tam komu przyjdzie do głowy, handel, bronią,
2: no,
0: i dlatego bardzo. Taka wolność, a potem zamykamy, cyk, ale już ci, co się załapali, to się załapali, nie?
2: I dokładnie była, podobna ustawa do Wilczka była w 40 bodajże 6 w Niemczech, tam jak czy 7, Adenauer przytał władzę po to, żeby tam upłynnić te wszystkie złote zęby i inne rzeczy, co tam rabowali naziści. Jak to się upłynniło, no to ustawa poszła do śmieci.
0: A KGB tu obraża wiarę, obraża uczucia religijne furiata na czacie.
1: I bardzo dobrze. I bardzo kurwa dobrze.
0: No, a jak ty dzisiaj naobrażałeś uczuć religijnych, bracie?
1: A moje uczucia religijne obraża Kościół katolicki, który wiarę w Peruna zniszczył w taki kurwa sposób, że całymi wiochami kurwa wypalał ludzi żywcem tylko dlatego, że mieli jakieś tam pogańskie symbole w domu, czy jakieś tam związane ze słowiańską kulturą, kurwa. To moje uczucia religijne obraża, a bardziej mnie obraża to, że kurwa większość Polaków ma wyjebane na Kościół, a Kościół i tak twierdzi, że ma 95% kurwa wiernych, dlatego że z każdego tego wiernego na papierze tylko dostaje tam, nie wiem, 0,4% podatku, czy 1,4% podatku, czy może 2,4% podatku, ale im chodzi o to, żeby byli wierni tylko na papierze, bo dlatego dostają od rządu polskiego kurwa pieniądze. nie oszukujmy się, taka jest kurwa prawda. I czy to waszych kurwa uczuć nie obraża? Ale tak naprawdę wy płacicie najebanych złodziei, kurwa, z którymi się wiążą tylko z którymi się wiążą tylko albo afery pedofilskie, albo przekręty finansowe, kurwa. Nie obraża was to, Polacy?
0: Dobra, Zluzu, ja wiem, że wiesz, temat jest dla ciebie ważny i tak dalej, ale troszkę mniej emocji może, no. A tu pisze, znaczy, żeby tu nie krzyczeć, nie, ale to chodzi o to, żeby nie krzyczeć na antenie i aż tak nie przeklinać. Ale tutaj niektórzy cię wspierają, na przykład tutaj pisał Adam Łamysz, pisze, a ja tam uważam, że Michał prawdę mówi, z Podleckiego też wariata robiono. No, z Podleckim też była, jest tam gruba sprawa związana z tą hipnozą, nie? Że jego też trochę jakby podobni ludzie, bo też szarlatani i bandyci de facto, podszywający się za cudotwórców, czyli też takie zapara religijne.
1: Ja ci to wytłumaczę zaraz, bo to jest bardzo kurwa proste. Kościół katolicki, który stoi za całym tym kurwa światowym przekrętem, przekazał kurpać. Oni, kurwa, mają jakby pod swoim skrzydłem tych wszystkich gangsterów, kurwa. Tych, co tam się słyszy, że tam El Chapo jakiś, kurwa, ten, jak on się nazywał? Ten, kurwa, król kokainy z Ameryki Południowej. O Boże, no ten taki gangster. No,
0: wiem, o którego, ja ciągle zapominam jego nazwisko. I ciągle sobie przypominam i znów zapominam. To jest ciekawe, że mamy takie słowa, nazwiska, co przypominamy, sobie zapominamy. Przypominamy, zapominamy. Kurde. I zaraz będzie objawienie, bo zaraz sobie przypomnę.
2: Ten z Medellin.
0: Jak?
1: Tak, ten z Medellin. No, jak on się nazywał?
0: Największy handlarz kokainą, kurczę, no.
1: No, na świecie. Kurwa, Escobar.
0: Escobar!
1: Kurwa. Ty myślisz, że naprawdę, kurwa, stary, jakbyś kontrolował, kurwa, całą machinę przestępczą na całym świecie, kurwa, gdybyś był największą mafią i gdybyś chciał wypierdolić wszystkie inne mafie w powietrze, tak żebyś miał monopol nad całym procederem przestępczym, jaki się dzieje na świecie i do tego miał możliwości kościoła katolickiego, kurwa, to powiedz mi szczerze, czy nie przekazałbyś części swojej wiedzy, która pozwala na kontrolowanie tego wszystkiego właśnie jakimś tam małym grupkom przestępczym? Bo te gangi wszystkie, co człowieku tam piszą w gazetach, że tam złapali jakiegoś barona narkotykowego, miał ileś tam bilionów w gotówce. Człowieku, Kościół katolicki pierdolony trzyma kurwa kasę od czasu...
0: Ale
1: kurwa,
0: uspokój się trochę... Spokój
1: nie, bo oni trzymają, kurwa, kasę od czasów, kurwa, o upadków Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo Rzymskie upadło, ale, kurwa, ta kasa cały czas gdzieś jest i ona jest, kurwa, w Watykanie, no.
0: Michał, nie możemy tak, po raz kolejny cię proszę, żeby nie było pięć razy, kurwa, w jednym zdaniu, bo to się źle się słucha. I
1: ale ja mówię, słuchaj, ja mówię szczerze, ja jestem człowiekiem, który mówi szczerze. To, co na sercu, to na języku. Naprawdę, ja tak mam. No.
0: No ale...
1: Ja nie ograniczam w słowach. Przepraszam, jeżeli obraziłem tu kogoś. Ale
0: nikogo,
1: dobrze,
0: nikogo nie obrażasz,
1: mówić.
0: Tylko to nie chodzi o obrażanie, tylko o otrzymanie pewnego tutaj fasonu i tyle, no.
1: Ale ja nie wiem, ja jestem typkiem z ulicy, kurwa,
0: No mnie też, mnie też wychowała ulica.
1: Z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie mieli mi dużego wpływu na moje, wiesz, na mój rozwój i moje wychowanie, niestety.
0: Mnie też wychowała ulica, a nie mówię,
1: ja
0: kurwa.
1: Ja pierdolę ulicę, bo ulica służy Kościołowi katolickiemu, bo Kościół katolicki wprowadza biedę i... Kościół katolicki tak działa, ty kurwa. Przepraszam. Dobra, postaram się kontrolować.
0: Zrób sobie takiego challenge'a, to może być dobry challenge dla ciebie. No bo wiesz, potem się spotkasz z dziewczyną jakąś czy coś i też do niej tak, kurwa, złe, kurwa, tak zryja to kurwa, nawet spoko kurwa jesteś, kurwa, nie?
1: Nie, no gdzie, bez przesady. Ja się tylko z kurwami spotykam.
0: No to możesz do kurwy mówić.
1: I mnie
0: kurwa
1: przeszkadza, rozumiesz, o co chodzi. Ja nie mam środowiska, w którym trzeba być, wiesz, dystyngowanym na poziomie gentlemanem, nie? Chociaż może bardzo bym chciał, ale ja wiem, że ja tam nie pasuję. na tej zasadzie. Mówię wam, Kościół katolicki nie bez powodu zanurzył swoje łapy w Ameryce Południowej, bo tam gdzie jest bieda, tam jest Kościół. A tam, gdzie jest Kościół, tam jest interes.
0: Słuchaj,
1: tego słynie Ameryka Południowa z kokainy przede wszystkim, bo tam jest klimat do uprawiania kokainy. Mówię wam, naprawdę, gdyby zlikwidować Kościół katolicki, to gwarantuję wam, że po miesiącu byście zadzwonili do swojego dealera i on by nie miał towaru. I nie miałby skąd.
0: Chyba troszkę przesadzasz tutaj.
1: Nie.
0: Nie musi być zawsze Kościół zamieszany w handel dragami. Co to jest, jakiś główny pośrednik na kuli ziemskiej w handlu dragami? Kościół katolicki? Bez jaj. To u każdego klechy można by zioło kupić.
1: Tak. A dlaczego banki watykańskie są nietykalne? Tam możesz włożyć kasę z każdego przestępcy. Mówi się, że niby tam Szwajcaria jest taki mit, że tam w Szwajcarii złoto dla nazistów, kurwa. Przepraszam za kurwę. Złoto dla nazistów Szwajcarzy przechowywali. To jest mit. Oni to złoto od razu do Watykanu przewozili.
0: A takie, a kasa, złoto, to jak najbardziej. No, Michał Giereś twierdzi, że służby specjalne różnych krajów ostro handlują dragami. Ja bym się nie zdziwił, bo zawsze jak masz albo jakiś dyplomata z immunitetem dyplomatycznym, albo jakieś wojsko, albo właśnie kościół, to są wszystko genialne okazje do jakiegoś szmuglowania czegoś, bo nikt ci nic nie sprawdza, wszyscy ci ufają. Ja gdybym był papieżem, to bym zawsze brał ze sobą walizkę koki, czy nikt by mnie nie sprawdził.
1: Słuchaj, mówi się, że w Polsce ten złoty pociąg niby jest, tak? No. Tam gdzieś pod Bałbrzychem, w tych podziemiach schowany. Prawda jest taka, że złoty pociąg to z Polski do Portugalii przejechał całą drogę w czasie wojny i miał tam, nie wiem, zatkniętą flagę Watykanu na przodzie i nikt nie śmiał tego pociągu zatrzymać. Jak chcecie szukać złotego pociągu, to na Portugalii się kończy trop, bo stamtąd już tylko do Argentyny nazistów przerzucali.
0: A ja, słuchajcie, zrobię test. Pójdę w tą niedzielę do kościoła, podejdę do księdza gdzieś tam i się tak na ucho mu tam szepnę. Masz coś zmotać? Masz coś tutaj? Grasz w zielone? Coś tam się go zapytam. Zobaczymy, czy będzie miał. A słuchaj, Michał, tak już mówiąc serio, bo też się pojawiły tu takie hipotezy, że może ty zażywasz coś. Ty pamiętasz, co się z moją głową działo po dopalaczach, że się modliłem do Jana Pawła II? To wiesz, co to potrafi z głową zrobić. Tak powiedz szczerze, czy ty coś nie zażywasz w dużych ilościach?
1: Nie.
0: No dobra.
1: Nie, nawet się ostatnio, nawet ostatnio naubliżałem mojemu dealerowi, żeby mi towaru nie sprzedawał. Naprawdę.
0: To się wyjaśniło, Błażej,
2: Krawicz, ty brałeś dopalacze?
0: Tak. Kiedyś, z ciekawości.
2: Oj, nieładnie bardzo.
1: No, nieładnie. Słuchaj, to nie jest tak, że się wyjaśniło, bo powiedziałem, że miałem dealera. Miałem plan zajebisty, żeby się wyrobić, wiesz, przez rok na siłowni, a kiedyś, ale bardzo dawno, miałem, powiedzmy, nadużywałem marihuany, albo inaczej, nie stroniłem od jointa, że tak powiem, i podjąłem, kurwa, decyzję, żeby więcej tego gówna nie brać, a pojawił się nagle koleżka, kolega, kurwa, co ci tu tanio zawsze wszystko, kurwa, załatwi, i ja dalej tego koleżkę podejrzewam, kurwa, że został mi podstawiony, bo tak jak wcześniej mówiłem, że byli ludzie, którzy za mną chodzili, nagrywali filmiki jakieś ze mną, wiesz, próbowali mnie na czymś przyłapać. I ja dalej twierdzę, że ten koleżka za ścianą to jest pierdolony szczur, który został mi podstawiony, kurwa. Bo inaczej, nie wiem, czy opowiadałem, miałem wcześniej, przed nim miałem jeszcze innego typa, który tam mi groził śmiercią, wiesz, startował do mnie o jakieś bzdury, kurwa, i ja wiedziałem, że to nie jest koleś, który po prostu się wprowadził do tego domu, w którym mieszkam, tylko to był koleś, który został postawiony, więc jak wyszła afera z tym, że typ był jakiś trefny, to zaraz się drugi znalazł i ja nie dałbym sobie kurwa nawet paznokcia kurwa u lewej nogi obciąć za to, że ten koleżka, co mieszka za ścianą, to nie jest tu przez przypadek, zwłaszcza, że ostatnio odpierdolił taką akcję, tak jak mówiłem, z tym zakładem, że trzy razy zapukam, zanim wyjdziesz spod stołu i zapukam tylko dwa razy. Ostatnio, kurwa, była taka, kurwa, sytuacja, że przyprowadził jebanego... Inaczej, ten murzyn był spoko. Przyprowadził murzyna do domu i też była taka sytuacja, że zapukał dwa razy i się obaj na mnie, kurwa, popatrzyli, jakby sprawdzali, jak ja zareaguję na to. Czyli ja już wtedy wiedziałem, że to jest
0: wałek. O, to już paranoja jest ewidentne, masz jazdy. Ale ty wszędzie widzieć zaczynasz spisek i ten ustawiony, ten podstawiony, ten nie śledzi. To są ewidentne przykłady jakiejś paranoi, która cię dopada.
1: A jak chodzą za tobą ludzie i ciebie, kurwa, nagrywają telefonem, kurwa, w każdej sytuacji, to jest też paranoja? A czy mi się wydaje to tylko, kurwa?

0: Przypomnieć sytuację, gdzie jacyś gangsterzy 10 koła euro chcieli ode mnie, właśnie w przypadku takiego zakładu, że ktoś zapukał w stół. No to no, dla mnie to jest bieg okoliczności i to jest bieg okoliczności dziwny, zwłaszcza, że obaj patrzą na mnie, jak zareaguję na to.
1: Albo ci się tak wydaje, że tak patrzą. To są właśnie te paranoje,
0: Słuchaj,
1: no.
0: może mi się wydaje, może jestem przeczulony na to wszystko, może mi się to wydaje, ale za dużo zbiegów okoliczności w jednym momencie, albo za dużo zbiegów okoliczności rozłożonych w czasie, gdzie w tym czasie, w jakimś odstępie czasu zdarzają się tylko i wyłącznie zbiegi okoliczności, dla mnie to nie jest zbieg okoliczności.
1: Mój kolega, psycholog, był u innego kolegi, którego ja też znam, bo tam byliśmy na imprezie, i
0: A nie dostałby za to zagranego
1: rozchorował się na
0: maila
1: głowę.
0: ostatnio, kurwa, żebyś wiesz,
1: Czekaj,
0: stwierdził, na co masz twierdzić, a nie to, co.
1: a mogę dokończyć zdanie? Zaraz będziesz miał.
0: Nie. Nie możesz. Może dostałeś za dużego krawiec donata od kogoś, żebyś gadał to, co masz gadać, wiesz.
1: Ale ty mówisz to serio teraz? No bo to by był przykład już, że ci całkiem
0: Stary, wszystko się zaczęło
1: lotnisko ci
0: od mojej skóry.
1: odlatuje.
0: Dobra, inaczej. Wszystko, cała sytuacja się zachowała o tym, że wspomniałem o Marcinie Lechowiczu, a ty jesteś pierwszą osobą, która mi powiedziała na antenie swojego radia, że Martinowi wziąłeś i doniosłeś.
1: Tak. No i co w tym
0: No.
1: złego? No to jest mój
0: No,
1: też
0: a
1: kolega
0: sytuacja się
1: od.
0: zaczęła od pogadanki o Marcinie Lechowiczu. No i co, to jest zbieg okoliczności? Powiedz mi, to jest zbieg okoliczności, czy może jestem popierdolony i mi się to tylko wydaje?
1: Ale co konkretnie, bo nie zrozumiałem teraz, jeszcze raz, że o co chodzi?
0: No powiedziałeś kiedyś, tam nie wiem, miesiąc do tyłu,
1: No.
0: że wziąłeś i to, co powiedziałem na necie, to wysłałeś do Martina Lechowicza, tak? No tak powiedziałeś.
1: Tak.
0: Powiedziałeś, że nie wierzysz mi do końca i dlatego wziąłeś i do Martina to
1: Nie
0: wysłał.
1: dlatego, bardziej dlatego, że znam Martina od 10 lat i to naturalne, że go poinformuję. Tym bardziej, że jak coś jest publiczne, to chyba ma prawo wiedzieć, jeśli się
0: Tak.
1: akurat nie natknął na twoją audycję, no to ja go
0: Jeśli złapałeś
1: informuję. Patrz, jest
0: się
1: taka audycja, tak?
0: w pułapkę logiczną teraz.
1: W jaką?
0: Dlaczego?
1: W jaką?
0: No jaką? Zaraz ci to kurwa wytłumaczę. Powiedziałem przecież w pewnym momencie, że jest taki skam, że biorą kogoś, wypierdalają ze wszystkiego, co ma, rozumiesz, mieszkanie,
1: No.
0: pieniądze, oszczędności, konto w banku. Taki ktoś ląduje z niczym na ulicy i potem zostaje zajebany gdzieś tam, wiesz. I to było powiedziane w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, tak? Czyli, że przyjeżdżają Amerykanie do Polski i mi się wydaje, że jadą na jakiś tam obóz angielskiego języka, że będą tam uczyć, że są tam korepetytorami czy tam nauczycielami, a potem giną, kurwa. To jest dokładnie ten sam schemat. Ktoś przyjeżdża z Ameryki do Polski i znika,
1: Ale jaka
0: i
1: jest
0: tak samo.
1: myśl? Ale jaka jest
0: Tak
1: myśl?
0: jak
1: Bo
0: powiedziałem,
1: coś.
0: że przyjeżdża ktoś z Polski do Irlandii i kurwa znika. To
2: Jackiewicz.
0: jest
2: 22
0: dokładnie ten
2: złote,
0: sam schemat
2: 22
0: działania.
2: grosze. Ściepany
0: Zwłaszcza,
2: abonament hasz 3 uśmiech.
0: czego nie powiedziałem wcześniej, bo patrz, ja pewnych kurwa rzeczy. Ja nie jestem taki
1: Ja
0: głupi, jak
1: nie
0: mówię.
1: wiem, do czego
0: Ja.
1: zmierzasz, bo był jakiś zarzut przeciwko mnie, a teraz zacząłeś
0: Do
1: opowiadać znów
0: czego
1: tą
0: tutaj
1: samą
0: kurwa
1: historię.
0: zmierzam, że typ, który kurwa przyjechał kurwa na obóz angielskiego do Czchowa i zajebał tam niby kogoś kurwa, przepraszam, że przeklinam w tym momencie, bo się niepotrzebnie uniosłem, że tego ty samego typa poznałem w Finlandii, na miejscówce, na której też odpierdalają innych ludzi. No chłopie.
1: Dobrze. No,
0: No
1: skoro
0: chłopie,
1: uważasz,
0: to jest zbieg
1: że
0: okoliczności.
1: jestem.
0: Weź mi teraz powiedz,
1: No.
0: że typ, który kogoś tam niby zajebał w tym, w Polsce, nagle w Irlandii znajduje się na miejscówce, na której też kogoś tam zajebali.
1: Ja nie wiem, nie rozumiem
0: To jest
1: teraz,
0: zbieg
1: o czym ty
0: okoliczności.
1: do mnie mówisz za bardzo, już teraz nie rozumiem.
0: Nie wiem,
1: Zbyt
0: bo ja tego bo.
1: krążysz, zaczynasz od wątku tego, że powiedziałem Lechowiczowi, potem znów przypominasz jakieś wątki z tego, co już mówiłeś, potem przeskakujesz na inny temat. To jest chaos myślowy troszeczkę. Ja nie wiem,
0: Nie.
1: wiesz, czy chcesz mi coś powiedzieć, czy tak sobie luźno,
0: Ja
1: no.
0: myślę, krawiec, ty tak
1: Czekaj, chciałbym dać
0: szczery.
1: Błażejowi, chciałbym dać Błażejowi. Aha, okej.
2: Tylko.
1: No, ja też byłem.

0: Słucham, słucham, Błażeju. Powiedz, zanim ja powiem.
1: Byłem w Irlandii w lutym.
2: No bardzo ładny kraj. No Błażej tylko dorzucił, że był też w
1: Był bardzo ładny kraj, ładne autostrady, czysto.
2: Okej, ale co Michał, ty twierdzisz serio, że ja mogę być z nimi w zmowie, tak? No to już byś...
0: Tak samo.
2: Jak zaczniesz takie snuć przypuszczenia, to niech ci się włączy jakaś lampka, że coś jest nie halo, bo jak mnie zaczniesz jeszcze podejrzewać, że jestem w zmowie, to już no. To chyba ciężej o jakiś bardziej taki namacalny przykład, że cała ta historia zmierza ku wariactwu jakiemuś totalnemu.
0: No. No to dobra, no to wytłumacz mi tak. Jest obóz w Czchowie, tak? Przyjeżdżają na niego... Z czego ty śmiejesz teraz?
2: Bo zaczniesz mi teraz przez pół godziny opowiadać historię o obozie i ja nie będę wiedział, o co ci chodzi,
0: bardzo,
2: kurwa.
0: Słuchaj, to jest bardzo logiczne to, co teraz powiem. Jest sobie obóz w Czchowie. Na obóz w Czchowie przyjeżdża dwóch Brianów, dwóch gości o imieniu Brian. Jeden jest ofiarą morderstwa, bo go... No inaczej... Jeden znika w tajemniczych okolicznościach. Wszyscy mówią, że pojechał na Węgry czy tam gdzieś, bo jest Amerykaninem i se chciał Europę pozwiedzać. Ale chodzi o to, że od wyprowadzenia go do lasu, od sytuacji, o której mówiłem, że Martin Lechowicz w niej brał udział, tak? Od tego momentu tego Briana nikt nie widział. Jest już drugi Brian, który też przyjeżdża na obóz w Czchowie jako lektor angielskiego, tak? Mamy dwóch Brianów. Jeden znika w tajemniczych okolicznościach, drugi tam cały czas jest. Teraz tak, parę lat później tego Briana, który był lektorem i który nie zginął, spotykam w Irlandii, człowieku, w organizacji charytatywnej, która rzekomo ma biednym ludziom pomagać, która jest skonsolidowana z jakimś tam kościołem, powiedzmy, tak? I na tej miejscówce też zaczynają, kurwa, ginąć ludzie. I typek, który, kurwa, akurat go przyciąłem, bo podglądałem, typ, który jeździ na jakimś pierdolonym BMX-ie, z łysymi oponami, który zajebał gościa we współpracy z Brianem, tym drugim, który nie zginął w Czchowie, który był tam lektorem, tak? I on mi się pojawia w Bradford, w Anglii, kiedy mi się wydaje, że mnie jacyś ludzie obserwują i chodzą za mną. I rozumiesz, ten sam typ się pojawia w takiej, kurwa, samej sytuacji.
2: Problem tylko w tym, że to jest słowo...
0: To jest dziwne.
2: Tak, bardzo dziwne, jak się to słucha jako dziwnej opowieści, której ja nie mam w żaden sposób jak za bardzo zweryfikować, ani żaden z nas. To jest słowo przeciwko słowu, a ktoś ci powie pierdolisz. To jest jego zdanie na ten temat.
0: Tak, dokładnie. To jest słowo przeciwko słowu, tylko może jak się, kurwa, obudzicie, albo może ktoś z wam z rodziny wam nagle zniknie w tajemniczych okolicznościach, to może wtedy się zaczniecie nad tym zastanawiać, bo jeżeli, kurwa...
1: Mogę mieć pytanie do sytuacji... tutaj, który tak dużo mówi?
2: Dawaj, Błażej.
0: Mów.
1: Jak zarabiasz na życie?
0: Ja to wam narysuję, bo to narysować to jest prościej niż wytłumaczyć. Naprawdę.
1: Nie, no normalnie, nie? Wstajesz rano do roboty i chodzisz.
0: Nie, ja pracuję w domu. Pozycjonuję strony internetowe. Nie muszę do tego chodzić do roboty.
2: Akurat pieniążki ma. Stówę dzisiaj rzucił lekką rączką. Bogol. No, coś jeszcze?
1: Dobrze,
2: pewnie, że dobrze. No, słuchaj, ja nie wątpię, Michał, że ty jesteś przekonany co do prawdziwości tych wydarzeń, o których
0: mówisz. Kurwa, ojca mi zajebali, nie odpuszczę tego, rozumiesz? Ojca mi zajebali ci ludzie, nie odpuszczę tego, chociażby mieli mnie za to zabić, kurwa. Zajebali mi ojca, a potem jeszcze, kurwa, niby mój ojciec sprzedał mieszkanie 2 lata po własnej śmierci. Jak to jest, kurwa, możliwe? Weź mi to, kurwa, wytłumacz. Jak to jest, kurwa, możliwe? Jak bym miał przy tym nie drążyć? Gdybyś, kurwa, gdyby tobie kogoś z rodziny, kurwa, zajebali w ten sposób w jakichś dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach, to może też byś był na moim miejscu i może też byś drążył taki temat i może też byś, kurwa, doszedł do takich wniosków. Nie odpuszczę, rozumiesz, kurwa, chociażby miał cały świat zajebać. Nie odpuszczę. Wszystko na ten temat, kurwa.
2: No cóż, ja ci mogę powiedzieć.
0: To chodzi, kurwa, o prawdę, bo w tej prawdzie jest ukryty fakt, że ktoś wziął, jakaś kurewska organizacja wzięła i zrobiła, kurwa, pozbawiła członka mojej rodziny życia. I tego, kurwa, nie odpuszczę nigdy, rozumiesz? Choćby mieli mnie za to zajebać. Rozumiesz czy nie?
2: Ale co jeśli zginął w inny sposób niż ty jesteś przekonany? Masz takie przekonanie, ja to rozumiem, ale...
0: Ale chodzi o to, że tu jest za dużo niewiadomych i te wszystkie niewiadome prowadzą w jedno miejsce. Ty to rozumiesz czy nie? Bo ja nie wiem, może ja tego nie powiedziałem nigdy, dlatego masz taki może mętlik w głowie, ale te wszystkie poszlaki prowadzą, kurwa, w jedno miejsce.
2: No, rozumiem, rozumiem. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyli, bo godzina pierwsza nam wybiła.
1: A miałem się wyspać, nie?
2: No, ja miałem na antenie wejść na 2 godzinki, a tu już siedzę 7 prawie. Więc powolutku
1: będziemy... Sobie, wreszcie się wyśpię.
0: Nie odpuszczę tego. Nie odpuszczę, kurwa. Chociażby cały świat mnie uważał za idiotę i wariata. Nie odpuszczę tego, kurwa. Jebać was, wy kurwy syny wszystkie, którzy bierzecie w tym udział. A ty, krawiec, nie dziw się, że ja cię może pomawiam tam o coś, ale sytuacja jest, kurwa, tak, że ja wiem, jak ci ludzie działają. No ja wiem, ja człowieku w tym się, może nie wy, że wychowałem, ale od tego 16 pierdolonego roku życia wiem, jak to działa.
2: No różne są, różne mam historie, jak dla Bartłomieja Rybki, kiedyś tam robiłem zlecenie większe, pracowaliśmy przy jego stronie, no to on też wtedy tam różne środki zażywał i sobie szybko wkręcił, że chce mu ukraść domenę.
0: Ja nie rozumiem, to co
2: znaczy,
0: ja
2: przepraszam, przepraszam, źle, przepraszam, bo źle powiedziałem, że też nie chciałem do ciebie tu nawiązywać, tylko on akurat, no różne tam rzeczy były, no i też się pojawiły zarzuty, że ja jestem w zmowie, że chcę mu ukraść domenę, tak dalej. Czasem się ludziom coś kiełbasi w głowie, nie mówię, że tobie, Michał, nie mam pewności, nie jestem ani psychiatrą, ani detektywem, więc mogę się zastanawiać nad twoją historią.
0: Słuchaj, ja ci powiem coś o psychiatrach. Byłem, kurwa, w sytuacji, kiedy psychiatrzy mi, kurwa... Patrz, inaczej. Irlandia to jest kraj, który się utrzymuje z handlu kokainą. W to są zaangażowani, kurwa, wszyscy. Wszyscy, którzy są wpierdoleni w ten biznes, kurwa, mają interes w tym, żeby ten cały system, kurwa, chronić. Rozumiesz? Ja byłem w sytuacji, kiedy mi... W sytuacji, kiedy nie miałem, kurwa, grosza przy życiu, zaproponowano mi wystawianie dealerów, rozumiesz? Bo jest, powiedzmy, taki układ w Irlandii, że jest jakaś tam grupa czy dwie grupy, które zaopatrują pół, jak nie kraju, to kontynentu może nawet, kurwa, w narkotyki i został mi postawiony ten warunek. Albo będziesz nam wystawiał dealerów, którzy handlują naszym towarem, a za to będziesz miał zasiłek dla bezrobotnych, czy tam rentę jakąś, bo to jest wszystko to samo, kurwa, tak naprawdę. I się na to, kurwa, zgodziłem i wiem, że przeze mnie zginęło dużo ludzi. Wiem, że byłem w tym, kurwa, w środku, w tym całym systemie i robienie ze mnie, kurwa, idioty nie pomogło. Dlatego wiem, że ostatnio.
2: Kurwa, no stary,
0: jest...
2: ale to wiesz, no to faktycznie się teraz druga historia kryminalna robi rodem z filmu ze Stevenem Seagalem. No to raz okultystyczne, raz, kurwa, raz
0: filmów,
2: się...
0: A potem sobie dywagujecie, kurwa, na ten temat. Nie znacie prawdziwego, kurwa, życia. Ja tu nie, ja ci to tego nie wypominam, ale stary, jak ty siedzisz, kurwa, przed jebanym komputerem 10 lat, co ty możesz wiedzieć o tym, co się dzieje, no, w Irlandii, tak, albo gdzieś na świecie?
2: Gdybym wyszedł z domu, to pewnie...
0: Ja ci tu nie chcę ubliżać, ale co ty możesz tak naprawdę o tym, kurwa, wiedzieć? Byłeś tam w środku, widziałeś, jak to wygląda, widziałeś, jak, kurwa, ludzie są mordowani, kurwa,
2: ale co...
0: słyszałeś, jak krzyczy człowiek, który wie, że go mordują i właśnie traci życie i z jaką, kurwa, desperacją... Kurwa, o to swoje życie walczy, kurwa, jak głośno, kurwa, krzyczy, żeby ktoś go, kurwa, usłyszał i mu pomógł. Wiesz, jaką to, kurwa, skazę na psychice zostawia? Jesteś, kurwa, pewien, że to wiesz? To mnie nie dyskredytuj i nie gadaj takich
2: dobra,
0: kurwa rzeczy.
2: A ty mnie nie zagdakuj, nie zakrzykuj mnie.
0: Żeby ci się zdarzyło coś, czego kurwa, o czym ci się nawet nie śniło.
2: Dobra,
0: kurwa.
2: Ale to wiesz, nie na tym polega dyskusja, że mnie zakrzyczysz i mi nie dasz nic powiedzieć, bo to wiesz.
0: No, ale to ty mi nie dajesz powiedzieć, bo ty mnie dyskredytujesz.
1: Ja za mało kurwa.
0: Ten i stwierdzasz, a może jesteś pierdolnięty, a może mówisz prawdę. No takie kurwa.
2: No bo może jesteś, sobie... zawsze trzeba to brać pod uwagę, no to.
0: No dobra, no.
2: A czemu
0: których mówię, już się do ciebie kurwa nie odezwą. Rozumiesz? Te wszystkie trupy, o których ja powiedziałem, kurwa, z nimi już kontaktu kurwa nie nawiążesz. I to jest zastanawiające, nie? Że niby pierdolę głupoty, niby jakieś stranie w banie, a tak naprawdę ty, no znajdź mi kogoś, kurwa. Co mam uwierzyć w bajkę, że ktoś pojechał na Majorkę i go melanż zabrał na 10 lat czy na 20. No stary, kurwa. I nie nawiązał kontaktu z rodziną przez ten czas.
2: Stary, no człowiek, po prostu jak tak. Jak pierw masz przygodę z sektą, potem z mafią narkotykową, druga przygoda, to co będzie następne, kurwa, że lądowałeś na Księżycu? No bo stary, wiesz, jak będzie już za dużo tych historii, na pewno będę miał pewność, że farmazonisz i coś ci się stało w głowę, jak zaczniesz do mnie wydzwaniać o drugiej w nocy i mówić mi do słuchawki, wiem, że jesteś z nimi w zmowie, tak? To wtedy już będę wiedział, że coś jest tu nie halo. Z mojej...
0: Ty, krawiec, ja ci teraz rzucę ten sam argument, który rzucasz mnie. Czy ty się naćpałeś za bardzo?
2: Nie, a czemu? A brzmię jak osoba irracjonalna jakaś?
0: No tak, trochę tak, bo ja nie rozumiem, czemu ty nie widzisz jakby związku z tym, że grupa przestępcza zakłada sektę, poprzez którą sobie kurwa pierze pieniądze, bo są zwolnieni z podatków i się nic niczego nie muszą rozliczać. Ja nie rozumiem, czemu ty nie widzisz tej zależności tutaj w ogóle.
2: Ale jeśli to wszystko byłoby jednym, to musiałaby być jakaś grupa na wzór tego... jakiejś ośmiornicy, jak to było w tym, w Marvelu się nazywała, Hydra. No to jakaś olbrzymia struktura, że tu narkotyki, tu nieruchomości, tu zabójstwa. No człowieku, no.
0: No i czego ty nie rozumiesz? Kościół katolicki to prowadzi. Wszystko na ten temat. Myślisz, że Kościół katolicki...
2: No to Kościół katolicki, to rozumiem, że największą mafią nie jest, kurwa, triada, nie jest włoska mafia, żadne, tylko Kościół katolicki wszystkim steruje, tak?
0: Znaczy, inaczej, jeżeli chodzi o triadę, to nie wiem, bo nie wiem, jakie oni mają tam stosunki z Kościołem w tych Chinach, pewnie żadne. Pewnie tam Kościół katolicki w Chinach robi za dziwkę taką, ale w Europie, stary, i w Ameryce Południowej, to tam jest tylko Kościół katolicki, kurwa. Tam nie ma nic innego. Kto tam cywilizację w ogóle przyniósł? Biały człowiek pod egidą właśnie Kościoła katolickiego. A kto niby SS-manów do Argentyny wiesz, wypierdalał?
2: No to tak, no. I to wiadomo, to jest powszechnie wiadome.
0: No.
2: Dobra, słuchaj, nie kłóćmy się, nie kłóćmy się.
0: Tak naprawdę, że banki watykańskie są nie do ruszenia i tam, patrz, do PKO BP jakby Polska jakaś instytucja chciała, to wjadą tam z audytem i prześwietlą wszystko. A pokaż mi taką instytucję, która jest w stanie to samo zrobić w Banku Watykańskim. No nie ma takiej organizacji. Nie ma. Tam poza... Patrz, jakbyś nawet się popatrzył na piramidę taką, tak, no dole to są ci na dole, a na samej górze to są właśnie ci papieże, czarny papież i tak dalej, ale tam nie ma już kurwa ciała nadzorującego ten cały syf. Tam nie ma kurwa, że ktoś ci przyjdzie z audytem.
2: Dobra, panowie, to co, chciałbyś Błażej coś jeszcze może na koniec, bo mało mówiłeś, siedzisz sobie, przycupnąłeś, sobie domek projektujesz.
1: No,
2: jak tam?
1: Domek skończyłem, wysłałem do klienta, zobaczymy, co z tego będzie, brzydki kloczek strasznie, a tak klient chciał to zrobić, pieniądz jest.
2: Takiego klocka się chyba dorobił towarzysz Gierek, nie? Takiego, że...
1: Oj, byłem tam koło Spały. Była ta willa Gierka, jeszcze teraz ją wyburzyli całkiem, ale jeszcze byłem chyba z 20 lat temu, jak jeszcze stała tam basen, który fale robił w ogóle. Piękna sprawa. To nie był taki klocek.
2: Czyli taka bardziej wypasiona jednak, tak? Trochę.
1: No była, to można było wejść, w ogóle to jak ruina była.
2: A tak się buduje się taką opowieść, że towarzysz Gierek żył skromnie w małej, malutkiej willi, w klocuszku swoim.
1: Nie, towarzysz Gierek był skromnym człowiekiem. To tam była taka państwowa willa, gdzieś ośrodek państwowy.
2: A, to trochę co innego. No były takie ośrodki faktycznie dla dygnitarzy, nie? Że często tam przyjeżdżali sobie, to były takie trochę ich. No. Albo takie dla wybrańców, na przykład dla pracowników jakiegoś tam większego przedsiębiorca i mieli przedsiębiorstwa, mieli swój ośrodek i było tak, że wysyłano tych ludzi wszystkich do jednego ośrodka z tego zakładu pracy, nie?
1: No i w Szczanach jeszcze jakieś były i tak dalej, ale ogólnie no, jest godzina już, kurde, 1:09, a jutro 7 rano trzeba wstawać. Dobra. Do roboty w końcu trzeba na chleb zarobić jakoś.
2: No tak. To powodzenia, Błażeju.
1: Również może się usłyszymy niebawem, nie?
2: Pewnie. No, trzymaj się.
1: No, trzymaj się, hej, hej.
2: Do usłyszenia, hej. No to zostaliśmy sami, Michale, i też się będziemy jakoś tam żegnali powolutku, nie?
0: Dlaczego? Ja bym chciał, żebyś mnie teraz logicznie na argumenty zaatakował.
2: A ja ci nie chcę
0: atakować. Ja jestem pewien, że ja jestem w stanie odpowiedzieć na każde kurwa pytanie. A wy się ludzie zastanówcie, szczególnie wy, którzy kokainy nadużywacie. Zastanówcie się, jakie trzeba mieć chody, jakie trzeba mieć plecy i przede wszystkim jaki trzeba mieć dupochron, żeby bez przypału dzień w dzień statki kokainy, całe kontenery wypchane do Europy sprowadzać. Gdzie trzeba mieć plecy? W jakiej organizacji, żeby takie przekręty, kurwa, robić? Zastanówcie się chwilę. Gdzie trzeba mieć dupochron? Bo to, wiesz, to, że jest jakiś wirażka i on se stwierdza, to ja tu, kurwa, ten kontener dragów do Europy przemycę, to wiesz, takich wirażków jest w chuj, ale do tego potrzebujesz mieć ten tak zwany dupochron. I teraz zastanówcie się, kto wam w stanie jest taki dupochron zapewnić z Ameryki Południowej do Europy? Znacie drugą taką organizację jak Kościół Katolicki, która ma takie możliwości i jest w stanie wam zapewnić ochronę w tego typu sprawach? Zastanówcie się, możecie pierdolić, że ja gadam głupoty teraz, ale zastanówcie się, pokażcie mi drugą taką instytucję, która jest w stanie... Ja jestem nawet takiego zdania, że te gangusy wszystkie, oni sobie nie zdają, kurwa, z tego sprawy, bo ich po prostu zarobek tylko kręci, a nie cała struktura, która tym zarobkiem kręci, bo to jest różnica tak naprawdę. Jestem pewien, że oni już mają przygotowany, wiesz, jakiś kolejny gang, który wystrzela gangusów, którymi oni się teraz posługują i oni już mają ludzi, którzy wystrzelają tamtych, a potem sami zostaną wystrzelani, bo Kościół sobie przygotuje następnych, kurwa. Takie jest moje zdanie i chuj, nawet jak za to zginę, to no to chuj, jestem po stronie prawdy, tak na 100%. Dziękuję.
2: No spoko, no.
0: Możesz...
2: No. No okej, okay, no dobra.
0: To tyle, to pozdrawiam, na razie.
2: Pozdrawiam, trzymaj się, cześć, dzięki.

O, może już mi się pizza rozmroziła, to sobie podgrzeję. Koko, koko, krawiec spoko. Co, koko, koko w nocho? Kokolino? Spoko, koko, loko? Kokaina bardzo droga jest chyba, nie? To taki narkotyk dla burżujów. Po którym się czujesz, co prawda, jak młody bóg. I w sumie to jest taki wysokiej jakości chyba drag, nie? Tylko, że agresywni się ludzie na przykład po tym robią strasznie. Pobudzeni, agresywni, bojowi. Jest takie uczucie, że możesz cały świat zwyciężyć. No dobra, to będziemy się żegnali. Dziękuję bardzo za... W pierwszej kolejności za donaty wasze wspaniałe. W drugiej kolejności za telefony wasze wspaniałe. W trzeciej kolejności za komentarze wasze wspaniałe. I jeszcze subka dajcie i lajka, łapkę. Dzióbka, łapkę, dupkę dajcie. Usłyszymy się na pewno w piątek. No zobaczymy, co z tym... Słuchajcie, Błażej jakby był chętny tutaj do pojawienia się na antenie. Co myślicie na ten temat w ogóle? Tak sensowny człowiek nawet, nie? I zawsze coś ma do powiedzenia ciekawego. Na różnych się rzeczach zna. Może nam tu jakieś fajne historie poopowiadać. No, co prawda znów będzie, że lewackie radio, komunistyczne wręcz. Ja słyszałem, że to lewica sponsoruje tego krawca i tak dalej. Za dużo mięsa na antenie. No, to zdecydowanie Michał ma z tym problem, że strasznie przeklina. Nie stronimy tutaj, nie to, żebyśmy tu specjalnie jacyś byli, nie wiem, z dobrego domu, jakieś savoir vivre czy coś, ale... Tutaj, że jest, że nie podziękowałem za donejciki. A nie podziękowałem Piotru? Chyba za ostatniego chyba nie podziękowałem, bo się zagadałem. Piotrze, jestem bardzo wdzięczny, dziękuję. I super jest. No więc nie ma problemu z bluzganiem, tylko jak ktoś cały czas bluzga, no to kiepsko się tego słucha po prostu. Trzeba walczyć z tym, z takiego challenge'a sobie zrobić. Ja kiedyś mówiłem, jak byłem chłopakiem jeszcze młodym, to nabrałem takiego nawyku, że mówiłem kuźwa cały czas. I tak, mama kuźwa, cza kuźwa, coś kuźwa, tam kuźwa, pójść kuźwa, nie? I porozmawiać kuźwa, no kuźwa. I matka zaczęła się wkurzać. Mówi, co i tak to kuźwa cały czas, kuźwa. Ja mówię, no kuźwa, faktycznie, kuźwa.

pijawka. Temu orłu polecają melatoninę tutaj, żeby się lepiej wyspał. No, można jeszcze kurde mówić, albo ten tego, albo tego. Tego, ten, no, ten, tego, tego, ten, tu, tam, tego, nie? Niektórzy mają takie powiedzonka. A to jak tak mówimy, to robimy z siebie taką postać trochę jak z komiksu albo z kreskówki. I może nas nie będą ludzie poważnie brali. A kurwa to w sumie piękne słowo. No, jak mówiłem, słowo mocy. Magiczne słowiańskie słowo mocy. Jak odpowiednio zakrzykniemy, to być może nawet wrogowie będą zmuszeni do ucieczki i się cofną o dwa pola, jak użyjesz zdolności okrzyk bojowy słowiański. Kurwa! Jakiś taki był filmik, że polski wampir biegał gdzieś po dzielnicy w Londynu czy coś i tam właśnie gryzł w szyję i potem ten ugryziony tak z takim obłędnym wzrokiem, kurwa, bo się zamieniał w polskiego wampira, czyli takiego z wąsami i krzyczącego kurwa. Ja myślę, że to słowo kurwa, i to był taki żart robiony przez zagranicznych jakiś tam dowcipnisiów i youtuberów. Myślę, że to nasze polskie słowo kurwa jest już znane na świecie nawet. Dobra, to ja się kurwa zmywam stąd. I pamiętajcie, że w piątek się widzimy, kurwa, i w niedzielę już chyba będzie Ania, tak myślę. No zobaczymy, co tam się wykroi. Ja mam dużo roboty, więc nie mogę też tak dużo nadawać. Muszę się uporać tutaj z zaległymi rzeczami w końcu. No zimno jest. Dzisiaj się tak po raz pierwszy tak naprawdę poczułem chłód, nie? No ale już mieszkanie się grzeje. Przyjdzie już znów płacić wyższe rachunki za gaz, za prąd. No ewidentnie muszę ogarnąć dupę, to już ostatnia chwila, bo jak przyjdzie podwyżka czynszu od stycznia, więcej za prąd, za gaz, to ja nie wydolę. To musiałbym nadawać po 15 godzin dziennie, codziennie. Jak Ator. A Ator, no po raz kolejny słucham sobie Atora i on jakby mówi, że jaka emerytura, kochani. Mi zostało może z 2-3 lata, ale to nie mówmy o tym. Nie. Albo jest hipochondrykiem, bo on może być hipochondrykiem, czyli taką osobą, która ciągle się użala, że coś jest, że chora, a tak naprawdę niekoniecznie jest chora. No i on albo jest histerykiem, hipochondrykiem, albo faktycznie na coś umiera i odchodzi i już się szykuje do tego, żeby bliskim coś zostawić, dlatego nagrywa po 5 odcinków dziennie o byle czym, żeby tylko tam clickbaitowo było. A przyzwyczaić się do zimna to nie jest taki głupi pomysł, to jest zdrowe. Panuje takie przekonanie, że chłód jakby nas konserwuje, nie? Nie wiem, czy to jest prawda ostatecznie. To może być półprawdy, że po prostu dobrze nam to robi, to mrożenie się, przyzwyczajanie się do chłodu, uodparnianie się. Stajemy się takim wojownikiem wtedy, nie? Ale to może jak zwykle być tu jakaś pułapka. Czy na przykład nie jest zdrowe, że odbije się czkawką, to ciągłe przestawianie organizmu w ten tryb bojowy, jakby ten tryb przetrwalnikowy, nie? Bo to jest na specjalne okazje. Dlatego ja nie jestem do końca przekonany do takich metod różnych, do takiego sposobu życia, bo wiem, że jak coś jest na specjalne okazje, tylko taki stan wyjątkowy, to nie można sobie z tego robić zabawy i sobie to włączać na cały czas, nie? Bo się to zemści w końcu. Takie mam przekonanie, takie na chłopski rozum trochę, intuicyjne, ale takie mam.
Ator przegrał z Gimperem po 8-letnim procesie. Tak? Proszę. Ale to co, o co tam poszło właściwie, że oskarżył Gimpera o drwienie sobie z siebie Ator, tak? Że go tam obraża Gimper. No ale sam mówił, że się wybił na małym pedale. No, czy coś takiego i chodziło o Gimpera, no tam...

A może faktycznie, no bo znam osoby, które tak żyją właśnie, się mrożą, chłodzą i na przykład teraz może sobie kolega chodzi w podkoszulku. Normalnie jak jest zimno, on chodzi sobie w podkoszulku, nie? I mu to w ogóle nie przeszkadza. Nie włącza sobie ogrzewania. Kiedyś inny kolega twierdził, że właśnie zawsze sobie zostawia otwarte okno zimą, że ma być zimno. I to go właśnie konserwuje świetnie, że on się świetnie czuje dzięki temu. No coś jakby jest na rzeczy. Mówi się, że zimny prysznic jest zdrowszy tak naprawdę niż ciepły. Ja bym tak nie mógł teraz wejść pod zimny prysznic. Nie dałbym rady, chyba po prostu bym uciekł pod tego prysznica. A wy tak potraficie wejść pod taką pod lodowatą wodę? No niektórzy pewnie tak, no jak niektórzy morsują, czy morsowali, tak jak Ania na przykład, to pewnie mają inne tutaj, inny próg bólu, jeśli chodzi o jakieś zimno, nie? Które nam doskwiera. Także aż czujemy straszny dyskomfort i no bo to jest taki rodzaj bólu właściwie, jak czujemy straszne zimno. To się tak nie różni chyba dużo od bólu, ale można sobie ten próg gdzieś tam podwyższyć.

No właśnie, tak jak Miki pisze, że w pewnym wieku to może to niewskazane, no i jeśli się nie ćwiczy regularnie, no. Staruszek, taki nieprzyzwyczajony, się rzuci na głęboką wodę, się zacznie tam mrozić zimne prysznice, dostanie jakiegoś zapalenia płuc i umrze, bo ma niską odporność, nie? To też, to taka dosyć, wydaje się, oczywistość, nie? Też w sumie, że nie wszystko się nadaje dla ludzi w różnym wieku, no. Różne mamy predyspozycje wiekowe. Młody organizm to wiele rzeczy zwalczy sobie i poradzi sobie, a człowiek starszy już niekoniecznie. O, Windman. Ja codziennie od kilku lat tylko zimne prysznice. Aż mi się prysznic popsuł i ciepła woda w ogóle nie leci już. Zarosła ciepła woda, rura od ciepłej wody zarosła kamieniem. Się zatkało. A może coś takiego, nie wiem. Może jak się, ale to dziwne, że jak się nie używa, to coś tam zarasta. Ale to proszę, jak tam Windman? No, chyba widzi w tym sens, nie będę się głupio pytał. No, skoro robi to od kilku lat, to głupio się pytać. I co? I coś to daje? No bo gdyby nie dawało i gdyby to było bez sensu, to by się nie męczył kilka lat z zimną wodą. Bo nie sądzę, żeby to się nagle stawało dla kogoś takie przyjemne, że zaczyna lubić przedkładać zimną wodę nad ciepłą. Jakby się Windman zaczął teraz grzać ciepłą wodą, to by się szybko przyzwyczaił może do ciepłej. Momentalnie by poczuł przyjemność wielką, nie? A zimna wymaga pewnej dyscypliny, odporności, wytrzymałości, hartu ducha. Cały czas, niezależnie od tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni, no nigdy to nie będzie super przyjemne się wskoczyć sobie pod lód, nie? I ponurkować. No tak, na pewno się trzeba hartować. To oczywiste, że nie zaczynamy się mrozić tak od razu ciachu machu i w śnieg na główkę, nie? Trzeba stopniowo. Albert nie dowierza tutaj. Pisze, że każdy sobie tak może napisać, że się kąpie w zimnej wodzie. No, niby tak, no ale wiesz, czasem trzeba tak po prostu zaufać w to, co tu ludzie piszą, bo jakbyśmy tak sobie we wszystkim nie ufali i podważali, no to bez sensu. Poza tym to czemu miałby kłamać tutaj, co? Nie jest jakiś taki wielki heroizm czy wyczyn, że ktoś się myje w zimnej wodzie, bo się przyzwyczaił i uważa, że to zdrowe jest. No, też jak mieszkałem w takich mieszkaniach, gdzie była wanna, to uwielbiam sobie siedzieć w wannie. No teraz niestety nie mam, mam tylko prysznic. Ale dzięki temu się wodę oszczędza, jednak dużo są wyższe rachunki, jak się ma wannę. Dużo tej wody idzie, no. Ile w takiej wannie się może mieścić wody? 50 litrów? No jak 5 litrów to jest taki bukłak wody większy, nie? Są te takie wody 5-litrowe. No to ile trzeba by takich plastikowych butelek, butli wlać do wanny, żeby ją zapełnić. No ja myślę, że tak z 20, nie? Z 30? Strasznie dużo wody idzie na taką większą, powiedzmy, wannę. Ale nie mam pojęcia, ile to się może litrów mieścić. Lepiej myć się w zimnej wodzie niż w ogóle. Na przykład jak etam. Pisze B52. To nie PRL, żeby wodę do wanny napuszczać. To co, to jest jakieś już dzisiaj nie do pomyślenia, żeby sobie w tej współczesnej Polsce napuścić wody do wanny ciepłej? To tylko za PRL-u było nas na to stać, bo co, bo woda była
za darmo, raczej po prostu się brało ile się chciało. Nawet nie pamiętam, czy tak było, ale możliwe, no. Bo tak tu Misio pisze, że to nie PRL. Może Misio ma takie przekonania trochę ekologiczne na przykład i dla niego to jest po prostu no takie chore i PRL-owskie i chujowe. Przepraszam. Niewłaściwe, bo go denerwuje, że tyle wody ludzie zużywają, żeby sobie posiedzieć w ciepełku, nie? I podumać. Ale prawda jest też taka, że wspaniale się duma nad różnymi rzeczami, jak tak sobie człowiek się rozwali w tej wannie ciepłej, no to nie ma nic przyjemniejszego i świetnie to jakoś działa, przynajmniej na mnie, jeśli chodzi o pomysły, jakoś sobie przemyślenie czegoś, podumanie, no. Za drogo! Wytłumaczył tutaj Misio, że o to mu chodzi, że za drogo. Ale co, jak kogoś stać, to też... Aha, że o to chodziło mu, że za PRL-u no, było go stać, bo była ta woda tania, a dzisiaj po prostu za drogo. Okej, to się wyjaśniło. Ja to bym się nawet okapał. Ale dzisiaj nie sobota, pisze McCroy. Czasami przypominam tą historyjkę z serialu Robin of Sherwood, gdzie król Jan ma przyjechać i się wszyscy dziwują, bo przychodzi jakiś tam posłaniec i mówi, tylko proszę pamiętać, że król lubi się myć raz w tygodniu. I się tam dziwują. Raz w tygodniu? Niezwykłe. No, bo to i niezwykły człowiek. Wszyscy się tak dziwowali, że tak często, że raz w tygodniu się kąpie. Król ma taką fanaberię. Jest czyścioczkiem średniowiecznym. Płaciło się jedną stawkę za wodę. Teraz licznik pilnuje. No właśnie. Ja po Pawełku, tym lokatorze, który mnie wpuścił na minę, nie oddał kasy i tak dalej i okradł generalnie, no to zostawił mi jeszcze na pamiątkę dopłatę za wodę 4000 zł. Za jakiś tam dłuższy okres, nie? Się lubił kąpać z córeczką przez 2 godziny. Dziecko się lubiło pluskać, a on sobie kimał na taborecie.

No okej, okay, dobra. Jak będziecie dzwonić do radyjka, to możecie się podzielić swoją opinią, czy chcielibyście na przykład posłuchać sobie Błażeja, nie? Czy wam przypasował. Ja byłem tak trochę niechętny, no bo tematy, no bo trochę się boję, że tutaj to po prostu nie pyknie, tak? No wiecie też, Błażej się pochwalił, dzisiaj jednego donata dostał. To też jest jakiś taki wyraz uznania od słuchaczy, że im to pasuje lub nie pasuje coś, nie? Jeśli jeden donacik, no to tak może nie pasuje wam czy coś. No ja muszę trochę się liczyć tutaj ze zdaniem publiczności. Jakbyście się zapatrywali na to, żeby Błażej przynajmniej trochę ponadawał, nie? Bo pewnie też mu się pewnie znudzi, albo się pokłócimy znowu o coś. Furiat chyba jest za, bo pisze tutaj, lubię go. No, to będziemy czekali na wasze opinie. Żeby nie tak na łapu-capu, dobra, chodź tu, dawaj tego, masz tu, już, jutro. Tylko trzeba się zastanowić na spokojnie, czy to ma sens jakiś, bo też nie chodzi o to, żeby trud Błażeja szedł jak ta krew w piach, nie? Albo jak para w gwizdek, żeby on tu się produkował, coś przygotowywał, a się okaże, że nie ma zapotrzebowania na taką treść i poglądy, jak on ma na przykład. Dobrze, Bieszczad, trzymam za słowo. A kiedy konkretnie, jak już, ja chcę konkretnie dzień wiedzieć, kiedy wpłacisz tego donata. Nie no, nie wygłupiajmy się. Słuchajcie, też no, jak ktoś nie ma, to słuchajcie, zawsze może sprzedać złote zęby babci, albo meble z mieszkania, albo na przykład nie jeść może. Gdzieś, przecież jedzenie można za darmo dostać, dają biedakom. Nikt dzisiaj głodny nie chodzi, jak nie chce. Więc spokojnie możecie sobie tam pójść do opieki społecznej, zjeść, a oszczędzone pieniądze wpłacić Krawcowi. No mój Boże, co to za problem jest? Proszę się nie tłumaczyć, że jutro. Proszę nie mówić jutro. Nie mów jutro. Teraz, teraz. Kupujcie cegiełki Nocnego Radia i no teraz się zmieniła ekipa. Oni nas będą chcieli zniszczyć. To jest akurat wiadome. No i bez was to nie damy rady chyba. I to zły wygra. Ten szatan właśnie wygra. Już teraz majta ogonem. Ja teraz dostałem tu za internet, chcą ode mnie 80 zł chyba, czy tam 70. To szatan właśnie. Koniec marca. No. No. A jak nie będzie, to zobaczysz, co zrobię. I tłumaczy tu Bieszczad, bo słucham, korzystam z czata, więc aż głupio się nie dorzucić. Tak, korzystanie z czata 5 zł. Przemysławka 2 zł. 4 listki papieru toaletowego 5 zł. Grzesiu od pizzy, nasz kochany, pisze pewnie, czemu nie, pewnie, czemu nie. Błażej spoko w radio, przy okazji miałby większą motywację, żeby wyleczyć gardło, bo ewidentnie jest z nim coś nie tak. No tak, no i takie porady. Zaraz, weź se strepsilsa possi, a weź se witaminę C, a weź se wykałaczką tam pogmeraj pod nosem, jak docent... Jerzy habilitowany zaleca, żeby sobie zawał tak wyleczyć. Jak was dopadnie zawał, to sobie wykałaczką tak pod nosem i wam przejdzie. To jest lepsze niż akupunktura wschodu w ogóle, bo to działa, nie musisz nic wbijać, tylko wykałaczką. Teraz mi daj donata.
NR, tu Gosia pisze. Daj to chiński sprzedawca jaj. Jak coś powiem. Daj to po ślubie, Gosiu. Jak polubię jeszcze w dodatku. W PRL-u cała rodzina się kąpała w tej samej wodzie w wannie. Łowca głów pisze. To chyba u ciebie. U mnie czegoś takiego nie było, ale stary był bogatym prywaciarzem. No. Znaczy bogatym. No, to... Było okej, okay, nie? I nie brakowało. Na nic raczej. W ten sposób. Czy można w ogóle nazwać bogaczem kogoś, kto mieszka w bloku sobie? Nawet jeśli trochę lepiej mieszka niż inni. Trochę więcej ma może, tak? To dawaj jaja, Gosia pisze. Ale co, jaja na stół? Ręce do góry, jaja na stół. Ale to Gosia okrutna i co ona chce z tymi moimi jajami zrobić? Cegłą w nie napierdalać, czy co? Straszna kobieta. To widzicie, jakie kobiety są. Coś im nie przypasuje, to zaraz jaja na stół i cegłami będą bili. Taki jakiś kawał był, że właśnie tam Ruscy kogoś złapali i tam cegłami go po jajach napierdalają. Tam się drugi Rusek coś pyta, czy to boli, ciekawe, a tamten mówi, to jeszcze jak, popatrz, jakie mam połamane paznokcie od trzymania tej cegły. Coś takiego, coś źle powtórzyłem, nie wiem. Ale mężczyźni w sumie nie przepadają za takimi dowcipami tego typu. One w nas budzą takie nieprzyjemne uczucie czasami, jak słuchamy sobie tego typu żartów. A to ojciec Krawca nie był piosenkarzem? W sumie był, ale jak sobie wypił trochę, to jak najbardziej. Nawet na syntezatorku wtedy grał. Bo stary miał niesamowitą jedną cechę, na pewno. Na pewno to była jedna z niesamowitych jego cech, że potrafił się wszystkiego nauczyć bardzo szybko. Więc jak sobie zapragnął grać na keyboardzie, to sobie kupił keyboarda i po tygodniu grał na tym keyboardzie, nie? Jak go zainteresowało wędkarstwo, to też się w tym nauczył. Jak chciał się, coś potrzebował, to sobie konstruował urządzenia różne, na przykład aparat fotograficzny, jakiś taki wysokiej klasy, czy tam dom robił, różne pawlacze, w drewnie coś tam, półki sklecał, meble sklecał, szył ubrania. Też się w sumie nauczył te ubrania sam szyć jakoś tak. Nikt go nie uczył tego, nie? Tylko po prostu zaczął szyć i się nauczył szyć. I potem szył nawet dla znanych osób jakiś tam, bo za PRL-u ciężko było ociuchy. I kupę rzeczy tak się nauczył. Elektroniki właśnie. No wiecie, skonstruować samemu magnetofon to nie takie proste, nie?

krawiec, a co to twój ojciec nic ci nie zostawił? Wiesz co, niedużo, bo on był strasznym lekkoduchem, on nigdy nie myślał, że odejdzie, że umrze, on se zżył tak z dnia na dzień, nie? I nigdy nie brakowało nam pieniędzy, jak żył, ale w zasadzie to nie zostawił za bardzo. Parę rzeczy zostawił, no zostawił warsztat, który został trochę zaprzepaszczony, bo tam moja mama o to nie zadbała czy coś i miasto zabrało go. A mogła go sprzedać Żydowi, co ciekawe, bo był chętny Żyd na kupno. No, jakoś tam skromny mająteczek, co był, to się tam szybko roztrwonił, jakieś tam oszczędności małe. Długów nie zostawił. Są jeszcze inne sytuacje, tutaj to jest zagmatwane trochę, a ja nie za bardzo chcę o wszystkim mówić też.

Co? Dziwne rzeczy jakieś pisze Michał, że nie, krawiec wierzy w wersję o wypadku, ignorując fakt, że sam stracił mieszkanie w wyniku tego zajścia. Co? Ja mieszkanie straciłem w wyniku czego innego. Po prostu mojej mamie brakowało pieniędzy i sprzedała to mieszkanie. Się przenieśliśmy do... które mieliśmy własnościowe, jeszcze jak można było w miarę tanio sobie wykupić za PRL-u. Coś tam rodzice kombinowali z małżeństwem, z rozwodem, coś tam, żeby to mieszkanie móc taniej tam wykupić. No ale mama w końcu sprzedała po latach to mieszkanie, już po latach od śmierci ojca, do TBS-u. A TBS też zrezygnowała z niego po jakimś tam czasie i wylądowała na wynajmowanym, nie? I ja wtedy wróciłem do Polski. A mój ojciec zginął w wypadku całkowicie w normalny sposób. Nie było w tym niczego niezwykłego. Po prostu lekceważył sobie zawsze wszystko, żył według swoich zasad i on się nie przejmował, że jest pod wpływem alkoholu i sobie jechał zadowolony. No i myślę, że mogło wyskoczyć jakieś zwierzę na przykład na drogę czy coś. On tam wpadł w poślizg. Nie, wiesz, to zupełnie jakieś opowiadasz absurdy, Michał, teraz, żebym jakieś tu sprawdzał coś. Chyba wiem, co się stało, nie? Zaraz będzie, że moja mama jest w zmowie czy coś. No, mój staruszek byłby druhem tutaj dla pewnie 3/4 ludzi. Byłby dobrym druhem, bo on się w każdym towarzystwie świetnie czuł. I był duszą towarzystwa, w odróżnieniu ode mnie. Był takim 100% ekstrawertykiem. To jednak jest różnica między introwertykiem. Mama Mason? Mama Mason. Już mówiłem, zapraszam w piątek na audycję o spiskach dla dzieci. Mój tata to iluminata. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Audycja spiskowa dla dzieci. Tak, zabił ten, kto skorzystał. No, jest taka zasada. Zapomniałem, jak to po łacinie jest, ale... Nie można tego przykładać do wszystkiego i wszystko tą miarą mierzyć. Jak ktoś skorzystał, to znaczy, że zabił, idąc tą logiką, nie? Nie. To można by w połowie przypadków różnych kryminalnych tak dalej wsypywać kogoś i komuś coś podrzucić, skorzystał. No, on winien.

gramatyka to dla mnie zabobony. No, a prawo jazdy to wymysł z gredów ze słabym refleksem. A jakiś masz, krawiec, konkretny zawód? Tak, zawiodłem się na tym świecie całym. Dajcie mi... Nie, no zawód... grafik. Kończyłem autorskie liceum artystyczne, to chyba można powiedzieć, że zawód grafik, nie? Znaczy, wiesz, ja zawsze patrzę po prostu tak na logikę, co robię. Skoro żyję z grafiki od zawsze, z animacji, z grafiki, z takich rzeczy multimedialnych, to jestem grafikiem, nie? Już, i nie muszę mieć nawet papiera. Ale w zasadzie mam, no, mam grafik. Chociaż to jest zamieszane, bo w sumie na ostatnim roku mnie przenieśli na profil ogólny liceum artystycznego, czyli jestem po szkole artystycznej, ale na ostatnim roku zostałem wyrzucony z profilu malarskiego. Malarskiego. Może by było lepiej, nawet gdybym poszedł zawczasu na profil dziennikarski, ale to było wtedy dla mnie zupełnie nie do pomyślenia, ponieważ się strasznie jąkałem, więc no, jąkający się reporter, nie? Ja rozumiem, Jerzy Owsiak czy Michnik, ludzie się przyzwyczaili do tego, że się jąkają, ale nie można wykonywać zawodu, no, który jest zupełnie, no, nie pasuje do danej przywary, do danej ułomności, więc jak się strasznie jąkasz, masz problem z gadaniem, to nawet sam bym się źle czuł, nie mogąc czegoś wypowiedzieć, jąkając się na antenie, czy gdzieś w telewizji, czy w radio, nie? Więc, a nie wiedziałem, że uda mi się to w dużej mierze zwalczyć, po prostu. Niewolski zwariował od ćpaki. No, on ewidentnie jest jakiś

muszę tutaj dbać o to, żeby było różnorodnie. Nie może być za bardzo tak na jedno kopyto. Jak ktoś dzwoni tak na jedno kopyto, to może się spodziewać, że w końcu gdzieś tam zostanie dyskretnie, delikatnie odsunięty, albo mało delikatnie nawet. Różnie to może być. Zresztą Sandrita mnie obraziła, obrażała mnie wiele razy, wyzywała, tam fuck you pokazywała, odbili wyzywała i tak dalej. Więc za którymś tam razem to ja sobie biorę takie rzeczy do serca. No. I nie słyszałem żadnego nawet sorry czy przepraszam, więc nie wiem, czemu miałbym ją odbierać. Każdy, kto mnie będzie obrażał za bardzo na antenie, bez powodu też większego, tylko tak o, z przyzwyczajenia, bo jeszcze jak obrazisz mnie jeden z drugim, czy jedna z drugą, jakoś poczuję, że może to mieć sens, okej, okay, masz prawo, coś tam może źle zrobiłem, nabroiłem kuźwa, czy coś, to spoko, to może jeszcze to przełknę, ale tak bez powodu większego i tak raz po raz to się źle skończy w końcu. Walka stary Muran kontra stary Wiewiór? Nawet nie wiedziałem, że Wiewiór też ma starego, co coś tam walczy. Ja już mi się nie chce oglądać tych free fightów, to jest kiepskie.

dzisiaj to, co ludzie gadają na streamach, to tak naprawdę można by co drugą osobę uznać za zaburzoną w jakiś sposób psychicznie. Bo albo mamy jakichś celebrytów, którzy mają swój świat seksu, ciuszków, adidasków, fajtów, challenge'y i się gubią w tym trochę i stają się takimi inwalidami jakby trochę społecznymi. Mają, są odrealnieni może trochę, nie? Albo zaczyna być dla nich właśnie ważna kasa, tylko seks, tak dalej. Albo ktoś opowiada, jak na przykład ten Brian, co się pojawia u Szabla, u Czosnka, że no, byłem, kurwa, w kosmosie, reptole mnie wzięli, kurwa, mnie prowadzą, kurwa, musieli ochronę, bo ja tam skakałem na 20 metrów, to się mnie bali, kurwa, chuj, kurwa. Ale no, rozpierdolę, jak będzie trzeba, kurwa, wezmę tam wejdę z kałachem, kurwa. No i tak po prostu cały czas w taką nutę, nie? No to widać, że coś jest nie halo. Może to być alkoholizm już w takim stopniu, gdzie się mózg degeneruje i ktoś ma omamy. Słuchajcie, a to nie tylko narkoman ma omamy, bo on bierze te substancje niesamowite i ma jakieś wizje czasami, bo nie po wszystkim, wiadomo. Ale alkoholik też ma w pewnym momencie, na pewnym stadium alkoholizmu zwidy, tylko to są takie mało przyjemne zwidy, bo to są takie bardziej jak po jakimś, nie wiem, bieluniu, że widzisz właśnie diabła, albo jakieś zmory, diabły, nie? Takie nieprzyjemne rzeczy. Nie ma fajnych wizji, że jakieś różowe słonie ci śpiewają piosenkę. To w powiedzonku jest tak, że widzisz różowe słonie czy tam białe myszki, ale zazwyczaj z tego, co wiem, są okrutne te wizje alkoholików i omamy, różne przewidzenia, paranoje też być może. Nie wiem, B52, po prostu ludzie się jakoś do mnie przyzwyczaili, no, więc mnie słucha trochę więcej osób. Też bym chciał, żebyście się do Ani przekonali i myślę, że po prostu bardzo dużo osób nawet nie dało jej szansy i myśli sobie, a jakaś tam Ania, to ja sobie, co ja będę tego słuchał, nie? A spróbujcie, bo Ania się dużo nauczyła, moim zdaniem ma to coś i potrafi fajnie ponadawać w miłej, super atmosferze. Ciekawe tematy, konkretne. Często narzekacie, że o, krawiec se przyjdzie, tu pierdu. A Ania właśnie często bierze na warsztat jakiś konkretny temacik. No to nic, tylko słuchać. No, ale niektórzy się muszą po prostu przekonać i może wtedy zatrybi, nie? Posłuchajcie sobie. W niedzielę o 21:00 powinno już być. Powinna już być Ania. Zresztą zawsze więcej będzie ludzi słuchało takiego

jakiegoś lekkiego wariacika, po którym nie wiadomo czego się spodziewać, coś pojajcuje, pożartuje, z kimś się pokłóci. Wiecie, bo tak jest taki... No taka lekka rzecz, nie? Lekka rzecz, można się coś tam pośmiać, o głupotach posłuchać, albo po prostu nie chce coś brzęczy, nie? A na audycji jakiejś poważniejszej, konkretniejszej i trochę głębszej, to trzeba się już nieco skoncentrować, musi temat przypasować, więc są jakby tutaj, jest wyżej poprzeczka i nie każdy potrzebuje, nie każdy chce takiego wyzwania, może. Moje audycje mają to do siebie, że są bardzo lightowe. Po prostu. I bardzo wielotematyczne, co zwiększa jakby liczbę słuchaczy, bo każdy sobie tam myśli, a nóż widelec trafię na coś, co mnie zainteresuje w tym kotle, coś wyłowię dla siebie łyżką, nie? Też tak może być. Tak zgaduję po prostu trochę. No, audycje prowadzone przez bezmózga, więc można się odmurzyć trochę, jak bezmózg se gada coś tam. No. Ale po prostu... Gosia pisze, ja za Anią jestem. No, bardzo dobrze. A teraz jest często tak, że jak lubicie na przykład moje audycje, to ja się często będę pojawiał u Ani, bo prowadzimy jakby tak na zmianę. Raz Ania z Gambolem, a raz ze mną. Oczywiście, jeśli nie będzie akurat żadnego gościa. No bo to doszliśmy do wniosku, że i Ani jest trochę przyjemniej tak z kimś i ja bardzo lubię z nią prowadzić, bo to jest w ogóle niemęczące, takie też lightowe. Więc chętnie w niedzielę się pojawię. Zobaczymy, czy ja, czy Gumball, bo już straciłem rachubę. Czy ja teraz kolej. Ja bym sobie Gumballa posłuchał, no. Lubię też słuchać Gumballa, bo on ma takie lekkie podejście. Po prostu tak przyjemnie nastraja słuchanie go. Też ma fajny śmiech, taki zaraźliwy, jak tam z czegoś łoi, to też mi się od razu gęba cieszy, nie? I ma też takie właśnie spojrzenie może nieco inne niż standardowe. Ma jakieś tam swoje spojrzenie na różne sprawy, nie? Nie, proszę już nie dzwonić. Ja już tak z rozpędu jeszcze tutaj się pół godziny żegnam. Miałem o pierwszej skończyć, a następna godzina minęła. Widzicie, jak ten czas leci. Strasznie czas leci. Okropnie, okrutnie. Stąd wzięła się taka teoria, że w ogóle coś jest tutaj, coś jest w tym więcej. W tym właśnie innym... No w tym, że czas faktycznie jakoś inaczej płynie. Coś się zmieniło, nie wiem. Sfery, jakaś koniunkcja sfer. Siódma gęstość się nałożyła na piątą i tak dalej. I po prostu to nie jest kwestia tego, że jesteśmy starsi, że inaczej postrzegamy trochę czas niż za młodu, ale że coś więcej tu jest na rzeczy. Tak niektórzy twierdzą. Ja byłbym raczej za tym, że po prostu im człowiek starszy, tym inny ma odbiór tego czasu i inaczej zorganizowany dzień. No, kiedy byliśmy dzieciakami, to się szło do szkoły, w szkole się dłużył czas, nie? Dłużył. Być może te krótkie przerwy, 10-15-minutowe, w ogóle jakie były przerwy wtedy standardowe? Chyba była jedna przerwa 15-minutowa, taka dłuższa w ciągu dnia, a pozostałe to były takie po 5 minut, żeby tylko dojść do następnej klasy, nie? Ale być może się do tego przyzwyczailiśmy, że rozciągamy ten czas. Wiecie, o co mi chodzi, że mając tak mało czasu, mózg trochę oszukiwał i z tych 5 minut się robiło 20, tak jakby w naszym odczuciu, że staraliśmy się rozciągnąć ten miły czas tej przerwy. Po szkole się gdzieś tam szło na rower, na piłkę,
potem jeszcze no, odrobić lekcje, pograć sobie w jakąś grę, a może się jeszcze spotkać, nie? Właśnie na jakąś sesyjkę RPG czy coś. Więc ten dzień był fantastycznie zorganizowany i się bardzo oszczędnie ten czas traktowało. A nie, że się gdzieś tam pierdolne, na wyro, pośpię se, potem se pogadam coś, do sklepu pójdę, no tak jak teraz ja żyję, nie? Popracuję se trochę. No to tak zupełnie inaczej zorganizowany dzień, zupełnie inaczej. A propos reklam, ciekawe, że YouTube teraz na Brave'ie, na przeglądarce Brave wyświetla takie ostrzeżenie, że używasz blokady reklam i na początku to można było zamknąć od razu to okienko, a teraz już trzeba odczekać 10 sekund. Czyli następny krok, całkowita próba uniemożliwienia przez YouTube'a oglądania, słuchania treści bez reklam. No, będą z tym walczyć. Bo nie oszukujmy się, to nie jest żadne wyzwanie dla YouTube'a. Mogą po prostu to sprawnie zablokować. Oczywiście będą wychodziły nowe adbloki, ale weź to sobie aktualizuj co chwilę, nie? Sprawdzaj, czy jeszcze działa, czy już nie. Bo tak naprawdę YouTube, no, zwykły portal rozpoznaje i cię nie przepuści, jak masz adbloka. No to czemu YouTube nie może tego zrobić analogicznie i całkowicie uniemożliwić odsłonięcie treści przed włączeniem adbloka, tak jak to robią portale? No może, nie? Spokojnie, z palcem w nosie. Tylko z jakiegoś powodu tego nie robią. Krawiec, myślałeś jako grafik robić coś związanego z concept art? Tak, to fajna robota i zawsze myślałem, że miło by było takie coś robić, ale nie miałem niestety okazji. Mimo, że jestem dość kreatywny i mam pomysły dobre, to jakoś nie miałem okazji, żeby się tu wykazać w ten sposób za bardzo. Koncepcyjnie. Znaczy, praca koncepcyjna jest przy każdym projekcie, ale praca polegająca tylko na układaniu pewnych koncepcji, zaprojektować jakiś fajny skafander, czy potwora, czy krajobraz, jak ma wyglądać świat gry mniej więcej. Coś, co potem służy innym grafikom już do odwzorowywania tego w 3D. Grafiki koncepcyjne, no wiadomo o co chodzi. Świetna sprawa i myślę, że warto, jak ktoś myśli o grafice, to warto się w takim czymś szkolić. Tylko to nie jest takie proste, jak się mogłoby wydawać, bo to nie jest tak, że siądziesz sobie i zaraz sobie coś wymyślisz fajnego. Nie, może być tak, że jak ci to słabo idzie, to twoje pomysły będą zupełnie nieodkrywcze, nie będą w sobie miały, nie zaprojektujesz ani fajnego terminala jakiegoś futurystycznego, ani motoru, ani stwora, tylko to wszystko będzie takie zwyczajne po prostu. To trzeba mieć, wydaje mi się, że tu by się przydała jakaś wiedza o taka inżynierska trochę, jakby jak pewne rzeczy są mniej więcej skonstruowane, nie? Że tu są jakieś tłoki, tu coś, bo to trzeba się trochę znać, jak projektujemy jakieś mechaniczne rzeczy, żeby mieć jakąś taką bazę chociaż, podstawę, nie? Ale można się wyspecjalizować w jakichś biologicznych formach, powiedzmy, jakieś rośliny robić, stwory, ciekawe, nie? Krajobrazy, więc no, zależy w sumie też. Wypadałoby też być trochę technicznie sprawnym, żeby te nasze grafiki koncepcyjne dało się potem użyć, wrzucić do jakiegoś albumu, który jest dodawany tam w wersji premium, nie? W pudełkowej wersji gry, tak dalej, czy na stronce. Żeby to po prostu było ładne, nawet te nasze koncepcje. Chociaż bywają i takie prace koncepcyjne, które są dosłownie bohomazem, bo bardzo się tam liczy sam pomysł, a nie koniecznie odwzorowanie go ładne, nie? Może to są jakieś wstępne grafiki koncepcyjne. Dziś przy takich rzeczach się używa też, to dzisiaj się nazywa matte painting. To kiedyś co innego znaczyło, zdaje się. To było coś właśnie takie, taki starodawny green screen, że się na szkle po prostu coś malowało i tam była przestrzeń przezroczysta i tam się potem coś innego pojawiało i się tak w ten sposób montowało jakieś efekty specjalne. Ale dzisiaj to jest po prostu wycinanie z przeróżnych źródeł, z dowolnych źródeł zdjęć, budynków,
ludzi, samochodów, tutaj niebo wytniesz, tu coś. Robisz taki jakby kolaż, wycinasz przeróżne elementy. Skąd ci przyjdzie tam do głowy? Tu nie ma problemu z prawami autorskimi, bo potem się to filtruje, potem się to przerabia. I montuje się z takich jakby fragmentów zdjęć coś, co jest właściwie grafiką koncepcyjną. Jakimś projektem miasta, jakimś projektem innym, no. Nie, nie chodzi mi o litografię. Nie, nie, nie. Niesamowite rzeczy dzisiaj graficy robią. Ja się uczę Blendera cały czas. DaVinci Resolve. Świetne rzeczy tam można robić. Nawet w tej wersji darmowej, nie? Nie studio, tylko zwykłej. Tam jest część zablokowanych, ale i tak jest tyle rzeczy dostępnych, świetnych, profesjonalnych, że no, głowa mała. Nie jest to After Effects na razie jeszcze dla mnie, no bo się przyzwyczaiłem może do tego After Effectsa, ale nie chcę korzystać z Adobe już. Nie chcę, nie chcę. Za drogie są te rzeczy, a nie chcę na kradzionym robić. Może jest jakaś karma, że jak robisz na kradzionym, to się zemści, nie? Ale i tak kupę kasy zostawiliśmy z kumplem w Adobim, więc czuję się częściowo rozgrzeszony.

0: Tak, Windmanie, fantastycznie się całowałem, jak byłem małym chłopcem. Hej. Jakie pytania. Dobra, idę, bo to takie pytania.
1: O. Piotr Jackiewicz. 46 zł 70 groszy. Jak kończysz, to muszę dorzucić resztę.
0: A po... Jak to jest z tym Piotrem? No dzięki, Piotrze. Dzisiaj też jesteś tutaj sponsor, który tak po trochu, ale w rezultacie tutaj ładnie dofinansował. Też i coś tu Piotr pisał, że chyba nie miał dzisiaj dobrego dnia, bo tam przegrał coś na tych swoich automatach. A mimo to się, widzicie, dorzucił tutaj. No, to jestem ukontentowany w sumie. Kapitan Pijawka jest napasiony. Teraz się mogę rozwalić na wyże i pójść spać. A jutro sobie wstanę, umyję się, zjem śniadanie, uczeszę włosy, zjem obiad, umyję się, położę, potem sobie chwilę odpocznę po tym spaniu, potem zjem kolację, potem odpocznę po tym robieniu kolacji, umyję się i pójdę spać.

No, dobrze tutaj doradza FS Wschód. Wschód. Wzwód, ale to chyba wschód, że wschód, tak, bo tu jakaś joga, wschód. Daleki Wschód. Ale pisane przez F, Z, U otwarte, samo H i T. No. Do Michała pisze, że jak Michał chce być jakby lepiej odebrany, to powinien unikać takich napadów, nie? Że on się wkurza, wnerwia, krzyczy, bo to automatycznie takie osoby są traktowane właśnie, o, jakiś tu krzykacz, jakiś furiat, jakiś wariat, nie? Jak ktoś, no trzeba jednak trochę zapanować nad emocjami jednak, no. To bym się zgodził, też tak to widzę.

No Michał, no wiadomo, że każdy by się wkurwił, ale to wiesz, widzisz, no ty masz swoje racje, ktoś inny też ci dobrze mówi, no mówi ci jak jest, że jakbyś, chociaż wiecie, i tak źle, i tak niedobrze, jakby Michał mówił na spokojnie o takich sprawach, a tam ukradli mieszkanie, zabili rodziców, no wiecie jak to jest, nie? No, a tak w ogóle to zimno dzisiaj, nie? O, chłodno, chłodno. No. Tak więc, tak jak wam mówiłem, mordercza sekta, rytualne ofiary, no, to taka mafia, po prostu takie tam mordowanie, krew sika, no. A co u was? To też tak dziwnie, jak na spokojnie, nie? Ktoś by mówił o takich rzeczach. I tak źle, i tak niedobrze. Jesteś spoko, ale idź spać już. Bez urazy czy coś. Pisze Biki. Do Michała chyba. Słuchałem ostatniego My Lighta i taka nudna ta audycja trochę się robi jakaś, no. Da się słuchać, nie powiem, ale no ja mam może za duże wymagania. No. Zawsze uważałem Michała za w gruncie rzeczy dobrego radiowca, przynajmniej jeśli chodzi tak o techniczne rzeczy, nie? Że no, on rozumie to radio, na swój sposób, ale rozumie w miarę. Jakiś tam talent ma, głos, sprawność prowadzącego radiowca. Ale jakoś to tak nie przekonuje mnie. Ta formuła, to wszystko, no tam coś ciekawszego bym posłuchał. Albo żeby czymś zaskoczył, albo żeby więcej dzwoniło nowych ludzi może. No, sam nie wiem, coś mi tam nie do końca pasi w tym MyLajcie. Ale to takie subiektywne są odczucia, no. Ktoś inny może być zachwycony przecież. No ciężko tak z głowy, wiesz. Nie pamiętam nigdy za bardzo nazwisk. Nie mogę zapamiętać nazwisk różnych twórców, artystów. Mam ich sporo ulubionych. Musiałbym po prostu sobie teraz tam poszukać, wyszukać i się przygotować trochę, żeby tu przedstawić swoich faworytów. I to można by zrobić w sumie taką audycję. To jest dobry pomysł na audycję. Być może już nawet następną, że można by omówić różnych artystów ze świata komiksu, czy takiej właśnie grafiki koncepcyjnej też. Na pewno Biz. On miał wielki wpływ na moją kreskę. Był taki odcinek Lobo, gdzie Lobo przyleciał na Ziemię, znalazł się na Ziemi i został wzięty za Simona Bisleya właśnie, czyli za rysownika, który rysuje Lobo, bo właściwie Beasley przypomina trochę takiego Lobo. Też tam skóra, motur, długie hery i tak dalej. I Lobo jakby pojawił się na konwencie, wzięto go za Simona Bisleya. Przyszedł do niego taki jakiś wypłosz, chudy, i mówi: cześć, Biz, miałeś wielki wpływ na moją kreskę. I pokazuje takie swoje wysrywy, gdzie tam kopyto zamiast nogi czy coś. No i Lobo stwierdził, że nie znasz anatomii. I pokazał wszystkim, zrobił wszystkim lekcję anatomii, no w stylu Lobo, że tam ręka, noga, mózg na ścianie, no.

bo tam nie ma już żadnych konkretów, żadnej wiedzy do przekazania, tylko gadanie o niczym, jak woda po kisielu, pisze Mika. To odnośnie Kloda, tak? Może to o mnie, nie wiem. Ale chyba o Klodzie, o Majlajcie. No taka trochę jakaś się zrobiło, to takie wszystko na jedno kopyto, każdy odcinek, nie? Jeszcze potęguje to ta plansza zawsze taka sama i tak ma się wrażenie, że się słucha 10 raz tej samej audycji w sumie, bo NWO zaszczepią was, a jak po mnie przyjdą, to ja po prostu będę szczelał, no i takie... Globaliści, Żydzi, globaliści, NWO i szczepionki. No, takie tematy cały czas. Niby te konkursy ze zgadywaniem miały coś pomóc, ale to był dobry pomysł, tylko że moim zdaniem można było to lepiej trochę zrobić, na przykład się przygotować i o tych filmach powiedzieć coś więcej, a nie tylko wspomnieć o filmie i no to był taki film, no wiecie, fajny był. No, to był świetny film, naprawdę świetny. No, to jest nic, jak tak powiesz o filmie, że był świetny. Więc trochę więcej by się tam przydało ciekawostek o związanych z danym filmem, no, które można znaleźć nawet na Filmwebie głupim, jakieś ciekawostki i coś sobie zapisać. No. Więc trochę się Michał mało stara, ale może go tam dofinansujcie, rzućcie mu donacikiem, to może się zacznie bardziej starać. Ale też bywa, że nieźle go tam nawet dopieszczą. Był jakiś odcinek Majlajta, gdzie dostał raz 200, potem jeszcze coś i tak w sumie może mu wyszło tam z 3-4 stówki. No to co, źle? Ja jak mam tyle, to jestem w niebo wzięty i od razu snuję plany, jak tu coś lepszego przygotować.

Może też Michał stara się trochę po najmniejszej linii oporu iść i liczy na te dymy, na trollowanie, dymy, że go ktoś tam zwyzywa, pośmieszkuje z niego i to by był upadek trochę, gdyby tylko na takie coś liczył, że to uratuje jego audycję. Bo co, robić audycję dla Karaczana i dawać sobie żartować z siebie? No, no ludzie, no panie. Musi być jeszcze coś oprócz tego. No. Nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie większość anonów słuchała takiej audycji. Czemu nie, ale coś więcej musi jednak być. Ale co, teoria chaosu chyba lepsza, nie? Od My Lighta. Bo ten My Light to takie nie wiadomo co do końca. Ale jakiś showman się w nim czasami budzi taki troszeczkę, nie? Zacznie coś tam pokrzykiwać, podśpiewywać. No. Bo możliwe, że on zawsze miał takie przekonanie, że tak powinno się prowadzić audycję, tam puszczać dżingle jeden po drugim. To nie, ja tak tego nie widzę do końca, że to tak jest. Bo to jest takie trochę traktowanie ludzi jak debili, nie? Że ludzie chcą właśnie dżingli, głupot, dymów. No to jest takie spłycanie oczekiwań ludzi. A może ludzie chcą właśnie czegoś fajnego posłuchać, ciekawego. A nie tylko się wygłupiać i pierdzieć na antenie i bekać. A on tak trochę do tego sprowadza, że no ludzie tak chcą, to ja im to dam. Taką audycję. Dla głupków, nie? Nie powie tego wprost, ale dobra, to tu robimy o spiskach na głupkowato, wolno trollować, coś tam pokrzyczy, powali pięścią w stół. No. Się ostatnio rozkręcił i tam trochę się wygłupiał też, nie? Tak. Może sobie przypomniał trochę nasze wspólne czasy z nocnej jazdy, no, gdzie się obaj wygłupialiśmy. Można być krawiec wkurwionym i opanowanym jednocześnie. Postawa Jacka z Australii w audycji Prostowanie Szabli jest doskonałym przykładem. No, w sumie można by tak powiedzieć, no, że Jacek potrafi być, bo tak słyszało się w jego głosie już taką irytację lekko, nie? Czuć było, że on po prostu nie dowierza, że można takie głupoty gadać i jego to nawet denerwuje trochę, ale zachowuje spokój i kulturalnie nawet mówi spokojnie, słuchaj, zluzuj trochę majcioszki, porozmawiajmy, okej, dobra, na chłodno, no, ale tak było czuć, że już tam mu tam noga dyga, nie? Pod stołem. Więc faktycznie można to jakoś połączyć, ale po prostu będąc opanowanym w jakimś tam stopniu, mimo wszystko. No tak, Michał dużo mówi o szacunku dla słuchacza. On mnie określał jako tego, który nie ma zupełnie szacunku do słuchacza. No, śmiem twierdzić, że trochę większy mam niż on. Mimo wszystko, mimo że sobie na dużo pozwalam, to czasami coś tutaj może kogoś obrażę, czy się zachowam nie tak jak trzeba, ale mimo wszystko, no, nie zagłuszam głupawo tak cały czas dżinglami kogoś. Robię to raz na ruski rok. Staram się tutaj każdego jednak odebrać, a nie sobie ciągle tam wywalać kogoś. Ten nie, ten za głupi, ten troluje, ten mnie obraził 5 lat temu. Zresztą niech inni to oceniają. Tak po prostu. No, nie można być sędzią we własnej sprawie. Od tego są ludzie, żeby sami ocenili, co sobie tam wolą. Kogo słuchać już. Na pewno nie mam też jakiegoś parcia, żeby tutaj rywalizować z Michałem i się pytać, o który lepszy. To nie jest ważne. Nie, on mnie raczej nie uważa za źródło wszelkiego zła i za tego, który stoi za wszystkim, tylko raczej tego, który się dał
zbałamucić złym ludziom i dał się przeciągnąć na złą stronę, ale nie jest ten najgorszy, tylko taki zdrajca bardziej. Zdrajca, naiwniak, głupkowaty, który się dał tam właśnie złym ludziom przekonać do czegoś, nie? Trochę prawdy w tym jest, w tym sensie, że ja mógłbym trzymać w nieskończoność jeszcze do dzisiaj stronę Michała, bez względu na wszystko, tylko musiałbym być takim toadim, który nie patrzy, co kto mówi, do kogo mówi, jak mówi, tylko po prostu jest pierwsza dyrektywa, trzymać stronę Michała, nie? I zawsze być po jego stronie. No to by się dało zrobić. Ale to by było zaprzedanie się właśnie i udawanie jakieś, nie wiem... Strasznie dużo ludzi ma dzisiaj jakieś jazdy dziwne, nie? Już o tym gadaliśmy, że tak słuchamy sobie i tak wielu nadających, wielu różnych znanych ludzi, no z naszego świadka tutaj, gównoradyjkowego, dzwoniący różni, różne osoby, przeróżne, to tak jakby jakieś problemy psychiczne były taką chorobą cywilizacyjną, która dotyka wielu ludzi. Przez stres, przez ćpanie, przez alkohol, przebodźcowanie. Zawsze będę się tego trzymał, tak uważam, że przebodźcowanie jest też bardzo tutaj ważnym czynnikiem. Za dużo wszystkiego jest, za dużo decyzji, za dużo bodźców, za dużo odpowiedzialności cały czas, przejmowania się, co będzie jutro. Żaden mózg tego nie wytrzyma na dłuższą metę. I być może jest nawet tak, że doświadczamy czegoś a la zespół pourazowy, PTSD, tylko to się buduje całymi latami. Powiedzmy, doznajemy mikrourazów, tak jak z mikrourazami jest, nie? Też bokser dostaje te ciosy w głowę i one się jakoś tam, to się kumuluje, przez całe lata mu się to zbiera, mu się niszczy ta głowa. I w końcu, pyk, i mamy... albo warzywko, albo jakiś, nie wiem, ślini się, bełkocze, jąka się. Coś mu się popsuło w tej głowie. Od mikrourazów. Mówi się, że psy trzymane na smyczy przy buzie, one się tak rozpędzają i hamują, bo obroża. No, po prostu się kończy sznurek, albo smycz, albo... I pies doznaje wtedy takiego mikrourazu właśnie głowy. I jak to się powtarza latami, jak to się powtarza latami, to potem mamy efekt w końcu. I tak myślę, że może być też z psychicznymi obrażeniami, czyli z różnymi traumami, stresem, zawodami, czy to miłosnymi, czy finansowymi, perypetiami właśnie, nie? Wszystko to, co nas gdzieś tam zadaje nam ciosy, to życie, które nam zadaje ciosy, ale takie właśnie psychiczne, to też są ciosy, no i to mogą być mikrourazy, odpowiednik tych mikrourazów. I w końcu się kończy na jakimś zespole pourazowym, który może mieć trochę inne, być może ja mam to, że po prostu mam ciągłe takie przeświadczenie, że nie warto, bo się nie uda, nie? I to jest, ja z tym walczę, tłumaczę sobie, że to jest absurdalne, dlaczego miałoby się nie udać, bo co, bo się wcześniej nie udało, tak? Raz, drugi, trzeci. Nie, nie można tak myśleć. Trzeba odrzucić od siebie tą myśl i starać się samemu sobie wytłumaczyć, że to jest irracjonalne po prostu, więc nie ma to sensu. Więc to są jakieś moje zakorzenione takie obawy, no.

Ludzki mózg jest bardzo plastyczny i różne się dziwne rzeczy z nim dzieją. Zauważcie, że w kręgach alternatywnych często ci ludzie, którzy stają się nagle jakimś mędrcem, guru i przekabacają ludzi na taką postawę, że nie masz nic do stracenia, bądź odważny, działaj, walcz z systemem, idź w mordę, mu daj temu urzędasowi. To są już ludzie, którzy często stracili wszystko, bo im państwo zabrało, bo ich ktoś dojechał, bo żona zabrała, bo skończyli gdzieś na ulicy. To wychodzi z tych opowieści, że oni wiedzą, co to jest życie na ulicy, co to jest alkoholizm i tak dalej, bo no, to taka osoba często, wydaje mi się, ciągnie innych w dół po prostu, mimowolnie, może nawet bez złej intencji, ale często ludzie chcą jakby sprowadzić innych do swojego poziomu na różny sposób jakby, w różnych sytuacjach. To może być psychopata, morderca, który chce wciągnąć w swoją zbrodnię innych ludzi, żeby oni w tym zaczęli uczestniczyć. To może być jakiś zboczeniec, który będzie właśnie deprawował innych. To może być, to mogą być ci pedofile, jacyś elity pedofilskie, które też tak chcą właśnie innych wciągnąć w to swoje bagno, nie? Czy osoba właśnie, która ma, jak Kaja Godek, ma niepełnosprawne dziecko, to też, skoro ona już urodziła niepełnosprawne, to wszyscy mają rodzić niepełnosprawne, bo ona już urodziła, nie? I będzie o to walczyć. I to niekoniecznie oznacza, że ona od początku miała takie poglądy, że się trzymała konsekwentnie i dlatego innych do tego przekonuje, bo to są jej poglądy, tylko że ta sytuacja wykreowała te jej poglądy, które stały się taką poduszką jakby, takim lekarstwem w pewnym sensie na tą sytuację, tak, że matka, która musi się opiekować niepełnosprawnym dzieckiem, chce, żeby to miało większy jakiś sens niż tylko taka smutna dola. Niech to będzie właśnie walka o inne dzieci i tak dalej, wiecie, o co chodzi, że nadanie sensu temu wszystkiemu, nie? I jest, można dużo takich przykładów podawać, więc to są takie normalne mechanizmy ludzkiej psychiki, które się będą często powtarzać i to w zasadzie ciężko mieć do kogoś pretensje o to, że tak robi. Bo to są takie nasze naturalne jakieś mechanizmy. Różne stworzenia mają takie dziwne swoje mechanizmy obronne. Zwierzęta mają to często o wiele prostsze niż my. Wiecie, że taka sarna, która straciła swoje małe czy coś, ona potrafi to bardzo przeżyć, ale pewnie w inny sposób niż człowiek utratę dziecka. My jesteśmy bardziej skomplikowani, mamy większą świadomość, ale sarna też to jakoś podświadomie strasznie cierpi, ale znajduje w sobie taki mechanizm obronny, że zaczyna się trząść w dziwny sposób, tak wiecie, przez dłuższy czas i znika jej ten stres. I potem już zadowolona sobie gdzieś tam biegnie. Takie dziwne są mechanizmy jakieś, nie? To ma coś wspólnego właśnie z rozładowywaniem stresu przez ruch, przez mięśnie i tak dalej, tylko że zwierzę to potrafi robić o wiele lepiej niż my po prostu, bo zwierzęciem targają takie bardziej biologiczne, bliżej biologii rzeczy, bo instynkty są gdzieś tam bliżej biologii niż jakieś głębokie przemyślenia, analiza sytuacji, nie? Racjonalizacja, tam wyparcie, różne te mechanizmy nasze, one już są dalej od natury, co moim zdaniem nie zawsze, że coś jest dalej od natury może oznaczać, że jest od razu gorsze, że robienie takiej świętości z tej natury, że musimy pod każdym względem być bliżej natury. No właśnie niekoniecznie. Czasem tak, a czasem nie. No. Ktoś chce być blisko natury maksymalnie, to niech pierdolnie cały ten świat, wszystkie wynalazki, wszystkie udogodnienia, wszystko, co sobie wypracowaliśmy i niech se mieszka gdzieś w Barłogu, w Szałasie. No. I chodzi z maczugą do lasu, zapolować, nie? I sobie wytapia smalec potem przez pół dnia. To bez sensu trochę. Ja ci nic nie zarzucam, Michał. Za bardzo bierzesz do siebie. Ja nie mówię o tobie koniecznie. Mówię o różnych ludziach, o różnych
zachowaniach ludzkich, wiesz, i różne sprawy, różni ludzie, różne sytuacje. Nie mam przed oczami ciebie, jak mówię o tym, nie? Nawet zupełnie nie myślałem o tobie, że ty starasz się kogoś wciągnąć w bagno akurat, bo o tobie tak nie myślę. No, więc to miałem inne osoby może na myśli bardziej.

Na Banicję to do niedawna jeszcze szedł człowiek, jak miał długi, bo dziś przynajmniej można tą upadłość konsumencką ogłosić. A dawniej to nie działało. Długi zostawały z tobą. To też PiS zmienił. To za PiSu zaczęło działać dopiero. Wcześniej była niby taka możliwość, tylko że przyznawano ją jednemu na 1000, nie? Może jakiemuś znajomkowi. A teraz to jest normalnie rozpatrywane i często jak spełniasz po prostu określone warunki, to nie ma, że to jest takie uznaniowe już jak kiedyś, tylko po prostu spełniasz warunki, okej, odbywa się rozprawa, masz powiedzmy, macie przydzielonego takiego, jak to się nazywa, nie kurator, taka osoba, która po prostu... W przypadku mojej mamy to była bardzo sympatyczna pani, która świetnie się mojej mamie z nią gadało, bardzo fajna, sympatyczna urzędniczka, która miała po prostu za zadanie sprawdzić, czy moja mama ma jakiś majątek, w jakiej jest sytuacji i tak dalej, i wszystko się odbyło względnie spoko. Więc nie dziwcie się, że moja mama głosuje na PiS, który dał jej na przykład to, a jeszcze emeryturę dał jej taką, że może przeżyć, a nie, że wyląduje gdzieś na ulicy. Więc nie dziwne, nie?

wilki mają zawsze jednego osobnika w swojej watasze. Chyba tak się mówi, no. Na którym rozładowują stres. A to nie wiedziałem nawet. Czyli taki jak w klasie u dzieciaków. Zawsze na jedną klasę musi przypadać przynajmniej jedna ofiara klasowa, nie? Ktoś, z kogo się inni śmieją, kto jest takim dyżurną ofiarą, żeby się pośmiać z niego, nie? Dzieci są okrutne. Tak się często dzieci przedstawia jako taki ideał, że one są takie czyste, dobre. To gówno prawda, dzieciaki są jeszcze bardziej okrutne niż dorośli, bo nie mają jeszcze pewnych takich przemyśleń, nie doszli. Dzieciak nie myśli o takich poważnych sprawach, czy tam komuś robię krzywdę, że się z niego śmieję, czy coś, tylko po prostu to robi, bo taką ma chęć, nie? Takie są dzieciaki, no. A dopiero z wiekiem przychodzą nam takie różne rozmyślania, że a może kogoś krzywdzimy, a może to jest głupie, może to jest słabe i tak dalej, nie? A dzieciak to jest żywioł. On, jak widzi, dzieciak też, jak widzi, że inne dzieciaki coś robią, to powtarza też, bo młode osobniki chyba ogólnie mają jakby zaprogramowane bardziej to, że trzeba powtarzać to, co robią inni, bo dopiero się uczą, są przysposobieni do tego, żeby czerpać wiedzę, doświadczenie z powtarzania, bo powtarzanie jest bezpieczne. No. W biznesie często też, czy w projektowaniu, no, jak zrobisz, jest jakaś firma pionierska, która wypracowuje jakieś rozwiązania i ryzykuje bardziej, inwestują też w jakieś tam badanie rynku, w dobrych specjalistów, tam od UI, od w inżynierów, projektantów, coś wypuszczają i dopiero wtedy to się staje, to jest zaakceptowane, a inni to powtarzają, bo widzą, że się przyjęło i zrób mi tak, jak ma ten Apple, no taką fajna, taka biała stronka Apple ma, nie? To pan byś umiał taką zrobić, taką, żeby to było takie białe całe, fajne, ale takie białe, ale ładne. No, bo i nagle się pan z dzisiaj przekonał do minimalizmu, bo zobaczył, że ta duża firma to zrobiła, nie? Też. I nic im od tego nie ubyło, a wręcz przeciwnie, nagle ludzie uważają taki styl za wyznacznik jakiejś jakości, jakiejś klasy i dopiero wtedy pan zdzisił, jak widzi, że tam są pieniędzory, to wyszło, nic mu się nie stało, to weź pan zrób takie samo, no. Powtarzanie od kogoś jest bezpieczne, to jest dobra strategia w sumie. Mniej więcej tak jak podążanie za kimś po głębokim śniegu. No, ten, co przed nami idzie, w razie czego się wywali, głupi ryj se rozwali, nie? A my idziemy wydeptaną ścieżką. Tylko że zaszczyty, chwałę i uznanie zyskuje pionier najczęściej. Odkrywca, ten odważny, który idzie z przodu, nie? I dlatego firma Zdzichpol zawsze będzie Zdzichpolem, a Apple to będzie Apple. Do odważnych świat należy. No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana później.

No, może kolejna audycja o sztuce, bo tak szukam jakichś tematów ciekawszych, żeby coś tu przygotować może znowu. Zobaczymy, zobaczymy. Też, Michał, wiesz, to też nie ma w tym też nic dziwnego, że wiele osób będzie wrogo do ciebie nastawionych, bo jedziesz na chrześcijaństwo i na katoli, na protestantów, no to wiesz, ilu takich ludzi jest, nie? Już nawet samo to wzbudzi jakiś taki odruch obronny u całej masy ludzi i tylko z tego powodu będą cię hejtować i pukać się w czoło i mówić, no... Przecież to jest jasne jak słońce.

0: to o Klodzie, że ma kilkanaście spraw. To o nim. Też cholera wie, czy on mówi prawdę, czy faktycznie ma te kilkanaście spraw. Może ma dwie, no, albo jedną. Ale mu urosło. No, z Klodem się o to pokłóciliśmy, no, jak wiecie pewnie, jak wielu tutaj wie, że mu zarzuciłem, że delikatnie tak bardzo, że może ma jakieś problemy właśnie psychiczne trochę, bo tak wszystkich o wszystko oskarżał cały czas i wszędzie widział spiski, więc się zapytałem grzecznie, czy dopuszcza taką myśl, że może ma jakąś lekką paranoję, czy coś takiego, to się śmiertelnie o to obraził, strasznie się wtedy wkurwił. No ale to tak jest, że wiecie, uderzyłem w czuły punkt, nie, więc... Też jak ktoś ma wszystko poukładane i czuje się dobrze sam ze sobą, to tak nie reaguje tak nerwowo i furią jakąś, nie? I obrażeniem się na amen, jak go o coś oskarżysz. Tak się mówi, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, no. A jak ktoś tak szaleje i powiesz, słuchaj, może coś tam się troszeczkę tego odkleiło, może się warto tam coś sprawdzić, a on wpadnie w furię od razu i co kurwa, ja nienormalny, kurwa, i cię jeszcze się rzuci z pazurzyskami na ciebie, no to tylko potwierdza, no, że coś jest tutaj, że faktycznie lotnisko odleciało, no. Kilkanaście spraw to ma Biedka, aha, to obietce. No chyba, że kogo innego cytowałeś. A już nie wiem, kogo cytowałem. Tak, no Biedka, tak, tam... Ale aż kilkanaście spraw? No, to mnie w ogóle nie dziwi. Nawet przewidywałem taką sytuację, taki obrót wydarzeń, że ci wszyscy właśnie społeczni działacze, YouTube'owi, przeszkadzacze, wyjaśniacze, ci, którzy wchodzą do urzędu, do sądu, nie chcą się wylegitymować, protestują przeciwko NWO, masonom, Żydom, Illuminati, to może to zły przykład, bo Biedka, no to powiedzmy, że jest protest antysystemowy, ale skierowany w dużej mierze przeciwko policji, przeciwko bezkarności policji, przeciwko nadużyciom prawa przez policję. Ale on to potem niepotrzebnie chyba rozwinął na różne inne tematy. I taki się groch z kapustą zrobił i zaczęło to wyglądać tak, jakby on po prostu szukał atencji, szukał sposobu, żeby błysnąć, żeby pokazać tym swoim widzom, jaki to on jest buntowniczy i buntuje się przeciwko wszystkiemu, nie? I w końcu zaczął z megafonem coś tam wrzeszczeć, puszczać muzykę. No po prostu stał się pajacem trochę. I to wielu wpada w tą pułapkę. Nie kontynuuje swojej roboty normalnej względnie i słusznej w miarę, bo powiedzmy, że Biedka miał dużo racji, jak zwalczał nadużycia w policji. To była świetna walka, nie? Tylko, że on po prostu nie miał na tyle siły, samozaparcia, żeby robić to, co jest w miarę dobre, tylko uległ tej pokusie, żeby nagle stać się celebrytą YouTube'owym, bo mu przybyło i tak dalej, nie? Próbowałem się kiedyś z nim umówić na wywiad. No ni hu hu, to już zbyt wielka gwiazda, nie? Chyba, żeby odpisać w ogóle takiemu leszczowi. I to wtedy też trochę widać po ludziach, że im zależy na popularności, na odsłonach. Zaczął się w dziwne układy jakieś tam. Stworzyli niby tą grupę z Czujnym, tak? Swego czasu właśnie z Czujnym. Już zaczęli myśleć, jak tu zrobić trójkę Drombo, bo tam jeszcze jakaś dziewczyna była. No i tu zrobimy trójkę Drombo, będziemy sławni i tak dalej. Coś tam z pieniędzmi im nie wypaliło. No i to są takie sytuacje właśnie. No. Tak? A jakie to były akcje w szkole, to nie wiem. Tylko nie mów mi, że żeby lewactwo tam wygonić ze szkół czy coś. Aha, pokazał paranoję maseczkową, tak? No właśnie, Biedka się bardzo mocno z tych tematów policyjnych, HWDP, zresztą miał kanał, może ma, HWDP.pl, coś takiego, to się przerzucił na maseczki, no, i na COVID-a. A to już jest sprawa dyskusyjna bardziej, chyba sami przyznacie, jakby na to nie patrzeć, nie? Jakieś nieprawidłowości w policji, złe zachowanie, niewłaściwe nadużywanie czy łamanie prawa, to są rzeczy dosyć, dosyć oczywiste i to każdy przyzna rację tutaj, że trzeba z tym walczyć. No a jakieś robienie afery z maseczkami, że maseczki nie założył, że maseczkowiec, obrażanie ludzi, to już to dyskusyjne. No. A, Grzesiek dzwonił jeszcze. To nie wiem, czy on jeszcze jest, bo on chyba już dawno dzwonił. Już miałem nie odbierać nikogo, ale z Grzesiem się zawsze miło gada, to... Ale już może nie odbierze, kiedy on dzwonił. Zobaczymy. O 2:17, pół godziny temu. Ja pierdzie... No trudno, nie zauważyłem. Przepraszam, Grzesia. Jak tu wyłączyć dzwonienie? O, dobra. Sorry, Grzechu, ale wiesz, tak się nie spodziewałem też w sumie, że ktoś będzie jeszcze dzwonił. Miałem się żegnać, się tutaj zasiedziałem i nie zauważyłem nawet, że dzwoniłeś. Pół godziny temu dzwonił chłopak, no. To na czacie się trzeba było tutaj tego... jeszcze przypomnieć, to bym szybko odebrał, no. To na co teraz umiera Kazik? No nie wiem, może organizm ogólnie wyczerpany przez różne picie, biesiady, wariactwa. To już jest starszy pan, nie? Starszy pan to powinien się oszczędzać trochę. Nawet jeśli to jest Kazik. Tak to jest, jak się ktoś żegna 2 godziny, nie? Nadającego poznajemy po tym, jak się żegna, a nie jak się wita. A jest jednak Grzesiu, jest. Witam serdecznie, Grzegorza, hej.
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, Grzesiu.
1: Już szedłem spać, już leżałem na łóżku, bo dzwoniłem do ciebie, nie wiem, tam... Kilka minut temu, kilkanaście chyba.
0: Pół godziny temu. Tylko wiesz, nie zauważyłem po prostu zupełnie i się zagadałem. I...
1: Aha. No ale temat jest dalej aktualny, bo ten, tak słuchałem, jedną nogą słuchałem. I...
0: jedną nogą słuchał, widzicie go.
1: Tak. Co to będę długo opowiadał, bo właśnie wtedy co mówiłeś... No mówiłeś o panu Gieresiu, do którego to pierwszy telefon do gówno, z wszystkich gównoradyjek poczyniłem i bardzo fajnie, ciepło to wspominam, zostałem odebrany i dużo się zmieniło od tego czasu jednak, bo kiedyś to było takie faktycznie, YouTube raczkował, przynajmniej te teorie spiskowe raczkowały. No i czułem się w towarzystwie w takim, no jednak... które patrzy za zasłonkę tej rzeczywistości, tych przynajmniej medialnych rzeczywistości, że ludzie próbują coś od spodu postukać, popatrzeć, czy to prawda, czy nieprawda. I to było fajne wtedy. No ale jednak jesteśmy dekadę później, prawie. 9 lat, no już będzie dekada. I no i okazuje się, że są młodzi, sprawni youtuberzy, którzy robią fajny content i zagłębiają się w różne stare księgi, w stare spiski i ogarniają to no, trochę lepiej, trochę dokładniej. Robią krótsze formy, dobitne. No i gdzieś no, Michał stracił ten swoją publikę, stracił ten status bycia tym niezależnym, oddolnym twórcą.
0: I... Ale co sugerujesz, że Ator lepszy?
1: Akurat słucham tej audycji no, z przerwami małymi, bo jednak w pracy byłem. Ale zęki miałeś od dłuższego czasu zęki miałeś sprzeczkę, że właśnie o Atorze, no to ja zęka stronę biorę, że no to jednak jest dno informacyjne, naprawdę.
0: No jednak dużo tych fejków, tych bzdur. Co zacytuję Atora, bo akurat no, raz na ruski rok go słucham, ale coś, jak go przytoczę, to się okazuje, że to bzdura jakaś i że wcale czegoś takiego nie ma. No to nie świadczy dobrze o Atorze jednak. No często się myli faktycznie. Podaje nieprawdziwe informacje. Każdemu się zdarza, no ale skoro tak co chwilę, no to coś, no zapracował sobie na opinię farmazoniarza troszeczkę, no.
1: Tak, wiesz co, gdybym żył 10 tysięcy lat, to i może dla beki bym sobie posłuchał Atora. Gdybym żył 1000 lat, to w chuja w życiu raz bym go nie włączył już. A gdy żyje człowiek tam średnio 60, 70, 80 lat, no to naprawdę szkoda każdej sekundy, jeśli chodzi o informacyjne treści.
0: Ja mam też problem ze słuchaniem Atora, bo nie chcę go słuchać jakby tak na krzywy ryj, wiesz, na adbloku, skoro facet żyje z tego, wiesz, ciągle prosi o to, żeby włączać te reklamy, to nie będę takim chujem, ale jego się nie da słuchać z reklamami, bo on tak upstrzy to swoje nagranie reklamami, że jest dzień dobry, reklama i słuchajcie, coś wam opowiem, reklama. Opowiem wam mianowicie, że reklama. Już za moment wam opowiem, ale to po reklamie i reklama. I on potrafi mieć po 20 reklam na filmik. No to jest już jakaś taka pazerność wstrętna i psucie kontentu takie, że uniemożliwiasz, bo nawet na jakimś TVP zasranym, jak masz film, no to ci przerwą

0: gimbazę, tam już nie ma gimbazy, no ale tak młodych spiskowców, nie, niekoniecznie wiekiem, ale takim stażem spiskowcowym chce po prostu zwieść ludzi. Także on tam jednak wie więcej. Nie wiem, nie oglądam go.
1: Ale taki Ator mógł faktycznie trochę wpłynąć na wynik wyborów, bo on z tego się śmiał, znaczy on tak się tak kokietował trochę. Ja taki nic nieznaczący youtuber miałbym tu jakoś mieć wpływ, bo mi zarzucają, że to przeze mnie słaby wynik, prawda, wszystko Ator, ja biedny Ator, Krzyśiek, Woźniak, No ale tak naprawdę to, wiesz, jak on od wielu lat, będąc naprawdę znanym youtuberem w Polsce, napierdala w ten PiS no dosyć mocno, jak w bęben, no to musiało mieć to jakiś wpływ może, nie?
0: Jakie on ma zasięgi na film? Tak mniej więcej, bo nie wiem nawet, nie śledzę go od lat.
1: Tak z 50 tysięcy, a może więcej teraz, czekaj, zobaczmy wideo prezentację. Czy ja czasem jakby tak mi się wydaje, że on nie jest zły, ale potem myślę sobie te wszystkie fejki, te wszystkie jakieś audycje, że Iluminata z przyszłości mu coś przekazuje, dostał list.
2: Żadna ilość faktów.
1: To farmazon troszeczkę. No zobaczmy tutaj. 71 tysięcy, 82 tysiące, 72, 68. Dosyć ma tak równo, bo on oscyluje nie jak niektórzy youtuberzy, że raz ma 1000, a raz 100 tysięcy, tylko on ma tak równo właśnie po 80-70 tysięcy na filmik teraz widzę.
0: Niech zgadnę, pewnie chwalił przed wyborami jednego czy drugiego tam konfederatę na posła, kandydata, czy nie? Czy starał się być od polityków jakby taki ostrożny w popieraniu jednej czy drugiej partii?
1: Chyba raczej ostrożny. Chociaż wiesz, nie słucham go tak dużo. Więc nie wiem dokładnie, jak to teraz tam wygląda, czy gdzieś tam agitował troszeczkę, ale chyba nie, on raczej tak...
0: Bo myślałem, gdyby poagitował, to by był troszkę raczej ojcem, może nie ojcem, ale przyczyniłby się do porażki Konfederacji bardziej niż do sukcesu. A czemu pytam? Bo pamiętam, że z 2015 rok, te słynne wybory, co Stonoga zrobił swoje przemówienie słynne również, no to wtedy, tuż przed wyborami do KNP, Kongresu Nowej Prawicy, głosowałem wtedy na nich. Teraz nie głosowałem na Konfederację. Z Wiplerem. On wstąpił do Konfederacji tak pod koniec jak sam wyborów. Właśnie z Wiplerem był w jednej, drugiej, trzeciej telewizji razem. I taki nawet, kurwa, trochę ogolony, ten kucyk sobie zawiązał. Nawet nie był taki obleśny. W garnitur go ubrali i udawał, że jest nieobleśny. No ale nie pykło, tak, nie dostał się. Cały kongres Nowej Prawicy się nie dostał.
1: A Korwin zdobył mniejsze poparcie niż żona Bosaka, która niczym się nie wsławiła, tylko tym, że jest żoną Bosaka. To trochę można się załamać, nie? Masz jakąś misję, nawet ten Korwin mógłby się załamać, bo tyle lat poświęcił tutaj na jakieś promowanie pewnych idei, siebie jako polityka, a tu nagle się okazuje, że jakaś zupełnie z dupy wyjęta osoba ma większe poparcie, bo to jest żona Bosaka.
0: To ciekawe, co sobie wyborcy myśleli, że tak wkurwia mnie ten Korwin, że cały czas psuje wybory i na niego nie zagłosuje. To jest jedna z myśli, tak sobie wyobrażam, bo ja głosowałem na Korwina właśnie w 2015 roku. Druga strona może pomyśleć, a chuj, żeby tylko tego Korwina nie było, nie? Bo on psuje właśnie, psuje, wiecie, no całą narrację. Albo jest jeszcze trzecia droga, że Korwin tak wejdzie do Sejmu, to zagłosuje na kogoś jeszcze. Bo wiadomo, Korwin ten zawsze ma najwięcej, przynajmniej do tej pory, zawsze miał najwięcej głosów w swojej partii. Jak ta partia by się nie nazywała.
1: Może ta poprawność polityczna i to wariactwo takie, wiesz, kobieco, tam gejowsko, płciowe i tak dalej, to bo jest jakaś taka może trochę moda na takie, wiesz, wartości i